0: żeby odwołać Tuska, mówiąc w pewnym cudzysłowiu, no to to referendum by się nie udało, a jednak ten element polityki ogólnopolskiej też mocno wpływa na tych wyborców, że oni idą na referendum.
1: No, czy mówił Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. 12.13 na zegarach, Szymon Krystianus ze mną, do godziny 14 jesteśmy. No i sprawa szpitala, drodzy Państwo. Szybka ścieżka do badań i salonik dla VIP-ów. Tak polityków Koalicji Obywatelskiej przyjmował SOR Dawida Kacprzyka. Wczorajszy tekst Patryka Słowika wydaje mi się, że zdominował całkowicie przestrzeń publiczną. Czy również ze mną zgadza się nasz gość, Paweł Lisiecki, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie radny.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Były poseł również, więc panie pośle, co to się zadziało w tym szpitalu, proszę nam powiedzieć?
2: W moim przekonaniu doszło do sytuacji, do której myślę wielu polityków Platformy dążyło, że oni byli w pewien sposób uprzywilejowani względem pozostałej części społeczeństwa. Tego typu działania jak szybka ścieżka przy dotarciu do lekarza w momencie, kiedy za ścianą tego saloniku VIP czekają w poczekalni pacjenci, czekają często kilkanaście godzin na w ogóle zobaczenie lekarza, a tutaj mamy sytuację, w której ktoś z lekkim katarem albo bólem głowy jest przyjmowany, a jednocześnie poddawany wszelkim badaniom, łącznie z kolonoskopią czy innymi tego typu badaniami, na które czeka się w wielu przypadkach kilkanaście miesięcy, no, albo trzeba słono za to zapłacić, to jest to rzeczywiście sytuacja, no, chciałem powiedzieć skandal, ale się zacząłem zastanawiać, czy mamy do czynienia ze skandalem, czy też z normą w państwie Donalda Tuska, że tego typu rzeczy mają miejsce. A co do tego, czy ta sytuacja, czy ta sprawa zdominowała to, co się dzieje w polskiej polityce. Myślę, że po pierwsze zdominowała, a po drugie ona spowoduje jednak też i przebudowę trochę sceny politycznej, bo myślę, że nawet dla dużej części elektoratu obecnej koalicji rządzącej sytuacja, w której politycy mają duże przywileje, a ci sami ludzie, którzy tych polityków popierają, tych przywilejów nie mają albo wręcz muszą ustąpić miejsca w kolejce politykom, no myślę, że dla dużej części, pewnie nie wszystkich, ale dla dużej części z tych ludzi jest to też nie do zaakceptowania.
1: Słyszał pan o nazwiskach, bo teraz pojawia się giełda nazwisk, mam wrażenie, jeżeli chodzi o tę sprawę. Między innymi pojawia się i o tym, od wczoraj wiemy, dama Warszawy. No i tutaj się zaczęły mnożyć różnego rodzaju nazwiska. Ewa Malinowska-Grupińska, która jest przewodniczącą Rady Warszawy od prawie 20 lat chyba, tak? 2007 rok. Prywatnie żona Rafała Grupińskiego, wiceprzewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Zdziwiło pana to nazwisko? Jakie pan ma doświadczenia z panią Grupińską?
2: Generalnie jako osoba jest osobą sympatyczną, natomiast jeżeli rzeczywiście była sytuacja taka, że ona bądź też jej mąż, który też jest politykiem, w jakiś sposób byli uprzywilejowani, w jakiś sposób korzystali z tej szybkiej ścieżki, no to również powinny być w jakiś sposób wyciągnięte w tej sprawie konsekwencje, jeżeli nie karne, bo można powiedzieć, że pacjent tutaj nie decydował, ale jednak jakieś konsekwencje polityczne te osoby moim zdaniem też powinny ponieść. Pytanie jest takie, czy Koalicja Obywatelska jest gotowa na tego typu dosyć, jakby to powiedzieć, głębokie wykopki.
1: Kolejne nazwisko to dziennikarze telewizji Republika, marszałek Senatu, Koalicja Obywatelska, również pani Małgorzata Kidawa-Błońska, która mówi tak: obrzydliwy atak prawicowych mediów i polityków na mnie i mojego męża. Nigdy nie leczyłam się w szpitalu południowym, mój mąż trafił tam ze względu na poważny stan zdrowia, nigdy nie byliśmy w żadnym saloniku VIP, do wczoraj nie wiedziałam, że istnieje. To tutaj się ktoś pomylił, czy jak pan patrzy na tą odpowiedź, pani marszałek?
2: Pytanie jest tak naprawdę o to, czy mąż pani marszałek korzystał z tej szybkiej ścieżki, czy też czekał tak,
1: no, jak przyznaje, że był, tak? Że
2: tak,
1: był
2: przyznaje,
1: obecny.
2: Że był, tak. Czy korzystał z tej szybkiej ścieżki, czy korzystał z nienależnych przywilejów, czy też nie. I to jest do wyjaśnienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia, bo rozumiem, że ten Narodowy Fundusz Zdrowia tym powinien się też zająć, bo oni tam mają możliwość dostępu do dokumentacji medycznej, do badań, do wszystkich dat, do wszystkich skierowań i na tej podstawie powinno zostać to wyjaśnione. Nie widzę powodu, dla którego pani Kidawa-Błońska bądź jej rodzina mieliby być traktowani w sposób specjalny. I tyle.
1: Panie pośle, to teraz pytanie, bo pojawia się oczywiście ta sprawa, która jest naganna, która jest budząca bardzo duży sprzeciw i taki, mam wrażenie, taki bunt, tak, wśród społeczeństwa, ale przypominana jest w tym kontekście to, że również politycy Prawa i Sprawiedliwości gdzieś takie sprawy mieli. Dominika Wielowiejska pisze tak, dziennikarka TOK FM: skandaliczna historia, ludzie będą naprawdę wściekli i Koalicja Obywatelska ma gigantyczny problem, bo odpowiedzialność spoczywa na tej partii i nie pomoże powtarzanie, że była sprawa Elżbiety Witek czy Jarosława Kaczyńskiego, który w szpitalu był traktowany jak król. Zacznie się przypominanie tych spraw też dla Prawa i Sprawiedliwości.
2: Rozumiem, że Koalicja Obywatelska w tej chwili, nie mając tak naprawdę żadnej odpowiedzi na to, co się stało, nie mając, to właściwie inaczej, nawet odcinanie takich osób jak pan Dawid Kacprzyk, czy też kolejnych osób, które będą się pojawiały, nie będzie w jakiś sposób ratowało sytuacji Koalicji Obywatelskiej, w związku z czym jest próba albo przerzucenia odpowiedzialności na Prawo i Sprawiedliwość za tę sytuację, tylko przypominam, że w Polsce już 2,5 roku rządzi Koalicja Obywatelska i Donald Tusk, a w samej Warszawie, gdzie jest szpital południowy, rządzi Platforma Obywatelska od 20 lat, więc jest próba przerzucania i w jakiś sposób próba porównywania, czy też w jakiś sposób wskazywania, że może były te nieprawidłowości, ale to wszyscy tak naprawdę to robili.
1: No bo taka jest narracja, tak?
2: Taka jest narracja.
1: Przypominana jest ta sprawa pani Elżbiety Witek odnośnie jej męża, tak? Który niestety był chory, ale przebywał na oddziale intensywnej terapii nieprzerwanie przez ponad 2 lata, tak? Przez ponad 28 miesięcy, więc to, to będzie wracać teraz,
2: ja
1: tak?
2: To rozumiem, natomiast jeżeli Koalicja Obywatelska uważa, że sprawa męża pani Witek jest tutaj sprawą porównywalną, to od 2,5 roku, przypominam, że rządzą w państwie i jeżeli miały tego typu sprawy, czy też tego typu sprawa była sprawą, która powinna być nagannie traktowana i doszło do przestępstwa, to mogą przecież złożyć wniosek do prokuratury. Nie robią tego, moim zdaniem, z prostej przyczyny. Tam procedury najprawdopodobniej, od razu mówię, nie znam aż tak dobrze całej sprawy, ale najprawdopodobniej zostały zachowane. Przypominanie, że Jarosław Kaczyński dostał kulę, tak, od dyrektora szpitala.
1: W jakich warunkach przechodził to leczenie, tak?
2: Tak,
1: bardziej, że
2: to
1: odizolowany był, że nie mierzył się z tym, co zwykli pacjenci,
2: znaczy,
1: i tak dalej.
2: Pytanie jest takie, nie mierzył się. Mierzył się też z chorobą i jakby stan zdrowia prezesa Kaczyńskiego w moim przekonaniu był tutaj tym wyznacznikiem, żeby jednak w szpitalu przebywać. Natomiast no, powiem tak, moim zdaniem są to sytuacje mimo wszystko nieporównywalne,
1: Donald
2: bo
1: Tusk
2: Prawo i Sprawiedliwość nie miało
1: chyba gigantyczny
2: ścieżki.
1: Problem, tak? Bo no, widzimy Donalda Tuska, który wychodzi, zwołuje wczoraj specjalną konferencję, panie pośle. Widzimy Rafała Trzaskowskiego, który też nerwowo publikuje oświadczenia, ale Marcina Kierwińskiego brak.
2: Być może jest to kolejna osoba, która jest gdzieś na tej liście. Myślę, że Koalicja Obywatelska i sam Donald Tusk mają ten problem, że nie wiedzą, co jeszcze się pojawi w kolejnych odcinkach tego serialu.
1: Patryk Słowik, który niedługo będzie naszym gościem, zapowiada, że tych odcinków jeszcze troszkę może być.
2: No dlatego jest to problem dla Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska, jeżeli chodzi o postrzeganie tej formacji, bo zrzucili już z sań pana Dawida Kacprzyka, ale okazuje...
1: No taki kozioł ofiarny trochę chyba w tej sytuacji,
2: no,
1: prawda?
2: Tak, co prawda, no szczerze mówiąc, przepraszam, powiem jasno, należało się człowiekowi akurat w tym... Znaczy, moim zdaniem jeszcze więcej się należy w tej...
1: Znaczy,
2: w tej
1: będzie chwili. Pewnie miał zarzuty, prawda? No,
2: zgadza się, za fałszowanie chociażby dokumentacji związanej ze swoją obecnością w pracy. W związku z czym Donald Tusk i Koalicja Obywatelska nie wiedzą jeszcze, które nazwiska tam się mogą pojawić. W związku z czym przyjęli taki sposób działania, że będą milczeć, dopóki się cała sprawa nie wypali, albo nie okaże się, kto tam
1: Ale
2: jeszcze jest.
1: Ale czy pan jako polityk związany jednak z Warszawą od wielu lat przecież, nie słyszał pan o tym, co się dzieje? Nie mówiono na mieście o tym szpitalu południowym?
2: Znaczy to, że jest to szpital nowy i szpital...
1: Koalicji?
2: No nie, aż tak to nie było dosyć... Może inaczej... Do mnie akurat nie docierały informacje, że tam był salonik specjalny i specjalna ścieżka dla osób, które przez Koalicję Obywatelską były kierowane na szybką ścieżkę. Myślę, że dosyć szczelne to było, natomiast w pewnym momencie sprawa się rozszczelniła, w momencie, kiedy radny Ursusa oświadczenie swoje majątkowe złożył i zostało ono opublikowane. To był tak naprawdę punkt zapalny.
1: Co było w tym oświadczeniu?
2: A wczoraj nawet sobie przeglądałem. Było to, że w zeszłym roku zarobił prawie 1 600 000 jako medyk. Tam dodatkowo chyba z 56 tysięcy na jakąś jeszcze dodatkową umowę zlecenia i na umowę o pracę z 17 tysięcy. Do tego Porsche.
1: Chyba eufemistycznie można powiedzieć niefrasobliwy.
2: Znaczy... Powiem tak, oświadczenie majątkowe każdy radny musi złożyć zgodne ze stanem...
1: No ale właśnie o tym mówię, że pchając się na takie stanowisko, niefrasobliwością było jednak, no, wiedząc o swoich zarobkach, bo jakby był w szpitalu...
2: A nie byłby radnym, to zgadzam się, nie musiałby oświadczenia majątkowego opublikować i być może ta sprawa nigdy by nie ujrzała światła dziennego. To też świadczy o pazerności tych osób, w tym pana radnego.
1: Ale chyba pazerność to, czy dobre słowo, ale rekordowe zarobki lekarzy budzą kontrowersje. Pan Dawid Kacprzyk to jest jeden, ale ortopeda Michał Burczy osiągnął ponad 3 miliony złotych brutto przychodu. To dopiero jest pazerność, panie pośle.
2: Znaczy, żeby było jasne, ja uważam, że dobrzy lekarze powinni zarabiać dobrze. Natomiast czy rzeczywiście jest tak, że Narodowy Fundusz Zdrowia w tej chwili stać na takie zarobki, to jest pytanie do zarządzających tym Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia. Bo pytanie, czy ten lekarz, bo jeżeli mówimy o panu Dawidzie Kacprzyku, to widać, że on był bardzo dobrym koordynatorem, ale dla Koalicji
1: Obywatelskiej.
2: Ale
1: ten 1,6, a ten 3,2 dwukrotnie go przeskoczył.
2: Rozumiem, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o tego pana Burczyka, tak?
1: Pan Michał Burczy.
2: Jeżeli on...
1: W portfelu mu nie burczy.
2: Nie burczy, natomiast pytanie jest takie, co on takiego wyjątkowego robił, że...
1: No powiedział, że jako ortopeda pracuje w wielu przychodniach i... Tak to wychodzi, że to po trzeba prostu by się poradnie, przychodnie.
2: Zapytać jego pacjentów, czy rzeczywiście to jest godne, że on tyle
1: Ale wróćmy
2: zarabia.
1: Jeszcze, panie pośle, do Warszawy. Rafał Trzaskowski i decyzje, które podejmuje ratusz w tej sprawie. Myśli pan, że Rafał Trzaskowski nie wiedział o tej sprawie, nie miał informacji?
2: Na pewno była kontrola Najwyższej Izby Kontroli.
1: No
2: i to
1: była
2: niedawno.
1: Tak, już jakiś czas temu, nie, prawda?
2: Tak, jakiś czas temu. I Rafał Trzaskowski miał możliwość zapoznania się z wynikami kontroli. Mało tego, panie redaktor, no przecież Rafał Trzaskowski powołuje Radę Nadzorczą Szpitala Południowego. Ma tam swoich przedstawicieli. Także polityków Koalicji Obywatelskiej, nie ma co ukrywać. I pan Dawid Kacprzyk został tam skierowany na to stanowisko, notabene KO ordynatora, czyli koordynatora, po to, żeby...
1: Ach, to KO.
2: No bo kierował polityków Koalicji Obywatelskiej KO do odpowiednich lekarzy. W związku z czym koordynatorem został. No nie mógł zostać ordynatorem, bo nie miał tej specjalizacji. To w związku z czym został koordynatorem, tak? I on został tam skierowany na to stanowisko w konkretnym celu. Była to

0: wcześniej powiedzieliśmy, reakcja bardzo emocjonalna. Ale jeszcze zapytam, jakie konsekwencje polityczne może mieć to wydarzenie? Jak pan myśli? Bo Rafał Trzaskowski też zapowiedział, że będzie wnioskował o zmiany w zarządzie spółki.
1: Pan Rafał Trzaskowski przecież tych ludzi ustanowił tak naprawdę, bo powołując swoją radę nadzorczą szpitala, też miał pewien pośredni wpływ na to, kto będzie w zarządzie tego szpitala.
0: No to teraz ma wpływ i odwołuje.
1: No to pytanie w takim razie, jakie konsekwencje powinien ponieść sam Rafał Trzaskowski, bo tak jak powiedziałem, pan Dawid Katrzyk nie znalazł się w tym szpitalu przez przypadek. To nie było tak, że w konkursie rozpisanym powszechnie nagle ktoś zobaczył, jest Dawid Katrzyk taki zdolny.
0: Ja rozumiem, ale Donald Tusk mówi tak, jeżeli się okaże, że złamano prawo, to będzie prokurator, ale jeżeli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna. No i co pan na to?
1: Mogę się założyć, że Rafała Trzaskowskiego taka polityczna, te polityczne konsekwencje
0: nie spotkają. A pana Kierwińskiego?
1: Myślę, że również nie. Doktryna Neumanna działa. Zresztą pan Neumann też chyba służbą zdrowia się w pewnym momencie zajmował.
0: Czyli co? Tylko urzędnicy i tylko ci, którzy zawiadywali szpitalem?
1: Moim zdaniem tak to będzie wyglądało, że tylko te osoby, które są dla Platformy Obywatelskiej albo bardzo dużym obciążeniem, albo nieprzydatne, poniosą konsekwencje.
0: Donald Tusk przejął się tą sytuacją, myśli pan?
1: Czy on pewnie patrzy na słupki sondażowe i to dla niego to jest ważniejsze niż, przepraszam, brutalnie powiem, zdrowie pacjentów i sytuacja w służbie.
0: Skandal? Jakby pan to opisał na koniec?
1: Norma w państwie Donalda Tuska. Niestety.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki wnet.
3: Wrocław 96,8 FM.

0: Nocne powtórki w net.
1: A my, drodzy Państwo, teraz mamy połączenie z Patrykiem Słowikiem, dziennikarz portalu Zero, autor ważnego tekstu, który opublikowany został wczoraj. Szybka ścieżka do badań i salonik dla VIP-ów. Tak polityków Koalicji Obywatelskiej przyjmował SOR Dawida Kacprzyka. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Kłaniam się.
1: Proszę nam powiedzieć w kilku słowach, podsumować dla tych, którzy jeszcze jakimś cudem nie słyszeli o tym artykule, co przede wszystkim wydarzyło się w Szpitalu Południowym.
2: Okazało się, że w warszawskim Szpitalu Południowym niektórzy pacjenci mogli liczyć na szybsze przyjęcie i szybsze wykonywanie badań, większej liczby badań niż inni pacjenci. I tak się składa, że te osoby były powiązane z Koalicją Obywatelską. Albo byli to politycy Koalicji Obywatelskiej, albo członkowie ich rodzin.
1: Panie redaktorze, powiedzmy, jak dzisiaj wygląda ta sytuacja? No bo ratusz zlecił audyt, który odbywa się w Szpitalu Południowym. Widzimy zdjęcia między innymi polityków opozycji, którzy zaplombowali gabinet pani prezes Anny Łukasik, wiceminister zdrowia. Co dzisiaj się dzieje w Szpitalu Południowym i jak ten audyt wygląda?
2: Dzisiaj w Szpitalu Południowym odbywa się ogrom kontroli i audytów. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy kontroluje funkcjonowanie Szpitala Południowego. Już ratusz opublikował cząstkowe wyniki, informacje o cząstkowych wynikach, gdzie stwierdził, że faktycznie dochodziło do pewnych nieprawidłowości, natomiast audytuje dalej. Swoją kontrolę przeprowadza Narodowy Fundusz Zdrowia. Niedawno w Szpitalu Południowym zakończyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli, przy czym ona była prowadzona jeszcze przed opublikowaniem tych wszystkich informacji. Trwa też zupełnie nieoficjalny audyt władz szpitala, które starają się ustalić, którzy pracownicy warszawskiego Szpitala Południowego współpracują z mediami i rozmawiają z dziennikarzami. Tacy są niemile widziani w warszawskim Szpitalu Południowym. Władze szpitala, zamiast skupić się na rozwiązaniu kłopotów, które tam się pojawiły, i patologii, starają się znaleźć ludzi, którzy rozmawiali o tych patologiach z dziennikarzami.
1: No to bardzo niepokojący sygnał, że w jakiś sposób mogą być oni napiętnowani czy też zdyskryminowani w szpitalu.
2: Wczoraj też były prace, nazwijmy je, remontowymi, to znaczy w pokoju, w którym politycy mogli oczekiwać na badania, urządzono im takie pomieszczenie.
1: Ten już osławiony salonik VIP, tak?
2: Tak, tak, żeby nie musieli siedzieć w tłumie. Wczoraj z tego saloniku VIP, którego przecież nigdy nie było, wynoszono meble.
1: Czyli trwa zacieranie śladów, panie redaktorze, jakby pan to opisał?
2: Moim zdaniem faktycznie, gdy kontrolę szeregu organów, należałoby chyba zostawić wszystko takim, jakim było do niedawna, a nie z jednej strony poszukiwać pracowników rozmawiających z dziennikarzami, a z drugiej strony wynosić meble z pomieszczeń. Wydaje mi się, że jeszcze tydzień czy dwa, gdyby władze szpitala z tym zaczekały, to nikomu nic by się nie stało. Chyba, że stałoby się właśnie wtedy władzą szpitala.
1: Powiedział pan o Najwyższej Izbie Kontroli, panie redaktorze. Pan też pyta na portalu X. Premier Donald Tusk polecił NIK-owi przeprowadzenie tej kontroli w Szpitalu Południowym, a pan informuje o tym, że właśnie ta kontrola się zakończyła. Czyli pan premier nie jest dobrze poinformowany, czy o co chodzi w tej sprawie?
2: Nie wiem, może pan premier uważa, że ta sprawa jest tak istotna, że w krótkim czasie Najwyższa Izba Kontroli powinna przeprowadzić dwie kontrole. Natomiast mówiąc poważnie, wydaje mi się, że szef rządu wczoraj tu potrzeby pokazać, że władza działa. No to jaki inny sposób władza na działanie mogła wymyślić? Wymyślono szereg kontroli. Z jednej strony kontroluje Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, też przecież rządzony przez polityka Koalicji Obywatelskiej. Z drugiej strony szef rządu uznał, że Najwyższa Izba Kontroli powinna tym się zająć. Ona jest dość wygodna, mówiąc kolokwialnie, bo ciężko jest zarzucić NIK-owi, że będzie przeprowadzał kontrolę na zlecenie polityczne. Natomiast wydaje mi się, że też szef rządu chciał pokazać, że patologie występują nie tylko w tym jednym szpitalu, lecz także w innych. I wydaje mi się, że najbliższe tygodnie upłyną w ten sposób, że będą pokazywane patologie innych szpitali.
1: Tak, to może być jeden z tych kierunków, żeby troszeczkę zdjąć odium z tego szpitala południowego, który, no chyba jednak to jest taka perełka, prawda? Pan prezydent Rafał Trzaskowski przywiązywał bardzo dużą uwagę do tego szpitala i do budowy tego szpitala, którego de facto no, jest zarządcą, tak, jako miasto.
2: W kampanii prezydenckiej podczas jednej z debat przedwyborczych pan prezydent Trzaskowski powiedział, że on sam zarządza 10 szpitalami. To wydawało się dość kłopotliwe. Natomiast skoro pan prezydent Trzaskowski mówi, że on sam zarządza, no to okej, w porządku, no to teraz ponosi, jak rozumiem, jakieś konsekwencje, na razie wizerunkowe, tego, w jaki sposób zarządza. I on wtedy wymienił ten szpital południowy jako ten, który on od podstaw stworzył. Tak, bez wątpienia szpital południowy jest dzieckiem pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego i ciężko uznać, by to był jeden z bardzo wielu szpitali w Polsce. Jest to szpital, do którego władze Warszawy i władze Koalicji Obywatelskiej przykładały dużą wagę.
1: No więc patrząc na to, co teraz pan powiedział, jak pan myśli? Zresztą pan o to też pyta oficjalnie Rafała Trzaskowskiego w mediach. Kiedy Rafał Trzaskowski mógł się dowiedzieć o tej sprawie? No bo wydaje się, tak jakby on był zaskoczony, tak jakby zupełnie ta sprawa nie była znana.
2: Faktycznie pytam pana prezydenta o to, kiedy się o tym dowiedział. Ja tutaj muszę panią i słuchaczy przeprosić. Bardzo chciałbym, żeby pan prezydent udzielił odpowiedzi na to pytanie, a potem zobaczymy, co się będzie.
1: Rozumiem, że ma pan jakieś dokumenty, informacje, i z których jasno wynika, że były pewnie takie monity do ratusza.
2: Mogę powiedzieć tyle, że zadałem panu prezydentowi pytanie. Chętnie się dowiem, kiedy się dowiedział.
1: A jak nie odpowie pan prezydent, bo politycy niestety mają taką manierę, że po prostu nie odpowiadają, to?
2: Mam nadzieję, że pan prezydent, który zwrócił już uwagę na to, jaka jest waga tego tematu, jak to jest istotne, żeby wszystko było transparentne, żeby wszyscy się dowiedzieli o wszystkich ewentualnych prawdziwych czy nieprawdziwych, znaczy o nieprawidłowościach prawdziwych i tym, co zostało dopowiedziane, no to ciężko mi sobie wyobrazić, by pan prezydent oczekiwał transparentności od władz szpitala południowego, od innych organów, a sam nie chciał się nią wykazać.
1: Jakby pan miał spojrzeć tak trochę szerzej, no bo mówimy z jednej strony o Rafale Trzaskowskim, który de facto odpowiada za szpital południowy, z drugiej strony mamy pana Kierwińskiego, który jest szefem tutaj lokalnych struktur w Warszawie. Kto ponosi odpowiedzialność za to, co się działo w tym szpitalu południowym, panie redaktorze? Na kogo by pan bardziej spojrzał?
2: Jak rozumiem, pyta pani przede wszystkim o odpowiedzialność polityczną i jeżeli chodzi o odpowiedzialność polityczną, to w ogóle mnie to nie interesuje. Fakty są takie, że wymieniła pani rzeczywiście słusznie dwie osoby i obie to jest ścisła czołówka władz Koalicji Obywatelskiej. Czy w ramach Koalicji Obywatelskiej zostanie uznane, że odpowiedzialność za to ponosi Rafał Trzaskowski czy Marcin Kierwiński? Jest to zupełnie wtórna rzecz, natomiast bez wątpienia nie jest tak, a trochę do tego jesteśmy przekonywani właśnie, że odpowiedzialność ponoszą ten 28-letni lekarz, który był koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego i wiceprezes szpitala do spraw lecznictwa. To znaczy ten temat nie zamyka się na jednym lekarzu i jednej pani wiceprezes.
1: No to by było wygodne, prawda, dla Koalicji Obywatelskiej, jakby na tym było domknięcie.
2: To przede wszystkim, abstrahując od tego konkretnego przypadku, byłby kolejny dowód na to, że w poważnych sprawach wybiera się pionki i te pionki zrzuca z planszy, a osoby, które powinny ponosić odpowiedzialność, przynajmniej polityczną, tej odpowiedzialności nie ponoszą. Żeby nie szukać nawet aż tak wysoko, to przecież przewodniczącym Rady Nadzorczej Szpitala jest pan Robert Kępa. To jest wpływowy warszawski działacz Koalicji Obywatelskiej, burmistrz jednej z dzielnic. I pan Kępa powiedział wczoraj, że on dowiedział się o nieprawidłowościach w szpitalu z mediów. To abstrahując od wszystkich innych kwestii, to jeżeli ten człowiek jest zatrudniony, poza byciem politykiem, do nadzorowania szpitala i dowiaduje się o patologiach, które pojawiły się w tym szpitalu z mediów, być może nie powinien pełnić swojej funkcji.
1: Powiedział pan o politykach Koalicji Obywatelskiej. Panie redaktorze, czy tylko politycy Koalicji Obywatelskiej korzystali z tego saloniku i z tych przywilejów w Szpitalu Południowym, czy politycy innych partii również?
2: Na tak zadane pytanie muszę odpowiedzieć, że nie wiem, bo nie jestem w stanie wskazać wszystkich, którzy korzystali. Natomiast z tych osób, o których wiem i które są jakoś zaangażowane w działalność polityczną, byli to politycy Koalicji Obywatelskiej. Dla mnie to zresztą jest dość naturalne, bo jeżeli szpital jest zarządzany przez polityków Koalicji Obywatelskiej, jeżeli dyrektorem szpitala jest była wiceminister zdrowia w rządzie Platformy Obywatelskiej, to gdy jest się politykiem PiS-u czy Konfederacji, to abstrahując znów od tego, czy on chciałby wykorzystać tę szybką ścieżkę, czy nie, to raczej tacy politycy nie szliby do tego szpitala, tylko poszukaliby być może jakiegoś innego. Ja wiem o przypadkach z Koalicji Obywatelskiej, ale to nie znaczy, że nie było innych przypadków. Jeżeli były, to o nich nie wiem.
1: Pana kolega redakcyjny Robert Mazurek mówi o tym, że jedną z osób, która korzystała z usług Szpitala Południowego, była dama Warszawy. W domyśle, zresztą o tym wczoraj napisała Telewizja Republika, miała być pani marszałek Senatu, pani Kidawa-Błońska razem z jej mężem. Jak pan się odniesie do tych informacji?
2: Mogę powiedzieć tyle, że Robert Mazurek na pewno nie miał na myśli pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
1: A czy miał na myśli byłego senatora, obecnie pełniącego funkcję kierownika ambasady? Czy tutaj mowa jest o Bogdanie Klichu, panie redaktorze?
2: Na pewno nie. Ale myślę, ja nie mogę podawać konkretnych nazwisk, ale myślę, że te opisy, które pani wymieniła, znacznie bardziej pasują do dwóch innych osób i też dość znanych w Koalicji Obywatelskiej.
1: A pojawiło się także nazwisko, o czym też wczoraj pojawiła się ta informacja w mediach, Ewa Dorota Malinowska-Grupińska, żona Rafała Grupińskiego, wiceprzewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. A co pan powie na to nazwisko?
2: Myślę, że pani Malinowska-Grupińska, przede wszystkim umniejszeniem byłoby mówienie, że jest żoną Rafała Grupińskiego, jest od wielu lat przewodniczącą Rady Miasta Stołecznego Warszawy. To jedna z najważniejszych postaci w warszawskiej Koalicji Obywatelskiej i tyle powiem.
1: Potwierdzi pan nam, czy mogła ona korzystać, czy jej rodzina ze Szpitala Południowego?
2: Nie mogę potwierdzać, tak jak napisałem we wczorajszym tekście, nie mam zamiaru naruszać danych wrażliwych, bo kwestie dotyczące leczenia się, to jednak są dane wrażliwe, więc nie będę wymieniał żadnych nazwisk, natomiast bez wątpienia pani przewodnicząca Malinowska-Grupińska jest istotną postacią Koalicji Obywatelskiej.
1: Panie redaktorze, a jak pan się odniesie do zarzutów, bo również się pojawiają w przestrzeni publicznej, że doszło do jakichś nielegalnych działań właśnie, jeżeli chodzi o tę publikację, wynoszenia materiałów, czy też wynoszenia jakiejś dokumentacji medycznej. Co pan by odpowiedział tym, którzy takie zarzuty kierują pod pana adresem, pod adresem redakcji Kanału Zero?
2: Odpowiedziałbym, że to jest bardzo wygodne podejście, bo wówczas, gdybyśmy nie opublikowali tego materiału, to o tej sprawie wiedzieliby nieliczni, ci, którzy korzystają przede wszystkim, i tej patologii nie udałoby się zwalczyć. Skoro wyszliśmy od słów pana premiera Donalda Tuska, no to Donald Tusk mówi o tym, że on chce wypalać tę patologię. No to jeżeli chce wypalać, to bez wątpienia ta publikacja pomaga w wypalaniu patologii. Natomiast między innymi ze względu na to, że szanuje prywatność polityków także, w tekście nie pojawiły się żadne nazwiska. Zależało nam na tym, żeby uwaga była skupiona na kłopocie i pewnej właśnie patologii, a nie na konkretnych twarzach, bo wtedy ta dyskusja by się sprowadziła nie do tej podwójnej ścieżki, szybszej ścieżki dla polityków w konkretnym szpitalu, tylko wszyscy by rozmawiali o konkretnych politykach. Z mojego punktu widzenia istotniejsza jest ta rozmowa jednak taka systemowa, to znaczy wyłudzono świadczenia medyczne. Tak należy mówić. Natomiast kto konkretnie wyłudził, moim zdaniem jest mniej istotne od tego, że w publicznym szpitale, w szpitalu na to pozwalano.
1: No ale ta giełda nazwisk już się pojawia i wydaje mi się, że będzie się pojawiała dalej. Widział pan zapewne, panie redaktorze, to oświadczenie właśnie pani Małgorzaty Kitawy-Błońskiej, zacytuję fragment, która mówi o tym, że jest to obrzydliwy atak prawicowych mediów i polityków na mnie i mojego męża. Nigdy nie leczyłam się w szpitalu południowym, mój mąż trafił tam ze względu na poważny stan zdrowia i nigdy nie byliśmy w żadnym saloniku VIP. Do wczoraj nie wiedziałam, że taki istnieje. Jakby pan z kolei odniósł się do tych słów pani marszałek. Bardzo emocjonalny wpis.
2: Myślę, że to jest swoistego rodzaju dowód na potwierdzenie moich słów sprzed chwili. To znaczy, wydaje mi się, że przejście w dyskusji o tym, czy pani Kidawa-Błońska korzystała, czy X korzystał, czy Y korzystał, sprowadza się do tego typu przepychanek. Mogę powiedzieć tyle, że wcześniej pani zapytała o damę warszawskiej polityki. Nie chodziło nam o panią Małgorzatę Kidawę-Błońską, a jeżeli chodzi o kwestie leczenia członków jej rodziny, to nawet gdybym coś na ten temat wiedział, to bym nie powiedział.
1: Panie redaktorze, to teraz pytanie takie bardziej związane z emocjami. Co pana najbardziej zbulwersowało w tej sprawie, kiedy pan się zapoznał z tymi materiałami, kiedy pan zaczął rozmawiać z pracownikami? Co pana najbardziej uderzyło?
2: Uwaga skupia się wokół tego saloniku VIP, natomiast moim zdaniem znacznie istotniejszą kwestią jest to, że w ostatnich miesiącach znacznie pogorszył się dostęp do badań w systemie publicznym ochrony zdrowia. I na kolonoskopię trzeba czekać kilka miesięcy, a w niektórych miejscach kraju nawet rok. I sytuacja, w której ktoś bez istotnego wskazania medycznego, po znajomości, idzie do szpitala i na szpitalnym oddziale ratunkowym ma wykonywaną kolonoskopię, na którą inni obywatele czekają wiele miesięcy, to jest skrajna patologia. Mniej chodzi o ten salonik VIP, pokój, w którym ktoś mógł czekać nie w towarzystwie 15 innych pacjentów, tylko samotnie, to nie powinno tego być, bez wątpienia. Natomiast absurdem jest to, że upada na naszych oczach publiczny system ochrony zdrowia. Ludzie czekają po wiele miesięcy na badania, a okazuje się, że niektórzy na te badania czekają tyle, ile potrafa dojechanie z domu taksówką do szpitala południowego.
1: Panie redaktorze, czy my możemy się spodziewać kolejnych publikacji właśnie, jeżeli chodzi o szpital południowy, bo zapowiedział pan wstępnie lipiec, początek lipca, powiązanie z Najwyższą Izbą Kontroli?
2: W lipcu ukaże się raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący szpitala południowego. Natomiast tu zaznaczam, to jest istotne, kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli w szpitalu południowym byli zanim te wszystkie kwestie się pojawiły, tego lekarza dużo zarabiającego, tej podwójnej ścieżki, więc kontrola odbyła się wcześniej. Natomiast czy będą kolejne publikacje medialne? Tak, będą.
1: No i jeszcze na koniec pytanie związane właśnie z tym politycznym aspektem. Wiem, że pan wcześniej mówił, trochę uciekał od tego, no ale nie da się. Czy to jednak będzie taki przełomowy moment? Czy pan się w ogóle też tego spodziewał, że to tak będzie mocno rezonować? Bo zasięg artykułu i w ogóle powtórzeń, powieleń, podań to są miliony, miliony od wczoraj, milionowe zasięgi.
2: Przyznaję, że mnie to zaskoczyło, bo z analizy statystycznej wynika, że w ciągu jednego dnia ten temat miał tak zwany współczynnik dotarcia na poziomie 1/4 afery KPO. Czyli gdy była rozmowa o jachtach i tak dalej, pamiętamy te kwestie, no to była gigantyczna skala, a tu w ciągu jednego dnia 1/4 tego już, jeżeli chodzi o zasięg i dotarcie do obywateli, to jest wielka skala, ale właśnie to porównanie do afery KPO i tych jachtów wydaje mi się zasadne. To znaczy, czy gdzieś z tyłu głowy Polacy mają, że była taka sytuacja? Tak, mają. Natomiast czy dzisiaj z ich punktu widzenia ona jest kluczowa, jeżeli decydują o swoich politycznych preferencjach? Wydaje mi się, że kluczowa nie jest. I z tą sprawą, tak mi się wydaje, będzie podobnie. To znaczy dla niektórych ona będzie na tyle istotna, że to zapamiętają. Natomiast gdy widziałem wczoraj wypowiedzi typu, że ta władza przez tę sprawę już na pewno się nie utrzyma, w kolejnych wyborach nie ma szans i tak dalej, nie przesadzałbym. To znaczy na pewno jest to duży kryzys wizerunkowy dla obozu władzy, głównie dla Koalicji Obywatelskiej, ale nie grzebałbym partii z tego powodu, że wydarzyła się taka sytuacja w Szpitalu Południowym.
1: To i ostatnie pytanie, panie redaktorze. Marcin Kierwiński i jego udział w tej całej sprawie i jego odpowiedzialność, którą ewentualnie mógłby ponieść, będzie? Czy jednak Donald Tusk nie zdecyduje się na taki krok?
2: Jeżeli chodzi o pana Kierwińskiego, pana ministra Kierwińskiego, to znamienna jest jedna kwestia. To znaczy w takich sytuacjach kryzysowych liderzy powinni być z przodu. Czy ktoś lubi Donalda Tuska, czy nie lubi, fakty są takie, że Donald Tusk zorganizował konferencję prasową, wypowiedział się, odpowiedział na pytania dziennikarzy. Natomiast Marcin Kierwiński, szef warszawskich struktur Koalicji
1: Obywatelskiej, milczy, prawda?
2: Nie istnieje, nie ma pana ministra Kierwińskiego. Widziałem go do niedawna codziennie, wychodził niemal z lodówki. Od 2-3 dni Marcina Kierwińskiego nie ma. Wydaje mi się to dość interesujące, przy czym być może politycznie to jest dobra taktyka. Rafał Trzaskowski musi się tłumaczyć, wypowiadać, a pan minister Kierwiński zniknął.
1: Takie odium przeszło, prawda, na Rafała Trzaskowskiego i na ratusz. Mam wrażenie, że Donald Tusk też zepchnął odpowiedzialność na władze stołeczne, mówiąc, że no to oni są jednak tym organem i że to wszyscy spychają tutaj do stolicy.
2: Tak mi się wydaje i rzeczywiście na pewno pan prezydent Trzaskowski nie jest z tego powodu zadowolony, natomiast wydaje mi się, że politycznie Donald Tusk zepchnął tę kwestię właśnie na Rafała Trzaskowskiego, a mniej na Marcina Kierwińskiego.
1: No nie ma się co dziwić, tak? To jest jednak członek jego rządu, który odpowiada za bardzo ważny resort.
2: Tak, politycznie, dla jasności, politycznie to wydaje się słuszne, to znaczy nie potrzebuje Donald Tusk awantury o członka swojego gabinetu. Dużo łatwiej jest, jeżeli tą kwestią będzie się zajmował prezydent Warszawy. Wtedy pan premier Tusk może powiedzieć, to nie nasza kwestia, to kwestia samorządu lokalnego.
1: To jeszcze ostatnie naprawdę pytanie, panie redaktorze. Co się dzieje z politykami, którzy odpowiadają za nadzór właśnie nad Szpitalem Południowym? Czy oni stracili pozycje, chciałam powiedzieć, i swoje funkcje, czy tylko pan Dawid Kacprzyk został tutaj tym kozłem ofiarnym?
2: Mam wrażenie, że pan Kacprzyk, którego postawę oceniam dla jasności nagannie, trochę staje się kozłem ofiarnym w tym znaczeniu, że przyklejane są do niego wszystkie już zupełnie nieprawidłowości, nawet nie te, za które on odpowiadał. Tak jak mówię, szpital ma swoją radę nadzorczą. Ta rada nadzorcza w dużej mierze składa się z polityków. W tej radzie nadzorczej jest pan burmistrz Kępa, jest wiceprezydent Warszawy, pani Machnowska-Góra. Te osoby powinny ponieść odpowiedzialność i to nie chodzi o jakąś odpowiedzialność karną, tylko chodzi o sam fakt. Jeżeli odpowiadasz za nadzorowanie szpitala, a potem okazuje się, że w tym szpitalu było szereg patologii, no to znaczy, że źle ten szpital nadzorowałeś. A jak źle nadzorowałeś, no to nie powinnaś go nadzorować dalej. To jest pewien kłopot, że szpitale miejskie, inne instytucje miejskie, często w nadzorze tych instytucji są nie zawodowi menedżerowie, prawnicy, ekonomiści, tylko politycy.
1: Tylko politycy,
2: no
1: tak.
2: I tutaj właśnie to wyszło. To znaczy ci politycy mieli, przepraszam za kolokwializm, kolejną fuchę. No tylko to się sprowadzało do fuchy, a nie do zajmowania się nadzorem nad szpitalem.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Patryk Słowik, portal Zero.pl był naszym gościem. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, kłaniam się.
0: Nocne powtórki w net.
3: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: 98 i 9 FM.
1: Radio Wnet.
2: Felek and Zeta.

Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Właśnie oglądamy tutaj nasz ogród botaniczny, wspaniały, z dni jubileuszu, przy konsolecie mój kochany Adaś Czerpak. No, Hania Tracz, nie wiem, jest, nie ma, ale ona zawsze jest. I witam wszystkich bardzo serdecznie w ten prawdziwie letni dzień. No i słuchajcie, jaka niespodzianka. Ja się tu na antenie głowię, analizuję, rozmyślam, kombinuję, na czym polega fenomen koncertów stadionowych. Rozpatruję od strony artystycznej, psychologicznej, filozoficznej. Studiuję na nowo psychologię tłumu Gustave Le Bon i nagle dowiaduję się, że kiedy nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o kasę, co powinnam rozumieć wcześniej, kiedy mój Wituś wymyślił nową jednostkę miary, a jest to stadion. Ile kto zapełnia stadionów? No i już wiemy wszystko. Jeden stadion to 60 tysięcy narodu, a koncert klubowy zaledwie 200-300. No i przelicz na cenę biletu, stadionowe odpowiednio droższy, no i naród wali, bo wypada i trzeba. No dobrze, wyjaśniłam swoje zwątpienia, a teraz z nizin kasy wracamy na wyżyny artystyczne, nie tylko muzyczne, naszej audycji, której bohaterką pozostaje niezmiennie wróbel, w istocie orzeł, orzeł piosenki, ba, światowej. No i a na razie na początek posłuchamy, a potem zobaczycie, o co będzie chodzić w tej audycji. Na początek słuchamy, jak Janusz Gniatkowski, bożyszcze lat 50., śpiewa wielki przebój włoski.

O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka, i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

Piosenka jest specyficznym zjawiskiem w kulturze świata. Jej losy bywają rozmaite, ale jest też gatunkiem bardzo ważnym, na swój sposób odmierzającym rytm oraz temperaturę naszych czasów, zresztą każdych czasów. I dlatego zaliczyłam z przyjemnością kolejny festiwal. Otóż w minioną sobotę i niedzielę, 13 i 14 czerwca, odbył się już 17. Festiwal Piosenki Janusza Gniatkowskiego w Poraju pod Częstochową. Jesteśmy tu z Witusiem po raz trzeci. Atmosfera wspaniała, przyjacielska, życzliwa. Mieszkamy w domku nad jeziorem w przystani Jurajskiej. Malowniczo wśród śpiewu ptaków od rana do wieczora, nawet nocą śpiewają jakieś kolejne. W tymże Poraju koło Częstochowy miał i ma nadal swój dom Janusz Gniatkowski, mieszka tam nadal jego żona Krysia Maciejewska, znakomita wokalistka, autorka bardzo interesujących tekstów, ale ją nadamy później. Jury, w którym zasiadam trzeci rok, od niemal początku jury przewodzi Edward Spyrka, znakomity pianista, kompozytor, wielokrotny szef muzyczny Festiwali Piosenki w Opolu, gdzie stale mieszka. Od wielu lat jest też jurorem Festiwalu Janusza Gniatkowskiego Paweł Sztompkę, znakomity dziennikarz muzyczny Polskiego Radia, który w przyszłym roku, przepraszam, obchodzi jubileusz półwiecza swojej pracy radiowej. To nie byle co. A my posłuchamy teraz, jak Janusz Gniatkowski śpiewa jeden ze swoich wielkich przebojów, to Appassionata.

0: No tak, to był Janusz Gniatkowski, jego apasjonata. Jego festiwal w Poraju jest atrakcyjny artystycznie, bo uczestników obowiązuje jedna piosenka z jego bogatego repertuaru, a druga dowolna. Uczestnicy dzielą się na cztery kategorie wiekowe. W tym roku dużo wyższy poziom od ubiegłego. Nie wiem, na czym to polega, ale są takie skoki. I to zadziwiające, że w każdej kategorii z czterech. Najmłodsza kategoria nie zawierała w tym roku nieporozumień, a laureat pierwszej nagrody Julian Cudak jest tak rewelacyjny, że będzie gościem mojej audycji Sztuka jest magią w lipcu. Już się z tego ogromnie cieszę, bo to chłopak bardzo inteligentny i bardzo interesujący. Liczna kategoria czwarta, powiedzmy seniorów, w znacznym stopniu profesjonalna. Wygląda na to, że niektórzy tak kochają śpiewanie, no nie zawsze z wzajemnością, że zapewne uprawiają je na licznych festiwalach uniwersytetów trzeciego wieku albo na weselach czy innych uroczystościach. Sala Kina Bajka w Poraju, urządzona pięknie, przytulnie. Publiczność konkursowa znakomita, bardzo życzliwa, wspaniale słuchająca. Atmosfera jak zawsze świetna. A nasze trzyosobowe jury zgodne, nie mamy problemów z werdyktem. Często byliśmy jednomyślni, a teraz posłuchajmy jednego z wielkich przebojów lat 50., ale tym razem w wykonaniu Zbigniewa Kurtycza. To Cicha woda.
1: Płynął strumyk przez zielony las.

To był Zbyszek Kurtycz. A ta jego popularna piosenka była rewelacyjnie interpretowana przez między innymi zespół Nastolatki z Poraja. Naprawdę była to odkrywcza interpretacja. A finałowy koncert olśniewający, choć bardzo się wtedy ochłodziło i chwilami padał deszcz, co nikogo nie odstraszało. Większość przyszła z parasolami na ten piękny plener w przystani jurajskiej. Coś się dzisiaj cukam. A właśnie na tym plenerowym koncercie siedzę jakiś czas obok pani wójt Katarzyny Kaźmierczak, z którą zaprzyjaźniliśmy się od pierwszej chwili 2 lata temu. Kasia jest osobą światłą, o szerokich horyzontach, jest wójtem w gminie Poraj drugą dekadę i jak wiem od dyrektor Magdaleny Wilk, jest pani wójt duszą festiwalu Janusza Gniatkowskiego, który rozpoczynał się jeszcze za jego życia, gdy miał ogromne kłopoty ze zdrowiem i to była nadzwyczajna ta akcja z obu stron zresztą. A koncert finałowy zaczyna się występami laureatów, bez informacji jeszcze o nagrodach. Ciekawa koncepcja. Obserwuję artystów, niektórzy tak stremowani, że oceniłabym ich bardzo nisko albo wcale w takim momencie. Co jednak znaczy stres zwany tremą? Jest szalenie indywidualny, przeżywany bardzo rozmaicie. Zastanawia mnie od lat i chyba na tym polega, że u każdego jest inny, swoisty, zależny od charakteru, systemu nerwowego i tak dalej. A teraz posłuchajmy pięknej włoskiej piosenki, która była wykonywana przez właśnie konkursowiczów, dlatego że mieściła się w obszernym, bogatym repertuarze Janusza Gniatkowskiego.

0: idę.
1: Tak, tym razem po raz trzeci w poraju zadziwia i zachwyca na nowo charakter ludzi w tym miejscu. Są bardzo serdecznie pogodni, ładni tacy, cieszą się i lubią swoją pracę, są szczerze zaangażowani, co ma swój efekt. Festiwal Janusza Gniatkowskiego nawet od ubiegłego roku nabrał wartości i blasku. Na widowni finałowego koncertu pan wojewoda oraz pan starosta Myszkowa Pobliskiego i wiele ważnych osobistości. Ja odnoszę wrażenie, że ranga kultury jest w małych miejscowościach na innym poziomie, właśnie z powodu zaangażowania, które wynika z potrzeby obcowania z wyższym poziomem ducha i umysłu, gdy w wielkich miastach jest za dużo wszystkiego. Ludzie są nieco zblazowani, tak mi się wydaje. A jeśli chodzi o werdykty jury, zdarzyła się sprawa, że wykonawczyni jednej ze średnich kategorii zaproponowała jako drugą piosenkę, bo pierwsza jest z repertuaru Janusza Gniatkowskiego, a jej druga piosenka była autorska, czyli muzyka i tekst własne. W dodatku tekst w języku angielskim. Bardzo mnie to zirytowało. Zresztą w 17-letnich dziejach festiwalu Gniatkowskiego zdarzyło się po raz pierwszy, więc przy rozdzielaniu nagród załatwiliśmy z Eweliną i panią dyrektor zmianę statutu festiwalu. A my teraz posłuchamy patronki mojej audycji Edith Piaf, bo dawno jej nie było.

Tak, to była oczywiście Edith Piaf. Wracam do mojej głównej bohaterki, przy okazji przypominając, że cenne tradycje polskiej piosenki czasów kabaretu starszych panów Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty, Wojtka Młynarskiego wywodzą się właśnie z piosenki francuskiej, która stanowi w historii światowej gatunku zjawisko jedyne w swoim rodzaju. Obiecałam niedawno, że powrócę do sprawy języków w piosenkach nadawanych w polskich mediach. Jak na mój gust, zdecydowanie za dużo jest anglosaskich, zwłaszcza że znajomość tej światowej mowy nie jest w naszym kraju aż na takim poziomie, łącznie z publicznością stadionowych koncertów Taylor Swift, której teksty są mądre i bogate. Brakuje mi w piosenkach nadawanych w mediach naszych języka niemieckiego, serbskiego, czeskiego, rumuńskiego, hiszpańskiego, bo włoski trochę bardziej istnieje, zwłaszcza w naszym radio Wnet, tak, bo Mikołaj ma specjalne audycje i my posłuchamy teraz cudownej Milwy w wielkim przeboju Tango Italiano.

skoro jestem na kolejnym festiwalu, to to jest także sprawa mody na określone festiwale, chociaż o Eurowizji to wolę nie wspominać. A w cudownym malowniczym Poraju tym razem obrady jury odbywały się w okazałej siedzibie GOK. To po drugiej stronie ulicy, po drugiej stronie budynku, gdzie jest kinobajka, a patronem GOK-u jest Janusz Gniatkowski. Wytworny pałacyk, zbudowany tuż przed 1939 rokiem przez przemysłowca, a za czasów PRL mieściły się tam najpierw ośrodek zdrowia, jakieś inne instytucje, no ale potem się zmieniło i w przyszłym roku gminny ośrodek kultury obchodzi swoje półwiecze. Zwiedzaliśmy pracownię. Widać życie w tych obszernych pomieszczeniach. Pracownia malarska, muzyczna i ludzie, którzy tam się zatrudniają, są wyraźnie przywiązani do swojego miejsca. Lubią je. Są naprawdę dumni. Nie jest to częste zjawisko. No, trzeba lubić to, co się robi. A my posłuchajmy teraz artystki popularnej w epoce Janusza Gniatkowskiego. Występowali razem w grupie świetnej Natasza Zylska.

0: Natasza Zylska, bardzo popularna w latach 50. Zresztą ona szybko wyjechała do Izraela, potem nawet wpadła tutaj do Polski, była, ale była za kulisami pod wieczorku przy mikrofonie i właściwie z rozmowy z nią nie wynikało, żeby w Izraelu zrobiła jakąś wielką karierę. No tak, a wracając do Poraja, gdzie odbywa się festiwal Janusza Gniatkowskiego, ja zdążyłam trochę znowu porozmawiać z panią wójt Kasią, tak mówię, bo to moja przyjaciółka, i dowiaduję się, że w samym Poraju mieszka ponad 1000 osób. Niestety tendencje spadkowe zaludnienia. Zdarza się jednak, że na przykład pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Magda urodziła się w Poraju i nadal tam mieszka. Bardzo aktywnie działa. Sama kiedyś występowała w nagrodzonym zespole Nastolatki. A uroczyste wręczanie nagród w tym koncercie finałowym, występują w nim oficjele, jest naprawdę pięknie i wzniośle. I dalszy ciąg koncertu finałowego rozpoczyna Krystyna Maciejewska-Gniatkowska w znakomitej formie, nie tylko głosowej. Znowu zaczyna padać. Krysia pyta publiczność, że może skończy, bo pada deszcz, a oni siedzą pod parasolami. Nie, nie, nie, śpiewaj dalej. No i właśnie teraz posłuchamy Krysi w duecie ze swoim mężem Januszem Gniatkowskim.
1: Gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. I naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. Proszę wsiadać, nikt nie spóźni się do pracy, pojedziemy szybko, choć wokoło las. Las rusztowań wokół nas to właśnie znaczy, że nie stoi tutaj w miejscu czas.
2: Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe, jasne domy i ogrodów chłodny dzień. Czasem dziewczę

0: swe. Kierownicę trzeba chwycić w mocne dłonie, kiedy motor jak koń młody naprzód rwie. Nawet wiatr od Wisły nas już nie dogoni, nie dogoni nas gołębia szybki cień. Proszę wsiadać do ostatni kurs, a potem, gdy umilknie już motoru dźwięczny rytm, w jasne oczy spojrzeć, ja serce młotem, na twój widok miła zacznie bić.
1: Pik, pik, autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe, jasne domy i ogrodów modny dzień. Czasem dziewczę spojrzenie

piękne nagranie, zresztą to było wspaniałe małżeństwo i Krysia bardzo, bardzo dopomogła Januszowi, zwłaszcza w tych ciężkich chwilach jego życia, ale w tym poraju, gdzie Krysia zresztą ciągle mieszka w tym ich domu, są, jak już wspominałam, tacy bardzo inni ludzie, inaczej skonstruowani. Może żyjąc bliżej przyrody, jakiś lepszy mają stosunek do otoczenia, bo powiadam, byliśmy tam trzeci raz i jesteśmy już tak zaprzyjaźnieni niemalże rodzinnie. A poza tym w przystani Jurajskiej, gdzie mieszkaliśmy, bardzo się jakoś zbliżyliśmy z młodą Ukrainką, która tam pracuje w restauracji. Zresztą ona już mieszka w Polsce chyba 3-4 lata. Mówi, że zadowolona, dzieci w szkole zadowolone, ale ona niezbyt, bo ona w ogóle z zawodu jest meteorologiem i pracowała w Kijowie na lotnisku. No to jest dla niej rzeczywiście degradacja pracować nawet w bardzo przyzwoitej restauracji eleganckiej. Także jest rozdarta, ale mówi, że nawet jeśli się zdecyduje, że sama wróci do Kijowa, żeby tam pracować na tym swoim lotnisku, to jednak dzieci pozostawi tutaj w szkole, bo dzieci są zadowolone i szybko się nauczyły języka polskiego. No, to bardzo, bardzo jest miłe skądinąd. A my posłuchajmy jeszcze Janusza Gniatkowskiego, jak śpiewa wielki przebój do dziś dnia, Volare.

W Polsce zrobił większą karierę niż w ojczystej Italii. No zdarza się, mile, mile i to. Aha, a ja na koniec audycji zupełnie zmieniam temat. Jutro wchodzi na nasze ekrany film Pawła Pawlikowskiego o powrocie rodziny Tomasza Manna do Europy po latach emigracji. No, zanim umieram z ciekawości, jutro się wybieramy właśnie, ale zanim zobaczymy ten film, ja wracam często do Czarodziejskiej Góry, która jest moją regularną lekturą. Wracam tak, odkrywając za każdym razem jakieś nowości. Na przykład ostatnio stwierdziłam, że wątek miłosny Hansa Castorpa z tą Madame Chauchat jest niepodobny do żadnej miłości w żadnej literaturze. Jest to tak niezwykle abstrakcyjne wręcz i poetyckie, że trudno powiedzieć, jak on wymyślił coś podobnego. A córka Tomasza Manna, Erika, była przez jakiś czas narzeczoną Gründgensa, wielkiego aktora, wielkiego potem faszysty, który zaistniał w filmie Mephisto. Tak, a to była książka Klausa Manna. No i historyk Goloman, to jest też rodzina. A my na zakończenie i żegnając Państwa serdecznie, razem z Adasiem i Hanią, żegnamy z Lajzą Minelli z filmu Kabaret.

0: Piaf, czyli Wróbel. Opowieść o piosence, nie tylko francuskiej.
1: Nocne powtórki wnet.
2: Warszawa 87,8 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza.
2: Wracamy do naszej audycji. Teraz będzie mniej o polityce, a więcej o polityce pieniężnej. Żeby było ciekawiej, w naszym studiu Artur Soboń, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, członek zarządu.
3: Członek zarządu, dzień dobry Państwu.
2: Tak się mówi. Trochę o Narodowym Banku Polskim dzisiaj powiemy, szczególnie, że wczoraj w Sejmie była dyskusja na ten temat, jak działa Narodowy Bank Polski, ale najpierw o Fedzie. Fed ma nowe kierownictwo, no i wydaje się, że mamy też nową ideę, jak prowadzić politykę pieniężną z takim przeświadczeniem, że nadchodzi nowa era, nadchodzi przełom i jesteśmy u progu złotej epoki gospodarczej. Jak to wygląda, panie prezesie?
3: Każdy nowy szef Fedu ma oczywiście prawo, aby wskazywać nowe zasady działania tej instytucji. Walsh pokazał to, na czym mu zależy, wskazując na to, iż prace będą toczyły się w zespołach, które zostały w tych zakresach, które wcześniej już też zapowiadał, powołane, czyli w zakresie produktywności i AI, w zakresie zmniejszenia, można powiedzieć, tego balance sheet Fedu, w zakresie komunikacji, czy tego forward guidance, które wyraźnie wskazywał Walsh jako nieskuteczny, czy mniej efektywny sposób zapowiedzi działań Fedu. Kilka innych obszarów, natomiast no mamy tutaj do czynienia jednak z kontynuacją oczywiście. To jest ta sama Rada Gubernatorów i to jest instytucja, która przy pewnych oczywiście korektach no prowadzi dalej to samą politykę pieniężną, mając ten dualny mandat. On się różni w tym sensie od NBP-u, że dotyczy również rynku pracy.
2: Dualny mandat też odpowiada za to, jak wygląda rynek pracy. NBP troszeczkę inaczej ma to wpisane ustawowo, czy rozpisane ustawowo, no ale tam jest powiedziane dość jasno. Nie trzeba będzie tak bardzo walczyć z inflacją, przynajmniej tak nowy szef Fedu, ale zanim duża część nowych spółek, nowych technologii z Elonem Muskiem łącznie, mówi, nie trzeba walczyć z inflacją, bo czeka nas epoka, kiedy produktywność będzie znacząco rosnąć, a towary tanieć, więc raczej spokojny można być o to, że nam wystrzeli inflacja.
3: No jednocześnie w Stanach Zjednoczonych mamy inflację powyżej celu Fedu, czyli powyżej 2% już od 5 lat. I to jeszcze oczywiście przed choćby tym ostatnim kryzysem wywołanym cenami paliw. W maju odczyty inflacyjne w Stanach Zjednoczonych to jest 4,2%. Przy wzroście gospodarczym 2%. I to jest sytuacja, w której oczywiście nowe szefostwo Fedu na czele oczywiście z nowym przewodniczącym będzie musiało na tą sytuację odpowiedzieć i wydaje mi się, że słuchając tej konferencji prasowej Walsha, no mam wrażenie, że on jednak wskazywał na to, iż ten poziom inflacji jest nieakceptowalny. To miało jednak taki jastrzębi w większym stopniu niż gołębi charakter. Natomiast rzeczywiście jest tak, jak słusznie pan redaktor tutaj zauważył, że od jego doświadczenia, od danych, które będą napływały, od analiz, które sobie będzie w tym zakresie Fed przygotowywał, będzie zależało, na ile Fed podejmie taką decyzję jak w 1995 roku Greenspan, czyli nie obniżamy stóp, bo produktywność wyprzedza rosnące wynagrodzenia. I mamy dzisiaj sytuację rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych taką, pomijając już ten boom na rynku akcji, zresztą Walsh wyraźnie mówi, że te narzędzia stosowane dotychczas przez Fed, ich efekt na rynku na przykład nieruchomości, a na rynku akcji wygląda różnie. Natomiast poza tym, że dzisiaj w pierwszym kwartale tego roku inwestycje w IT, w sprzęt komputerowy mają największy udział w historii Stanów Zjednoczonych w całości inwestycji, więc bez wątpienia jesteśmy w trakcie boomu technologicznego. Czy on oznacza to, iż ta produktywność będzie rosła na tyle szybko, aby mieć takie dezinflacyjne znaczenie albo neutralne dla inflacji. Zobaczymy. Sam Walsh jest doświadczonym w tym zakresie ekspertem. Był w Radzie Gubernatorów, pracował w Morgan Stanley, był na Stanfordzie jako pracownik naukowy, był wśród doradców Busha, więc to jest z pewnością człowiek, któremu
2: doświadczenie
3: nie można.
2: Ale co, daje taki zakład, trochę to jest taki zakład, że stawiamy, nie wiem, bo jak w pokerze, stawiamy na to, że rewolucja cyfrowa, rewolucja AI spowoduje boom gospodarczy, że stawiamy na to i wygramy, to jest zakład w ciemno, czy my to jednak wiemy, że ta sztuczna inteligencja wprowadzona do fabryk, do łańcuchów logistycznych spowoduje przełom w produkcyjności?
3: I wiemy i nie wiemy. Wiemy, że spowoduje, nie wiemy jak szybko i w jakim zakresie, w jakich obszarach ta adaptacja będzie szybsza, w jakich wolniejsza i tak dalej. Więc to, oczywiście tu jest wiele niewiadomych. Wydaje mi się, że odpowiedzią na to pytanie jest to, że jednym z tych zespołów, które Fed powołał na ostatnim posiedzeniu, jest właśnie zespół w zakresie AI i pewnie przewodniczący, pozostali członkowie komitetu chcą więcej informacji, więcej danych, tak aby na te dane spojrzeć i dokonać tego typu analizy. No, gdyby rzeczywiście ta intuicja jeszcze wcześniej wyrażana przez nowego szefa Fedu była prawdziwa, no ona będzie miała wpływ na politykę pieniężną, na decyzję o wysokości stóp.
2: Co oznacza dla Polski, jeżeli Stany wygrają ten zakład o AI, no bo trochę to też się rozgrywa w tym kontekście globalnym. Patrzymy na Chiny, no i wiele osób mówi, Chiny w wielu miejscach dominują, ale jeszcze, jeżeli chodzi o te najmniejsze procesory, o moce obliczeniowe, o bazy danych potrzebne na trenowanie i szkolenie sztucznej inteligencji, to tu przewagę mają Stany i mogą to wyzyskać. Co to znaczy?
3: Stany Zjednoczone są trochę w innej sytuacji niż Polska czy Europa, bo te szoki takie, które wpływają na wysokość cen, czyli na przykład konflikt w Zatoce, dzisiaj w Iranie, jest konfliktem, który wpływa na ceny w Stanach Zjednoczonych, także na udział cen paliwa w całości koszyka wydatków amerykańskich gospodarstw domowych. On jest rosnący oczywiście. Natomiast choć nie tak wysoki jak w roku 2022 po agresji Rosji na Ukrainę, ale jednocześnie Stany Zjednoczone są netto eksporterem energii. W tych bardzo wielu obszarach ta sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest nieporównywalna do Europy. Także jeśli chodzi o te inwestycje w sztuczną inteligencję, w liczenie maszynowe i tak dalej, to jest te wszystkie nowe technologie. To jest z jednej strony rzeczywiście dzisiaj koncentracja tych przedsiębiorstw na rynku amerykańskim. Z drugiej strony one są przy swoich zakupach dużym odbiorcą importowanych elementów do Stanów Zjednoczonych, więc jakby z punktu widzenia salda obrotów, no to jest oczywiście niejednoznaczne, więc to nie jest tak, że Amerykanie tylko sprzedają tą swoją technologię, bo żeby ona powstała, musi być, tak jak słusznie pan redaktor powiedział, odpowiedni hardware, odpowiedni sprzęt, który w dużej mierze jest importowany, więc czy dzisiaj mamy do czynienia z rokiem 95, kiedy
2: Rewolucja informatyczna.
3: Ta produktywność szybko zaczęła rosnąć i ówczesny szef Fedu miał właściwą intuicję. W 1969, kiedy ten impuls już wygasa, no to oczywiście czas pokaże. Jeszcze raz powtarzam, wydaje mi się, że po tym wczorajszym wystąpieniu mamy raczej informację taką, że mniej zapowiedzi, krótsza, bardziej lakoniczna komunikacja.

0: Na co z całą pewnością patrzymy. Patrzymy także na relacje złotego do dolara, nie tylko ze względu na wynik finansowy banku, ale przede wszystkim patrząc na realną gospodarkę. Z całą pewnością sytuacja, w której mamy aprecjację złotego, no jest dezinflacyjna i wspiera na przykład tańsze ceny na stacjach paliw czy innego rodzaju towary importowane, bo co by nie powiedzieć, wciąż absolutnie dominującą walutą w handlu międzynarodowym jest oczywiście dolar. Więc w tym sensie tak, natomiast bezpośrednio oczywiście wpływu nie ma.
1: No dobrze, to patrzymy na naszą politykę. Wczoraj pan był w Sejmie, prezentował politykę także budowania rezerw, po rezerw kolejne informacje o tym, jak dużo złota w tych rezerwach jest. To jak to wygląda na tym styku polityki i banku centralnego, a politycznego? No bo posłowie pytają, zastanawiają się, jak powinna wyglądać polityka Narodowego Banku Polskiego. Budziło to wątpliwości, dyskusje, to
0: trochę
1: złoto
0: tak, oczywiście.
1: I te rezerwy zgromadzone.
0: Trochę tak, w tym sensie, że część parlamentarzystów twierdziła, iż złoto jest zamrażaniem kapitału, zamrażaniem tych aktywów, które mogłyby być w portfelu rezerw banku centralnego. No tyle tylko, że nie jestem przekonany, że po pierwsze parlamentarzyści takich państw jak Francja, Niemcy czy Włosi zadają analogiczne pytania w sytuacji, w której w Polsce to złoto to jest 30% naszych rezerw, a tam blisko 80 albo 80% całości rezerw. Ale po drugie, złoto akurat, jeśli patrzymy na rentowność zarówno rynku akcji, czyli w naszym przypadku ETF-ów, papierów rządowych, czy właśnie tych dolarowych, czy w euro, czy w innych walutach, czy jakiekolwiek inne aktywa, które posiadamy, to złoto, jego wartość rosła najszybciej w ostatnim czasie i z punktu widzenia kapitału banku, miała oczywiście największy pozytywny wpływ, więc jak patrzymy na rosnące rezerwy, to poza oczywiście tym, że stale napływają do nas środki europejskie i te środki wymieniamy na złote, co powoduje rosnący udział rezerw walutowych, to rosnąca cena złota ma największy wpływ na rosnące rezerwy banku centralnego
1: w
0: Polsce.
1: Skąd ta idea, że to jest zamrażanie? Trudno, jak się kupi złoto, trudno jest je potem sprzedać? Jak to
0: właśnie to jest kolejny mit, który nie wiem skąd się wziął. My nie kupujemy przecież złotych pierścionków czy obrączek. Kupujemy złoto w sztabkach, które mają określony standard, który tam jest obowiązujący na giełdzie w Londynie, który ma swoje wymagania związane z tym, w jaki sposób to złoto powinno być, jak powinna wyglądać sztabka, jaka jest jej zawartość, jak ona powinna być przechowywana i tak dalej. No krótko mówiąc, rynek złota jest solidnym, sporym rynkiem, na którym dokonywane są transakcje zarówno kupna, jak i sprzedaży każdego dnia w Londynie, więc nie ma dzisiaj żadnego, poza oczywiście jakimś szalonym pomysłem, że ktoś chciałby to złoto sprzedać na jednej transakcji, ale nie ma dzisiaj żadnego operacyjnego realnego powodu, dla którego na tym złocie nie moglibyśmy, gdybyśmy oczywiście przeszli z pozycji, w której mamy przyszłe niezrealizowane zyski, na pozycję zrealizowane zyski w postaci sprzedaży złota, za które dostalibyśmy oczywiście dolary, to operacyjnie jest to wykonalne. Co więcej, ja mogę powiedzieć, to też nie jest jakoś tajemnicą, jeśli ktoś czyta uważnie sprawozdania banku, że my potrafimy to złoto kupować i potrafilibyśmy także sprzedawać po dobrych cenach rynkowych.
1: To na koniec zapytam, czy ten proces kupowania złota się już kończy, czy on jakoś...
0: Nie, zapisaliśmy, że dojdziemy do 700 ton, więc sukcesywnie...
1: Jest 560?
0: Sukcesywnie w tym zakresie idziemy. Jest ponad 600, nie chcę tutaj teraz...
1: Ponad 600 już?
0: Nie chcę tutaj...

0: A dlaczego akurat 750?
1: 700.
0: Dlaczego 700?
1: No, ze względu na rosnącą cenę złota, która jest...
0: To zaraz się dowiemy, ile jest, bo pan prezes ma to.
1: Chcę ci pomylić, 613 albo 14, jakoś tak. No w każdym razie mamy rosnący cały czas zakup, chyba 64 tony w tym roku kupiliśmy, jeśli dobrze pamiętam, 105 w ubiegłym, ale zapisaliśmy to jako udział początkowo w aktywach. Chcieliśmy, aby to był określony procent, który właśnie osiągnęliśmy. Ponieważ przez te rosnące ceny złota, jakby wartość tej części aktywów rezerwowych banku rosła szybciej niż obligacje, akcje i tak dalej. I ten udział w całości aktywów, który był pierwotnie naszym zamierzeniem, żeby tak dywersyfikować nasze rezerwy, aby złoto to było 30%, tam pozostałe rezerwy w odpowiednich proporcjach. Szybko poprzez tą cenę właśnie złota ten poziom osiągnęliśmy, w związku z czym zamieniliśmy go na kwotę ilościową. Jaka ona będzie finalnie? Oczywiście to zależy od zarządu. To nie jest jakaś kwota, która stale zarząd ma prawo w tym zakresie dokonywać korekt. I w jedną, i w drugą stronę możemy zwiększyć te zasoby złota, które chcemy kupić. Możemy równie dobrze przyjąć strategię, w której będziemy aktywnie zarządzać tak jak pozostałą częścią rezerw. Tam mamy rentowność 5-7% na pozostałej części rezerw. Tu by była ona oczywiście większa przy dzisiejszych cenach. Nie znamy jak tych cen w przyszłości, ale przy dzisiejszych cenach ona byłaby większa i moglibyśmy oczywiście z tego również wygenerować faktyczny już zysk dla banku centralnego. Więc to nie jest kwota, do której ja bym się jakoś przesadnie przywiązywał, bo tutaj zarząd ma, że tak powiem, elastyczność do podejmowania decyzji do strategii aktywności na tym rynku.
0: O czym mówił Artur Soboń, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, coraz bardziej elitarne grono.
1: Zawsze było elitarne, 9 osób, maksymalnie.
0: Maksymalnie, a za chwilę będzie jeszcze mniejsza.
1: No tak, znaczy kadencje są 6-letnie, więc tam, gdzie kadencja się kończy, no to oczywiście w to miejsce wchodzi nowy członek zarządu.
0: Albo i nie. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. No trudno mi sobie wyobrazić, do tej pory nie było takiej sytuacji, aby w sytuacji, w której nie mamy ani, rozumiem, wojny w Polsce, ani kataklizmu jakiegoś żywiołu, ani, nie wiem, epidemii, ani żadnej innej podstawy do tego, aby nie można było powołać zarządu banku centralnego. Nie wydaje mi się to możliwe, aby...
0: No też... Ale polityka ma swoją dynamikę. Dziękuję bardzo. Artur Soboń był naszym gościem. To była audycja wyborcza. Kończymy audycję.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
2: I tak, drodzy Państwo, dopłynęliśmy do kolejnego już wydania magazynu Ponad Oceanami. Jak sama nazwa wskazuje, mówimy Państwu o tym, co najciekawsze, o wybranych informacjach, no właśnie, niemalże z całego świata. I drodzy Państwo, już nie przedłużając, witam ekipę Radia Deon, całą ekipę ze Stanów Zjednoczonych. Arkadiusz Stachnik, współgospodarz audycji Ponad Oceanami.
3: Witam Ciebie, Jaśmino, witam oczywiście wszystkich słuchaczy. Jak mówiłaś, po dwóch stronach oceanu w Polsce. Cieplutkie pozdrowienia tutaj od nas, od Polonii ze Stanów Zjednoczonych. Dużo się dzieje u nas w Stanach Zjednoczonych. Otwarcie w Chicago Centrum Prezydenckiego Obamy. O tym powiemy. Dużo gwiazd. Bruce Springsteen, Christina Aguilera, Mark Anthony, Bono, wiele, wiele innych gwiazd. Ale powiemy również o tym, że ICE wraca do gry i zatrzymuje tysiące rodziców, małżonków, obywateli Stanów Zjednoczonych. No i powiemy też o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście gala UFC, no ale też wizytę na Florydzie. To w tej cieplejszej części Stanów Zjednoczonych. Więc już za chwilę, Jaśmino, się słyszymy. Więc do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, drodzy Państwo. I Arkadiusz Stachnik oczywiście powróci jeszcze także ze swoją korespondencją, ale dzisiejszą podróż ponad oceanami rozpoczynamy od Londynu. Tam czeka już z korespondencją współgospodarz studia Londyn, Aleks Sławiński.
1: Ponad oceanami.
4: Witam wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów. Ja co czwartek. Czym żyje Wielka Brytania? Otóż okazuje się, że chyba sezonem ogórkowym. Wiadomości w serwisach informacyjnych naprawdę niewiele, tak jakby wszystkie media w Wielkiej Brytanii nabrały wody w ustach, a przecież jest o czym mówić. Cały czas jeszcze zbieramy żniwa protestów zarówno w Belfaście, jak i w Southampton. Jak wiemy, doszło tam do wielkich rozruchów po zbrodniach, jakie zostały dokonane przez przybyszy z Indii oraz Afryki. W Wielkiej Brytanii właściwie nic już się o tym nie mówi. Nie mówi się też o tym, czym jeszcze przed chwilą żyła Wielka Brytania, czyli wielkim skandalem związanym z gwałtami prowadzonymi przez gangi osób pochodzenia azjatyckiego, głównie Pakistańczyków, na młodych brytyjskich dziewczynach. Ten proceder odbywał się przez kilkanaście lat, był wmiatany pod dywan. Odbywał się głównie w wielkich miastach, gdzie zarówno rządzą przybysze z Azji, jak i też są oni już powoli większością. W Wielkiej Brytanii poprawności politycznej ciąg dalszy, nie mamy tego tematu. Do mediów również nie przebiła się informacja, którą żyjemy w Polsce, czyli o tym, co wydarzyło się zaledwie kilka dni temu w Berlinie. Przypomnijmy, ruch obrony granic chciał postawić krzyż przy głazie, który Niemcy nam zafundowali w środku Berlina. Wiemy, czym to się skończyło. W Wielkiej Brytanii również blokada informacyjna na ten temat. Jednak czym tak naprawdę żyje dzisiaj Wielka Brytania? Otóż zarówno BBC, jak i większość portali internetowych donosi o decyzji Rady Finansów, która po raz czwarty utrzymała stopy procentowe na poziomie 3,75%. Niektórzy pożyczkodawcy już obcięli swoje stopy procentowe, co jest bardzo dobrym znakiem, przede wszystkim dla osób spłacających kredyty mieszkaniowe. Jak wiemy, w Wielkiej Brytanii rynek mieszkaniowy to przede wszystkim ogromne inwestycje na życie, więc jesteśmy tutaj naprawdę wyczuleni na to, jak wyglądają nasze stopy procentowe. Tymczasem po decyzji Rady funt spadł do najniższego poziomu od ostatnich 2 miesięcy. Jednakże w mijającym tygodniu żyjemy również incydentem, który wydarzył się na kanale angielskim, znanym bardziej na świecie jako kanał La Manche. Okazuje się, że rosyjska fregata nagle oddała strzały ostrzegawcze do przepływającego jachtu. Z ustaleń agencji Reutersa wynika, że chodzi o rosyjską fregatę admirał Grigorowicz. Wielka Brytania wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Do niebezpiecznego incydentu na kanale doszło we wtorek, 16 czerwca o godzinie 12:40 czasu polskiego. Rosyjska fregata znajdowała się między Isle of Wight na południu Anglii i francuskim regionem Normandia, a jacht około 300 metrów dalej. Do tego tematu będziemy na pewno powracać już w najbliższą niedzielę podczas audycji Studio Londyn, która jak co tydzień startuje o godzinie 9, więc serdecznie zapraszam do słuchania. Pozdrawiam Was, Aleks Sławiński, z bardzo, bardzo ogórkowego i ciepłego dzisiaj Londynu.
2: I to Aleks Sławiński. Bardzo dziękuję za korespondencję. Ja, drodzy Państwo, tylko przypomnę, że Studia Londyn możecie Państwo słuchać także na portalu www.wnet.fm. A teraz uśmiecham się i ponownie witam na antenie Radia Wnet, Radio Deon i także na antenie oczywiście Radia Deon. Sławomir Budzik czeka na Państwa z korespondencją.
1: Ponad oceanem.
5: Dzień dobry, Polsko. Witamy serdecznie ze studia Radia Deon Chicago. Rzeczywiście w Chicago informacja numer jeden to uroczysta ceremonia otwarcia Obama Presidential Center, czyli Muzeum Prezydenckiego Baracka Obamy. Pełna gwiazd i znanych osobistości. Uroczystość rozpoczyna się właśnie za chwilę. Lokalnie o godzinie 11 naszego czasu tutaj w Chicago. Organizatorzy zapowiadają show, legendarne występy światowych ikon, inspirujące przemówienia najważniejszych współczesnych głosów, no bo jest na miejscu i były prezydent Bill Clinton, jest Joe Biden i do Chicago przyjechał George W. Bush Jr. No i oczywiście także jest tam Barack Obama z małżonką Michelle, zresztą z całą rodziną, a do tego artyści, którzy popierali i popierają do dziś partię demokratyczną i samego Baracka Obamy. A w związku z tym koncert Bruce'a Springsteena, Stevie Wondera, Christine Aguilera czy chociażby Bono jest także w Chicago. To wszystko dzieje się na południowej stronie miasta, czyli można powiedzieć wielki kompleks za wielkie, olbrzymie pieniądze, bo wybudowanie muzeum kosztowało 850 milionów dolarów. Było niezwykle wielkim wydarzeniem. Co mieści ten kompleks? Bo to nie tylko samo muzeum, a to jest cały kompleks, czyli i na zewnątrz, i w środku. Zresztą muzeum ma niezwykle charakterystyczną architekturę. Warto zobaczyć na naszym portalu deon24.com, jak wygląda to Obama Presidential Center. Barack Obama był w Chicago niezwykle popularny. Przypomnę, inauguracja jego prezydentury odbyła się w Grand Parku. Gigantyczne tłumy i rzeczywiście olbrzymie emocje. Tego się nie da zapomnieć, ale także Barack Obama spotykał się z Polonią w naszym Copernicus Center, takim centrum kulturalnym. To tutaj były gigantyczne kolejki, to tutaj ogłosił także po porażce, jeśli idzie o reformę imigracyjną, swój program imigracyjny, czyli 23 punkty Executive Orders, które weszły w życie w niepełnym wymiarze, ale jednak zmieniły życie wielu imigrantów. To wszystko ma być także zaprezentowane w tym centrum Baracka Obamy. Ceremonia jest transmitowana przez wszystkie stacje, które popierają prezydenta Baracka Obamy, a także partię demokratyczną. A tak więc oglądając dzisiaj media w Chicago, ale także i te krajowe, można zobaczyć przede wszystkim transmisję z tych uroczystości. Co w środku w tym muzeum? Oprócz pamiątek z kampanii wyborczych, także artefakty związane z prezydenturą Baracka Obamy i informacja dla tych, którzy wybierają się na wakacje do Chicago, chcąc zobaczyć to muzeum bez szans, bo bilety zostały wyprzedane aż do listopada. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon Chicago, Sławomir Budzik.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Sławomir Budzik, Radio Deon. A teraz, drodzy Państwo, przenosimy się już ze Stanów Zjednoczonych tutaj do nas, do studia Radia Wnet. Ze swoją korespondencją czeka już Paweł Kobierski.
1: Ponad oceanem.
6: Dzień dobry Państwu. Mundial w pełni, mundial cały czas rozkręca się. Wyniki z ostatniej nocy warto by podać w tym razie. Portugalia remisuje z Demokratyczną Republiką Kongo 1-1. Anglicy w hicie tej pierwszej serii spotkań zwycięża z Chorwatami 4-2. Ghana wygrywa z Panamą 1-0, natomiast debiutujący na turnieju Uzbekistan ulega Kolumbii 1-3. Tym samym te mecze zakończyły nam pierwszą kolejkę tegorocznych Mistrzostw Świata. Mamy pierwsze rezultaty, mamy też pierwsze drużyny, po których możemy uznać, że spodziewaliśmy się więcej. Na przykład po Brazylii, która zremisowała z wysoko notowanym Marokiem. Nie zawodzą Niemcy, którzy pewnie wygrali 7-1 z debiutującym Curaçao. Natomiast Hiszpanie zaledwie zremisowali 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Piękną historię po tym meczu zafundował nam internet, ponieważ bramkarz Cabo Verde, ponieważ tak też można nazywać Republikę Zielonego Przylądka, czyli Wozinia, stał się wręcz bohaterem i sensacją internetu, ponieważ przed tym meczem miał zaledwie 50 tysięcy obserwujących na Instagramie, więc taka zwyczajna liczba. Natomiast po fenomenalnym popisie, zachowaniu czystego konta i aż 7 interwencjom, bramkarz zyskał na ten moment aż 13,4 miliona obserwujących. Liczba wręcz astronomiczna. Sam Wozinia po meczu ze łzami w oczach mówił, że żałuje, że jego mama nie mogła być na tym spotkaniu go oglądać z uwagi na problem z wizami, które miało wielu czy to kibiców, czy to dziennikarzy, czy to piłkarzy, jeżeli chodzi o wjazd do Stanów Zjednoczonych. Natomiast według najnowszych doniesień dowiedzieliśmy się, że mama Wozini tę wizę otrzymała i będzie mogła obserwować swojego syna, jak gra na największych stadionach na świecie. Jeżeli chodzi o faworytów, fenomenalny występ Francji, która wygrywa 3-1 z Senegalem. Belgia zaledwie zremisowała z Egiptem 1-1. Argentyna zwyciężyła z Algierią 3-0. Popis Leo Messiego, 3 gole, tak zwany hat-trick. Zawodzą Portugalczycy, którzy remisują zaledwie 1-1 z Demokratyczną Republiką Kongo. Dla tej drugiej reprezentacji to jest niesamowity sukces, ale też historyczna rzecz, ponieważ wcześniej ten kraj występował na mundialu tylko raz, w 1974 roku, pod nazwą reprezentacja Zairu. Wtedy zagrali 3 mecze, nie udało im się strzelić żadnego gola, nie udało im się zdobyć nawet jednego punktu, a tutaj pierwszy mecz po 52 latach absencji na mundialu, już mamy i gola, i punkty z naprawdę wyżej notowaną i przewidywaną do mistrzostwa Portugalią. Warto zapowiedzieć mecze, które nas czekają tej nocy, otwierające drugą kolejkę o 18:00 czasu polskiego. Czechy zagrają z Republiką Południowej Afryki. O 21:00 zobaczymy Szwajcarię z Bośnią i Hercegowiną. O północy Katar zagra z Kanadą, natomiast o 3:00 nad ranem Meksyk zmierzy się z Koreą Południową i będziemy obserwować, jak rozwijają się te rywalizacje i kto ostatecznie po puchar sięgnie. Dla magazynu Ponad Oceanami Paweł Kobiecki.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, a teraz drodzy Państwo, czas na zapowiadaną już korespondencję Arkadiusza Stachnika.
1: Ponad Oceanami.
3: Witam ponownie, Jaśmino, witam wszystkich Państwa po dwóch stronach oceanu. ICE w Stanach Zjednoczonych wraca do gry, czyli policja imigracyjna. Zatrzymano 1000 rodziców, małżonków obywateli Stanów Zjednoczonych. Ponad 400 tysięcy osób bez historii przestępstw z użyciem przemocy zostało objętych działaniami egzekucyjnymi amerykańskich służb imigracyjnych. Skutki tych działań odczuwają tysiące rodzin, w tym dzieci, również będące obywatelami USA oraz małżonkowie Amerykanów. Brak uregulowanego statusu imigracyjnego może prowadzić do poważnych konsekwencji dla całej rodziny. Tylko około 3% zatrzymanych miało wyrok za przestępstwo z użyciem przemocy. W ciągu pierwszych 8 miesięcy poprzedniego roku zatrzymano ponad 14 tysięcy rodziców dzieci będących obywatelami USA. Ponad 2 tysiące z nich zostało deportowanych. Pamiętajmy, że to nie tylko liczby. Za każdą tą liczbą stoi rodzina, małżeństwo, dzieci, historia człowieka generalnie, którzy często mieszkali w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat. Miałem temat, bo tutaj wracam do wizyty prezydenta Polski Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. W minioną niedzielę polski prezydent uczestniczył w Białym Domu w bankiecie na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa oraz gali UFC Freedom 250. Tak się nazywała ta gala. W tym roku Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. A więc krótko mówiąc, to początek Stanów Zjednoczonych. Podczas briefingu szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że prezydent Karol Nawrocki jako jedyny przywódca innego państwa brał udział w recepcji, czy w przyjęciu takim wydawanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak dodał, wśród gości byli ważni amerykańscy politycy, przedstawiciele biznesu. Na polskiemu przywódcy towarzyszył między innymi Jan Błachowicz, polski zawodnik, jak wiemy, były mistrz świata Federacji UFC w kategorii półciężkiej. Minister również prezydencki podkreślił, że podczas spotkania Karol Nawrocki i Donald Trump odbyli rozmowę, no i na agendzie znalazły się przede wszystkim relacje polsko-amerykańskie, czyli kwestie polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy, ale również kontynuacji polityki zbrojeniowej. Karol Nawrocki również rozmawiał z sekretarzem energii Chrisem Wrightem o współpracy energetycznej, o współpracy gazowej. No a na zakończenie wizyty w Stanach Zjednoczonych polski prezydent pojawił się w polskim centrum imienia Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie. Tam spotkał się z amerykańską Polonią. No i na koniec o pracy Sądu Najwyższego, Sądu Stanów Zjednoczonych oczywiście. Tutaj sąd wchodzi w końcową fazę obecnej kadencji. Sędziowie mają jeszcze do rozstrzygnięcia 23 sprawy, z których wiele może mieć znaczący wpływ na politykę federalną, prawa obywatelskie oraz funkcjonowanie administracji prezydenta Donalda Trumpa. Wśród oczekujących wyroków znajdują się kwestie dotyczące obywatelstwa nabywanego przez urodzenie, udziału osób transpłciowych w sporcie, ochrony imigrantów, prawa do posiadania broni oraz zakresu uprawnień prezydenta wobec niezależnych instytucji federalnych. I z tych spraw jedną z najważniejszych jest sprawa obywatelstwa przyznawanego automatycznie dzieciom urodzonym na terytorium Stanów Zjednoczonych. Spór dotyczy szczególnie dzieci przebywających w kraju nielegalnie. Chodzi o rodziców oczywiście, którzy są tutaj nielegalnie, i ich dzieci. A prezydent Donald Trump stoi na stanowisku, że samo urodzenie na terytorium USA nie powinno automatycznie gwarantować obywatelstwa, więc cały czas jest dyskusja na ten temat. Jeszcze jest jedna kwestia. Sąd Najwyższy rozpatruje także sprawę dotyczącą praw wynikających z drugiej poprawki. Przedmiotem postępowania jest pytanie, czy osoba nielegalnie używająca narkotyków może zgodnie z prawem posiadać broń palną. To kolejny temat. No, a wśród spraw oczekujących na rozstrzygnięcie znajduje się również kwestia zakresu uprawnień prezydenta wobec niezależnych instytucji federalnych. I tu jest to ważna sprawa. Sędziowie mają zdecydować, czy Donald Trump posiada prawo do odwołania członka Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej. To wszystko z naszej strony dla magazynu Ponad Oceanami z Radia Deon Chicago. Arek Stachnik. Pozdrawiam.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, Arkadiusz Stachnik. A teraz, drodzy Państwo, czas na korespondencję z Polski i zapewne będą to sprawy związane z polskim wymiarem sprawiedliwości, bo tutaj zawsze na antenie Radia Wnet rękę na pulsie trzyma Jakub Pilarek.
1: Ponad Oceanami.
7: W czwartek Trybunał Konstytucyjny poinformował o skierowaniu przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego listu do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacka Chlebnego. Korespondencja ta dotyczy, uwaga, nierespektowania przez NSA orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z lipca zeszłego roku, w którym to Trybunał wypowiedział się w sprawie tak zwanej ulgi meldunkowej. To takie rozwiązanie sprzed wielu lat, które dawało obywatelom możliwość niezapłacenia podatków w dosyć niebagatelnej kwocie, bo chodziło często nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych, mieszkania są drogie. Niezapłacenia tego podatku, jeżeli przez pewien czas zamieszkiwali w mieszkaniu, które mieli sprzedać. I spór dotyczył tego, czy obywatele musieli przy okazji składać specjalne oświadczenia. No, był to jakiś wymóg biurokratyczny i Trybunał orzekł, że nie, że obywatele nie musieli składać żadnych oświadczeń i tak mogli z tej ulgi korzystać. Wyrok sprzed kilku miesięcy otworzył Polakom możliwość wznawiania postępowań, gdzie sądy administracyjne miały możliwość rozstrzygania tych spraw spornych sprzed lat na korzyść Polaków. No, często byli to emeryci, każdy chyba rozumie, że możliwość otrzymania takiej kwoty, na przykład rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy, dla wielu osób to jest po prostu kwestia niezwykle doniosła, umożliwiająca na przykład przeprowadzenie leczenia, no, różnych niezbędnych dla szczególnie starszych ludzi czynności. I cóż się dzieje? Jak się okazuje, Trybunał pisze, że NSA nie widzi tego orzeczenia, nie respektuje go i odrzuca wnioski obywateli o wznowienie postępowań. No jest to coś niebywałego. Całkowicie rozumiem oburzenie prezesa Trybunału Konstytucyjnego i ten list. Natomiast chcę zwrócić uwagę na coś innego. To jest sytuacja, o której ja w tej chwili do Państwa mówię. Być może jakieś redakcje będą o tym mówić dziś, jutro, może za tydzień. Po chwili nikt o tym nie będzie pamiętał. My doszliśmy już do takiego poziomu, że nie tylko jakieś abstrakcyjne spory prawne przestały kogokolwiek interesować, jeżeli chodzi o taką dominującą debatę publiczną, ale nawet takie spory i sytuacje, które uderzają w zwykłych ludzi. Znieczulica medialna i znieczulica w ogóle w głowach też społeczeństwa jest już tak duża, że tu w zasadzie wszystko ujdzie. Staliśmy się krajem, w którym politycy, urzędnicy nie mogą się skompromitować, bo po prostu tu granice kompromitacji zostały tak daleko przesunięte, że w zasadzie kompromitacji już nie ma. I nie ma też już żadnych granic skandalów urzędniczych i działań organów, które są de facto wymierzone w Polaków. No jesteśmy pod tym kątem społeczeństwem i państwem upadłym. Dziękuję. Ponad oceanem.
2: To korespondencja Jakuba Pilarka. A teraz, drodzy Państwo, ponownie łączyłem się ze Stanami Zjednoczonymi. Tam czeka już ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
8: Witam. Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Gubernator Ohio, Mike DeWine, wezwał do całkowitego zniesienia kary śmierci w swoim stanie, argumentując, że ta forma punitywnej sprawiedliwości straciła swoje moralne uzasadnienie. Słowa te wywołały olbrzymie poruszenie na amerykańskiej scenie politycznej, ponieważ DeWine to konserwatywny republikanin i żarliwy katolik, który w 1980 roku jako senator stanowy osobiście współtworzył ustawę przywracającą najwyższy wymiar kary w Ohio. Dzisiejsza wolta polityka pokazuje głęboką ewolucję poglądów, jaka dokonuje się w USA. Podczas konferencji prasowej gubernator otwarcie przyznał, że kara śmierci przestała pełnić swoją podstawową funkcję. Nie jest już skutecznym środkiem odstraszającym przed popełnieniem najcięższych zbrodni. Wskazał, że z każdą dekadą procedury odwoławcze się wydłużają, a szanse na wykonanie wyroku drastycznie maleją. Według DeWine'a państwo, decydując się na odebranie ludzkiego życia, musi mieć niezbite dowody na to, że taki krok realnie chroni społeczeństwo. Współcześnie takiego argumentu nie da się już obronić. Gubernator zauważył również kryzys logistyczny związany z pozyskiwaniem substancji do zastrzyków śmierci, gdyż koncerny farmaceutyczne odmawiają ich dostarczania, by nie kojarzyć swoich produktów z egzekucjami. Niezwykle poruszającym elementem wystąpienia DeWine'a było zwrócenie uwagi na zapomnianych ludzi, personel więzienny i zespoły egzekucyjne. Powołując się na relacje byłego dyrektora Departamentu Penitencjarnego, który nadzorował 15 egzekucji, gubernator opisał traumatyczny, wręcz niemożliwy do udźwignięcia ciężar psychiczny, jaki spada na urzędników państwowych zmuszonych do odbierania życia w imieniu prawa. W opinii polityka publiczne fundusze oraz energia instytucji państwowych powinny zostać przekierowane na bezpośrednie, dożywotnie izolowanie brutalnych przestępców. Podkreślił równocześnie, że zmiana prawa nie zmarzy potworności czynów, jakich dopuścili się mordercy, ani nie umniejszy cierpienia rodzin ofiar. Decyzja gubernatora zyskała już gorące poparcie środowisk katolickich. Organizacja Catholic Mobilizing Network nazwała jego apel inspirującym sygnałem zmian i wezwała do natychmiastowego wykonania kolejnego kroku, jakim byłoby darowanie życia osadzonym w celach śmierci. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radio Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. To korespondencja ze Stanów Zjednoczonych. A teraz, drodzy Państwo, jeszcze na moment częściowo w Stanach Zjednoczonych zostaniemy, ale też fizycznie będziemy w Polsce. Już tłumaczę, o co chodzi. Warszawa stała się miejscem wyjątkowych obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele polskich władz, dyplomaci, a także ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose, który wygłosił przemówienie pełne odniesień do historii i do współczesnego partnerstwa obu państw. I oczywiście ten drugi aspekt dzisiaj interesuje nas szalenie mocno, szczególnie sprawa zwiększenia ilości amerykańskich żołnierzy w Polsce. I to właśnie słowa ambasadora Stanów Zjednoczonych przyciągnęły największą uwagę. Ambasador powiedział, że żaden naród nigdy nie walczył mocniej, nigdy nie poświęcił więcej, ani nie przetrwał dłużej dla sprawy wolności niż wspaniały naród polski. Podkreślał, że relacje Warszawy i Waszyngtonu wykraczają daleko poza klasyczny sojusz polityczny czy wojskowy i opierają się na wspólnych wartościach, a także wieloletniej współpracy. Ale właśnie teraz przechodzimy do tego drugiego dna, do tego drugiego wymiaru, bo te deklaracje mają właśnie bardzo mocne wymiary związane z polityką i z bezpieczeństwem. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że w Białym Domu zapadła polityczna decyzja o zwiększeniu obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Według szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza trwają już prace planistyczne, a rozmowy dotyczą dalszego wzmacniania obecności wojsk Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO. Polska od kilku lat jest jednym z najbliższych partnerów Stanów Zjednoczonych w Europie. To właśnie do naszego kraju trafiają nowoczesne systemy uzbrojenia, w tym czołgi Abrams, wyrzutnie HIMARS czy myśliwce F-35, a współpraca wojskowa jest systematycznie rozwijana. Jednocześnie, przypomnijmy, Polska systematycznie przeznacza na obronność około 5% PKB, co jest jednym z najwyższych wskaźników w całym Sojuszu Północnoatlantyckim. Eksperci podkreślają, że zarówno symboliczne słowa ambasadora, jak i zapowiedzi dotyczące wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce wpisują się w szerszą strategię wzmacniania bezpieczeństwa regionu w obliczu wojny na Ukrainie, ale także rosnących napięć na wschodniej flance NATO. I to, drodzy Państwo, będą także tematy poruszane w dzisiejszym popołudniu w Radiu Wnet, na które już teraz bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Ja jeszcze tylko podziękuję całej ekipie Radia D, ekipie ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję także oczywiście tutaj, jak zawsze, program wydał Andrzej Karaś, Adam Czerpak go zrealizował. Obu panom bardzo dziękuję. No i może jeszcze na moment oddam głos do Arkadiusza Stachnika.
3: Ja również dziękuję Tobie, Jaśmino, wszystkim oczywiście słuchaczom, którzy nas wysłuchali po obu stronach oceanu. Na koniec jeszcze tylko krótka informacja. Gdybyście byli ewentualnie w Stanach Zjednoczonych, McDonald's ogłosił powrót jednego ze swoich najbardziej rozpoznawalnych deserów. Smażona szarlotka powraca od po wielu, wielu latach. Wprowadzenie produktu ma związek z obchodami zbliżającej się 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. To bardzo historyczna szarlotka, bo z lat 60. jeszcze. Czy ona jest tak dobra jak polskie szarlotki? Tego nie wiem, można zawsze sprawdzić, zadegustować, no i potem stwierdzić. Do usłyszenia, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiamy, no oczywiście słyszymy się już za tydzień w czwartek. Pozdrawiam.
1: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
0: Nocne powtórki wnet. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Radio Wnet. Więcej niż radio.

0: Reklama.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
3: To była autopromocja.
0: Reklama.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
8: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet. I spotkać się z Bogiem Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
3: To była autopromocja.
9: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.

0: Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości, co w programie. Pierwszy mord polityczny na zlecenie Putina czy Kadyrowa w Polsce. Afera Kacprzyka. Lekarz z Koalicji Obywatelskiej oddał 500 000 złotych szpitalowi. Kandydat na prezydenta lub premiera Francji Jordan Bardella odwiedza Polskę.
1: Wiadomości wnet.
0: Być może to pierwszy mord polityczny na zlecenie obcego państwa w Polsce. Tak premier Donald Tusk skomentował zabójstwo rosyjskiego dysydenta w Białej Podlaskiej.
2: Sprawę traktujemy bardzo, bardzo poważnie, no bo nie ukrywam, że istnieje podejrzenie, że za tym potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy. Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. Znaczy, to byłby pierwszy przypadek, nie w Europie, bo mieliśmy do czynienia w Europie z takimi przypadkami, ale w Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa.
0: Rosyjski dysydent Robert Kuzowkow, występujący pod pseudonimem Siemon Skrypiecki, został zabity w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Wczoraj zatrzymano domniemanego zabójcę, Czeczena posługującego się gruzińskim paszportem. Satyryk publicznie krytykował Władimira Putina i Ramzana Kadyrowa. Na wniosek prezydenta Warszawy cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Ponadto ratusz poinformował, że Dawid Kacprzyk zwrócił 500 000 złotych na konto szpitala. Do afery Kacprzyka odniósł się w Brukseli premier Tusk.
2: De facto potwierdził nieprawidłowości. Mówię o jego decyzji o zwróceniu pieniędzy, to jest prawie 500 000 złotych, a więc zakładamy, że ta decyzja związana jest z jego świadomością, że działał niezgodnie z prawem i przepisami. Tak jak wiecie, oczekiwałem od niego natychmiastowej rezygnacji z członkostwa w koalicji, złożył też mandat radnego. Będzie też dalszy ciąg, jak się domyślacie, bo prokuratura działa.
0: 28-letni Dawid Kacprzyk to lekarz i działacz Koalicji Obywatelskiej, do wczoraj radny dzielnicy Ursus. Mimo braku specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie i zarobił ponad 1,5 miliona złotych w rok. Kandydat na prezydenta lub premiera Francji Jordan Bardella odwiedza Polskę. Wczoraj spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim oraz wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem. Bosak w trakcie konferencji prasowej z Bardellą mówił o wspólnych postulatach politycznych.
3: Pełne wyłączenie paktu migracyjnego w naszych krajach. Stwierdzenie nieważności umowy Mercosur, która z pogwałceniem procedur obowiązujących nawet w Unii Europejskiej została wprowadzona w życie. Chcemy zakończyć dyktat Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. Wspólnie wyrażamy sprzeciw wobec przystąpienia Ukrainy do Unii. Uważamy, że Ukraina nie spełnia standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Tworzy bardzo poważną, niesprawiedliwą konkurencję gospodarczą dla sektorów, które są bardzo ważne w naszych krajach.
0: W Sejmie trwają prace nad ustawą o zabezpieczeniu społecznym artystów. Ustawa wprowadza status artysty przyznawany na 5 lat i dopłaty do składek emerytalnych. Projekt prezentowała minister kultury Marta Cieńkowska.
4: Kryterium dochodowe ogranicza wsparcie do osób o najniższych i najbardziej nieregularnych dochodach. Szacujemy, że populacja artystów zawodowych to około 62 tysiące osób. Ale liczba osób, które będą mogły ubiegać się o dopłatę, wyniesie około 21 tysięcy. Ta ustawa nie jest wydatkiem na kulturę rozumianą jako dekoracja życia publicznego. To inwestycja w bezpieczeństwo społeczne i prewencja przyszłego ubóstwa emerytalnego.
0: Przeciwko dopłatom do składek emerytalnych artystom jest opozycyjny PiS. Jak artysta nie jest w stanie zarobić, niech idzie do innej pracy, mówił poseł Dariusz Matecki.
5: Dlaczego nie dofinansujecie obiektów kultury, takich jak filharmonie i teatry, żeby ludzie tam zatrudnieni mogli mieć godne umowy o pracę? Teraz pytanie, czy piłkarz, któremu nie wychodzi gra w piłkę, będzie zarabiać? Nie, nie będzie. I czy państwo też ma mu dopłacać do jego składek? Jeśli artysta nie jest w stanie zarobić na swoje składki, to niech idzie do innej pracy, a swoje pasje i hobby rozwija pop tej pracy. Najbardziej absurdalna część tej ustawy, oddam głos Justynie Styczkowskiej. Wyobraź sobie sytuację, że o tym, kto jest artystą godnym dopłacania mu do ZUS-u, decyduje komisja. To jest cofnięcie się w jakieś głębokie czasy PRL-u i bardzo niebezpieczne.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie do 27 stopni, w Krakowie do 29, we Wrocławiu do 32, a w Białymstoku do 24.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
7: Wiadomości sportowe.
8: Dzień dobry, za nami cztery mecze drugiej kolejki grupowej. Grupa A i grupa B rozgrała swoje mecze. W tej pierwszej Czesi remisują z Republiką Południowej Afryki 1-1. Sadliczek już w szóstej minucie daje naszym południowym sąsiadom prowadzenie, ale minimalizm się nie opłacił, bo RPA po prostu w 83 minucie z rzutu karnego Mokena strzela, mimo że długo południowcy prowadzili, ale Bafana nie rezygnowała. No i rzeczywiście rzut karny za zagranie piłki ręką Papela Sulca. Czesi jeszcze mają szansę na awans, ale iluzoryczne i tak to wygląda. RPA pewnie też, ale to rzeczywiście po dwóch porażkach, a później dwóch remisach, czy też dwa remisy w przypadku RPA. Nie, przepraszam, dwie porażki, tak, bo przegrali z Meksykiem. No więc to akurat tu się spotkały dwie drużyny już w bardzo słabej sytuacji. Natomiast w tej samej grupie Meksyk odnosi drugie zwycięstwo, tym razem nad Koreą. Nie było to tak efektowne jak w swoim pierwszym meczu. Komplet punktów zapewnił Luis Romo w 50 minucie i tutaj Meksyk rzeczywiście może nie zagrał jakiegoś wielkiego widowiska, ale widać, że to jest to mocna turniejowa drużyna, która już ma wyjście z grupy. Natomiast w grupie B Szwajcaria rozbiła Bośnię 4-1. Dwie bramki strzela Manzabi, jedną Vargas, no i Granit Xhaka, ta wielka legenda szwajcarskiej piłki w 96 minucie z rzutu karnego, a wcześniej jeszcze czerwona kartka dla Mucha Emerowicza właśnie z Bośni. No i tym samym Szwajcarzy też pokazują, jak potrafią być mocni na tym turnieju, przełamując ten swój słaby mecz i remis 1-1 w Katarze. Drużyna turniejowa rozkręca się. No i Kanada. Kanada po prostu oczarowała wszystkich, bo to jest najwyższe zwycięstwo, biorąc pod uwagę też Niemcy Curaçao. Na tym turnieju rozgromiła Katar 6-0. I no tak, i koncert gospodarzy. Odpowiedzieli tym samym w korespondencyjnym pojedynku też Amerykanom, którzy wygrali 4-1 z Paragwajem, ale to Kanada rzeczywiście pokazała się z jak najlepszej strony. Koncert Kanady, można powiedzieć, rywal kończył w dziewiątkę po wyrzuconych czerwonych kartkach, a tutaj trzy gole dla Kanady strzelił Jonathan David, a więc piłkarz Juventusu. No i chyba to jest też ma przełożenie na jego grę. A inne bramki to Lewin Salimba i Almani, oni strzelili po jednym golu. A więc Kanada naprawdę jako w roli gospodarza gra wybornie przy swojej publiczności. Dziś kolejne mecze, ale o nich może w kolejnych serwisach po 8, po 9. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
13: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kuciński.
16: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
17: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
18: To była autopromocja.
19: Pełna pokuta. Na liście rzeczy niepoprawnych politycznie, niepopularnych
14: i staromodnych temat pokuty zajmuje podium. Pokuta? Co to u licha znaczy? Kto w ogóle tak dzisiaj mówi? Daj spokój. Tak wielu ludzi wierzy w Jezusa, nawet kocha Jezusa, a jednak ich doświadczenie chodzenia i życia z Nim jest tak dalekie od tego, co On obiecuje. Zastanawiam się, dlaczego tak jest. Cóż, największym powodem, jaki widzę, jest to, że chcemy trwać w grzechu. Tak po prostu. Tak jakbyś mógł mieć bogatą, dynamiczną, pełną mocy relację z Bogiem, wciąż buntując się przeciwko Niemu. Wezwanie jest proste. Unisz się, szukaj oblicza Boga, odwróć się od złych dróg, a wtedy On cię usłyszy. Właśnie to, przyjacielu, nazywają pokutą.
20: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Zaczynamy 19 czerwca, za chwilę lato, tuż się zbliża i jest coraz cieplej, zdaje się, nawet weekend mają być w końcu upały, więc można schować jesienne ubrania, bo już wydaje się, że nie będą nam potrzebne. Z tego wszystkiego, z tej zapowiedzi upałów na naszym stole radiowym, żyrafa się przewróciła pewno z radości, bo żyrafy koniec końców lubią, jak jest ciepło, a my lubimy też, jak jest i ciepło, i jak się dużo w polityce dzieje. Nie ukrywam, że mamy wtedy o czym mówić i jest pewna emocja, jest pewna energia. I o tej emocji, energii społecznej będziemy dzisiaj starali się trochę opowiedzieć i od strony ekspertów, ale też od strony polityków. Nie zapominamy też o tym, co się dzieje na świecie. Trwają, bo właśnie odwołano planowane na dziś negocjacje, rozmowy między USA a Iranem w Szwajcarii. Ale patrzymy też na Moskwę. Moskwa po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia trzydniowej operacji specjalnej, jak to głosiła rosyjska propaganda w telewizji publicznej 24 lutego. Właśnie kolejny dzień tej trzydniowej operacji płonie i to nie jest, zdaje się, ostatnie słowo. Wydaje się, że w tej wojnie dronowej Rosja zaczyna przegrywać i to coraz wyraźniej, a sami Rosjanie, nie już tylko ci z głubinki, także ci z Moskwy, z Petersburga doświadczają, czym jest wojna. O tym powiemy przed godziną 8 z Markiem Budziszem. Wcześniej Piotr Kuszmieruk, polski naukowiec, rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Tutaj porozmawiamy o kulisach afery w Szpitalu Południowym, bo pan doktor ujawnia dużo ciekawych informacji. Po godzinie 8 Przemysław Czarnek będzie naszym gościem, potem Piotr Grzybowski, a na początek tego poranka w naszym studiu profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No dobrze, zaprosiłem pana profesora, nie wiedząc jeszcze, jaka to będzie skala afery w Szpitalu Południowym, ale wydaje się, że mamy do czynienia z czymś, co bardzo intensywnie trzeba tłumaczyć i trzeba ruchy kadrowe robić. Wczoraj zarząd szpitala odwołany, rada nadzorcza może także poleci. Sam pan Dawid Kacprzyk, to kiedyś był szef młodzieżówki, teraz już poza partią, poza pracą, oddaje pieniądze, 500 000 złotych jak na razie oddał, może i odda więcej. Prokuratura, jednym słowem, afera, panie profesorze. I jak się społecznie takie afery rozchodzą?
1: Ta afera ma wydźwięk polityczny przede wszystkim, ponieważ pan Kasprzyk jest byłym członkiem Platformy Obywatelskiej i radnym. I wszystko, co jest niekorzystne dla niego, jest również niekorzystne dla Platformy. Tak to przynajmniej jest odbierane przez ogłód kilku dni. I to jest chyba najistotniejsze, jeżeli chodzi o... Natomiast jeżeli chodzi o informacje, które z tego docierają na temat funkcjonowania służby zdrowia i mankamentów tego, no to można by powiedzieć, że ten system nie jest dobrze uregulowany. Wszystkie te problemy związane z niedopłacaniem służby zdrowia, to miał być główny mankament, który rzutował na te niezadowolenie społeczeństwa polskiego, jeżeli chodzi o oczekiwania na przykład na wizytę u lekarza i tę opiekę lekarską. To wydaje się, że to jest odzwierciedlenie, tak, kwestia tych nadmiernych wynagrodzeń lekarzy, pewnych mankamentów związanych z funkcjonowaniem czy dystrybucją środków na ochronę zdrowia, ponieważ co do samej afery, to w gruncie rzeczy trudno mieć pretensje do kogoś, że bardzo dużo zarabia.
0: Można mieć, bo zarabia trochę na publicznym. Wszyscy płacimy składkę, wszyscy, ale dużo z nas płaci składkę zdrowotną, ona została podniesiona. To są jednak publiczne pieniądze i jak działacz partyjny zarabia na publicznej...
1: To jest właśnie ten aspekt polityczny, o którym mówimy, że jest chyba takie oczekiwanie, że polityk nie powinien dużo zarabiać, a przynajmniej nie powinien zarabiać dodatkowo, skoro wykonuje funkcję polityka i otrzymuje za to już pieniądze, za to, że jest posłem, radnym, burmistrzem czy prezydentem, a tutaj ma jeszcze dodatkowe, bo jest lekarzem w związku z tym, ale to nie jest uregulowane prawnie i nie mamy tutaj do czynienia z naruszeniem prawa, tylko z oczekiwaniem, pewną normą społeczną.
0: Ale z oczekiwaniem, normą społeczną wobec lekarzy, że jednak lekarze to nie zawsze będą przedsiębiorcy, to że będą prowadzić własną firmę i głównym celem będzie zysk. Jak to jest właśnie ta służba zdrowia. To nie jest delikatny obszar, że jednak w naszym wyobrażeniu lekarz to jest ktoś, kto raczej pomaga. Oczywiście może godnie zarabiać, ale czy mając 28 lat trzeba zarabiać 2 miliony złotych w rok? I to jeszcze na publicznych szpitalach? Czy to jest coś do przełknięcia dla polskiego społeczeństwa, które płaci tą składkę zdrowotną?
1: Pewnie akurat ta kwota, te 1,5 miliona jest nie do przełknięcia.
0: Tylko w jednym szpitalu, panie profesorze? Tak. On jeszcze miał pozostałe szpitale. No, łącznie to było prawie 2 miliony.
1: To jest kilka jeszcze innych aspektów. Czy takich przypadków jest dużo, jak pan Kasprzyk, czy nie? Bo jeżeli to jest jeden przypadek, ta...
0: Obawiam się, że nie, bo w Grójcu znaleziono pana, który jest co prawda starszy, bo ma lat 32, ale też niezbyt sędziwy z naszego punktu widzenia, prawda, 32 lata, to jeszcze można uderzyć człowiekiem dość młodym i on akurat zarobił 3 miliony złotych.
1: A mógł zarobić nawet 5 milionów, jeżeli zdobył te 5 milionów uczciwie, to znaczy, że jeżeli spełnił pewne kryteria, o którymśmy tutaj mówili, na przykład dokończenie specjalizacji, w przypadku pana Kasprzyka tego nie było, no to jest na pewno naruszenie i pewnej nawet nie normy prawnej.
0: Z ortopedii, ale pan doktor i bardzo dużo operował, podobno tak wykazuje, i dwoma szpitalami zarządza, ale w żadnym go nie było, bo siedział u starosty, z którym jest, zdaje się,
1: zakumplowany. To jest dodatkowe, to jest wątpliwe właśnie z punktu widzenia oczekiwań społecznych, odbiega od pewnej normy i na pewno jest oceniane negatywnie. Na pewno jest negatywnie dla samego pana Kasprzyka. A po drugie dla Platformy, tak jak żeśmy powiedzieli, pewnie i również dla premiera, dla rządu, no więc właściwie dla istniejącej władzy jest to kolejny element, który będzie na pewno wykorzystywany przez opozycję i tak można by to w gruncie rzeczy streścić.
0: Natomiast... Jeszcze, zanim do opozycji przyszedłbym, widziałem ciekawe badanie, pewnie nie jest pogłębione, pewno można się do metodologii czepiać, ale różne takie były sądy, były zapytania i Polacy aktualnie gremialnie na tym przypadku mówią: chcemy ustawowo ograniczyć płace lekarzy.
1: Kominy płacowe.
0: Tak jest. Czy jest nagle coś, co znikło, gdzieś tam się wypaliło parę lat temu, wróciła w polskim społeczeństwie taka potrzeba jednak pewnej egalitarności, że jednak nie może być tak, że na publicznym jej pielęgniarka zarabia 8 tysięcy czy 10 tysięcy miesięcznie na rękę, a lekarz 2 miliony. To jednak jest niesprawiedliwe. Jakieś poczucie sprawiedliwości zostało naruszone w tej sprawie.
1: Poczucie sprawiedliwości ma tutaj znowu dwa aspekty. Jeden aspekt, że ludzie akceptują nierówności społeczne, nierówności dochodów. Tak wynika z badań prowadzonych od lat 80. w kilkudziesięciu krajach, również w Polsce. Ja sam takie badania robiłem od lat 90. Polacy uważają, że ci, którzy zarabiają w tej chwili dużo, powinni zarabiać, a powinni też dużo zarabiać. Jest bardzo silna korelacja między tym, co się otrzymuje, a tym, co powinno. I taka norma jakaś funkcjonuje w świadomości społecznej. Jeżeli chodzi o lekarzy, to oni akurat w tej hierarchii lokują się w środku tej hierarchii, ponieważ w odczuciu społecznym to lekarze dużo nie zarabiają. Zresztą doskonale wiemy, na tym polegał jeden z problemów funkcjonowania naszej opieki zdrowotnej. Lekarze zarabiają za mało, wyjeżdżają za granicę i tak dalej. Natomiast drugim aspektem tej świadomości społecznej to jest to, że akceptujemy nierówności, ale one nie powinny być zbyt duże. No i te sondaże, do których się pan woływał, czy wyniki badań o tym świadczą. To nie jest egalitaryzacja oczywiście, ale pewne spłaszczenie, czyli niedopuszczenie do tego, żeby ludzie zarabiający w tej chwili dużo, nawet jeżeli na to zasłużyli, zarabiali za dużo. Tutaj trudno przeprowadzić się granicę, jakiś punkt krytyczny, w jakim momencie tych kominów nie powinno się przekroczyć. Niemniej jednak oczywiście coś takiego jest. I ten przypadek pana Kacprzyka jest oczywiście takim czymś, co odbiega od normy i wywołuje tego rodzaju odczucia i napięcia i rzutuje na te kwestie polityczne, o których żeśmy mówili.
0: Panie profesorze, naszym gościem profesor Henryk Domański, to na sekundę posłuchajmy Donalda Tuska. To są dwie wypowiedzi sklejone w jedną, ale z tej samej konferencji prasowej wczoraj, gdzieś tam w kuluarach Rady Europy. Donald Tusk wyszedł do mediów i nie tylko o europejskich sprawach mówił, ale właśnie o tej sprawie. Raz jeszcze, bo wczoraj była też konferencja, więc dwa razy premier w sprawie afery w szpitalu południowym zabierał głos, co też pokazuje skalę.

0: Jedna i ta sama konferencja i tą wypowiedź Donalda Tuska dzieli dwie i pół minuty od siebie. Sprawna komunikacja premiera?
1: No, to jest nie na temat trochę, no bo tu chodzi o to, żeby się usprawiedliwić oczywiście i żeby nie obciążać za to winą Platformy, bo problem powstał za rządów PiSu. Taka jest myśl przewodnia chyba tej wypowiedzi, żeby w jakiś sposób obronić swoją sytuację, bo Tusk doskonale wie, że będzie miał to właśnie takie konsekwencje polityczne. Jeden z argumentów w kampanii wyborczej, jeden z takich przykładów. Natomiast w jego wystąpieniach nie było jakby takiego momentu, który był często w ciągu ostatnich, no, nawet kilkunastu lat, tak jak były to takie przypadki pedofilów czy kiboli, z którymi od razu premier występował i powiedział, że on wykorzeni te patologie, a w przypadku lekarzy to on jest jednak bardziej powściągliwy. Wie, że tutaj nie można, a po pierwsze nie można takich oczekiwań społecznych naruszać co do lekarzy, że tutaj normą jest jednak taka powściągliwość, a z drugiej strony doskonale wie, że to może mieć również konsekwencje, jeżeli chodzi o notowania Platformy Obywatelskiej. Akurat w tym aspekcie, jeżeli chodzi o stosunek do tego, taki ambiwalentny trochę jest. Nie chcę zająć się jednolitego stanowiska, tak żeby móc z tego wybrnąć znowu za jakieś kilkadziesiąt godzin w taki sposób, który jest korzystny dla Platformy i dla niego samego.
0: A ta próba to jest pokazanie, że PiS i tak był gorszy. To jest ta linia narracyjna, która się pojawia. Z jednej strony system jest zły, tu wszyscy, polityka nie ma znaczenia, ale PiS, ale gdyby był w PiSie, to już za chwilę ten młody człowiek się okaże, że faktycznie był w Prawie i Sprawiedliwości, a nie był szefem młodzieżówki Platformy, radnym Platformy i działaczem Platformy.
1: Powstaje pytanie, jak to działa na opinię społeczną, czy rzeczywiście przekona. W tej chwili rządzi Platforma Obywatelska, a nie PiS. Także to, że to PiS jest winien, to w tej chwili nie ma żadnego znaczenia. Tym bardziej, że ten ktoś, kto jest poddany takiej krytyce, należał do Platformy Obywatelskiej, był kojarzony jednolicie, więc ja sądzę, że akurat jeżeli chodzi o siłę perswazyjną tego usprawiedliwienia, to ona będzie niska. Trzeba było coś innego by wymyśleć, ale on tego tutaj nie wymyślił, bo trudno tutaj w jakiś sposób usprawiedliwić to i nie przypisać tego sobie samemu pośrednio, rzecz jasna.
0: Jeszcze patrzę na to tłumaczenie władzy. Na przykład to oddanie pieniędzy. To jest dobry gest, zły gest, będzie odebrany jako uczciwy człowiek, no zreflektował się i oddał, czy jednak jako przyznanie się...
1: W polityce przeprosiny zawsze są dobre, pożądane.
0: Czy jednak będzie odwrotnie, jak oddał, znaczy, że ukradł.
1: Przywłaszczył sobie. Dostał w jakiś sposób, wziął.
0: Skoro oddaje.
1: Spłynęły na niego z jakichś powodów, ale on w tej chwili zdaje sobie sprawę, a wtedy sobie nie zdawał. No można by tak domniemywać, że takie rozumowanie. Chodzi o uruchomienie tego typu myślenia w naszej świadomości. Nie był tego świadomy, że dużo zarabia w każdym razie. Zbyt dużo.
0: I teraz oddaje. Czy tego typu ruchy mogą jakoś zniwelować?
1: Nie, no za późno. No. Mleko się wylało, tak jak to się określa. Wydaje się, że nie, że to już jest, ale dobrze, że oddaje przynajmniej. No.
0: Pytanie, czy społecznie będzie to dobrze odebrane. A propos społecznych odebrań, patrzymy na sondaże. Szczególnie ciekawy był sprzed 3 dni, ale z początku tego tygodnia sondaż CBOS-u. Nie wiem, czy pan profesor się mu przyglądał.
1: Dostaję komunikaty CBOS-u na bieżąco, także jestem w
0: Właśnie tak,
1: kursie.
0: Wiedziałem, że pan profesor jest na krótkich łączach, jeśli chodzi o te sondaże i ma bezpośredni wgląd. Drugi miesiąc rzędu spada Platformie, rośnie PiS-owi i wszystkie partie koalicyjne pod progiem.
1: W ogóle jest tak, że jak się policzy średnią notowań tych poszczególnych partii w czerwcu, to mamy do czynienia oczywiście z pewnym skróceniem tego dystansu między PiS-em a Platformą do jakichś 6-7%, to tak jak wynika z badań, a przez ostatnich kilkanaście tygodni, to znaczy w maju, kwietniu jeszcze, czy w marcu, to było jakieś 10%. Niby nie jest to dużo, z 10 do 6-7, ale zawsze coś. I to tak jakby PiS raczej nadrabiał, bo jeżeli chodzi o notowania Platformy, to one się tam kształtują stale w okolicach 32-35%. A PiS awansował, jeżeli to tak można ująć, do jakichś 26-27% poparcia. No tam różne sondaże. Jeden to był tylko, że chyba na tej survey ze 2 tygodnie temu, że tylko różnica była 3% między PiS-em a Platformą. Jest jakby taki, co można by interpretować, tak by to chcieli pewnie zwolennicy prawicy, jako efekt Czarnka, że może ten efekt Czarnka zadziałał albo jakieś błędy Platformy.
0: efekt Czarnka, błędy Platformy. Właśnie na koniec efekt Czarnka, tak się patrzę na tą sytuację.

0: Przemysław Czarnek zgłasza propozycję także programowej. Dzisiaj będzie naszym gościem i tak zastanawiamy się, czy Prawo i Sprawiedliwość już wie, kim chce być. Czy chce być partią prorozwojową, czy bardziej partią twardej prawicy. Pan profesor się uśmiecha, ale tak spojrzałem na to, co mam tutaj napisane do Przemysława Czarnka i trochę tak to wygląda pstrokato.
1: Musi wyglądać pstrokato.
0: Dlaczego musi pstrokato?
1: No po pierwsze dlatego, bo jednak mamy w dalszym ciągu z dwoma stronnictwami w ramach Platformy Obywatelskiej, to prorozwojowe, w ramach Prawa i Sprawiedliwości, rzecz jasna. I właściwie te dwie frakcje zaczęły się kształtować od dobrych kilku lat, powiedzmy od 2019 roku, kiedy jednak chyba dociera do liderów PiS-u taka wiedza, to przekonanie, a nie taka tendencja, że w miarę upływu czasu elektorat PiS-u będzie się zmniejszał z powodów demograficznych. Zwiększa się liczebność emerytów z wyższym wykształceniem, czyli zwolenników Platformy Obywatelskiej. Emeryci głosowali na PiS, przestaną głosować na PiS i kilka tutaj innych rzeczy. Zmniejsza się elektorat rolników, którzy zawsze PiS popierali. W związku z tym trzeba byłoby uruchomić właśnie jakiś taki mechanizm promodernistyczny, zmieniający, ocieplający wizerunek Prawa i Sprawiedliwości.
0: Być dwie nogi. Jak wiemy, na dwóch nogach da się chodzić czasami nawet całkiem szybko. Czy to będą dwie głowy, a z dwoma głowami to już się trudno żyć.
1: Tak. To jest zawsze problem, jak pogodzić ten wizerunek PiS-u promodernistycznego, prorozwojowego, progresywnego tak zwanego, z takim przekonaniem, że ten wizerunek, dzięki któremu PiS do tej pory wygrywał wszystkie wybory, partii broniącej interesy kategorii lokujących się na niższych szczeblach hierarchii społecznej, popierający taki model państwa opiekuńczego, na ile ludzie przestaną wierzyć w to. Więc tutaj jest obawa, że nastąpi takie zderzenie tych dwóch wizerunków i na tym polegają walka, czy zderzenie się tych dwóch głów, dwóch nóg, dwóch płuc. Trzeba to w jakiś sposób zneutralizować.
0: Na razie tego zdarzenia nie ma, co może powodować zwyżkę sondażową, ale jak dojdzie, to z powrotem zacznie się spadek poparcia dla największej cały czas i to pewnie tak pozostanie partii opozycyjnej, a być może kiedyś największej partii w Polsce. Znów profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Panie profesorze, za tą wstępną analizę, jeżeli chodzi o sytuację i po aferze, ale też na tym barometrze politycznych emocji Polaków, a my płynnie przechodzimy do kolejnej rozmowy, bo na naszych łączach jest dr Piotr Kuczmieruk, rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No to zacznijmy od tej afery. Zanim zajrzymy za kulisy Szpitala Południowego, panie doktorze, panie rektorze, to ja jeszcze poprosiłbym o taki całościowy opis, jak do tego mogło dojść i czy to było normalne, czy jest normalne w polskim systemie ochrony zdrowia, że polityczne VIP-y i tego poziomu, zdaje się, ogólnokrajowego i tego poziomu samorządowego mają prywatną ścieżkę na SOR-ze.
2: No, tak to mniej więcej wygląda. No, w niektórych szpitalach, szczególnie szpitalach resortowych, mamy do czynienia też z takimi łóżkami VIP-owskimi. Wiadomo, że takim szpitalem jest szpitalem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, no, ale on dotyczy ściśle określonych osób w państwie i to jest mniej więcej jakoś tam uregulowane, że powinniśmy mieć też taki szpital dostosowany, no, ale nazwijmy to te VIP-y takiego trochę niższego rzędu, bo ja się nie dziwię, że prezydent musi mieć specjalną opiekę, ministrowie czy inne osoby bo sprawują funkcje, zdarzają się takie sytuacje. Natomiast powiedzmy VIP-y drugiej kategorii budują sobie takie mniejsze szpitale w ten sposób i po prostu załatwiają różne rzeczy poza kolejką. To jest dosyć częste zjawisko.
0: Jak częste zjawisko?
2: Ja myślę, że to dotyczy praktycznie rzecz biorąc każdego szpitala zarządzanego samorządowo.
0: Ale w każdym szpitalu w Warszawie, w Lublinie?
2: Nie, w każdym szpitalu w Warszawie nie ma saloniku. Tutaj to już przegięliśmy, że tak powiem, myślę, że grubo, ale w każdym szpitalu, w którym jest powoływany jakiś dyrektor poprzez polityków, no po prostu ci politycy próbują załatwić sobie krótszą ścieżkę w podejmowaniu tej decyzji. Natomiast no tutaj szpital zinstytucjonalizował to. To znaczy załatwimy sobie prywatny salonik i będziemy no, przyspieszać różne procedury, które są objęte kolejką.
0: A to jak wyglądała ten rozrost patologii? Jak rozumiem, to musiało trwać, tak? To musiała być pewna droga od tego, że mam znajomego lekarza, że przyjdą, mnie szybciej przyjmie, po tym, że wstawiamy własnego koordynatora SOR, on robi własny salonik, to wyglądało pewną ewolucję zawłaszczania służby zdrowia. Pamiętam to, że tak czy nie?
2: Tak, tak to mniej więcej wygląda. To znaczy, to jest szczególnie widoczne, kiedy w systemie pojawiają się kolejki, tak? Jeżeli tych kolejek nie ma, no to po prostu, jeżeli komuś tam, powiedzmy, ze względu na to, że jest VIP-em, przyspieszono coś z 2 tygodni na od razu, no to społeczeństwo tego po prostu tak nie widziało, bo nie było to takie dotkliwe społecznie. Natomiast w tym momencie, kiedy mamy do czynienia z oczekiwaniem na niektóre badania przez 1,5 roku, no to ten problem przyspieszania i natychmiastowości stał się natychmiast dostrzegalny i on oczywiście budzi normalne społeczne kontrowersje i to jest mechanizm przegięcia w tym zakresie. A tutaj jeszcze po to, żeby nie tylko korzystać z przyspieszonego terminu, no to musimy się też oddzielić od społeczeństwa, żeby było lepiej, wygodniej. W związku z tym no, wydziela się obszar w szpitalu, który jest zabierany dla centrum leczenia kręgosłupa, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, i po prostu...
0: Warszawskie Centrum Leczenia Kręgosłupa. Zarządzał tym centrum przez pewien czas dr Górski, który napisał na platformie X wczoraj, polemizując z panią poseł Anną Marią Żukowską z Lewicy, która także chciała go oskarżyć o ten udział. Powiedział, to nieprawda, to pomieszczenie zostało wyłączone z obsługi pacjentów i przekazane właśnie w zarząd panu do niedawna koordynatorowi SOR w Szpitalu Południowym Dawidowi Kacprzykowi.
2: No tak, tak było, to znaczy lekarz opisał faktyczny stan, który miał miejsce. W związku z tym no, ta sprawa też jest racjonalnie wyjaśniona, skąd się wzięły te pomieszczenia w tym szpitalu i skąd się wzięło takie wyposażenie, dlatego że w szpitalu tego typu saloniki, w normalnym szpitalu, za wyjątkiem gabinetów dyrektora medycznego, dyrektora do spraw pielęgniarstwa, no to taki standard tych saloników nie występuje. Lekarze raczej mają takie pomieszczenia biurowe z komputerem, natomiast żeby były foteliki, stoły na kawę.
0: Znaczy, to jest więcej, bo to ustale, przynajmniej tak twierdzi pan Rafał Górski, lekarz. On taki niedługi, ale na kilka akapitów post napisał. Tam są 3 punkty. Po pierwsze, że od kilku miesięcy już nie jest w Szpitalu Południowym. Po drugie, twierdzi, że nigdy nie był kierownikiem Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa. No i po trzecie, to w całości zacytuję, ani powstanie, ani lokalizacja tak zwanego VIP roomu nie były ze mną konsultowane, uzgadniane, ani przeze mnie inicjowane. Jedynym efektem tej decyzji było odebranie sali, na której wcześniej hospitalizowani byli pacjenci chirurgii kręgosłupa.
2: No to tylko potwierdza jeden fakt, że w tej sprawie też uczestniczył nie jako koordynator SOR-u, ale również dyrekcja szpitala, dlatego że decyzje międzyoddziałowe podejmuje kierownictwo, tak? Gdyby w tym procederze uczestniczył tylko sam koordynator SOR-u, no to koordynator SOR-u nie ma wejścia do centrum leczenia kręgosłupa w tym zakresie, bo to są oddzielne jednostki organizacyjne i każdy zarządza swoim obszarem i każdy zarządza swoimi powierzchniami.
0: Dobrze, dlaczego było w Warszawie? Jest tak, że dyrektor szpitala może sobie uznać, a zrobię moim kolegom, rano wstaję, wypiję kawę i wpadłam na pomysł, zrobię VIP room. Czy to jednak musiało iść od góry, od polityków? Pani dyrektor, poprosimy tutaj o taką możliwość. Jak to się załatwia?
2: Ja myślę, że to było inaczej. To znaczy, ja myślę, że to było inaczej. To znaczy dyrektor ma takie uprawnienia i to w każdym szpitalu. Ja też jestem instytucją, to znaczy moja uczelnia, którą ja kieruję, też jest instytucją prowadzącą. Co prawda nie dla publicznego, ale dla prywatnego szpitala. W związku z tym też są podejmowane decyzje, że w momencie, kiedy jest mniej pacjentów albo przebudowuje się jednostkę organizacyjną trochę, no to zmienia się sposób eksploatacji pomieszczeń. W związku z tym dyrektor medyczny zwraca się do mnie albo w uzgodnieniu ze mną. Podejmowana jest decyzja, że zmniejszamy na jednym oddziale pewną ilość łóżek, a na innym oddziale tą ilość łóżek zwiększamy. I to jest jakby mechanizm normalny, jest to dostosowywanie do ilości pacjentów i za każdym razem to ma racjonalne uzasadnienie ekonomiczne. Nadmieniam akurat, że w przypadku szpitala uczelnianego to jest jednostka całkowicie prywatna i nie korzystamy z Funduszu Narodowego Ochrony Zdrowia.
0: I w prywatnej służbie, tak jak rozumiem, rynek decyduje. Chyba inaczej powinno być tam, gdzie jest publiczny pieniądz, tam, gdzie są politycy, mogło być troszkę skromniej, a jest znacznie, podejrzewam, bardziej to rozbuchane.
2: Jest. To znaczy my się staramy naprawdę w tym wszystkim oszczędzać, ponieważ nie dostajemy dotacji i musimy, no i nasze wynagrodzenia czy nasze koszty pokrywa rynek. Na tym rynku występuje mimo wszystko jakaś konkurencja, więc nie można sobie pozwalać na przepalanie pomieszczeń czy przepalanie dyżurów, tak? Nie można sobie również pozwalać na sytuację, w której prywatny klient płaci za pobyt w szpitalu, gdzie lekarz jest na dyżurze, a tego lekarza na dyżurze nie ma. To jest w ogóle niemożliwe. A w Państwowej Służbie Zdrowia no tak jest. No, przyjdzie kontrola i szpitala nie zlikwiduje.
0: Tak to wygląda, stąd może to urynkowienie pewne, no ale tu jest dyskusja, nie będziemy w tej chwili rozstrzygać. Panie doktorze, naszym gościem Piotr Kuszmieruk, a przypominam, że widzimy się na YouTubie, można, jeżeli Państwo oglądają, subskrypcję zostawić, że taką, a propos tego elementu marketingowego, zaszyję tą autopromocję, subskrypcję na kanale YouTube. Panie doktorze, to co się działo w tym saloniku VIP? Dlaczego akurat Szpital Południowy i do czego on miał służyć elicie politycznej Warszawy?
2: To znaczy, ja powiem tak, mam te informacje, ponieważ u mnie na uczelni pracują byli pracownicy, a wiadomo, byli pracownicy podejmują, to znaczy szczególnie jak już mamy do czynienia z pracownikami, z którymi została rozwiązana umowa o pracę, to mają większą pamięć i więcej jak gdyby do powiedzenia. No, po prostu salonik służył do przeczekiwania, ale w momencie, kiedy nie trzeba było kogoś wzywać na oddział i można było zrobić prostsze procedury medyczne, no to wykonywano w tym saloniku prostsze procedury medyczne. Podanie leku, zastrzyk czy podanie kroplówki, było to realizowane. Zresztą to jest widoczne na zdjęciu, to znaczy tak jak zostało pokazane zdjęcie tego saloniku medycznego, to mamy do czynienia, że tak powiem, z cywilnymi meblami plus jedna szafka medyczna. Znaczy, gdyby stojąca obok tych foteli, tak, gdyby to miała być poczekalnia, no to nikt w poczekalni szafek medycznych nie wstawia. Tak. Ta szafka medyczna generalnie służy do tego, żeby pielęgniarka przyniosła, postawiła tackę z zastrzykami albo w tej szafce...
0: Zastrzykami z czym?
2: Nie wiem, no komuś potrzeba antybiotyk podać, ale na przykład można też podać kroplówkę, tak?
0: Co też przynajmniej pan doktor mówił, że część tych, którzy tam pracowali, mówili, że to była także takie miejsce, gdzie można było się odtruć po
2: alkoholu. Zdarzały się takie sytuacje, to mi jeden z pracowników powtórzył.
0: Tak, że tam przyjeżdżali iluminarze warszawskiej platformy, żeby po dużej imprezie się...
2: Ta pani nie rozróżniała, czy to byli iluminarze, bo to była pielęgniarka i ona jakoś tam nie siedzi specjalnie w polityce, ale takie były rzeczy.
0: Przychodzili tam ludzie i w tym prywatnym saloniku się odtruwali po imprezach. W publicznym szpitalu.
2: Po alkoholu. Nie wiem, czy po imprezach. No mogli pić sami, no.
0: Nie zalecamy ani tej formy specjalnie, szczególnie, że nowa akcyza wchodzi, więc będzie drożej. No ale to jak zabiera się pomieszczenie z chirurgii kręgosłupa, gdzie, jak powiedział pan doktor Rafał Górski, który tam leczył, wcześniej leżeli tam pacjenci po operacjach być może, albo czekający na operację, zabiera się tym pacjentom chirurgii kręgosłupa pomieszczenie, żeby w tym pomieszczeniu odtruwać alkoholowo osoby, które wchodzą boczną kolejką na SOR.
2: No tak, albo poczekiwać, no, oczekiwać, no wie pan, panie redaktorze, dla mnie też to jest nieetyczne, że większość społeczeństwa podlega jakiemuś rygorowi czekania na SOR-ze, który czasami jest kilku albo kilkunastogodzinny, bo te SOR-y różnie w tej Warszawie działają. Warunki no, są słabe. Ja w ubiegłym roku byłem na SOR-ze w związku ze złamaniem w szpitalu na Szaserów. No to spędziłem tam, że tak powiem, razem z osobą bliską 12 godzin po drodze, która po prostu poślizgnęła się i złamała rękę, czy uszkodziła, bo to nie było złamanie, stłukła rękę i zanim zostałem, że tak powiem, właściwie przyjęty, no to musiałem spędzić ten czas na tym SOR-ze, no a tam różne osoby przyjeżdżają, no niektóre faktycznie po libacji alkoholowej, niektóre zdjęte z miasta, bo wyszły z tej libacji i usnęły na ulicy i gdzieś tam były po drodze pobite, więc podjęto takie decyzje, albo osoby ze swoimi trudnymi sytuacjami. Pobyt tam nie jest czynnością przyjemną. Te SOR-y nie mają żadnych synonimów luksusu.
0: I jeszcze się czeka, jest triaż, czasami czeka się tak jak z tą ręką kilkanaście.
2: I czasami się czeka, no dostaje się jak gdyby numer zaszeregowania, jesteś jedynką, dwójką albo trójką, w związku z tym jak jesteś tą trójką i siedzisz ze zbitą ręką, no to jesteś na ostatnim końcu, a po drodze ktoś wyprzedza kolejkę, no bo lekarz określa, czy to jest niskie zagrożenie życia, czy wysokie zagrożenie życia.
0: No dobrze,
2: życia.
0: Ale też lekarz określa, w tym wypadku jak rozumiem, no chyba się wszyscy tego przyznali, bo dyrekcja szpitala poleciała, pan Kacprzyk poleciał, czyli zdaje się jest to prawda, ale jest czwarta ścieżka przez pana Kacprzyka, który mówi, bardzo proszę, ma pani stan podgorączkowy, gorzej się czuje, to zapraszam tą najszybszą ścieżką dla działaczy i polityków Koalicji Obywatelskiej.
2: No tak, no tam do tego pokoju też był zapraszany lekarz, żeby nie chodzić po gabinetach, więc na prostsze badanie nie pacjent przychodzi do lekarza, tylko w niektórych przypadkach, jak zauważyliśmy, być może lekarz przychodzi do pacjenta i osiągnęliśmy postulat partii Szymona Hołowni 2050, że lekarz przychodzi do pacjenta albo do niego dzwoni. Tak.
0: To już na koniec zapytam, czy po tej aferze coś się w warszawskiej służbie zdrowia zmieni?
2: To znaczy reformy są potrzebne bardzo duże. Myślę, że to nie jest mechanizm jak gdyby tylko tego szpitala, ale na pewno moim zdaniem kontrola wewnętrzna w tym szpitalu realizowana przez miasto do niczego nie doprowadzi. To znaczy w tej sprawie swoje działania powinna podjąć prokuratura i Centralne Biuro Antykorupcyjne, czyli generalnie powinno zdjąć pliki binarne z systemu komputerowego, sprawdzić kto jak był obsługiwany i doprowadzić do sytuacji, w której wyjaśni się tą sprawę. Chcę tylko zwrócić uwagę, że mamy do czynienia w szpitalu z pacjentami i z danymi medycznymi. W związku z tym, że to jest RODO i to jest RODO wyższego poziomu dotyczące stanu zdrowia, w związku z tym, jeżeli Rafał Trzaskowski wyśle nieodpowiednią instytucję kontrolną, która nie ma uprawnień, a miasto takiej instytucji kontrolnej po prostu nie ma w tym zakresie, no to ona nie będzie mogła tego systemu dokładnie skontrolować. Dokładnie mogą skontrolować bardzo precyzyjne organy, które mają uprawnienia do korelacji imienia i nazwiska ze stanem zdrowia pacjenta i nie naruszają przy tym dyrektywy RODO.
0: Czyli jeżeli chciałoby się to rozwiązać, no to trzeba byłoby zaprosić NFZ, jak rozumiem.
2: NFZ, CBA, prokuraturę, no, organy ścigania tak naprawdę.
0: Ale dlatego, jak na razie mamy audyt przez premiera zgłoszony NIK-u i miejski. One wyjaśnią sprawę?
2: Ja powiem tak, NIK ma takie uprawnienia, NIK działa wolniej. Nie wiem, jaka miejska instytucja audytoryjna może, że tak powiem, korzystać z tego typu danych. Nie potrafię znaleźć takich informacji, bo to są informacje wrażliwe. W związku z tym, tak jak powiedziałem, że jeżeli miasto to będzie kontrolowało, to do niczego nie doprowadzi oczywistego. Pomijając jeszcze fakt, że sam pan doktor podjął decyzję o dokonaniu korekty tych faktur i zwrócił te 500 000 z tego swojego konta. Natomiast ja powiem tak, po pierwsze nie wyczerpuje to znamion przestępstwa wyłudzenia środków, to tylko niweluje wysokość kary, to znaczy jest to okoliczność łagodząca w tym postępowaniu. A po drugie, moim zdaniem najbardziej poważnym elementem nie jest to, że pan dyrektor wystawił takie faktury, no i ktoś mu zapłacił za te faktury. Moim zdaniem problemem jest to, że ktoś podpisał takie umowy. Po podpisaniu takich umów uruchomił cały ciąg proceduralny w szpitalu, który po pierwsze przyjął te umowy, po drugie zweryfikował te umowy, po trzecie sprawdził, a po czwarte wypłacił. To też nie jest odpowiedzialność jednostronna strony wystawiającej umowy. Oczywiście ta strona ustaliliśmy, że jest nieuczciwa i że jest w tym wypadku sprawcą i powiedzmy również kozłem ofiarnym, ale to też jest sprawa związana z niewłaściwością, z niewłaściwym działaniem całego systemu rozliczeń w tym szpitalu. To znaczy nikt, po pierwsze ktoś się zgodził na tą umowę, a poza tym od początku do końca nikt tych faktur nie weryfikował. A mamy, że tak powiem, konkretną drabinę kierowniczą w tym szpitalu. To znaczy co, w księgowości nikt tego nie sprawdzał, w jakimś nadzorze nad kontraktami nikt tego nie sprawdzał, tak? I ta faktura przeszła i nagle wypłacono komuś 500 000 złotych górką. Naprawdę sytuacja jest zaskakująca.
0: Przynajmniej 500 000, bo może jeszcze będą dalsze zwroty od pana lekarza Dawida.
2: No ja na razie, panie redaktorze, powołuję się na fakty, ale tak to wygląda. Tak.
0: Jeszcze wczoraj nie zwrócił nic, przedwczoraj nic nie było, zaraz 500 000 więcej. Jest to proces, panie doktorze, może się to nawet pogłębić, ten proces oddawania pieniędzy. I to
2: może tak być.
0: Może nie tylko przez pana lekarza Dawida Kacprzyka, doktor Piotr. A na koniec, czy to mógł być dyrektor, czy to musiało być wyżej? Że pan Dawid Kacprzyk mógł w ten sposób...
2: To znaczy, ja myślę, że po prostu pan dyrektor chciał zrobić dobrze dla tych wyżej.
0: No i to jest konkluzja naszej rozmowy. Doktor Piotr Kuszmieruk, polski naukowiec, rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: I to jest przyczynek, nie ostatni dzisiaj w poranku, do afery medycznej, afery w Szpitalu Południowym. Za sekundę naszym gościem będzie Marek Budzisz. Mówię za sekundę, bo nie mamy czasu na utwór muzyczny. Będziemy zaraz starali się połączyć z Markiem Budziszem i już jesteśmy. Tylko państwu przypomnę, że my się słyszymy i możemy nasze radio tworzyć tylko dzięki państwu. Tylko dzięki temu, że część z naszych patronów, czyli naszych słuchaczy, jest naszymi patronami. patronite.pl/radiownet. Jeżeli państwo lubią Radio Wnet, słuchają, oto jest ten moment, żeby włączyć się także w tworzenie Radia Wnet, tak jak kiedyś się kupowało gazetę, prawda? Każdy dobry dom prenumerował gazetę. Tak samo jest ta prośba o prenumerowanie Radia Wnet. 10, 20, 15 zł miesięcznie, jeśli ktoś może, to więcej. Ja sam jestem patronem za nieco wyższą kwotę, ale to tego, że na dwa etaty pracuję, to mam taką możliwość. Ale tak, bez tego wsparcia tych 10, 15, 20 zł my nie będziemy w stanie opłacić koncesji, będziemy w stanie utrzymać radia. Stąd, jeżeli państwo nas słuchają i chcą słuchać, no to warto się włączyć w tworzenie Radia Wnet, w trwanie Radia Wnet. patronite.pl/radiownet. Zachęcam, żeby zajrzeć, zachęcam, żeby nie być biernym, żeby się włączyć. A my teraz włączamy w nasz poranek politykę zagraniczną. Naszym gościem Marek Budzisz. Dzień dobry.
3: Dobry.
0: No i patrzymy na Moskwę z pewnym, niektórzy przerażeniem, niektórzy satysfakcją, niektórzy zdziwieniem. Stolica Rosji w dymie i w ogniu. W piątym roku trzydniowej operacji specjalnej stolica Rosji staje się już niemalże dzień w dzień obiektem ataków, i to skutecznych ataków dronów, a nawet ten najbardziej spektakularny wczorajszy wybuch magazynu ropy, zdaje się, to dokonała zagubiona rosyjska rakieta obrony przeciwlotniczej, ten latający spodek, to właśnie w wyniku rosyjskiej rakiety, która zgubiła swój cel, ale nie o technice wojskowej, o strategii, co oznacza wczorajszy skuteczny atak na Moskwę w wymiarze geopolitycznym nawet, czy takim operacyjnym wojny na Ukrainie.
3: Po pierwsze oznacza to, że dotychczasowe działania strony ukraińskiej okazały się skutecznymi, bo ten atak jest raczej konsekwencją całej sekwencji działań, których celem było przede wszystkim osłabienie systemu obrony przestrzeni powietrznej. Moskwa uchodzi za miasto najsilniej na świecie, chronione wielowarstwowym systemem obrony. On był zresztą w ostatnim czasie jeszcze dodatkowo wzmacniany, o tym informowali dziennikarze. No ale jak się okazuje, strona ukraińska osłabiła na tyle ten system, że można przeprowadzać już uderzenia na taką skalę. I to jest ten drugi element. Skala tego uderzenia pokazuje, że możliwości strony ukraińskiej rosną, bo to przeprowadzenie ataku na taką odległość i o takiej precyzji rażenia jest długą operacją. To się planuje kilka miesięcy i też siły dedykowane do tego rodzaju działania muszą być odpowiednio i doświadczone, i wyposażone, i odpowiednio liczne. W związku z tym tutaj też nastąpił po stronie ukraińskiej przełom. No i trzeci element, na który warto zwrócić uwagę, to jest element pojawienia się nowych zdolności technicznych. To jest ten sprzęt, którym posługują się Ukraińcy, stale jest ulepszany, ewoluuje. I to, co prezydent Zełenski i przedstawiciele firm produkujących drony dalekiego zasięgu mówili jeszcze jesienią ubiegłego roku, dzisiaj się materializuje. To jest o tyle ważne, że strona ukraińska mówi też, że pracuje nad rakietami balistycznymi. A w związku z tym, jeśli poprzednie zapowiedzi się potwierdziły, to trzeba zakładać, że być może również i te się potwierdzą, a to by oznaczało jeszcze kolejny etap tej wojny, bo rakietę balistyczną jeszcze trudniej przechwycić niż relatywnie wolno przemieszczające się drony. W związku z tym to nie jest ostatni atak. Tych ataków na pewno będzie więcej na terenach okupowanych, na Krymie, na terenach nadgranicznych. To już jest właściwie stała faza wojny i to oznacza właśnie, że znaleźliśmy się w nowym etapie, gdzie strona ukraińska zaczyna odzyskiwać inicjatywę. To jest proces, to nie jest jednorazowe wydarzenie, ale ta tendencja jest wyraźna od kilku miesięcy. Tą stroną, która narzuca pewną logikę działań, to jest strona ukraińska i to już zmienia arytmetykę wojny i też perspektywy ewentualnych rokowań kończących konflikt.
0: No właśnie, bo wiele się mówi o tym, że ta wojna zmierza do jakiegoś końca, ale to będzie koniec szczęśliwy dla Rosji. Władimir Putin chciał przynajmniej neutralizacji Ukrainy, przynajmniej jej demilitaryzacji i stworzenia z niej takiej, no nawet nie szarej strefy, ale państwa bezwolnego, państwa marionetki wobec Rosji. Tego celu chyba nie osiągnie.
3: Ten cel jest dzisiaj z pewnością poza zasięgiem Federacji Rosyjskiej i Władimira Putina. W związku z tym, jeżeli Rosja nie zrewiduje swoich celów, tam jest jeszcze oczywiście drugi cel podnoszony regularnie przez rosyjskich polityków, czy to Putina, czy Uszakowa. Oni mówią o oddaniu przez stronę ukraińską Donbasu, tego anektowanego formalnie, w świetle formalnie oczywiście ustawodawstwa rosyjskiego, terenu ukraińskiego. Na to też się nie chce zgodzić prezydent Zełenski i strona ukraińska. W związku z tym to są te dwa podstawowe cele tej wojny, których Rosja dzisiaj nie jest w stanie osiągnąć. Więc jeżeli rozmawiamy o zakończeniu konfliktu i o jakiejś perspektywie zakończenia, to wszystkie te głosy mówiące o tym, że wojna się skończy w tym roku, zresztą rząd ukraiński też przedstawił taką prognozę budżetową kilka dni temu na rok 27 i kolejne dwa lata. I ta prognoza była budowana w oparciu o założenie, że wojna z końcem roku już ulegnie wygaszeniu albo negocjacyjnemu zakończeniu. Więc nie tylko obserwatorzy zewnętrzni, ale też i strona ukraińska uważa, że ten scenariusz zakończenia konfliktu jest dzisiaj znacznie bardziej prawdopodobny niż w poprzednich miesiącach, ale on jest prawdopodobny, a nie pewny. To dlatego, że on zakłada konieczność rezygnacji Rosji z ich celów wojennych, a to jeszcze się nie stało. Znaczy Rosja ma do wyboru albo eskalację, albo pogodzenie się de facto z tym, że wojnę przegrywa i jej i tych celów politycznych nie osiągnie. Ta decyzja jeszcze na Krymie nie została podjęta.
0: A w jakiej sytuacji jest sam Krym? Bo jest tak, że jeżeli patrzy się na teren zdobywany na Ukrainie, to w kwietniu i w maju, ale chyba też w marcu, o ile dobrze pamiętam, to zaraz pan redaktor Marek Bliż mnie poprawi, Rosja więcej traciła terytorium na Ukrainie niż zyskiwała. Ukraińcy odbijali swoje terytorium, no a teraz tej wojnie dronowej, oczywiście Rosja może porazić Kijów, ale na mieszkańcach Kijowa czy innych miast ukraińskich po 5 latach nie robi to takiego wrażenia, jak możliwość rażenia, i to chyba już regularnego rażenia najważniejszych miast rosyjskich z Moskwą na czele przez stronę ukraińską. Że ta wojna przestaje wyglądać tak jednostronnie, że Rosja naciera i może traci dużo żołnierzy, ale idzie do przodu, teraz Rosja terytorialnie się cofa, a i w tej wojnie powietrznej no, przestaje być stroną dominującą, a może i zaczyna przegrywać.
3: No dlatego mówimy o zmieniającej się arytmetyce strategicznej tego konfliktu. W obecnej fazie jest on przebiega w ten sposób, że strona ukraińska ma nieco więcej inicjatywy niż w przeszłości, narzuca Rosjanom swoimi działaniami jakby czy ogranicza ich możliwość odpowiedzi. Strona ukraińska próbuje przenieść wojnę na Krym i próbuje to, o czym zresztą mówią dowódcy, czy to dowódca Korpusu Azow, czy dowódca systemów bezzałogowych Madziar Brovdi. Strona ukraińska próbuje objąć kontrolą ogniową cały obszar okupowany, czyli tą lądową autostradę wiodącą z kraju krasnodarskiego na Krym. Tam są atakowane w sposób ciągły właściwie cele rosyjskie w postaci konwojów z zaopatrzeniem dla wojska, również dla ludności cywilnej. To jest pewna nowa faza wojny. Ale to jeszcze nie oznacza, że strona ukraińska jest w stanie przeprowadzić jakąś wielką ofensywę i wysadzić desant na Krymie, przejąć ten półwysep, odbić go, mówiąc skrótowo, z rąk rosyjskich. Tego jeszcze nie obserwujemy, a przynajmniej jeszcze prócz zapowiedzi takich działań nie widać. Rosjanie mogą eskalować. Ta eskalacja może mieć wiele twarzy. Znaczy, po pierwsze, Putin może ogłosić to, czego nie robił w tej wojnie, mobilizację powszechną.
0: A to jeszcze dopytam, bo czas nas goni, ale troszeczkę nagniemy ramy. To cokolwiek da, bo w tej chwili nawet rosyjscy wojenblogerzy, nawet rosyjscy eksperci mówią, to jeszcze rok temu, 2 lata temu, no chociażby Igor Girkin tak mówi, mobilizacja i rzucenie kolejnych dziesiątek czy setek tysięcy ludzi z kałasznikowami na front może coś by dało. W tej chwili przy tej dronizacji wojny to będzie bez sensu. To po co taka mobilizacja?
3: Tak, to jest dzisiaj środek, który znacznie byłby mniej skuteczny, gdyby Rosjanie się do niego odwołali niż w przeszłości, ale to nie oznacza, że nie mają innych możliwości. No, mogą używać większej liczbie, mogą eskalować i wertykalnie, i horyzontalnie, to znaczy mogą wertykalnie odwoływać się choćby do swojego potencjału nuklearnego. To jest bardzo ryzykowne dla Rosji. Wielu obserwatorów uważa, że Rosja tego nie zrobi. Ja też uważam, że Rosjanie będą mieli wielki problem, jeśli podejmą tego rodzaju decyzje, a strony ukraińskiej to nie złamie.
0: Dlaczego? Deeskalacja przez eskalację i rzucenie bomby atomowej na Charków na przykład.
3: A może nie, bo to... Bomby atomowej to jest za dużo powiedziane. Rosjanie mają ładunki nuklearne o niewielkiej mocy, takie, które można razić instalacje na froncie. ten promień oddziaływania tego ładunku wynosi kilkanaście kilometrów, to nie musi być Hiroshima. Ten wachlarz możliwości
0: rosyjskich jest znacznie większy. No tam gdzieś na Kramatorsk, gdzieś w Ługańsku, w Donbasie, tam na tej linii stycznej, która się nie ruszyła w zasadzie od roku 2015 często.
3: No tak, ale technika, musielibyśmy tu długo rozmawiać, jak może wyglądać rosyjska eskalacja. Zakłada się, że jeżeli oni wejdą na tę drabinę, to nie zaczną od uderzenia w cele na ziemi, czy tam, gdzie znajdują się ludzie, tylko raczej zaczną od takiego sygnalizacyjnego odpalenia głowicy jądrowej, czy to w kosmosie, czy na terenach niezaludnionych, na przykład nad morzem. Właśnie po to, żeby pokazać, że są gotowi pójść dalej. Może się też wydarzyć, umownie rzecz mówiąc, jakiś incydent w działających elektrowniach atomowych i to jeszcze tak przeprowadzona operacja, że nie do końca wiadomo, kto był winny i kto to zrobił. To też jest pewna mechanika działania Rosjan i to, jak oni się specjalizują. No i wreszcie jest kwestia możliwości eskalacji horyzontalnej, czyli zaatakowania innych państw, które w ten sposób miałyby być zastraszone i na przykład zmniejszyć skalę swojej pomocy dla Ukrainy.
0: To jest możliwość eskalacji. To już na koniec zapytam w tej wojnie, która się zmieniła na niekorzyść Rosji, jakie powinno być stanowisko Polski?
3: Ja uważam, że Polska powinna kontynuować swoją dotychczasową politykę, czyli wspierania wysiłku ukraińskiego. Oczywiście dbając też o to, żeby te relacje były relacjami równoprawnymi, partnerskimi, szanującymi naszą wrażliwość i nasze wartości. No choćby z tego powodu nam powinno na tym zależeć, że daje nam to czas na budowę własnych sił zbrojnych i modernizację, która trwa, a która jest czasochłonna.
0: Warto kupować czołgi, transportery, artylerię, kiedy drony wygrywają wojnę?
3: To powinien być system mieszany, bo to nie jest tak. To oczywiście media akcentują dzisiaj bardzo silnie tą dronizację wojny. Ja zresztą od lat mówiłem, że to jest kierunek, w którym będą się rozwijały współczesne siły zbrojne, ale to nie jest tak, że te stare systemy są całkowicie nieprzydatne. Czołgi na Ukrainie też odgrywają swoją rolę, tylko one walczą w inny sposób niż wcześniej. Podobnie systemy artyleryjskie. I tu jest kwestią pewna proporcja. Ja uważam, że my mamy zaburzoną proporcję. Zbyt dużo pozyskujemy tych platform bojowych ze starych czasów. Je też trzeba zmieniać. One też muszą się modernizować. I powinniśmy przyspieszyć nasz rozwój w zakresie nowych systemów walki. Ale to nie jest tylko sprzęt. Tu jest cały ekosystem produkcji, szkolenia i używania przez siły zbrojne. W związku z tym sama polityka zakupów tutaj niczego nie zmieni.
0: No, o czym mówił Marek Budzisz. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: A w studiu jest Sławomir Sokołowski z krótkim ogłoszeniem.
4: Tak, jak co roku Fundacja Uniwersytetu w Warszawie organizuje festiwal imienia Króla Maciusia I, poświęcony oczywiście pamięci doktora Janusza Korczaka, naszego absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego. Wystąpią dzieci z najlepszych, w elaboracie najlepszych festiwali z kraju i z zagranicy, w 14-osobową muzyką, zespołami muzycznymi, muzykami, przepraszam. Muzycznie prowadzi to Artur Grudziński, przygotowuje wokalnie dziewczyny Miłka Małecka, wystąpi gościnnie Darek Malejonek z projektu Arka Noego, będzie czytał fragmenty Króla Maciusia nasz wybitny aktor Jerzy Zelnik, a całość poprowadzi nasza koleżanka Magda Uchaniuk
0: i gdzie
4: w Palladium w 21. W niedzielę, za chwilę,
0: w tą niedzielę,
4: o godzinie 17:00 zapraszamy, wstęp wolny za pobraniem biletów ze strony palladium.art.pl. Gorąco Państwa zapraszamy. Najbliższa godzina 17.
0: Darmowe bilety na stronie Palladium. Sławomir Sokołowski.
4: Dziękuję. Piękna muzyka z filmów Walta Disneya.
0: A teraz już nadchodzi serwis informacyjny. Nadchodzi Michał Trześniewski, bo jest szybka zmiana w naszym miejscu. To wszystko dzieje się szybko, bo już pewnie czeka w Salniku Przemysław Czarnek, a jeszcze czeka sport. Dużo się dzieje. Michale, dzień dobry. Mikrofon jest twój. Twoje są słuchawki, chociaż ten lapidarność przekazu byłaby wskazana, ale spokojnie, nie, bez presji. Czas na serwis informacyjny.

0: Witam Państwa, co w wiadomościach? Kacprzyk oddał 500 000 złotych, ale afera jest. Co dalej w sprawie lekarza, polityka, milionera? Pozytywna odpowiedź Waszyngtonu na propozycję utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich nad Wisłą. Kandydat na prezydenta lub premiera Francji, Jordan Bardella, odwiedza Polskę. Sprzeciwia się akcesji Ukrainy do Unii.
1: Wiadomości wnet.
0: Obejmę osobistym nadzorem śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, powiedział w Polsat News minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Prokuratura nie podejmuje takich decyzji, które są decyzjami szybkimi, politycznymi, tylko musi zebrać materiał dowodowy, więc na pewno zabezpieczy dokumentację, ustali listę świadków, którzy mają jakąś wiedzę na ten temat. Postępowanie już się toczy i proszę mi wierzyć, no będzie na pewno pod moim nadzorem. Tak żebyśmy mogli powiedzieć, że wiemy wszystko w tej sprawie, wiemy komu stawiać zarzuty.
0: Na wniosek prezydenta Warszawy cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Ponadto ratusz poinformował, że Dawid Kacprzyk zwrócił 500 000 złotych na konto szpitala. 28-letni Kacprzyk to lekarz i działacz KO, do wczoraj radny dzielnicy Ursus. Mimo braku specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie i zarobił ponad 1,5 miliona złotych w rok. Kandydat na prezydenta lub premiera Francji, Jordan Bardella, odwiedza Polskę. Wczoraj spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim oraz wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem. Bosak w trakcie konferencji prasowej z Bardellą mówił o wspólnych postulatach politycznych.
3: Pełne wyłączenie paktu migracyjnego w naszych krajach. Stwierdzenie nieważności umowy Mercosur, która z pogwałceniem procedur obowiązujących nawet w Unii Europejskiej została wprowadzona w życie. Chcemy zakończyć dyktat Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. Wspólnie wyrażamy sprzeciw wobec przystąpienia Ukrainy do Unii. Uważamy, że Ukraina nie spełnia standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Tworzy bardzo poważną, niesprawiedliwą konkurencję gospodarczą dla sektorów, które są bardzo ważne w naszych krajach.
0: Departament Wojny pozytywnie odniósł się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, przekazał wczoraj minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie są znane jednak szczegóły tej inicjatywy. Jesteśmy na dobrej drodze, powiedział premier Donald Tusk w Brukseli, który bierze udział w posiedzeniu Rady Europejskiej.
4: Jestem optymistą, ale nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji na nasze decyzje o przygotowaniu Polski, takim pilnym przygotowaniu Polski do organizowania stałej bazy. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz HEGZET uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
0: W Sejmie trwają prace nad ustawą o zabezpieczeniu społecznym artystów. Ustawa wprowadza status artysty przyznawany na 5 lat i dopłaty do składek emerytalnych. Projekt prezentowała minister kultury Marta Cieńkowska.
5: Kryterium dochodowe ogranicza wsparcie do osób o najniższych i najbardziej nieregularnych dochodach. Szacujemy, że populacja artystów zawodowych to około 62 tysiące osób. Ale liczba osób, które będą mogły ubiegać się o dopłatę, wyniesie około 21 tysięcy. Ta ustawa nie jest wydatkiem na kulturę rozumianą jako dekoracja życia publicznego. To inwestycja w bezpieczeństwo społeczne i prewencja przyszłego ubóstwa emerytalnego.
0: Przeciwko dopłatom do składek emerytalnych artystom jest opozycyjny PiS. Jak artysta nie jest w stanie zarobić, to niech idzie do innej pracy, mówił poseł Dariusz Matecki.
6: Dlaczego nie dofinansujecie obiektów kultury, takich jak filharmonie i teatry, żeby ludzie tam zatrudnieni mogli mieć godne umowy o pracę? Teraz pytanie, czy piłkarz, któremu nie wychodzi gra w piłkę, będzie zarabiać? Nie, nie będzie. I czy państwo też ma mu dopłacać do jego składek? Jeśli artysta nie jest w stanie zarobić na swoje składki, to niech idzie do innej pracy, a swoje pasje i hobby rozwija pop tej pracy. Najbardziej absurdalna część tej ustawy, oddam głos Justynie Styczkowskiej. Wyobraź sobie sytuację, że o tym, kto jest artystą godnym dopłacania mu do ZUS-u, decyduje komisja. To jest cofnięcie się w jakieś głębokie czasy PRL-u i bardzo niebezpieczne.
7: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl
0: W Warszawie do 27 stopni, w Krakowie do 29, we Wrocławiu do 32, a w Białymstoku do 24.
7: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
9: Reklama.
10: Ale patrz!
11: Ale co?
10: Ale niskie ceny!
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
13: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie!
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
9: Po reklamie.
18: I słuchamy Radia Wnet. Jest 19 czerwca, piątek, godzina 8:16.
19: To co?
20: Byliśmy umówieni na rozmowę.
19: Zapraszam na Wywiad Wnet.
9: Wywiad Wnet.
18: A gościem poranka Wnet Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na funkcję premiera. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, kłania się państwu, panu redaktorowi.
18: Wczoraj liczne kontrole poselskie w szpitalach warszawskich. Co udało się ustalić? Jak wyglądała od podszewki afera warszawskiego szpitala?
21: No, na przykład udało się ustalić posłowi Stefaniukowi i pani poseł Milczanowskiej, że w szpitalu brudnowskim, już nie południowym, ów zuch z Platformy Obywatelskiej, pan Kacprzyk, tylko w miesiącu marcu tego roku przepracował 296 godzin za 400 zł za godzinę. Podczas gdy stawka dla normalnego, zwykłego lekarza wynosiła tam 300 zł za godzinę. No jak państwo policzycie, że tydzień ma pracowniczy 5 dni po 8 godzin, 40 razy 4 to jest 160, to ów zuch, pracując także jak w szpitalu południowym jako koordynator SOR-u, szpitalnego działu ratunkowego, dodatkowo w brudnowskim szpitalu przepracował 296 godzin, czyli można powiedzieć takie prawie 2 miesiące, po 400 zł za godzinę, to no, winszuję. Chciałbym też tak zarabiać.
18: Całkiem nieźle zarobił, ale oddał.
21: Przede wszystkim pada służba zdrowia. Nie płacą ludziom za szpitalom za świadczenia. Ludzi wysyłają z kolejek na następne 2 lata, a ten pan zarabia sobie w jednym, drugim, trzecim szpitalu mnóstwo pieniędzy i oddał 500 tysięcy, tak słyszałem. To są właśnie te pieniądze, które dostał za marzec w brudnowskim szpitalu.
18: Za jeden miesiąc.
21: Tak mi się wydaje, no policzcie sobie państwo.
18: Jakie będą dalsze konsekwencje tej afery? Wniosek o wotum nieufności? Chyba dla pani minister zdrowia już nie można, bo dopiero co było.
21: To nie ma sensu, dlatego że ta koalicja jest scementowana oczywiście różnymi tego rodzaju aferami. Miejmy świadomość tego, że to jest wierzchołek góry lodowej. To jest tylko afera, która ujawniła się. Natomiast takich rzeczy w wykonaniu Platformy Obywatelskiej, PSL-u, który ma tyle za kołnierzem, że się w głowie nie mieści, będziemy to wszystko badać. Idziemy z kontrolami do wszystkich innych szpitali także podległych PSL-owi, nie tylko szpitali. I innym partiom z koalicji 13 grudnia jest mnóstwo, więc na pewno na koniec tego będą zawiadomienia do prokuratury, a później będzie rozliczenie tego również prawne, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie systemu.
18: Prokuratura? Na kogo? Na pana doktora? Na dyrektora szpitala południowego? na Marcina Kierwińskiego. Kto powinien się w prokuraturze wyspowiadać tej sprawy?
21: No to zobaczymy na końcu. Niech się wszyscy boją. Panie redaktorze, to nie jest kwestia systemu, jak chcą nam powiedzieć ludzie z Platformy, to że system źle działa. System źle działa, lekarze za dużo zarabiają. Nie, bronię lekarzy. Jeżeli wie pan lekarz...
18: Ale kogo pan broni? Dawida Kacprzyka?
21: Bronię lekarzy z normalnych, zwykłych lekarzy, którzy mają specjalizację i pracują na przykład na kontrakcie, wykonują na przykład zabiegi na zaćmę albo kolonoskopię, mając specjalizację. Pracują bardzo ciężko. Być może za dużo zarabiają, bo jest za mało lekarzy, dlatego otworzyliśmy nowe kierunki studiów, które oni chcieli zamykać. Natomiast generalnie bronię lekarzy. To jest oszustwo Platformy. To nie jest kwestia systemu. Oszustwo Platformy, którego wierzchołek goryldowy ujawniliśmy właśnie w Szpitalu Południowym.
18: A ten system
21: nie jest chory.
18: System, który pozwala legalnie zarobić lekarzowi w Grójcu, który zarządza dwoma szpitalami, tym w Grójcu i tym w Nowym Mieście nad Pilicą, i zarobił ponad 3 miliony złotych.
21: A to zobaczymy, czy legalnie. Bo tak samo mówiono o Kacprzyku. A Kacprzyk, wypisując sobie dyżury w Szpitalu Brudnowskim Południowym, jednocześnie w studiu telewizyjnym, to jest legalnie, czy to jest oszustwo?
18: No w tym wypadku to jest poświadczenie nieprawdy.
21: No właśnie, tak, więc nie mówmy o systemie, na który chce zgonić winę Tusk, bo system jest do naprawy, bo jest za mało lekarzy, dlatego ja osobiście uruchomiłem kilkanaście nowych kierunków lekarskich, za co jestem ścigany przez NIK białostocki dzisiaj. Natomiast to nie jest system, tylko oszustwo. Więc nie zwalajmy winy na lekarzy.
18: Ten system pozwala na to, żeby 30 medyków zarabiało 3,5 miliona złotych miesięcznie. To są dane podane przez rynek zdrowia.
21: Panie,
18: to nie jest patologia systemu?
21: Oczywiście, że tak, dlatego że jest za mało lekarzy. Jeżeli szpital na przykład powiatowy, na przykład w Rykach, ma utrzymać oddział taki albo inny, to musi zatrudnić lekarza, który będzie świadczył te świadczenia zdrowotne. Jeżeli nie ma innych na rynku, no to płaci tyle, ile lekarz sobie wymaga na kontrakcie. I to jest patologia, z którą my walczymy nowymi kierunkami lekarskimi i większą ilością lekarzy, ponieważ lekarzy jest za mało. Natomiast to nie jest ta kwestia. My nie mówimy o systemie. My mówimy o oszuście z Platformy Obywatelskiej.
18: To nie, może jest tak, że skoro starosta zarządza szpitalem, to on ma dwa szpitale, zatrudnia sobie pana lekarza za 3 miliony. Pan lekarz nie jest ani w Nowej Mieście nad Pilicą, ani w Grójcu. Podobno jest w gabinecie u pana starosty i coś tam sobie robią, może piją kawę, ciasteczka. Może to jest błąd, że tak nisko jest to postawione, że to samorządy sobie rozdają podstawę te pieniądze, trzeba im to zabrać, po prostu
21: ale to
18: zmienić
21: pan,
18: system.
21: To pan chce skierować rozmowę na tory, które chce skierować również Tusk.
18: Nie, ja chcę, my nie mówimy, żeby służba zdrowia działała sprawnie.
21: Oczywiście, że tak. Dlatego trzeba lekarzy. Dlatego uruchomiliśmy kilkanaście nowych kierunków lekarskich. Dlatego zwiększyliśmy liczbę miejsc na pierwszym roku studiów lekarskich z niecałych 6 tysięcy do ponad 10 tysięcy tylko w ciągu lat naszych rządów. Dlatego dzisiaj mnie ściga NIK, że na przykład w Kaliszu, w Nowym Targu, w Nowym Sączu, w Lublinie czy w Płocku są studia lekarskie, bo potrzebujemy lekarzy. Bo jak pan nie ma lekarzy, a pan ma oddział na przykład, nie wiem, interny, to pan musi zatrudnić lekarza, który ma specjalizację w tym względzie, bo jak pan nie zatrudni, to pan nie będzie miał oddziału. Rozumie pan? I wtedy lekarz stawia warunki, bo nie ma konkurencji na rynku. To jest normalna rzecz. Natomiast my o tym nie mówimy. My mówimy o cwaniaku z Platformy Obywatelskiej, który nie mając specjalizacji i kończąc ledwo co studia, został tak zwanym koordynatorem SOR-u, dodatkowo jeszcze zrobił salonik VIP dla swoich ludzi z Platformy i zarobi 1 600 000 rocznie.
18: Prezydent robił szczyt medyczny, wymieniliście konferencje medyczne, jest program, czy prawda, już nie tylko powie cwaniak. To już wszyscy wiemy, chyba się przyznał, pieniądze oddał zwolnionego, wszyscy wiedzą, że cwaniak, że wyłudził przynajmniej pieniądze, a może i coś więcej.
21: Wierzchołek Góry Lodowej wszystko sprawdzimy i damy do prokuratury.
18: No dobrze,
21: ale... I rozliczymy w sądach.
18: No dobrze, ale to ktoś może zapytać, przyjdą nowi, przyjdzie, zamiast Tuska będzie Czarnek i może zrobić to samo. Może jednak ten system trzeba zmienić. Może,
21: pan redaktor,
18: czy
21: naprawdę...
18: wy macie pomysł, co zrobić z tą służbą, żeby ona działała? Czy...
21: Pan redaktor naprawdę nie zauważa, kto jest u pana w studio?
18: Przemysław Czarnek.
21: Dokładnie. A kto otworzył nowe kilkanaście kierunków lekarskich po to, żeby kilka tysięcy rocznie więcej studentów uczyło się na kierunku lekarskim, bo brakuje lekarzy? Kto?
18: Czyli co, po prostu dorzucić lekarzy do systemu?
21: Ale to jest zupełnie oczywiste. Jak pan nie ma konkurencji na rynku, jakby pan nie miał konkurencji w świecie dziennikarskim, to pan by mógł wymagać tutaj od swojego szefostwa pieniędzy wielokrotnie więcej, bo nie miałby kto prowadzić audycji. Myśmy to zauważyli. Otworzyliśmy nowe kierunki, a pani Leszczyna je zamykała. Wstrzymywała nabór na te kierunki. Co więcej, NIK dzisiaj mnie ściga, że ja otworzyłem te kierunki, chociaż chwali je nawet Onet i Gazeta Wyborcza. My to zauważyliśmy już kilka lat temu. My na ten system odpowiadamy konkretnymi działami. Więcej lekarzy. No i nie uderzać w lekarzy. Są lekarze normalni. Większość to są normalni ludzie. Oni normalnie zarabiają. Wie pan, nie zarabia się w klinice po specjalizacji na umowie o pracę? 12 tysięcy złotych brutto. Pan uważa, że to jest wygórowane dla lekarzy?
18: Myślę, że po specjalizacji nie jest to specjalnie, zależy od
21: perspektywy. Więc nie rzucajmy na Warszawę, nie uderzajmy w lekarzy. Proszę wszystkich, nie uderzajmy w lekarzy, tylko w cwaniactwo Platformy Obywatelskiej, złodziejstwo tego rządu, PO i PSL-u. To jest problem.
18: Dobrze, ale jeżeli nie uderzamy w lekarzy, to po co wasza propozycja, żeby podzielić służbę zdrowia? Że lekarze albo prywatnie, albo publicznie.
21: To nie jest podział służby zdrowia, tylko to jest usystematyzowanie spraw. Otóż dzisiaj rzeczywiście jednym z kanałów, w którym wypływają środki finansowe z NFZ-u i to bokiem, to jest kwestia nie podziału, tylko wspólnego działania na jednym rynku lekarzy działających na działalności gospodarczej i w publicznej służbie zdrowia. I na przykład jest tak, że lekarz, jak zapłaci się panu w gabinecie

0: polega. Afera Kacprzyka i Platformy nie polega na systemie, polega na złodziejstwie i oszustwie, no i tyle.
1: No, no dobrze, ale przychodzi Konfederacja i mówi, ten system też jest zły, wprowadźmy tam trochę konkurencji, będzie lepiej.
0: No to właśnie Przemysław Czarnek utworzył 16 nowych kierunków, czy nawet 17 nowych kierunków lekarskich, bo jak pan chce prowadzić konkurencję?
1: No, Konfederacja mówi podmiotami. Utwórzmy konkurujące podmioty, niech prywatne i publiczne konkurują
0: będzie,
1: o pieniądze z budżetu, to może nie będzie takich kominów płacowych.
0: Droga Konfederacjo.
1: Bo rynek to zweryfikuje.
0: Droga Konfederacjo siedząca przy kominku, z nogą na nogę i mądrująca się. A kto będzie to świadczenie wykonywał?
1: Jak rozumiem, lekarze.
0: A gdzie są ci lekarze?
1: No,
0: trzeba najpierw ich wykształcić. Dlatego my wprowadziliśmy nowe kierunki lekarskie. Zwiększyliśmy limit przyjęć na studia lekarskie z 6 tysięcy do ponad 10 tysięcy po to, żeby każdego roku po kilka tysięcy więcej lekarzy wychodziło na rynek. Tylko wtedy pan wprowadzi konkurencję. To jest zupełnie oczywiste. Chyba że Konfederacja chce sprowadzać, nie wiem, lekarzy z Afryki. Chce?
1: No, za rządów Prawa i Sprawiedliwości dużo lekarzy z Gruzji, z Ukrainy do Polski przyjechało.
0: Kiedy? W jakiej sytuacji?
1: W sytuacji wojennej na przykład, ale też w sytuacji z Gruzji, nie wojennej.
0: Nie, w sytuacji pandemii koronawirusa, kiedy rzeczywiście lekarze bez konkurencji przestali przyjmować pacjentów i na telefon przyjmowali w POZ-ach. Pamięta pan taką sytuację?
1: Pamiętam nawet dodatki covidowe.
0: Skandal.
1: I pamiętam, kto je wprowadził. To też był skandal.
0: A dlaczego? No, oczywiście, że tak. Dlaczego?
1: Czyli dodatki covidowe były skandalem.
0: A dlaczego musieliśmy to wprowadzić?
1: To już do pana pytanie.
0: Dlatego, że nie było konkurencji na rynku.
1: Pan był w tamtym rzędzie.
0: Ale oczywiście, wie pan, jeżeli pan jako redaktor z Wnetu powiedziałby, nie przyjdzie pan do studia, ponieważ pan się boi koronawirusa i nie ma na pana miejsce żadnego innego człowieka, to co? To się panu płaci.
1: Nie było takiej sytuacji.
0: Ale mówimy o lekarskim rynku. Naprawdę zwróćmy uwagę na rzeczywistość i nie żartujmy sobie. Na rynku, na którym nie ma konkurencji, ci, którzy są na rynku, dyktują warunki. Dlatego my wprowadzamy konkurencję i otworzyliśmy nowe kierunki studiów dla kilku tysięcy rocznie więcej lekarzy. Prosta rzecz. I to myśmy zrobili.
1: I ta prosta myśl,
0: obecny
1: rozwiąże kłopoty systemu zdrowia. Po prostu wykształćmy całą masę lekarzy i to, jak czarodziejska różdżka rozwiąże problem służby zdrowia.
0: No, ale panie redaktorze, pan jest tak światłym człowiekiem, że pan to rozumie. Jak nie ma konkurencji na rynku, to ci, co są na rynku, dyktują warunki, tak czy nie?
1: Tak to z reguły wygląda, jeśli chodzi o podstawę ekonomii. Zaczynamy, czy to się w systemie służby zdrowia sprawdzi. Powiedział pan w środę, że obecna koalicja może już powoli pakować walizki.
0: Oczywiście, że tak. Cała Polska krzyczy i widzi, co się dzieje. Wie pan, tu nie chodzi o to, że jeden cwaniak zarobi 1 600 000 złotych rocznie, nie mając do tego kompetencji. Tu chodzi o to, że w tym samym czasie 2000 ludzi w Garwolinie zostało odsuniętych w kolejce na koniec 2027 roku na badania kolonoskopii, ponieważ mają podejrzenie tego, że mają coś złego w swoim organizmie, mogą mieć raka na przykład. W czasie, kiedy 2000 ludzi zostało wrzucone z kolejki w Garwolinie tylko, a takich Garwolinów w Polsce jest mnóstwo, cwaniak z Platformy, tylko dlatego, że z Platformy, bez specjalizacji, wziął pieniądze zamiast tych badań kolonoskopijnych i Polska to widzi, społeczeństwo to widzi. Dlatego ja twierdzę, że dzisiaj już społeczeństwo mówi, żegnajcie. Nie tylko Platformie, także PSL-owi. Także PSL-owi, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, które firmuje ten rząd. Także Partii Razem, które ten rząd popiera, tak czy inaczej. Także Lewicy.
1: Bo Partia Razem ostatnio głosuje z wami, jeżeli chodzi o
0: różnego rodzaju gdyby nie Partia Razem, to nie byłoby tego rządu. Więc niech pan Zandberg nie żartuje sobie ze społeczeństwa, że on nie popiera rządu, który właśnie poparł. Bo gdyby nie pan Zandberg, to nie byłoby tego rządu. Dzisiaj wszyscy, którzy firmują ten rząd i którzy wyganiają z kolejek ludzi chorych, za 2 lata, a cwaniak z Platformy dzięki Zandbergowi, dzięki Kosiniakowi-Kamyszowi, dzięki Ślizowi, dzięki Pełczyński-Nałęcz, dzisiaj ten cwaniak zarobił 1 600 000 tylko w zeszłym roku, a za marzec wypracował w cudzysłowie 296 godzin za 400 zł, to jest ich wina. I społeczeństwo to widzi, dlatego wszystkim mówi adios.
1: Mówi albo nie mówi, patrzę na sondaże. W ostatnich sondażach faktycznie Prawo i Sprawiedliwość lekko rośnie. To jest efekt Czarnka?
0: To jest efekt Prawa i Sprawiedliwości, panie redaktorze.
1: Czarnek, na czym on polega?
0: Polega na tym, że tylko my przygotowujemy kompleksową ofertę programową. Jesteśmy najbardziej aktywni, jeśli chodzi o partie polityczne w ogóle, nie tylko opozycyjne. I to my pokazujemy, jaka jest rzeczywistość i jak na nią odpowiemy. Dlatego społeczeństwo zaczyna wracać do normalności. Bo normalność to była wtedy, wracając do służby zdrowia, kiedy pani Leszczyna mówiła, pani Leszczyna, nie my, że PiS przyzwyczaiło szpitale do tego, że płaci za wszystko. I będziemy płacić za wszystko, bo państwo płacicie składki na NFZ i macie prawo do świadczeń zdrowotnych w szpitalach. To jest normalność, to jesteśmy my.
1: Jak relacje z Mateuszem Morawieckim po spotkaniu w województwie lubuskim?
0: Ale wczoraj,
1: spotkanie wie pan, więcej?
0: Wie pan, to spotkanie to już było 10 dni temu, a wczoraj się spotkałem

0: z Mateuszem i z panią premier Beatą Szydło w jednym pokoju razem z panem prezesem Kaczyńskim po mszy świętej w Krakowie i można powiedzieć, że jadłem z ręki Mateusza, bo podała mi arbuza, żebyśmy sobie razem zjedli na wieczór, bo było rzeczywiście gorąco. Świetne rozmowy, znakomita przyjacielska relacja. Pozazdrościć partii Prawo i Sprawiedliwość.
1: Takich spotkań będzie więcej. Wieców, gdzie jest na jednej scenie i pan jako Przemysław Czarny, kandydat na premiera, i Mateusz Morawiecki jako były premier PiSu.
0: Jestem o tym przekonany. Nie tylko Mateusz Morawiecki, także wielu innych ludzi postrzeganych dzisiaj jako ci, którzy nie są, że tak powiem, zwolennikami jedności. Otóż nie. Jedność jest. Są różne zdania.
1: Tandem polityczny, który zmieni politykę, który wygra wybory, tandem polityczny Czarnek-Morawiecki.
0: No wie pan, gdyby tak było, to Polska, i jestem przekonany, że tak będzie, to Polska rzeczywiście wróci na tory normalności. Na tory płacenia wszystkim w służbie zdrowia za świadczenia, na tory rozwoju, na temat wielkich inwestycji w gminach, na temat braku, na tory braku bezrobocia, pracy dla młodych. Wie pan, był taki czas w Polsce, kiedy młodzi nie patrzyli na to, kiedy skończą studia i wyjadą do Niemiec czy do Ameryki, tylko patrzyli na to, kiedy skończą studia i będą mogli zacząć pracować na rynku u siebie w gminie, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość inwestowało ogromnie wiele pieniędzy w gminę. Tak będzie, jak wrócimy do władzy.
1: A Mateusz Morawiecki już się pogodził, że może być wicepremierem w pańskim rządzie. To oferował mu Jarosław Kaczyński w ostatnim wywiadzie dla Wirtualnej Polski, mówiąc, że to byłoby dobry układ, żeby naprawić chociażby finanse publiczne.
0: A dlaczego pan Mateusza Morawieckiego ustawia w jakiejkolwiek pozycji albo mnie?
1: To Jarosław Kaczyński, nie ja.
0: My dzisiaj walczymy o to, żeby wygrać wybory, odsunąć Tuska od władzy, przywrócić normalność w Polsce. A kto będzie kim po wyborach, to będziemy decydować już po zwycięskich wyborach. Naprawdę w tym państwie jest tyle pracy, na tylu odpowiedzialnych funkcjach, że i dla Mateusza Morawieckiego, i dla Przemysława Czarnka, i dla Piotra Glińskiego, i dla wszystkich innych wystarczy pracy. Trzeba tylko rąk do pracy.
1: Mateusz Morawiecki jest hojniejszy od pana. Pan zaproponował w Kielcach w podniesienie drugiego progu podatkowego w skali PIT dla osób fizycznych ze 120 do 180 tysięcy złotych. Mateusz Morawiecki powiedział, że wedle jego analiz to może być nawet 200.
0: Ja się cieszę bardzo, dlatego że to wskazuje na to, że nasze analizy, które są dość ostrożne.
1: A to macie dwie różne analizy, dwa różne zespoły?
0: Nie, absolutnie. Mateusz Morawiecki tylko podbił to wszystko. Powiedział, że nawet 200 mogłoby być, bo to nie jest problem w tym, że w ogóle się podnosi stawkę, czy tam drugi próg podatkowy. Nasi koledzy z Konfederacji mówią, że nie zrobimy tego, bo mieliśmy 8 lat, nie zrobiliśmy. Jak to nie zrobiliśmy? Nawet Szłapka chyba wczoraj powiedział to. Przypominam wszystkim, to rząd Prawa i Sprawiedliwości od 1 stycznia 2022 roku podniósł drugi próg podatkowy z ponad 86 tysięcy na 120 tysięcy. To myśmy zrobili. I teraz zrobimy dokładnie samo na 180. Wyliczenia Mateusza wskazują na to, że nawet 200 tysięcy by nie zaszkodziło. Jestem zadowolony z tych wyliczeń.
1: A jest pan zadowolony, jeśli chodzi o Ukrainę? Bo powiedział pan, nie powinno być pomocy militarnej dla Ukrainy, jeżeli tam się nie skończy z banderyzmem. Mówiąc w pewnym skrócie, Mateusz Morawiecki, to już cytuję dokładnie, nasze wspólne interesy bezpieczeństwa oraz wolności każdego narodu żyjącego obok Rosji muszą być chronione, podkreślając, że nie zgadzam się z zablokowaniem pomocy militarnej, ponieważ wolę, żeby w czołgach ukraińskich ginęli ukraińscy żołnierze, niż żeby polscy żołnierze ginęli w polskich czołgach. Jak to jest z tą Ukrainy?
0: Ja się zgadzam.
1: Mówi jedno,
0: nie. Ja, tu jest nieporozumienie. Ja jestem dokładnie tego samego zdania. Wolę, żeby w czołgach ukraińskich ginęli ukraińscy żołnierze, niż w czołgach polskich polscy żołnierze. To jest zupełnie oczywiste. Dlatego od początku pomagaliśmy. Natomiast dzisiaj, na tym etapie wojny, nie na początkowym, kiedy była inwazja lądowa i Ruscy podchodzili pod sam Kijów i robili ludobójstwo w Irpieniu, w Buczy, co wszyscy widzieliśmy. Tylko dzisiaj wojna, w której to Ukraina nawet przejmuje ofensywę, jak wczoraj na przykład atakiem na Moskwę, dzisiaj można postawić warunki Ukrainie dalszej współpracy w sytuacji, kiedy Ukraina zachowuje się w sposób skrajnie nielojalny w stosunku do najbliższego sojusznika, bo to jest skrajna nielojalność, wręcz zdrada sojusznika najbliższego, bez którego dzisiaj nie byłoby niepodległej Ukrainy. Więc ja jestem dokładnie tego samego zdania, co Mateusz Morawiecki. Wolę, żeby to inni żołnierze w innych czołgach, a nie polscy w polskich czołgach ginęli, ale dzisiaj możemy postawić warunki w sytuacji, kiedy jesteśmy zdradzani, absolutnie zdradzani przez tych, którzy żyją tylko dzięki temu, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, na czele którego stał Mateusz Morawiecki, pomógł im na początkowym etapie tej wojny.
1: Ale czy pan zdziwiony tą zdradą? Jak to jest? Bo wiele osób mówiło, byliście naiwniakami.
0: Nie, to nie jest kwestia naiwności. Wie pan, gdzie pan mieszka?
1: pod Warszawą.
0: A ja mieszkam pod granicą ukraińską. I dla mnie perspektywa, w której natychmiast po 24 lutego 2022 roku na granicy w Dorohusku nie stałyby już czołgi ukraińskie, tylko rosyjskie Putina, byłaby perspektywą śmiertelnego zagrożenia dla moich dzieci, moich wnuków. Tam jest inny punkt widzenia, bo jest bliżej granicy. Myśmy nie pomagali Ukrainie dla Ukrainy. Myśmy pomagali Ukrainie po to, żeby Ruscy nie zajęli Ukrainy, dlatego że z perspektywy Polski Ukraina i Białoruś jako odrębne państwa to jest zawsze lepiej niż pod butem rosyjskim.
1: Wczoraj była wspólna konferencja w Sejmie wicemarszałka naszego Sejmu Krzysztofa Bosaka i lidera Frontu Narodowego, prawie na pewno kandydata tej formacji do urzędu prezydenta Francji, który ma spore szanse, aby wybory wygrać, pana Bardelli. No i wspólna deklaracja nie dla przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Jakie jest wasze stanowisko?
0: No, dokładnie takie samo.
1: Czyli tu z Konfederacją?
0: Absolutnie tak.
1: Czyli Kijów, jeżeli będzie rząd PiS-u, nie ma szans na
0: integrację. Perspektywa najbliższych kilku, co najmniej kilkunastu, może kilkudziesięciu lat Ukrainy w Unii Europejskiej, to jest perspektywa absolutnie nie do przyjęcia w moim przekonaniu. Zwłaszcza teraz, kiedy Ukraina stawia się poza światem cywilizowanym decyzjami władz Ukrainy. To nawet Niemcy piszą we Frankfurter Allgemeinen Zeitung. To nie jest tylko nasze zdanie. To jest niemożliwe. Dzisiaj spotykam się z panem przewodniczącym Bardellą. Będziemy rozmawiać pewnie wiele godzin na ten temat, także cieszę się z tej rozmowy.
1: Jarosław Kaczyński mówił w wywiadzie, o tym wspomnienie w Wirtualnej Polsce, że to będzie szeroka lista Prawa i Sprawiedliwości. Jak szeroka? Kogo chcecie wprowadzić? Nawet wspomniał o Konfederacji, że może jakaś taka współpraca.
0: Wie pan, sytuacja, która się odwróciła po 7 marca, po tych 3 miesiącach naszej bardzo intensywnej pracy programowej i politycznej, powoduje, że coraz więcej środowisk prawicowych otwiera się na nas.
1: A wy się otwieracie na jednak, nich, na listy?
0: Oczywiście, jesteśmy cały czas otwarci, natomiast wszyscy byli zamknięci, że PiS to B, PiS to C i
1: ale
0: tak dalej.
1: Ale to o kim pan mówi?
0: Zostawmy to między nami, dobrze? Nie. Wszystkie środowiska prawicowe są absolutnie zainteresowane tym, żeby z nami współpracować, a my jesteśmy otwarci na współpracę, dlatego że prawica musi wygrać i rząd w Polsce już w najbliższych kilkunastu, nie kilkudziesięciu miesiącach musi być prawicowy po to, że Polska zdrowo szła do przodu.
1: Marek Jakubiak dostał się do Sejmu z waszych list, założył własną partię, wróci do waszych list, czy nie?
0: Marek Jakubiak jest moim serdecznym przyjacielem, serdecznie go pozdrawiam, współpracujemy, rozmawialiśmy nawet przedwczoraj na temat współpracy w lipcu. Cześć Marek.
1: Wspólny front prawicy także z Robertem Bąkiewiczem i Ruchem Obrony Granic.
0: Wszyscy, którzy są na prawicy aktywni, którzy reprezentują polską prawicę w przestrzeni publicznej, są zapraszani do współpracy.
1: Ale na listy również?
0: A to jest kwestia strategii, taktyki. To już nie jest kwestia rozmowy nawet z tak wybitnym redaktorem w tak wspaniałym radiu jak Radio Wnet. Nawet tak przysposobionym zieleniem jak dzisiaj.
1: No trochę żeśmy tutaj dżunglę polityczną. Na sekundę, a posłuchajmy dźwięku, zrobimy pewien eksperyment. Wczoraj wypowiadał się dla jednego z mediów a propos Roberta Bąkiewicza, tylko o tym mówi, a propos Niemiec, Grzegorz Braun.
2: No chyba jednak warto szanować suwerenność państw i suwerenność władzy. I skoro chcielibyśmy, żeby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej to do polskiej władzy rządu, samorządu i służb policyjnych, żeby należało ostatnie słowo, i skoro chyba byśmy nie chcieli, żeby z kolei obcy rościli sobie pretensje przywileju lokalnego, no to też słusznie krytykując po prostu brutalność i jakieś może nawet elementy, które możemy określić jako nieludzkie obchodzenie się z bądź co bądź często starszymi wiekiem polskimi patriotami przez policję niemiecką. Ja tego nie pochwalam, ale nie pochwalam też no, wyprowadzania na cudze terytorium rozgrywki politycznej, która w Polsce się toczy. No bo nie ma co tu tutaj, nie ma co tu obijać bawełnę, że to była akcja, która była skierowana na rynek wewnętrzny, prawda?
1: To jest stanowisko Grzegorza Brauna co do zajść w Berlinie i pacyfikacji ruchu obrony granic.
0: Bardzo dziękuję panu Grzegorzowi Braunowi za ten głos, dlatego że to jest kolejny głos, który przyczynia się do zwycięstwa prawicy w Polsce, czyli Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Zapraszam wszystkich patriotów, którzy dzisiaj jeszcze popierają Grzegorza Brauna, do poparcia Prawa i Sprawiedliwości, bo jak widać, pana Grzegorza Brauna popierać się nie da. To są skandaliczne słowa Grzegorza Brauna. Jest mnóstwo ludzi, którzy dzisiaj orientują się na Konfederację Korony Polskiej. Ja ich rozumiem w pewnym sensie. Natomiast zaczynają widzieć, że jako lider tej formacji, pan Grzegorz Braun przestaje popierać po prostu Polskę patriotyczną. Jeżeli ktoś dzisiaj w jakikolwiek sposób próbuje usprawiedliwiać brutalność policji i służb niemieckich, którzy spacyfikowali, zbili, spałowali polskich patriotów tylko dlatego, że oni w przestrzeni publicznej próbowali wnieść krzyż na miejsce, gdzie on powinien stać, a nie zwykły głaz, który nic nie oznacza i o niczym nie świadczy, to znaczy, że nie jest za tymi, którzy popierają rzeczywiście polskich patriotów. No taki jest Grzegorz Braun dzisiaj. No jeżeli Grzegorz Braun ma w środowisku ludzi, którzy dzisiaj bronią pomników czerwonoarmistów przed rozbiórką, bo mówią, że to są bohaterowie, nie zważając na to, że ci sami czerwonoarmiści mordowali polskich żołnierzy niezłomnych. Jeżeli Grzegorz Braun ma dzisiaj wokół siebie ludzi, którzy mówią, że święty Jan Paweł II nie był papieżem, bo oni wyznają sede wakantyzm, jeżeli dzisiaj Grzegorz Braun mówi, że uznaje jednak mimo wszystko racjonalność działania policji niemieckiej, która spacyfikowała, spałowała, zbiła polskich patriotów w Berlinie tylko do tego, że nieśli krzyż, no to chcę zaapelować do wszystkich, którzy dalej popierają Grzegorza Brauna. Macie odpowiedzialną prawicę i odpowiedzialną również ofertę programową prawicy. Nie musicie w tej chwili otwierać oczu ze zdumienia, co mówi wasz lider Grzegorz Braun.
1: Chociaż trzeba zaznaczyć, że Włodzimierz Skalik, czyli lider koła Konfederacji, bardzo popierał i poparł i solidaryzował się z Robertem Bąkiewiczem.
0: No ale pan przed momentem puścił mi wypowiedź Grzegorza Brauna,
1: to
0: a nie
1: prawda,
0: pana Skalika.
1: Ona była późniejsza. Najpierw Skalika,
0: no ale jakby pan potem... puścił wypowiedź Skalika, to mi się odniósł do odpowiedzi Skalika.
1: Puściłem wypowiedź Brauna, bo jest późniejsza.
0: Mam nadzieję, że się dobrze wyraziłem, jeśli chodzi o tą wypowiedź pana Grzegorza Brauna, która według mnie jest skandaliczna.
1: Na koniec wróćmy do Warszawy. Kto poniesie odpowiedzialność za aferę ze Szpitalem Południowym? To jest afera Kierwińskiego, afera Trzaskowskiego czy afera Tuska?
0: To jest afera całej koalicji 13 grudnia. Nie tylko Tuska, nie tylko Kierwińskiego. Także Kosiniaka, Kamysza i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pamiętajmy, że w szpitalach również wojewódzkich pod zarządem Struzika z Polskiego Stronnictwa Ludowego i wymiana tych kadr w radach nadzorczych między Struzikiem a Trzaskowskim jest ogromna. My to dopiero odkrywamy. Więc za tą aferę poniesie odpowiedzialność cała koalicja 13 grudnia. W szczególności Koalicja Obywatelska Tuska, Kierwińskiego, Domańskiego, jak i Polskie Stronnictwo Ludowe pana Kosiniaka-Kamysza, które zdradziło Polskę.
1: O czym mówiłby Przemysław Czarnek, poseł na Sejm, wiceprezes i kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, kłaniam się państwu.
1: 8:43. Za chwilę głosowania w Sejmie, ale mam nadzieję, że pan profesor zdąży. A my zdążamy do kolejnego punktu. Nie puszczajmy dzisiaj piosenki. To może puścimy. Tak, posłuchałem jakiejś muzyki, a zaraz potem kolejny gość, Piotr Grzybowski.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.
2: A w naszym studio Piotr Grzybowski, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Zresztą związany z Warszawą, to zapytam o Warszawę najpierw. Afera Szpitala Południowego, salonik VIP. Politycznie, co to będzie oznaczać dla koalicji rządzącej? Przemysław Czarnek przed sekundą był na pana redaktora miejscu, no i mówił początek końca.
3: No, koalicja rządząca robi wszystko, żeby to nie był początek końca. Odcina wszystko, co może, żeby, jak powiem, linki jakiekolwiek na górę, jeżeli idą do struktur partii politycznych związanych z koalicją, przestały istnieć. Podejmuje decyzje, których chyba nie pamiętam tak mocnych decyzji. To znaczy, począwszy od personalnych, zwolnienie lekarza, który przysłużył się tej aferze i szefa SOR-u, zarząd, pewnie za chwilkę rada nadzorcza, to pewnie zgromadzenie wspólników, właścicieli tego szpitala tego dokona. No wszystko po to, żeby ochronić struktury, czyli pewnie prezydenta, nie wiem, ministra spraw wewnętrznych. No, w wersji komunikacyjnej jest to porażka. Jest to porażka, tym bardziej, że chodzi o zdrowie. Gdyby pewnie chodziło, nie wiem, o dostęp do lodowiska i jakichś tego typu usług, które są, czy przyjemności, które są nieistotne, to byśmy tak tego nie komentowali. A tutaj chodzi o zdrowie, czyli najbardziej podstawowy element naszej troski, bezpieczeństwo nasze, zdrowie, życie w konsekwencji i w kontekście też problemów ze służbą zdrowia. Tak, z jednej strony mówi się, że jest źle, że nie ma pieniędzy, że są deficyty, że trzeba zamykać, a z drugiej strony mamy kontrkomunikat, który mówi wręcz odwrotnie, prawda, że jak ktoś chce, to się potrafi zakręcić i zrobić sobie dla jakiejś węższej czy szerszej grupy dobrze. I to może nie jest nawet nowe, ale to przypomnę nawet ostatnią taką sytuację, jak pamiętam, to przy szczepionkach covidowych też mieliśmy chyba taką grupę uprzywilejowanych, która gdzieś tam znalazła sobie ścieżki i potrafiła w pierwszej kolejności być właśnie zaszczepiona, żeby się ochronić. No, to jest myślę, że w każdej warstwie, i w warstwie politycznej, i w warstwie takiej, bym powiedział, społecznej, i w warstwie czysto ludzkiej chyba, to też jest okropna taka sytuacja, bo ponadpartyjna. No, tutaj się nie broni to w żaden sposób.
2: Ponadpartyjna, chociaż rząd próbuje to w jakiś sposób upartyjnić. Dokładnie robi to premier Donald Tusk.
3: Rząd próbuje to upartyjnić.
2: Tak, upartyjnić w tym sensie, że, no, że tak naprawdę to kiedyś było gorzej.
3: No, to jest jakaś metoda na obronę, ale to mówię, no, podstawowa chyba czynność naszego mózgu, czyli rozumienie, czytanie i patrzenie ze zrozumieniem mówi co innego, więc tutaj czy premierowi uda się nawinąć, że tak powiem, swoją narrację w szerszym wymiarze, osobiście wątpię. Natomiast rzeczą moim zdaniem nieładną czy grubą już jest obarczanie, bo to upartyjnienie to jest jedno, ale obarczenie tego w jakimś takim powszechnym faktem i obarczenie chyba środowiska lekarskiego, to jakbym bardziej dopatrywał chyba tego typu scenariusza, gdzie właśnie to odpartyjnienie w sensie koalicji obywatelskiej idzie w stronę ulekarzowienia, jeżeli mogę taki neologizm stworzyć. Nie wiem, czy on jest na miejscu, ale to jest rzecz chyba najgorsza, bo myślę, że 99,9% lekarzy są ludzie, którzy ciężko pracują, ciężko się kształcą i zarabiają naprawdę niewielkie pieniądze, zwłaszcza ci tacy właśnie 26-27 lat, którzy no w przypadku Warszawy czy innych miast, gdzie życie nie jest tanie, naprawdę wiążą koniec z końcem. To nie jest sytuacja. Potem sytuacja się ekonomiczna poprawia lekarzy, ale ten początek zwłaszcza jest trudny. No i chyba to, jak mówię, jest najgorsza rzecz z możliwych, czyli pokłócić się jeszcze ze środowiskiem lekarskim. Tu mówię politycznych, konsekwencjach.
2: No ale może premiera. Bez tej kłótni nie da się tego rozwiązać. Może partia, któraś z partii, no Przemysław Czarnek bardzo mocno mówił, nie atakujmy lekarzy. Rozwiązaniem jest no, zwiększenie liczby miejsc na studiach medycznych. Niech będzie więcej lekarzy, wtedy problem się rozwiąże, no bo nie będzie niedoboru, to i pensje będą niższe. No ale z drugiej strony jest wielu lekarzy, którzy pracują za nieduże pieniądze, czy nieduże, no takie powiedzmy...
3: Zagodziwe,
2: tak. Ale czasami też takie, no, jeżeli gdzieś, jeżeli jakiś lekarz, chociaż nie wiem, czy taki w ogóle istnieje, pracuje na gołym etacie, to gdzieś tam po specjalizacji może zarabiać 12 tysięcy brutto, tak? To nie są jakieś wielkie pieniądze. No i mimo to, że jest pewnie taka grupa, no to są te jednostki, które zarabiają po kilka milionów rocznie. To może jednak to jest kwestia zmiany systemu, żeby te kominy płacowe ściąć.
3: Znaczy, być może tak jest. Ja nie jestem ekspertem od medycyny i od zarządzania w służbie zdrowia. Są nawet specjalne studia po temu. Ludzie kończą i powinni potrafić zarządzać szpitalami, ale poza systemem są ludzie i myślę, że świadomość człowieka, który zatrudnia, nie wiem, kadry czy dyrektorów szpitali, którzy zatrudniają na tak absurdalnych czasami warunkach finansowych, tak chyba trzeba to powiedzieć, no jakaś jest, prawda? I do tego system nie jest potrzebny. Wystarczy zdrowy rozum i chyba jakieś podstawowe pojęcia etyczne, prawda? Czy jakaś podstawowa moralność społeczna, jeżeli tak można by ją nazwać, to jest jedno. A czy w takiej atmosferze, nawet jeżeli coś wydarzyło się tak mocnego, jak ten, nazwijmy to, kryzys w Szpitalu Południowym, czy robić w tej aurze reformę, czy to jest dobry moment na to? Być może tak jest. Wszystkie siły polityczne pewnie powinny usiąść do tego, ale ja chcę inny wątek jeszcze do tego dołożyć, a mianowicie służba zdrowia jest elementem systemu bezpieczeństwa państwa, na wypadek WU zwłaszcza. My cały czas mówimy o bezpieczeństwie, mówimy cały czas o zagrożeniach, o wojnach hybrydowych, o możliwych wojnie kinetycznej. Zbroimy się na potęgę, a służba zdrowia gdzie w tym wszystkim, prawda? No jeżeli mówimy o wojnie, to musimy mieć sprawną służbę zdrowia, sprawnych medyków. Medycy idą zawsze w pierwszej linii razem z żołnierzami, może w drugiej linii, są zawsze obok, prawda? I mamy też chyba taki czas po temu, żeby tę służbę zdrowia reformować nie tylko pod kątem pensji i zarobków, prawda? I jakichś karier młodych lekarzy, ale przede wszystkim przygotowania całego systemu służby zdrowia na wypadek sytuacji kryzysowych. Czy pan redaktor słyszał kiedykolwiek taką dyskusję wśród polityków? Ja przyznam szczerze, nie słyszałem. Więc jeżeli w tym momencie mogę taką dyskusję zainicjować i taką potrzebę chyba wywołać, to jest czas po temu. Bo lekarze naprawdę są, zwłaszcza młodzi lekarze, którzy wybierają ten kierunek studiów, są świadomymi ludźmi swojej roli, funkcji, swojej misji. I myślę, że no, z ich udziałem przede wszystkim ta reforma powinna się dokonywać, a nie tylko i wyłącznie polityków, którzy, no politycy są tego typu grupą zawodową, którzy wiedzą na każdy temat wszystko najlepiej, więc tu mam pewną wątpliwość czasami.
2: No dobrze, patrzę na też plakat, który pan redaktor przyniósł. Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. 25 czerwca roku 2026. Centralny przystanek Historia IPN.
3: No to prawda, to miał być główny temat naszej rozmowy, ale jeżeli już zaczęliśmy od szpitala, no to konferencja jest kolejną już z cyklu organizowanej przez Towarzystwo Ochrony Pamięci Powstańców Styczniowych, któremu mam zaszczyt też przewodzić, nim kierować, którą robimy właśnie w najbliższy czwartek, 25. I chcemy o tym powstaniu styczniowym nie tylko mówić z racji działań, które i celów, które żeśmy przyjęli jako towarzystwo, ale takiej realnej potrzeby, żeby o powstaniu styczniowym, który jest naprawdę gigantycznym rezerwuarem wszelkiej myśli społecznej, politycznej, no w tym wypadku geopolitycznej, prawda? Chcemy pokazać to powstanie styczniowe nie tylko w perspektywie bitew, strat, zsyłki na Syberię, ale tego, co powstanie styczniowe spowodowało. Ja tylko zainicjuję pewną myśl, a mianowicie czy państwo wiedzą, że Stany Zjednoczone nie kupiłyby Alaski, gdyby nie powstanie styczniowe? Tutaj daję stawiam taką tezę, ponieważ sytuacja ekonomiczna Rosji zarówno po wojnach krymskich, czy po wojnie krymskiej, która się w 1856 roku skończyła, później po powstaniu styczniowym, gdzie Rosja poniosła gigantyczne koszty i w ogóle ponosiła gigantyczne koszty na utrzymanie administracji sił zbrojnych, nie była w stanie bez tego typu decyzji, jak chociażby sprzedaż Alaski, stanąć na nogi. Oczywiście nie była to jedyna decyzja, pewnie była pewna refleksja działań reformatorskich, działań proekonomicznych, ale no, między innymi powstanie styczniowe, jego konsekwencje spowodowały tego typu wydarzenie, a również w tym wydarzeniu po stronie amerykańskiej uczestniczył Włodzimierz Bonaventura Krzyżanowski, herbu Świnka, już wówczas generał armii amerykańskiej, który po powstaniu wielkopolskim, czy po powstaniu polskim, jak się nazywało w 1848 roku, przez Hamburg wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i tam rozpoczął karierę w wojsku i był również po stronie ministra skarbu Stanów Zjednoczonych, niejakiego Swarda, który negocjował zakup Alaski, którą dzisiaj, bez której dzisiaj myślę, że trudno jest mówić o geopolityce.
0: To jest oczywiście... Zaprasza Towarzystwo Ochrony Pamięci Powstańców Styczniowych.
3: Tak.
0: Kto będzie uczestnikiem? Jak rozumiem, wstęp jest otwarty?
3: Biletowo. Wstęp jest wolny, oczywiście. Biletów żadnych nie ma. No mamy znowu zacne grono profesorów, znawców tematów, ekspertów. Mamy profesorów z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Mamy profesora Marka Kodrata, mamy UKSW profesora Artura Guraka, mamy profesora Jacka Legiecia, to jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ja nazywam ten uniwersytet trochę rozsadnikiem myśli o powstaniu styczniowym. Mamy znowuż Instytut Historii Panu, czyli profesor Mariusz Kulik. Będzie też dyrektor Adam Siwek, to jest dyrektor Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa IPN-u, który z kolei będzie mówił o tej warstwie symboli, o warstwie cmentarzy, o warstwie pamięci, depozytu pamięci, które są również rozsiane i które gdzieś tam rezonują od Kaukazu, powiedzmy już, czy terytorium dzisiejszej Ukrainy, Białorusi, prawda, czy tereny Polski, ale nie tylko, bo powstańcy styczniowi, którzy zostali zesłani, czy zmarli, czy zostali straceni, ginęli w różnych miejscach świata. Więc grono zacne, zapowiadają się ciekawe referaty. Będzie i o reformie armii rosyjskiej, będzie o polskiej dyplomacji, która działała w czasach powstania styczniowego, przed powstaniem styczniowym, ale potem w konsekwencji aż do początku wieku XX, kiedy żeśmy odzyskali w konsekwencji niepodległość, więc no tematyka ciekawa. Ja pozwolę sobie wyjaśnić trochę, dlaczego o tej geopolityce warto mówić i dlaczego warto również sięgnąć do powstania styczniowego w tym kontekście, chociaż samo pojęcie geopolityki takiej współcześnie rozumianej kształtuje się dopiero końcem wieku XIX, to jest 1890 rok, kiedy powstają pierwsze prace, pierwsze opracowania naukowe i pierwsze rozumienie świata właśnie w tym kontekście. Coś rezonuje skutkiem działań w innym zupełnie rejonie świata. Prawda? I to są takie ciekawe rzeczy, które trzeba by pokazywać. Czy chcemy pokazywać, łączyć, jak się dzisiaj mówi, kropki. Prawda? Bo mechanizmy działania geopolityki, mechanizmy wojen się nie zmieniły. Zmieniło się otoczenie, zmieniły się narzędzia, ale te wszystkie kwestie, które rządzą światem, są od tysiącleci niezmienne.
0: O czym mówił Piotr Grzybowski, dziennikarz, publicysta. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję serdecznie.
0: Zapraszamy. 25 czerwca. To ja szybko zerknę, jaki to jest dzień tygodnia.
3: To jest czwartek.
0: W czwartek.
3: I Radio Wnet jest
0: patronem
3: medialnym. I też na falach Radia Wnet Państwo będą mogli usłyszeć jeszcze takie przypominacze.
0: Centralny przystanek historii IPN, Warszawa, ulica Marszałkowska, 107, godzina 10. Zapraszamy, konferencja i także debata geopolityczne, konsekwencje powstania styczniowego. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję serdecznie.
0: No i Państwu dziękuję za uwagę. To był Poranek Wnet. My się jeszcze dzisiaj na antenie Radia Wnet usłyszymy, ale apel, jak powinien być częściej, bo takie media czasami mówią to częściej, robią to skuteczniej, a my już tak zapominamy o tym elemencie finansowym. Radio Wnet istnieje, funkcjonuje dzięki Państwu, dzięki Państwa wsparciu. No i po pierwsze dziękuję wszystkim patronom, którzy są z nami albo na stronie patronite.pl/radiownet, albo wspierają nas poprzez chociażby przelewy na konto. Wszystkie dane są na naszym portalu radiowym wnet.fm. Tam jest zakładka Wspieraj nas. Tak, bez Państwa zaangażowania, bez Państwa pomocy wolne media nie przetrwają. Media opisujące rzeczywistość i mówiące także o aferach władzy po prostu sobie nie poradzą. Stąd, jeżeli Państwo nas słuchają, to To jest ten apel, prośba, ażeby wejść na portal patronite.pl/radiownet, żeby włączyć się w budowanie Radia Wnet. Sam jako patron bardzo Państwa zachęcam. Warto się usłyszeć w Radio Wnet, żeby tak było, to trzeba się włączyć. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.

0: Witam Państwa, co w wiadomościach? Kacprzyk oddał 500 000 złotych, ale afera jest. Co dalej w sprawie lekarza, polityka, milionera? Pierwszy mord polityczny na zlecenie Putina czy Kadyrowa w Polsce?
1: Wiadomości wnet.
0: Posłowie opozycyjnego PiSu przeprowadzili serię kontroli poselskich w warszawskich szpitalach. W ten sposób zareagowali na aferę Kacprzyka. Co ustalili? O tym mówił kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek w Radiu Wnet.
2: Na przykład udało się ustalić posłowi Stefaniukowi i pani poseł Milczanowskiej, że w szpitalu brudnowskim, już nie południowym, ów zuch z Platformy Obywatelskiej, pan Kacprzyk, tylko w miesiącu marcu tego roku przepracował 296 godzin za 400 zł za godzinę. Ludzi wysyłają z kolejek na następne 2 lata, a ten pan zarabia sobie w jednym, drugim, trzecim szpitalu mnóstwo pieniędzy i oddał 500 tysięcy, tak słyszałem.
3: To są właśnie
2: te pieniądze, które dostał za marzec w brudnowskim szpitalu.
0: Remedium na problemy służby zdrowia jest znaczne zwiększenie liczby lekarzy, przekonuje Przemysław Czarnek. Dodał, że powinno się wprowadzić zakaz łączenia pracy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia dla lekarzy.
2: Kto otworzył nowe kilkanaście kierunków lekarskich po to, żeby kilka tysięcy rocznie więcej studentów uczyło się na kierunku lekarskim, bo brakuje lekarzy? Kto?
3: Ci, co po prostu dorzucić lekarzy do systemu.
2: Ale to jest zupełnie oczywiste. Jak pan nie ma konkurencji na rynku, jakby pan nie miał konkurencji w świecie dziennikarskim, to pan by mógł wymagać tutaj od swojego szefostwa pieniędzy wielokrotnie więcej, bo nie miałby kto prowadzić audycji. Myśmy to zauważyli. Otworzyliśmy nowe kierunki, a pani Leszczyna je zamykała. Nasz pomysł jest absolutnie jednoznaczny. Albo pracujesz w publicznym służbie zdrowia, albo w prywatnej. Możesz wybrać.
0: Powiedział kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek w studiu Radia Wnet. Obejmę osobistym nadzorem śledztwo w sprawie nieprawidłowości w szpitalu południowym, powiedział w Polsat News minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
4: Prokuratura nie podejmuje takich decyzji, które są decyzjami szybkimi, politycznymi, tylko musi zebrać materiał dowodowy, więc na pewno zabezpieczy dokumentację, ustali listę świadków, którzy mają jakąś wiedzę na ten temat. Postępowanie już się toczy i proszę mi wierzyć, no będzie na pewno pod moim nadzorem. Tak żebyśmy mogli powiedzieć, że wiemy wszystko w tej sprawie, wiemy komu stawiać zarzuty.
0: Na wniosek prezydenta Warszawy cały zarząd szpitala południowego został odwołany. Ponadto ratusz poinformował, że Dawid Kacprzyk zwrócił 500 000 złotych na konto szpitala. 28-letni Kacprzyk to lekarz i działacz KO, do wczoraj radny dzielnicy Ursus. Mimo braku specjalizacji został kierownikiem SOR-u w szpitalu południowym w Warszawie i zarobił ponad 1,5 miliona złotych w rok. Premier odwołał Macieja Laska ze stanowiska pełnomocnika do spraw CPK. Powołany na to stanowisko został dotychczasowy minister infrastruktury odpowiedzialny za kolej Piotr Malepszak. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka objęła stanowisko wiceministra obrony narodowej odpowiedzialnego za zakupy uzbrojenia dla polskiej armii. Dotychczas pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw programu SAFE, a wcześniej była wiceministrem do spraw europejskich. Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall złożyła polskiemu Ministerstwu Obrony Narodowej ofertę budowy pierwszej fabryki w naszym kraju. Rozmowy w sprawie już trwają, a w najbliższych tygodniach możliwe jest podpisanie porozumienia, informuje dziennik Rzeczpospolita. Chodzi o fabrykę ładunków miotających do amunicji artyleryjskiej 155 mm. Być może to pierwszy mord polityczny na zlecenie obcego państwa w Polsce. Tak premier Donald Tusk skomentował zabójstwo rosyjskiego dysydenta w Białej Podlaskiej.
5: Sprawę traktujemy bardzo, bardzo poważnie, no bo nie ukrywam, że istnieje podejrzenie, że za tym potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy. Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. Znaczy to byłby pierwszy przypadek, nie w Europie, bo mieliśmy do czynienia w Europie z takimi przypadkami, ale w Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa.
0: Prezydent. Rosyjski dysydent występujący pod pseudonimem Siemon Skrzypiecki został zabity w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Wczoraj zatrzymano domniemanego zabójcę, Czeczena posługującego się gruzińskim paszportem. Satyryk publicznie krytykował Władimira Putina i Ramzana Kadyrowa.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie do 27 stopni, w Krakowie do 29, we Wrocławiu do 32, a w Białymstoku do 24.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
7: Wiadomości sportowe.
8: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Rozpoczęła się druga seria spotkań grupowych i tak w grupie A. Czesi zremisowali z Republiką Południowej Afryki 1-1, mimo iż prowadzili od 6 minuty po bramce Sadliczka. No ale minimalność nie popłaca. Były okazje, by to nasi południowi sąsiedzi po prostu postawili pieczęć na zwycięstwie, a tymczasem drużyna z Afryki po prostu miała swoje momenty. 83 minuta, rzut karny Mokena i Bafana doprowadza do wyrównania. Duża krytyka oczywiście na piłkarzy z Republiki Czeskiej, ale tak do końca z mundialu jeszcze nie odpadnie, bo przecież ostatnia kolejka o wszystkim rozstrzygnie. Natomiast w tej samej grupie A Meksyk już stawia się na swoim z kolei awansie, bo wygrywa 1-0 z Koreą. No i tutaj Luis Romano 1-0, 50 minuta. Być może nie był to taki Meksyk jak w pierwszej kolejce z RPA, ale z drugiej strony no przecież Korea wygrała swój też pierwszy mecz, a więc ta grupa też jest bardzo ciekawa. W grupie B Szwajcaria po tym niechlubnym remisie z Katarem teraz rozgromiła Bośnię 4-1, Manzabi Vargas, no i Granit Xhaka, więc ta legenda szwajcarskiej piłki w 96 minucie z rzutu karnego, czerwona kartka Muhamerović dla oczywiście Bośniak, a więc Helweci widać, że to jest drużyna turniejowa, tak jak w poprzednich mundialach, mistrzostwach Europy, oni się po prostu rozpędzają. No i mamy jeszcze Kanadę, która rozgromiła Katar 6-0. Była taka trochę zgadywanka i licytacja, która z tych reprezentacji, które są gospodarzami, wygląda najlepiej na początku mundialu. No i oczywiście wszystko padło na Stany Zjednoczone, które wygrały 4-1 swój pierwszy mecz, ale to, co Kanada wczoraj rzeczywiście zagrała, a więc to też była wielka sprawa. Jonathan David, 3 gole, a więc zawodnik na co dzień grający w Juventusie. Przykra sytuacja, Ismael Kone złamał nogę, opuścił plac na noszach, w ogóle dwie czerwone kartki, Katarczycy grali ostro, ale generalnie całe zwycięstwo zostało w Kanadzie odebrane bardzo, bardzo optymistycznie. Posłuchajmy zresztą kibiców Kanady.

0: I tak to wygląda, jeśli kibicuje się danej reprezentacji i jest się na miejscu, chociaż oczywiście także, jeśli oczywiście także są strefy kibica, a są to, to także tam jest dobra atmosfera. No może rzeczywiście w związku z tym, że nie gra Polska, my troszeczkę mniej odczuwamy, jeśli chodzi o samą taką atmosferę stricte kibicowską, ale ja myślę, że oglądając te mecze i patrząc też na trybuny, które są wypełnione jak dobrze bawią się kibice w strojach swoich narodowych, w barwach narodowych, to widać, że jest to wielkie święto futbolu, co by nie mówić o tych różnych tam dodatkowych rzeczach, o których informowaliśmy wcześniej, ale piłka broni się, po prostu piłka się w tym momencie broni. Jeszcze w tej grupie Kanada 4 punkty, podobnie jak Szwajcaria, Bośnia, Katar po 1. Dziś ruszają kolejne grupy w tej swojej drugiej odsłonie, a więc będziemy mieli grupę C, a tam no Brazylia, Haiti, to zobaczymy, czy rzeczywiście Brazylijczycy z jednak outsiderem, co by mnie mówić w futbolu, rzeczywiście nakręcą sobie troszeczkę licznik bramek po remisie z Maroko. Maroko mocna drużyna i to będzie bardzo ciekawy mecz ze Szwecją o godzinie w środku nocy, dokładnie o północy, a wcześniej mamy 21 Stany Zjednoczone, Australia i w tej samej grupie Turcja, Paragwaj. Natomiast świat piłki oczywiście żyje mundialem, ale my też żyjemy sprawami naszej ligi, naszego podwórka i polskich piłkarzy. Karol Świderski, nasz 51-krotny reprezentant Polski. Ileż to razy Karol ratował wynik reprezentacji Polski. Wraca do naszej ekstraklasy po 7 latach. Podpisał kontrakt z Widzewem i to na 3 lata. Przypomnijmy, że ostatnio grał w Panathinaikosie Ateny, a 7 lat temu z Jagiellonii Białystok wyruszył na podbój piłkarskiego świata do PAOK-u Saloniki. Następnie było Charlotte, Hellas Verona, no i jeszcze raz i tak, Grecja, więc wszechadańskie koniczynki, został wykupiony za 1 000 000 euro. Z kolei Wieczysta Kraków nie przedłużyła kontraktu z Michałem Pazdanem, który grał przez 3 ostatnie lata w Krakowie, no i był jednym z najważniejszych architektów tych historycznych awansów, łącznie z tym oczywiście do ekstraklasy. Kibice na forach internetowych nie kryją ostrej krytyki, która spadła na właściciela klubu, pana Marca, no i w ogóle na działaczy, że tak się nie robi wobec kogoś, kto ma tak wielkie znaczenie dla drużyny i nie jest tylko maskotką, tylko jest cały czas bardzo dobrym piłkarzem. Bardzo, bardzo słowa krytyki ogromne spadły właśnie na Wieczystą za to, że żegna się w tym momencie, kiedy właśnie awansowała, kiedy Michał Pazdan przydałby się tej drużynie, to przecież kapitan, to taki duchowy przywódca także całego projektu w ostatnich latach, a jednak kontrakt nie został przedłużony. O, biznes nie zna litości, widocznie z tego założenia wyszli w Krakowie, w tej stronie, w tym momencie, gdzie jest właśnie Wieczysta, bo widocznie 38-letni piłkarz im się nie przyda, a jak zobaczą, jak gra Lionel Messi na mundialu i jest nawet chyba trochę starszy od Michała Pazdana, to myślę, że może warto zweryfikować jeszcze całą tę sytuację. Dziś Studio Mundial, godzina 17.13 w imieniu Pawła Kobierskiego. Zapraszam, a teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
4: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko, o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do Centralnego Przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
2: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
7: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
8: Dzień dobry, Joanna Rawik. Pragnę bardzo serdecznie i gorąco zaprosić do mojej audycji sobotniej Sztuka jest magią, gdzie będzie frapująca rozmowa z aktorem i reżyserem Tomkiem Borkowskim, znany jako Różowy. Fantastyczna rozmowa o teatrze, aktorstwie, istocie teatru i w ogóle szerokich aspektach. Zobaczycie, jak będzie świetnie. Do usłyszenia, pa, pa. Dziękuję.
5: To była autopromocja.
9: Prawo bez cenzury.
10: Dziś jeszcze kilka słów o TSUE. Mimo iż zgodnie z traktatami jest to organ zapewniający przestrzeganie prawa w wykładni i stosowaniu traktatów unijnych, to faktycznie pełni on nieformalnie rolę jednego z głównych twórców niepisanego prawa unijnego. Wykracza tym radykalnie i bardzo często poza traktaty i w istocie pełni funkcję awaryjnego, poszerzającego zakres prawa traktatowego Unii podmiotu. Sprawy, które centrala Unii sobie uzurpuje, a które nie przeszłyby w trybie koniecznej zmiany traktatów, TSUE w cudzysłowie załatwia i przesądza swymi wyrokami, którym w fundamentalnych sprawach nadaje charakter tzw. zasad prawnych i uzurpatorsko swoją własną wolą zalicza do prawa pierwotnego Unii równego traktatom i zobowiązuje państwa członkowskie, podbudowywane tzw. unijną doktryną tworzoną przez różnych naukowców od różnych europejskich, do ich stanowczego respektowania, tak jakby to były postanowienia traktatowe, na które wszystkie państwa członkowskie wyraziły zgodę. A to oczywiście jest nieprawda. Tworzenie pozatraktatowo przez TSUE nowych, bardzo ważnych przepisów, których obowiązywanie narzuca się pod karami unijnymi, jest bezprawiem, antydemokratycznym nadużyciem praw suwerennych państw członkowskich przez TSUE. TSUE jest symbolem bezprawia sędziowskiego, bezprawia tworzącego znaczną część porządku prawnego Unii, ale skierowanego na pozatraktatowe, stopniowe odbieranie suwerennych kompetencji państwom członkowskim przy nadużyciu procedur niby sądowych, z którymi się nie dyskutuje. A nawet jeśli ktoś się nie zgadza na tę agresję TSUE na suwerenność państwa członkowskiego, to i tak musi się jej poddać, bo od decyzji TSUE w istocie politycznych nie ma procedury odwołań poza ten podmiot. TSUE swym orzecznictwem i sędziowskim tzw. aktywizmem w przeszłości i aktualnie dokonuje zmian traktatowych poza wolą państw, uzupełnia prawo wspólnotowe, nadaje mu dowolne, szerokie i nowe znaczenia lub je też dowolnie zawęża. Tak jak TSUE to rozumie. Znamy od niedawna te filozofie stosowania prawa też w Polsce. Za mojej kadencji w Polskim Trybunale Konstytucyjnym kilkakrotnie broniliśmy polskich kompetencji, polskiej konstytucji i polskiego ustroju przed agresywnymi, nielegalnymi, tak zwanymi ultra vires decyzjami TSUE w sprawy polskie. Trybunał Konstytucyjny orzekał między innymi o nielegalności wyroków TSUE dotyczących polskiej energetyki, ETS-u, elektrowni Turów, polskiego wymiaru sprawiedliwości, bezczelnego wyroku uchylającego nam, Polakom, przepis naszej konstytucji stwierdzający, iż najwyższym prawem RP jest polska konstytucja, a nie unijne regulacje i uzurpatorskie wyroki TSUE, wymierzone zresztą przeciwko suwerenności Polski, idące w kierunku ograniczania kompetencji państwa narodowego i budowania z nich scentralizowanego Eurolandu niemieckiego. TSUE pozatraktatowo ingeruje też w sprawy obyczajowe, narzuca aborcje i dewiacje seksualne. TSUE w zasadzie dziś głównie tym się zajmuje i coraz więcej trybunałów konstytucyjnych państw członkowskich buntuje się przeciwko tym bezprawnym praktykom. TSUE jednak w miarę narastania oporu przeciwko budowaniu zideologizowanych systemów w państwach członkowskich wkracza w coraz to nowe obszary suwerenności państw. Nie zwraca już uwagi na protesty obywateli. TSUE chce pomóc w domknięciu imperialnego, postkomunistycznego planu, stając się już głównym twórcą systemu prawnego tzw. Nowej Europy. Decyzje TSUE, mające w zasadzie charakter polityczny, doprowadziły do unicestwienia i zniszczenia pojęcia prawa i prawniczej logiki. Zniszczyły sens trójpodziału władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Sam TSUE wykonuje bowiem zarazem funkcje i sądownicze, ale i prawodawcze. TSUE zniszczył standardy państwa prawa i logikę prawniczych argumentacji. Za swą misję uważa tak zwaną wykładnię prawa wspólnotowego przychylną procesom integracyjnym i ogólnemu interesowi Unii Europejskiej. TSUE orzeka często wbrew logice zdrowemu rozsądkowi, wbrew prawu krajowemu, wbrew woli społeczeństw państw członkowskich. Orzeka według swych własnych politycznych wyobrażeń. Praktyka decyzyjna tej grupy polityków nazywanych TSUE jest w literaturze od dawna oceniana krytycznie. Wskazuje się też, że unijny trybunał nie jest obiektywny, że stosuje niejednakowe miary wobec organów unijnych i państw członkowskich, że swymi orzeczeniami ogranicza wolności obywatelskie, na przykład wolność gospodarczą i inne prawa podmiotowe jednostki oraz państw, zawsze usprawiedliwiając restrykcje organów unijnych pozorami różnych zmyślonych trosk o obywateli. Decyzje TSUE często nie są uzasadniane właściwie, prawniczo argumentowane. TSUE tworzy neologizmy i pojęcia niezrozumiałe i nadaje im jakieś bezsensowne, nieweryfikowalne rozumienia, na przykład istoty prawa definiowanej prostymi formułkami. TSUE powszechnie relatywizuje i powierzchownie analizuje zagadnienia dotyczące praw podstawowych. TSUE, a właściwie wcześniej już jego poprzednik, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, wbrew traktatom dopuścił do bezpośredniego stosowania w państwie członkowskim także dyrektyw, choć traktaty zezwalają na to tylko rozporządzeniem unijnym. Orzeczenia TSUE, a wcześniej ETS, zatarły więc granice i różnice między unijnym rozporządzeniem a dyrektywą, która w wielu sytuacjach zastąpiła rozporządzenia swymi bardzo szczegółowymi regulacjami. Choć miała tylko wskazywać państwu członkowskim cele do realizacji. To oczywiście degradowało i degraduje parlamenty narodowe, sprowadzając je już tylko do czynności wdrożenia tych szczegółowo już w Unii rozpisanych aktów. TSUE wbrew traktatom uznał także traktatowo powszechnie niewiążące decyzje za wiążące, o ile są bezwarunkowe i dostatecznie precyzyjne i nadają się do bezpośredniego stosowania. Podobnie TSUE, następca ETS-u, wbrew traktatom nakazał uznać za wiążące zalecenia i opinie, co zdaniem tych organów ma wynikać z unijnej zasady wierności, czyli lojalności wspólnocie. Obie te formy mają jednak charakter traktatowo niewiążący. Wiele wyroków i zasad wykutych przez dawny ETS, a po zmianie w 2009 roku nazwy TSUE, jest konsekwentnych i logicznych z punktu widzenia tworzenia scentralizowanego państwa unijnego. Są one niesprawiedliwe i zasadniczo sprzeczne ze standardami demokratycznymi i obopólnie korzystną współpracą międzynarodową. Na przykład słynna zasada lojalności i wierności wspólnocie, według której państwa nie mogą powoływać się na swoje interesy narodowe i trudności wewnętrzne dla jednostronnego wycofania się z przestrzegania przyjętych w Unii zobowiązań. Czy oczywiście bezczelna, agresywna i destrukcyjna jest zasada wykreowana poza traktatami o pierwszeństwie każdego przepisu prawa unijnego przed każdym przepisem prawa krajowego z konstytucją włącznie. Nie do przyjęcia jest też wyrok ETS-u, dawnego ETS-u, że raz przekazanych Unii suwerennych kompetencji państwo członkowskie nie może już odebrać. TSUE buduje swym orzecznictwem szaleństwo i utopię suwerenności unijnej. Uważa, że przekazanie suwerenności przez państwo członkowskie do Brukseli jest nieodwracalne. Takie i podobne poglądy i wyroki TSUE, a dawniej ETS-u, są jaskrawie sprzeczne z postanowieniami polskiej konstytucji. Pozbawiają bowiem bezprawnie i niepostrzeżenie polski naród, polskiego suwerena, jego kompetencji i przenoszą je do wymyślonego suwerena unijnego, na organizację międzynarodową. A członkowie tej organizacji o cechach państwa mają być jej lojalni i wierni. No, czyste szaleństwo. Pomijam już liczne bzdury wymyślone orzecznictwem sądu i organów unijnych, jak na przykład dyskryminacja pozytywna. Czy nienaturalne nazownictwo na naturalne zjawiska i rzeczy, na przykład kwalifikowanie ślimaków do ryb, a marchewek do owoców, czy prostytucji do poważnych zawodów, którym należy się szacunek i ochrona. Robi się niedobrze. Krystyna Pawłowicz. Prawo bez cenzury.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
11: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
12: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
13: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej audycji Antywiatrakowców, jak w każdy piątek. Dzisiaj w składzie troszeczkę okrojonym profesor Pieńkowski.
14: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie.
13: Oraz ja, Zbigniew Zieliński, wiceprezes niedość licznego stowarzyszenia Konrada Mędrzyckiego.

0: był miłym widokiem. I z tego można nawiązać do konferencji, która się nawiązuje, to wydarzenie, do konferencji Fundacji SEC 17 czerwca, czyli we wtorek, Security, Energy and Technology, w której brało udział trzech panelistów związanych z radiem, wnet oraz ja jako czwarty taki uczestnik, a to do tej, poza normalnymi panelistami uczestniczył Zbigniew Bogucki oraz Bartosz Grodecki, szefowie Kancelarii Prezydenta RP i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, co podkreśla wagę tej konferencji. Bardzo było ciekawe i miłe z mojego punktu widzenia to jest to, że była jedna osoba w sweterku, natomiast wszyscy byli co najmniej w marynarkach, a większość również w krawatach, co teraz się już nie zdarza. Ale teraz jeszcze bym tutaj przekazał głos profesorowi, który chciał poruszyć sprawę nowych regulacji, które się są przygotowywane.
1: Tak, no dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz. No zacznijmy oczywiście od cytatu, no taki nie będzie specyficzny, ogólny cytat, który przyświeca naszej działalności, czyli jak to mówi do Sancho Pancho, wolność Sancho to jeden z najcenniejszych darów, jakimi niebiosa obdarzyły ludzi. No i korzystając z tej wolności, z gościnności Radia Wnet, dwa słowa, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu. Pierwsza rzecz to Ministerstwo Energii przedstawiło propozycję uchwały nowelizującej polski program energetyki jądrowej. I najważniejsza sprawa, nie ma tam żadnej rewolucji. Potwierdzono, że Polska potrzebuje od 6 do 9 gigawatów w wielkoskalowej energetyce, że pierwszy blok, ten na Pomorzu z reaktorem AP1000, ma zostać uruchomiony w 1936 roku, że pełna moc tej pierwszej elektrowni w 1938. Potwierdzono plany, że w przyszłym roku ma zostać podjęte decyzje, mają być w sprawie drugiej elektrowni jądrowej. Rozważane są już tylko dwie lokalizacje, Bełchatów albo Konin. I
0: no, wybór chyba cztery były, tak? Chyba cztery były.
1: No było dużo, no ale już tak, już zostały te dwie do rozważenia i no już w przyszłym roku wydaje się, że rząd chce podjąć decyzję o wyborze technologii. Tu jeszcze raz przestrzegam przed taką decyzją. Ona jest, wydaje mi się, zdecydowanie przedwczesna, dlatego że musimy poczekać na naprawdę ostateczny werdykt, czy AP1000 to jest bardzo dobry projekt dla Polski, taki sobie, czy raczej niedobry. I ocena, na ile dobry jest ten projekt AP1000 realizowany w Choczewie, no w 27 roku no nie będzie miarodajna za wcześnie. Wobec tego taka decyzja, jeżeli nowa elektrownia, ta druga miałaby być robiona z AP1000, no nie będzie dobra, bo nie będzie podstaw do potwierdzenia, że to jest sprawdzona już technologia w Polsce, a z drugiej strony decyzja, która wybierze jakąś inną technologię, no podetnie skrzydła tej pierwszej i to jest proszenie się moim zdaniem o kłopoty i tu bardzo bym prosił o dużo refleksji. Kolejna rzecz, która jest potwierdzona w tej nowelizacji, to tak zwany local content, czyli udział polskiego przemysłu, polskiego biznesu w budowie elektrowni jądrowej. I przy pierwszej elektrowni, mówi się przy pierwszym bloku, że to jest 40%, ale przy następnym zakłada się 70%. I tu bardzo też przestrzegam i proszę o refleksję, mianowicie do 40% local content można osiągnąć bez wchodzenia w istotne elementy technologiczne, w tak zwaną wyspę jądrową. Natomiast 70% local content jest absolutnie poza horyzontem marzeń, jeżeli nie będziemy uczestniczyć w budowie najbardziej kluczowych elementów tejże elektrowni.
0: No w przypadku, przepraszam, te Żarnowca, to chyba był duży był wtedy lokal.
1: Żarnowiec to są dawna epoka, mamy.
0: No ale tam zamek jeszcze był, Racibórz coś produkował.
1: Produkowały te firmy tu wymienione, produkowały przede wszystkim dla dynamicznie rozwijającej się energetyki węglowej w owym czasie. Pamiętajmy, że w połowie lat 70. XX wieku Polską rządził tak zwany 20 stopień bezsilności. Codziennie w radiu było ogłoszone, gdzie nie będzie prądu. I wówczas zostały podjęte

0: Jak racjonalne decyzje, akurat tu udało się racjonalne, o budowie Bełchatowa przede wszystkim, co zmieniło obraz polskiej energetyki, dało nam zasilanie, no aż do dzisiaj, Bełchatów pracuje. I budowa tej energetyki no, była oparta o własny przemysł. Nie dlatego, że akurat w ówczesnych czasach tacy byliśmy genialnie mądrzy, ale w ówczesnych czasach lokalnie było wytwarzane we wszystkich krajach, no, w zasadzie wszystko. Tam więcej przemysłu wszędzie było. Ten diabelski pomysł o globalizacji, czyli wszystko kupimy w Chinach, no jeszcze ten model nie obowiązywał.
1: Ale jeszcze w nawiązaniu do tych reaktorów AP1000, to one są niesprawdzone, bo mi się tam wierzy, że już ładnych parę instalacji działa na świecie.
0: Działa na świecie, tak.
1: One przede wszystkim produkują prąd.
0: Tak, ale pytanie jest, za ile będą produkować, jakie to są koszty. Gdyby to było tak cudownie, to by Amerykanie już zaczęli budować kolejne elektrownie. Pamiętajmy, że ciągle są żywe pozwolenia, aktualne pozwolenia na budowę kilku bloków AP1000 w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajmy, że w Teksasie jest plan dowodzony przez Ricka Perego, byłego sekretarza stanu, o ile pamiętam, za pierwszej prezydentury Donalda Trumpa, budowy 4 bloków AP1000 i gdyby to było aż tak dobrze sprawdzone, to by na pewno ruszyły te budowy, bo zapotrzebowanie na energię rośnie.
1: Czyli co jest, no więc, może być to ślepa uliczka, tak?
0: Można wydaje mi się, że Amerykanie chcą, żebyśmy my zapłacili to ekstra.
1: Ale Chińczycy chyba mają 4 u siebie.
0: No tak, Chińczycy mają 4 i budują Z20 pod nazwą China AP1000, dlatego że kiedyś był model promowany przez prezydenta Baracka Obamę, że Ameryka będzie zarabiać na własności intelektualnej, a wszystkie elementy będą robione w Chinach. I Amerykanie oddali, no sprzedali zapewne, ale de facto oddali we władanie.
1: Chińczycy budują.
0: Chińczycy mają prawo do budowy wszystkich elementów reaktora AP1000.
1: A to w takim razie to jest sprawny reaktor? To jest
0: bardzo sprawny reaktor, tylko pytanie jest, czy sprawnie można go wybudować za pomocą dostępnych środków i czy sprawnie potrafimy wynegocjować dobry kontrakt. To są pytania zasadnicze. Natomiast jeżeli zostanie zbudowany, no to będzie na pewno działał, bo tu nie ma.
1: No właśnie, to technologicznie
0: problemu. To jest technologicznie dojrzały, sprawdzony projekt.
1: Działający, tak. Bo właśnie w tej konferencji jeden z panelistów, pan Dąbrowski, chyba jeden z prezesów z tej fundacji, właśnie wspomniał też o tym, no bo jak Security Energy Technology, to musiało być poruszone. No i powiedział, że te negocjacje w sprawie Choczewa się przeciągają.
0: No i byli prezesi PGE, jak zabierają głosy na temat opóźnień, to ja to bardzo krytycznie na to patrzę, bo ja pamiętam, gdy pan Dąbrowski był prezesem PGE i wtedy stanął przed kluczowym zadaniem, czy projekt jądrowy ma być bardziej służyć firmie, który jest prezesem, czyli PGE, czy bardziej Polsce. I jak się stoi przed takim dylematem i się nie podejmuje decyzji, to efektem są opóźnienia. Także tu wydaje mi się, że rekomendacje akurat tej osoby nie są,
1: ja rozumiem,
0: że tak powiem, bardzo cenne.
1: Tylko jego opinie, bo jednak też w tym temacie, że są, no, że się to opóźnia i to w sumie widzimy nawet prezes Polskiej Energetyki Jądrowej, Elektrowni Jądrowej 1 też o tym mówił, że są opóźnienia, że w tym roku nie ma szansy na podpisanie umowy. Ale jeszcze pan Dąbrowski, ponieważ on zajmował się wiatrakami, których my tu specjalnie nie przypadamy. W ogóle cała ta fundacja to w dużej mierze jest stworzona, występują tam osoby, które no, aktywnie działały na rzecz transformacji energetycznej. Teraz może mają trochę inne poglądy, ale generalnie to właśnie budowały wiatraki. I wspomniał, jaki jest rzeczywisty koszt. No, powiedział to publicznie, więc mogę powtórzyć. Koszt megawattogodziny pochodzącej z wiatraków morskich, no bo on budował wiatraki morskie, PGE czy nadal buduje wiatraki morskie, włącznie po odliczeniu właśnie dotacji, jakichś upustów oraz potrzebnej infrastruktury do obsłużenia tego, no to wyszło 1000 zł za megawattogodzinę. No, to jest bardzo wysoka cena, więc może ta elektrownia atomowa, nawet jeżeli ona nie będzie idealnie ekonomicznie sprawna, może jednak będzie produkowała za 600 zł.
0: To, co potrzebuje polski przemysł, to co tydzień temu tutaj prezes Kludziński nam mówił, to potrzebuje polski przemysł prądu w cenie 300 zł. I do takiej ceny powinniśmy dążyć.
1: No właśnie, żeby dążyć taką... się nie nadają. Do tego można powiedzieć z definicji.
0: Z definicji się nie nadają. I teraz tak, żeby taka cena była dla przemysłu, to po pierwsze trzeba wybrać dobrą technologię, po drugie dobre prawo, po trzecie dobrą organizację i to musi być wysiłek wszystkich uczestników rynku. Bo dzisiejsze regulacje są takie, że mówienie, ile coś kosztuje, jest bardzo trudne, bo to zależy od tego, jakie są decyzje polityczne, jakie są uwarunkowania prawne. Jeżeli sobie postawimy za cel, i mam nadzieję, że najbliższe wybory parlamentarne za rok taki cel postawił, co należy zrobić, żeby polski przemysł miał prąd po 350 czy 300 zł za megawattogodzinę. To pytanie właśnie postawił tydzień temu prezes Kludziński, który tutaj u nas gościł. I, no i realizacja tego celu, no to wyborcy powinni ocenić i to powinien być jeden z zasadniczych tematów. Natomiast jaka technologia będzie tu dostępna? Ja bym nie dyskryminował żadnej. Nawet tych wiatraków, których...
1: Nie, wiatraki tak, oczywiście tak, też tak, mają swoją... Tak, swoją ten, jasne.
0: Tak bardzo nie cenimy, nie, w szczególności wtedy, kiedy ich jest za dużo, kiedy ich budowa jest napędzana nie argumentami ekonomicznymi, tylko hasłami planeta płonie i to tak, do niczego dobrego nie prowadzi.
1: Do tych 300 zł, bo pojawiło się opracowanie też Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, że potrzebujemy 300 złotych za megawattogodzinę. Potrzebujemy 100 zł. Tak trochę stawianie nie, takich.
0: Wydaje mi się, że to jest właśnie istota na różnicę.
1: I tam to jest takie długie opracowanie. W zasadzie można by zrozumieć, tak pomyśleć, że w zasadzie ono nie jest niepotrzebne, bo głównie to, że u nas jest energia elektryczna i energia staje się w ogóle droga, no to wynika wyłącznie z regulacji, a nie z warunków technologicznych.
0: Ze wszystkiego po trochu. I teraz, jeżeli mamy taką sytuację, jaką mamy, takie technologie dostępne, jakie mamy, taki system, jaki mamy. I wartością tego raportu jest postawienie celu. I oczywiście, żeby ten cel osiągnąć, 300 zł za megawattogodzinę, to trzeba wszystko uruchomić. I regulacje, i sprawę negocjacji z Unią Europejską, i możliwość energetyki węglowej. Wszystko. Wszystkie ręce na pokład. Ten raport jest pierwszym, który postawił cel. To, czy ten cel jest dobrze tam uzasadniony, czy nie, to...
1: Nie, no cel to jest jakby zrozumiałe. Głównie są przeszkody prawne, wydaje się.
0: Nie wiem, czy głównie... Chyba wszystkie, wszędzie są przeszkody. Ale właśnie, jeżeli chcemy osiągnąć cel, no to go osiągniemy, ale jeżeli nie stawiamy celu, to go na pewno nie osiągniemy. Dlaczego 100 zł jest złym celem? No bo jest na pewno nieosiągalny w żaden sposób. Dlaczego 600 zł jest złym celem? Bo będzie za drogo. Wydaje mi się, że ten cel 300, 350, może 400 zł jest po pierwsze osiągalny i po drugie ważne, żeby wszyscy zrozumieli, po co my to wszystko robimy.
1: Nie, no to chyba jest jasne, jeżeli chcemy coś produkować, no to, że jest no tania energia, no to można powiedzieć, no to tutaj trudno coś uzasadniać. Ale w takim razie, jeżeli weźmiemy tą energetykę węglową, no to tam chyba ona daje nam około 300 zł.
0: To wszystko zależy od wielu elementów. Ten raport o tym trochę mówi. Może nie jest to aż tak bardzo dojrzały raport pod względem pokazania możliwości, jak to osiągnąć, ale jest to pierwszy krok. I wydaje mi się, że w tym kierunku powinniśmy działać.
1: Tak, że ten raport właśnie ma to do siebie, że on chce ten cel osiągnąć, nie rezygnując z transformacji energetycznej. Jest tam tylko jedna osoba, która powiedziała, że trzeba zrezygnować z ETS-u, bo to tych regulacji. Bo jeżeli teraz w Polsce kolejne rozporządzenia są implementowane środowiskowe, teraz jakieś miody tam muszą, nie mogą być sprzedawane, bo jakieś regulacje weszły. Ale tutaj też w związku z tymi takimi trudnościami, to na tej konferencji wystąpił generał Wroński, który nie mógł, no najbardziej takie dość miał emocjonujące wystąpienie.
0: Jeszcze zanim Broński, jeszcze do tego aktualizacji tego PPJ-u, bo tam jeszcze jeden wątek jest ważny.
1: Tak, to
0: po raz pierwszy się pojawił wprost, że SMR-y, czyli reaktory, których jeszcze nie ma, które budowę pierwszego first of a kind w Rumunii jest prowadzona w technologii New Scale'a, w Kanadzie jest prowadzona teraz w technologii BWRX 300 i wydaje się, że lada chwila ruszy budowa pierwszego takiego Rolls-Royce SMR w Szwecji, w Wielkiej Brytanii. Także tu wiadomo, że coś kiedyś będzie i stąd bardzo otwarcie w Polskim Programie Energetyki Jądrowej pojawił się ten wątek i moim zdaniem w sposób racjonalny. To znaczy, że niewykluczone jest wsparcie dla rozwoju tych SMR-ów w Polsce, ale nie może być odbywać się na zasadzie automatycznej. A w przeszłości obserwowaliśmy coś takiego, że niektórzy próbowali się ze swoim tam projektem SMR, z tym BWRX 300, niejako rzecz biorąc, dokleić do specustawy mającej budować w Choczewo. No to było tak ewidentnie w tych propozycjach ustaw napisane, że na szczęście to zostało wykreślone, ale to, że w projekcie programu Polskiej Energetyki Jądrowej jasno to jest postawione, to wydaje mi się, że to jest w dobrą stronę. A teraz do generała Brońskiego.
1: Bo ja bym w takim razie nawiązał do tego rozwiązania Rolls-Royce'a, bo to jest, ponieważ profesor jest kierownikiem zespołu SMR-ów w ramach katedry i akademii.
0: Tak, zespół jest jednoosobowy, to nie ma zespołu.
1: Ja tego nie wiem, ale na stronach jest zespół, jest kierownik. I ten SMR, który ten Rolls-Royce, no to jest dość dużych rozmiarów, 470 mocy elektrycznej. I też nie, do tej pory nie został wdrożony. Może parę słów na temat tego. A dlaczego? Ponieważ jedna z polskich firm również dostała zgodę na budowę elektrowni opartej właśnie o to rozwiązanie Rolls-Royce. To jest industria.
0: To nie była... To trudno powiedzieć, że dostała zgodę. To decyzja zasadnicza, nie była wiążąca w sensie wyboru technologii. Także to zainteresowanie w Polsce tymi akurat trzema projektami było. Dlaczego te trzy projekty są wyróżnione? Co je łączy, a co dzieli? Otóż jeżeli chce się wprowadzić coś nowego, co ma przełamać kryzys w budowie wielkoskalowej energetyki jądrowej, to podjęto dwukierunkowe działania. Jedna strategia mówi, po prostu trochę to zmniejszmy, po drugie zróbmy tak, żeby było wszystko standardowe i żeby łatwo się na plac budowy dowoziło, możliwie duże, żeby to było, żeby nie było żadnych problemów ani z certyfikacją, ani z dopuszczeniem, ani żadnych problemów z nowinkami technologicznymi, czyli troszkę zmniejszymy i organizacją pracy, organizacją stanowiska budowy, placu budowy, przełamiemy barierę kosztów, barierę tego, że wszędzie są opóźnienia i wybudujemy. I dzisiaj widać, że jedynym reprezentantem tego modelu jest Rolls-Royce SMR. Drugi kierunek, taki zmniejszony duży reaktor, tak żeby wszystko, ale bez żadnych innowacji, żeby nie było żadnych problemów z legislacją, żeby nie było żadnych problemów z wykonawstwem, żeby rynek był wykonawców otwarty.
1: Ale on jeszcze nie jest licencjonowany, to jest nowa konstrukcja.
0: To, że nie jest on licencjonowany, nie jest żadnym problemem. Przeszedł przez wiele tam projektów takich wstępnych i z analizy wynika, że tu nie będzie żadnych przeszkód, ponieważ tam nie ma żadnych nowinek technicznych, technologicznych.
1: To jest dobry projekt.
0: Świetny projekt, tylko nie wiadomo, czy biznesowo się zepnie.
1: Nie, chodzi o ten techniczny.
0: Natomiast to jest jeden kierunek działania. Drugi kierunek działania polega na tym, zróbmy projekt od samego początku kompletnie nowy, łamiąc wiele zasad, które nie wiadomo dlaczego obowiązywały w energetyce jądrowej. Na przykład pierwsza zasada, że obudowa bezpieczeństwa ma mieć średnicę 40 metrów i wytrzymywać raptem 4 atmosfery nadciśnienia. I tą zasadę złamał projekt New Scale'a. Zrobił obudowę nie 40 metrów średnicy, a 4 metry średnicy, nie z żelbetu, a ze stali i wytrzymującą nie 4 atmosfery, tylko 70 atmosfer. Kompletna zmiana. Co to powoduje? Że oczywiście licencjonowanie, dopuszczenie do budowy, wydanie certyfikatów, no długo musi trwać, bo to jest nowina. I oni to przeszli. I nadal oczywiście jest zagadka, czy to będzie działać. Bo w Rolls-Royce po pierwsze w tej strategii nie ma nowinek, to znaczy, że ryzyko, że jak to wybudujemy i to nam nie ruszy, jest zerowe albo prawie zerowe.
1: Ze względu na rozwiązanie.
0: Tak, natomiast w New Scale'u ryzyko było, że to nie da się licencjonować, a i teraz jest ryzyko takie, że istotne elementy, moim zdaniem najbardziej istotnym elementem, co w kilku publikacjach naukowych opisałem, co było tematem rozprawy doktorskiej, którą prowadziłem, jest wytwornica pary. Helikalna, spiralna wytwornica pary. Czy ona zadziała? Czy ona będzie działać z taką wydajnością, jaką sobie projektanci wyobrazili? No tego nie wiemy. To dopiero trzeba zademonstrować. No i to jest ta druga strategia. No i jest oczywiście trzeci projekt, który stanął okrakiem. Dlatego jest najbardziej dziwacznym projektem, bo zaczął ten BWRIS 300 od tego strategii takiej jak Rolls-Royce'a, czyli po prostu zmniejszamy, tniemy koszty, modularyzujemy, standaryzujemy i nie wprowadzamy żadnych nowinek. No ale popełnili na poziomie koncepcji dwa ruchy, które ciągną się do dzisiaj. Pierwszy ruch, który niszczy ten projekt, osłabia, to jest usunięcie pomp cyrkulacyjnych. Z reaktora typu wrzącego usunięcie pomp cyrkulacyjnych powoduje, że jak już nawet wybudujemy, to wiadomo, że on będzie bardzo trudno zmieniać jego moc, że będzie
1: trudno sterowalny,
0: tak? Że będzie miał problemy ze stabilną pracą i, no i że będzie przez użytkowników to kiepsko oceniany tutaj. I druga rzecz, proponowali bardzo ciasny budynek reaktora, który łamał podstawowe, elementarne zasady bezpieczeństwa. Musieli ten budynek znacznie powiększyć. Żeby uciec z kosztów, to uciekli z żelbetu w coś, co nazywa się STCV. I to nie wiadomo, czy to się da wybudować, bo to wymaga precyzji spawów na 1 mm na odległościach elementów o długości 20 metrów. Jeszcze te spawy mają być zalane betonem. Dostali na to pozwolenie. Zaczęli to budować.
1: Się, prawda,
0: tak, tak, ale czy to wybudują, ile to będzie kosztować,
1: to
0: dopiero dowiemy się. Także ten projekt po prostu razi brakiem konsekwencji. Bo wyszedł z jednego założenia, a wylądował w drugim. Wyszedł, że tylko zmniejszamy, a wylądował, że wprowadzamy wielką innowację.
1: Ale wracając do New Scale'a, to mieliśmy być może unikalną szansę na własny content intelektualny do tego projektu,
0: no tak.
1: Żeśmy chyba tutaj oddali to Rumunom, tak?
0: Nie wiem, czy oddali, nie. Tutaj
1: no
0: można było wspomnienie.
1: Teraz już nie zyskamy tego. KGHM nie będzie budował.
0: KGHM nie uczestniczył w budowie pierwszego demonstratora. Czy była taka szansa? Była taka szansa.
1: Trzeba
0: oczywiście
1: to
0: każda.
1: Iść.
0: Każda analiza wsteczna zawsze jest skuteczna. Gdy wiemy, jak się potoczyły losy świata, to wiemy, jakie trzeba
1: ale
0: było
1: czy
0: podejmować.
1: Nie, warto było w to wchodzić.
0: Oczywiście, że warto było.
1: My mieliśmy unikalną szansę, bo w porównaniu z to, co robiła industria, no to kupiła od Rolls-Royce'a. W pewnym sensie Rolls-Royce
0: nic produkuje, nie kupiono tam.
1: No nie, czy zamierzała kupować.
0: Nie.
1: To były podobne, małe reaktorki.
0: To były podobnej klasy pomysły. To, że...
1: New Scale i ten Rolls-Royce?
0: Nie, to, co robiła industria i to, co robił KGHM. Otwartość na inne rozwiązania technologiczne i przyjrzenie się po kolei każdemu z nich. To, że industria zaczęła od Rolls-Royce'a, to wcale nie znaczy, że miała skończyć na Rolls-Royce'ie. Przecież zainwestowane pieniądze...
1: Zgodę zasadniczą to dostała na to.
0: Tak, ale nie była w żadnym kontraktowym sposób związana z tą jedną technologią, a w zgodzie w decyzji zasadniczej dla KGHM-u od razu było 6 wpisanych rozwiązań technologicznych, bo
1: ale
0: nie było żadnych podstaw do...
1: Ale zgoda KGHM-u też była tylko dla rozwiązania.
0: Nie, oczywiście, że KGHM rozmawiał ze wszystkimi.
1: No możliwe, ale tak było. Dobrze, to niech już tak będzie. To wróćmy na chwilę do generała Wrońskiego, który zaprezentował bardzo... To kiedyś my się tutaj zastanawialiśmy się na temat bojowych wiatraków.
0: Tak,
1: czy
0: tak.
1: Jest zastosowanie wojskowe, bojowe? Jest. Po prostu... I to dyrektor, generał Wroński tutaj roztrzęsiony o tym wspomniał, że lotnisko w Świdwinie, na którym mają stacjonować nasze nowe samoloty F-35, to mieliśmy oglądać, jest demolowane poprzez budowę wiatraków na podejściu do lądowania. Będzie może powodować zawirowania i po prostu nazwał to dywersją. No i jest. To trzeba przyznać, że to jest jedna z nielicznych osób, która powiedziała to, co należy powiedzieć, że to po prostu jest dywersja, czy to dotyczy ETS-ów. Zresztą wszystkie te konferencje, powiedzmy, prawej strony, jeżeli można tak powiedzieć, czy kongresy w odróżnieniu od tej postępowej, to charakteryzują się pewnym takim smutkiem, ponieważ w tych dotyczących dekarbonizacji, elektrociepłowni, zamiany na gazowej, tak, tam jest absolutnie pełen entuzjazm, również wiatraki, to po prostu tam jest tempo, natomiast te powiedzmy, te po drugiej stronie, które wątpią w to, tak jak ta kongres SET, to tam nie ma takiego zapału. Z drugiej strony wydaje mi się, że uczestnicy, poza może generałem właśnie Wrońskim i jeszcze paroma osobami, to nie dostrzegają tego, co się dzieje za oknem, że po prostu zamieniamy po prostu kraj w ogród botaniczny i żadnej produkcji tu nie będzie, nie będzie żadnego cyfrowego okręgu przemysłowego i będzie po prostu, nie będzie jak tą naszą odporność energetyczną czy wojskową, no bo jak jeden z generałów powiedział z kolei, że nasze wojsko jest tygodniowe i właśnie składa się ze składaków, bo te nawet chałubice, kraby to też są w zasadzie składakami produkcji zagranicznej. Ale jeszcze bym nawiązał tutaj do KGHM-u, które tutaj poruszyliśmy, temat tych złóż.
0: No tak.
1: Bo tam wtedy tutaj mieliśmy bardzo interesującą rozmowę z byłym prezesem, panem Marcinem Chludzińskim, który nam opowiedział i uzmysłowił rozmiar tej kopalni, która pod ziemią jest, to przekracza rozmiar Warszawy. Jest po prostu ogromna. I trafił mi się taki artykuł Financial Times, który się zainteresował złożami pod Nową Solą, czyli tymi, które Lumina Metals zamierza eksploatować i chyba już przystępuje do budowy kopalni. To jest, oczywiście są dziesiątki miliardów złotych nakładu, ale oni powiedzieli, że projekt Zielona Nowa Sól, bo tam są trzy lokalizacje, to ma taką nazwę Miedź Złoto. I podali zawartość złota w tych, które oni ocenili, w te, które wydobywa KGHM, bo w KGHM również wydobywa złoto i srebro. I okazuje się, że te złoża miedzi są nie tylko bogate w srebro, ale również w złoto. I KGHM wydobywa złoto. Tego złota jest tam 45 gramów na tonę. Według tych danych, które publikuje KGHM. Srebra jest około 1,5%. Natomiast te nowe, trudno dostępne, ponieważ tam jest, tak jak prezes Chludziński mówił, o wysokiej temperaturze i trudności wydobyciu, to jest 50-60 stopni, 2000 metrów pod powierzchnią, to te nowe, nowosolskie złoża to mają od kilku do kilkunastu procent, gdzie niegdzie. Natomiast złota mają 1200 gramów na tonę.
0: Piękny folder reklamowy.
1: Nie, ale Financial Times to nie mówił w takim reklamowym. W każdym razie no, oni to podają jako pewne dane geologiczne. No, nie można wystać tego. Znaczy, nie, ja tu biorę to bardzo pod uwagę, że pomimo wielkich kosztów w tej nowej kopalni, przy takim poziomie zawartości złota i srebra, miedzi, srebra i złota, to będzie się opłacało.
0: A ja powiem, że nie wiem. Luminal Metals był bohaterem naszego spotkania z prezesem Chludzińskim tydzień temu, ale Luminal Metals stał się bohaterem też w tym tygodniu za sprawą wejścia na polską giełdę papierów wartościowych. No i laudacja, którą wygłosił premier Donald Tusk w sprawie pojawienia się tego nowego inwestora, nowego firmy na giełdzie, po prostu mnie przeraziła. I wszystkich, którzy wysłuchali tych wielkich słów premiera Tuska, jak to jest wspaniale, że będzie można tu zainwestować. No, wszystkich potencjalnych akcjonariuszy, no, odsyłam przede wszystkim do naszej audycji sprzed tygodnia, kiedy no, prezes Chludziński pokazał, że ta firma przede wszystkim poszukuje kapitału. Oni wiedzą, że to jest bardzo drogie. Oni przyszli nie tu po to, żeby swoje pieniądze zainwestować, tylko po to, żeby wejść na giełdę i pozyskać od nas kapitał. Więc
1: znaczy od nas w sensie?
0: Od nas Polaków,
1: sensie?
0: Tak.
1: Ale
0: tak.
1: W jakim sensie?
0: Że no wtedy no, kupimy akcje, tak.
1: A nie jakieś zagraniczni?
0: Nie.
1: Bo tam jeszcze fluor wchodzi, tam jest więcej.
0: Nie wiem, ale poszukują pieniędzy wszędzie. I oczywiście ten folder reklamowy mówiący, ile tam jest złota, gorączka złota, piękna rzecz, ale Powiedziałbym, że tu potrzebne jest bardzo dużo rozsądku i ta laudacja premiera rządu polskiego no była moim zdaniem nie na miejscu. Po prostu nie na miejscu, bo to wielu ludzi to ma zaufanie do rządu i bardzo słusznie, bo rząd polski musi się cieszyć zaufaniem polskich obywateli, ale w tym momencie no, premier nie może tak po prostu zachęcać i podziwiać, że tutaj coś ważnego i fajnego się dzieje. Podczas gdy wiemy, chociażby z audycji sprzed tygodnia, że ta inwestycja jest wielce ryzykowna, a przede wszystkim kapitałochłonna i że Kanadyjczycy przyszli tu nie po to, żeby zainwestować swoje pieniądze, tylko po to, żeby szukać u nas pieniędzy na realizację swoich celów.
1: No, no dobrze, to być może rzeczywiście
0: uważam, że trzeba bardzo dużo rozsądku i
1: z takim nadmiarem 1200 gramów do 405. No. To w ogóle jest...
0: Hurra, jedziemy,
1: to Financial Times nie jest jakimś takim, no to nie jest... No,
0: Financial Times reprezentuje interesy akcjonariuszy Financial Times.
1: No, i... no dobrze, ale czy nie mogą... Mogłyby powiedzieć, że napisali, że jest 2-3 razy, to byłoby dużo. A nie napisali, że jest 20 razy więcej. No to jest w ogóle dla mnie jakiś szok.
0: No, ale 300% jeszcze, normy Pstrowski.
1: Ale jeszcze w tym tygodniu został opublikowany Krajowy Plan Energii i Klimatu, który został omówiony na tej kongresie SET.
0: No tak.
1: I to jest dosyć interesujące, ponieważ ja przeczytałem ten, zachęcony przeczytałem z grubsza, przejrzałem ten krajowy plan i tam faktycznie są trzy rzeczy, które stawiają stawiałem pewne pytanie, jak to będzie z naszą tą energią, czy to wszystko się dobrze idzie, że ma być tańsze, to OZE tańsze, wiatraki tańsze, wszystko ma tanieć. I tam są trzy punkty, że takie ważne, że polskie sieci energetyczne, czy też Polska musi budować połączenia transgraniczne, które nam zapewnią możliwość importu. Co prawdopodobnie można domyślać się, że chodzi o, że nie będziemy mieli stabilnych źródeł energii, więc musimy mieć możliwość importowania. Również mają być budowane magazyny energii. No one wiadomo, że są dość kosztowne. To już rozmawialiśmy tutaj, że zarówno elektrownie szczytowo-pompowe, jak również akumulatory, no to są bardzo drogie, ale to ma być budowane w celu zapewnienia jakiejś możliwości działania naszego systemu energetycznego oraz kolejny, czyli to jest przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. W tym całym pędzie coraz niższych cen energii, my mamy je coraz wyższe i rzeczywiście pojawi się problem ubóstwa, że ludzi nie będzie stać na zapłacenie rachunków. Tak jak w Pakistanie, gdzie 1/3 pensji to jest prąd średniej. I to jest, no, tak jak również nawiązuje do tego, w tym tygodniu odbył się kongres Carbon Capture, Storage and Utilization, czyli wychwyt dwutlenku węgla, który pociągnie za sobą nieprawdopodobnie wysokie koszty i to jest taki nawet alert europejski, że musimy w to wchodzić, jest już plan, mają być pieniądze i takie pojawia się pytanie, to w jaki sposób mamy tą energetykę węglową ratować, który tak obstaje profesor, jeżeli wszystko się sprzeciwia temu i nie mamy a żadnej takiej, dlatego ta wydźwięk tego kongresu był taki dość smutny, że bez siła jest. No możemy sobie mówić, że byłoby lepiej, że powinniśmy być na przykład liderem w Europie Środkowej tutaj, a wszystko wskazuje na to, żeby już zachowania naszych sąsiadów pokazują, że nikt się z nami nie liczy. Więc jak my mamy te elektrownie węglowe zbudować, kiedy nie potrafimy poradzić sobie z ETS-ami?
0: No skąd się bierze konieczność powrotu do węgla, powrotu, zatrzymania, utrzymania energetyki węglowej? Bierze się ze spowolnienia wszystkich decyzji w sprawie energetyki jądrowej i zbyt powolnego rozwoju. Jeszcze raz. Polska potrzebuje w roku 2040 około 10 gigawatów takiej energetyki cieplnej. W 40 roku około 10 gigawatów energetyki cieplnej, która jest sterowalna. I
1: to jest ostatnie nasze słowo cel. Jeszcze.
0: Ostatnie słowo. No, czekamy na wydarzenia następnego tygodnia. W szczególności czekamy na pojawienie się psaru ze strony OSGE obiecanego.
1: To ja w takim razie ostatnie słowo. Kto jak nie my? Dziękujemy Państwu.
0: Dziękuję bardzo.
2: nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
3: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
4: Radio Wnet uszami słuchaczy.
5: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
6: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dymisja Macieja Laska. Kacprzyk oddał 500 000 złotych i stała baza wojsk amerykańskich w Polsce. To nasze tematy. Michał Trześniewski, witam Państwa. Zaczynamy wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Jest zielone światło do negocjacji porozumienia o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie uroczystości wręczenia nominacji na nowe stanowiska służbowe.
2: To jest proces, który rozpoczęliśmy dużo, dużo wcześniej, żeby zbudować taką atmosferę i takie możliwości, aby ta baza na stałe, co jest pragnieniem, marzeniem wielu pokoleń, mogła powstać. Wczoraj zielone światło ze strony Pentagonu do podjęcia już bardzo konkretnych negocjacji i rozmów na temat umowy, która miałaby to gwarantować.
0: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka objęła stanowisko wiceministra obrony narodowej odpowiedzialnego za zakupy uzbrojenia dla polskiej armii. Dotychczas pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw wdrożenia unijnego programu SAFE, a wcześniej była wiceministrem do spraw europejskich.
3: Dzisiaj wszystkie nasze wysiłki kierujemy na to, żeby budować odporność naszej ojczyzny. W najbliższych miesiącach skupię się przede wszystkim na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych, wyposażeniu, ale też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego, tak żebyśmy produkowali nie tylko na własne potrzeby, ale też stali się potęgą, jeżeli chodzi o eksport.
0: Premier odwołał Macieja Laska ze stanowiska pełnomocnika do spraw CPK. Powołany na to stanowisko został dotychczasowy wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej Piotr Malepszak. Posłowie opozycyjnego PiSu przeprowadzili serię kontroli poselskich w warszawskich szpitalach. W ten sposób zareagowali na aferę Kacprzyka. Co ustalili? O tym mówił kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek w Radiu Wnet.
4: Na przykład udało się ustalić posłowi Stefaniukowi i pani poseł Milczanowskiej, że w szpitalu brudnowskim, już nie południowym, ów zuch z Platformy Obywatelskiej, pan Kacprzyk, tylko w miesiącu marcu tego roku przepracował 296 godzin za 400 zł za godzinę. Ludzi wysyłają z kolejek na następne 2 lata, a ten pan zarabia sobie w jednym, drugim, trzecim szpitalu mnóstwo pieniędzy i oddał 500 tysięcy, tak słyszałem. To są właśnie te pieniądze, które dostał za marzec w brudnowskim szpitalu.
0: Remedium na problemy służby zdrowia jest znaczne zwiększenie liczby lekarzy, przekonuje Przemysław Czarnek. Dodał, że powinno się wprowadzić zakaz łączenia pracy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia dla lekarzy.
4: Kto otworzył nowe kilkanaście kierunków lekarskich po to, żeby kilka tysięcy rocznie więcej studentów uczyło się na kierunku lekarskim, bo brakuje lekarzy? Kto?
5: Czyli co, po prostu dorzucić lekarzy do systemu?
4: Ale to jest zupełnie oczywiste. Jak pan nie ma konkurencji na rynku, jakby pan nie miał konkurencji w świecie dziennikarskim, to pan by mógł wymagać tutaj od swojego szefostwa pieniędzy wielokrotnie więcej, bo nie miał kto prowadzić audycji. Myśmy to zauważyli. Otworzyliśmy nowe kierunki, a pani Leszczyna je zamykała. Nasz pomysł jest absolutnie jednoznaczny. Albo pracujesz w publicznym służbie zdrowia, albo w prywatnej. Możesz wybrać.
0: Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek w studiu Radia Wnet na Placu Zamkowym w Warszawie. Do afery Kacprzyka odniósł się w Brukseli premier Donald Tusk, który bierze udział w posiedzeniu Rady Europejskiej.
6: De facto potwierdził nieprawidłowości. Mówię o jego decyzji o zwróceniu pieniędzy, to jest prawie 500 000 złotych, a więc zakładamy, że ta decyzja związana jest z jego świadomością, że działał niezgodnie z prawem i przepisami. Tak jak wiecie, oczekiwałem od niego natychmiastowej rezygnacji z członkostwa w koalicji. Złożył też mandat radnego. Będzie też dalszy ciąg, jak się domyślacie, bo prokuratura działa.
0: Na wniosek prezydenta Warszawy cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Ponadto ratusz poinformował, że Dawid Kacprzyk zwrócił 500 000 złotych na konto szpitala. 28-letni Kacprzyk to lekarz i działacz KO. Do wczoraj radny dzielnicy Ursus. Mimo braku specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie i zarobił ponad 1,5 mln złotych w rok. Kandydat na prezydenta lub premiera Francji Jordan Bardella odwiedza Polskę. Wczoraj spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim oraz wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem. Bosak w trakcie konferencji prasowej z Bardellą mówił o wspólnych postulatach politycznych.
7: pełne wyłączenie paktu migracyjnego w naszych krajach. Stwierdzenie nieważności umowy Mercosur, która z pogwałceniem procedur obowiązujących nawet w Unii Europejskiej została wprowadzona w życie. Chcemy zakończyć dyktat Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. Wspólnie wyrażamy sprzeciw wobec przystąpienia Ukrainy do Unii. Uważamy, że Ukraina nie spełnia standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Tworzy bardzo poważną, niesprawiedliwą konkurencję gospodarczą dla sektorów, które są bardzo ważne w naszych krajach.
0: To były wiadomości. Dziękuję za uwagę, a za chwilę publicystyka.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Po reklamie.
16: Na żywo z Sejmu.
5: A w Sejmie kończy się posiedzenie Sejmu. Trwają głosowania także nad ustawami o sytuacji w ochronie zdrowia. Głos zabiera szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Posłuchajmy na żywo Sejmu.
17: Bardzo proszę.
18: Szanowny panie marszałku, Wysoki Sejmie, Rado Ministrów dzisiaj bardzo mocno zdekompletowana, bo nie ma ani premiera Tuska, ani ministra Kierwińskiego. Nie ma też pani minister zdrowia. Myślę, że wiemy dlaczego tych państwa dzisiaj podczas tej debaty nie ma. Myślę, szanowny panie marszałku, Wysoki Sejmie, że wszystkim Polakom, ale w sposób szczególny polskim pacjentom, ich rodzinom, także 100 tysiącom Polaków, którzy w ostatnim roku stracili pracę, zostali bezrobotni. Tutaj zwracam się do pana ministra Domańskiego, którzy mogą tylko marzyć o takich wynagrodzeniach jak bardzo młody działacz Platformy Obywatelskiej, który zarobił w ciągu tego roku, kiedy 100 tysięcy Polaków straciło pracę, w tym czasie zarobił 1 600 000 złotych w patologicznych warunkach, do czego właściwie się państwo, czy on przyznaje, ale nie chce się do tego przyznać na koniec Donald Tusk. I odniosę się do tego uzasadnienia, bo tego w uzasadnieniu tej ustawy nie ma. Jaki jest prawdziwy powód, że nagle państwo na chwilę z tych wakacji, które macie na bieżąco, wróciliście i postanowiliście w bardzo szybkim czasie przedłożyć ustawę dotyczącą pewnego uporządkowania wynagrodzeń medyków, chociaż też nie chcecie słuchać opozycji, nie chcecie przyjąć poprawek, tak żeby transparentne były procesy i konkursy dotyczące medyków. Przechodzę do tego, co powiedział w kontekście tej ustawy premier Tusk, którego dzisiaj nie ma. Otóż cytuję, te wynaturzenia nie mają koloru jednej partii, te wynaturzenia nie mają tylko politycznego znaczka. Czy tak jest rzeczywiście? Szanowni Państwo, prześledźmy bardzo spokojnie i uczciwie tę sytuację. Szpital Południowy zarządzany przez kogo? Przez prezydenta z Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. On ma konkretny znaczek, jest konkretnej partii politycznej. Kolejna rzecz, ten młody aparatczyk partyjny, który zarobił 1 600 000 złotych, to jest przecież radny Koalicji Obywatelskiej, to jest konkretne ugrupowanie, konkretna partia polityczna i konkretny znaczek. Ten młody człowiek to wychowanek nieobecnego dzisiaj ministra Kierwińskiego. Pan minister Kierwiński także jest z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i ma konkretny znaczek. Wreszcie ludzie, którzy funkcjonują, zarządzają tym szpitalem, także mają konkretne znaczki, chociażby w Radzie Nadzorczej. Oni także w dużej części, pewnie nie wszyscy, są powiązani z Platformą Obywatelską. I wychodzi polski premier, który jest szefem tego ugrupowania, Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej i mówi, te wynaturzenia nie mają koloru jednej partii, te wynaturzenia nie mają tylko politycznego znaczka. Panie premierze, te wynaturzenia i patologie mają znaczek Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. I nie można przed tym uciekać. I zamiast uciekać dzisiaj, chować jak struś głowę w piasek, zabierać ze sobą minister zdrowia, zabierać ze sobą ministra Kierwińskiego, żeby broń Boże na ten temat nie dyskutować, jak najciszej nad tą trumną, powinien pan wyjść tutaj w Wysokim Sejmie i przeprosić Polaków, tych pacjentów, którzy nie mogą dostać się do lekarza, którzy czekają w kolejkach, których państwa nieudolne rządy odsyłały z zabiegów planowych ratujących życie i zdrowie w zeszłym roku. Także wobec tych 100 tysięcy Polaków, którzy stracili w ostatnim roku pracę. Nie ma pan odwagi, panie premierze Tusk, stanąć tutaj i powiedzieć przepraszam, to jest nasza wina, to jest nasz znaczek, to jest nasza patologia, a powinien pan to zrobić. Szanowni państwo, można powiedzieć, że gdyby wybory prezydenckie, co się nie stało dzięki mądrości i przezorności Polaków, wygrał kandydat Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, to właściwie taki szpital, a właściwie patologię szpitala południowego mielibyśmy w całej Polsce. Cała Polska byłaby takim szpitalem południowym. Dlaczego? Dlatego, że saloniki VIP-owskie dla funkcjonariuszy partyjnych, a dla reszty czekanie w kolejkach, dla reszty porody na SOR-ach i pogarda. To wychodzi z tej sprawy. Na to Polacy nie pozwolili i prezydent na to również nie pozwoli. I na koniec tutaj zwrócę się już do ministra obrony narodowej, pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Pan był, panie premierze, łaskaw powiedzieć do prezydenta i do opozycji, że siedzą w oślej ławce. Patrząc na pana dzisiaj, panie premierze, kiedy pan jest osamotniony, można powiedzieć, został pan wystawiony na spalonym. Oni rozgrywają, Donald Tusk i jego przyboczni. Rozgrywają dzisiaj tą grę, a pan został na spalonym. Dzisiaj to ława rządowa jest taką ławą, o której pan mówił. Dziękuję bardzo.
15: W pierwszym wniosku mniejszości zawierającym zmianę o ustawie o działalności leczniczej wnioskodawca proponuje dodać ustęp 4b, 4c do artykułu 26. Z wnioskiem tym łączą się wnioski mniejszości 2 i 3. Nad wnioskiem tymi głosowali.
0: Odyseja wyborcza.
17: I tak, drodzy państwo, 10:13 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Odyseę Wyborczą. Mamy już połączenie z naszym pierwszym gościem. Jest z nami pan Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, kłaniam się.
17: Panie pośle, wiceminister infrastruktury, pan Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jaki komentarz w tej sprawie?
19: No cóż, można powiedzieć, że zaszła jakaś pomyłka, bo lider ruchu Stop CPK został powołany na szefa CPK. Pomyłka została rychło w czas, bo już po dwóch i pół roku skorygowana.
17: A co wiemy na temat jego następcy?
19: Piotr Malepszak to osoba, która jest niewątpliwie technologicznym fachowcem od kolei. I no, gdybym ja na przykład miał taką możliwość, to chętnie bym go czasem zaczerpnął jego opinii w tych sprawach, ale na pewno bym się nimi nie kierował, ponieważ tu jest problem z zarządzaniem strategicznym, z tymi decyzjami strategicznymi, które pan minister no jakby w ogóle ich nie widzi. W ogóle nie widzi korzyści całościowych, systemowych. Jest czysto zafiksowany na tabelce kolejowej, prawda? Ja to czasem nieco żartem, ale sobie pozwolę na taki grubszy żart, że współczynnik pośladków pasażera na oś wagonie. To jest jedyne, co go interesuje.
17: Tutaj rozumiem spora dawka ironii, ale pan Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK, mówił ostatnio na antenie Radia Wnet, że właśnie kolej jako ta bardzo ważna część tej infrastruktury, jaką ma być Centralny Port Komunikacyjny, jest tutaj gdzieś zaniedbywana w tym projekcie, więc może to dobrze.
19: Nie, niestety nie, ponieważ to zaniedbanie jest właśnie wynikiem decyzji pana ministra Malepszaka. Nie jest tajemnicą, że pan Maciej Lasek zupełnie się na tym nie znał i po prostu no, był biernym odbiorcą decyzji, które istotowo w tej sprawie podejmował pan Malepszak, który właśnie jako ten taki specyficznie rozumiany miłośnik kolei chciał, to jest jego ulubione słowo, optymalizować, czyli właśnie, żeby to były takie super szybkie pociągi, takie bardzo drogie zabawki, które jak ktoś jest miłośnikiem kolei, to jest fajne, bo to tak jakby, nie wiem, miłośnikowi motoryzacji tam kupiono jakiegoś bardzo drogiego Mercedesa czy Bentleya, a my potrzebujemy w obszarze kolejowym takiej Skody albo takiej innej marki, która będzie solidna, nie najdroższa i będzie służyła wszystkim. No, a nie właśnie takiej drogiej zabawki dla mieszkańców kilku największych metropolii w Polsce.
17: Mhm. A czy moglibyśmy jeszcze zastanowić się, albo ewentualnie postarać się odpowiedzieć słuchaczom na pytanie, dlaczego odszedł? No bo jest to nagła dymisja. Czy tutaj pojawiają się takie pytania, czy to może mieć jakiś związek ze Szpitalem Południowym?
19: Tego nie wiemy oczywiście, no nie jest tajemnicą, bo sam zainteresowany o tym mówił, że pan Maciej Lasek tam miał swoje problemy zdrowotne od jakiegoś czasu i oczywiście życzymy mu dużo zdrowia, więc pewnie to jest źródło tych plotek, ale no ja szczerze mówiąc no nie mam żadnej wiedzy w tej sprawie, więc tutaj nie będę spekulował. Niewątpliwie za jego wątpliwej jakości osiągnięcia w zarządzaniu CPK ta dymisja od dawna się należała.
17: A w jakim stanie zostawia Centralny Port Komunikacyjny? Czy to jest, mamy deklarację, że ten projekt będzie powstawał, że jest realizowany? Jak wygląda stan faktyczny?
19: No ten projekt został najpierw postawiony w taki półroczny stan likwidacji, ale zakończonej zmianą decyzji, jednak nie zlikwidowaniem. I to oczywiście zawsze plus. Choć jest też to oczywiście oszustwo wyborcze, bo wyborcom ci panowie zapowiadali, że CPK zlikwidują. Ci wyborcy oszukani mają pełne prawo się czuć, no ale akurat w sumie dobrze, bo ta decyzja o pozostawieniu CPK jest oczywiście dużo lepsza, no ale nie mogło być tak różowo, żeby po prostu CPK kontynuować. Zostało ono w znacznej mierze okrojone, oczywiście opóźnione, no i w wielu parametrach pogorszone po prostu jest, no z dużo mniejszym sensem, no chociażby to przyspieszenie pociągów, za które odpowiada pan minister Malepszak, między innymi spowoduje, że największe w historii Polski zamówienie na tabor, no będzie dla zagranicznego producenta, nie będzie możliwości, żeby wiodącym dostawcą taboru byli polscy producenci.
17: My słyszeliśmy jeszcze też za czasów Prawa i Sprawiedliwości w tej pierwotnej wersji Centralny Port Komunikacyjny, że każde takie opóźnienie no, tak naprawdę oddala bardzo mocno wizję realizacji tego projektu w zakładanych terminach. Teraz już wiemy, że te opóźnienia są, ale pytanie, czy w ogóle to jest jeszcze projekt realny, który możemy zrealizować w bliskim czasie. Wiemy, że to jest też projekt strategiczny, związany z bezpieczeństwem Polski, kwestia kolei, czyli ewakuacji ludności, jeżeli doszłoby do naruszenia naszych granic. Jak wygląda stan faktyczny?
19: No, oczywiście nie ma tutaj takiej możliwości, żeby jakiś projekt trwale zablokować, w tym sensie, że po zmianie władzy i po zmianie koncepcji decyzji na to, że krótko mówiąc, no znów możliwie jak najszybciej i w pełnym wymiarze budujemy CPK, to oczywiście wybudować można. Natomiast czasu straconego już nikt nie wróci, no, a również pewne decyzje projektowe będą nieodwracalne. No, na przykład jeżeli już faktycznie za te kilkanaście miliardów zostanie kupione ponad 100 pociągów, zestawów trakcyjnych od zagranicznego producenta, no to oczywiście ich nie zublujemy. Nie jest tak, że potem będziemy mogli kupić od razu kolejne 100 od producenta polskiego. Tylko te zamówienia dla polskich producentów będą potem już dużo wolniejsze, mniejsze i rozłożone w czasie. I to są pewne zaszłości, których już, mówiąc potocznie, odkręcimy. Natomiast no samo ponowne przyspieszenie i kontynuacja budowy jest jak najbardziej realna. Niestety jest też tak, że mamy już opóźnienia do opóźnień, że ten celowo opóźniony harmonogram, czyli oddanie pierwszego etapu lotniska w roku 32, już teraz jest bardzo zagrożony i jeżeli to będzie kontynuowane w ten sposób jak obecnie i przez mniej więcej tych samych ludzi, no to ten rok 32 jest niestety nierealny i pewnie ta data oddania by się mocno, mocno oddaliła.
17: To już na zakończenie takie pytanie polityczne, czy ta decyzja może oznaczać, no bo pan Maciej Lasek, minister, poseł, tutaj czy to może być taki sygnał, że ten projekt traci wagę polityczną w pewien sposób, że rząd wycofuje się przyznaje albo wycofuje się ze swojej strategii i oznacza to, że no, po prostu ta ranga będzie nieco mniejsza, czy raczej może wycofuje się z tej strategii i przyznaje i próbuje teraz podejść do tego tematu w inny sposób?
19: Znaczy widzimy, że w całym szeregu różnych inwestycji, przedsięwzięć Donald Tusk prowadzi politykę komunikacyjną odwrotną do faktów. To znaczy, no, przykład, nie wiem, wielkiej fety w związku z przywróceniem pociągu do Łomży, który jest oczywiście naszą inwestycją w wyniku realizacji naszego programu Kolej Plus, który to program też Donald Tusk znacząco okroił. To znaczy, no, akurat Łomży nie skasował i taka jego zasługa, że ta inwestycja została w pierwszym etapie zrealizowana, w przeciwieństwie do wielu innych, które zostały zatrzymane. Tak samo z CPK, tak samo na przykład Izere nawet niedawno ogłosił, że będzie budował, czyli różnego rodzaju projekty, inwestycje, programy, które przez Donalda Tuska zostały opóźnione, okrojone, pogorszone, on jednocześnie się przedstawia jako ten, który właśnie je szczególnie aktywnie realizuje. I tu być może no jednak pewna dosyć widoczna nieudolność pana Macieja Laska plus obciążenie tego, że był on twarzą ruchu Stop dla CPK, no przekalkulowano, że jeżeli chcemy się tym CPK chwalić, choć ono idzie jak idzie, no to jednak w warstwie komunikacyjnej to nie z Maciejem Laskiem na sztandarze.
17: Powiedział pan Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
19: I ja bardzo dziękuję.
17: Drodzy Państwo, 10.21, a my za kilka chwil na moment połączymy się z wicenaczelnym Polskiego Związku Łowieckiego, z panem Pawłem Mamoniem, ale zanim to połączenie, to jeszcze nie będzie muzyki. To w takim razie opowiemy Państwu za kilka chwil o niedźwiedziu, który pojawił się w centrum Przemyśla. Mamy wielką dyskusję, zarówno właśnie na temat ataków zwierząt, które no, z jednej strony żyją w naturze, a z drugiej strony coraz bardziej przybliżają się do tych miejsc zamieszkania. Czy to jest ostatnio chyba bardzo głośna sprawa w Bieszczadach. Kobieta niestety została śmiertelnie pogryziona przez, tutaj to akurat była samica, czyli przez niedźwiedzicę, teraz w centrum Przemyśla. Niedźwiedź, który biegał po prostu po deptaku, spacerowali tam ludzie. O to zapytamy pana Pawła Mamonia. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, witam serdecznie pani redaktor, witam słuchaczy.
17: No właśnie, więc na pewno zapoznał się pan i z tym nagraniem, i z całą falą komentarzy, które pojawiły się w mediach. Taki komentarz ze strony Polskiego Związku Łowieckiego. Jak my mamy rozumieć to, że niedźwiedź pojawił się w tej przestrzeni, biegał między ludźmi, i na ile to jest ryzyko, że takie sytuacje będą się powtarzały?
20: Na Podkarpaciu żyje największa populacja w Polsce niedźwiedzi. Jest ich ponad 300 osobników. Niedźwiedzie są drapieżnikami, które muszą zdobywać teren, żeby sobie tam żyć, żeby mieszkać, żeby się rozmnażać i żeby polować. Jeżeli tego terenu brakuje, one muszą zdobyć następne tereny i zaczynają po prostu wchodzić w konflikt z człowiekiem. To jest sprawa bardzo naturalna, to jest każdy drapieżnik tak postępuje. W ogóle wszystkie zwierzęta, człowiek również zdobywa dla siebie teren i potrzebuje go przestrzeni do życia. I niestety tych konfliktów będzie coraz więcej. Populacja jest duża, aczkolwiek ona jest i tak, jeżeli chodzi o całą Europę, dużo większa jest na Słowacji, w Rumunii i tam są te problemy dużo, dużo większe. Jeżeli chodzi o Polski Związek Łowiecki, no to my cały czas apelujemy już i do ministra Drożały, do ministra klimatu i środowiska, żeby zacząć monitorować duże drapieżniki w Polsce, które żyją, i opracować strategię do zarządzania tą populacją, bo to skończy się źle i tragicznie i dla ludzi, i dla tych populacji zwierząt, które mamy. A jako człowiek po prostu znam, bo jestem podróżnikiem, podróżuję po całym świecie, wiem, gdzie te drapieżniki, chociażby w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych, jak są rozwiązywane problemy, mają je cały czas i zupełnie do tego inaczej podchodzą. Tu trzeba włączyć ideologię, tu trzeba włączyć po prostu myślenie i opracować tą strategię, jak jest w innych
17: krajach, właśnie, a skoro mówimy o tej strategii, na przykładzie niedźwiedzia w Przemyślu, który się tam pojawił, czy też wielu sytuacji, o których alarmują turyści, chociażby z Bieszczad, czy nasze służby są przeszkolone, wiedzą, jak się zachować, jak reagować na takiego niedźwiedzia, albo na przykład na watahę wilków, bo przecież chyba też mamy spore tutaj wyzwanie i nadpopulację wilków.
20: Panie redaktor, to jest to, że drapieżniki duże powracają do nas, do przyrody, to jest bardzo dobrze i my jako też myśliwi się z tego cieszymy. Chodzi o to, żeby też opracować jakąś strategię do zarządzania tą populacją. Czy nasze służby są przeszkolone? No nie, no bo to jest dosyć nowy problem, który się teraz nasila. Nie mówimy oczywiście o leśnikach czy myśliwych, bo my wiemy, jak postępować z tymi zwierzętami, ale straż pożarna czy policja nie mają jeszcze wypracowanych jakby procedur, no bo to jest nowa sytuacja. Sytuacja w Przemyślu jest bardzo niebezpieczna. Ludzie, widać jak ludzie podchodzą do ciekawostka, coś bardzo fajnego, wyciągają telefony, a byli naprawdę w bardzo dużym niebezpieczeństwie. I tak jak się to kończyło w bodajże tą kobietę, która została zabita przez niedźwiedzia. Takich przypadków na Słowacji czy w Rumunii jest bardzo dużo. Na dzień dzisiejszy w Bieszczadach szlaki opustoszały, jest coraz mniej turystów. Zaczynamy ponosić tego konsekwencje.

0: bywały takie przypadki, że pozostawione dziecko gdzieś bez opieki zostało porwane i zabite przez właśnie watahę wików, albo pojedynczego wika. Było na wodzie, było tam dużo wików, zimy były mroźne, wilki poszukiwały pożywienia. Jeżeli chodzi o niedźwiedzie, niedźwiedź jest zupełnie innym przypadkiem. Niedźwiedź jest dużym, do 300 kg dochodzi waga niedźwiedzia i tutaj jest on bardzo niebezpieczny i pomysły Ministerstwa Klimatu i Środowiska, że będzie ekipa, która będzie odstraszała te niedźwiedzie i będzie strzelała do nich z gumowych kul, bardzo bym prosił, żeby się zastanowili nad tym, bo dojdzie do tragedii i będzie trzeba ponieść też konsekwencje za to, co się stanie. Niedźwiedź na pewno zaatakuje, nie da się odstraszyć go gumowymi kulami. Mhm.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Pan Paweł Mamoń, wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia. Pozdrawiamy. A tak, pan Paweł Mamoń mówił o tych podróżach. Faktycznie, bo oprócz tego, że myśliwy czy Naczelna Rada Łowiecka, to ja słyszałam kilka opowieści. Zresztą raz nawet opowiadaliśmy tutaj słuchaczom Radia Wnet. To są podróże, które robią wrażenie, bo od dżungli przez jakieś najwyższe szczyty górskie i zupełnie taki... Można powiedzieć, takie jeszcze nieprzetarte szlaki, więc jeszcze opowieści z tej podróży wrócą w przyszłym miesiącu na antenę Radia Wnet. A teraz, drodzy państwo, chwila muzyki. Red Hot, czyli Peppers Red Hoci na naszej liście, a zaraz porozmawiamy z naszym gościem, bo zdradzę państwu, że w studiu już jest pan Wojciech Zalewski, ale ta rozmowa za kilka chwil.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
5: Odyseja wyborcza.
6: I tak, drodzy Państwo, obiecujemy, że zespół Green Day wróci jeszcze dzisiaj w Odysei Wyborczej, ale teraz czas już na zapowiadaną rozmowę. W studiu jest ze mną pan Wojciech Zalewski, Taktyka i Strategia. Dzień dobry.
7: Witam Panią, witam Państwa.
6: I zacznijmy może od sytuacji za naszą wschodnią granicą, chociaż tutaj już skupimy się nie na Ukrainie, a na Rosji. Największy od początku tej wojny atak dronowy na Moskwę. Czy to jest, czy my możemy tutaj mówić o jakimś przełomie? To jest ważne wydarzenie w skali całego tego konfliktu?
7: Zdecydowanie jest ważne. Należy tylko zwrócić uwagę na to, że ta wojna trwa dłużej niż II wojna światowa. W związku z powyższym strona, która była na początku skazana zupełnie na porażkę, nauczyła się walczyć. I walczy kosztowo. Nie używa pocisków balistycznych czy skomplikowanych metod klasycznie znanych nam, wymyślam teraz, laserowo-kosmicznych technologii, tylko używa tego, co jest w stosunku, jak to mówią studenci, stosunek ceny do kopa i używają najmniejszej ceny do największego efektu. I w związku z tym używają setek dronów do atakowania i zapełniania kanałów celowania przeciwnika i bombardują tą Moskwę i będą ją bombardowali, bo jest to najprostszy z możliwych efektów, które mogą osiągnąć.
6: To znaczy, że Rosja nie ma wystarczającej ochrony przeciwlotniczej, bo jak spojrzymy, nie wiem, na Bliski Wschód, prawda, na Izrael, na te tarcze i kopuła, to się tak, żelazna kopuła, to słyszymy, przynajmniej takie mamy często deklaracje, że Rosja też ma świetną ochronę przeciwlotniczą. To jest tak, że Ukraina teraz będzie mogła powtarzać takie ataki i Rosja przestała być bezpiecznym zapleczem dla wojsk, a także dla cywilów?
7: Nie ma takiej platformy. Iron Dome izraelski również nie jest szczelny w 100%. Jeżeli wymyślimy sobie statystycznie, że tylko 1% przepuszczania, no to ktoś powie, że rzeczywiście 1% to niewiele. No ale jeżeli pani zapełni kanały celowania 1000 platform, to znaczy, że 10 się przedrze. Jeśli 10 się przedrze i skutecznie zaatakuje cele wspomnianym pani Izraelu czy w Rosji, no to jest czasami dramatyczna sytuacja dla państwa. W tym przypadku zaobserwowaliśmy, że Ukraińcy zaatakowali jedną z największych rafinerii, ale tą, która jest w Moskwie. No jest to spektakularny sukces. Osiągnęli coś niesamowitego. Cała Moskwa jest w czarnym dymie. Wszyscy to obserwują z dziesiątek kilometrów. I to, co obiecywał im zawsze Władimir Władimirowicz, że się nigdy nie stanie, to jest dokładnie tym samym, co Adolf obiecał swoim mieszkańcom w latach 40., że żadna bomba nie spadnie, przepraszam, Hermann Göring to obiecał, żadna bomba nie spadnie na Berlin, a zaczęły spadać masowo na całe Niemcy. Nie ma szczelnych metod ochrony, ale też należy przyznać, że chroni się te cele, które są najważniejsze i na nich się skupia całą swoją obronę. Czasami, no niestety, przepuszcza się te pociski, wiedząc, że te zniszczenia będą takie czy inne, ale nieistotne z punktu widzenia strategii państwa. W tym przypadku Rosjanie ponieśli klęskę na wszelkich polach, i to propagandowych, i technicznych, bo jednak 25% zlikwidowanego potencjału paliwowego, szeroko pojętego, to jest ogrom. Państwo, które eksportuje ropę, nie posiada ropy obecnie na stacjach benzynowych własnych.
6: czyli jest to sporym wyzwaniem, ale powiedział pan bardzo ważną rzecz, że propagandowo, bo faktycznie do tej pory trochę mieliśmy takie wrażenie, że jednak Rosjanie, czy to mieszkańcy Moskwy, czy Sankt Petersburga, no opisują te wojny. Ja też robiłam wywiady akurat z Rosjanami, którzy przebywali w Narwie w Estonii, więc na terytorium Europy, ale oni tam z takim i dużym spokojem i też bym powiedziała nawet z takim zaufaniem do Władimira Putina, jednak z dużą dozą sympatii oceniali no, jego jako przywódcę państwa rosyjskiego. Do tej wojny odnosili się tak bardzo sceptycznie, mówili o fake newsach, jeżeli chodzi o Buczę, o Irpień i trochę miałam takie wrażenie, że to nie do końca jest ich wojna, że oni tego kompletnie nie czują. Dzisiaj jednak te zdjęcia, które obiegły internet, te kłęby dymu, o których pan mówi, czy to może jakoś zmienić podejście Rosjan i może być dużym problemem dla Władimira Putina?
7: No z przykrością to mówię, ale Rosjanie we własnym państwie nie mają za wiele do powiedzenia. Rządzą tam oligarchowie i ich system zarządzania państwem. Rosjanie dzielą Rosję na dwa kraje, to znaczy na Moskwę, troszeczkę Petersburga i reszta krain dookoła, Smoleńsk, Kursk czy Białgorod. To nie są miasta pierwszorzędne i nawet jak spadnie tam 100 bomb, no to w Moskwie tego nie zauważą, bo u nich te wszystkie dyskoteki i domy towarowe nadal działają, nic się nie dzieje. Nie zauważają tego. Przecież Białgorod jest w stanie, że tak powiem, opłakanym logistycznie. Ten burmistrz, ten gubernator obwodu kurskiego błaga o pomoc, ale to jest typowy stalinowski system, że tu się źle dzieje, ale Stalin o tym nigdy nie wiedział, bo gdyby wiedział, to on na pewno by nam pomógł. No ale ten mechanizm działa. Ja zawsze przypominam taką opowieść, nie pamiętam, który z carów był, brał ślub i po raz pierwszy na wyspach rzeki Moskwa to się odbywało i dookoła ogrodzono takimi płotami, żeby ludność nie przepływała rzeki, bo na tej wyspie jest ten wielkie święto orzenku cara. No i jednak ludność skoczyła do wody i zginęło, utopiło się 1500 osób. No i wtedy pop ogłosił, że to jest na szczęście dla cara, bo tyle osób już na niego czeka w niebie i przygotowuje mu tam dobry wypoczynek po ewentualnej śmierci. No wszystko można przekuć w szalone teorie. No.
6: Wszystko można przekuć w szalone teorie i chyba właśnie też musimy zawsze brać pod uwagę to, że pewną mentalność Rosjan i to, że oni żyją trochę w innym świecie niż my już, czy nawet w zupełnie innym świecie niż my już tutaj w Europie, też powoduje, że nie da się przełożyć pewnej kalki i ta ocena musi być inna. A jeszcze wracając do dronów i cały czas słyszymy, że Ukraina no tutaj świetnie się wyspecjalizowała tak naprawdę w krótkim czasie i stała się wręcz takim potentatem czy ekspertem, jeżeli chodzi o rynek dronowy. A jak to wygląda z perspektywy Polski i czy my faktycznie uczymy się od Ukrainy, czy możemy wziąć od nich pewne know-how i teraz ta trudna sytuacja polityczna, czy tam dyplomatyczna, jak to nazwać, którą mamy z Ukrainą, może jakoś zepsuć też te relacje, które mamy, jeżeli chodzi o obronność, o tę wiedzę ekspercką.
7: Po pierwsze, całe know-how dronowe i całe know-how prowadzenia wojny w takim, a nie innym systemie stało się walutą dla Ukrainy. Ukraina nie chce tego oddawać za darmo. Z punktu widzenia Ukrainy jest to oczywiście logiczne. Problem polega na tym, że jeżeli państwa zewnętrzne wspierają Ukrainę w 99% prowadzenia jej działań wojennych, no to oczekiwałyby te informacje w jakiś sposób posiąść. Tymczasem Ukraińcy tych informacji nie chcą przekazywać. Czy jeżeli chodzi o stronę polską, no mamy gigantyczną fabrykę, że tak powiem, dronów. Myśmy te drony eksportowali jeszcze przed wojną ukraińską. Ja pamiętam taką sytuację, nie wymieniając nazwy, że eksportowaliśmy nasze drony do Afryki Północnej, ale nikt w Polsce się nimi nie interesował i prezes tej firmy chodził po mediach, chodził po ministerstwach i, że tak powiem, wchodził kominem, wyrzucano go oknem, wchodził oknem, wyrzucano go drzwiami i w tak nieskończoność. I nagle wybuchła wojna na Ukrainie i wszyscy zwrócili się do niego z prośbą o to, żeby on produkował jak najwięcej. Ja mówię, ale to jest związane z konkretnymi zamówieniami. Za tym powiedział, to wszystko się zmienia. Pantarej. W związku z powyższym dzisiejszy dron za tydzień być może będzie już przestarzały. Nie da się wiedzy z dziś przenosić na za tydzień, a jest taka tendencja, że opracowujemy jakieś tam plany modernizacji technicznej i za 20 lat, tylko te 20 lat to już jesteśmy w innym miejscu. Przygotowujemy się do wojny, która była.
6: przygotowujemy się do wojny, która była, a gdybyśmy mogli spróbować dzisiaj ocenić, jaki potencjał Polski, no bo to chyba jest tak, że najlepiej, abyśmy jak najwięcej produkowali u siebie i produkowali oczywiście za własne pieniądze, to pewno nie da się tego zrobić, ale jak rozmawiamy z producentami dronów, to pojawiają się takie komentarze, że dzisiaj produkujemy, no teraz nie pamiętam dokładnej liczby, nie chciałabym, ale to rzucam, dobrze, że na przykład 500 dronów miesięcznie, ale moglibyśmy produkować 5000, bo mamy sprzęt, mamy fabrykę, ale potrzebujemy ciągłości zamówień ze strony rządu i to były też komentarze, które się pojawiały za czasów Prawa i Sprawiedliwości, Platformy, więc to absolutnie nie komentarz polityczny, tylko jaki my w ogóle mamy potencjał naszego przemysłu, żeby produkować na dużą skalę, bo rozumiem, że tak teraz powinno być, żebyśmy odstraszali Rosję.
7: Wydaje mi się, że produkujemy już na dużą skalę. Po pierwsze, produkujemy na potrzeby państwa, które prowadzi już wojnę, a poza tym robimy eksperymenty na potrzeby własnego państwa. Te wszystkie nowości, które oglądamy w Kielcach, czy na Defense Day'u, czy innych takich okolicznościowych imprezach, pokazują, że budujemy drony coraz większe. Wprowadzamy również technikę AI, a więc jesteśmy... Tak z mojej wiedzy, a prowadzę te eksperymenty w wielu krajach, jesteśmy naprawdę w czołówce twórczej technologii dronowych. Poza tym my się jakby skupiamy na tych dronach, które latają, obserwujemy je, że tak powiem, atakujące Moskwę czy inne obszary na tych małych Mavicach czy FPV. Tymczasem technologia dronowa idzie w kierunkach, których do tej pory jakby nie znaliśmy, no bo drony przestają już latać, zaczynają również jeździć, zaczynają kopać pod ziemią, zaczynają robić rzeczy, których się do tej pory nie spodziewaliśmy. Drony zaczynają być słupkami wysokiego napięcia czy słupkami przydrożnymi. To wszystko jest technologia dronowa, która zacznie nas otaczać, a o której nie mamy bladego pojęcia.
6: A jeżeli chodzi o taki potencjał właśnie odstraszania Rosji, bo Rosja przecież też produkuje bardzo dużo. Gdzieś wyczytałam, że to jest najwięcej od czasu zakończenia zimnej wojny i to jest tak, że ma zatrudnionych ludzi w tym przemyśle. Wojna z Afganistanem dziesięciokrotnie mniejsza, a przecież był ogromny problem dla Rosji, jak później ci żołnierze wrócili. Czy pojawiają się takie komentarze, że jeżeli Rosja zamknie jeden front, to będzie musiała gdzieś tych ludzi przerzucić i ten sprzęt dalej produkować, czyli otworzyć kolejny. Czy cały czas mamy takie ryzyko, że ten kolejny front to będzie wschodnia flanka, no konkretnie tutaj Polska, czy już na tyle, w związku z tym, że produkujemy dużo, że się dozbrajamy, to już wystarczy, żeby Rosję odstraszyć?
7: No, specjalistów na temat ocen potencjalnych zagrożeń Polski jest tylu, ilu jest Polaków.
6: To prawda.
7: W mojej prywatnej ocenie, z punktu widzenia policzenia potencjałów, natychmiastowe przerzucenie wojsk z jednego kierunku na drugi, jeżeli nawet jest możliwe, to wykonanie przy posiadanej polityce logistycznej Rosji ataku na państwa zachodnie wydaje się być niemożliwe. Potencjały liczone obecnie rosyjskie na Ukrainie są w stosunku do potencjałów państw NATO, a mówimy o sojuszniczej operacji obronnej, a nie obronie Litwy, Łotwy, czy Estonii, czy Polski. Te potencjały są wręcz mikroskopijne. Rosjanom pozostała w mojej ocenie jedynie i wyłącznie niestety broń nuklearna, którą oczywiście zastraszają cały czas swoich przeciwników, że to jest ta broń ostateczna, której użyją. Nikt nie użył do tej broni, do tego czasu broni nuklearnej i chyba jej nie użyje, bo jest to jednak skazanie się na, już nie mówię o infamii, ale jest to skazanie się na pewną śmierć w perspektywie bardziej krótszej niż dłuższej.
6: A jeżeli chodzi o zbliżający się szczyt NATO, mamy też już komunikat, chyba pan minister Marcin Przydacz wczoraj powiedział, że jakby ta decyzja już w Białym Domu zapadła i będzie zwiększenie ilości amerykańskich żołnierzy w Polsce. To jest ważna decyzja, to ma znaczenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, czy to jest raczej po prostu symboliczna sprawa?
7: Znaczy, na pewno symboliczna, to na pewno, bo jest to pewien symbol sojuszu. Natomiast jeśli chodzi o zwiększenie potencjału obronnego Polski, no to każdy żołnierz, który przyjeżdża tutaj z własną technologią, czy jest to BWP, czy jest to czołg, czy jest to samolot, jest to istotna jakby wskazówka kierunkowa dla Amerykanów, dla Polski, że ten sojusz w jakiś sposób działa. No, Amerykanie budują sobie u nas coś w rodzaju, ja zawsze używam tego przeniesienia z Władcy Pierścieni Fort Worth Gilliard, tak? Czyli jesteśmy na froncie kilkoma jednostkami, ale w razie czego przyjedzie cały Rohan i cały Gondor i wszyscy będziemy tutaj walczyć i oczywiście Mordor zostanie zniszczony. Tak się buduje te sojusze i tak uważam, że te jednostki amerykańskie tutaj są jak najbardziej pożądane i niezbędne.
6: Ale czy ten cały Mordor faktycznie będzie miał wystarczająco zaplecza, żeby przyjechać i walczyć? Mówi się też często, jeżeli ja teraz o czymś takim jak zbyt duże rozciągnięcie strategiczne, czyli to, że jeżeli mamy teraz front na Bliskim Wschodzie, cały czas mamy Tajwan, który gdzieś wraca, który jest bardzo ważny dla Ameryki, to czy ona ma wystarczająco zasobów, jeżeli faktycznie trzeba by wysłać wojska też i pilnować Europy? Co tutaj będzie, byłoby, co jest najważniejsze z punktu widzenia interesu Stanów Zjednoczonych i czy da radę być w trzech miejscach naraz, jeżeli doszłoby do takiej sytuacji?
7: Mieliśmy okazję grać obronę Tajwanu wraz z amerykańskimi jednostkami i zespołami. Zaproszono nas na Hawaje, było to niesamowite przeżycie z punktu widzenia kulturalnego, ale również z tego, co żeśmy tam robili. Natomiast Rosjanie w swojej doktrynie nie są w stanie prowadzić wojny na dwóch kierunkach. Gdybyśmy porównali to z II wojną światową, to proszę zwrócić uwagę, że prowadzili w Europie tak zwane operacje wyzwoleńcze i wyzwolili Berlin z rowerów i szaf i zegarków i inne miasta również w Polsce, a następnie po zakończeniu przerzucili sobie jedną z armii na front dalekowschodni i dopiero wtedy zaatakowali armię kwantuńską w Mandżurii i prowadzili operację zupełnie niezależną. Amerykanie są w stanie prowadzić dwie operacje ofensywne, strategiczne i pokazali to w II wojnie światowej, podzielili Stany Zjednoczone dokładnie na pół. I część dywizji jeździła na Pacyfik, a część jeździła do Europy. Jest to jedyny kraj, który jest w stanie prowadzić dwie operacje logistycznie na świecie. Rosja nie jest w stanie prowadzić dwóch. Mam wrażenie, że nie jest w stanie również prowadzić jednej.
6: A jeżeli chodzi o ten szczyt NATO, który się zbliża w Turcji, czego my tutaj możemy się spodziewać? Też słyszymy takie głosy, że to będzie przełomowy szczyt NATO, że zapadną jakieś bardzo ważne decyzje. Jak pan przygotowuje się do obserwowania tych wydarzeń?
7: Każdy szczyt jest tak naprawdę przełomowy, ale muszą państwo wiedzieć, że decyzje są już dawno podjęte. A tam jadą tylko politycy, żeby przyklepać te wszystkie tematy i ogłosić światu sukces. Decyzje o wielu infrastrukturalnych działaniach w Polsce, o których mówiła pani na przykład pół godziny temu w audycji, były podejmowane w latach 2014-2015 i wiadomo było, że będą realizowane w Polsce. I my możemy się tutaj kłócić o różne rzeczy. No, nie chcę tutaj państwa oddzielać jakby z radości tworzenia, ale tak to jest. Pewna infrastruktura będzie powstawała i czy to będzie władza taka czy owaka, będzie to funkcjonowało.
6: Czyli nie jest tak, że jednak od woli politycznej zależy najwięcej, a cała reszta to po prostu są, jak rozumiem, rzeczy i ta geopolityka, którą chyba tak trzeba opisywać, ona po prostu wynika z pewnych mechanizmów, które praktycznie jak w naturze dzieją się, bo muszą się zadziać, a cała reszta jest tylko pewną drugoplanową opowieścią.
7: Od woli polityków zależy spowalnianie pewnych rzeczy. Jeżeli polityk będzie chciał coś spowalniać, to będzie to robił, żeby spowalniać. Ale przyjdzie następna ekipa, która dokończy projekt, który jest, że tak powiem, zdecydowany, że musi istnieć.
6: I nie ma takiej możliwości, żeby jednak jakaś ekipa, która ma bardzo mocną wolę polityczną i wolę zmiany, przeforsowała na tyle mocno, żeby zmieniła ten bieg wydarzeń?
7: Dyskutowała tutaj pani przed chwilą o CPK. Przecież CPK miało być zaorane. Pan Lasek, który dzisiaj został odwołany, obiecywał wszystkim, że tu się nic nie dzieje, że to jest skandal, że takie coś powstaje, a w momencie, kiedy nowa władza przyszła, to pan Lasek został szefem tego miejsca. No i CPK nie zostało zaorane, nadal powstaje, było troszeczkę spowolnione, ale zobaczymy, co będzie za 450 dni.
6: To prawda, zobaczymy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan Wojciech Zalewski, Taktyka i Strategia, był gościem Radia Wnet i mam nadzieję jeszcze do usłyszenia kiedyś tutaj u nas, być może przy okazji tego szczytu NATO. Chociaż już pan powiedział, decyzje zapadły, ale myślę, że te decyzje będą komentowane i na pewno będą komentowane też na antenie Radia Wnet.
7: Na pewno będą ogłaszane.
6: To na pewno także. Zresztą my chyba też będziemy częściowo albo na tym szczycie, a na pewno będziemy w przyszłym tygodniu, bo z taką wizytą przed samym szczytem do Ankary leci pan prezydent Karol Nawrocki i też Radio Wnet będzie mu tam towarzyszyło, więc te sprawy będziemy komentować. A ja jeszcze raz panu bardzo dziękuję za rozmowę, a my, drodzy państwo, wracamy. Obiecany Green Day na naszej liście.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Cienkusz, czyli mało kultury w kulturze. Występują Żyrafa, Kleszcz, Długoszyja, Petrus, Chrystus na słupie. Żeby było wygodniej gadać z żyrafą, chodzi oczywiście o kontakt wzrokowy.
1: Oj, cienko, cienko w tej kulturze. Coraz nawet jakby mniej zobaczyć można, co wyprostuje kręgosłup moralny, albo co?
2: Jakem Petrus, ja Petrusem i poradzić tobie muszę. W paragony nie wchodź z władzą, ona lubi, jak jej kadzą. Proszę, stawiam ci Węgrzyna, niech rozbłyśnie twoja mina.
1: Co za cienkusz! Co za lura! Biedna nasza dziś kultura!

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Cała Polska byłaby jak ten szpital południowy, to fragment przemówienia prezydenckiego ministra Zbigniewa Boguckiego. Gorąco na dworze, gorąco w Sejmie. Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydencki minister Zbigniew Bogucki mówił w Sejmie o aferze Kacprzyka. To afera Koalicji Obywatelskiej, powiedział.
2: Ten młody aparatczyk partyjny, który zarobił 1 600 000 złotych, to jest przecież radny Koalicji Obywatelskiej. To jest konkretne ugrupowanie, konkretna partia polityczna i konkretny znaczek. Ludzie, którzy funkcjonują, zarządzają tym szpitalem, także mają konkretne znaczki, chociażby w Radzie Nadzorczej. Oni także w dużej części, pewnie nie wszyscy, są powiązani z Platformą Obywatelską. I wychodzi polski premier i mówi, te wynaturzenia nie mają koloru jednej partii, te wynaturzenia nie mają tylko politycznego znaczka. Panie premierze, te wynaturzenia i patologie mają znaczek Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej.
0: Cała Polska byłaby jak ten szpital południowy, gdyby wybory wygrał Rafał Trzaskowski, dodał Bogucki.
2: Gdyby wybory prezydenckie, co się nie stało dzięki mądrości i przezorności Polaków, wygrał kandydat Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, to właściwie taki szpital, a właściwie patologię szpitala południowego mielibyśmy w całej Polsce. Cała Polska byłaby takim szpitalem południowym. Dlaczego? Dlatego, że saloniki VIP-owskie dla funkcjonariuszy partyjnych, a dla reszty czekanie w kolejkach, dla reszty porody na SOR-ach i pogarda.
0: Wcześniej z mównicy sejmowej wypowiedział się poseł KO Roman Giertych.
3: Wszyscy pamiętamy taśmy Tomasza Mraza, gdy mówił pan Romanowski o 18 milionach, które wpłacono na szpital w Józefowie za leczenie kolanek prezesa Kaczyńskiego. Jarku, oddałeś 18 milionów za tego szpitala? PiS, panie Czarnek, panie Kaczyński, wy nie macie żadnego prawa mówić o wykorzystywaniu szpitali przez polityków. Nie macie żadnego prawa.
0: Domagamy się dymisji Marcina Kierwińskiego, to jego afera, grzmiał współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg.
4: Dlaczego ciągle nie ma dymisji Marcina Kierwińskiego? To jest moje pytanie. Co jeszcze musi nawywijać ośmiornica Kierwińskiego w Warszawie, żeby w końcu były jakiekolwiek konsekwencje? Wszyscy wiemy, jak ten mechanizm działa i właśnie go wszyscy mogli zobaczyć. Politycy Platformy od dekad rządzący miastem, rządzący instytucjami miejskimi, obok politycy Platformy w radach nadzorczych, którzy ich nadzorują. Jak ich nadzorują, to można było sobie obejrzeć właśnie w szpitalu południowym.
0: Poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik zareagował na skandowanie przez posłów Prawa i Sprawiedliwości imienia i nazwiska prezydenta Karola Nawrockiego.
5: Zgłosiłem się z innym tematem, ale tak chwilę temu jak słyszałem, jak państwo skandowali Karol Nawrocki, to panie prezesie zrobiło mi się pana szkoda, bo pana imienia i nazwiska pana klub nigdy tak nie skandował. Nie trzeba dziękować, panie prezesie. To się nie liczy.
6: Jeżeli myślicie, że to świadczy o powadze Sejmu, krzyczenie przez kilka razy Wiesław, Wiesław, to się mylicie.
0: Poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik zareagował na skandowanie przez posłów PiS imienia i nazwiska prezydenta Karola Nawrockiego, co słyszeliśmy przed chwilą, a Jolanta Niezgocka z KO domagała się zwolnienia przez posłankę Prawa i Sprawiedliwości Annę Paluch mieszkania komunalnego.
7: Budujemy mieszkania społeczne, remontujemy mieszkania komunalne dla tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia państwa. Ale takiego wsparcia państwa na pewno nie potrzebuje posłanka Anna Paluch, która od kilkudziesięciu lat zajmuje mieszkanie komunalne. Można wprost powiedzieć, okupuje mieszkanie komunalne. Stać panią na to, żeby kupować sobie bluzki za 4 000, ale nadal pani żeruje na samorządzie. 3 rodziny czekają na to mieszkanie. To jest wstyd i hańba.
0: Poseł Konfederacji Andrzej Zapałowski grzmiał, że w Polsce jest za dużo niedźwiedzi.
8: Niedźwiedź nie tylko chodził po Przemyślu, on chodził pod ratuszem wczoraj, przez kilka godzin służby nie mogły sobie poradzić. Dzisiaj rano nadal służby walczą z tym niedźwiedziem. mamy nadpopulację niedźwiedzi. Tylko w powiecie przemyskim leśnicy szacują, że jest 25 sztuk niedźwiedzi. A co robi Dorożała? Tylko na terenie powiatu przemyskiego planuje robić kolejne rezerwaty.
0: To były wiadomości sejmowe. Dziękuję za uwagę.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
12: Karol Maurycy de Talleyrand.
11: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
13: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko, o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do Centralnego Przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
14: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kuciński.
15: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
16: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
17: Dzień dobry, Joanna Rawik. Pragnę bardzo serdecznie i gorąco zaprosić do mojej audycji sobotniej Sztuka jest magią, gdzie będzie frapująca rozmowa z aktorem i reżyserem Tomkiem Borkowskim, znany jako Różowy. Fantastyczna rozmowa o teatrze, aktorstwie, istocie teatru i w ogóle szerokich aspektach. Zobaczycie, jak będzie świetnie. Do usłyszenia, pa, pa. Dziękuję.
10: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: 11:13 na zegarach, drodzy Państwo, Odyseja wyborcza, a my teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Rada Miasta Gdańska jednogłośnie przyjęła uchwałę sprzeciwiającą się nadaniu jednemu z oddziałów Armii Ukraińskiej nazwy nawiązującej do UPA. Gdańsk dołączył tym samym do Przemyśla i Rzeszowa, które wcześniej przyjęły podobne stanowiska, a my, drodzy Państwo, teraz mamy połączenie z naszym gościem, pan Tomasz Rakowski, przewodniczący klubu PiS właśnie w Radzie Miasta Gdańska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Dlaczego Rada Miasta zdecydowała się przyjąć tę uchwałę właśnie teraz i jak rozumiem, ona została przyjęta jednogłośnie?
2: Tak, została przyjęta jednogłośnie, a więc także przez klub Koalicji Obywatelskiej i wszystko na Gdańska, czyli koalicję, która rządzi w mieście Gdańsku. No i to jest bardzo symptomatyczne, bo myślę, że to pokazuje, że ta sprawa tej nazwy, tej skandalicznej decyzji, która wzburzyła wszystkich Polaków i tak jak widać także ponad różnymi podziałami biegącymi politycznymi, no to pokazuje, że są rzeczy, które są dla nas wspólne. To daje jakąś nadzieję na przyszłość i to też pokazuje, jak głęboko ta decyzja była po prostu zła i niesprawiedliwa. Dlatego my jako Rada Miasta Gdańska, czyli jednostka samorządu terytorialnego, tutaj samorząd Miasta Gdańska, no nie możemy zrobić nic więcej niż po prostu stworzyć uchwałę, która wyrazi sprzeciw, no jako Rada Miasta Gdańska, reprezentując mieszkańców Gdańska, taką uchwałę jednogłośnie poparliśmy. Uchwała autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, to też jest myślę istotne, że nie było żadnych prób, żeby tam wprowadzać jakieś poprawki, żeby forsować na przykład swoją propozycję uchwały. Tutaj wszystkie kluby, które zasiadają w ławach Rady Miasta Gdańska, po prostu za tym zagłosowały. Takie rzeczy nie są codziennością, o tak bym chciał powiedzieć w mieście Gdańsku.
1: Czy sądzi pan, że ta uchwała może wpłynąć też na to, że kolejne samorządy pójdą śladem Gdańska? No nie tylko Gdańska, bo mówiliśmy też już o Rzeszowie i Przemyślu.
2: Myślę, że tak, bo to też pokazuje, że to jest możliwe, nawet w takich miejscach jak Gdańsk, gdzie te podziały polityczne przecież są, myślę, że bardzo głębokie i bardzo jaskrawe. Wiem, że podobny dokument ma być procedowany w Lublinie i myślę, że jakby zachęcam też do tego, żeby inne samorządy, inni radni też szli tropem Gdańska, Przemyśla i Rzeszowa i stawiali takie sprawy na swoich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego, bo myślę, że ten głos po prostu sprzeciwu powinien płynąć z całej Polski. No już wypłynął przy od prezydenta i od przedstawicieli rządu, więc jakby to jest decyzja, czy ten sprzeciw jest spójny i ta linia państwa polskiego tutaj jest spójna. Więc my jako miasto Gdańsk też chcieliśmy dołożyć tutaj swój głos sprzeciwu, także dlatego, że przecież, drodzy Państwo, może nie wszyscy to wiedzą, ale jakąś część społeczności miasta Gdańska przecież stanowią przesiedleńcy właśnie z Wołynia. To ludzie, którzy tutaj jeszcze żyją albo żyją ich potomkowie. I ta pamięć o tym, co się stało na Wołyniu, jest w mieście Gdańsku cały czas żywa i jest to wciąż ta niezabliźniona, bolesna rana. Tak więc taki symboliczny, bo tak to trzeba to określić, wyraz sprzeciwu, wyraz potępienia wyboru takiej nazwy dla jednego z oddziałów Armii Ukraińskiej przez całą Radę Miasta Gdańska, myślę, że jest takim gestem co najmniej oczekiwanym przez mieszkańców Gdańska. A druga kwestia jest taka, że w przyszłym tygodniu, to właśnie w Gdańsku, odbywa się konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy, na której będzie i prezydent Zełenski, i Ursula von der Leyen, i wielu polskich polityków, premier Tusk. Więc tym bardziej Gdańsk ma w pewnym sensie mandat do tego, żeby powiedzieć, że nie zgadza się na to gloryfikowanie ukraińskiej powstańczej armii poprzez nadawanie jej imienia jakimś oddziałom Armii Ukraińskiej. No i cieszę się, że to zrobiliśmy.
1: To jeszcze na zakończenie, czy taka uchwała może wpłynąć na współpracę Gdańska z ukraińskimi partnerami, ale też no, z, jak mogą układać się te relacje z ukraińską społecznością, która mieszka w Gdańsku.
2: Ja myślę, że po pierwsze to jest uchwała, która pokazuje, że wszystkie siły, które funkcjonują w gdańskim samorządzie, myślą tak samo w tej kwestii. Czyli nie zgadzamy się na to, żeby honorować ukraińską powstańczą armię. I to jest jakby kwestia fundamentalna. Opieramy się na prawdzie. Wiemy, jakich zbrodni ta formacja się dopuszczała. Tu nie ma żadnego sporu, więc mówimy po prostu, nie zgadzamy się na takie honorowanie. Jak może wpłynąć? To może wpłynąć tylko w taki sposób, że ci, którzy będą z tymi przedstawicielami państwa ukraińskiego rozmawiali, czy z przedstawicielami miast ukraińskich, mają w ręku silny argument, na zasadzie taki, że cała rada miasta wyraziła sprzeciw, że się na to nie zgadzam. To jest w jakimś sensie symboliczne, ale z drugiej strony jest to też silny argument do tego, żeby powiedzieć, słuchajcie, my wam pomagamy, chcemy wam pomagać, zostaliście napadnięci i pomagamy wam od samego początku, ale nasze relacje musimy budować na prawdzie. Po prostu tylko prawda ma znaczenie i nie godzimy się na to, żebyście tą prawdę deptali, gloryfikując armię, która dokonała tak straszliwej zbrodni na Radzie Polskim. Jest to dla nas bolesne, jest to dla nas trudne, ale będziemy o to walczyć i jakby przejawem tej walki jest to, że zrobiliśmy maksymalnie to, co możemy zrobić w Radzie Miasta, czyli wyraziliśmy sprzeciw. Brzmi to symbolicznie, ale jako jednostka samorządu terytorialnego nie możemy zrobić nic więcej, bo to są zadania i prerogatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jakby organów centralnych.
1: To prawda, to już na zakończenie. No przed nami wspomniał pan o tym forum dotyczącym Ukrainy. Na razie jest zapowiedź, że prezydent Wołodymyr Zełenski pojawi się w Polsce. No i mamy też pewne ultimatum, które postawił prezydent Karol Nawrocki. A co jeżeli pan prezydent Zełenski nie wycofa się z tej decyzji, ani też nie przeprosi, jeżeli nie będzie tutaj żadnej takiej polityki jakby otwartości na dialog, na dogadanie się? Czy państwo będziecie też, macie w planach jeszcze wyrażanie jakichś dalszych sprzeciwów? Jak to może zostać odebrane? No bo taki scenariusz też cały czas jest możliwy.
2: Znaczy ten sprzeciw jest sprzeciwem wobec nadania tej nazwy i on jakby raz wyrażony będzie obowiązywał. Nie będzie potrzeby, żeby to powtarzać. Natomiast co do decyzji państwa polskiego, to pana prezydenta czy przedstawicieli rządu, no to pozostaje nam poczekać, zobaczymy, co zrobi druga strona. Prawda jest taka, że problem spowodowała strona ukraińska. To oni są powodem tego całego niepotrzebnego, podkreślę, to jest zupełnie niepotrzebne w obecnej sytuacji tej wojny, tego problemu. No więc to oni powinni go rozwiązać. Po prostu. Piłka jest po ich stronie.
1: Tak jest. I teraz zobaczymy, co się wydarzy. Na pewno będziemy to komentować na antenie Radia Wnet. To komentarz z Gdańska, z Pomorza. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
2: Pan
1: Tomasz Rakowski, przewodniczący klubu PiS właśnie w Radzie Miasta Gdańska, był gościem Radia Wnet. Dobrego dnia. A niech pan jeszcze zdradzi, bo pan teraz jest w Gdańsku?
2: Tak jest.
1: A jaką macie pogodę?
2: No, takie zachmurzone niebo, ale jest bardzo ciepło. Jest niezwykle ciepło, więc tak myślę, że...
1: Jest niezwykle ciepło, ale Bałtyk jeszcze chłodny. Jak zawsze prawie.
2: Tak, Bałtyk chłodny, ale już sporo ludzi próbuje w tym Bałtyku się kąpać i jak widzę, sprawia im to dużą radość.
1: Bałtyk jest...
2: Też niedługo wybieram.
1: Tak, Bałtyk jest chłodny, ale jest piękny, jest wspaniały. Ja sama często pływam już właśnie w czerwcu, jak mam okazję. W tym roku to jest trochę utrudnione, ale...
2: Zapraszamy wszystkich do Gdańska. Tak.
1: A w sumie ja też pozdrawiam. Ja wszystkich zapraszam do Ustki, bo znowu to Ustka jest moim tutaj, serce moje jest tam, jeżeli chodzi o tę mapę naszego wybrzeża, ale oczywiście Gdańsk też piękny. Ostatnio w Gdańsku byłam i też jak państwo lubicie Trójmiasto, to oczywiście jak najbardziej. No dobrze, drodzy państwo, a my wracamy teraz już do serca Radia Wnet, czyli na Plac Zamkowy tutaj do Warszawy. 11:23, Odyseja Wyborcza powoli dobiega końca. Szymon Chrystianus ją zrealizował. Bardzo mu za to dziękuję. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Życzę państwu pięknego popołudnia, już zaraz, jeszcze południe przed nami oczywiście, więc trochę się pośpieszyłam, ale my, drodzy Państwo, usłyszymy się także jutro między godziną 12 a 13. To będzie program specjalny Stan Domierza. Ponad 600 kobiet, liderek, gospodyń kół gospodyń wiejskich, są liderki kół gospodyń wiejskich, w ten sposób powinnam powiedzieć. Bardzo ważne, bardzo ciekawe spotkanie i stamtąd nadamy dla Państwa program. Chciałam powiedzieć, że sielski, ale to będzie program tak naprawdę o sile i też takiej podmiotowości polskiej wsi i o tym, jak ona próbuje przetrwać, więc on będzie tak naprawdę też programem gospodarczym i programem wpisującym się w strategię Polski, więc nie tylko sielsko, ale też dużo konkretów się pojawi jutro na naszej antenie, no ale dobrze, to jutro, a dzisiaj jeszcze piątek tygodnia, weekendu, początek oczywiście nie tygodnia, także życzę Państwu pięknego weekendu, a zostawiam Was z zespołem ABBA.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: www.wnet.fm. Reklama.
2: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny!
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Po reklamie.
9: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
10: Dzień dobry panie i panowie. Tomasz Wybranowski, Studio Dublin, a ze mną on, redaktor Bogdan Perencz, portalu polska-je.com. Dzień dobry, deszczowe L redaktore. Kłaniam się.
11: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i witam oczywiście

0: tłumaczył, no tak, masz rację, deszczowo, mrzyście, jak to w Irlandii latem. No i mamy chyba 13 stopni, o ile dobrze zauważyłem na moim termometrze.
1: No to u mnie jest trochę więcej, 15 stopni, ale leje, pięknie leje, a ja kocham deszcz, nad życie kocham deszcz. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze, zanim rozpoczniemy opowieść o tym, co najistotniejszego wydarzyło się na Szmaragdowej Wyspie, no to może kartka z kalendarza, panie i panowie. Bo co prawda 19 dzień czerwca może nie należy do najbardziej przełomowych dni w historii Irlandii, jak powstanie wielkanocne, rok pański 1916, ale to był kwiecień. Jednak wiąże się z kilkoma wydarzeniami, które pokazują drogę Irlandczyków do wolności, ich walkę o prawa obywatelskie oraz kształtowanie nowoczesnej tożsamości narodowej, chociaż tutaj redaktor Bogdan Ferenc, przysłuchując się, stwierdzi, że no te hasła wciąż są tożsame o tym, co mówię a propos kalendarium i o tym dzisiaj powiemy sobie, prawda?
0: A też oczywiście potwierdzam w całej rozciągłości.
1: Więc panie i panowie, najważniejszym wydarzeniem związanym z dzisiejszą datą, dzisiejszym dniem pod północy 19 dzień czerwca, to oczywiście bitwa pod Ovinstown. Ovinstown podczas powstania Zjednoczonych Irlandczyków w 1798 roku. Powstanie, przypomnę, było inspirowane ideami rewolucji amerykańskiej i francuskiej i dążeniem do stworzenia niezależnej Republiki Irlandzkiej. Po początkowych sukcesach rebeliantów w hrabstwie Kildare, o czym mówiliśmy przed tygodniem, siły brytyjskie rozpoczęły kontrofensywę od 19 czerwca od godziny 4:30 doszło do starcia pod Ovinstown, gdzie oddziały prowadzone przez Williama Aymera zostały pokonane przez wojsko korony, a klęska ta znacząco osłabiła ruch oporu w regionie i przyspieszyła upadek powstania.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: I choć militarnie zakończyło się ono porażką, wydarzenia 1798 roku na trwałe weszły do irlandzkiej pamięci narodowej. No i wielu historyków uważa je za początek nowoczesnego irlandzkiego ruchu niepodległościowego, który ostatecznie doprowadził do powstania wolnego państwa irlandzkiego w roku pańskim 1922. Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna data.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: Niektórzy powiedzą, że to bardziej ciekawostka, ale tego dnia, 19 czerwca 1897 roku, zmarł Charles Boycott. Charles Cemmigan Boycott, były brytyjski zarządca ziemski w hrabstwie Mayo, a jego nazwisko przeszło do historii i weszło do niemal wszystkich języków świata, bo w latach 80. XIX wieku, redaktorze i wy piękne słuchaczki, pan Boycott odmówił obniżenia czynszów dzierżawcom podczas kryzysu rolnego. W odpowiedzi lokalna społeczność, która działała pod wpływem Irlandzkiej Ligi Ziemskiej, rozpoczęła wobec niego całkowity społeczny i ekonomiczny ostracyzm. Sąsiedzi przestali z nim rozmawiać, robotnicy odmówili pracy, a sklepy nie chciały go obsługiwać. I od jego nazwiska powstało słowo bojkot, które do dziś oznacza pokojową formę protestu polegającą na izolowaniu osoby, firmy albo instytucji. No i to jeden z nielicznych przypadków w historii, Bogdanie. Tak mnie się wydaje, gdy nazwisko związane z wydarzeniami w Irlandii stało się terminem używanym na całym świecie. Ciekawa opowiestka, prawda? I z naszego podwórka irlandzkiego.
0: No ciekawa jest tutaj jeszcze taka historia przekazywana z ust do ust, że słowo lincz wywodzi się od mieszkańca, dawnego mieszkańca Galway, który skazał na śmierć swojego syna, ale to podobno tylko i wyłącznie taka przypowiastka na potrzeby turystów, którzy przyjeżdżają właśnie do Galway.
1: No właśnie, no o tym poopowiadamy sobie a propos linczów w tej sytuacji, która nam się niezwykle rozwija, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, bo niespokojnie na Szmaragdowej Wyspie reklama pewnego płynu, który jest bogactwem narodowym Szmaragdowej Wyspy, mawia living inside, czyli żyje pod spodem, ale zanim to nastąpi, panie i panowie... Studio Dublin. No i cóż, panie i panowie, 19 czerwca, rocznica bitwy pod Ovinstown z 1798 roku. No jeden z epizodów pierwszego zrywu niepodległościowego Irlandczyków. Też dzień związany z Charlesem Boycottem, od którego nazwisko pochodzi słowo boycott. Oba wydarzenia przypominają, Bogdanie, O walce Irlandczyków o wolność, prawa obywatelskie i możliwość decydowania o własnej przyszłości. No i takie pytanie wstępne, zanim przejdziemy do pani Mary McAleese, którą osobiście bardziej niż lubię, bo my też pojawialiśmy się jako redakcja w Pałacu Prezydenckim, w Irlandzkim Pałacu Prezydenckim. No to jednak te oba wydarzenia przypominają o walce Irlandczyków o wolność i prawa obywatelskie. No i pytanie do ciebie takie wstępne. Czy dzisiejsze spory o patriotyzm na Szmaragdowej Wyspie, o migrację i politykę społeczną są na swój sposób, dla mnie tak, kontynuacją tych historycznych debat o tym, czym jest irlandzka tożsamość i kto powinien kształtować przyszłość kraju. Irlandczycy czy ci, którzy tę wyspę zasiedlają w sposób elegancki, tak jak my, rezydenci płacący podatki, wtapiający się w ten koloryt irlandzkości, czy ci, którzy robią to nie dżentelmeńsko, po prostu na rympał, a cały świat biurokracyjno-administracyjno-rządowy im sprzyja?
0: Wydaje się, że wyspa została teraz podzielona na dwie części, czyli tych, którzy są zwolennikami migracji i tego, co migranci tutaj wyprawiają, i tych, którzy są absolutnie przeciwni. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, których jest więcej, bo rozmawiając ze swoimi znajomymi, ale nie tylko znajomymi Irlandczykami, słyszę właściwie te skrajne opinie, bo nie ma czegoś pośredniego i to jest zastanawiające właśnie. Ale to się chyba dzieli mniej więcej tak na pół.
1: Ale patrząc, Bogdanie, po tych manifestacjach, no to zdecydowanie liczniejsze są manifestacje protestujące przeciwko decyzjom rządu a propos migracji niż te, które są za migracją, za rządem. No bo powiedzmy sobie szczerze, w Belfaście w minionym tygodniu odbyły się dwie demonstracje, które no, w sumie zebrały niespełna 3000 fanów migracji, przeciwników tych, którzy protestowali przeciwko znikaniu tożsamości, przeciwko benefitom dla nielegalnych i tak dalej, i tak dalej. W Dublinie tych protestujących było, zdaje się, jeszcze mniej, no więc wydaje mi się, że chyba te proporcje są trochę zachwiane. No ale opowiadaj, to tak z kronikarskiego obowiązku przypomniałem te dwa antyprotesty, to a propos tych protestów, o których mówiliśmy przed tygodniem.
0: Jeżeli patrzeć tylko i wyłącznie na protesty, które odbywają się na ulicach miast irlandzkich, no to raczej chyba trzeba sobie przyznać rację. Tylko że tak, tutaj jest pewien problem, bo ludzie protestują, a władza nic z tym nie robi. Jak gdyby w ogóle nie dotyczyły ich te protesty, jakby w ogóle nie docierało do nich, że ludzie mają po prostu dosyć takiego sprawowania polityki, czyli przyjmowania bez żadnych ograniczeń ludzi, którzy nie wiadomo kim są, nie wiadomo tak naprawdę skąd pochodzą i co mogą dać temu krajowi. No druga sprawa, którą tutaj się podkreśla, jest to oczywiście ten już nasz słynny kryzys mieszkaniowy, bo po prostu nie ma gdzie mieszkać i to powtarzają naprawdę już w tym momencie wszyscy, nawet instytucje, które do niedawna jeszcze w jakiś sposób ochraniały rząd, a przynajmniej pozytywnie o nim mówiły i pozytywnie wypowiadały się o tym, jaki kierunek proponuje irlandzka władza. Niestety w ostatnich, można powiedzieć, kilku tygodniach, bo zaczęło się tak dosyć ostro robić w Irlandii po ataku na tego Irlandczyka na północy wyspy. No i wtedy uruchomiłeś nie dosyć, że te służby porządkowe, jak ja sobie czasami nazywam, czyli potomkowie IRA w Belfaście, no to doszło to również tutaj do nas na południową stronę. I wtedy właśnie zaczęto dosyć głośno na naszych ulicach mówić, że niestety, ale rząd musi zmienić swoje postępowanie, musi odwrócić cały ten kierunek, który przyjął do tej pory. Czy coś się stało? No raczej nie, bo o ile można było usłyszeć jakieś pojedyncze słowa, które mówiły, że no przecież w tym momencie zmiany już nadchodzą, że deportujemy ludzi, którzy tutaj nie powinni być, sprawdzamy, kontrolujemy. Tak na dobrą sprawę przyjęliśmy ten pakt migracyjny. Ja wiem, że pakt migracyjny nie będzie w takim stopniu obowiązywał i w takim stylu obowiązywał, jak będzie to w innych europejskich krajach, no ale nie można też powiedzieć, że musimy płacić za to, że nie chcemy przyjmować kogoś tutaj do kraju. I cały czas jest tutaj powtarzane, bo niektórzy mówią, że Irlandczycy stali się zamknięci na imigrację. Otóż nie, drodzy Państwo, jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża z zamiarem podjęcia pracy, nie ma żadnego problemu. Jeżeli tutaj przyjedziecie państwo, znajdziecie sobie mieszkanie, co graniczy obecnie z cudem, jeżeli zaczniecie płacić podatki, będziecie no tutaj pracować i nic nie zrobi wam.
1: Nie, chyba że ktoś przyjedzie z wielką furmanką pieniędzy, no to nie ma problemu, tak? I wtedy właściwie byt nie określa świadomości, można być wszędzie tam, gdzie się po prostu chce. Ale Bogunią, przejdźmy sobie, redaktorze, ty mój umiłowany, do kwestii wystąpienia właśnie byłej pani prezydent Irlandii, Mary McAleese, bo powiedzmy sobie, Irlandia ma jednego prezydenta i ci z Ulsteru i my z Republiki. Natomiast pewne słowa padły, które zaniepokoiły zdecydowaną większość społeczeństwa, patrząc na te dysproporcje, o których mówimy. A propos jubileuszu, to było bodajże rozmowy wokół Irlandzkiej Rady Swobód Obywatelskich na naszej dublińskiej Alma Mater Trinity College. No i wywołało to falę dyskusji, no wiele osób oburzyło, wkurzyło po prostu, no i kazało zadać sens o to, jak głęboki rozdział między salonem, między elitami, między tymi, którzy są administracją rządową i a resztą społeczeństwa, resztą Irlandii. Cóż takiego powiedziała pani Mary McAleese z Belfastu, była pani prezydent?
0: Zaskakująca wypowiedź i tak chyba to jak na razie pozostawię, chociaż nie ukrywam, że w pewien sposób poruszyła mnie i uznałem ją za naprawdę taką, która nie powinna nigdy paść z ust byłej prezydent Republiki Irlandii, ale też całej Irlandii. Drodzy Państwo, otóż pani prezydent, była pani prezydent, chyba powiem na szczęście była pani prezydent, stwierdziła, że prezentowanie irlandzkiej flagi jest pewną formą dyskryminacji, a jednocześnie imigranci mogą czuć się upokarzani tym, że prezentuje się w Irlandii irlandzką flagę. Nie wiem, jak to skomentować tak naprawdę, bo jest to dramat, żeby takie słowa w ogóle mogły paść
1: to ja to bym przetłumaczył,
0: kogokolwiek, kto jest Irlandczykiem.
1: No właśnie, jakby ktoś powiedział, Polacy nosząc biało-czerwone flagi, wy upadlacie w sposób zdecydowany tych, którzy mieszkają w waszym kraju, dostają benefity i dla nich to jest bardzo niż szokujące i pewne wszystkie miejsca, gdzie przyjmują terapeuci, wypełnią się w 200%. Nie idźcie tą drogą. Oczywiście dworuję sobie teraz, redaktorze Bogdanie, Bogdan Ferencz w portalu polskamyślnikije.com, najpoczytniejszy portal na Szmaragdowej Wyspie, ale...
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: Mówienie o tym, że flaga, narodowa flaga, świętość, tak? Bo to symbolem narodowym powinny być najświętsze dla każdej osoby w Irlandii, czyli nasze zieloności i pomarańcze oddzielone bielą, tak jak w Polsce biel i czerwień. Nie znajduję słów, bo to nie tylko pokazuje, Bogdan, rozdźwięk między elitami politycznymi a częścią społeczeństwa, zdecydowaną częścią społeczeństwa, myleniem przez elity, czym jest patriotyzm, czym jest nacjonalizm, a czym szowinizm i rzucanie do tego jeszcze symbole narodowe i zastanawianie się, czy można je używać w kraju, symbole narodowe tego kraju, czyli irlandzką flagę w Irlandii, bo ktoś poczuje się zaniepokojony. No nie wiem, pani Mary McAleese być może byłaby szczęśliwa, gdyby były same palestyńskie na przykład flagi. No nie znajduje w sobie, nawet nie wiem co powiedzieć. Zatkałam redaktora Wybrana, więc kontynuuj wątek w studiu Dublin, Bogdanie.
0: Oczywiście można tutaj jeszcze dodać jeszcze ważniejszą rzecz chyba, bo to nie jest gdyby nowa wypowiedź. Jeżeli przypomnimy sobie słowa rządu sprzed kilku miesięcy, to jedni z najwyższych przedstawicieli władzy w Irlandii powiedzieli, że właśnie Irlandczycy epatują swoją trójkolorową flagą. No jest to wręcz zastraszające, szokujące, że coś takiego może w ogóle zostać wymyślone przez polityka i przedstawione swoim własnym obywatelom.
1: Bogdan, gdyby coś takiego, któryś z polityków powiedział w Stanach Zjednoczonych Ameryki, to wiesz, co by się działo.
0: No byłby skończony po prostu, a tutaj niestety tylko wychodzimy na ulicę, może bardziej Irlandczycy, i wyrażają swoje niezadowolenie, choć kilka organizacji wypowiedziało się na ten temat i powiedzieli, że wypowiedź była trochę nie na miejscu, trochę przestrzelona, no bardzo delikatnie o tym mówili, no a jednocześnie dodawali, że przecież trójkolorowa narodziła się z krwi, potu i niezłomnej walki o suwerenność tej wyspy. Więc jest istotą, która reprezentuje ten naród. Nie ma nic ważniejszego w Irlandii niż właśnie ta ich flaga i to należy podkreślać, to należy pamiętać. Ja pisząc ten tekst, naprawdę było mi smutno pisać ten tekst, bo to jest właśnie tak, jakby u nas którykolwiek z polityków, już nie mówię o byłych prezydentach, ale z aktywnych polityków powiedział, że nie powinniśmy prezentować naszej biało-czerwonej. No to jest po prostu dramat. Ja pozwoliłem sobie zwrócić się na końcu tego artykułu, który napisałem, zwrócić się do pani prezydent, że nie odnoszę wrażenia, ja osobiście jako Bogdan Ferenc, że trójkolorowa mnie zastrasza albo w jakikolwiek inny sposób źle na mnie wpływa. Cały czas pamiętam, gdzie jestem. Jestem w Irlandii, to nie jest mój kraj urodzenia, ja tutaj przyjechałem, chociaż czuję się bardzo dobrze i traktuję Irlandię jako moją drugą ojczyznę. Nie zgadzam się ze słowami byłej pani prezydent i to jest naprawdę rzecz, która nigdy nie powinna się wydarzyć. Te słowa nigdy nie powinny paść i współczuję Irlandczykom, że byli w stanie wybrać osobę, która w tym momencie w taki sposób się zachowuje i tak mówi o swoim narodzie.
1: Powiedział redaktor Bogdan Ferenc, a ja z tobą się absolutnie zgadzam. Panie i panowie, studio Dublin na antenie Radia Wnet. Patrzy na zegarek i trochę przyspieszymy nasze opowieści, redaktorze Bogdanie, bo przed nami to prawo, konstytucyjne prawo do mieszkania na Szmaragdowej Wyspie. No bo jest propozycja Komisji Mieszkalnictwa połączonych Izb Irlandzkiego Parlamentu dotyczącą referendum w sprawie wpisania prawa do mieszkania do konstytucji. Oczywiście owa dyskusja jest odpowiedzią na pogłębiający się kryzys mieszkaniowy, o którym mówimy już od niepamiętnych czasów na antenie Radia Wnet z redaktorem Bogdanem Ferencem w studiu Dublin, ale też jest to odpowiedź na rekordową liczbę osób bezdomnych. Licznik przekroczył 18%. W Polsce wedle ostatnich zapisów stosownych służb niespełna 32 tysiące bezdomnych. Natomiast no, Polska prawie 37,5 miliona mieszkańców, a Irlandia niespełna 6 milionów, więc te dysproporcje są bardziej niż duże. No i pytanie, Bogdanie, czy referendum w sprawie prawa do mieszkania może realnie pomóc rozwiązać kryzys mieszkaniowy? Tak podeliberujmy sobie na ten temat. Czy to jednak, ja dzisiaj mam czarne widzenie świata i przyszłości. Ja uważam, że to będzie jedynie symboliczny gest, ale ta rekordowa liczba osób bezdomnych zaskakuje i martwi. Podobnie jak coraz częściej znowuż mówi się o zakazie eksmisji bez orzekania o winie. No, z jednej strony my konserwatywnie bronimy własności tych, którzy nabyli jakąś nieruchomość, czy jakiś budynek, czy są właścicielami apartamentowca, no, ale z drugiej strony no też cywilizowane historie, jak z osobą, która takie mieszkanie wynajęła, można się rozstać. No, bo niektórzy robią to wprost i bez ogródek na bruk, przyjeżdża batalion zwartych szeregów, panowie, którzy przechodzili im przypadkiem, no i wynoszą na bruk to, co było w apartamentowcu właściciela, któremu znudził się delikwent, który go wynajmował. Opowiadaj w te pędy.
0: Przede wszystkim należy zacząć od tego, że to nie jest nowa propozycja, żeby wpisać to do konstytucji, bo kilka lat temu już bodajże Sinn Féin zaproponowało takie rozwiązanie, które nie znalazło wtedy poklasku. Teraz nie wiem, czy się uda. Przyjmijmy, że tak, ale to, o czym mówisz, to jest ani skomplikowane, ale jednocześnie jest jakoś problematyczne. Jeżeli będziemy mieli odpowiednie prawo, że wyrzucić z domu można osobę, która przekracza jakieś normy społeczne, czy łamie przepisy, czyli nie płaci czynszu, robi bałagan, niszczy mieszkanie, okej. Ale z drugiej strony wyrzucać tylko i wyłącznie dlatego, że chce się podnieść czynsz, to powinno być też uregulowane przez prawo. Jeżeli to prawo, które było wcześniej, przed tymi zmianami, które nastąpiły 1 marca, czy 1 kwietnia, przepraszam, nie pamiętam dokładnie daty, nastąpiły, ono było dosyć dobre. W tym momencie popsuto to, co było wynikiem konsensusu pomiędzy partiami opozycyjnymi a rządzącymi. I dlatego znowu zaczęły się właśnie te eksmisje na bruk i to jest tak nie powinno być. To prawo powinno chronić zarówno właścicieli domów, którzy mogą zarządzać w odpowiedni sposób swoją własnością, ale jednocześnie lokatorów, którzy muszą mieć pewność, że będą mogli mieszkać, jeżeli będą zachowywali się przyzwoicie w cudzej własności. Sama kwestia podnoszenia czynszu. No tutaj też można by było to jakoś uregulować, jeżeli ktoś inteligentny zasiadłby akurat w rządzie przez przypadek i wtedy pomyślał, jak to wszystko zrobić, jak to ułożyć, żeby właśnie zadowoleni byli i właściciele domów, mieszkań, apartamentów, ale też lokatorzy, no to wtedy prawdopodobnie tutaj można by było coś uzyskać, jakieś sensowne przepisy. Powiedziałeś też o tym referendum i tutaj chyba muszę powiedzieć, że tu Irlandia zapatrzyła się na Szwajcarię, która ostatnio głosowała w temacie 10 milionów obywateli i nikogo więcej. No i to referendum takim chyba wyskoczyło właśnie jako pokłosie tego, co się stało w Szwajcarii, że tam właśnie zarządza się głównie przez referenda. Czy tutaj by się to udało? Z całą pewnością tak, bo Irlandia jest naprawdę krajem, który w pewnych momentach chce brać udział, bardziej Irlandczycy też, osoby uprawnione do głosowania chcą brać udział w zarządzaniu krajem, no i referendum jest tego doskonałą formą. Jeżeli wprowadzić by taką stałą zasadę, chociaż ona przecież tutaj obowiązuje, bo w tych najważniejszych kwestiach jednak politycy pytają w ramach referendum Irlandczyków, jakie mają na ten temat zdanie, na jakiś temat zdanie, no to to referendum z całą pewnością byłoby wygrane, a z drugiej strony mogłoby pokazać rządzącym, w którym kierunku powinni zmierzać swoich działaniach, bo to, co robią teraz, nie wiem, czy na pewno zgadza się w większości, w dużej części z tym, czego życzy sobie tutejsze społeczeństwo, a śmiem wątpić, że tak właśnie jest. Także zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No tak samo wpisanie do konstytucji, tak jak powiedziałeś, będzie niestety będzie tylko martwym zapisem, bo co z tego, że obywatel Republiki Irlandii będzie miał prawo do posiadania mieszkania, skoro tych mieszkań nie ma, a nie zapowiada się, żeby w tym roku wybudowano więcej, nawet więcej o tyle, jak było zapowiadane w tym już umierającym chyba planie, który do 2030 roku zapewnić miał 300 tysięcy mieszkań. Myślę, że tego to się nie stanie, już jestem teraz bardziej niż pewien. I to, co rząd obiecywał, no po prostu przestrzelił, a to zauważyli właśnie ci, którzy interesują się irlandzką polityką, bo właśnie w rozmowach nie tylko z Irlandczykami, a z moimi znajomymi tutaj z Irlandii, oni mówią oficjalnie, że jeżeli nie stanie się nic w najbliższych miesiącach, latach i to wszystkich latach, że tak to ujmę, z mieszkaniami, oni po prostu zaczną stąd wyjeżdżać i coraz więcej ludzi mówi o tym, że będzie stąd wyjeżdżać i żadne zapisy konstytucyjne, za którą nie będą szły realne działania, nie rozwiążą problemu, bo to będzie tylko kawałek papieru zapisany jakimś tam drukiem. Ale wiem, że jest to najważniejszy dokument, ale niestety sama konstytucja nie zmieni tutaj niczego, potrzebujemy po prostu mieszkań.
1: Bogdan, do tego potrzebowalibyśmy nasze piękne, śpiewające niegdyś panie, popularne w latach 90. i 2000. Formacja Desu, mieli taką piosenkę Stanie się cud, więc być może...
0: Nie tu, nie przy tym rządzie, nie przy tych politykach.
1: Desu, nie tu, ładnie się zrymowało, panie i panowie, ale cóż. Wszystkie ciekawe historie na antenie Radia Wnet.
0: Pytałem ostatnio na kogo wymienić Jana Fajny i Fengel. I tak oczywiście swoim zwyczajem powiedziałem, może Sinn Féin. No i dostałem burę i stwierdzili, że jednak Independent Ireland będzie promowana dosyć mocno. I kto wie, czy właśnie ci niezależni politycy, którzy walczą przede wszystkim z Unią Europejską, ale i z naszym obecnym establishmentem, nie wygrają kolejnych wyborów i nie będą przez przypadek tworzyli rządu. Zobaczymy, jak to będzie.
1: No właśnie, panie i panowie, zbliżamy się do końcówki, także ja trochę przyspieszę, bo mieliśmy jeszcze porozmawiać sobie o jawności danych mieszkań socjalnych. Bogdan wysmażył wielki, długi tekst, gdzie krytykuje polityków, którzy są przeciwni zbieraniu i publikowaniu statystyk mówiących o tym, komu, jeżeli chodzi o narodowości, te mieszkania socjalne się przekazuje, tak? No bo tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, w Irlandii to jest tak zwana dożywotka. Ktoś taki dostaje takie mieszkanie, dom czy apartament i właściwie ma go do śmierci. No i tutaj ludzie się pytali o transparentność w polityce mieszkaniowej. Szmaragdowej Wyspy. No i to, czy obywatele mają prawo znać strukturę beneficjentów mieszkań socjalnych, no i jak to wpływa na rynek mieszkaniowy, to pierwsza rzecz, do której pewnie jeszcze kiedyś wrócimy. Natomiast znowu już wracam na różne różnych sesjach lokalnych rad miejskich i miasteczek, czyli naszych council, sprawa Wicklow, migrantów i kryzysu mieszkaniowego, bo opisałeś debatę w Radzie Hrabstwa Wicklow dotyczącą zmian w systemie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. No i cóż, okazało się, że po wysłuchaniu tychże tyrad rozmów, dyskusji, mieszkańcy hrabstwa i samego miasteczka Wicklow zarzucają politykom, że większą wagę poświęcają problemom migrantów niż trudnej sytuacji mieszkaniowej własnych mieszkańców i to chyba boli najbardziej. Minutka, półtorej podsumowania, Bogdanie, do tych dwóch tematów.
0: Niestety taka jest prawda i to widać, że tak powiem z daleka, że lepsze warunki bytowe mogą tutaj uzyskać migranci i uchodźcy niż ci, którzy tutaj mieszkają. To, że ktoś nie chce publikować danych o tym, kto otrzymuje, nie z imienia i nazwiska, a narodowość przede wszystkim chodzi, no to wtedy pokazuje, że politycy po prostu się boją się to ujawnić tego, a z tego, co ja akurat zdążyłem już do tej pory ustalić, naprawdę bardzo dużo migrantów otrzymuje mieszkania. Nie wiem z jakiego powodu. Władze tłumaczą się, że jest to oczywiście pełny proces oceny, no ale nie jestem do końca przekonany, czy jest to prawda. Choć ostatnio muszę powiedzieć, że mało prawdy w Irlandii, coraz częściej zdarza mi się krytykować to dosyć ostro tutejszą władzę. No i niestety to przykre, że Irlandia tak bardzo się zmieniła, tak bardzo się zeuropeizowała i to w tym złym kontekście...
1: Złapała bakcyla brukselskiego, prostu, jak niektórzy mówią
0: właściwie. Tak, co rozpoczął notabene Liowa.
1: Niektórzy mówią o zakalcu brukselskim. Chciałem powiedzieć...
0: Ja już nawet nie chcę używać epitetów, bo mi braknie ich do felietonu, już tak źle piszą.
1: No ale słuchaj, pana Leo Varadkara nie ma, ma praktykę lekarską, szczęśliwy małżonek, patrzy na swojego małżonka i jest szczęśliwy, z dala od polityki.
0: Nie wiem,
1: czy jest szczęśliwy. No wiesz, jak wydaje mi się, że wszyscy ludzie powinni być szczęśliwi i pewnie są. Zresztą to samo pewnie by powiedział Krzysztof Skowroński, panie i panowie. Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com. Bogdanie, bardziej niż bardzo ci dziękuję. Kłaniam się nisko.
0: Dziękuję państwu za uwagę i życzę pięknego weekendu.
1: Było to Studio Dublin na antenie Radia Wnet od roku pańskiego 2010. Dzisiaj jeszcze słyszymy się w muzycznym piątku, gdzie będzie trochę zaiksowo, panie i panowie, bo wracamy do tego tematu. A za chwilę serwis informacyjny Radia Wnet.
2: Studio Dublin.

0: Dzień dobry, minęła 12. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: W Szpitalu Południowym w Warszawie był prywatny detoks dla polityków. Przyjeżdżali tam odtruć się po alkoholu, ujawnił w Poranku Wnet rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych dr Piotr Kusznieruk.
2: Zdarzały się takie sytuacje, to mi jeden z pracowników powtórzył, bo to była pielęgniarka i ona jakoś tam nie siedzi specjalnie w polityce, ale takie były rzeczy. Po alkoholu, nie wiem czy po imprezach, mogli pić sami. Dla mnie też to jest nieetyczne, że większość społeczeństwa podlega jakiemuś rygorowi czekania na SOR-ze. Te SOR-y nie mają żadnych synonimów luksusu.
0: Mówił dr Piotr Kusznieruk, a cała rozmowa na wnet.fm. Planowane na dziś rozmowy między przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Iranu na temat porozumienia kończącego konflikt na Bliskim Wschodzie nie odbędą się, podał szwajcarski rząd. Z udziału w spotkaniu zrezygnował wiceprezydent USA J.D. Vance. Rzecznik Białego Domu oświadczył, że organizacja negocjacji od początku była skomplikowana i trudna do przewidzenia. Iran nie skomentował tej decyzji, choć wcześniej deklarował gotowość do rozpoczęcia rozmów technicznych po zawarciu w środę 14-punktowego porozumienia, które przedłużyło kruche zawieszenie broni o co najmniej 60 dni. Według irańskiej agencji TASNIM negocjatorzy z Teheranu chcieli najpierw zobaczyć oznaki wdrażania przez Waszyngton zapisów tymczasowego układu. Nie było też potwierdzenia, że irańska delegacja uda się do Szwajcarii. Przywódcy państw Unii Europejskiej mają dziś debatować nad projektem budżetu wspólnoty na lata 2028-34. Jak pisze Reuters, już pierwsza propozycja wywołała ostry spór między krajami, które wpłacają do unijnej kasy więcej niż z niej otrzymują, a państwami będącymi głównymi beneficjentami funduszy. Co 7 lat negocjacje budżetowe wywołują napięcia między państwami członkowskimi. Kraje bogatsze wpłacają do budżetu więcej środków niż otrzymują, natomiast biedniejsze korzystają z funduszy w większym stopniu. Według propozycji przedstawionej przez Komisję Europejską wartość budżetu w nadchodzących latach miałaby wynieść 2 biliony euro. Przygotowany przez prezydencję cypryjską kompromis zmniejszył propozycję Komisji o 2%. Dla części państw to zbyt mało, dla innych zdecydowanie za dużo. Andrzej Poczobut odebrał w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej statuetkę za obronę wolności słowa, którą już kilka lat temu, krótko po uwięzieniu go przez władze w Mińsku, przyznało mu Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych, a PAP została powiernikiem tej nagrody.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Dziś słonecznie, choć na zachodzie pojawi się deszcz, a nawet gdzieniegdzie burze. Na termometrach od 22 stopni nad samym morzem, około 26 w centrum, do 32 właśnie na zachodzie.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Po reklamie.
12: Autopromocja.
1: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
12: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
13: 3 godziny najświeższych informacji z Wysp.
12: Wywiady z interesującymi ludźmi.
13: I dużo dobrej muzyki.
12: Oraz kultury polonijnej.
13: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
12: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
13: Niedziela.
12: 9 rano, czerwony dywan.
13: Zapraszają
12: Iza Smolarek
13: i Aleks Sławiński.
6: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
14: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
15: To była autopromocja.

0: samo południe.
1: A my w samo południe przenosimy się do ogrodów Pałacu Prezydenckiego, gdzie trwają uroczystości związane z konkursem na najlepszego rolnika i najlepszego także biznesmena w rolnictwie. Spodziewamy się wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego. Posłuchajmy.
2: Małżeństwo Bylinowiczów prowadzi prawie 140-hektarowe gospodarstwo produkcyjne, które spełnia wymagania ekologicznych metod produkcji, identyfikowalności i dobrostanu zwierząt zgodnie z programem Quality Meat. Gospodarstwo zajmuje się produkcją zwierzęcą i roślinną. Stosując system uprawy bezorkowej, chroniący glebę przed erozją i wspierający mikroorganizmy. To gospodarstwo bardzo nowoczesne, w którym prace polowe wspomagają zaawansowane systemy nawigacji GPS. Dzięki temu gospodarstwo osiąga wysokie plony i wciąż się rozwija. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia z parą prezydencką, a od Państwa oczywiście wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. I prosimy o powrót na swoje miejsce. Kolejny laureat krajowy w kategorii rolnicy to państwo Mirosława i Piotr Łukaszewiczowie z Broniewa w województwie kujawsko-pomorskim. Zapraszamy po odbiór nagród. To gospodarstwo specjalizuje się w produkcji zbóż, buraków cukrowych, rzepaku i ziemniaków. Gospodarze hodują też owce, które są czempionami wielokrotnie nagradzanymi na wystawach zwierząt hodowlanych, międzynarodowych, krajowych i regionalnych. Gospodarstwo państwa Łukaszewiczów było też nagradzane m.in. w konkursie Rolnik Pomorza i Kujaw. Posiadają też certyfikat rolnictwa przyjaznego Bałtykowi. A pan Piotr, posiadając wykształcenie pedagogiczne, szkoli także młodych adeptów, przyjmując na praktyki uczniów szkół rolniczych. Wielkie brawa! Dziękujemy bardzo. Mamy pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy laureatom. Prosimy o powrót na miejsce. A ja z przyjemnością ogłaszam kolejnego laureata krajowego w kategorii rolnicy. To państwo Jolanta, Tadeusz i Grzegorz Bałciakowie z Nowin Wielkich w województwie lubuskim. Zapraszamy całą rodzinę państwa Bałciaków. To gospodarstwo doskonale wykorzystuje naturalne walory północnej części województwa lubuskiego.
1: Wrócimy do Pałacu Prezydenckiego, kiedy będzie przemawiał prezydent Karol Nawrocki, a tymczasem w samo południe odrobina muzyki. Cóż my tam mamy? Mamy jedną dobrą piosenkę.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: A my teraz przenosimy się na konferencję prasową posłów Prawa i Sprawiedliwości przed Ministerstwem Zdrowia.
1: Była systemowa próba krycia młodego lekarza związanego z Koalicją Obywatelską, że wiedziano, że będą problemy, więc wolano nie narażać pani minister Ministerstwa Zdrowia na udział w tym procederze. Nie wszczęto działań. No, ja byłem przekonany wspólnie z panią poseł Anną Kwiecień, z panem posłem Markiem Suboczem, że dostaniemy po prostu dokument, że w ciągu 15 minut z EZD, czyli elektronicznego dziennika, wyciągną przedstawiciele ministerstwa konkretne zlecenia dotyczące kontroli, powołania zespołów kontrolnych, zakresu kontroli. Takie rzeczy są oczywiste. Natomiast tu widzimy nie tylko brak sprawności państwa na patologię, do której przyznał się i stołeczny ratusz, ale brak działania systemowego ministerstwa. Co to oznacza? Że ministerstwo zamknęło oczy, że ministerstwo woli nie widzieć tego typu patologii. Tak naprawdę, że to nie jest Ministerstwo Zdrowia, tylko ministerstwo braku nadzoru i ślepoty nad patologiami Koalicji Obywatelskiej.
2: No i najważniejsze, szanowni państwo, my się przedstawiliśmy, przyszliśmy do ministerstwa, dowiedzieliśmy się, że pani minister nie ma. Nie ma. Dzisiaj trzęsie się ochrona zdrowia, jest wielka zapaść, jest afera goni aferę, a okazuje się, że pani minister nie ma. Szanowni państwo, czyli to poszukiwanie pani minister będzie dalej trwało, bo my chcemy konkretnych odpowiedzi na te wszystkie pytania. Jak to się stało, że nominaci Donalda Tuska, którzy kierowali placówką taką jak chociażby Warszawski Szpital Południowy, pozwolili wyprowadzić 1 600 000 złotych temu młodemu człowiekowi, który skądinąd oddał 500 tysięcy. Proszę państwa, no coś niebywałego. Te pytania będziemy zadawać, niezależnie gdzie pani minister się schowa, gdzie się ukryje, my dotrzemy do niej i zażądamy jasnych odpowiedzi.
1: Szanowni państwo, w związku z tym, że działania w Ministerstwie Zdrowia właściwe, szerokie, nie zostały na czas podjęte, my po zakończeniu tej kontroli jedziemy także na kontrolę do wojewody mazowieckiego. Dlaczego? Ponieważ u wojewody mazowieckiego jest bezpośrednio prowadzony nadzór i konkursy dla rezydentów i na miejsca specjalizacyjne. To wojewoda w imieniu państwa polskiego prowadzi, mamy nadzieję, zgodne z przepisami działania. Ministerstwo miało obowiązek natychmiast skontrolować wojewodę. Jak to się stało, że ktoś w trybie pozarezydenckim uczy się, a jednocześnie w cudzysłowie pracuje na 12 etatach w kilkunastu placówkach i jednocześnie prowadzi szeroką działalność można powiedzieć polityczną. I co najważniejsze z punktu widzenia, czy nie złamano rozporządzenia ministra dotyczącego standardów opieki na SOR-ach. No bo skoro mamy informację, że na SOR-ze w Szpitalu Południowym nie było ortopedy zabezpieczonego, że osoby musiały czekać po 8-10 godzin na przyjście ortopedy z góry, a jednocześnie był kierownik SOR-u, który nad tym nie panował, czy nie doszło do złamania prawa, czy NFZ także skontrolował i ewentualnie ukarał już szpital. Tych pytań jest bardzo wiele i wszystko wskazuje na to, że wrócimy także do Szpitala Południowego, prawdopodobnie jeszcze nie dzisiaj, ale w przyszłym tygodniu, żeby zadać pytania nowej dyrekcji placówki. Sprawa jest bardzo rozwojowa, bardzo bulwersująca, ale na dzisiaj wygląda, że jest próba zamiecienia sprawy pod dywan i przykre jest to, że Polacy nie mogą liczyć na Ministerstwo Zdrowia, dla którego priorytetem powinno być wyjaśnienie tej sprawy.
3: Ja jeszcze może króciutko, bo myśmy też otrzymali taką informację, że Ministerstwo Zdrowia, tak jak mówiliśmy, prawdopodobnie nie wszczęło tej kontroli. Potwierdzą, że chociażby pan prezydent

0: wyjątkowo dzisiaj program z odtworzenia. Wczoraj rozmawialiśmy z Piotrem Marczukiem też na temat oczywiście afery w szpitalu warszawskim, szpitalu południowym, ale pod kątem wpływu tej afery na bieżącą politykę, ale też na tą politykę, która przyjdzie w roku wyborczym.
1: Z lewej!
2: Z prawej!
1: Z centrum!
2: Taktyka polityki.
1: W Radio Wnet.
0: I spotykamy się w Taktyce Polityki. Dzisiaj wyjątkowo będzie to nagranie, a Państwo nas będą słuchać z odtworzenia, jak to mówi nasz wspólny przyjaciel Maciej Kożuszek. Wspólny, bo mój kolega redakcyjny i też redakcyjny kolega Piotra Marczuka, który w Telewizji Republika pracuje. Dzień dobry.
3: Zgadza się, dzień dobry.
0: Więc dzisiaj z odtworzenia, ale i tak niemniej gorąco, afera w Szpitalu Południowym w Warszawie, afera służby zdrowia. Afera poważniejsza niż KPO, czy na podobnych rejestrach afer się poruszająca?
3: Na podobnych i sprawdza się to, co chyba miesiąc temu mówiliśmy. Było do tej pory tak. Donald Tusk używa tematów zagranicznych, używa tematów zewnętrznych, żeby nie mówić o tym, co się dzieje w kraju. I wtedy twierdziliśmy, że ma farta, bo mu te tematy podchodzą i jest w stanie zarządzać tą polityką w ten sposób. No i ten fart się powoli kończy, co też przewidywaliśmy.
0: Że kiedyś się ta pasa musi...
3: Że to się musi skończyć.
0: Nie myśmy, tylko ty, żeby już nie przypisać tak swoich zasług.
3: Razem.
0: Czyli się skończyła się...
3: Donald Tusk utrzymał tą taktykę. Zobacz, on teraz jeździ po Europie, podpisuje jakieś te kwity tu w Londynie, tam w Berlinie. On starał się to dalej utrzymać, czyli że zajmuje się międzynarodowo, zajmuje się wojną, zajmuje się bezpieczeństwem, a tutaj w kraju, no tam się dzieje. Tylko teraz, co mu wybuchło w służbie zdrowia, to jest duże, wychodzi poza bańkę zdecydowanie, jest ogólnopolskie i jest takie bardzo wiralowe i szkodliwe dla tej formacji, bo ten news i cała ta sprawa potwierdza, że nie liczą się obietnice, to raz dla Tuska, ale dwa, że jego partia, jego środowisko robią sobie w takich miejscach jak w służbie zdrowia swoje takie grajdołki, swoje takie folwarki, wyciskają z tego systemu dla siebie obok, pozaprawnie jak najwięcej. A do tego dochodzi fakt, że tutaj mówimy o służbie zdrowia, czyli o takiej dziedzinie, gdzie i tak brakuje pieniędzy, gdzie i tak jest źle, a jeszcze oni jak pijawki tam w to weszli. Taki jest teraz odbiór społeczny i poważna. Nie wiem, czy jak KPO, ale na pewno poważna.
0: Ale też coś, co może jeszcze bardziej brzmi niż KPO, czyli ten charakter góra-dół. No bo w KPO oczywiście pieniądze dla swoich, jachty, ale tu mamy ludzi, którzy czekają po pomoc i salonik VIP i jedną kolejkę dla działaczy Platformy.
3: I dwie jeszcze dodatkowe negatywne informacje, takie stricte z taktyki polityki dla Donalda Tuska. Po pierwsze, on wybrał złą linię obrony, bo od razu starał się przerzucić temat na dyskusję o zarobkach lekarzy. Tym razem to nie przejdzie, bo to się rozlało bardziej. Nie dyskutujemy już teraz o radnym, który zarobił 1 600 000, tylko dyskutujemy o saloniku VIP dla polityków Platformy w jednym ze szpitali. Więc chybiona jest moim zdaniem ta narracja, którą chciał zrobić, że którą wytoczył na etapie dyskusji, kiedy mieliśmy dyskusję o radnym lekarzu. Wytoczył tą dyskusję zarobki lekarzy, która jest nośna w kraju, ale chybił, bo teraz mówimy o zwykłym takim kumoterstwie, wykorzystywaniu zasobów państwa dla swoich korzyści. To jest pierwsza zła wiadomość. Albo Donald Tusk zmieni taktykę w miarę szybko, albo ugrzęźnie w tym na dobre. A druga zła wiadomość jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość się rozpędza. Wchodzi w ten temat, dobrze go ogarnia, bo ogarnia go i merytorycznie, i eventami na różnych poziomach. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość jako główna siła opozycyjna nie zwolni, będzie wykorzysta wakacje, będzie takie tematy, a zwłaszcza ten temat, eksploatować i we wrzesień też wejdzie z taką prędkością, jakiej nabiera, no to możemy na jesieni obserwować mijankę
0: między
3: Platformą a PiS-em.
0: A PiS-em na jesieni. Zapisujemy te słowa i zobaczymy, czy tym razem też mamy
3: oczywiście
0: rację.
3: Oczywiście warunkowo, pod warunkiem, że to nie zwolni ten. Bo biada temu...
0: Bo zacząłeś się chwalić, że sprawdzają nam się, tak jak mówiliśmy, więc
3: czasem zobacz. Się sprawdzają, czasem nie.
0: Jak to w życiu.
3: I w polityce też tak jest. Ci eksperci polityczni, którzy mówią, że zawsze im się sprawdzało, to kłamią po prostu.
0: Ale jest hipokryzja.

0: jest teza postawiona.
1: Z punktu widzenia Donalda Tuska on powinien to wiedzieć najlepiej, bo jest doświadczonym politykiem i co by nie mówić, inteligentny facet. Biada temu, kto lekceważy PiS w kampanii. I to nie jeden się już przekonał. Od Bronisława, przez Rafała i wielu innych ludzi się przekonał. PiS ma tą zdolność kampanijną. Jeżeli się rozpędzi i będzie robił, to będzie zyskiwał. I ten, który dzisiaj lekceważy i mówi, mamy poukładane sprawy, PiS ma problemy wewnętrzne, nie idzie mu i ten, to może się na tym przejechać. Bo rozpędzony PiS jest groźny, biorąc pod uwagę taktykę i tą taką codzienną politykę.
2: No dobrze, wracając do taktyki, codziennej polityki, wczoraj konferencja, nie wiem, czy kryzysowa, no ale było tak, że Donald Tusk miał umówione spotkanie, miał mówić o AI, sztucznej inteligencji w polskiej edukacji. Wyszedł, powiedział o tym, a potem zwołał jeszcze konferencję, no i tam się odniósł, więc takie, no było to troszeczkę ponadprogramowe spotkanie premiera, żeby tłumaczyć kwestie Szpitala Południowego. No ja tam wyczułem dwie linie narracyjne. Po pierwsze, wszyscy jesteśmy winni.
1: System,
2: ale nie ma wolnych polityków, każdy z nas polityków, ale też trochę każdy z państwa jest winien, bo każdy z nas chciałby tam coś sobie kiedyś w życiu przyspieszyć, no a jeżeli system nie w całości, no to jeszcze oczywiście jest też winny samorząd warszawski. Czytaj, Rafał Trzaskowski, tego imienia i nazwiska nie użył jeszcze Donald Tusk, ale użył takiej frazy: moi ludzie już się kontaktują z samorządem warszawskim w sprawie ewentualnych zwolnień. To co jest tak, że Donald Tusk zaczyna zrzucać powoli ssań Rafała Trzaskowskiego?
1: Wrzucać Rafała pod pociąg? Może tak to wyglądać, tylko że to też może się okazać krótką narracją. Bo co się stanie, jeżeli, a tego wykluczyć nie możemy, że za chwilę wyjdą inne szpitale w innych województwach na przykład. Biorąc pod uwagę taką brzytwę Okhama, czyli co jest najbardziej prawdopodobne, no to ja nie uwierzę, że to się działo w jednym szpitalu. Tak? Ktoś, kto jest politykiem Platformy z Dolnego Śląska, musiał się aż fatygować do Szpitala Południowego. Też ta narracja może okazać się krótka. Z drugiej strony Rafał Trzaskowski, bo to samorząd warszawski, czyli czytaj Rafał Trzaskowski, jest takim wdzięcznym teraz kozłem ofiarnym do zrzucania, bo ma tą łatkę przegranego i myślę, że Donald Tusk może te frakcyjne wojenki rozgrywać również za pomocą tej afery. W ogóle jedna z tez, jaka chodzi na mieście, to, że bardzo się ucieszył Donald Tusk z tego, że to wybuchło, bo może sobie w partii tam pewne rzeczy pozałatwiać. Ale jeżeli spojrzymy, jak patrzy elektorat, to nawet najwierniejsi tacy twitterowicze na przykład, platformerści, nie mówię o silnych razem, ale o takich wiernych sympatykach tej formacji, no ich wstrząsnęła nimi ta afera i ta narracja i nie kupili jej. Powiedzieli, no jak to, skoro winni są wszyscy, to znaczy, że były nieprawidłowości, tak? Oni jakby usłyszeli od Donalda Tuska, że on potwierdza, że było takie bagno, a oni sobie mówią, no jak to, ale mieliśmy, przecież to ten PiS był taki zły, a miała przyjść Platforma i miało być tak dobrze, a oni robią taki
2: syf. Ale to działa, nie jest tak, że jednak ta niechęć do PiSu jest tak duża, że tam pali licho, co się działo, bo to Łukasz Pawłowski był gościem Odysei Wyborczej w czwartek, no i mówił tak, że przecież jest podzielona na pół na pół. Pół to są liberałowie, pół to jest prawica, raz jedni, raz drudzy, kto się bardziej zmobilizuje, ale ludzie od Tuska nie odejdą, nie pójdą, no nie jest ten skandal w szpitalu, to ja już teraz Tuska, nie, teraz już Kaczyński albo Mencen.
1: Nie, Kaczyński, Mencen nie, ale
2: to, kto?
1: To są,
2: ale
1: to są skandale, które powodują, że ktoś zostaje w domu. Na 20 wyborców Platformy 18 powie, nie mam wyboru, muszę przeciwko Kaczyńskiemu, ale dwóch powie, no dla mnie to jest przeginka, ja nie idę. I to jest to, co partie, te duże, okopane partie.
2: O 10% elektoratu Tuska, żeby on został w domu.
1: PiS się spotkał z tym w 23 roku. Przecież ci ludzie, którzy od niego odeszli, nie powiedzieli nagle idę na Tuska głosować.
2: Nie no, trochę poszli na Konfederację.
1: Ale trochę. A jak zobaczysz,
2: wyniki... Brauna, bo mieli wybór, bo ale to mówi Pawłowski, na prawicy PiS ma problem, bo pojawiły się dwie partie, do których można odpłynąć, tak? Nawet bardziej do Brauna niż do Konfederacji, ale jest gdzie odejść.
1: Ja
2: ci,
1: się z tym do końca
2: mówią,
1: nie...
2: Polityka covidowa do bani, czy z Ukrainy, idę do Brauna, polityka, tam nie wiem, składka zdrowotna, Polski Ład do bani, idę do Konfederacji. A od Tuska nie ma gdzie pójść. Oni pójdą do partii razem, co do Lewicy pójdą, to jest
1: To jest trochę błędne myślenie. No bo ci, co mieli odejść z powodu polityka covidowa, czy inna polityka z rządów PiSu, już odeszli.
2: No ci, tak, no właśnie odeszli ale zawsze mogą odejść.
1: Nie, ale to zostaje grupa, która nie może odejść. Jest grupa w Platformie, o tej grupie mówimy. No. Wyborców, dla których Platforma jest pierwszym i jedynym wyborem.
2: No jest.
1: I oni nawet gdyby mieli obok kogoś, no to nie odejść.
2: Ilu ich jest? Ale ich jest właśnie 35%.
1: Nie, to nie jest. Elektoraty nigdy nie są jednolite. Jest jakaś grupa, która zostanie w domu. Na tym to polega. To jest afera demobilizująca. I nie można tak patrzeć. Ja rozumiem, Łukasz Pawłowski jest badaczem, więc on sobie ustawia te kohorty, u niego wszystko są cyferki. Ale potem w praniu tak to nie wychodzi, bo jak zobaczysz wybory 23 roku, to PiS stracił i te okręgi prześledzisz, ale Konfederacja nie zyskuje tyle, że to ona odebrała.
2: Ci ludzie, była Polska jest jedna.
1: Ale ci ludzie zostają w domu.
2: Te 300 tysięcy Polski jest jednej i trochę dało władzę.
1: Ale to wystarczy policzyć. Brać okręg i liczyć, ile ubyło PiS-owi w tym okręgu w porównaniu z poprzednimi wyborami, a ile przybyło innym formacjom, jak to wygląda. Zostają w domu i u Tuska też są tacy
2: wyborcy.
1: No dobrze,
2: ale zacząłeś, czy nie zacząłeś? To było teza, że Mijanka na jesieni. To jeżeli Mijanka, to znaczy, że Platformie musi spaść, tak. A PiS-owi no, powinno wzrosnąć.
1: Dokładnie
2: bo trudno, żeby nagle Platformie spadło 5 czy 6 punktów procentowych. No, ci ludzie już muszą odpłynąć, nie tylko na kanapę w poczekalni.
1: Ale PiS-owi też może zyskać, bo PiS będzie zyskiwał i jeżeli PiS będzie robił konsekwentną politykę, to też będzie odzyskiwał tych z domu, którzy dalej są w domu i dalej w badaniach sondażowych mówi nie idę. I będzie mógł ich odzyskiwać, ale będzie też mógł, niewiele, ale z tych partii, na rzecz których stracił Brauna i Konfederacji, też będzie mógł odzyskiwać.
2: No dobrze,
1: to jest kwestia...
2: A to, że skoro się nagrywamy, to tak być może, jak państwo będą tego słuchać kilkanaście godzin, czy kilka godzin po tym, jak nagrywamy, to jakieś newsy się pojawiają. Teraz są newsy, że się sprząta właśnie Szpital Południowy, że się wynosi meble z tego saloniku VIP i że on już jest zamieniony na normalną salę w izbie przyjęcie, ale też mamy informację, że tam zdaje się Kidawa Błońska była, ona zaprzecza, ale zdaje się, że na pewno był jej mąż, bo to się sama Kidawa przyznała, ale twierdzi, że nie był w jakimś strefie VIP. Tutaj trwa dyskusja, na portalu w NetFM jest wywiad i był emitowany wywiad u Magdy Uchaniuk z Patrykiem Słowikiem, który dla nas udzielił nam tego wywiadu, który no, różne rzeczy weryfikował, twierdził, że to ten senator, obecny szef placówki, to nie jest Bogdan Klich, ale mówi, że w tej aferze ważną rolę odgrywała żona Rafała Grupińskiego, pani Malinowska-Grupińska, przez wiele lat szefowa Rady Miejskiej, przewodnicząca Rady Miejskiej Warszawy, więc tych newsów jest dużo. Też to opiszmy dobrze, wszedłem w tą dygresję newsową. Te wszystkie newsy Grupińska, może i Kidawa-Błońska, to robi wrażenie, czy to musiałoby dotknąć Tuska?
1: Znaczy, te szczegóły, bo to są już szczegóły, te newsiki, kto był, kto nie był, jak to wyglądało, to już z punktu widzenia tego, co zawsze mówimy, taktyki polityki, ma mniejsze znaczenie. Bo to jest trochę jak taki, z takim tortem, tortem na weselu. Wprowadzili go i on się przewrócił, tak? I oni szybko teraz sprzątają, ale to nie ma znaczenia, to już nie ma. Afera już wybuchła.
2: Te szczegóły, nie ma znaczenia?
1: Te szczegóły są istotne dla opozycji teraz, bo one dają paliwo do ciągnięcia tej afery, tak? Jeżeli przez następne dni, tygodnie Prawo i Sprawiedliwość, ale i Konfederacja, no Braun jest trochę na innym, tak? No i mówiliśmy to, inne tak. Zasady działania, ale obie te formacje będą cisnąć ten temat i będą cisnąć te szczegóły, no bo będą wychodzić kolejne newsy, będzie punkt zaczepienia, żeby to robić. To dla nich jest istotne, bo mogą ciągnąć temat i jego rozgrzewać. Dla Platformy to grubo wybuchło. Te dwa dni to jest taki, że ja uważam, że już w elektoratach ten zasięg jest duży, bo zasięgi tej afery są ogromne. Więc jeżeli kogoś miało już z wyborców Platformy to zniesmaczyć, zdegustować i po prostu odsunąć go od wizji głosowania na Donalda Tuska, to się już stało. I nawet jak oni teraz udowodnią, że wcale Kidawa nie była, a mąż tam i Ksińskiej to był, i ten to dla Platformy jest to mniej istotne. Platforma musi znaleźć generalną narrację, żeby z tego wyjść. Albo ucieczkę w inny temat, albo jakieś ucięcie, bo te szczegóły nic im nie dają. No, wyobraźmy sobie, wyjdzie, my nagrywamy, ale w piątek wyjdzie przedstawiciel Platformy, to nieprawda, że tam był ktoś ten, przecież to nie zmienia całej afery, tak? Salonik VIP istniał, ludzie bywają na SOR-ach, wiedzą jak to wygląda i już sobie połączyli kropki. Bardzo ważne to jest dla opozycji, która ten temat można eksploatować. To nie jest 3 dni, to można zrobić z tego tydzień, 2, można do tego wracać.
2: Można wracać, cały czas eksploatować, cały czas patrzę na te newsy, ale to wrócę do tego wątku, zanim ten news wprowadziłem, czyli jak się broni Donald Tusk. Na ile tutaj czas ma znaczenie, że gdyby on zrzucił szybko, jak kiedyś przy aferze hazardowej, to by przetrwał, bo Platforma aferę hazardową przetrwała.
1: No przetrwa, tej też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, może ją przetrwa, tak?
2: No ale mijanki nie było, były wygrane wybory.
1: Tylko co on miałby teraz zrobić?
2: No bo
1: teraz...
2: afery taśmowej nie przetrwała, w tym sensie, że straciła władzę. Straciła wyborców, tak. Był odpływ wyborców i spadek poparcia i utrata władzy.
1: Tak, bo są afery i afery, nie? To jest też tak, że te firanki w Mercedesach, pamiętamy z czasów SLD, to są najgroźniejsze rzeczy. Właśnie firanki w Mercedesie, które z punktu widzenia tego, co SLD wtedy robiło, są dosyć błahe. Że gość miał firanki w samochodzie, nie? Ośmiorniczki przy całym tym, tej zgniliźnie, która wyszła z taśm, też są najmniejszym problemem, a jednak to one stały się symbolem. Teraz mówiłeś KPO, jest SAFE, jest dużo problemów tej władzy takich gigantycznych. A jeden salonik VIP na Sorze może stać się takim problemem, który zostanie, bo to zależy, jak jest odbiór, jak plastyczna jest dla wyborców ta afera. Ta taka jest. Jachty były podobne, tylko wtedy opozycja nie wykorzystała. Jakby zeszła z tematu dosyć szybko, tak? Nie pociągnęli tego. Jachty z KPO. Tutaj jest ten potencjał, więc jeżeli te parę warunków zostanie spełnionych, czyli że opozycja nie odpuści, a widać, że dostała tlenu, ten, jak to się jakiś jeden z komentarzy pojawił, poczuła krew, tak? No bo to tak działa i jest teraz w takim pędzie. Tusk ma kłopot z narracją, bo co on miałby teraz zrobić? Wywalanie ludzi za to trochę nie wchodzi w grę, bo tam doktryna Neumanna już
2: tak weszła.
1: No stała się taka instytucjonalna bardziej. No Platforma trochę tak tego broni nawet. Mamy takie wrażenie, że jak coś się stanie, polityk Platformy coś zrobi i my widzimy, że to tu wychodzi na konferencję.
2: Ale Tomasz został wyrzucony.
1: Ale no koniec końców.
2: Długo to trwało,
1: nie? Pierwsze konferencje Tuska czy jakichś przedstawicieli Platformy w ogóle nie zakładaliśmy, że oni wyjdą i powiedzą zwalniamy gościa, wywalamy.
2: Pan były marszałek Senatu Grodzki, Tomasz Grodzki mówił, prześwietliłem, wszystko było w porządku.
1: Do końca. Więc tutaj jest trochę ma drogę uciętą. Poza tym zasięg tej afery może być taki, że on to jest trochę jak sędzia, który daje żółte kartki. No, on nie może teraz zacząć wyrzucać, bo potem co? Będzie wyrzucał każdego kolejnego, kto się ujawni w saloniku VIP, więc tutaj ma trochę za zamkniętą drogę.
2: A myślisz,
1: uruchomił kilka tych narracji. Wszystkiego może nie wiedzieć. Bo tak? To jest też tak, że on wie, że działał system, ale to Donald Tusk nie zajmuje się śledzeniem tego saloniku. No działa, to działa. Ktoś jest głupie i działa, to nie jest głupie. Więc myślę, że nie wszystko może wiedzieć. Oni też pewnie teraz robią sobie wewnętrzną kwerendę, na czym my stoimy i jak to daleko poszło, nie? Gdzie to jeszcze mamy takie kłopoty. Narracji uruchomił, jak sam powiedziałeś, kilka. Bo to jest wredni lekarze, co dużo zarabiają, systemowe, katastrofa w służbie zdrowia i to nie nasza wina, tak zawsze było, tak? To dosyć też słaba narracja, no znaczy zawsze było, tak? Wy rządzicie, więc i to wasi politycy się tam leczyli. Kilka uruchomił tych rzeczy, ten Rafał Trzaskowski też mi to nie gra, to też może nie zadziałać, no bo dla wyborcy Rafał Trzaskowski, Donald Tusk, to jest Platforma Obywatelska, tak? Zrzucanie we własnym obozie mało działa na zewnątrz, no bo wszyscy powiedzą, no to wy, no a to, że ten im pozwolił, a nie tamten, to mała różnica. Więc ma z tym problem. No, ja myślę, że i siedzą ci, którzy robią kwerendę w Platformie, co jeszcze, gdzie ten salonik się jeszcze nam rozlał, a drudzy to siedzą PR-owcy, żeby myśleć, co tutaj zrobić, jaki temat wrzucić, jak to rozegrać, bo też Donald Tusk szybką odpowiedzią swoją włączył się w sprawę. On już jest. To jest ten, który komentuje.
2: Ale się szybko,
1: on nie napisał, tweeta, przykra sprawa, odniosę się w poniedziałek.
2: No nie, ale afera wybuchła w weekend. Zresztą Wyborcza o tym napisała. Potem poniedziałek to już było grubo, już były pierwsze kontrole, a konferencja była w środę.
1: Jak na Tuska bardzo szybka, bo zwykły sposób działania Donalda Tuska wyglądałby tak, że przez najbliższe półtora tygodnia Tuska byśmy nie widzieli. Tak, by nie było Donalda Tuska, komentowaliby wszyscy inni. Donald Tusk bardzo często tak robi. Jest afera, on znika, on właśnie odniosę się w poniedziałek. Jak już kurz trochę opada, to on wie, na czym stoi. Tutaj jednak wszedł, bo zobaczyli, że ten pożar idzie, że to nie jest tak, że kurz zacznie opadać. Ten kurz zaczął się podnosić coraz bardziej, więc Donald Tusk jest ten, który ma potencjał zgaszenia tego. Nie wyszły te narracje.
2: Ma potencjał, jak wyjdzie i powie, robimy reformę, szpitalom obcinamy takie działanie bez kontroli, lekarzom obcinamy kontrakty tylko na umowę o pracę, to może wyjść obronną ręką wtedy.
1: Ma instrumenty, bo
2: ma większość sejmową.
1: Może, na pewno spróbuje i może to zadziałać. I tutaj znowu jest piłka po stronie opozycji, bo jeżeli opozycja nie wejdzie w tą jego grę, tylko będzie dalej cisnąć nieprawidłowości, to jemu się to nie uda. Ale bardzo często Donald Tusk umiał wciągnąć i media, i polityków opozycji w swoją dyskusję.
2: Wciąga, bo mówi, zapraszam prezydenta, zapraszam lekarzy, zapraszam wszystkie opcje, to jest system, każdy z nas kiedyś coś zrobił złego, to teraz wszyscy razem to naprawmy. Jak wyjść z takiej pułapki? To znowu pytanie już stricte z taktyki polityki.
1: Cisnąć swoją narrację, nie patrzeć. Ale nawet jak w jakimś polu jesteśmy zmuszeni do podjęcia tego, no bo jak Donald Tusk zrobi, nie wiem, spotkanie, zaprasza szefów klubów czy coś, to jakoś tam jest ta opozycja zmuszona do jakiejś partycypacji, ale traktować to zupełnie jako boczny tor. Mają paliwo, bo ta afera się... Ja myślę, że jesteśmy nawet nie w połowie tej afery. Tam będą wychodzić... Widać, że ona ma potencjał taki dotykający całego środowiska i cisnąć swoją narrację, żądać dokumentów, kontroli, nie wiem, może innych jednostek służby zdrowia, gdzie takie coś mogło być. Politycy też w pewnym momencie muszą i mają takich te partie mają takich polityków na swoim pokładzie, którzy muszą trochę śledczą robotę wykonać, tak? No bo oni przynoszą te informacje. Te informacje płyną z dołu, więc trzeba teraz tego języka zasięgnąć, jak najwięcej tych newsów multiplikować i robić swoją robotę. Wtedy Donaldowi Tuskowi się nie uda. Bo tutaj nie jest problem w lekarzach. Nawet przy sprawie tego radnego. To nie był problem w lekarzach. My jako społeczeństwo mamy kłopot z zarobkami lekarzy. I to jest oddzielna dyskusja. My sobie nie umiemy z tym poradzić, tak? Nie umiemy tego ułożyć. Iskrzy w społeczeństwie w związku z tym. Ale nawet przed Salonikiem, przy aferze radnego, który zarobił 1 600 000, to nie była dyskusja o tym. To była dyskusja o tym, że on zwyczajnie oszukiwał. I że partia, jacyś jego zwierzchnicy umożliwiali mu taki know-how wyciągania pieniędzy. Więc moim zdaniem to jest taka średnia narracja z punktu widzenia Donalda Tuska. Jeżeli opozycja nie zaśpi, to mu nie pozwoli tego zrobić.
2: O czym mówił Piotr Matczuk. No i teza, którą zostawiamy, że jeżeli to wszystko będzie grało, jeżeli Donald Tusk tego nie wygasi, albo jeżeli opozycja nie skrewi tego tematu, to po wakacjach na jesieni, to jest co? To jest wrzesień? Czy to jest...
1: Ja myślę, że początek tej takiej ostrej kampanii to jest wrzesień, październik, więc nawet listopad traktuje jako jesień jeszcze, tak?
2: Kalendarzowo.
1: Tak, jeżeli się rozpędzi tak PiS i nie zwolni, a wszystko na to wskazuje, że on jest w czymś takim, coraz bardziej ten pociąg zaczyna jechać i jak powtarzam, wielokrotnie było tak, że czy kandydaci Platformy, czy sama Platforma miała dużą przewagę nad PiS-em, a on jak się rozpędzał w kampanii, to potem ciężko było to zatrzymać i oni sami byli zdziwieni nagle, że jak to oni z nami prowadzą, tak? W ostatniej kampanii prezydenckiej zresztą było tak samo. Pierwsza tura, zaskoczenie, tak jak pierwsza tura przy Dudzie. Że już przegonili, to teraz nagle Platforma za późno się zawsze orientuje, że to ona goni. Jest już po czasie, tak? Przegapiają ten moment mijanki. I tutaj my też możemy go przegapić. Ma PiS tą zdolność i uwolnił się trochę z tego wszystkiego, z tych wojenek frakcyjnych. Trochę zaczął biec. No,
2: no i zobaczymy, czy dogoni, czy ta teza, którą dam na tytuł, że katastrofa.
1: Daj na tytuł.
2: Dopiero, tak jest.
1: Potem dasz w listopadzie, Matczuk nie miał racji.
2: O!
1: Na przykład.
2: Albo dam, że miał rację.
1: Albo, że miał rację.
2: No, pożyjemy.
1: Tak byłoby lepiej.
2: Zobaczymy. A dla ciebie na pewno.
1: Dla mnie na pewno.
2: A co tam z politykami? Ty trochę jesteś... Nie, ty jesteś już daleko od polityki.
1: No daleko, daleko. Fascynująca rzecz, żeby ją obserwować i to jest zawsze...
2: Lepsza niż piłka.
1: Zawsze... tak.
2: Bardziej zaskakujące.
1: Koniec końców, tak, tak, tak.
2: Bo to w piłce jednak za często Niemcy wygrywają, a w polityce czasami może być inaczej.
1: No ostatnio u nas to też Niemcy wygrywają. Też w polityce.
2: Dlaczego w Sejmie nie ma mniejszości niemieckiej? Bo nie ma żadnego posła z mniejszości niemieckiej, wiesz.
1: No, tak, no rozumiem, ale dlaczego ja nigdy też nie dyskutowałem, ja nie rozumiem tej dyskusji, dlaczego ma być.
2: Ale wiesz, dlaczego w tej kadencji nie ma mniejszości niemieckiej?
1: Dlaczego nie ma?
2: Bo jest niemiecka większość.
1: A, widzisz, dobry żart. No,
2: tak żartem kończymy. Piotr Matczuk, dziękuję bardzo. Widzimy się za tydzień w piątek.
3: Z lewej.
4: Z prawej.
3: W centrum.
4: Taktyka polityki.
3: W Radio Wnet.
5: Reklama.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
10: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
9: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
10: Zaprasza Fundacja Art Bene.
11: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
12: Po reklamie.

0: Dobra, minęła 13. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: Sejm uchwalił nowelizację przepisów dotyczących ochrony zdrowia, która ma umożliwić dokładniejsze monitorowanie wynagrodzeń personelu medycznego. Zgodnie z nowymi regulacjami dane o zarobkach lekarzy będą powiązane z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Przepisy rozszerzają również zakres informacji gromadzonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dane przekazywane przez placówki medyczne nie będą już anonimizowane, co ma ułatwić analizę rzeczywistych kosztów zatrudnienia w ochronie zdrowia. Przyjęciem nowelizacji głosowało 253 posłów, nikt nie był przeciw, natomiast 177 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu, w tym większość uczestniczących w głosowaniu posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej Sejm odrzucił 3 poprawki zgłoszone przez posła tej partii Janusza Cieszyńskiego. W Szpitalu Południowym był prywatny detoks dla polityków. Przyjeżdżali tam odtruć się po alkoholu, ujawnił w poranku wnet rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych dr Piotr Kusznieruk.
2: Zdarzały się takie sytuacje, to mi jeden z pracowników powtórzył, bo to była pielęgniarka i ona jakoś tam nie siedzi specjalnie w polityce, ale takie były rzeczy. Po alkoholu, nie wiem czy po imprezach, no mogli pić sami. No. Dla mnie też to jest nieetyczne, że większość społeczeństwa podlega jakiemuś rygorowi czekania na SOR-ze. Te SOR-y nie mają żadnych synonimów luksusu.
0: Mówił dr Piotr Kusznieruk, a cała rozmowa na wnet.fm. Co najmniej 18 osób zginęło, a 33 zostały ranne w wyniku nocnych izraelskich nalotów na południowy Liban, poinformowało libańskie Ministerstwo Zdrowia. Jednocześnie armia izraelska podała, że w walkach zginęło 4 jej żołnierzy. Siły obronne Izraela, czyli IDF, oświadczyły, że zaatakowały około 80 celów związanych ze wspieranym przez Iran Hezbollahem i zabiły dziesiątki bojowników tej organizacji. Do eskalacji doszło zaledwie dzień po podpisanej przez USA i Iran porozumienia mającego zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie. Dokument przewiduje między innymi trwałe zakończenie działań wojennych na terenie Libanu. Tamtejsza Państwowa Agencja Informacyjna poinformowała, że nocne bombardowania w okręgu Nabatije należały do najintensywniejszych od początku wojny. Oprócz ofiar śmiertelnych i rannych, uszkodzonych zostało również wiele budynków. Planowane na dziś rozmowy między przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Iranu na temat porozumienia kończącego konflikt na Bliskim Wschodzie nie odbędą się, podał szwajcarski rząd. Z udziału w spotkaniu zrezygnował wiceprezydent USA J.D. Vance. Rzecznik Białego Domu oświadczył, że organizacja negocjacji od początku była skomplikowana i trudna do przewidzenia. Iran nie skomentował tej decyzji, choć wcześniej deklarował gotowość do rozpoczęcia rozmów technicznych po zawarciu w środę 14-punktowego porozumienia, które przedłużyło kruche zawieszenie broni o co najmniej 60 dni. Według irańskiej agencji TASNIM negocjatorzy z Teheranu chcieli najpierw zobaczyć oznaki wdrażania przez Waszyngton zapisów tymczasowego układu. Nie było też potwierdzenia, że irańska delegacja uda się do Szwajcarii. Przywódcy państw Unii Europejskiej mają dziś debatować nad projektem budżetu wspólnoty na lata 2028-34. Jak pisze Reuters, co 7 lat negocjacje budżetowe wywołują napięcia między państwami członkowskimi. Kraje bogatsze wpłacają do budżetu więcej środków niż otrzymują, natomiast biedniejsze korzystają z funduszy w większym stopniu. Według propozycji przedstawionej przez Komisję Europejską, wartość budżetu w najbliższych latach miałaby wynieść 2 biliony euro. Przygotowany przez prezydencję cypryjską kompromis zmniejszył propozycję komisji o 2%. Dla części państw to zbyt mało, dla innych zdecydowanie za dużo. Andrzej Poczobut odebrał dziś w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej statuetkę za obronę wolności słowa, którą już kilka lat temu, krótko po uwięzieniu go przez władze w Mińsku, przyznało mu Światowe Stowarzyszenie Mediów PAP, została powiernikiem tej nagrody.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
7: Karol Maurycy de Talleyrand.
6: Znici niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
4: O reklamie.
5: Autopromocja.
8: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w Eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
9: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
6: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
10: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet. I spotkać się z Bogiem Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
5: To była autopromocja.
9: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
11: Szymon Chrystianus i imię Adam Oczerpak to ci, którzy będą odpowiadać za to, aby wszystko to, co płynie ze studia 37, zachmurzonego, temperatura ledwie 15,5, kreski powyżej zera, więc piękna irlandzka pogoda. Natomiast pierwszy gość in medias res będzie o muzycznościach, ale też o spektaklowościach, że tak się wyrażę.
12: Radio Wnet, więcej niż radio.
11: A ze mną on, panie i panowie, Sławomir Sokołowski, twórca Chwały i Potęgi, Hybryd i Palladium, bo któż nie zna tych klubów niezwykłych w Warszawie. Sławku, Sławomirze, dzień dobry.
13: Dzień dobry. I Proksymy oczywiście.
11: No, Proksyma to miało być na deser, bo tam, wiesz, jak buszuję po stołecznej Warszawie, to tam pojawiam się. Chociaż bardziej w hybrydach. Jednak ludzie starej daty cenią sobie te hybrydy z dawnych czasów i miłe wspomnienia. Natomiast hybrydy, Palladium, Proksyma, to jedne z najaktywniejszych miejsc na koncertowej i kulturalnej mapie stolicy. Hybrydy to przestrzeń dla młodej kultury i muzyki alternatywnej. No i dość powiedzieć, że te najgłośniejsze wydarzenia to koncerty formacji Mel Wallens i Rivers of Nihil. To bardziej dla takich fanów cięższej muzyki jak ja. Palladium, scena dla wielkich produkcji i gwiazd światowej muzyki. No tylko powiem, że wielki gitarzysta.
13: Pat Metheny był ostatnio.
11: No właśnie, chciałem powiedzieć. Europejska trasa.
13: Zdobywca 16 nagród Grammy. To jest facet, który po prostu najlepszy gitarzysta obecnie jazzowy na świecie.
11: Nie ma lepszego.
13: I zakochał się w Palladium, powiedział, że to jest najlepsze miejsce klubowe do grania. To jest, wiesz, takie miejsce garażowe, jak to się mówi, butik garażowy. Także autentyczna sala przedwojenna z sufitem zaprojektowanym przez włoskich architektów, którzy wtedy, kiedy jeszcze nie było dźwięków, robili cuda, żeby po prostu to nagłośnienie było takie rewelacyjne, że bez żadnego systemu można było mówić aktorzy, czy zagrali klezmerzy, bo to było kino, w związku z tym, żeby grali i puszczali. Natomiast Palladium to właśnie, słuchaj, też mieliśmy wspaniałego sąsiada wtedy, w 1938 roku, kiedy była premiera pierwszego kolorowego filmu Walta Disneya, Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. Vis-a-vis Palladium mieszkał dr Korczak. I kilka lat temu powiązałem te dwa fakty i zrobiłem, wymyśliłem festiwal muzyczny z najpiękniejszymi piosenkami Walta Disneya imienia króla Maciusia I, bohatera powieści Janusza, książki Janusza Korczaka, absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego. To też proszę pamiętać o tym, że Uniwersytet Warszawski wykształcił tak wspaniałego medyka i wspaniałą postać.
11: Zanim, Sławku, będziemy mówić właśnie o tych niezwykłych piosenkach, to jeszcze dopowiem, że właśnie Pat Metheny ten koncert zapowiadaliśmy na antenie Radia Wnet w ramach europejskiej trasy Side Eye 3 Plus, no, który przyciągnął rzesze publiczności z całego kraju. A przy okazji to nie tylko jazz, ale też i muzyka pop, i elektronika, i K-pop, który zdobywa sobie coraz więcej fanów. No i muzyka soulowa, tylko powiem, to moją ulubienicę, to moje odkrycie sprzed lat 5. Arlo Parks, czy chociażby Fear Factory. Natomiast opowiadaj teraz w te pędy o tym niezwykłym koncercie pod wezwaniem króla Maciusia I, bo też obsada niezwykła, no bo tam się pojawi Darek Maleo Malejonek, zaprzyjaźniony
13: tak,
11: z Radiem Wnet.
13: Podobnie, bo Darek przecież prowadził projekt, był jednym z autorów Arka Noego.
11: Dokładnie.
13: Moje dzieci się wychowywały starsze na tym wspaniałym utworach, które zawsze polecam do słuchania każdemu pokoleniu dzieci.
11: A tutaj wejdę ci w słowo, że zabrzmi właśnie z płyty, to moja ulubiona płyta Arki Noego, Pan Crackers, jedno z nagrań, to tam, gdzie dzieciaki pod okiem Licy, Mrobka Frydrycha i właśnie Darka Malejonka wykonały covery naszej platynowej sceny muzycznej. Natomiast nie tylko Darek Malejonek, ale też Miłka Małecka, znakomita solistka Teatru Muzycznego w Gdyni, ale też jego wielkość. Jak mawiam zawsze, jak się spotykamy z panem Jurkiem, mówię, o, jest znowuż pan. On będzie niezwykle, bo w roli aktora i lektora wystąpi kto? Pan Jerzy Zelnik.
13: Oczywiście. Jedyny Polak nominowany do męskiej roli do Oscara, tak? I to za Faraona. Także naprawdę wspaniała postać i rewelacyjny aktor, który bardzo lubi właśnie, ma trójkę wnucząc i czyta im Króla Maciusia i zrobi to tym razem na scenie.
11: Tak.
13: A cały program poprowadzi nasza redakcyjna koleżanka Magda Uchaniuk. Także też się cieszę, że pełna współpraca jest. Także no i Artur Grudziński, kierownik muzyczny tego programu, 14 muzyków, którzy grają w filharmoniach, w różnego rodzaju orkiestrach klasycznych, tak, muzyki klasycznej, także naprawdę bardzo wysoki poziom muzyczny, wspaniałe aranżacje, no i dzieciaki, które wygrały już różne festiwale muzyczne w Polsce, czy też europejskie, międzynarodowe, także naprawdę będzie to uczta dla uszu w najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Teatrze Palladium. Jeszcze są wejściówki, także całymi rodzinami zapraszamy.
11: No właśnie, 21 dzień czerwca, godzina 17, Król Maciuś I zaprasza na koncert bajkowe piosenki dla dzieci. Poprowadzi to nasza redakcyjna koleżanka Magdalena Magda Uchaniuk. Natomiast no jak zdobyć te wejściówki, bo rozchodzą się jak ciepłe bułeczki.
13: Palladium.art.pl, spokojnie, jeszcze jest troszeczkę wejściówek, także im wcześniej, tym lepiej, żeby sobie zarezerwować. My też bardzo gorąco zapraszamy słuchaczy Radia Wnet, z którym mamy długoletnią wspaniałą współpracę i które słuchacze często nas odwiedzają i dlatego cieszymy się, że możemy przez ciebie między innymi poinformować ich, że jest wspaniałe wydarzenie muzyczne, jest jak zwykle wstęp wolny. No i chciałem też podziękować Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za sfinansowanie tego projektu, bo ten projekt już jest produkowany przez ponad 7-8 lat. Także naprawdę fajna rzecz, upamiętniająca doktora Korczaka, jego wspaniałe postać i dzieło, które jest aktualne do dziś. O Królu Maciusiu, tak. Opowieści. I też trzeba pamiętać, że Korczak jest też znany z tego, że walczył o prawa dzieci i to polska myśl naukowa właśnie wywodząca się z Uniwersytetu Warszawskiego, to właśnie on, a z Uniwersytetu Jagiellońskiego założyciel UNDP, znaczy wyleciało mi niestety nazwisko, ale to byli dwaj wspaniali lekarze, którzy walczyli i wprowadzili prawa dzieci też na światową arenę, dyskusję na te tematy i powołanie UNICEF-u, przepraszam, tylko UNICEF-u, to Reichmann, Ludwik Reichmann. Także gorąco polecam lektury tych wspaniałych ludzi.
11: A którzy, ty chyba myślałeś o doktorze Ludwiku Hirschfeldzie, mi się wydaje.
13: Hirschfeld nie. Hirschfeld pracował z grupami krwi, natomiast Reichmann się zajmował prawami dzieci.
11: No proszę, coś tam wiemy ze Sławomirem Sokołowskim, szefem klubu Hybrydy, Proxima i oczywiście Paledu. Natomiast mamy jeszcze chwilkę czasu. Czy coś powiemy o zbliżającym się święcie kwiatu paproci, Sławku? Tak nieśmiało.
13: Zbliżającym się święcie?
11: Święcie kwiatu paproci, bo to za chwilę powitamy lato.
13: Lato. Znaczy, my akurat niczego wielkiego nie robimy, nie konkurujemy z miastem stołecznym Warszawy i ich mniejszym.
11: Nie, ale nie, pytam ciebie, czym dla ciebie jest kwiat paproci dla Sławomira Sokołowskiego, szefa Hybryd, Palladium i Proximy? Bo lato się zbliża i letnie tematy. Słuchaj, w ten sposób.
13: Letnie. To jest, uwielbiam przesilenie letnie, uwielbiam ten okres, kiedy mamy długi dzień, kiedy naprawdę jest to, ale dla mnie to się kojarzy z najwspanialszym dniem Polaków, którzy mi z tego, co babcia mówiła, jak Rosjanie zostali zaatakowani przez Niemców 22 czerwca 1941 roku. To będzie chyba rocznica 85 tego wydarzenia, ale to takie moje historyczne zboczenie, można powiedzieć. I z tym mi się kojarzy przesilenie letnie.
11: Panie i panowie, Sławomir Sokołowski, stale obecny na antenie Radia Wnet. Zapraszamy najbliższą niedzielę, godzina 17. Warszawski Teatr Palladium, godzina 17. Król Maciuś I zaprasza na koncert bajkowe piosenki dla dzieci na scenie, między innymi jako pani konferansjerka Magdalena Uchaniuk. No i można zdobyć atrakcyjne darmowe wejściówki. Pobranie darmowych wejściówek dostępnych na stronie, przypomnij, Sławku.
13: Palladiumart.pl i gorąco zapraszamy. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, że prosimy też o przygotowanie się na wrześniowy festiwal Chopin był ZW, bo naszym najwybitniejszym, bez względu na wzgląd, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego był Fryderyk Chopin i o nim też nie zapominamy. Co roku organizujemy festiwal z Państwa patronatem Radia Wnet oczywiście i bardzo się cieszymy, że będziemy mogli Malka Lafore wysłuchać w tym roku. Także rewelacyjnego pianisty.
11: Znakomity pianista.
13: Też wielu wspaniałych Polaków. Także naprawdę polecam tegoroczną wydanie, edycję. To będzie 10. Co prawda mina 11, ale jednego roku musieliśmy z uwagi na COVID. Niestety nie mogliśmy zrobić jednego festiwalu, także to jest 10. jubileuszowy z okazji też 210. rocznicy powstania Uniwersytetu Warszawskiego, także gorąco Państwa zapraszam od 14 do 20 września, ale o tym będziemy jeszcze przypominali
11: oczywiście
13: z redaktorem Tomaszem w późniejszym terminie.
11: Oczywiście. Sławomir Sokołowski, wielkie ukłony. No i cóż, panie i panowie, zapraszam do Teatru Palladium. Król Maciuś I zaprasza na tę niezwykłą ucztę piosenkową palladiumart.pl. Tam można pobrać te darmowe wejściówki. Myślę, że dzieciątka w różnym wieku będą ukontentowane. Sławku, dziękuję pięknie.
13: Dziękuję, Tomku. Wszystkiego dobrego. Miłego weekendu. I do usłyszenia.
11: Takoż dla ciebie, natomiast dla ciebie specjalnie Arka Noego, gdzie Maleo nasz i horror z repertuaru grupy Oddział Zamknięty.
13: Dzięki.

0: Ależ to była płyta, panie i panowie. Rok pański 2021, Arka Noego, gdzie Robert Robek Frydrych i Darek Malejonek Maleo. Pan Crackers, horror z repertuaru grupy Oddział Zamknięty. Płyta sławy lat 80. oczywiście. Płyta numer 2 Oddziału Zamkniętego. Reda nocą, a ze mną niezmordowany mistrz, jak mawiam, jeden z najpracowitszych muzyków Rzeczypospolitej, Wojciech Konikiewicz. Dzień dobry, Wojtku.
1: Dzień dobry, Tomaszu. Pozdrawiam miłych memu sercu słuchaczy Radia Wnet.
0: No i właśnie, tak zastanawiam się, czy kiedyś Wojtek Konikiewicz dzieciom albo dzieci z Wojtkiem Konikiewiczem coś stworzą, bo powiem szczerze, te ambientowe historie czy post-jazzowe byłyby bardziej niż niezwykłe, jakby obok ciebie w studiu czy na scenie pojawiły się dzieciaki, ale kto wie, kto wie.
1: Ale mój drogi, jesteś, widzę, niedoinformowany. Przecież wysłałem ci już swego czasu płytę, która ukazała się jakieś 2 lata temu pod tytułem Zielone Dzieci.
0: Wojtku, ona czeka na specjalny moment, powiem ci
1: szczerze. Jest to po prostu zapis wspaniałej produkcji, gdzie cała rodzina Dudzińskich, wtedy jeszcze maleńki Sambor Dudziński, który dzisiaj jest słynnym aktorem, i cała ekipa śpiewają, grają najlepsi z najlepszych, Michał Kulenty, Miedek Jurecki, Krzysztof Szmigiero, śpiewa Jorgos Choliasz, no to co mam więcej mówić? No, w dziedzinie piosenki dziecięcej odrobiłem.
0: No to widzisz, zagiełeś mnie trochę, bo ta płyta rzeczywiście odłożona na półkę, ale do niej wrócimy. No a Sambor Dudziński, przecież Zamość, z ukłonami dla państwa Dudzińskich, twórcy teatru Performer, dawno, dawno temu, w roku pańskim 90-91 też coś z nimi wspólnie robiłem, w tej naszej bramie teatralnej, w Zamurowie.
1: No tak, kultowe miejsce,
0: oczywiście,
1: absolutnie.
0: Że tak. No i cóż, Sambora nie widziałem całe wieki. Wiem, że gdzieś w tej wiosce artystycznej, w okolicach Wrocławia, i dobrze mu się wiedzie. Natomiast nie o Samborze Dudzińskim, nie o Zamościu, nie o Teatrze Performer Państwa Dudzińskich, tylko o Stowarzyszeniu Autorów ZAX, które znalazło się w centrum poważnych kontrowersji. No, często określanych w mediach społecznościowych, ale to tylko w mediach społecznościowych, bo media głównego nurtu nie podejmują tego tematu, no chyba tylko Kanał Zero, Krzysiek Stanowski, no i my. W mediach społecznościowych ci, którzy znają temat, mówią, że jest to absolutna patologia branżowa, bo sprawa obejmuje nie tylko kwestie systemowe, ale też poważne zarzuty natury obyczajowej i finansowej. Natomiast 2 tygodnie temu, i powiem szczerze, ten wywiad cieszył się wielkim zainteresowaniem, podobnie jak rozmowa z Ewą Jackowską a propos tego, jak tam i ówdzie wywabia się pamięć o tej spuściźnie kompozytorskiej Marka Jackowskiego. Natomiast mamy absolutne rzeczy nowe, bowiem okazuje się, że osoba, która zwróciła uwagę na te nieprawidłowości, pani Dominika Barabas, też wysłała pisma, ważne pisma, między innymi do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i cóż się okazało, że te pisma nie dotarły do adresatów. Jak to jest możliwe w dobie cyfryzacji, w dobie technologii, specjalnie dedykowanych stron, gdzie takowe pismo można przesyłać? O co tutaj chodzi, drogi Wojciechu, ty mój?
1: Powiem tak, najkrócej. Dzisiaj dostałem wiadomość następującą, że dokumenty wysłane, a całkowicie pewną drogą, a więc przez ePUAP, ma Dominika potwierdzenia wysłania tych dokumentów. Z drugiej strony, czyli z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, którego pracownikiem jest wspominany przez nas prezes Bębinow, którego dotyczy ten skandal obyczajowy. Więc zarówno ten Uniwersytet Chopina, jak też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpisały na zapytanie, czy dokumenty przeszły, dotarły, że nic takiego się nie stało, że nie dotarły. Ostatni kontakt z jakąś urzędniczką w ministerstwie ze strony Dominiki Barabas, który miał miejsce, zdaje się, że dzisiaj czy wczoraj, nie wiem, zakończył się stwierdzeniem, że pani urzędniczka stwierdziła, że zip, który Monika wysłała z załączonymi dokumentami, jest wadliwy i się nie otwiera. Dokument ten został sprawdzony przez fachowca od informatyki i okazuje się, że jest wszystko w porządku. Więc możecie sobie Państwo sami dośpiewać, co się tutaj dzieje i jak się dzieje. To są rzeczy po prostu niebywałe, jak na państwo cywilizowane, którym mieni się być trzecia RP, to jest po prostu skandal. Wygląda to wszystko na ewidentną próbę, rozpaczliwą próbę zamiatania pod dywan sprawy, która się nie da zamieść. I w tym procederze wykorzystywane są również, bo ci panowie z tej kliki, która obsiadła za X, oni inaczej po prostu nie potrafią. Wykorzystywane są również wynajmowane za ciężkie pieniądze zewnętrzne kancelarie adwokackie.
0: Wojtku, ale do tego za chwileczkę wrócimy sobie, bo jeszcze jedna rzecz. Tutaj wiele osób nas słucha, także osoby, które dzielą i rządzą Rzeczpospolitej a propos rządu. Być może to jest temat dla samego ministra sprawiedliwości, pana Żurka, który mówi wprost i bez ogródek, że dla nikogo pobłażliwości być może, czy były próby dotarcia do samego pana ministra sprawiedliwości, a to mnie ciekawi, jak by się zachowało Ministerstwo Sprawiedliwości w tejże kwestii, no bo to rzecz dla mnie niebywała. Urzędową drogą przesyłane są ważne listy, ważne informacje z prośbą o zajęcie stanowiska przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i coś dziwnego się dzieje. No to niepokoi, no bo skoro takie rzeczy dzieją się, no to co może sobie pomyśleć zwykły zjadacz chleba, pan Kowalski Nowak, który płaci podatki, jest uczciwy i zastanawia się, gdzie żyje, tak po prostu.
1: Ja myślę, że nie ma potrzeby, że tak powiem, emablowania.

0: Pełna prawidłowość. To właśnie dlatego jest rekordowa liczba zawieszeń w prawach członka w minionej kadencji ZAiKS-u. To właśnie dlatego w tej chwili są niezależni youtuberzy sztuci przez kancelarie prawne. To właśnie dlatego, z tego co mi wiadomo, jakieś dokumenty typu nawet zabezpieczenie sądowe, które jest niczym innym jak próbą zakneblowania ust osobie, która mówi o tych nieprawidłowościach, są stosowane. Więc krótko mówiąc, zaczyna to wyglądać, że żyjemy w Polsce, czyli nigdzie. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że niedawno, bodaj kilka tygodni temu, została uchwalona przez Sejm ustawa antyślap, która to ustawa daje potężne narzędzia aparatowi sprawiedliwości w sytuacjach, w których pojedynczy człowiek jest zastraszany, mobbingowany bądź sprowadzany do parteru przez potężne instytucje.
1: A zatem ci takie pytanie związane z tymi imponderabiliami władzy, która obecnie rządzi, i wszystkimi środowiskami, które je wspierają. Czy jakieś organizacje skupiające kobiety, walczące o równe traktowanie kobiet i walczące o prawa kobiet, wsparły panią Dominikę? Tak z ciekawości pytam, Wojtku.
0: Nie mam na ten temat żadnych informacji. Wydaje się, że byłaby to naturalna reakcja, natomiast trudno mi się wypowiadać, bo nie śledzę, że tak powiem, działalności tychże. Może one się ujawnią w najbliższym przebiegu. Ogólnie rzecz biorąc, mamy sytuację taką, że jak widać, działanie organów państwa w tej kwestii wzbudza poważne wątpliwości natury i formalnej, i natury etycznej. Należy też podkreślić, że wody w usta nabrała sama pani minister kultury, która już według mnie dawno powinna ruszyć do działania w tej sprawie, bo z wielką swadą i z wielkim szumem medialnym została ogłoszona ta ustawa o statusie artysty zawodowego i te wszystkie, że tak powiem, wielce skomplikowane i wyszukane mechanizmy mające przychylić nieba twórcom. Natomiast kwestia ZAiKS-u, i tu zwracam się do pani minister bezpośrednio, proszę pani, kwestia ZAiKS-u to jest również kwestia dobra twórców, którzy są, że tak powiem, zepchnięci do narożnika i wskutek działania grupy ludzi pozbawionych, nazwijmy to, właściwości etycznych, podstawowych, ponoszą wymierne straty finansowe, bo to się do tego w sumie sprowadza. Jak się policzy ten nieszczęsny pałac w Janowicach, jak się policzy jakieś kadłubowe fundacje i stowarzyszenia, na które ZAiKS płaci ciepłą rączką miliony, jak się policzy wyjazdy w delegacje, jak się policzy korzystanie z kart służbowych przez notabli ZAiKS-owskich, nie wiedzieć dlaczego, będących w ich posiadaniu, to mamy wyraźny obraz sytuacji, w której wąska grupa ludzi najmniej predestynowanych do zajmowania wysokich stanowisk w ZAiKS-ie pasie się kosztem funduszy tej organizacji. Była już o tym mowa w naszym poprzednim wywiadzie, że władze ZAiKS-u są pełne ludzi, którzy mają mizerne bądź zerowe osiągnięcia artystyczne i którzy nie mają nic do powiedzenia, jeżeli chodzi o polską kulturę en masse. I ich jedyną szansą życiową jest zaczepienie się, w cudzysłowie, w ZAiKS-ie i tam panoszenie się, szarogęszenie i wydawanie dyspozycji, wreszcie dojście do takiej już patologii, że się zastrasza porządnych ludzi i wybitnych twórców
1: Do tego za chwileczkę dojdziemy. Natomiast Wojtku, zapytam cię jedną rzecz, bo też słuchacze byli zaniepokojeni tym, że my się wystawiamy trochę jako redakcja Radia Wnet, Krzysztof Skowroński. Natomiast ja odpowiedziałem kilku słuchaczom, których pozdrawiam, bo korespondowaliśmy sobie na te tematy, którzy stwierdzili, że to się po prostu w głowie nie mieści, to co się dzieje. Natomiast czy my się nie obawiamy jakichś szykan, jakichś historii, więc ja powiedziałem, że ojciec Konikiewicz mówi to, co jest zgodnie z prawdą. No i gdyby coś takiego było, to Wojciech Konikiewicz wylądowałby gdzie? Pewnie w sądzie. Chociaż tam były próby, aby w tym sądzie żebyś się pojawił.
0: No ja się w tym sądzie cały czas znajduję, gdyż panowie z ZAiKS-u z wielką rozrzutnością, wynajmując zewnętrzną kancelarię prawną, są ze mną w stanie procesu z powodu wspomnianego już wywiadu w Radio Poznań, w którym mówiłem wszystko to, co

0: teraz mówi się już otwartym tekstem, bo się wylało to, co z takim trudem zamiatali pod dywan.
1: A czy nie ma własnych prawników, własnej komórki prawnej?
0: Tak ma, ale chłopców stać na to, mają taki gest. W końcu wydają nie swoje pieniądze. I to niech będzie najlepszy komentarz do sytuacji. Ale wracając do pryncypiów, bo to jest ważne, żeby państwo zrozumieli. Ta grupa, o której tutaj mowa, doprowadziła do sytuacji, w której statut ZAIKS-u różni się w jednym zasadniczym punkcie od statutów innych podobnych organizacji w Europie i na świecie. Otóż w tych innych organizacjach, które funkcjonują prawidłowo i bez większych problemów, jest jeden zasadniczy zapis w statucie, który mówi o tym, że do władz danej organizacji mogą kandydować i głosować mogą na władzę w tej organizacji ludzie, którzy osiągają z tytułu tantiem przychody powyżej pewnego ściśle określonego progu. W praktyce oznacza to tyle, że mówiąc lekko pieprznym językiem, żaden gołodupiec nie ma prawa ani być wybieranym do władz stowarzyszenia, ani głosować. W ZAIKS-ie tej sytuacji nie ma. Jest cała masa ludzi, którzy nie przynoszą do tego stowarzyszenia nic, których przychody są zerowe bądź na minimalnym plusie, natomiast którzy wskutek różnego rodzaju kombinacji kuluarowych nagle dostali do rąk stery poważnej i historycznej organizacji, która ma olbrzymie zasługi i wspaniałą kartę historii za sobą. Jeżeli powiemy, że prezesami ZAIKS-u w minionych latach były takie postaci jak Karol Małczurzyński, Wawrzyniec Żuławski, Edmund Osmańczyk, czy wreszcie Antoni Marianowicz, no to proszę sobie zestawić te nazwiska z nazwiskami obecnego zarządu. Nie znajdzie się tam nikt, kto w jakiejkolwiek proporcji pozostawałby do tej rangi postaci. I to jest wyraźny probierz tej patologii, która się zakradła.
1: Wojtku, o tym mówiliśmy przed tygodniem. Ja nawet zatytułowałem ten nasz podcast w załuku Mixcloud. Tomasz Ubranowski, Mixcloud. Tam można znaleźć tę naszą rozmowę sprzed dwóch tygodni. Dałem taki tytuł. Wojciech Konikiewicz, nie walczę z ZAIKS-em, walczę o ZAIKS. No właśnie, a co z tą walką a propos zjazdu, który się zbliża? On się odbędzie, nie odbędzie? Będziesz na tym zjeździe, podobnie jak pan Wojtek Pytkowski, niegdyś lider formacji zdobywcy pewnych Oscarów? Jak to wygląda? Powiedz mi.
0: Po pierwsze nie będę, ponieważ zostałem zawieszony w prawach członka przez, w cudzysłowie, niezależny sąd koleżeński ZAIKS-u, przez co nie mogłem ubiegać się o stanowisko delegata na zjazd. Więc w ten, powiedziałbym, mało elegancki sposób zostałem wycięty ze stawki konkurencji. Mimo tego, że na poprzedni zjazd uzyskałem drugą lokatę w swojej sekcji, jeżeli chodzi o wybory delegatów, więc miałem poważny mandat społeczny. No ale to dla panów z zarządu nie jest istotne. Ważne jest, że ktoś śmiał się im postawić, w cudzysłowie. Wojciech Pytkowski, z tego co ja wiem, nawet zgłosił swoją kandydaturę jako na stanowisko prezesa. Jest tam jeszcze, zdaje się, kilka innych osób, które się zgłosiły, ale nie zmienia to postaci rzeczy. Chciałbym, żeby było to dobrze zrozumiane, co teraz powiem. Otóż poziom gangreny w ZAIKS-ie jest tak wielki. Poziom korupcji mentalnej oraz sytuacyjnej, stanowiskowej i również finansowej jest tak wielki, że istnieją poważne wątpliwości, czy ten zjazd walny z udziałem wybranych delegatów, czy on jest w rzeczywistości reprezentatywny dla całej zbiorowości członków ZAIKS.
1: No mnie zaskoczyłeś, Wojtek, przed tygodniem, kiedy powiedziałeś, że nawet taka wielka diwa naszej piosenki, pani Krystyna Prońko, nie uzyskała mandatu społecznego zaufania przez kolegów z ZAIKS-u, członków.
0: Podobnie Urszula Dudziak. Więc proszę państwa, jeżeli tego formatu postaci są eliminowane z pola decyzji, no to jest to chyba kolejny dowód na to, że coś tu wybitnie nie gra w tej całej sytuacji. I oczywiście mówimy tutaj o zagadnieniach pewnych szczegółowych i być może hermetycznych dla szerokiego odbiorcy, ale trzeba to powiedzieć jasno. Czasy, w których żyjemy, są bardzo ciężkie. Mamy do czynienia z rewolucją technologiczną, z dominacją internetu, z różnymi stratami, które twórcy z tego tytułu ponoszą. Ogólnie rzecz biorąc, działalność artystyczna w dzisiejszych czasach jest poważnym bardzo wyzwaniem. Mówię tutaj zwłaszcza z troską o ludziach wstępujących na tę ścieżkę. Z mojej perspektywy życiowej, a w tym roku obchodzę, tak się składa, 50-lecie działalności profesjonalnej jako muzyk, kompozytor i tak dalej. Z tej perspektywy widzę, że jednak mimo, nazwijmy to, wysoce totalitarnego ustroju, którym był PRL i różnych innych zawirowań, które mu towarzyszyły, jednak sytuacja ludzi, którzy startują do twórczości w dzisiejszych czasach, nie jest lepsza niż wtedy. To wynika z wielu czynników, między innymi takich patologii jak w ZAIKS-ie czy w innych organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. To wynika również z nieuregulowanych spraw prawnych związanych ze statusem twórcy czy artysty. Tutaj swój krytyczny komentarz co do obecnego pomysłu już wyraziłem, więc nie będę się rozwodził. Tutaj jest wreszcie inna kluczowa sprawa, mianowicie funkcja ochronna państwa w stosunku do kultury polskiej. We wszystkich tych departamentach mamy do czynienia albo z wieloletnim zaniechaniem i zaniedbaniem, albo wręcz z sabotażem, bo jeżeli w polskim radio publicznym polska twórczość znajduje się w mniejszości wobec zagranicznej, to o czym tutaj w ogóle mówić?
1: Wojtko, ale wejdę w słowo. Ale cóż zrobił na przykład minister Gliński? 8 lat na stolcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa. No przecież była szansa. Wydawało się, że Zjednoczona Prawica rozumie aspekt kultury, chociaż zadałeś mi pracę domową, ja prześledziłem i tylko poseł Tomasz Zieliński z Tomaszowa Lubelskiego mówił o ważności kultury i jeszcze w poprzednich wyborach w roku pańskim 2015 obecny prezydent miasta Przemyśla Wojciech Bakun, który uzyskał elekcję jako poseł z listy Kukiz 15, o tej kulturze mówili. Oczywiście z tych rzeczy, które otrzymałem. Natomiast czy za rządu Zjednoczonej Prawicy pod tym kątem było lepiej? Ktoś próbował przeciąć ten węzeł gordyjski, ergo oczyścić stację Augiasza?
0: Nie, ja uważam, że niestety te 8-letnie rządy poprzednie charakteryzowały się w znacznej mierze ignorancją wobec spraw kultury, wreszcie pasywnością tam, gdzie trzeba było zajmować zdecydowane stanowisko i generalnie stosowaniem takiej bardzo kiepskiej strategii pod tytułem i Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, przy czym okazało się, że ten ogarek wręczany diabłu był większy niż ta świeczka Panu Bogu, co skutkowało wieloma różnymi patologiami. Ja byłem od początku krytycznie nastawiony do tych działań, twierdząc to, co twierdzę nadal i będę to zawsze twierdził, że kultura to jest to, co się dzieje tutaj i teraz. Kultura jest tworzona przez ludzi żyjących w tym momencie i którzy będą za chwilę żyli. I sprowadzanie kultury do świata pomników, grobów, wstęg, muzeów jest katastrofą mentalną.
1: Ja jeszcze powiem jedną rzecz, Wojtku, zaraz dokończysz. Ja mawiam tak, bez polskiej kultury tu i teraz po prostu nie będzie Polski. To już będzie coś innego, jeżeli na tę kulturę nie będziemy zwracać uwagi, na twórców i na to, aby państwo miało nad nimi parasol ochronny, bo jeszcze wrócę do jednego tematu, który nam uciekł, Wojtku, przed tygodniem. Wojciech Konikiewicz, multiinstrumentalista, człowiek utalentowany, który ma wielkie zasługi dla polskiej muzyki, 50 lat na scenie, w studiach nagraniowych. Ten benefis miał miejsce, ale będzie jeszcze wrześniową porą drugi benefis, ale nie o tym, bo Wojtku, wokół ZAX-u toczyła się dyskusja i wciąż się toczy o patologiach związanych z upłatami wynagrodzeń. No sprawa obejmuje poważne podejrzenia o przekazywanie tantiem do fikcyjnych autorów i to spotkało się z zainteresowaniem prokuratury wojskowej. Czy coś to przyniosło, czy coś to usprawniło, ulepszyło, wyjaśniło?
0: Sprawa ZAX-u i skutecznej i dogłębnej kontroli w tym kontekście jest wysoce dyskusyjna. Zagadnienia prawa autorskiego, tantiem, rozliczania ich, pewnych subtelności związanych z operacjami na bazach danych i tak dalej, to są zagadnienia szczegółowe. Z tego, co mi wiadomo, było prowadzone postępowanie prokuratorskie wobec ZAX-u, które zakończyło się salomonowym wyrokiem umorzenia postępowania, ale do tej decyzji postanowienia o umorzeniu dołączono wielostronicowy dokument punktujący uchybienia i nieprawidłowości. Wyglądało to tak mniej więcej, jakby osoba, która się tym zajmowała, nie mając pojęcia o materii, którą się zajęła, chciała mieć to jak najszybciej z głowy i to też zostało wykonane. Ja od razu powiem, że kwestie tego, co się tam dzieje w środku, to jest zadanie dla ludzi wybitnych i to specjalistów w tej dziedzinie. I dziwię się bardzo i ministrowi Glińskiemu i obecnym już trójce po kolei, to chyba rekord w skali naszej historii trzeciej RP, ministrów kultury. Dziwię się, że nikt z tych ludzi nie powołał naprawdę fachowej komisji składającej się z rzeczoznawców, fachowców, ludzi, którzy wiedzą, jak się operuje w tym obszarze i w tym terenie, żeby to wszystko zbadać i wyświetlić. Jeżeli nie jest znany dokładnie, nie jest ujawniony algorytm, według którego są dzielone tantiemy, i wszelkie próby docierania przez twórców do detali na ten temat napotykają na opór instytucjonalny wewnątrz stowarzyszenia, to o czym my tu w ogóle mówimy? Kwestia transparentności, przejrzystości oraz dyscypliny finansowej tego stowarzyszenia i jego prawidłowego prowadzenia jest zupełnie fundamentalna. Natomiast organy państwa śpią w tej sprawie. Widać to zresztą po obecnym braku reakcji ze strony pani minister kultury. I dotyczy to również organów sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości już dawno powinno się na poważnie zająć.
1: Ale Wojtek, wejdę ci w słowo. Jeszcze jedna rzecz, bo tak, wybuchła nam afera szpitalna, tak, o której mówi cała Polska. Dlaczego opozycja nie podjęła tego tematu a propos zaniechań Ministerstwa Kultury i tego, że po prostu państwo tutaj no poległo, jeżeli chodzi o te kwestie niejasności? To rodzi pytanie.
0: Wiesz co, ja nie jestem, nie należę do świata polityki, nie jestem opozycją, nie do mnie jest to pytanie, ale znając i oceniając, tak jak przed chwilą, dorobek w dziedzinie kultury poprzedniego rządu, nie przypuszczam, żeby doszło tutaj do jakiejś mentalnej rewolucji. Nagle panowie się obudzili i zaczęli zgłaszać jakieś konstruktywne propozycje lub mieli jakiś wgląd w te rzeczy. Kultura, tak jak mówiłem w ostatnim wywiadzie, w pierwszej części tego wywiadu, kultura jest na dalekim planie zainteresowań polityków. Oni po prostu, jeżeli mówią o nich, to tylko w sposób deklaratywny, natomiast i od święta. Natomiast sytuacja jest bardzo poważna, jest bardzo ciężka. Jeżeli się ma kontakt z młodymi twórcami wstępującymi dopiero na drogę twórczości, to dopiero z tych rozmów wyłania się obraz powagi sytuacji. I strategia strusia, która jest stosowana zarówno przez partie polityczne, jak też przez parlament i wreszcie przez organy państwa, jest najgorszą możliwą, ponieważ w kulturze wszelkie działania oraz wszelkie zmiany, jeżeli w ogóle będą się miały dziać, to nie dzieją się z dnia na dzień. To są To są kwestie związane ze strategią, ze świadomym, przemyślanym działaniem ustawodawczym, regulaminowym, z działaniem, nie bójmy się tego słowa, lobbystycznym. Ja nie słyszałem, żeby ktoś w Polsce lobbował na rzecz kultury. Słyszałem, że ktoś lobbował na rzecz fabryk amunicji, na rzecz jakichś fabryk obrabiarek, fabryk kotłów. Natomiast nie słyszałem o lobbingu na rzecz kultury i o ten lobbing choćby mentalny. Do polityków apeluję bezskutecznie już od kilkunastu lat. A propos kwestii bytowych, tych fundamentalnych, a więc tego, że od 37 lat nie mamy realizacji zapisu konstytucyjnego o dostępie do bezpłatnej opieki zdrowotnej wobec całej grupy ludzi uprawiających wolne zawody. Przez 37 lat żaden z rządów, żadna z partii nie zauważyła tej podstawowej sprzeczności. I nic się nie dzieje. Nic nie zostało w tej sprawie zrobione. To mówimy o rzeczach najgrubszych, a są rzeczy bardziej subtelne, które też wymagają takiego ostrego działania. I przykład Dominiki Barabas, która stanęła w pewnym momencie z otwartą przyłbicą i co ją bardzo wiele kosztowało, bo to było widać, jak ona to bardzo przeżywała. I opowiedziała o tym wszystkim, co się dzieje wewnątrz tych, na zewnątrz wyglądających z pozoru niewinnie i nobliwie organizacji, to dopiero otworzyło szerszą dyskusję, którą, tak jak mówię, co jest karygodne i żenujące, ci ludzie, ta obecna klika zaiksowska usiłuje rozpaczliwie znowu wsunąć pod dywan. I co jest jeszcze ciekawe, na koniec tego fragmentu naszej rozmowy powiem, proszę sobie wyobrazić, że ta śmiała akcja i to wyjście z cienia przez Dominikę Barabas spowodowało, że zaczęli się odzywać ludzie z innych organizacji i struktur, w których okazuje się, że zaczyna być to dość ewidentne, że istnieje podobny problem. To dotyczy i jednej z renomowanych uczelni artystycznych w Polsce, to dotyczy i jednego ze stowarzyszeń, czy jednego ze związków artystycznych związanych, prawda, ze sztuką aktorską i tak dalej, i tak dalej. I to, te sygnały zebrane do kupy świadczą o tym, że w kręgu tak zwanych OZZ-ów, dysponowania tantiemami, czy wykonawczymi, czy autorskimi, dzieje się coś źle. I to dzieje się na poziomie systemowym, że państwo po prostu dopuszcza do patologii, państwo się im przygląda i państwo nie ingeruje. A państwo, przypomnę, jest strukturą, która ma działać dla dobra swoich obywateli. My, jako twórcy, jesteśmy obywatelami tego państwa. Płacimy podatki, tworzymy, przemysł kreatywny ma olbrzymi udział w PKB, o czym się zapomina. I kiedy przychodzi do dyskusji o jakimś rodzaju wsparcia finansowego na poziomie kilkuset milionów złotych, to nagle cały naród zapomina o tym, że na rolników płaci państwo 32 miliardy w skali roku, a dyskusja o 300 tam milionach na artystów staje się powodem do po prostu erupcji hejtu, nienawiści i takiego widzimisia. Wszyscy nagle okazują się w Polsce specjalistami od kultury. Wszyscy mają gęby pełne frazesów i pomysłów. Wychodzi jakiś polityk i mówi, no jak nie umie, no to do łopaty i tak dalej, i tak dalej. No ten poziom dyskusji w kraju, który istnieje tysiąc z hakiem lat, to jest upadek mentalny. To jest upadek mentalny i ja z całą mocą to chcę powiedzieć, że wystąpienia niektórych polityków w tej sprawie, nie mówiąc o publicystach, każdy z nich ma swojego misia, czyli mi się wydaje, i na tym jego, że tak powiem, połączenie z tematem się kończy. Nikt z tych ludzi nie zadał sobie tego trudu, żeby zapoznać się na przykład, jak funkcjonują takie systemy we Francji, Anglii, Skandynawii, w Niemczech, to by się zdziwił, ale oni nie chcą się zapoznawać. Oni ferują wyroki i chcą głowy artystów, twórców, ponieważ straszliwie ich oburza to, że nagle państwo powinno się tymi twórcami zająć. No to jest po prostu patologia już nadrzędna w stosunku do tej, o której mówimy w przypadku ZX.
1: Wojciech Onikiewicz, moim Państwa gościem, natomiast w finale, bo chcę trójkę wyemitować dzisiaj, ten mój ulubiony utwór z płyty My Room 101, natomiast Wojtku, minuta, kiedy zjazd i czego się po tym zjeździe można spodziewać i czy do niego dojdzie, bo różnie mówią w sieci CEO-owi.
0: Otóż ja nie wiążę szczególnych nadziei z tym zjazdem. Po pierwsze dlatego, że obecny prezes ZX-u, który już dawno powinien podać się do dymisji, zejść z pola z żenującą i rozpaczliwą konsekwencją zapowiedział, że będzie kandydował do fotela znowu. Tenże prezes głosi wszem i wobec, że nieprawdą jest, jakoby nie było wolnej dyskusji w ZX-ie, bo takowa jest. No to jaka ona jest wolna, to przed chwilą już omawialiśmy to w szczegółach. Więc sam fakt, że na poziomie takim elementarnym przyzwoitości jakiejś czy honoru nie mamy zachowań właściwych, to już stawia pod znakiem zapytania sens tego zgromadzenia. Ktokolwiek tam będzie kandydował, jakkolwiek będzie kandydował, nie przypuszczam, żeby doszło do jakiejkolwiek rewolucji, gdyż ZX jest w stanie głębokiej zapaści. Wymaga gruntownej reformy. To oznacza reformę na poziomie organizacyjno-administracyjnym, a więc odchudzenie biurokracji i zoptymalizowanie zarządzania tą firmą, wymaga totalnej reformy statutu. Właśnie na tym poziomie, żeby takie postaci z mchu i paproci jak obecnie nie miały najmniejszej szansy nawet być wybranymi do władz, bo po prostu to są ludzie, którzy nic nie wnoszą do tego stowarzyszenia, natomiast rządzą wszystkim. I wreszcie trzecia rzecz, która jest istotna i niezbędna, to jest powołanie wewnętrznej komisji w stowarzyszeniu do spraw zbadania nieprawidłowości i przekroczeń statutu, których to przekroczeń i nieprawidłowości było w minionych latach wiele, tylko tak jak mówię, były one zamiatane pod dywan do tego stopnia, że tak jak wspominaliśmy, gdy się pojawiła komisja rewizyjna, która napiętnowała te nieprawidłowości i przekroczenia, to została ukarana brakiem absolutorium. No w ten sposób to stowarzyszenie dalej nie pójdzie. Ono się samo nie naprawi. Ono potrzebuje zewnętrznej pomocy, zarządu komisarycznego ze strony ministra kultury, głębokiej reformy wewnętrznej, statutowej, organizacyjnej i każdej innej i dopuszczenia do swobodnej dyskusji wszystkich członków ZX-u, takich jakimi oni są, z całej Polski. Nic z tych rzeczy nie wygląda mi, żeby zostało zrealizowane bądź nakreślone przed nadchodzący zjazd walny, więc podejrzewam, że wynik tego zgromadzenia będzie podobny jak poprzedniego, czyli kiedy startował Krzesimir Dębski i pan Bębinow, no to zgromadzenie w swojej nieprzeniknionej w cudzysłowie mądrości wybrało pana Bębinowa, bliżej nikomu nieznanego człowieka. I to są symptomy ewidentne, że pacjent jest chory. A czy zostanie uzdrowiony, no to już jest według mnie w rękach organów państwa w tej sytuacji.
1: O czym powiedział Wojciech Konikiewicz, stale obecny na antenie Radia Wnet, który mówi tak jak jest. Raz jeszcze powtórzę tytuł tego artykułu, który można przeczytać na antenie. Można przeczytać w portalu wnet.fm. Nie walczę z ZX-em, walczę o ZX. Natomiast jutro artykuł i już podcast naszej rozmowy wnet.fm. Wojciech Konikiewicz, dziękuję Ci pięknie.
0: Bardzo dziękuję, Tomaszu. Jestem poruszony głęboko otwartością Radia Wnet na tę niełatwą tematykę i chcę zaznaczyć, że na tle wstydu, jaki w tej mierze powinien ogarnąć wszystkie media mainstreamowe, Radio Wnet jaśnieje pełnym blaskiem.
1: Dziękuję.
0: Czekam, aż tamci się obudzą. Dziękuję ogromnie i pozdrawiam słuchaczy.
1: Wielkie ukłony, panie i panowie. Wojciech Onikiewicz był moim państwa gościem. Za chwilę krótka porcja reklam, a potem serwis informacyjny Radia Wnet. A słuchają państwo muzycznego piątku na antenie Radia Wnet. W drugiej godzinie moim gościem będzie pani Ewa Jackowska i wspomnienie Marka Jackowskiego, choć też o Zaiksie będzie słów kilka.
2: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
3: www.wnet.fm. Reklama.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko o tym dowiedzą się państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do centralnego przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
3: Po reklamie.
6: Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
7: Wiadomości wnet.
8: W warszawskim szpitalu południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza. Rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków, oświadczył dziś podczas konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery związanej z nieuczciwymi zarobkami lekarza i radnego KO Dawida Kacprzyka oraz zorganizowanym przez niego procederem przyjmowania polityków koalicji rządzącej bez kolejek kosztem ograniczenia dostępności badań dla zwykłych pacjentów. W tak zwanym saloniku VIP znajdował się również prywatny detoks dla polityków, ujawnił w poranku Wnet rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych dr Piotr Kusznieruk.
9: Zdarzały się takie sytuacje, to mi jeden z pracowników powtórzył, bo to była pielęgniarka i ona jakoś tam nie siedzi specjalnie w polityce, ale takie były rzeczy. Po alkoholu, nie wiem czy po imprezach, no mogli pić sami. No. Dla mnie też to jest nieetyczne, że większość społeczeństwa podlega jakiemuś rygorowi czekania na SOR-ze. Te SOR-y nie mają żadnych synonimów luksusu.
8: Mówił dr Piotr Kusznieruk, cała rozmowa na portalu Wnet.fm. Sejm uchwalił nowelizację przepisów dotyczących ochrony, która ma umożliwić dokładniejsze monitorowanie wynagrodzeń personelu medycznego. Zgodnie z nowymi regulacjami dane o zarobkach lekarzy będą powiązane z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Przepisy rozszerzają również zakres informacji gromadzonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dane przekazywane przez placówki medyczne nie będą już anonimizowane, co ma ułatwić analizę rzeczywistych kosztów zatrudnienia w ochronie zdrowia. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 253 posłów, nikt nie był przeciw, natomiast 177 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu, w tym większość uczestniczących w głosowaniu posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej Sejm odrzucił 3 poprawki zgłoszone przez posła tej partii Janusza Cieszyńskiego. Do 24 września londyński sąd odroczył posiedzenie w sprawie ekstradycji do Polski byłego szefa Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. To już nie pierwszy raz. Polska prokuratura zarzuca Kuczmierowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Działania te miały prowadzić do nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków publicznych. We wrześniu 24 roku Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. W lutym tego roku brytyjski sąd zgodził się na zwolnienie go z aresztu za kaucją i poręczeniem majątkowym. Kuczmierowski opuścił areszt 10 lutego i od tego czasu pozostaje na wolności, mieszkając w Londynie. Co najmniej 18 osób zginęło, 33 zostały ranne w wyniku nocnych izraelskich nalotów na południowy Liban, poinformowało libańskie Ministerstwo Zdrowia. Jednocześnie armia izraelska podała, że w walkach zginęło 4 jej żołnierzy. Siły obronne Izraela oświadczyły, że zaatakowały około 80 celów związanych ze wspieranym przez Iran Hezbollahem i zabiły dziesiątki bojowników tej organizacji. Do eskalacji doszło zaledwie dzień po podpisaniu przez Stany Zjednoczone i Iran porozumienia mającego zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie. A planowane na dziś rozmowy między przedstawicielami USA i Iranu na temat porozumienia kończącego bliskowschodni konflikt nie odbędą się, podał szwajcarski rząd. Z udziału w spotkaniu zrezygnował wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Rzecznik Białego Domu oświadczył, że organizacja negocjacji od początku była skomplikowana i trudna do przewidzenia. Z kolei Iran nie skomentował tej decyzji, choć wcześniej deklarował gotowość do rozpoczęcia rozmów technicznych po zawarciu w środę 14-punktowego porozumienia, które przedłużyło kruche zawieszenie broni o co najmniej 60 dni. Według irańskiej agencji TASS, nim negocjatorzy z Teheranu chcieli najpierw zobaczyć oznaki wdrażania przez Waszyngton zapisów tymczasowego układu. Nie było też potwierdzenia, że irańska deklaracja w ogóle uda się do Szwajcarii.
10: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
8: A dziś słonecznie, choć na południowym zachodzie i na zachodzie pojawi się deszcz, a nawet burze. Temperatura maksymalna od 22 stopni nad samym morzem, około 26 w centrum, do 32 na zachodzie.
10: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Reklama.
2: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Dzień dobry, Joanna Rawik. Pragnę bardzo serdecznie i gorąco zaprosić do mojej audycji sobotniej Sztuka jest magią, gdzie będzie frapująca rozmowa z aktorem i reżyserem Tomkiem Borkowskim, znany jako Różowy. Fantastyczna rozmowa o teatrze, aktorstwie, istocie teatru i w ogóle szerokich aspektach. Zobaczycie, jak będzie świetnie. Do usłyszenia, pa, pa. Dziękuję.
14: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
12: To była autopromocja.
2: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: 7 po 14, panie i panowie, jazda obowiązkowa, nasze albumy tygodnia. Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet. A tam krążek Afterlife w formacji Hypnozaur spod nieba Warszawy. 27 w sobotę będą moimi gośćmi w Wraz z panem Mikołajem Konopackim, szefem Pragalerii pod niebem warszawskiej Pragi. Stalowa 3. Piękne miejsce.

0: Muszę to powiedzieć raz jeszcze. Płyta jak marzenie i tytuł Afterlife. No i właśnie zabrzmiało nagranie tytułowe w muzycznym piątku o 14:12.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: Wczoraj 13. smutna rocznica odejścia Marka Jackowskiego. Jutro krótki blok wspomnień, chociaż Marek Jackowski wiecznie na antenie Radia Wnet i irlandzkiej rozgłośni Near 90.3 FM. Marku, brakuje ciebie bardzo. Wakacje w słońcu. Z albumu Number One, pierwszy solowy album Marka z 1994 roku.

0: Ach, ta tęgowatość Marka Jackowskiego, Wakacje w słońcu z albumu Number One. Tańczyliście tango Ewo z Markiem od czasu do czasu?
1: Sporadycznie.
0: Ale jednak tak, ale jednak tak. Ewa Jackowska z nami, panie i panowie. Dzień dobry, Ewo.
1: Dzień dobry, Tomaszu. Witam serdecznie szanownych słuchaczy. Nie, Marek nie lubił tańczyć, chyba wiesz.
0: Tak, że to nie dla mnie, więc tu też zgadzaliśmy się, bo ja co prawda tańczyć potrafię, natomiast jakoś tak wolę popatrzeć, wolę napić się ze szklaneczki i tak jest pięknie. I natomiast Tewunia, 13. smutna rocznica wczoraj śmierci Marka. Jak wiesz, on wiecznie żywy na antenie Radia Wnet, natomiast właśnie w cieniu tej smutnej rocznicy 18 maja, to już jest czerwiec, miesiąc.
1: Tomasz, a wczoraj bardzo fajna rocznica. To wyciągnąć się z tych tarapatów.
0: Bo to wasze weselicho, no właśnie.
1: Tak, 32 lata minęło od naszego ślubu. Wczoraj właśnie.
0: No. 18 maja, odejście Marka, a 18 czerwca.
1: Tak.
0: Weselicho, patrz. Tak, ja jestem chyba szczęśliwy, bo nie patrzę na czas. Myślę sobie, no to już jest
1: czerwiec. Ja jestem tak zakręcona w ostatnim czasie, że to i tak czuć, że pamiętałam.
0: My pamiętamy.
1: Dużo się dzieje.
0: No właśnie. I my właśnie, myśląc sobie o Marku, o tym, że go nie ma już 13 lat w dalszym ciągu, to sporo to jego dziedzictwo. Przypomnę, panie i panowie, to dla młodych słuchaczy Radia Wnet, Marek Jackowski, gitarzysta, kompozytor, twórca grupy Manam, twórca jego glorii i chwały i potęgi. Marek odszedł...
1: Aranżer.
0: No tutaj musielibyśmy powymieniać mnóstwo rzeczy.
1: Można byłoby mu całą playlistę tutaj.
0: Oczywiście. Plus też jeszcze sporadycznie tekściarz, bo przecież oprócz Pałac na Piasku, to jego słowa. Natomiast znaczenie Marka Jackowskiego to, no nie da się tego ująć w proste i krótkie słowa, to architekt nie tylko tego charakterystycznego brzmienia grupy Manam, ale generalnie jeden z tych stałych platynowych wiecznie będzie lśnił na tym naszym rockowym firmamencie. Jego kompozycje, powtórzę, jego kompozycje to kanon polskiej muzyki rockowej. Natomiast właśnie rozmawiając o tych różnych historiach za X-ową podobnych, no kazus zapisów twórczych, bo zaskoczyłaś mnie dzisiaj, kiedy szykowaliśmy się do rozmowy, kiedy przygotowywaliśmy takie nasze credo na dziś, no to okazało się, że w zapiskach tych i owych nawet nagranie oprócz śpiewa pani Kora. Jak to odkrzyknąłem?
1: Słuchaj, Tomasz, to już jest, wiesz, nawet nie wiem, jak mam to ująć i jakimi słowami opisać tą, nazwijmy to, degrengoladę. No bo ciężko to nazwać inaczej. Dzisiaj znalazłam następną rzecz, niewyobrażalną zupełnie, w takiej, nie pamiętam nazwy tej strony. W każdym razie jest to jakaś amerykańska strona, gdzie możesz sobie za opłatą utwory, wiesz, jakby wykupić i robisz z nich sobie covery i są wysyłane tantieme do autorów. I wyobraź sobie, że utwór oprócz widnieje jako Marka i Kory.
0: A to przecież nieprawda. To nie jest
1: oczywiście
0: prawda.
1: Oczywiście, że nieprawda.
0: Absolutna nieprawda. Ewunia...
1: Więc jak to... A za to jest odpowiedzialna firma Sony Music Publishing Poland, która jest, ma katalog Manamu i takie rzeczy... Do tego dochodzi.
0: I co ona na to, firma Sony?
1: No jeszcze nic na to, pisma mam gotowe, za chwilę wysyłam. Chcemy rozmawiać, wysyłam. Nie chcę nawet rozgrzebywać tego tematu, bo to jest...
0: No to będzie jeszcze czas o tym...
1: To, co się wiesz, dzieje, to przychodzi ludzkie pojęcie. Wiesz. Ja nigdy nie kwestionowałam wkładu artystycznego Kory w zespół Manam. Nigdy nie uważałam, żeby jej wkład był mniejszy niż Marka. Nigdy w życiu by mi to do głowy nawet nie przyszło, bo jakby nie patrzeć, Kora i Marek to Manam.
0: Dokładnie.
1: Nie ma Manamu bez Kory, nie ma Manamu bez Marka, natomiast druga strona zupełnie to, wiesz, no, degraduje. Już dotarło do mnie wczoraj, że to już jest absolutne, wiesz, no, perfidia i i bezczelność, nawet nie wiem jak to nazwać. Już pomijam, że łamanie prawa na kilku warstwach, jeśli chodzi o prawa autorskie, osobiste i inne. To, że wiesz, wychodzi płyta, reedycja płyty Derwisz i Anioł, która ukazała się bodajże w 1992 roku. I jest reedycja. Do tej płyty jest dołożona kolejna płyta, która nigdy wcześniej się nie ukazała, dziś zarejestrowana przez chyba radiostację w mieście Łódź. Czyli też, wiesz, robią to bezprawnie, bo robią to bez mojej zgody, bez mojej wiedzy. Ale to jeszcze pikuś. Wisienką na torcie jest to, że to jest, wiesz, to jest płyta nagrana przez zespół Manam. Natomiast na okładce jest Kora i Manam.
0: Nie było nigdy takiego zespołu.
1: Za chwilę jeszcze, jak tak dalej pójdzie, to będzie, wiesz, już w ogóle nie będzie nazwy Mana, będzie sama Kora, a może w tych, później w tych kredytach będzie, że muzykę i gitara to jest Kamil Sipowicz, bo do tego to wszystko pewnie zmierza, wiesz.
0: No rzecz niesamowita, my zaraz do tego dojdziemy, bo to są rzeczy, które...
1: O Warnerze już mówiliśmy poprzednio, że tak. Wiesz, no, są na tyle, wiesz, bezczelni i a już o etyce nie wspomnę, wiesz, żeby spadkobiercom, wiesz, nie wysłać jednej płyty, to jest po prostu skandal. To po prostu tylko świadczy o tym, jaka to jest firma. No, może to otworzy słuchaczom oczy i uszy, bo to jest coś niewyobrażalnego po prostu.
0: Niezwykle szokujące rzeczy, o których mówisz, Ewa.
1: Szokujące. Wiesz, odkrywam, nie ma dnia, żebyśmy, wiesz, tutaj z naszą tutaj ekipą nie odkrywali, wiesz, rzeczy takich, że naprawdę to przechodzą ludzkie pojęcie.
0: Ale posłuchaj, o tym może za chwilę, bo ja, no, znając Marka, pisząc na raty tę książkę, która mam nadzieję ukaże się w roku przyszłym, to zawsze podnoszę jedną rzecz, że Marek zawsze z wielką estymą wypowiadał się czy o pani Oldrze, czy o panu Ryszardzie Olesińskim, czy o Pawle Markowskim, czy o Bodku Kowalewskim. Zawsze mawiał, że Manam to nie tylko on, to nie tylko jego kompozycje, ale wkład wszystkich muzyków.
1: Oczywiście, że tak.
0: Natomiast ja nie mogę przejść do porządku dziennego nad tym, że to dziedzictwo, i coraz więcej dowodów jest na to, Ewo, że to dziedzictwo Marka Jackowskiego jest marginalizowane, wywabiane, a jego rola kompozytora była pomijana w projektach, które odwołują się do historii Manam, bo przecież nie było zespołu Kora i Manam. Był Manam, koniec, nie. Kropka. Opowiadaj. Tak.
1: Jest Kora i Manam, to brzmi jakby, nie wiem, Kora była z jakimś zespołem towarzyszącym. Ja nie mam nic do Kory, tak już wcześniej powiedziałam.
0: Ale przecież to nie był zespół Tercet Egzotycznej Izabeli, tylko to był Manam, na Boga.
1: Nikt tego nie bronił. I może być oczywiście jakaś płyta pod nazwą Kora, ale jakby z jej utworami. To nie mają związku z Manamem. Nic mi do tego, ale w tym przypadku no to jest po prostu to przegięcie pały, że tak się wyrażę, wiesz, brzydko i kolokwialnie. No bo to już jest bezczelność.
0: A powiedz mi, co zmieniło się przez te 2 tygodnie, albo może jeszcze jakieś kwiatki w tym czerwcowym, pięknym klombie kwiatów i traw wyrosły? Opowiadaj, proszę.
1: Poczekaj, Tomaszu, bo się pogubiłam. Możesz jeszcze raz mnie...
0: Co przez te 2 tygodnie się zmieniło? A propos tych spraw szokujących, o których mówiliśmy 2 tygodnie temu.
1: No poza nawarstwianiem się kolejnego dziadostwa, to nic się nie zmieniło niestety. No. Także, tak jak mówię, nie ma dnia, żebym czegoś nie odkrywała, żebyśmy czegoś nie odkrywali. To się, no wiesz, nie wiem, czy w ogóle jest sens o tym mówić, tak szczerze powiedziawszy, czy ja w ogóle chcę o tym rozmawiać, bo to jest tak absurdalne i tak wręcz abstrakcyjne, że no, trudno sobie to wyobrazić. Może porozmawiamy następnym razem. Jestem, wiesz, na takim etapie z naszych śledztw.
0: A my jesteśmy, jak wiesz, zawsze do dyspozycji. Ja spuentuję to, że wskazywaliśmy 2 tygodnie temu na przypadki, które, no, to jest delikatna nazwa, określenie jako naruszenie integralności dorobku Marka Jackowskiego. Tak, staram się być elegancki i dżentelmeński.
1: Elegancki, tak, bo to jest takie fachowe określenie. Natomiast... Może też powinnam tak się wysławiać, ale czasem mi nerwy. wracają.
0: No bo ty byłaś żoną, ukochaną żoną Marka, widziałaś, jak powstają te nagrania i jaki Marek był.
1: No wiem, że wymazywanie jego wkładu w ten zespół, który nomen omen sam, wiesz, założył go z Milo Kurtisem. I ten zespół od zawsze był Marka zespołem i od zawsze był Marek w tym zespole i od zawsze był filarem tego zespołu. Po jego śmierci, wiesz, wymazywanie jego z historii tego zespołu i całego dobrodziejstwa, jakie stworzył, no jest po prostu, no, co mam ci powiedzieć? No? Mm-hmm. Nie będę używać, bo znowu muszę pewnie użyć jakiegoś wulgaryzmu, a nie chcę być tutaj na jakąś pieniaczkę i osobę, wiesz, niezrównoważoną psychicznie, no ale to naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie.
0: Natomiast ja cię zapewnię po raz kolejny, że ja i Radio Wnet będziemy walczyć z tobą nie tylko o kwestie wizerunkowe, lecz o zachowanie twórczości Marka w formie zgodnej z jego zamysłem oraz rzetelnie przypisywanie autorstwa. Ja też w przyszłym tygodniu poczynię kilka maili i listów poleconych z zapytaniami o to i owo, jako tak zwany dziennikarz, szef muzyczny Radio Wnet, ale nie o
1: tym. Bardzo dziękuję. No właśnie, może
0: porozmawiajmy
1: o czymś miłym dziś.
0: No właśnie, o miłym. Powiedz mi, zawsze
2: ściskam
0: kiedy
2: cię mocno, Ewuniu, tu Milo. Bardzo pięknie mówisz o Marku. Ja też będę i zawsze będę bronił Marka.
0: Słyszałaś Milo Kurtisa, Ewo?
1: No słyszałam.
0: No właśnie, także Milo teraz się włączył. Cześć Milo, Milusiu, ty mój.
2: Cześć Tomek.
0: Milo Kurtis, radio interaktywne, to tylko radio.
1: To nam się tam wziął.
2: Bardzo dobra audycja i trzeba jak najczęściej powtarzać i mówić o tym.
0: I o tym Milo mówimy, o czym Ewa wie, natomiast...
2: Ja wam opowiem historię, Wuniu, to się...
1: Ja nie słyszę go za bardzo, więc nie mogę tu uczestniczyć teraz, w tej rozmowie.
2: A teraz mnie słychać lepiej? Halo,
1: słychać? Tak.
2: Dobrze. Opowiem wam dowcip z Opola. Przecież Marka największy sukces. Masz rację, Wuniu. Marek założył Manam. Ja się zdarzyłem przypadkowo. Podobało mu się to, co ja robię, więc grałem z nim razem. Chora doszła gdzieś po roku. Ale ja chciałem zrobić w Opolu, ponieważ Manam tak prawdziwą karierę Marek rozpoczął w Opolu chyba, nie? I poszedłem do władców tego Opola i powiedziałem im, słuchajcie, zróbcie 50. rocznicę Manamu. Wybrałem tam jakichś muzyków, żeby każdy po jednej piosence zaśpiewał. No, ale niestety nie zgodzono się i zrobiono 45-lecie Lady Punk. Chciałem napisać, oczywiście obejrzałem kawałek, no wytrzymam jakieś pół minuty tego Opola i chciałem napisać na Facebooku, dziękuję panie Sierocki, że nie dopuścił pan

0: Powiedział Milo Kurtis.
1: Miłego dnia życzę.
2: Jego dobrego.
0: Ewa Jackowska, wciąż ze mną. Mila, pozdrawiamy i ściskamy. Radio Wnet, radio interaktywne. Ja powiedziałem, pozwoliłem sobie na taką gorzką uwagę a propos pana Marka Sierockiego, ale jakoś tak nie mam wielkiej mięty do tych telewizyjnych dziennikarzy, którzy zaczynali swoją karierę w latach 80. ubiegłego wieku. Piękne słuchaczki i zeczni słuchacze. Natomiast Ewo, jeżeli słyszysz, zbliżając się do puenty, właśnie, kiedy słyszysz gdzieś w eterze, gdzieś w telewizji imię Marek, nazwisko Jackowski, to co od razu przychodzi ci na myśl, a propos wspomnień o Marku? Ewo.
1: Wiesz co, to brzmi może dziwnie, ale ja ostatnio w ogóle nie słyszę Marka nazwiska. Tak abstrahując wiesz, bo no Marku już się nic nie mówi, jak może zauważyłeś.
0: No niewiele.
1: Mówi się dużo, mówi się tylko o Korze i czasem o Manami, a o Marku się w ogóle nie mówi, więc nawet nie wiem, co miałabym ci odpowiedzieć.
0: My o nim mówimy, Ewo, doskonale.
1: My o nim mówimy i na pewno będziemy mówić i nie pozwolimy zamieść Marka nazwiska pod dywan.
0: Oczywiście.
1: Żeby budować nowy brand Kora.
0: Absolutnie.
1: I zrobię wszystko, żeby tak było.
0: Bo bez kompozytora, bez twórcy dźwięków nie byłoby śpiewanej piosenki.
1: Nie, ja tego nie rozumiem, wiesz, tego... No powiem wprost i przepraszam, szanowni słuchacze, tego skurwysyństwa, bo innego słowa nie mogę tutaj użyć chyba, że jak wiesz, jak można, żyjąc z marka twórczości, robić takie rzeczy. To jest to proszę niesłychane dla mnie, zupełnie niezrozumiałe. To jest coś niewyobrażalnego, coś, co w ogóle dla mnie jest nie do pojęcia. Jestem osobą uczciwą, jestem osobą z jakimiś zasadami, honorową, lojalną. Dla mnie te pewne zachowania są po prostu, no, moja percepcja tego nie ogarnia po prostu. Jak można takie rzeczy tworzyć, jak można takie rzeczy robić. I to, wiesz, nie mówię tutaj tylko o Sipowiczu, tylko o innych instytucjach. I no to jest cała, wiesz, to jest cała plątanina różnych typu telewizje, radiostacje, wytwórnie płytowe, inne wiesz, zaiksy, nie zaiksy i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie instytucje, czy jak je tam nazwać ogólnie, no... Oni robią to po prostu permanentnie, gdzie każdy z nich czerpie ogromne z tego zyski. Ja tego po prostu nie ogarniam, po prostu, powiem, mówiąc wiesz, tak wprost. Żeby taki, wiesz, że, wiesz, co mam na myśli. Może tak. Się tutaj bo zaczynam się znowu nakręcać i denerwować, bo jak tylko o tym myślę.
0: No po prostu jawna niesprawiedliwość i przede wszystkim to, że
1: no
0: jest
1: tak.
0: Twórca, którego się wybawia, o którym się nie wspomina, którego się zapomina i
1: tak,
0: za chwilę z biegiem czasu przypisuje się jego artystyczne moce, jego artyzm osobom, które w ogóle na to nie zasługują.
1: Niby nie przyszło, wiesz, do głowy, żeby płytę na tytuł płyty nazwę zespołu napisać Marek Jackowski i Mana.
0: A może tak trzeba
1: ale
0: zrobić.
1: Hipowiczowi i Warnerowi przyszło do głowy, żeby płytę, która jest nagrana i z wszystkimi utworami, gdzie nie ma jednego utworu Kory, jako jej prywatnego, żeby nazwać Kora i Mana. Jeszcze Kora na czerwono. Płyta biało-czarna, ta klasyczna, taka derby z Janią, ale pierwsze, co się rzuca w oczy, to Kora.
0: No tak. Smutne to, ale dlatego jest Radio Wnet, dlatego o tym mówimy, dlatego ciebie, Ewa, będziemy wspierać, jak wiesz, pamięć o naszym Marku, wieczna na antenie Radia Wnet. No to teraz dziękując tobie, no i będziemy o to pytać. Zresztą ja robię taką małą krucjatę w przyszłym tygodniu. Trochę listów poleconych pójdzie do kilku instytucji z prośbą o pytania, do kilku ważnych instytucji, do kilku wytwórni płytowych. Jak to wygląda na prawdę, ale to będzie ciąg dalszy na naszych antenach, bo jak wiesz, Ewa, u nas w Radiu Wnet są
1: obawiam
0: ciągi
1: się, że z Warnera nie dostanie żadnej odpowiedzi. To,
0: akurat no, tam
1: oni,
0: trochę.
1: Oni nie odpowiadają, oni nie mają telefon, na który się nie dodzwonisz, na maile nie odpisują, więc możesz sobie tam.
0: Ale tam trochę jest dawnych, starych

0: kolegów, jak na Berdzie,
1: którzy zaczynali im swoją karierę w labelu muzycznym, kiedy ja zaczynałem tak zwaną, się śmieję, karierę radiową, karierę dziennikarską lat temu, 35, panie i panowie, więc cóż, będziemy próbować. Natomiast teraz, Ewa, wspominając Marka, kłaniając się nisko tobie, z taśm archiwalnych Radia NIR FM, program Polska Tygodniówka, kiedy właśnie to było takie niezwykłe spotkanie. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2012 roku Marek zapowiedział Luciole i właśnie o tym utworze opowiadał, a potem to pierwsze wykonanie, Ewo, oprócz Błękitnego Nieba, wersja oryginalna z 1979 roku, zarejestrowana gdzie? W studiu Radia Katowice, jeszcze z muzykami grupy Jumble, bo jak mówił Marek, no bał się wziąć chłopaków, mówię, Ryśka, Marka i tak dalej, i Pawła, więc stwierdziłem, że tę rolę powierzę zawodowcom, a potem, jak wiesz, no byłaś wtedy malutka, miałaś ile? Piątkę, ja byłem ciut starszy, miałem siódemkę i wtedy cała Polska oszalała, to a propos studia Gama, kiedy oprócz Błękitnego Nieba nuciła cała Polska. Ewo, ukłony, tak, uściski.
0: I albo gwizdała.
1: Albo gwizdała, dokładnie, bo tam jest tak. To gwizdando, tak. Jak czasem Marek się śmiał, trawestując słowo gwizdać, gwizdanie z języka włoskiego. Dziękuję ci pięknie, kłaniam się.
0: Dziękuję.
1: Panie i panowie, Marek Jackowski i redaktor wybran z taśm archiwalnych.
2: Cóż, z fantastycznej płyty, do której często powracam, Mental Cat, mogę cię poprosić o zapowiedź starej, poczciwej, nigdy nie starzejącej się, wiecznie zielonej Lucioli.
3: No ja tą piosenkę, można powiedzieć, wręcz kocham, bo to taka niezwykła jest piosenka. No więc wszystkim słuchaczom dedykuję Luciole, czyli jedną z najbardziej niezwykłych piosenek, jakie udało mi się napisać.

Dżemble i Marek Jackowski. Pamiętajcie, żadna Kora i Manam, tylko zespół Manam. Z szacunkiem dla tekstów i głosu pani Olgi, ale skoro on zaśpiewał on, ojciec, no to teraz dumna córka Bianka Jackowska. Oprócz Błękitnego Nieba wersja 2016. Bianka i dżentelmeni z formacji The Good Boys.

No muszę się wokół zakręciła, panie i panowie. 18 maja, smutna 13. rocznica śmierci Marka Jackowskiego. Miesiąc i jeden dzień. No i taka sztafeta pokoleń, bo najpierw Marek Jackowski. To kultowe, najniezwyklejsze wykonanie tej pieśni, którą napisał Marek Jackowski. Właśnie wtedy, kiedy było mu ciężko, było mu źle i nie widział światełka w tunelu, jak mawiał, klepał totalną biedę, ale pomyślał sobie, że cóż, jest jak jest, ale jest słońce, jest niebo i sobie z tym poradzę. A później Bianka Jackowska i jej wersja z roku 2016, to już 10 lat minęło. Natomiast teraz, panie i panowie, jutro w portalu wnet.fm podcast numer dwa, jeżeli chodzi o obchody 20. rocznicy programu Polska Tygodniówka w radiu NIR FM.

części drugiej muzyczne wspomnienia i artyści, tacy jak Black Canvas, którzy byli z nami.

Black Canvas, debiutanckiej płyty Musher, Pyromaniac. Hit, który uczynił się szlagierem ze sprawą naszego programu. Polska Tygodniówka w irlandzkim Radiu Nir FM, ale spokojnie, słuchacie Radia Wnet, muzycznego piątku.

0: ale szlagierowy singiel z płyty Musher sprzed ponad 14 lat, trio spod Nieba Zabrza, Black Canvas, nagranie Pyromaniac, a płyta Musher. I powiem, że gdyby ten materiał ukazał się w Wielkiej Brytanii czy za Wielką Wodą, to zawojowałby szczyty list przebojów, a grupa Black Canvas z redakcją polskiej Tygodniówki w owym czasie, no i cóż, jutro te dwa podcasty, już opowieść o tych niepewnościach, o nieprawidłowościach, jak twierdzą krytycy tego, co dzieje się wewnątrz ZX-u, za sprawą Wojciecha Konikiewicza, wspomnienie jubileuszu programu Polska Tygodniówka. No i jutro, panie i panowie, zapraszam do muzycznej polskiej Tygodniówki, kilka chwil po godzinie 13, między innymi premiera najnowszej kompozycji pani kompozytor Konstancji Kochaniec spod Nieba Wrocławia, a w gronie gości dr Katarzyna Obłąkowska, znana z anteny Radia Wnet, choć nie tylko, Bartosz Marmol, tym razem jako administrator elektro, to po godzinie 14, a po godzinie 13 z sekundami
1: Polska Płyta Tygodnia w Radiu Wnet.
0: Ona, Michalina Maja Rutkowska, czyli Atavia, i opowieść o płycie To the Old Ones. Za 3:03 popołudniowo, piątkowo w Radiu Wnet.

0: przepiękna kompozycja Vesta. Atavia, czyli Michalina Majer-Rutkowska, jako Atavia, która będzie jutro moim Państwa gościem w Muzycznej Polskiej Tygodniówce. To The Old Ones, nasza płyta tygodnia obok Hypnozaur i Afterlife. Panie i panowie, było to spotkanie w Muzycznym Piątku, za chwilę cały w zielonościach. Ojciec Roman Sikoń, ku dobru, piękny, światłu, miłości, szacunkowi do samych siebie. Kłaniam się z Państwem, zostaje Adam Czerpak przy konsoletach.
1: Studio 37 Muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: Reklama.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ella Mazol, zapraszam.
9: To była autopromocja.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z Zieloności pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń. Dzisiaj będę rozmawiał z księdzem Sławomirem Drapiewskim. To po modlitwie. Na początku pomodlimy się tutaj w tych wszystkich intencjach, jakie nosimy w naszym sercu. Pomodlimy się za naszą ojczyznę, aby triumfowało w niej wszystko to, co piękne, dobre, sprawiedliwe, prawda, aby triumfowała prawda. Pomódlmy się też za Brazylię, szczególnie za młodzież tutaj, naszych wychowanków salezjańskich. To wszystko jest dla nas ważne. A po modlitwie rozmowa z księdzem Sławomirem Drapiewskim, który przybliży nam, jak Brazylia przeżywa mundial. Czy rzeczywiście jest to jakaś kolejna religia Brazylii, bo to tak często się komentuje, ale myślę, że do końca to tak nie jest. Więc to po modlitwie. Zapraszam was teraz na wspólną koronkę do miłosierdzia Bożego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczał pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki
miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet, święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. A w trakcie naszej dzisiejszej audycji będziemy słuchać muzyki piosenek, które przez lata towarzyszyły Brazylii podczas kolejnych mistrzostw świata w piłce nożnej.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze, jeszcze raz z Zieloności pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń i mój dzisiejszy gość, ksiądz Sławomir Drapieski. Witam bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i viva Brazil!
0: Viva! Możemy śmiało kibicować Brazylii, bo niestety nasza drużyna nie gra w tych mistrzostwach świata, ale co jest takie ciekawe, tutaj w rozmowie telefonicznej jesteśmy, bo chociaż razem jesteśmy w Amazonii, w Brazylii, jednak odległości dzielą nas potężne, jeśli chodzi o czas, bo normalnie podróżując statkiem 2,5 dnia albo szybką łodzią to będzie kilkanaście godzin. No samolocikiem małym to będzie 1,5 godziny. Mogę się znaleźć w ten sposób w Manaus. Ksiądz Sławomir jest w Manaus. U nas tutaj w Manicoré jeszcze nie do końca wyblakły, pomalowane na asfalcie symbole eucharystyczne. Jeszcze widzimy wymalowany asfalt na procesję Bożego Ciała, a już zastąpiły te symbole, już są pomalowane wielkie flagi Brazylii, no bo Mundial, Brazylia gra na Mundialu. Już pierwszy mecz oglądaliśmy. Opowiedz, jak to wygląda przeżywanie właśnie Mundialu w wielkim mieście w Manaus.
1: Oczywiście Mundial to jest wielkie wydarzenie, szczególnie tutaj w Brazylii się to odczuwa. Zaskakującym jest to, że na przykład Copa America, kiedy Brazylia gra, nie jest aż tak bardzo rozchwytywana, nie jest tak bardzo popularna, natomiast sam Mundial to rzeczywiście jest wielkie wydarzenie i jeśli mówimy tutaj o przeżywaniu Mundialu przez Brazylijczyków, no to rzeczywiście jest to, są to momenty bardzo emocjonalne, emocjonujące i rzeczywiście okraszone jakby wielką dozą takiego lokalnego czy narodowego patriotyzmu, bo w zasadzie piłka nożna to jest to, co tych Brazylijczyków łączy.
0: Tutaj w tym małym miasteczku Manicoré też już są trochę niektóre miejsca udekorowane, bo i stacje benzynowe w kolorach brazylijskich i w sklepach widziałem po raz pierwszy tak wiele flag narodowych brazylijskich, koszulek drużyny brazylijskiej, bo normalnie trzeba powiedzieć, że tutaj tak za bardzo nie jest manifestowany, przynajmniej ja nie widzę ten patriotyzm brazylijski, więc jest to tutaj przystrojone, ulice, tak jak mówiłem, pomalowane, flagi Brazylia. Jak wygląda Manaus, bo to wielkie miasto, ponad 2 miliony mieszkańców, opowiedz nam trochę o tym.
1: No oczywiście Manaus jako już duże miasto, możemy powiedzieć, że żyje Mundialem. Są tutaj w wielu dzielnicach takie ulice, które są udekorowane, pomalowane na ziemi, zrobione jakby na niebie, czy rozciągnięte w taka sieć nici rozciągnięta ponad nami, ponad domami i tam pozawieszane różnokolorowe skrawki flag, czy różne kolory i z tych dekoracji są robione różnego rodzaju obrazy, czy są to flagi państw ogromne, czy jakieś inne obrazy. Rzeczywiście wygląda to przepięknie, kiedy wchodzi się, idzie się tą ulicą i widać tu kolory po bokach, na ziemi i podnosząc głowę do góry, widzimy to wszystko pięknie udekorowane. Oczywiście wiele samochodów tutaj, które się poruszają, mają gdzieś tam pozaczepiane flagi brazylijskie w sklepach, w supermarketach, na przystankach autobusowych, wszędzie jakby kipi tą Brazylią, patriotyzmem, tym świętem, jakim jest Mundial.
0: Widziałem filmiki internetowe, które mi przysłałeś, że To są takie tunele, takie baldachimy oświetlone właśnie ze wstążeczek kolorowych. No głównie tutaj dominuje kolor oczywiście żółty, zielony, kolory Brazylii, kolor niebieski też. I tutaj całe takie baldachimy oświetlone. No i ludzie tańczą, oczywiście kibicują. Nie wiem, czy ty brałeś udział też, czy odwiedzałeś takie miejsca.
1: Oczywiście mam to szczęście, że w Manaus już będę uczestniczył, czy uczestniczę w trzecich Mistrzostwach Świata w piłkę nożną, więc mam już takie moje małe tradycje z tego okresu, bo zawsze przynajmniej jeden, dwa mecze oglądam właśnie w tych ulicach. One są wtedy ogromnie zatłoczone. Setki, nawet tysiące ludzi, które gromadzą się na tych ulicach, są wtedy wielkie telebimy i no i oczywiście w tym tłumie kibicuje się Brazylii, zespołowi z Brazylii, więc oczywiście jak najbardziej mam to moje przeżywanie tego mundialu, mimo tego, że z jednej strony trochę smutno, że Polski nie ma, no ale z drugiej strony staram się właśnie razem z tymi Brazylijczykami cieszyć się i przeżywać mundial.
0: Teraz bez problemu możesz kibicować Brazylii.
1: Oj tak, no przyznam szczerze, że na poprzednich Mistrzostwach Świata oczywiście nie mogło być inaczej. Kibicowałem Polsce i tak po cichu oczywiście cieszyłem się, jak Brazylijczycy po prostu tam próbowali jakoś dokuczyć, bo to są zawsze takie przekamarzania się, a Polacy, jak tam Polska, a jak tam wam idzie, idzie dobrze, nie idzie dobrze, albo bo gdzieś tam, jak widzieli, że ta nasza drużyna tak słabo szła, tak się krzywili, czy tak już się uśmiechali, no to też po prostu tym samym im odpłacałem, bo też i Brazylia nie zawojowała na poprzednich mistrzostwach, no ale w tym roku już zdecydowanie jestem całym sercem tutaj z Brazylijczykami, bo czy poprzednich mistrzostwach rzeczywiście, jak już Polska odpadła, no to tutaj Argentyna, myślę, że była tak promowana, ale w tej chwili zdecydowanie Brazylia. A co jest też ciekawego, że tak naprawdę to ten mundial, czy ten klimat tych mistrzostw świata, on się przewija w zasadzie na każdej płaszczyźnie, nie tylko i wyłącznie, kiedy mówimy tutaj o barach, o tym, że gdzieś tam bary żyją tym, że będzie mecz i tak dalej, ale nawet i w kościele, chociaż nie ma flag w kościele, ale często właśnie i w modlitwie wiernych pojawia się ta prośba właśnie o powodzenie w meczu, czy po prostu ludzie gdzieś tam między sobą tak wyczekują tego spotkania piłkarskiego i może jakiegoś sukcesu.

0: powiedz, jak to było na początku, jak tu przyjechałeś 8 czy 9 lat temu. Pierwsze twoje właśnie tutaj mistrzostwa świata w piłce nożnej, bo na pewno już dużo wcześniej o tym słyszałeś, jak to Brazylia kibicuje, jak w ogóle tutaj Ameryka Południowa latynosi, jak są żywiołowi. No jak to było wtedy twój odbiór twojego bycia tutaj i kibicowania w tych pierwszych czy drugich, bo teraz już mówisz, że to są twoje trzecie mistrzostwa świata, trzeci mundial.
1: Oj tak. Przyznam szczerze, że dla mnie było niesamowitym zaskoczeniem te tunele na ulicach, te ulice udekorowane i po prostu świętowanie ludzi, niesamowita radość, wszystko, co łączy się ze świętowaniem, po prostu w tych miejscach jest. Jest wielka tutaj przyjaźń, euforia.

0: No i też reakcji Brazylijczyków, bo rzeczywiście wielu od najmłodszych do najstarszych po prostu przeżywają te mecze, jakby to była bitwa, co najmniej bitwa nasza pod Grunwaldem, więc jest to bardzo ciekawe doświadczenie. I co ciekawe, jest to takie wspomnienie historyczne, co wielu Brazylijczyków mówi, że to była trauma narodowa, kiedy pamiętamy, jak kilka mundiali wstecz Brazylia przegrała z Niemcami 7-1 i autentycznie ten dzień przekuł się w tragedię narodową czy żałobę narodową i do tej pory oni to wspominają, jak płakali, jakby mówili, że było tak, jakby ktoś im w rodzinie zmarł. I to nie było tylko jakieś świadectwo jakiegoś fanatyka piłkarskiego, ale po prostu w wielu rodzinach takie było uczucie, jak przegrywali z Niemcami 7-1 i ten dzień zapisał się taką wielką traumą w ich życiorysie.
1: No tak, tym bardziej, że ten mecz 7-1 to byli oni wtedy, Brazylia była gospodarzem tych mistrzostw świata, więc w tej chwili chyba w ogóle o tym nie rozmawiają. Tak mi się wydaje, że ten temat jest zakazanym tematem.
0: W zasadzie nie rozmawiają, mówią o tym i bardzo boleśnie to wspominają. Na przykład teraz Niemcy grali z reprezentacją z Curaçao, no i Curaçao przegrało z Niemcami 7-1. I Brazylijczycy od razu mówili, ale dlaczego 7-1? Mogli przegrać albo 5-1, albo 8-1, a dlaczego 7-1? Dlaczego nam chcą przypominać o tej dacie? Więc jest to rzeczywiście dla nich traumą i zawsze kiedy mówi się tutaj o meczu Brazylii z Niemcami, no to to zawsze się wspomina ten tragiczny dzień, tragiczną przegraną 7-1 z Niemcami, z naszymi sąsiadami z zachodu.
1: My tutaj oczywiście modlimy się o zwycięstwo Brazylii, w tej chwili nie mamy z tym problemu, ale też widziałem, że ty lubisz czasami z ludźmi się trochę podrażnić, bo jak mówili coś o najlepszym jakimś piłkarzu, no to my mówiliśmy o naszym Robercie Lewandowskim, żartowaliśmy, oni tymczasem mówili o Neymarze, ty im mówiłeś wtedy, nie, Neymar nie, bo El Gosta Caiu, on się lubi przewracać i oni wtedy, nasi tutaj parafianie nie byli szczęśliwi, jak ich tak zaczepiałeś.
0: No, często jest tak, że prawda w oczy kole i rzeczywiście nie byli szczęśliwi, ale tak, no, to jest właśnie też taki styl tutaj w Brazylii, jak oni tutaj między sobą sobie zawsze dokuczają, jak są rozgrywki między zespołami piłkarskimi, czy jest to Vasco, czy Flamengo, czy São Paulo, czy Grêmio, oni tak właśnie sobie między sobą dokuczają, więc i ja oczywiście właśnie w tą ich grę, taką zabawę słowną wchodzę. Rzeczywiście jest to miłe. No, na przykład teraz, kiedy w niedzielę odprawiałem mszę świętą tutaj w parafii świętego Józefa w Manaus, na sam koniec jeszcze jakby żegnając się z parafianami, to też im powiedziałem, mówię, muszę wam wyznać jedną rzecz, muszę się wyspowiadać wam z jednej rzeczy, że 4 lata temu nie kibicowałem Brazylii. Tak byli skonsternowani. Jak to? Takie ogłoszenie w kościele. Mówię, no bo jestem, jak wiecie, jestem Polakiem, kibicowałem Polsce, no ale mówię, w tym roku nie mam takiego problemu, bo oczywiście Polska niestety nie gra, no ale teraz kibicuję Brazylii, no i musimy się dużo modlić, bo ten pierwszy mecz z Maroko to też nie był zbyt obiecujący. No i się oczywiście ludzie cieszyli, kiwali do głowami, że musimy się więcej modlić.
1: Tak, ja też tutaj modliłem się, żartowałem, że mamy czasami takie wielkie, poważne intencje, no ale jesteśmy też ludźmi, i w takich mniej może poważnych sprawach też się możemy pomodlić. Oczywiście nie powiedziałem

0: Bo tak dokładnie, bo nie wiem, czy to by tutaj było dobrze przyjęte, że to jest mniej poważna sprawa, ale,
1: no właśnie.
0: Ale mówili później mi po mszy, mi dziękowali, mówią, księże, teraz to już nam pójdzie lepiej niż w tym pierwszym meczu. Na chwilę przerwimy nasze tutaj rozważania mundialowe, brazylijskie, posłuchajmy muzyki.

0: Drodzy radiosłuchacze, wracamy, pozdrawiamy z Zieloności. Pozdrawia ksiądz Roman Sikoń i...
1: Ksiądz Sławomir Drapiewski.
0: Ksiądz Sławomir Drapiewski z wielkiego miasta Manaus, a ja z małego miasteczka Manicoré nad rzeką Madeira, a wszystko to w brazylijskiej Amazonii. Rozmawiamy dzisiaj o tym ważnym elemencie kultury brazylijskiej, jakim na pewno jest piłka nożna, ale też jest to powiązane, co może być zaskoczeniem dla wielu naszych radiosłuchaczy, że historia brazylijskiej piłki nożnej bardzo często jest związana też z Kościołem katolickim. Bo bardzo często kluby brazylijskie, nawet te najsłynniejsze piłkarskie, kiedyś były zakładane, a nawet do dzisiaj są prowadzone czasami przez stowarzyszenia katolickie, były zakładane przez księży. Nie wiem, czy ty więcej coś wiesz na ten temat.
1: Oczywiście, że jakby te początki czy struktury, jak to by było po polsku, struktury?
0: Struktury, mówimy, tak.
1: Może być struktury, no właśnie, mi zawsze ten brazylijski się portugalski skakuje. Te struktury bardzo często, na przykład sportowe czy kulturalne, no były powiązane z Kościołem katolickim i jakby początki były, no, gdzie się gromadzili ludzie, kto gromadził grupy młodych, te grupy, które gdzieś tam grały w piłkę czy tańczyły, no odbywało się to przy kościele. No i oczywiście Kościół katolicki był przy zakładaniu wielu z takich organizacji sportowych, kulturalnych, tanecznych, to jak najbardziej tak.
0: Na pewno tutaj też wielką rolę na przestrzeni lat odegrali nasi współbracia salezjanie, bo zawsze to salezjanie przez sport też wychowują na całym świecie, tak samo jak w naszej ojczyźnie w Polsce, tak i tutaj w Brazylii salezjanie byli prężnymi działaczami sportowymi.
1: No, do tej pory jakby możemy powiedzieć, że i salezjanie w tej sferze sportowej, kulturalnej, to są taki, jak się to mówi, destaki, czyli są wyróżnieni poprzez to, w jaki sposób działają, pracują, zachęcają młodych ludzi poprzez organizowanie różnego rodzaju szkółek sportowych, szkółek tanecznych, czy grup po prostu młodzieżowych, w których młodzi mogą rozwijać swoje talenty. Jak na przykład przy naszych szkołach salezjańskich zawsze mamy dodatkowe zajęcia sportowe z piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, więc przy każdej szkole, przy każdym naszym dziele jakby też szkół zawodowych zawsze to boisko sportowe, piłkarskie się znajduje, ale też musimy tutaj oddać i przyznać, że jakby piłka nożna w Brazylii, no to nie jest jedynie sport, to jest codzienność. Też jak odwiedzamy nasze czy wioski w interiorze, czy te wioski indiańskie, no to jedno z głównych miejsc takiej wioski to jest boisko piłkarskie, gdzie i kobiety, i mężczyźni, i dzieci, i starsi się gromadzą albo codziennie, albo na weekendy i rozgrywają turnieje. I tutaj myślę, że ksiądz Roman również mógłby się podzielić z tym, kiedy odwiedza wioski, właśnie jedzie z sakramentami, no to bardzo często zanim ludzie trafią do kościoła, no to tłumnie, a może nawet i tłumniej gromadzą się na boiskach piłkarskich.
0: Tak to rzeczywiście wygląda. Nawet w najbiedniejszych społecznościach, wioskach, tam jest zawsze boisko do piłki nożnej. Chociaż brakuje wielu rzeczy, o dziwo patrzyłem, że mają ludzie buty, mają ludzie stroje piłkarskie. Ale wracając jeszcze do naszej roli, czym możemy się poszczycić jako salezjanie, to jest wyjście do ubogich z piłką nożną, bo na początku te kluby wielkie, jakie powstawały, to często były takie kluby z wyższych sfer, a tutaj nasi współbracia w dawnych czasach, na koniec XIX wieku, na początku XX wieku, zakładali pierwsze boiska też dla ubogich w ubogich dzielnicach. I takie miasteczko Niterói, to jest blisko Rio de Janeiro. Między innymi tam była słynna szkoła salezjańska, jest Colegio Salesiano Santa Rosa, i tam powstało oratorium, czyli miejsce spotkań młodzieży, miejsce takie wychowawcze, gdzie salezjanie udostępniali boiska dla wszystkich ubogich dzieci i bardzo często później podziwiani na całym świecie piłkarze brazylijscy z tych ubogich dzielnic zaczynali właśnie w tych naszych boiskach salezjańskich, ale ogólnie Kościół na pewno dużą rolę odegrał w powstawaniu nowych klubów i tych klubów słynnych, bo nawet nazwy klubów, wiele nam mówią, klubów piłkarskich, na przykład Santos FC, czyli Święci. Do tego klubu, jak się nie mylę, w tym klubie grał słynny Pelé, prawda?
1: Tak jest, dokładnie tak. No tutaj trzeba rzeczywiście to oddać, jeśli chodzi o działalność czy salezjanów, czy kościoła katolickiego i umożliwianie młodym ludziom grę w piłkę nożną, czy granie na jakichś boiskach lepszych, no to rzeczywiście nasi współbracia salezjanie udostępniali, czy dawali tą możliwość dzieciakom z tych uboższych rodzin. Co jest też bardzo, bardzo ciekawe, kiedy odwiedza się te na przykład wioski indiańskie, czy właśnie takie miasteczka biedniejsze, czy biedniejsze dzielnice. Raz miałem taką okazję przeprowadzać wywiady z młodymi ludźmi. No i kiedy pytałem się młodych ludzi między 12 a 20 rokiem życia, jaki jest ich marzenie, co chcieliby robić w przyszłości, to 80% chłopców odpowiadało, że chcą być piłkarzami, tak jak Neymar. Neymar jest dla nich jakby w dniu dzisiejszym jakby takim marzeniem. Chłopak, który wychodzi z ubogiej dzielnicy, chłopak, który nic nie ma i zaczyna grać w piłkę i zaczyna zdobywać jakby nagrody i zaczyna się wybijać na piłce nożnej. I młodzi chłopcy, nawet nie tylko maluchy, małe dzieciaki, ale chłopaki, nastolatki, marzą o tym, żeby zostać piłkarzem, żeby być gdzieś wziętym, zauważonym i po prostu mieć szansę na lepsze życie. I nawet pytałem chłopców w taki sposób, a jakbyś już został takim piłkarzem znanym jak Neymar, to co byś zrobił? Pierwszą rzecz, co byś zrobił? A oni wtedy mi odpowiadali, pierwsze to bym wybudował dom dla mojej mamy, dla moich rodziców, pierwsze to bym pomógł właśnie mojej rodzinie, więc to też było takie piękne jakby to świadectwo tych opaków, którzy marzyli o tym, żeby zostać piłkarzami.
0: Tak, przejdźmy do kolejnych klubów, jak się nazywają. São Paulo FC, czyli drużyna Świętego Pawła, Santa Cruz, czyli Święty Krzyż, to jest kolejna nazwa zespołu. A z kolei...
1: No, może jest to troszeczkę naciągane, bo jakby São Paulo, no to jest to wzięte od miasta.
0: Ale jednak chyba Święty Paweł też chyba jest jednak patronem, chociaż jest od miasta, wiem, ale jednak powołują się na Świętego Pawła. No też na przykład Atletico Mineiro, patronką klubu jest Matka Boża Łaskawa. Także jest tu powiązań dużo. Jest też tradycja pielgrzymek i obietnic. Z tym też się spotkałeś, z tak zwanymi promesas. Tutaj między innymi wieloletni selekcjoner brazylijskiego zespołu reprezentacji Brazylii, Tite, jest znany z tego, że robi takie ślubowania, robił takie ślubowania po zdobyciu mistrzostw świata. Zawodnicy regularnie pielgrzymują do sanktuarium, oczywiście gdzie? Do Aparecida, do Matki Bożej, żeby podziękować za zdobyte mistrzostwo świata.
1: Oj tak, no w Brazylii jest bardzo jakby popularnym, w tej Brazylii na tej katolickiej jest bardzo popularne składanie tych przyrzeczeń, ślubowań i rzeczywiście wielu sportowców robią takie ślubowania. No mieliśmy kiedyś taki przykład właśnie w Manicoré, kiedy jeden z chłopców z naszego oratorium, który walczy w tych walkach, w klatkach, jest sportowcem właśnie tych sportów walki.
0: Tak.
1: On złożył właśnie taką obietnicę, że jak wygra walkę, to na kolanach przejdzie wokół kościoła. Oczywiście przed walką był u mnie, prosił o błogosławieństwo, ja mu wręczyłem różaniec, pomodliłem się razem z nim, poprosiłem Pana Boga też o bezpieczeństwo dla niego, żeby też nic mu się nie stało. No i po wygranej walce przyszedł do kościoła i przyszedł, pomodlił się, podziękował też za modlitwę i na kolanach obszedł kościół, dziękując Bogu za błogosławieństwo.
0: Tak. Dwukrotny mistrz świata, słynny Ronaldo, pseudonim Fenomen, no to łatwo przetłumaczyć na polski, Fenomen, nie ten Ronaldinho, tylko Ronaldo, drugi Ronaldo, no też przyjął chrzest w kościele katolickim.
1: No tak. Rzeczywiście tutaj musimy powiedzieć, że jakby ta wiara Brazylijczyków bardzo mocno była sklepiona z kościołem katolickim. W dzisiejszym jest bardzo dużo jakby wpływów już protestanckich, natomiast mimo wszystko wielu sportowców ma to odniesienie bardzo, bardzo żywe do kościoła katolickiego, do wiary kościoła katolickiego, do tej bliskości z Matką Bożą.
0: Na pewno, z czego my możemy być dumni nadal jako salezjanie, to z tego, że stosujemy tę metodę świętego Jana Bosko, aby właśnie za pomocą sportu też trzymać młodzież z daleka od problemów. Nazywa się to fachowo salezjański system prewencyjny. A w Niterói, o którym mówiłem wcześniej, tuż obok wielkiego Rio de Janeiro, do dnia dzisiejszego odbywają się takie zawody Jogos Intersalesianos, gdzie bardzo często właśnie z najbiedniejszych dzielnic, z najbiedniejszych miejsc młodzież rozgrywa swoje pierwsze mecze, rozgrywki takie, prawda, gdzie zawody, gdzie otrzymują trofea, puchary, medale i to cieszy.
1: No zdecydowanie Brazylijczycy już od młodych lat są właśnie uczeni, przyzwyczajani do turniej i zarówno w szkołach, czy w oratoriach, czy przy parafiach, czy po prostu na podwórkach są organizowane turnieje i po prostu te turnieje to są traktowane tak, jakby to były takie małe mistrzostwa świata w piłkę nożną i dla nich jest to rzeczywiście wielki honor móc grać w takim turnieju, móc reprezentować swój zespół i nosić koszulkę na piersiach. To jest nawet też takie określenie, jeżeli mówimy tu o kimś, nie tylko w sporcie, ale jeżeli mówimy o kimś, że się angażuje w jakąś sprawę, no to tu się mówi, no, osoba, która Vestir Camisa Ducimi, czyli osoba, która ubiera koszulkę zespołu, wkłada koszulkę zespołu, czyli to jest osoba zaangażowana w sprawę, osoba, która po prostu wszystko da, żeby zdobyć puchar, żeby się to udało. A więc jest to takie określenie Vestir Camisa Ducimi, czyli założyć koszulkę zespołu. To jest takie określenie zaangażowania.

0: Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
1: Ja będę musiał pójść do sklepu i kupić koszulkę Brazylii, bo nie mam, ale to jeszcze jest do nadrobienia. Drodzy radiosłuchacze, jeszcze chcę wam powiedzieć, że w ogóle na świecie, może zaraz się zdziwicie, że Kościół katolicki w tej swojej pracy wychowawczej skierowanej dla młodzieży, ale też zawsze w pracy też duszpasterskiej, bo przecież takim rozgrywkom temu naszemu wychowaniu sportowemu zawsze też towarzyszy modlitwa, towarzyszy przygotowanie do sakramentów. Dlatego powiem wam kilka takich ciekawostek ze świata piłki nożnej. Otóż w Argentynie ksiądz Lorenzo Massa, on też salezjanin, założył słynny klub San Lorenzo di Almagro. To jest nasz współbrat salezjanin, założył taki klub. A ze świata, tu może być zaskoczenie dla wielu z was, drodzy radiosłuchacze, Celtic Glasgow, Szkocja, również założony przez zakonnika brata Wilfreda. Manchester City, Anglia, proszę bardzo. Początki klubu sięgają 1880 roku. Proszę bardzo. Everton, też Anglia. To kibice znają te drużyny. Drodzy radiosłuchacze, ta metoda wychowawcza salezjańska, ale nie tylko, bo widzimy, że też inni duchowi z innych zgromadzeń i księża diecezjalni za pomocą sportu zawsze starali się do tego młodego człowieka wyjść i te owoce do dnia dzisiejszego sport przynosi bardzo pozytywne, kiedy jest połączony rzeczywiście z wiarą katolicką, kiedy jest połączony z tymi ideami sportowymi, ze szlachetną rywalizacją, z tym wszystkim, co piękne i dobre, co szlachetne, co zawsze nasz święty Kościół katolicki promuje. Na zakończenie prośba do księdza Sławomira, aby nas pobłogosławił z zieloności wielkiego miasta Manaus. Błogosławieństwo Boże dla całej ekipy Radia Wnet i dla wszystkich radiosłuchaczy.
2: Jeszcze zanim pobłogosławię, bardzo serdecznie chciałbym podziękować radiosłuchaczom, którzy nam dają czy wysyłają wiadomości czy jakichś okazjach wysyłają informacje, że słuchają Rikszy Miłosierdzia właśnie z Brazylii, bardzo ją lubią. W sposób szczególny pozdrawiam bardzo serdecznie salezjanów z ośrodka misyjnego z Warszawy, którzy nas wiernie słuchają, ale nie tylko z ośrodka misyjnego, ale z Warszawy, ale również i z salezjańskiego wolontariatu misyjnego z Krakowa. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi. No i oczywiście, kiedy miałem teraz możliwość być w Polsce i wielu ludzi podchodziło do mnie i wspominało, ale ta Rikszy Miłosierdzia, bardzo się cieszymy, bo zawsze słuchamy, czekamy na właśnie spotkanie z wami, spotkanie z zieloności i cieszymy się, kiedy możemy was słyszeć, więc i również chcemy wam podziękować za te głosy, za tę odpowiedź. Nawet jeden pan kierowca z autobusu miejskiego z Warszawy do mnie wysyłał pozdrowienia i podziękowania za oczywiście Rikszę Miłosierdzia, więc bardzo serdecznie pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Teraz. Zapłać za słuchanie.
2: Tak jest i oczywiście i Bóg zapłać też za wspólną modlitwę, bo to jest właśnie dla nas też bardzo ważne, że możemy się wspólnie pomodlić za kraj, za naszą ojczyznę i po prostu za te dzieła, które my salezjanie też prowadzimy. Pozwólcie, że was teraz pobłogosławię. Pan z wami
1: i z duchem twoim.
2: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
2: Idźcie w pokoju Chrystusa i viva Brazil!
1: Bogu niech będą dzięki, viva!
2: No i dalej walczymy, walczymy. Już niebawem kolejne mecze.

0: Wiadomości wnet.
1: Izrael i libański Hezbollah uzgodniły zawieszenie broni, potwierdził BBC wysoki rangą przedstawiciel administracji USA. Wstrzymanie walk powinno wejść w życie o 15 czasu polskiego. Informacja pojawia się dzień po intensywnych walkach w południowym Libanie. Według tamtejszego Ministerstwa Zdrowia w izraelskich nalotach zginęło co najmniej 18 osób. Izraelska armia poinformowała z kolei o śmierci 4 swoich żołnierzy. Siły obronne Izraela przekazały wcześniej, że zaatakowały około 80 celów, zabijając dziesiątki członków Hezbollahu. Zawieszenie broni następuje kilka dni po podpisaniu przez Stany Zjednoczone i Iran memorandum mającego zakończyć wojnę z Iranem. Irańska Gwardia Rewolucji utworzyła w Iraku nowe tajne komórki bojowe przeznaczone do przeprowadzania ataków na państwa Zatoki Perskiej. Wynika z informacji przekazanych agencji Reutera przez źródła bezpieczeństwa i polityków w Iraku. Według tych doniesień niewielkie, kilkuosobowe grupy mają działać niezależnie od znanych proirańskich milicji funkcjonujących w tym kraju. Ich zadaniem ma być prowadzenie ataków z użyciem dronów przeciwko krajom goszczącym amerykańskie wojska, m.in. Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonym Emiratom Arabskim i Kuwejtowi. Reuters podkreśla, że utworzenie nowych struktur świadczy o zmianie taktyki irańskiej gwardii rewolucyjnej. Teheran ma dążyć do zachowania zdolności oddziaływania na sytuację w regionie przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka politycznego dla oficjalnie działających sprzymierzonych ugrupowań. Dzisiejsze spotkanie negocjacyjne w Szwajcarii pomiędzy USA a Iranem zostało odwołane. W warszawskim szpitalu południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza. Rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków, oświadczył dziś podczas konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery związanej z nieuczciwymi zarobkami lekarza i radnego KO Dawida Kacprzyka oraz zorganizowanym przez niego procederem przyjmowania polityków koalicji rządzącej bez kolejek kosztem ograniczenia dostępności badań dla zwykłych pacjentów. W tak zwanym saloniku VIP znajdował się również prywatny detoks dla polityków, ujawnił w Poranku Wnet rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych dr Piotr Kusznieruk.
2: Zdarzały się takie sytuacje, to mi jeden z pracowników powtórzył, bo to była pielęgniarka i ona jakoś tam nie siedzi specjalnie w polityce, ale takie były rzeczy. Po alkoholu, nie wiem czy po imprezach, no mogli pić sami. No. Dla mnie też to jest nieetyczne, że większość społeczeństwa podlega jakiemuś rygorowi czekania na SOR-ze. Te SOR-y nie mają żadnych synonimów luksusu.
1: Mówił dr Piotr Kusznieruk, cała rozmowa na Wnet.fm. Sejm uchwalił nowelizację przepisów dotyczących ochrony zdrowia, która ma umożliwić dokładniejsze monitorowanie wynagrodzeń personelu medycznego. Zgodnie z nowymi regulacjami dane o zarobkach lekarzy będą powiązane z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Przepisy rozszerzają również zakres informacji gromadzonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dane przekazywane przez placówki medyczne nie będą już anonimizowane, co ma ułatwić analizę rzeczywistych kosztów zatrudnienia w ochronie zdrowia. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 253 posłów, nikt nie był przeciw, ale 177 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu, w tym większość uczestniczących w głosowaniu posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej Sejm odrzucił 3 poprawki zgłoszone przez posła tej partii Janusza Cieszyńskiego. Do 24 września londyński sąd odroczył posiedzenie w sprawie ekstradycji do Polski byłego szefa Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. To już nie pierwszy raz. Polska prokuratura zarzuca Kuczmierowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Działania te miały prowadzić do nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków publicznych. We wrześniu 24 roku Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. W lutym brytyjski sąd zgodził się na zwolnienie go z aresztu za kaucją i poręczeniem majątkowym. Kuczmierowski opuścił areszt 10 lutego i od tego czasu pozostaje na wolności w Londynie.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
1: Po południu i wieczorem słońce, choć na południowym zachodzie i zachodzie, a także lokalnie w centrum pojawią się deszczowe chmury, na termometrach od 22 nad morzem przez 27 w centrum do 33 na zachodzie. Z kolei w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie, miejscami w centrum i na południu okresami wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura minimalna od 12 na Suwalszczyźnie przez 16 w centrum do 20 stopni na zachodzie.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Reklama.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
7: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko, o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do Centralnego Przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Po reklamie.
3: Autopromocja.
11: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
12: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
13: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
3: To była autopromocja.
4: Południe Wnet.
14: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przyfrunąłem z Warszawy do Poznania, a z Poznania przybyłem w piękne miejsce. Tutaj widzę niezwykle ciekawą, proszę Państwa, ciekawe miejsce. Jest wielka, taka wielki stadion, można powiedzieć, położony w pięknych, zielonych okolicach i tutaj napis Orzeł i Krzyż. I co to będzie? Pani dyrektor Centrum Kultury Park Dzieje Marta Mleczko z nami jest. To będzie nasz pierwszy gość. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że pan do nas przyfrunął.
14: Przyfrunąłem za pomocą pociągów i samochodów z panem dyrektorem Muzeum Narodowego, który będzie naszym, który jest współorganizatorem tej imprezy, ale też właśnie przywiózł mnie tutaj i było to bardzo przyjemne przedsięwzięcie. No właśnie, to już jest nie pierwsza edycja takiego widowiska, które, proszę państwa, rozpocznie się o 21:30 i będzie wielkim widowiskiem.
15: W tym roku to 11. edycja widowiska Orzeł i Krzyż. To największe plenerowe widowisko, które opowiada o historii i kulturze Polski. I w tym sezonie zagramy również setne widowisko. 4 lipca dokładnie.
14: Setne, ale czy one się różnią z roku na rok czymś?
15: Tak, różnią się. Podstawą widowiska są wolontariusze. Emocje i zaangażowanie wolontariuszy to bardzo ważna taki kolor i emocja, którą malujemy to nasze widowisko. Podstawowy scenariusz powstał w 2016 roku, w 2013 roku napisał scenariusz profesor Jacek Kowalski i to jest nasza baza. Jest tak, że co sezon albo modyfikujemy sceny, niektóre poszczególne, pod wpływem na przykład jubileuszy, rocznic, pod wpływem badań historycznych. Tak było w zeszłym roku, wtedy kiedy było milenium koronacji Bolesława Chrobrego. Nasz reżyser na podstawie badań najnowszych, jak ta koronacja mogła wyglądać, zmodyfikował scenę koronacji Bolesława Chrobrego. Jeśli zdarzają się jakieś inne rocznice, to też te poszczególne sceny rozwijamy, modyfikujemy lub dodajemy. W tym roku, kiedy przypada 70. rocznica wybuchu Poznańskiego Czerwca, również scenę z Poznańskim Czerwcem zmodyfikowaliśmy.
14: Pana profesora Jacka Kowalskiego pozdrawiamy serdecznie. To zresztą częsty gość Radia Wnet. Mieliśmy wielokrotnie okazję z nim rozmawiać przy różnych okazjach. Ostatnio rozmawialiśmy o pieśni o Rolandzie, która też wpisuje się w tradycję rycerską, w której się wpisują, że tak powiem, rycerze, którzy tutaj będą uczestniczyć, ale tak się przestraszyłem przez chwilę, że pospolite ruszenie będzie może nieuporządkowane. Husaria to jednak nie było pospolite ruszenie.
15: No, ale odbywa się i te sceny również zmodyfikowaliśmy. Wszystko będzie tak, jak być powinno.
14: Tak, nie, a ma pani tremę, bo to premiera tegoroczna.
15: Tak. Trochę adrenalina jest wysoka. Natomiast no, bardzo się cieszymy, bo ten sezon również, nie wspomniałam tego wcześniej, ale oprócz Poznańskiego Czerwca też mocno zmodyfikowaliśmy naszą scenografię. Mamy nowe efekty pirotechniczne, nowe światła, multimedia, także fontannę, także to też powoduje taką dodatkową adrenalinę, czy wszystko zadziała dobrze, tak jak zaplanowaliśmy.
14: No, były rozmowy na poziomie, że tak powiem, samorządu zwierzęcego, bo to będą fajerwerki też, ja nie wiem, na przykład taki na przykład borsuczek na przykład może być zdenerwowany, czy nie?
15: Opowiadamy piękną historię współpracy zwierząt z człowiekiem. Na przykład na przykładzie husarii. To widać, jak konie współpracowały z ludźmi.
14: No i orły współpracują.
15: Orły współpracują z nami jak najbardziej. Owieczki, grają prawdziwe owieczki. Owieczki są tutaj bardzo takie, muszę powiedzieć, kolokwialnie mają parcie na szkło, bardzo lubią występować. Są też dość chimeryczne, czasami schodzą ze sceny nie wtedy, kiedy powinny schodzić, ale wtedy, kiedy mają na to ochotę, to zagrają tak, jak powinny, zgodnie z planem reżysera.
14: Rozmawiała pani z nimi dzisiaj? One też mają tremę?
15: Nie, one nigdy nie mają tremy. One się tak świetnie czują na scenie, że absolutnie takiej tremy nie mają.
14: Ile biletów sprzedanych?
15: 1500, mówi szef marketingu, także czekamy, potrzebujemy jeszcze, a ogólnie na cały sezon mamy sprzedane 15 tysięcy.
14: Dobrze, a miejsc ile jest ratunku?
15: planujemy sprzedać 26 tysięcy w tym sezonie biletów jednorazowo na trybunie. Może zasiąść 2000 osób.
14: Czy jeszcze 500 osób by się zmieściło dzisiaj?
15: Dzisiaj jeszcze tak, zapraszamy.
14: Słuchajcie, no to co, pospolite ruszenie.
15: Absolutnie tak, zapraszamy.
14: No to jak dojechać, proszę powiedzieć.
15: Najlepiej pociągiem. Mamy specjalny bilet. 5 zł kosztuje z Poznania. I on jest widowisko dedykowane i na Orła i Krzyża, a także powrotne. Z Poznania bez problemu czeka pociąg na naszych widzów, którzy zejdą z trybuny.
14: To już musimy zapytać wtedy, o której się kończy, bo to jak kto ma dzieci, to trzeba tam wybrać, czy tam ta godzina będzie jakaś dramatycznie późna, jak się skończy. 21.30 się rozpoczyna.
15: Kończymy przed 24.00. Dzieci serdecznie zapraszamy. Jest tak piękne to widowisko, że dzieci są bardzo zachwycone. Absolutnie nie chce im się spać.
14: To teraz zrobimy sekundkę przerwy na muzyczną propozycję. Tosia Bartyś przygotowała muzyczną propozycję, więc ja nie będę tutaj się wtrącał w to. A za chwilę kolejny nasz gość i to będzie... Mili Państwo, pan dyrektor, no właśnie, tutaj notateczki, pan Tomasz Łęcki, no między innymi dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, ale też współorganizator. Ale teraz posłuchajmy chwilę muzyki. 300 aktorów już tutaj się przebiera na tyłach.

0: No gdzie jesteś? Murowana Goślina. Dobrze, Goślina. A skąd się nazwa wzięła? Pan dyrektor Tomasz Łęcki, pan dyrektor Muzeum Narodowego, naszym gościem jest. No właśnie, i też tutaj współorganizator. Pan tu jest którym dyrektorem? Pierwszym, drugim, trzecim, czwartym czy piątym?
1: Że tak powiem, w Polsce wiadomo, że najważniejszy jest prezes, więc ja jestem prezesem.
0: A, o Jezu,
1: panie stowarzyszenia.
0: Panie prezesie, to ja się prezes stowarzyszenia dzieje.
1: Tak. Oczywiście, panie redaktorze,
0: to się dzieje.
1: Zawodowo jestem dyrektorem muzeum, ale to zupełnie to jest sprawa i poprzedzająca moją pracę zawodową w muzeum, znacznie dłuższa historia i no, poza moją osobą zupełnie jedno z drugim nie jest związane. Ja tu mieszkam, tu od wielu lat działam i jestem po prostu jednym z aktorów grających widowisko.
0: Czyli to taka drugi etat.
1: Nie, to jest wielka pasja, bo to jest absolutny pełen wolontariat.
0: Bo teraz wie pan, że takie sytuacje są z tym łączeniem tych stanowisk.
1: No wie pan co, są takie obszary w Polsce, na przykład Park Dzieje, gdzie historia wygląda normalnie, czyli ludzie robią coś dla idei, nie wyciągają ręki po pieniądze, albo inaczej nie załatwiają sobie jakiejś kariery. Tak jest w Parku Dzieje.
0: A kiedy pan zobaczył pierwszy raz widowisko? Bo pan jeszcze wtedy, czy pan od samego początku tutaj jest?
1: A takie widowisko, które było inspiracją?
0: Które pan jest? 11 edycja?
1: Znaczy to...
0: Czy pan był pierwszy, już pierwsza edycja, to już była para audycja też? Bo ja tego nie wiem, słuchacze też nie wiedzą, dlatego tak, się pytamy.
1: Historia jest dosyć skomplikowana, to może ja o niej powiem w punktach.
0: Nie, to za długo. Proste.
1: Po raz pierwszy tego typu widowisko widziałem w 1999 roku, a pierwsze widowisko w Murowanej Goślinie robiliśmy w 2007. Zaś w tym miejscu, który tak panu redaktorowi się podoba, w 2013. Zaś Orzeł i Krzyż, to, które gramy w tej chwili, od 2016.
0: I on pan od pierwszego jest związany z Orłem i Krzyżem, czy nie?
1: Chyba byłem pierwszy, który się związał w ogóle.
0: Kto to wymyślił?
1: No ja.
0: No ja, no właśnie. I właśnie wszystko zmierzało. 50 zdań chodziło o to, żeby pan powiedział to jedno zdanie. No to fantastycznie. No i co? Wymyślał pan sobie, tam jest pan, parę lat temu pan wymyślił i co? Zwołał pan. Dzwoni pan do Jacka Kowalskiego, mówi: Jacku, kochany przyjacielu, wymyślamy, robimy, tak?
1: To Wielkopolski, to Warszawa może nie zrozumie, ale my już w 2013 mieliśmy scenariusz i wiedzieliśmy, co będzie robili po 3 latach. I ja z Jackiem Kowalskim, profesorem Jackiem Kowalskim rozmawialiśmy w 2013 roku i powstał wtedy scenariusz. I 3 lata prób na mniejszych widowiskach doprowadziło nas do 2016 roku, ważny rok, 1050-lecie Chrztu Polski i rozpoczęła się nasza wielka przygoda z Orłem i Krzyżem. A stowarzyszenie, które już rozwijało się, budowało wielką rodzinę wolontariuszy. Zaczynaliśmy od 30, obecnie jest nas 400 absolutnych wolontariuszy. Nawet jest wolontariuszka z Warszawy, proszę sobie wyobrazić. Przyjeżdża tu na próby i gra w widowisku. Zresztą też zawodowo dyrektorka Muzeum Domu.
0: A będzie dzisiaj?
1: Tak, będzie.
0: No to z nią porozmawiamy.
1: Oczywiście. Nie będzie dzisiaj? A nie, to będzie w kolejnym widowisku. Tak, pani...
0: Takie zmyłki tutaj są. Miał być prezydent, będzie za tydzień. Miała być wolontariuszka, będzie za tydzień. No co to się dzieje?
1: Pani dyrektor Muzeum Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej jest rzeczywiście zafascynowana i przyjeżdża pociągiem, chyba po 3 wsiada na próbę w Warszawie, żeby być tutaj rano na próbie i potem wieczorem albo następnego dnia wraca do Warszawy. Jest fantastyczna. Chyba jest w tej chwili najdzielniejsza z naszych wolontariuszy.
0: Dobra, to teraz ja chciałem to, bo słuchacze będą na pewno zainteresowani, bo tym sezonem, tak? Bo w tym sezonie to jest pierwsza, to jest premiera tego widowiska i będzie tych widowisk co najmniej 10 albo i więcej. I kiedy są terminy, żeby ludzie sobie zaczęli kombinować, kiedy można przyjechać i sprawdzić pogodę.
1: Terminów jest 13. 13 terminów od dzisiaj, od 19 czerwca do 25 lipca. Każdorazowo, za każdym razem piątek i sobota, za wyjątkiem Jednym to jest, dodatkowo gramy w niedzielę, 28 czerwca, to jest ważny dla Poznania, ale i dla Polski dzień, bo to 70. rocznica powstania poznańskiego w czerwcu 1950, powstania poznańskiego z czerwca 1956 roku. No i bilety można kupować oczywiście jak wszędzie w Polsce i na świecie online, ale też można oczywiście, jeżeli jeszcze są wolne miejsca, kupić w kasie przed widowiskiem.
0: Na dzisiaj jeszcze są, także jakby jakaś taka para romantyczna przybyła tutaj na rowerach, to możesz sobie kupić taki bilet.
1: Tak, tak, oczywiście zapraszamy, rzeczywiście dzisiaj są widowisko, ale bym specjalnie znaczy zachęcam do tego, aby nie popadać w jakieś uśpienie, uspokojenie, dlatego że rzeczywiście wiemy, że w kolejnych weekendach, kiedy widowisko się rozpędza, wchodzimy w okres wakacyjny, to trybuna się wypełnia 100% i brakuje biletów, już wtedy w kasach nie można przed widowiskiem kupić.
0: A w przyszłym tygodniu ma być prezydent Nawrocki, to pewnie już wszystkie bilety są wykupione od pół roku.
1: Nie epatujemy wizytą prezydenta. To jest w ogóle nasza zasada. My tutaj służymy Polsce, polskiej kulturze. Jesteśmy wyróżnieni, że pan prezydent Karol Nawrocki, zresztą jako jeszcze nie prezydent, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, a także jako prezydent elekt był u nas, był także prezydent Andrzej Duda, byli także inne osoby życia publicznego, ale to są, traktujemy ich jako osoby, które doceniają to, co robimy. Nie robimy z tego żadnych mityngów politycznych. Natomiast ta wizyta w tym roku jest wyjątkowa, dlatego że właśnie jest punktem obchodów 70. rocznicy poznańskiego powstania z czerwca 1956 roku i pan prezydent nie tylko przybywa tutaj z małżonką, ale zaprosił także prezydentów Europy Centralnej, którzy uczestniczą w obchodach poznańskich, którzy na Zamku Królewskim w Poznaniu odbędą szczyt wolności i solidarności i zwieńczeniem tego wyjątkowego międzynarodowego spotkania jest ich przyjazd tutaj do murowanej gościliny. Natomiast my ludzi, przepraszam, że tak powiem, nie zapraszamy na prezydenta, tylko zapraszamy na spotkanie z polską historią, z polskim dziedzictwem, z kulturą. Zapraszamy na widowisko Orzeł i Krzyż. Jednym z najważniejszym oczywiście widzem, czy najważniejszymi widzami będą prezydenci krajów, ale również oni przyjali nie dlatego, aby dla własnego lansu, tylko przyjali dlatego, żeby docenić i afirmować to, co my tu robimy.
0: Nie no, ja rozumiem, ale generalnie rzecz biorąc jest troszkę tak, że te autorytety też budują wspólnotę i się spotykamy jakby hołdując autorytety i one nas scalają w pewnym sensie. A ja sobie tak wyobrażam na przykład sytuację taką, że młody człowiek przyjedzie i powie, że no 40 lat temu byłem na widowisku Orzeł i Krzyż i z drugiej strony trybuny siedział prezydent. No to takie, może być takie budujące, takie małe, rodzinne mity. No to chodzi mi o to, bo też, no są te postacie, wokół których się, że tak powiem, no jakoś scalamy. Tak mi się wydaje. No i tutaj no ci ludzie też jakoś tak się scalają, bo no, ta historia Polski to jest mnóstwo. No postaci nie możemy zapomnieć o Sobieskim na przykład.
1: Panie redaktorze, kiedy przed wielu laty staraliśmy się w jakoś lapidarny sposób zdefiniować, jaka jest nasza misja. Bo opowiadaliśmy zbyt długo o tym i trzeba było zrobić jakąś syntetyczne, jakieś skondensowane sformułowanie tego. I wyszło po takich warsztatach, 40 osób w tym uczestniczyło, takich bardzo aktywnych u nas, wyszły nam dwa słowa. Łączymy historią. I pan doskonale wie, wszyscy dobrze wiemy, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy poglądy, gdzie jeżeli można się o coś kłócić, to pokłócimy się na pewno. My otwieramy zupełnie inną przestrzeń, w której ci pokłóceni, napuszczeni, zdenerwowani na siebie Polacy, niechcący z sobą rozmawiać, siadają na trybunie i nagle odkrywają, że mamy wspólne korzenie, że mamy wspólny pień, ewentualnie trochę gałęzie nam się rozchodzą w różnym kierunku. Co więcej, ci sami podzieleni Polacy tutaj przywożą swoich gości, często międzynarodowych, tak chociażby jak pan prezydent, i pokazują taką no, bardzo atrakcyjną widokówkę naszej ponad tysiącletniej historii i kultury. I to warto, to my nie jesteśmy jedyni zapewne, ale warto w Polsce wskazywać i organizować miejsca, gdzie Polacy odkrywają prawdę o sobie. Że tak samo, że mamy wspólne biało-czerwone barwy, że mamy orła, że powstaliśmy wraz z powstaniem chrześcijaństwa na tych ziemiach. To są rzeczy oczywiste, które są ważniejsze niż bieżący spór. Czasami zresztą dość płytki.
0: To prawda. No bardzo mnie tutaj, znaczy ja nie wiem, czy nie polecę tutaj trochę wyobraźnią, ale widziałem taki kosz i wydawało mi się, że tam jest napisane, że wjeżdżając tutaj się wrzuca do takiego kosza legitymacje partyjne i się nie jest w żadnej partii od wjazdu.
1: Czy ja kiedyś taki dziennikarz, chyba nie wolno by wymieniać w takiej sytuacji redakcji, ale powiem, jechał z Gdańska.

0: Nie z pozycji jakichś konserwatywnych. Napisał, że spotyka ludzi, którzy uśmiechają się, którzy są dumni z tego, co robią. W końcu przyjeżdża polityk, chyba wtedy była to Jadwiga Emilewicz, nie wiem, czy pewnie była ministrem, czy wicepremierem, nieważne. Nikt nie udziela jej głosu w takim sensie, że nie przemawia, nie jest witana, jest jedną wśród wielu osób, tak samo się uśmiecha. W zasadzie, jak ktoś nie zna jej twarzy, to jej nie rozpoznaje. I nie wszystko musi być ustawione według klucza partyjnego. Tu Polska jest najważniejsza.
1: Takich sławy i tak dalej. Ja też tutaj doświadczyłem. Ledwo mnie ktoś tu zauważył. Przez godzinę się miotałem. Biedny, ale wspaniale.
0: Ale kawa była.
1: Nie, ale chciałem teraz zapytać o tych 300 aktorów, bo to jest, bo ja tak sobie przez sekundkę pomyślałem, to pani dyrektor może, nie, to pan prezes, o, to pan prezes powie, bo 300 aktorów to sobie przez chwilę tak oczami było wyobraźni, zobaczyłem opustoszałe wszystkie teatry poznańskie i nie tylko poznańskie, jeszcze pewnie z innych miast. No 300 aktorów to jest potężna, że tak powiem, rzesza ludzi.
0: Uspokajamy wszystkich dyrektorów teatru, tu nie gra żaden ich aktor. Wszyscy jesteśmy wolontariuszami, amatorami, ale jesteśmy w rękach profesjonalistów. Te 300 osób plus jeszcze setka osób, która nie jest wprawdzie aktorami, ale zapewnia komfort na trybunach, na parkingach, w recepcji, zapewnia bezpieczeństwo, zapewnia względy zaplecze techniczne. To są osoby, które spędzają tu mnóstwo czasu, mianowicie, już mówię tylko o tych, którzy rzeczywiście uczestniczą w próbach i widowiskach. To jest wiele godzin od w zasadzie kwietnia, niemalże każda sobota spędzona tutaj, a potem co najmniej 7 widowisk, najczęściej są wiele osób, które gra wszystkie 12 czy 13 właściwie widowisk. Czyli połowę wakacji spędzamy w weekendy w Parku Dzieje. Ktoś powie, że to jest jakiś heroizm. Nie, naprawdę, proszę sobie wyobrazić.
1: To już jest po prostu, no to jest, już zachodzi, nie pojadą na urlopy biedaki.
0: Pojadą. Albo się jedzie na parę dni pomiędzy widowiskami od poniedziałku do piątku rana, albo się jedzie w sierpniu. Generalnie w sierpniu się wyjeżdżamy, rozjeżdżamy i spotykamy się we wrześniu. Znowu się do siebie uśmiechamy, znowu już mamy wiele, wiele pomysłów.
1: To, a pojawiają się kolejni wolontariusze, już zaczyna być tak, że no sorry, mamy już 300, to może proszę się zapisać na listę rezerwową na husarię.
0: Mamy w tej chwili 400 wolontariuszy w tym roku. Naszym celem jest zbudowanie społeczności 500 osób. To pozwala w dłuższym sezonie też dokonywać zmian, wymieniać się, bo naszym w ogóle celem jest granie przez całe wakacje, ale to wtedy już się nie da. Musimy mieć jeszcze setkę dodatkowo. W tym roku jest 100 nowych, także odeszło nam chyba 60-70 osób, 100 przyszło, czyli łącznie...
1: Emerytura?
0: Najwięcej jest właśnie młodzieży i ludzi w takim wieku dojrzałym, aktywnych zawodowych, z około setka dzieci, naprawdę od bardzo małych dzieci. Wcale, znaczy oczywiście są też osoby na emeryturę, ale to jest naprawdę liczebnie to jest niewielki procent. Mamy, to jest może istotne. Istotne jest to, że to jest cały przekrój od dzieci do osób w wieku już bardzo dojrzałym. To jest międzypokoleniowe przedsięwzięcie i świetny jest kontakt pomiędzy tymi najmłodszymi, tymi średnim wieku i tymi starszymi. To jest to, co we współczesnym świecie wydaje się niemożliwe, bo jesteśmy w bańkach jakichś generacyjnych, pokolenie X, Z i coś tam jeszcze, a tutaj i zarówno wśród grających, jak i na trybunach dzieci nawiązują kontakt z rodzicami czy dziadkami i mówią: tato czy tam dziadku, wytłumacz mi, bo ja jeszcze chyba nie wszystko wiem, wytłumacz mi co jest, czyli co tu się dzieje. To znaczy, że jest przywracana normalna relacja międzygeneracyjna. Po pierwsze relacja, po drugie korzystanie przez młodszych z doświadczenia i wiedzy starszych. To, co dzisiaj jest mocno już odrzucane.
1: I otwieranie tych furtek na historię, tak? No bo jak zobaczą powiedzmy pewne wydarzenia, o których no powiedzmy powiedzmy, że byli na wagarach. No, ale...
0: Myślę, że nasi nie chodzą na wagary, ale właściwie to może pani dyrektor...
1: Wszyscy chodzą na wagary.
0: Nie wszyscy.
1: Pan prezes nie chodził?
0: Nie.
1: Jezu.

0: Maria.
1: Też mamy scenę Bożego Narodzenia, to prawda, w widowisku, ale chcę powiedzieć, że odwołałem się do doświadczenia pani dyrektor. Otóż jej syn w klasie 6 szkoły podstawowej wygłosił referat na temat powstania wandejskiego w szkole.
2: Bo nie ma w podręczniku.
1: Sześcioletni nasz wolontariusz, szóstej klasy szkoły podstawowej wygłosił za zgodą nauczyciela, która nawet nauczyciel chyba się ucieszył, albo przynajmniej był pod wrażeniem, wygłosił coś, co było poza programem nauczania. Powstanie wandejskie. Dla nas niezwykle ważne, bo my w ogóle inspirujemy.
0: Ale w Excelu może nie wejść tych ministerstwa i później będzie po prostu jakaś dzika awantura. Kuratorium nie zaatakowało?
1: My podpowiadamy widowisku też, czym było tajne nauczanie.
0: No tak, właśnie tak, nie, bo wiem, zdarzają się takie rzeczy. Teraz to wszystko w Excelu. Ja pamiętam, rozmawiałem ostatnio z jedną wykładowczynią Uniwersytetu Siedleckiego i ona powiedziała, że ksiądz Tischner by się nie znalazł, bo prowadził zdjęcia bez Excelu i bez takich różnych rzeczy. I on przychodził, rzucał temat. Taka jak ta opowieść tego młodego człowieka. Po prostu wymyślił i z sercem opowiedział.
1: No, ksiądz profesor Tischner to przede wszystkim postawiłby sprawę po góralsku. Jak trza, to trza. Nie będzie mówił, że to chodzi o determinizm, tylko będzie mówił... Jak...
0: Ale jakby miał czapę... No dobra, nie mówmy o przykrych rzeczach, są wolontariusze, tak?
1: Tak jest.
0: Już powoli. To teraz, panie prezesie, bardzo panu dziękuję. Spotkaliśmy się, pierwsze nasze spotkanie w gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu, które też muszę przy okazji państwu pozachwalać, bo to jest cudowne. Ja nie pierwszy raz tam byłem. Dzisiaj z racji skrótów czasowych to byłem krótko, ale w ogóle wiele razy tam byłem. Genialne obrazy Malczewskiego, bardzo dużo wspaniałych. Dzisiaj się przyglądałem Nachtowi Somborskiemu. To jest jeden z moich też ukochanych malarzy. Nowosielski. No w ogóle jest to jedno z najcudowniejszych muzeów w Polsce i polecam. No i dziękuję panu i za te dzieje, i za muzeum, i za podwózkę.
1: Za dzieje dziękuję, bo tak rzeczywiście, ale muzeum to jest dorobek wielu pokoleń Wielkopolan i Polaków.
0: Ale to też to buduje wspólnotę, to wszystko się łączy.
1: Oczywiście, to wszystko się łączy, jak nasza kultura jest jakąś całością, nie można wyciągnąć jakiegoś fragmentu, albo inaczej wyłączyć go, zastąpić jakimś kompletnie niepasującym.
0: Tak jest. To teraz tak po żołniersku, no bo jest jednak orzeł i krzyż, to zobowiązuje. Ja tutaj też już tutaj widzę konia tam dla mnie przygotowanego, ale chyba nie wsiądę, bo zapomniałem skrzydeł husarskich. Ale teraz chwila muzyki i już będziemy rozmawiać tutaj z wolontariuszem, który ma tutaj piękną plakietkę i ma tutaj napisane dzieje, Kryspin Drecher. Tam, da, da, da. Ale teraz muzyka.

0: jesteśmy? Gdzie jesteśmy? W murowanej Goślinie. Mili Państwo, ja to jak pierwszy raz zobaczyłem tą nazwę, to cały czas z tą gęśliną mi wychodziło, te gąski, gąski. Gąska też dobry polski ptak, piękny, no ale nie orzeł. Kiedyś grały, tak, bo one mądre. Pamiętam, że gęś gęgawa to taka mądra jest bardzo, ale teraz, mili Państwo, no byliśmy tutaj bardzo wysoko postawione osoby przed chwilą na antenie, ale teraz też bardzo wysoko postawione osoby, tylko z zupełnie innej strony. Pan Zbyszek Bittner, proszę Państwa, pan Zbyszek Bittner jest wolontariuszem. Dzień dobry panu.
1: Witam serdecznie.
0: No właśnie, skąd pan przyleciał?
1: Aż z murowanej Gośliny.
0: Tak, to pan tutaj jest autochtonem, to się tak nazywa, tak?
1: Niekoniecznie autochtonem, ale nabytkiem, bo mieszkałem ponad 30 lat. Ponad 30 lat mieszkam już tutaj w murowanej Goślinie, a wcześniej Poznań, wcześniej w ogóle się gdzie indziej urodziłem, ale to już tam inna historia.
0: Inna, ale daleko?
1: Pałuki, niedaleko Kczyni, Wągrowiec.
0: To pan jest tak, cała Polska pana...
1: Tam tylko się wychowywałem, także spokojnie, później...
0: Już... To jest moment formujący, wychowywanie.
1: A to ja się wychowywałem na wsi, gdzie nie było prądu, nie było nic, ludzie, jakie to było wspaniałe, nie było komórek, lampy naftowe, to było...
0: A były gęsi?
1: Dziadek nie miał gęsi. Ale miał koniki, którymi jeździłem, jak miałem 6 lat, prawda, i tak dalej, tak dalej, także fantastyczne życie.
0: Fantastycznie. Zaraz będziemy pana przepytywać, co pan tutaj wolontariuszuje, bo to pewnie różne są, że tak powiem, zadania dla wolontariuszy, bo jest ich bardzo wielu, ale jeszcze muszę przedstawić drugiego naszego gościa i pan, już przedstawiłem go wcześniej, Krystian Drecher, witam, Kryspin, dlaczego Krystian powiedziałem, bo jest bardziej popularny.
2: Tak jest. Dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry. I co, pan po raz który jest tutaj na tej imprezie?
2: Po raz 10, od 2016 roku, równo jak się zaczął pierwszy orzeł i krzyż.
0: To pan był takim, bo pan jest bardzo młodym człowiekiem, to pan taki malutki był wolontariusz taki, tak?
2: No taki mały nie, 16 lat miałem.
0: Tak? No a wygląda pan na 17, no.
2: No tak bywa.
0: No właśnie, to może praca wolontariusza, tak od młodza.
2: No my tutaj samych młodych wolontariuszy mamy.
0: No. Tak, pan też młody, ale niech pan powie, należy do pana obowiązków i kto krzyczy?
2: Nikt nie krzyczy, bardziej ja krzyczę.
0: Pan jest ten taki funkcyjny wolontariusz, tak?
2: No, gram w widowisku, działam w organizacji wolontariatu, trochę w marketingu wyjazdowo, trochę w ściąganiu tutaj sponsorów, dotacji, kostiumy, rekwizyty jak potrzeba, także wielozadaniowe.
0: Wielozadaniowe. I co, lubi pan to?
2: Uwielbiam, jakby mnie lubił, to by mnie tu już nie było.
0: Dlaczego nie przyszły żadne dziewczyny wolontariuszki?
2: A to nie, pytanie do mnie, tutaj do pani dyrektor.
0: Pani dyrektor robiła co chciała, co chciała, tylko co mogła. O, tak to
3: ja było. Myślę, że dojdą.
0: Dojdą. No dojdą, ale dojdą, my zaraz będziemy kończyli.
3: No.
0: No to fajnie, no to zrobimy tak zwany afterek, tak? Post factum, dobrze. No dobrze, a pan, ten jeszcze młodszy wolontariusz, niech pan opowie o swoich tutaj obowiązkach służbowych.
1: To znaczy ja w ogóle zacząłem być wolontariuszem wtedy, jak węgiel powstawał. Także to było bardzo, bardzo dawno temu. Od pierwszego widowiska jestem...
0: Parę milionów lat temu.
1: Tak. Od pierwszego widowiska jestem związany z widowiskami, bo wtedy jeszcze nie było stowarzyszenia. Ale wtedy pierwszy reżyser tego widowiska naszego, Marcin Matuszewski, poprosił mnie, żebym był inspicjentem. No to miałem kartki, prawda, i tak dalej. Te dwa widowiska o dwa lata z rzędu, widowiska o historii murowanej Gośliny, odbywały się w centrum murowanej Gośliny. No i tam miałem kartki przygotowane i wpuszczałem tych aktorów i tak dalej. W tej chwili warunki mamy rewelacyjne. No jestem...
0: Masaż stóp co rano, tak? Przed...
1: A skąd pan zgadł? Bo miałem właśnie problemy ze stopami.
0: No, ale... Ja to już tutaj przeprowadziłem, że tak powiem, reporterskie śledztwo.
1: Żartuję. Nie, no i od samego początku nie brałem udziału tylko w jednym widowisku, ale to ze względu na to, że miałem inne obowiązki, że tak powiem, ale to tego akurat nie żałuję. I to nie prowadził nasz człowiek, nie był reżyserem nasz człowiek tutaj związany z Orłem.
0: Czyli Kosmite, tak raz?
1: Tak, jak, nie, w ogóle mi nieznani ludzie to organizowali i moim zdaniem nie podobało mi się to widowisko. I przyznam szczerze, że to było jedno widowisko, jedyne widowisko, które widziałem, bo Orła Krzyża jeszcze ani jednego nie widziałem.
0: Nie? No i co będzie?
1: No nie wiem, właśnie nieraz jak tak siądę sobie na próbie na trybunie, mówię, oj, tej sceny nie widziałem, tego nie widziałem. O, jakie fajne widowisko.
0: No ale dzisiaj pan zobaczy.
1: Nie zobaczę.
0: Dlaczego?
1: No bo jestem z drugiej strony.
0: Z drugiej strony, to co, nie może pan sobie, że tak powiem, wziąć takie, dla takim wysięgniku sobie nagrać?
1: Nie ma opcji, bo nie ma czasu, bo trzeba się przebrać z jednej roli w drugą, prawda? I tak, no jest taki jeden moment, gdzie mogę sobie popatrzeć, troszeczkę i na bryczce siedzę wtedy i sobie to oglądam, no ale to z daleka.
0: Ma pan konia?
1: Nie. Ale powiem szczerze, tam jest taki plakat, na który, gdzie byłem koronowany jako chrobry w 2016 roku i wjechałem na koniu nawet na scenę. Fakt jest faktem, zawsze mówiłem, że na konia nie wsiądę, bo koń jak mnie zobaczy, to się rozpłacze przy mojej wadze, ale wjechałem, prawda, byłem koronowany.
0: No jak to się człowiek czuje, jak jest koronowany?
1: No ja do tej pory jeszcze grałem w jednym z filmów. Tak, do tej pory prawie nie zdjąłem, bo na zakończenie widowiska są takie stęki, gdzie tego zatem też jestem jako chrobry koronowany, także... Ale najfajniejsza moja rola, to zawsze przyznaję, że najfajniejszą rolę...
0: Chrobry, wie pan, że był trochę niegrzeczny też?
1: Tak, tylko że choroby po dwa miesiące po koronacji zmarł, także nie planuję tego.
3: Nie ściągasz korony.
1: Tak, no reżyser w przyszłym roku właśnie to, coś takiego powiedział. Ja mówię, dobra, no okej.
0: Okay. A rodzina ogląda?
1: Żona moja gra również. Mój wnuk grał, ale teraz zajmuje się zupełnie inną dziedziną, że tak powiem, życia, sportem. Nie za bardzo może... Brązowy medal na Mistrzostwach Polski zdobył w ubiegłą sobotę, także...
0: No ale w jakiej dyscyplinie?
1: W szermierce.
0: Wow, to jednak to wspólnego coś ma tutaj z naszymi rycerzami.
1: Nie no, coś wspólnego z dziadkiem, bo dziadek też się może pochwalić i brązowym, i złotym medalem Mistrzostw Polski, ale to dawne czasy, to mówię, to wtedy węgiel powstawał. Ale nie no, wracając do widowiska, najfajniejszą rolę, jaką mam, to rola właśnie Paderewskiego, gdzie wjeżdżam sobie na bryczce, prawda, siedzę, kiwam do widowni, no i tak.
0: Ale na bryczce fortepian?
1: Niestety nie, bo się nie zmieści.
0: No bo pamiętam, że Paderewski miał takie specjalne urządzenie, taki malutki do ćwiczenia palców, żeby cały czas on strasznie dużo podróżował. To też piękna historia i on chciał mieć zawsze giętkie palce, a nie chciał przeszkadzać współpodróżnikom, że tak powiem, no to trenował na pocichutku, bo może to jest dla pana propozycja.
1: To powiem coś takiego, że nie pamiętam, to był 2016, jak obcięli to Seicento? W 2016 roku nasi koledzy, którzy grali, wyciągnęli gdzieś tam Seicento ze złomowiska, obcięli górę, zrobili z tego platformę, na to był postawiony fortepian i właśnie ten fortepian wyjeżdżał na tej platformie z Paderewskim, prawda, który był tam oświetlony i grał sobie właśnie na tym. W cudzysłowie grał na tym fortepianie, prawda? Także tak, jedna z takich historii. No tutaj jest tyle ciekawe.
0: Dobra, ale bardzo mnie ciekawi, jak bliżej sercem, jak był pan Paderewskim, był pan chrobrym, może jeszcze był pan, nie wiem, Piłsudskim, czy
1: nie
0: to, bo wąsik tak pasuje.
1: Szlachcicem byłem, gdzie sobie zawsze wąsa podkręcałem, prawda?
0: Jest dalej pan szlachcicem. No, ale widzę kontusz, tam wychodzi tam z torby.
1: To wąsa sobie opuszczam w dół. później, no co, no chłopa gram, no chłopy, no to są chłopy normalnie, prawda, także no. I powiem szczerze, że w tym widowisku jest bardzo mało ról, w których nie grałem. A teraz ze względu...
0: Ale królowej pan nie grał.
1: Całe szczęście.
0: No, chciałem doprecyzować, bo pan mówił, że właściwie prawie wszystkie pan...
1: Dodam, że męskich ról, o tak.
0: Żeby... Teraz wie pan, no teraz już czasy się zmieniły, to trzeba to uważać na słowa.
1: No tak, no ja nie będę używał swoich, że tak powiem, takich przypowieści, bo czasem może się nie spodobać to pewnym ludziom. Ale nie, no tak jak powiem, męskie role, no jestem piastem, jestem...
0: Kołodziejem.
1: Tak, kołodziejem. I mam, i najlepszy numer, bo mam trzy żony.
0: Jezus Maria, przepraszam bardzo, musimy zmienić rozmówcę, trzy żony.
1: To wyjaśnię dlaczego, bo są trzy panie, które grają zamiennie, grają rolę rzepichy, także dlatego trzy. No jeszcze jedną swoją własną, nie?
0: To już cztery, to co Boże, co tutaj się dzieje? A pan się wcielał w jakiej postaci?
2: W Głowackiego w zeszłym roku.
0: Crispin, przypominam.
2: Tak jest. W Bartosza Głowackiego, czyli Kosyniera, który odparł ataki armatom. Z armatami. W duchowieństwo się wcielam, w chłopa, tak jak Zbyszek. Tak, Zbyszek też jest duchowny. Zbyszek jest w ogóle w teamie mężczyzn statycznych, tak jak ja.
0: Team mężczyzn statycznych, czyli co, panowie stoją jak te słopy soli, tak?
2: Nie, mamy takie właśnie role bardziej duchowne, takie bardziej sielankowe, chłopskie, nie jakieś takie wojskowe.
0: No, a pamiętam opowieści o prymasie Wyszyńskim, który biegał za piłką z młodymi ludźmi i nie był wcale statyczny.
2: No ale tutaj wszyscy nikt nie jest statyczny. Po prostu...
0: To ta nazwa jest do zmiany.
2: Stateczni, o. Mężczyźni stateczni.
0: No to już troszkę co innego, tak? Ale teraz tam się skończy audycja, pan słowa nie powiedział. I to zapraszam do mikrofonu. Pan rzecznik, rzecznik to jest bardzo ważna funkcja. Ma taki zielony tutaj, ale to, proszę, jakie to organizator dzieje, ale żadnych więcej to informacji. No to proszę, panie Norbercie, tak?
4: Dzień dobry państwu, Norbert Halek.
0: No właśnie, no i co? Konferencja prasowa dzisiaj o 2 w nocy po widowisku, po pierwszym, no planuje pan?
4: Nie, no dzisiaj nie planujemy konferencji. Konferencję mieliśmy wcześniej zapowiadającą wydarzenie i rzeczywiście bardzo dużo było mediów, to zaskakujące przy tego typu imprezach. No i jakby dzisiaj zaczynamy działać. No.
0: Tutaj pan Norbert mi insekta z szyi, bo tutaj jest bardzo, że tak powiem, tak wiejsko, sielsko i anielsko.
4: A dokładnie tak, to jest naprawdę Zielone Wzgórze, tak to się naprawdę nazywa to miejsce, miejscowość, tak? Stacja kolejowa jest Zielone Wzgórze, także jeżeli państwo będziecie przyjeżdżać do nas z Poznania, to właśnie bilet do stacji Zielone Wzgórze.
0: Zielone Wzgórze Afryki, taka była powieść Hemingwaya, zdaje się. Czy by tu Hemingway był?
4: No nie tyle, że był, nawet jest, myślę, bo no tak, bo generalnie jesteśmy w takiej krainie sztuki i kultury, tak powiedzmy, tak, w której na pewno Hemingway się mieści.
0: I od kiedy pan jest tutaj tym rzecznikiem? Od początku czy od pewnego momentu? Pani dyrektor zadzwoniła i powiedziała: halo, dzień dobry, może pan zostanie rzecznikiem naszych dziejów? On powiedział tak.
4: No dokładnie pan to wie. No nie wiem skąd pan to wie, że dokładnie tak to było. I tak, ja jestem takim świeżakiem. Tegorocznym świeżakiem, że tak powiem. Zupełnie nowym, poznającym tak naprawdę dopiero te wszystkie zawiłości. No i przede wszystkim chłonący to, no nie boję się tego słowa, dobro tutaj, bo jest, tego dobra jest tutaj naprawdę mnóstwo i w ludziach, i w otoczeniu. I...
0: Mamy ostatnie 3 minuty. Kto wygra mundial? Bo zaraz studio mundial w Radio Wnet. Kto wygra mundial? Panie Norbercie?
4: To jak to jest z tymi Niemcami, że przegrywają, a zawsze wygrywają, tak? Ja tym razem to myślę...
0: No tutaj na polach niemal Grunwaldu, pan tutaj z takimi przewidywaniami, to minus, duży minus. Kolejny...
1: Ja odpowiem tak, że gdyby mnie pan zapytał o mistrzostwa świata siatkarzy, to ja bym powiedział kto, ale piłka nożna. Ta, taki tam sport sobie.
0: No, bo nie ma nas i teraz wszyscy się, nie, że tak
1: no,
0: powiem...
1: Byliśmy lepsi i żeśmy przegrali. No to jak to jest ze Szwecją?
0: No tak bywa w życiu, no. No,
1: to nie jest gimnastyka artystyczna czy łyżwiarstwo figurowe, gdzie byliśmy lepsi, prawda, i przegraliśmy.
0: No ale wystarczy jedna czy dwie decyzje dobrego sędziego i jest zmiana wyniku. Pani dyrektor, kto wygra mundial?
3: Polacy?
0: Polacy, właśnie, Polacy, bo my tu mamy coś lepszego niż mundial, proszę Państwa, i to jest moja konkluzja i puenta, i zamiast oglądać po prostu bieganie z 22 facetów za jakąś taką piłką, nie wiem, to jest jakaś skóra i tego, i to, i właśnie co z tego wynika? Nic z tego nie wynika, po prostu tylko jakieś po prostu szaleństwa. No dobra, mam nadzieję, że moi koledzy redakcyjnie ze sportowej tej, no, które ja czasami oglądam. A pan? Pan powiedział, że Francuzi. No właśnie. Francuzi, którzy już tak nie do wszyscy są tacy bardzo miejscy, ale no to nie wiem. No to...
2: Jest genialne.
0: Tak. Nie, jeszcze raz może pan powtórzyć to nazwisko?
1: Park w Pitifu to jest park, z którego my czerpiemy wzorce.
0: A, park. To nie jest piłkarz. To nie jest piłkarz.
1: To był Koreańczyk.
0: A ja znam jednego piłkarza z francuskiej reprezentacji, Mbappé. Udało mi się dobrze powiedzieć, proszę Państwa, to nazwisko. No to z Bogiem, kochani, całuję Was bardzo tutaj z murowanej Gośliny. Gęślina, zapamiętajcie to nazwy, milcie z gęśliną. Może być.
3: 25 lipca, w każdą sobotę.
0: Tak, i macie super stronę, i tam się zapisywać, można tam się zrezerwować i się dowiedzieć więcej. Sobie to wszystko przejrzałem i to było bardzo przejrzyste i bardzo.
5: Południe Wnet.
6: Radio Wnet uszami słuchaczy.
7: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
8: Aktualności Radia Watykańskiego.
9: Dziś przypada 44. rocznica święceń kapłańskich Leona XIV. Jesteśmy wezwani do współtworzenia nowego Jeruzalem, cywilizacji miłości, powiedział papież do światowych liderów na zakończenie spotkania w Borgo Laudato Si. Brytyjscy biskupi alarmują w sprawie projektu ustawy o wspomaganym samobójstwie. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Czerwca 1982 roku w kaplicy świętej Moniki w Rzymie, kilka kroków od Watykanu, święcenia kapłańskie przyjął ojciec Robert Francis Prevost, dzisiejszy papież Leon XIV. To samo miejsce zostało mu później wyznaczone jako kościół tytularny, gdy w 2023 roku został kreowany kardynałem. W tych dniach do Rzymu przybyli również polscy kapłani. Księża świętujący 25. rocznicę święceń z archidiecezji poznańskiej oraz diecezji płockiej i drohiczyńskiej, a także neoprezbiterzy z diecezji rzeszowskiej i tarnowskiej.
10: Jako nowo wyświęceni kapłani jesteśmy wdzięczni Bogu, że mogliśmy być w tych ostatnich dniach w Rzymie, w sercu Kościoła. Naszą radość potęguje nad to fakt, iż zbiegło się to z 44. rocznicą święceń Ojca Świętego Leona. Jest to niezwykła łaska, że na początku naszego kapłaństwa możemy wpatrywać się w Tego, który w tym kapłaństwie żyje już od tylu lat i dla nas młodych stanowi wzór wierności na tej drodze.
9: Papież spotkał się z 80 liderami i profesjonistami z różnych części świata, którzy zakończyli dwudniowe obrady w Borgo Laudato Si w Castel Gandolfo. Leon XIV zachęcał ich do budowania cywilizacji miłości.
11: Wobec pokusy budowania wieży Babel, symbolizującej bałwochwalstwo zysku, kosztem najbardziej bezbronnych i zwiększającej ryzyko dehumanizacji, jesteśmy wezwani do współtworzenia nowego Jeruzalem, cywilizacji miłości, w której miłość jest jedyną zasadą kierującą życiem gospodarczym, politycznym i kulturalnym.
9: Projekt ustawy legalizującej eutanazję ma wrócić pod obrady brytyjskiego parlamentu.
12: Kościół katolicki apeluje o ponowną mobilizację w celu niedopuszczenia do zmiany prawa. Praktyka pokazuje, że po legalizacji ograniczonej eutanazji zakres kwalifikacji jest szybko rozszerzany, nawet na dzieci czy cierpiących na przykład na depresję. Biskupi wskazują najbardziej narażonych na presję, osoby starsze, samotne i niepełnosprawne oraz te, które nie chcą być ciężarem dla bliskich, a tym, czego naprawdę potrzeba, jest poprawa opieki paliatywnej i odpowiednie finansowanie hospicjów. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
9: W tych dniach w Rzymie przebywali także przedstawiciele Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Organizacja założona 50 lat temu przez księdza Longina Tołczyka rozwinęła się w jedną z największych etnicznych unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych. O spotkaniu z papieżem opowiedział prezes Bogdan Chmielewski.
13: Unia też zawsze była związana z Kościołem, z wiarą katolicką. Wiara jest bez wątpienia bardzo ważnym czynnikiem. Spotkanie z Ojcem Świętym Leonem XIV było w pewnym sensie wyrazem dziękczynienia Bogu za opiekę nad naszą instytucją.
8: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
14: Reklama.
15: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
6: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
1: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
7: Dzień dobry, Joanna Rawik. Pragnę bardzo serdecznie i gorąco zaprosić do mojej audycji sobotniej Sztuka jest magią, gdzie będzie frapująca rozmowa z aktorem i reżyserem Tomkiem Borkowskim, znany jako Różowy. Fantastyczna rozmowa o teatrze, aktorstwie, istocie teatru i w ogóle szerokich aspektach. Zobaczycie, jak będzie świetnie. Do usłyszenia, pa, pa. Dziękuję.
4: To była autopromocja.
8: Studio Mundial w Radiu Wnet.
9: Halo, halo, dobry wieczór, godzina 17:07, Paweł Kobielski, witam Państwa bardzo serdecznie, to jest Studio Mundial, razem ze mną w studiu Adam Czerba, który realizuje audycję. Szanowni Państwo, skończyła nam się właśnie pierwsza seria spotkań tegorocznych 23. Mistrzostw Świata w piłkę nożną. Zaczęła nam się także druga, pierwszy wieczór w tej drugiej kolejce już nam przysporzył wielu ciekawych rezultatów i myślę, że o nich możemy sobie na początku powiedzieć. O godzinie 18:00 Czechy zagrały z Republiką Południowej Afryki. Wynikiem tego spotkania było 1-1. Myślę, że kraj, z którego wywodzi się Bajka Krecik i piłkarze z tego państwa zdecydowanie mogą czuć niedosyt i mogą czuć, jakby ten jeden punkt był de facto porażką, ponieważ już w 6 minucie zaczęli fenomenalnie, otwierające podanie Aleksandra Sojki do Michala Sadilka, ten wykończył akcję, dając Czechom prowadzenie. Przez długi czas mecz był dosyć wyrównany, ponieważ strony atakowały, piłka wędrowała raz w jedną, raz w drugą stronę. Natomiast zawodnicy z południa Afryki bardzo często stosowali strzały z dystansu i próbowali w ten sposób zaskoczyć bramkarza rywali, jednak im się to nie udawało. Natomiast te próby i ten upór przyniósł skutki, ponieważ około 80 minuty nastąpiła sytuacja, w której Paweł Sulc zablokował piłkę ręką w polu karnym i pani sędzia Tori Penso wskazała na tak zwane wapno na 11 metr i 11 na bramkę zamienił Teboho Mokoena, zawodnik RPA, i ten wynik już się nie zmienił do końca spotkania, więc podział punktów, który de facto komplikuje i jednej i drugiej drużynie potencjalne wyjście z grupy i obie ekipy będą musiały liczyć na zwycięstwa w swoich spotkaniach, więc plus jest dla nich taki, że przynajmniej jeszcze wszystko jest w ich rękach. O godzinie 21:00 Szwajcaria zmierzyła się z Bośnią i Hercegowiną. Tutaj już nie było wątpliwości, kto dominował na boisku, kto był lepszy. 4-1 dla Szwajcarów. Dublet Johana Manzambiego, który właśnie zdobył dwie bramki. Gole jeszcze Rubena Vargasa oraz Granita Chaki pod koniec rzutu karnego. Ciekawostką o tym meczu jest to, że do 74 minuty mieliśmy wynik 0-0, a de facto w ostatnich 20 minutach pojawiły nam się nagle 5 bramki, więc jeżeli ktoś ktoś stwierdził, że obejrzy tylko końcówkę tego spotkania, no to mógł liczyć na niezłe widowisko i bardzo dużą ilość goli dla bośniaków. Honorowego, pięknego gola, aczkolwiek no, niestety tylko honorowego, strzelił Ermin Mahmić. Kanada o północy zmierzyła się z Katarem. Dla Kanadyjczyków mecz szczególny, nie dość, że wygrana 6-0. Hat-trick Jonathana Davida, drugi hat-trick w tej edycji Mistrzostw Świata. Pierwszy oczywiście należał do Lionela Messiego, o którym jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy. Gole dołożyli jeszcze Kyle Larin i Nathan Saliba, a piłkę do własnej bramki, ponieważ ten szósty gol dla Kanady był samobójem, i piłkę do własnej bramki skierował Mohamed Al-Manai. Kanada tym samym wygrywa pierwszy raz w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata, ponieważ wcześniej im się ta sztuka nie udała, mimo tego, że występowali na Mundialu dwukrotnie. Ostatnim meczem w pierwszej części tych spotkań drugiej kolejki był mecz z Koreą. Aztekowie wygrywają 1-0. Mecz zdecydowanie największy ciężarem gatunkowym, ponieważ pozostałe mecze rozstrzygały, powiedzmy, środek tabeli, natomiast Meksyk z Koreą to były drużyny, które swoje pierwsze mecze wygrały, i Meksyk tym samym wygrywając 1-0 po bramce Luisa Romo i po błędzie bramkarza Koreańczyków. Dzięki temu Aztekowie mogą się cieszyć z 6 punktów i są pierwszą drużyną, która już sobie zagwarantowała udział w 1/32 finału. I będziemy obserwować, czy Meksykanom w fazie pucharowej czy Meksykanie w fazie pucharowej poradzą sobie lepiej aniżeli zwykle, ponieważ Meksykanów dotyczy taka klątwa, że oni zawsze, jak już jakoś dochodzą na mundialu daleko, to maksymalnie grają na nim 5 spotkań, czyli jest ta klątwa ćwierćfinału, której Aztekom jeszcze nie udało się przejść. Będziemy obserwować, jak to będzie wyglądało. Natomiast my pozwolimy sobie na króciutką przerwę muzyczną, a po tej przerwie rozmowa z gościem, także Louis the Child, It's Strange.

0: Godzina 17.15, słuchają Państwo radia, Studia Mundial na antenie Radia Wnet. Ze mną w studiu jest Andrzej Karaś, dziennikarz Radia Wnet. Dzień dobry, Andrzeju.
1: Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich tego pięknego popołudnia.
0: Witam Ciebie również bardzo serdecznie. Chciałbym naszą rozmowę zacząć od Meksyku, od występu właśnie kraju z Ameryki Południowej. Dwa mecze, dwa zwycięstwa. Myślę, że dla gospodarzy początek marzenia.
1: Początek marzenie to na pewno i taki bardzo ciekawy paradoks, ponieważ Meksyk kojarzymy raczej z impulsywnością, taką gorącą krwią. No, nie jest to może Ameryka Południowa, ale takim południowoamerykańskim stylem bycia. A mamy tutaj drużynę zdyscyplinowaną, wiedzącą czego chce, wiedzącą do czego, jak to osiągnąć i zarówno jeżeli chodzi o ofensywę, no, natomiast też dyscyplina taktyczna z tyłu, pewność siebie i taki spokój. No, zwłaszcza ten mecz otwarcia z Republiką Południowej Afryki, no bezlitośnie wykorzystali słabość rywala, co nie udało się na przykład Czechom, którzy no tak samo źle wyglądającą drużyną Bafana zmierzyli się było blisko katastrofy. Mogli ten mecz przegrać, naprawdę.
0: Mogli zdecydowanie. Mi na pewno imponowało właśnie takie ułożenie Meksyku i taka też konsekwentność w grze. To znaczy, że jeżeli faktycznie kierujemy się do ataku, jeżeli faktycznie decydujemy, że chcemy atakować, to chcemy atakować. Nie było takich momentów, kiedy póki co oczywiście, ponieważ w fazie pucharowej już mogło być trudniejsze rywale, natomiast nie było ani w meczu z RPA, ani w meczu z Koreą Południową takich momentów, kiedy Meksyk był bardzo spychany do defensywy. Tylko jednak to była drużyna, która chciała atakować, która próbowała i której faktycznie te gole udawało się zdobywać. Oczywiście, jeżeli chodzi o pojedynek z Koreą, no to ten gol taki bardzo, bardzo niefortunny od strony Koreańczyków. Natomiast Meksyk faktycznie wyszedł jako taka drużyna zmotywowana i bardzo konsekwentna.
1: Też doświadczona. Mamy tam Raula Jimeneza. Mamy Guillermo Ochoa, który debiutował na mundialu jeszcze w Niemczech 20 lat temu.
0: Tak, w 2006
1: roku. Cały czas jest w tej reprezentacji, obecnie z pozycji zawodnika rezerwowego, ale w ciemno możemy założyć, że ogromną robotę motywacyjną robi jego doświadczenie obycie na mundialowych arenach. Do tego selekcjoner Aguirre, bardzo doświadczony, już to jest druga jego kadencja na fotelu selekcjonera Meksykanów, więc mnóstwo przemyśleń, porównań z różnych właśnie turniejów, też wiele lat pracy w klubach, w hiszpańskich, no to ten człowiek no, wie co robi ale jest oczywiście w tym taka łyżka dziegdziu, no bo do tej pory Meksykanie odbijali się od 1/8 finału. No wyjdą z grupy, będzie 1/16, no to z punktu widzenia gospodarzy przejście tejże fazy turnieju, no to wydaje się być obowiązkiem. No jeżeli do tego nie dojdzie, to dobre wrażenie z tych pierwszych dwóch meczów pryśnie i będzie mowa o bardzo dużej porażce, więc to jest tak, że te dwa mecze, no owszem, dały jakiś dobry prognostyk, ale jeszcze nic Meksykanie nie wygrali.
0: Będziemy czekać, będziemy obserwować, a tymczasem zaprosimy Państwa do odsłuchania razem z nami, co po meczu właśnie, po tym de facto potwierdzonym już wyjściu z grupy miał do powiedzenia selekcjoner Meksyku Javier Aguirre.
2: Javier Johnson de ESPN, a través de los años a la selección mexicana le ha costado trabajo cerrar partidos en Copas del Mundo. ¿Qué significa que hoy tu equipo, que quizás no con el mejor fútbol, encontró la manera de cerrar, ganar y sumar?
3: Yo te digo, John, que eso habla de una madurez como equipo, ¿no? Es verdad que tuvieron un descuido que tuvimos a la espalda del central, que ataja bien abajo Raúl, pero fue la única que tuvimos en todo el partido, ¿no? Estaríamos hablando de otra cosa. Yo lo atribuyo a la madurez, ¿no? A la mala experiencia que tuvimos en Ciudad de México contra Sudáfrica, donde fuimos demasiado ansiosos, dimos espacios, partido que si hubiera estado más acertado el rival, hasta podemos haber perdido, ¿eh? Y hoy no, hoy aprendimos de nuestros errores, imágenes, vimos, recordamos aquel 2-2 con Corea hace no mucho y bueno, intentamos cuando estuviéramos sin la pelota, tener esa paciencia. Ellos al final se equivocaban porque no encontraban espacios, no saltábamos, estuvimos arropados. Y eso habla de un equipo que tiene el marcador a favor y que, bueno, sabe cómo manejar los tiempos. Creo yo que es madurez, John. No lo atribuyo a otra cosa. Hablamos mucho después de Sudáfrica, créemelo, hablamos mucho, corregimos muchas cosas, no hicimos un buen partido. Y hoy no hicimos un partido espectacular.
0: To mówił trener Aguirre, tłumacząc Państwu oczywiście z języka hiszpańskiego na polski. Selekcjoner reprezentacji Meksyku mówił przede wszystkim o dojrzałości zespołu, ponieważ jest to kadra naprawdę, naprawdę doświadczona i mówił właśnie o błędach, o poszczególnych niedociągnięciach. Mówił na przykład o nerwowości, jeżeli chodzi o mecz RPA. Natomiast to też można wytłumaczyć, ponieważ mecz otwarcia.
1: Dołożył jeszcze większą łyżkę dziegdziu. Nie ma tutaj euforii. Nie ma mowy o jakimś wyciąganiu szampanów, bo tak rzeczywiście było, że w meczu z Republiką Południowej Afryki, też wcale nie musiało to się tak doskonale skończyć i Afrykanie, którzy wyglądają, no moim zdaniem to jest najsłabsza drużyna tego turnieju do tej pory z gry, no a rywal, obaj rywale podawali im pomocną dłoń i no remisy dwa, chociaż jeden remis czy właśnie Republiki Południowej Afryki, a już nie daj Boże dwa, no to byłby najbardziej niesprawiedliwe rozstrzygnięcia tego turnieju, absolutnie. Nikomu nic źle nie życzymy, ale po prostu to jest taka surowa, ale myślę, że sprawiedliwa ocena.
0: Tegoroczne Mistrzostwa Świata dają nam wiele bardzo ciekawych historii i właśnie między innymi reprezentacja Meksyku też takie daje, ponieważ mamy Raula Jimeneza, zawodnika, który przeszedł bardzo dużo i bardzo dużo doświadczył kontuzji, która mogła de facto go wykluczyć z gry w piłkę, ile nie zostawić poważnego
1: szczepka.
0: Zwłaszcza
1: w wieku 35 lat, no to każdy taki uraz, no to już jest ryzyko, że będzie koniec.
0: Dokładnie. Wspomnianego przez ciebie Guillermo Ochoa, który, dla którego to już jest 6, 10, 14, 18, 6 mundial. Szósty mundial dla legendarnego bramkarza, który już zapowiedział, że po mundialu kończy karierę. Mamy Gilberto More, czyli najmłodszego zawodnika w tym mundialu, niecałe 18 lat, 17 lat z kawałkiem, więc wydaje się, że w tym roku naprawdę reprezentacja Meksyku jest wyjątkowo drużyną.
1: Tak, zahartowaną przez te wszystkie doświadczenia. Może to jest ten moment? Kto wie?
0: Być może, żeby gdzieś znaleźć dalej. Zdecydowanie. Myślę, że
1: tylko muszą naprawdę, tak jak selekcjoner Aguirre powiedział, wyciągnąć te wnioski i nie powtarzać tych błędów, utrzymać koncentrację do samego końca przy korzystnym wyniku.
0: A pamiętajmy, że jeżeli Meksyk faktycznie utrzyma się na tym pierwszym miejscu i wygra grupę, co raczej jest do przewidzenia, to w 1/16 finału trafi na ekipę z trzeciego miejsca.
1: Tak.
0: Z jakiejś
1: zupełnie
0: grupy.
1: Nie wiemy z której, to jest, te drabinki są bardzo enigmatyczne, natomiast potencjalnie to jest, może być rywal zupełnie w zasięgu.
0: Zdecydowanie może być to w zasięgu. Można się oczywiście kłócić o grupę, o jej trudność, jeżeli chodzi o reprezentację Meksyku, ale myślę, że tutaj nie ma zdecydowanie co narzekać, nie ma co szukać jakichś ułatwień w stronę gospodarzy, tylko trzeba pogratulować Aztekom tego, czego dokonali. My tymczasem zaprosimy Państwa na posłuchanie chwili piosenki Baker Mati Bajana, a po niej będziemy dalej rozważać o mundialu i będziemy podsumowywać tę kolejkę, jeżeli chodzi o największe zaskoczenia, największe hity, największe rozczarowania, więc zostańcie Państwo z nami.

0: Słuchają Państwo Studia Mundial w Radiu Wnet. Ze mną, przypominam, jest Andrzej Karaś. Nieustannie i nieustannie dywagujemy, dyskutujemy i rozmawiamy o tej minionej kolejce, minionej serii spotkań. Myślę, że mecz, na który w tej pierwszej rundzie zdecydowanie większość czekała, to jest Brazylia-Maroko. Mecz zakończył się 1-1. Myślę, że na pewno możemy stamtąd zapamiętać piękną bramkę Viniciusa Juniora, ale też możemy zapamiętać taki niedosyt, jeżeli chodzi o stronę Brazylii. Myślę, że oczekiwaliśmy czegoś więcej.
1: Na pewno oczekiwaliśmy czegoś więcej, co było bardziej oparte na historii, na tym, że pamiętamy. A czy to z oglądając te mecze przed laty, czy te jakieś wspomnienia, powtórki w internecie, czy gdziekolwiek, reprezentacji Canarinhos jak ta z Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, później Kaká, był jeszcze Robinho, przecież Neymar, chociaż on nie ma w Mistrzostwach Świata sukcesu na koncie, no, ale był wielkie nazwisko. Czy wcześniej Romario z pierwszego północnoamerykańskiego mundialu, jeszcze wtedy organizowanego tylko przez Stany Zjednoczone. To były wielkie Brazylie, to były galaktyczne zespoły. Czy teraz Brazylia jest tak galaktyczna, używając, tak zaszczepiając ten przydomek Realu Madryt? No nie sądzę. Tam poza Neymarem są bardzo, bardzo dobrzy piłkarze, znani z aren europejskich, ale to nie są takie super gwiazdy, jak ci gracze wymienieni przeze mnie. Już nie będziemy wracać do czasów Pele czy Zico, bo
0: to jest w ogóle inna
1: planeta. Inny też format, nie tylko piłkarski, ale i ludzki. Ci to byli goście, którzy no, którzy mieli aurę wielką, nie tylko na boisku, ale i poza nim.
0: To były postacie kultowe, postacie, z którymi plakaty już miało się w pokojach, których powtórki, czy to na kasetach, czy to na jakichś innych nośnikach się oglądało.
1: Już nawet Neymar, ja nie wiem, czy on jest teraz idolem młodzieży, ponieważ powoli przestaje zaliczać się do tej społeczności. Nie uważam go za wzorzec do naśladowania w żaden sposób, tak?
0: Ale z reguły
1: piłkarsko.
0: Ale z reguły Brazylijczyków poza piłkarsko raczej nie postrzegano jako wzorzec do naśladowania.
1: No tak, Ronaldinho czy Ronaldo jak najbardziej też nie.
0: Przykładowo historia Adriano, który też miał swoje problemy. Więc tego było całkiem sporo, ale tak trzymając się póki co stricte tej obecnej Brazylii,

0: mundiali grał wręcz jak
1: bez układu
0: profesor.
1: Nerwowego, zupełnie.
0: Bardzo, bardzo, naprawdę.
1: W sytuacjach naprawdę zapalnych, które normalnie byśmy się, oho, już powiedzieli, o, zaraz strata kontra Brazylijczyków, tymczasem nie. On zupełnie, jak gdyby nigdy nic, obracał się, mijał napierającego Brazylijczyka i gasił te próby pressingu, bo Marokańczycy generalnie w tym elemencie byli lepsi, jeżeli chodzi o presowanie rywala. Tak odbierałem ten mecz. No i jeżeli chodzi o Brazylię, wracając do niej, no to sporo słabych punktów, chociażby boki obrony. Boki obrony z Rogerem, tak? Ibanezem na prawej stronie, no słaby występ.
0: I Douglasem Santoszem na lepiej.
1: No on już troszeczkę lepiej wyglądał, natomiast Ibaneza nie można porównać do Alvesa, do Cafu, czy nawet Mekon. Był taki zawodnik Interu Mediolan i wielu obserwatorów mówiło, jak to niesamowicie, Brazylia ma dwóch równorzędnych zawodników na prawej stronie defensywy i w zasadzie selekcjoner może rzucać monetą, którego wystawi i wyjdzie w zasadzie na to samo. Aczkolwiek z perspektywy czasu wydaje mi się, że Daniel Alves był jednak odrobinę lepszy niż Mekon. No, ale teraz jest tak, że trochę jest tak jak my w reprezentacji Polski od wielu lat, no, mamy rozmaite problemy, trudności, natomiast jest taki, przyjęło się, że lewa strona bloku obronnego jest największym mankamentem, tam wielu zawodników adaptowanych z innych pozycji, czy też naturalizowanych, jak Sebastian Benisz występowało, no to tutaj prawa strona. Ibanez, no, AS Roma, solidny ligowiec swego czasu we Włoszech, no ale absolutnie nie podbił Europy, nie można tego powiedzieć.
0: Myślę, że zdecydowanie szacunek trzeba oddać właśnie prezentacji Maroka. Przypomnijmy, wiadomo, po dużych perturbacjach, po różnych wątpliwościach, ale jednak mistrz Afryki. Drużyna...
1: To chyba jedyny zespół, którego cała kadra urodzona jest poza krajem, tak?
0: Prawie cała. Wydaje mi się, że jeden zawodnik w podstawowej jedenastce był jednak urodzony w Casablance bodajże. Natomiast mimo wszystko trzeba mistrzom Afryki oddać co mistrzowskie, ponieważ rozegrali ten mecz fenomenalnie. Bardzo duża presja ze strony zawodników Maroka i to właśnie generowało te straty, które popełniali Brazylijczycy. Wspomniany przeze mnie Bujadi, Ismael Saibari, który strzelił bramkę na 1-0, został wypuszczony i po fenomenalnym lobie pokonał Alissona. I to jest drużyna, która zdecydowanie w tym turnieju może namieszać. Przypomnijmy, na zeszłym mundialu w 2022 roku czwarte miejsce, porażka w meczu o trzecie z Chorwacją i to jest najwyższy wynik afrykańskiej drużyny w historii mundialu, co świadczy naprawdę bardzo dużo. O Maroku, o Brazylii i o tym właśnie meczu rozmawiałem z Bartłomiejem Rabijem. Polecam Państwu tę rozmowę, dostępna jest na stronie naszego radia, czyli wnet.fm. Przechodząc dalej i podsumowując resztę spotkań, czy u ciebie był jakiś mecz, który cię rozczarował? Czy jakiś występ takiego giganta, którego ty się spodziewałeś, że zacznie mundial z wysokiego C, a jednak cię troszeczkę zawiódł?
1: Patrząc na cały mecz, to ja... Akurat nie widziałem meczu Portugalii, który wywołał duży oddźwięk, że jednak rozczarowanie. No to w hicie Anglia-Chorwacja, to jak ekipa z Bałkanów w pewnym momencie no, odpuściła pole rywalowi bardzo wyraźnie i podczas gdy do przerwy naprawdę wynik był zagadką i ostrzyliśmy sobie zęby na to, co się będzie działo, tymczasem Chorwaci zgaśli. Zgaśli i to było takie moje osobiste, już tak, patrząc po prostu z perspektywy widza, który chciał zobaczyć bardzo dobry mecz z świetnych zespołów, no to, że już tylko jeden grał, tak w zasadzie, nieomal, no to było takim skrzytem. Duży wpływ miało na to postawa Luki Modricza. Bardzo szanujemy 40-letniego pomocnika AC Milan. Myślę, że co najmniej dwa pokolenia fanów futbolu wychował. wychowało się na jego występach. Ja pamiętam jeszcze Mundro

0: 2006, gdzie no, tak, był chyba jednym z najmłodszych zawodników w reprezentacji. No a teraz no, szanuję to, że ma samozaparcie i nadal jest zawodnikiem, od którego prawdopodobnie zaczyna się ustalenie chorwackiej składu. No ale po pierwsze ten nieszczęsny rzut karny i czasami już brakło tej dynamiki. No trochę można powiedzieć, że to był może taki element, gdzie zabrakło tego lidera momentami, bo następcą miał być Mateo Kovacic. To też nie jest już najmłodszy zawodnik, on już ma 32 lata. No to, natomiast trochę jeszcze przed nim grania i wydawałoby się, że przejmie tą połeczkę po Modriciu. Natomiast jest kontuzjowany i był kontuzjowany przez większość tego sezonu i o ile pojechał na Mundial, no to może w fazie pucharowej będzie dostępny tak na pełną skalę. Na razie nie widać, żeby to on miał tutaj poprowadzić swoją reprezentację do triumfu. Wyjdą z grupy z Ganą i Panamą. Pytałeś mnie, Paweł, z Szymonem 2 tygodnie temu, jak widzę szanse Anglików i jakieś zagrożenia. No w tej grupie już zagrożeń nie widzę dla nich. I dla Chorwacji też nie. Też nie widzę jakiegoś punktu zaczepienia dla tych pozostałych zespołów. Drugie miejsce, no może się pomylę i będę musiał, okaże się, że się nie znam na piłce nożnej, ale nie widzę innej możliwości jak drugie miejsce dla Chorwacji w tej chwili.
1: Myślę, że wiesz, czego będziemy cię wywoływać też do tablicy, żebyś odpowiedział za te słowa, tak. Już zupełnie serio. Koncert Anglików. Myślę, że jak na początku, przed jeszcze tym pierwszym meczem, zastanawialiśmy się, na ile kadra Trzech Lwów poradzi sobie, ponieważ mamy w pamięci te kontrowersyjne powołanie, ile szumu medialnego było wokół tego, to jednak synowie albumu dali radę.
0: Ale wybór selekcjonera Tuchela, jeżeli chodzi o pierwszy skład, jak zobaczyliśmy do niego Madułekę, no to przyznaj, Paweł, że było trochę zaskoczenia.
1: Z mojej strony tak, było.
0: Było. A tymczasem obronił się bardzo wyraźnie i był ważnym punktem zespołu. Dobre zmiany, Marcus Rashford, który odbudowuje się po tym, jak środowisko Manchester United, Old Trafford, klubu, w którym wzrastał, stało się w pewnym momencie dla niego wysoce toksyczne z wielu powodów. Przeszedł do Barcelony. Odbudował się, miał jakiś wkład w grę Blaugrany. Tutaj wszedł z ławki, bramka, i to wcale nie bramka jakaś bez znaczenia, tylko dająca pewność, no bo przy stanie 3-2 wszystko jeszcze mogło się wydarzyć. To jego bramka spowodowała, że Chorwaci już nie mieli punktu zaczepienia, więc ja bym powiedział, że to jego wejście było absolutnie kluczowe.
1: Można zdecydowanie tak uznać. Przechodząc też do faworytów, którzy raczej nie zawiedli, a przynajmniej końcowo, patrząc na końcowy wynik, nie zawiedli. Francuzi, którzy wygrali 3-1 ze Senegalem w skomplikowanym meczu.
0: Trzeba dać przypis właśnie to, co mówisz o skomplikowanym meczu. Pierwsza połowa. Być może wydawało się, że pójdzie trochę łatwiej z Senegalem, aczkolwiek pomimo doświadczeń chociażby, no ja wiem, że to prehistoria, ale z 2002 roku chociażby, już sam fakt, jak ktoś wtedy przebiegło, że porażka z senegalską reprezentacją ostatecznie zaowocowała brakiem wyjścia z grupy. Przypominam, że Francuzi byli wtedy obrońcami tytułu, więc to duże było wydarzenie. Odpadli z grupy z Senegalem, Danią i Urugwajem. No to nawet po 24 latach myślę, że sam ten kontekst powinien powodować, że się takiego rywala nie lekceważy. I tylko od początku podchodzi na maksymalnych obrotach i ja nie twierdzę, że było to lekceważenie, natomiast pomysł na przeprowadzenie tej pierwszej części spotkania, takiej no jednak trochę statycznej gry, takiej bardzo spokojnej, się nie sprawdził, ale wyciągnięto wnioski. To też Didier Deschamps mówił na konferencji
1: prasowej, tak, pomeczowej.
0: Właśnie o tym, no zmiany znowu. Barcola. Tak, to jest to nazwisko, które no, ma silną konkurencję w linii ataku, bo i Dembele, bo i Mbappé. I Désiré Doué, jego kolega klubowy z Paris Saint-Germain. No, ale ten komfort wyboru i to, że no, poza Mbappé, to tam nikt nie jest pewny miejsca w podstawowym składzie tak naprawdę, chociaż to brzmi dosyć kontrowersyjnie, ponieważ mamy to Dembele zdobył złotą piłkę, natomiast myślę, że i tak jego status w reprezentacji pomimo tego faktu jest odrobinę niższy.
1: Co po meczu z Senegalem powiedział trener Didier Deschamps, to zaraz się przekonamy, posłuchajmy.
2: Bonsoir Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Premier match, première victoire. Une équipe de France a deux visages. Quelle analyse tu fais de cette rencontre?
3: C'est très bien de gagner ce premier match, surtout face à une très bonne équipe du Sénégal. On a eu des difficultés, comme j'ai vu aussi beaucoup d'équipes qui avaient joué avant nous, qui en avaient eu. C'est un premier match de Coupe du Monde avec une équipe du Sénégal qui était bien regroupée, qui a cette capacité à se projeter vite. Donc, il y a toujours un danger qui est là. Et puis parce qu'on a eu un peu trop de déchets techniques, même s'il y en a eu des deux côtés en première mi-temps. Nous, avec un peu plus de justesse technique, on a des situations qui auraient pu amener des occasions. Ils en ont eu deux aussi. On n'a pas été punis. Après, en deuxième mi-temps, on a été beaucoup mieux. Avec le positionnement de Michael au cœur du jeu, ça a mené beaucoup plus de liens. Mais on était un peu timoré, un peu crispé. Comme quoi, par moment. Ça arrive souvent de jouer un premier match de Coupe du Monde, c'est spécial, il y a l'attente qui est là. Mais je suis très très satisfait qu'on ait pu gagner ce premier match, parce qu'avec la configuration de notre groupe, voilà, de battre cette équipe du Sénégal, c'est une très bonne chose.
1: Selekcjoner Francuzów Didier Deschamps po meczu z Senegalem zwrócił na mocne strony drużyny z Afryki. Mówił o jej plusach, mówił o tym, że nieustannie atakowali, byli bardzo dobrze zorganizowani i to przysparzało dużo problemów właśnie Francuzom i to zdecydowanie utrudniało im grę. Jeżeli chodzi o jeszcze jeden mecz, o którym chcielibyśmy wspomnieć, Argentyna 3-0 z Algierią, hat-trick Lionela Messiego i ten wybitny zawodnik zdecydowanie dalej pokazuje, że ma jeszcze chęć, ma jeszcze siłę i ma jeszcze motywację do tego, żeby w tym mundialu osiągnąć coś więcej.
0: No, obrona tytułu no,
1: zdecydowanie.
0: Na koniec kariery
1: duże osiągnięcie.
0: Byłoby coś niesamowitym i byłby spełniony. No ja osobiście uważam, że z perspektywy czasu myślę, że jak najbardziej może podjąć rękawicę, by być jeszcze bardziej legendarnym piłkarzem niż Maradona.
1: Myślę, że zdecydowanie tak.
0: Zwłaszcza jeżeli jak to pokolenie, dla którego on jest punktem odniesienia, a nie Boski Diego, wejdzie w taki wiek dojrzały i starszy. To myślę, że stanie się w sposób naturalny, jak już coraz mniej ludzi będzie pamiętało Maradona.
1: Przypomnijmy, pierwszy hat-trick na tym mundialu, łącznie we wszystkich występach na Mistrzostwach Świata goli 16, czyli zrównanie rekordu Miroslava Klose, a przypomnijmy, to był dopiero pierwszy mecz Messiego na tym turnieju. I myślę, że zdecydowanie na pewno nie ostatni.
0: Właśnie. To jest to, że ta Argentyna wygląda dobrze, jako drużyna dobrze zbalansowana. Jest wyraźny lider, natomiast on to jest zdrowe. Po latach jakiegoś wypracowania, prób wypracowania takiego sensownego modus vivendi Messiego zresztą drużyny i kolejnymi selekcjonerami, w Katarze udało się to wypracować i to trwa i wszystko wskazuje na to, że ta przygoda piłkarska Leo Messiego, która powoli już nadchodzi, no odbędzie się w dobrej atmosferze i kto wie, może w atmosferze gigantycznego sukcesu całego kraju.
1: mi się wydaje, że Lionel Messi o tyle jest w komfortowej sytuacji, że on już de facto nic nie musi. Ponieważ to Mistrzostwo Świata wygrał, na kontynentalnym swoim podwórku też sobie poradził i myślę, że jeżeli już jeszcze by chciał coś osiągnąć, to by to traktowano tylko jako dodatkowy przebłysk jego geniuszu, aniżeli jakąś taką powinność czy obowiązek. Właśnie tak jak o tym mówiłeś o obronie tytułu.
0: O ile jak pamiętam Mistrzostwa Świata w Katarze, to tam jednak było takie napięcie, było takie oczekiwanie, zwłaszcza po tym pierwszym przegranym meczu z Arabią Saudyjską i był taki moment, że zaczęto rozważać scenariusz nie wyjścia Argentyny z grupy.
1: Na początku była panika.
0: Przez chwilę naprawdę ten scenariusz zajrzał Argentyńczykom w oczy, no bo przed sobą mieli mecz z Francją, nie z Francją, tylko
1: z Meksykiem.
0: Z Meksykiem, który też miał swoje cele i wyeliminować wielkiego rywala z drugiej strony kontynentu było kuszącą propozycją i naprawdę atmosfera przed meczem Meksyku z Argentyną była nerwowa. Była nerwowa równie jak przed spotkaniem Polska-Arabia Saudyjska. Ile ja się wtedy nerwów najadłem, to i wielu z nas.
1: Polski kibic się spodziewał, że jeżeli Saudyjczycy wygrali z Argentyną, to co dopiero mogą zdziałać z nami.
0: Tak, i wielu obserwatorów był to mecz wysokiego ryzyka. I wydaje mi się, że w Argentynie po prostu zeszło gigantyczne napięcie i teraz już po prostu obronić tytuł, udowodnić, potwierdzić swoją wielkość jeszcze raz, to zupełnie co innego niż zdobyć tytuł po latach oczekiwania, po dekadach szukania nowego Maradony w osobach rozmaitych piłkarzy, jak nie wiem, Pablo Aymar, Gabriel Batistuta, czy różni Higuain, albo wielu innych graczy, których nazwisk możemy już nawet teraz nie pamiętać, wyszukiwali rozpaczliwie tego nowego Maradony. A mają Messiego, który nie musi być nowym Maradoną, no jest po prostu sobą.
1: Pytanie, czy Argentyna po Messi będzie miała jakiegoś nowego Maradonę?
0: To jest zupełnie inne pytanie i być może, na takiego zawodnika to będą czekać kolejne dekady, ale pytanie, czy muszą go mieć? Może wreszcie zbudują zespół.
1: Na to będziemy czekać i to będziemy obserwować. Andrzej Karaś, dziennikarz Radia Wnet, był moim Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dzięki.
1: My natomiast zaprosimy Państwa na chwilę muzyki, a po niej jeszcze pozwolę sobie zapowiedzieć spotkania i emocje, które nas czekają tej nocy. Call It What You Want od Foster the People w Radiu Wnet.

0: 17.53, Studio Mundial w Radiu Wnet. Powoli zmierzamy do końca naszej audycji, natomiast pozwolę sobie Państwu jeszcze zapowiedzieć emocje i mecze, które nas czekają dzisiejszego wieczoru. O 21.00 Stany Zjednoczone zmierzą się z Australią. Pojedynek na szczycie grupy i pojedynek o pierwsze miejsce, ponieważ zarówno Amerykanie, jak i przedstawiciele kraju kangurów wygrali swoje pierwsze mecze. Stany wygrały z Paragwajem, natomiast Australijczycy pokonali Turcję. O północy czasu polskiego Szkocja podejmie Maroko. Szkoci po zwycięstwie z Haiti myślę, że mogą być podbudowani, a to się im przyda, szczególnie z tak trudnym rywalem, jak właśnie Marokańczycy, którzy przecież zemisowali z Brazylią, a teraz czekają na nich dosyć niżej notowani rywale od nich, więc dla nich to może być też okazja na złapanie pierwszego zwycięstwa. O godzinie 2.30 pozostałe drużyny z tej grupy się zmierzą ze sobą, czyli Brazylia podejmie Haiti. Czysto teoretycznie dla Brazylijczyków powinien być to spacer, natomiast nie jest to nic oczywistego, ponieważ przedstawiciele Haiti postawili się Szkotom mimo tej porażki. To była to porażka tylko i wyłącznie 1-0, a myślę, że większość ekspertów przewidywała jednak porażkę wyższych rozmiarów. Na koniec o godzinie 5 rano Turcja zagra z Paragwajem i obie te drużyny będą walczyły o życie, ponieważ każda z nich przy nazwie swojej drużyny ma okrągłe zero. Będziemy oczekiwać, będziemy patrzeć, jak to się będzie rozwijać zarówno w grupie C, jak i w grupie D. No i tak samo zobaczymy, kto dołączy do Meksyku, jeżeli chodzi o te ekipy, które już są pewne awansu do następnej rundy. W następnych rundach oczywiście czekają nas kolejne mecze Niemców, Holendrów, Hiszpanów, którzy będą chcieli jakoś odbudować się po tym remisie z Republiką Zielonego Przylądka, co myślę, że jest największą historią tej pierwszej kolejki spotkań. Wspominaliśmy już parokrotnie o Wozlinni, bramkarzu Cabo Verde, który stał się sensacją internetową. Obecnie jego licznik obserwatorów na Instagramie wynosi już grubo ponad 13 milionów, co jest fenomenalną rzeczą i taką historią, którą myślę, że mogę Państwu podać na koniec. Wozinia w wywiadzie pomeczowym, zapłakany nie dość, że po swoim fenomenalnym występie, mówił mediom, że żałuje, ponieważ tego meczu nie mogło oglądać jego mama. Niestety nie udało się jej załatwić wizy i pokryć kosztów, jeżeli chodzi o wejście do Stanów. Natomiast ostatnio internet obiegły bardzo miłe wieści o tym, że te wizy udało się załatwić i mama właśnie 40-letniego goalkeepera będzie mogła oglądać go już w następnym spotkaniu na Mundialu, kiedy to Republika Zielonego Przylądka zmierzy się z Urugwajem, więc myślę, że na to też będziemy zdecydowanie czekać, czy ten bramkarz podtrzyma swoją pasę i czy da kolejne punkty swojemu państwu. Ja się powoli będę za to z państwem żegnał. Adam Czerpak zrealizował audycję, za co mu bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam państwa, żebyście słuchali Studia Mundial codziennie od poniedziałku do piątku o 17.10. W poniedziałek właśnie w tej audycji przywita państwa Grzegorz Milko. Ja zakończę swoją wartę tutaj piosenką Saint Motel i My Type. Paweł Kobielski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: According to a statement issued by the Ministry of Labour and Manpower Planning on Monday, a joint team comprising officers from the Ministry, the Ghana Police Force, the Trafficking in Persons Unit and other authorities have been mobilized to investigate alleged abuse, poor working conditions and possible labour violations of dozens of Indian nationals employed by India-headquartered mining company Eka Hrim. The ministry said Labour Minister Kiyoma Griffith met with Acting Indian High Commissioner to Guyana, Manoj Kumar, before entering discussions with the aggrieved workers and representatives of the mining company. One of the major concerns raised during the engagement was the alleged withholding of passports belonging to the foreign workers. However, the ministry says that issue has now been rectified and all passports have since been returned to the workers following the intervention by the minister. The ministry further revealed that allegations of poor working conditions and unfair treatment were leveled against the employer, prompting officials to give the company...

0: Studio Mundial w Radiu Wnet.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
3: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
7: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
8: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
7: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
9: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
2: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
10: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
5: To była autopromocja.
11: www.wnet.fm

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

patronite.pl/radiownet.

0: Paweł. 87 i 8 FM.
1: Radio Wnet.
2: Reklama.
3: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko, o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do Centralnego Przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
7: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet. O godzinie 12:45.
5: To była autopromocja.
0: Wrocław 96 i 8 FM.

0: Muzyczne IQ.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Dobry wieczór, wybiła punktualnie godzina 19. Mamy piękny czerwcowy piątek, 19 dzień miesiąca. Po tej stronie mikrofonu witam Was Radek Kruciński, niezmiennie jak co tydzień. Zaczynamy kolejne gęste od świetnych dźwięków wydanie muzycznego IQ. I zajrzałem dzisiaj w kalendarz, moi drodzy, i okazało się, że obchodzimy dziś niezwykle urocze i chyba bardzo, bardzo potrzebne nam wszystkim święto. Dzień leniwych spacerów. No, taki leniwy spacer z dobrymi słuchawkami gdzieś tam na uszach to też idealny moment na to, by muzyka w końcu zabrzmiała nam tak, jak powinna. Selektywnie, głęboko, w pełnej krasie, bez zagłuszającego ją pośpiechu. No ale jeśli myślicie, że przez to dzisiejsze święto nasza audycja będzie się leniwie snuć po radiowych falach, to wyprowadzam Was z błędu. Leniwy spacer zostawiamy sobie na drogę powrotną do domu po programie, bo u nas w studiu temperatura zaraz poszybuje mocno, mocno w górę. Dzisiejszego wieczoru nasze fotele dla gości nie będą miały ani chwili wytchnienia, bo odpalamy dla Was aż dwie fantastyczne rozmowy na żywo. Jeden z nich już tutaj dał lekki głos. To kto on? Ale zaraz więcej. Będziemy, słuchajcie, wędrować po bardzo różnorodnych muzycznych terytoriach. Z jednej strony podkręcimy potencjonalny potencjometr, o tak bym powiedział. I damy się ponieść rasowej muzycznej energii, bo w studiu zameduje się formacja Flaming Heart. No a żeby muzycznej wibracji stało się zadość i żebyśmy mogli dotknąć zupełnie innej żywiołowej tkanki, w drugiej części naszego programu dołączy do nas folkowo-rockowa lokomotywa, zespół Rzepczyno. Zatem rozsiądźcie się wygodnie, zdejmijcie palce z pilota, odkręćcie głośność na swoich amplitunerach na satysfakcjonujący poziom i chłońcie ten piątkowy wieczór razem z nami. Podnosimy muzyczne IQ. Jedziemy!

0: To, co było prosto z najnowszej płyty formacji Flaming Heart. Drodzy słuchacze, tak jak obiecywałem na samym początku audycji, dzień leniwych spacerów zostawiliśmy przed drzwiami redakcji, no bo u nas w studiu temperatura właśnie mocno poszybowała w górę, a skoro ta muzyka już tak fantastycznie rozgrzała nasze radiowe łącza, najwyższy czas przedstawić tych, którzy za to całe zamieszanie, słuchajcie, odpowiadają. Z ogromną przyjemnością ogłaszam, że fotel, a właściwie fotele po drugiej stronie stołu są już zajęte, naprzeciwko mnie siedzi gotowa na wszystko rockowa ekipa. Panowie, bardzo gorąco witam Was w audycji muzycznej EQ Flaming Heart w osobach Radka i Marcina.
1: Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Tak jest. Słuchajcie, zaczęliśmy naszą dzisiejszą muzyczną podróż od numeru o dość sentymentalnym tytule, To co było, ale my dzisiaj w radiu skupimy się przede wszystkim na tym, co jest tu i teraz, no i oczywiście na tym, co dopiero przed Wami, bo wypuszczenie w świat nowej płyty to zawsze otwarcie zupełnie nowego, pachnącego świeżym, świeżym drukiem, tak, rozdziału. Tym bardziej, że płyta The Good Old Days Are Today to Wasz tak naprawdę długogrający debiut.
1: Debiut.
0: No właśnie, opowiadajcie.
2: Debiut dla jednych bardzo krótka, dla drugich wystarczająca, aż 8 utworów. Jesteśmy dumni, bo to była ciężka praca. Można powiedzieć, że nagraliśmy ją sami. Mixmaster zrobił człowiek, który najlepiej się do tego nadawał. Został nam polecony przez naszych, można powiedzieć, przez duże K kolegów z Hiszpanii, dwóch Chilijczyków, którzy aranżowali nam całe, kolokwialnie mówiąc, dętki trąby. Został polecony Xavier, zrobił nam fantastyczny miks pasujący obłędnie do tego, co robimy, jak gramy na żywo. Chociaż nas nie słyszał nigdy na żywo. Mm-hmm. Także to ode mnie.
1: Kolega jest też, z tego co wiem, Chilijczykiem, Cubex Studio z Nowego Jorku. Pracuje tam i pracuje też, wiem, że w Hiszpanii, w zależności od czasu.
0: No ale dobra, no to zacznijmy, słuchajcie, od takiego małego śledztwa logistycznego, czytając o procesie powstawania waszej płyty i to, co teraz mówicie, no można dostać lekkiego zawrotu głowy, bo mamy totalny tygiel, prawda? Polska, tam się pojawia Holandia, wiem, Hiszpania, Stany Zjednoczone. Do tego w nagraniach wspiera was sekcja Dęta z Gorącego Południa, tak? No bo tam mamy puzonistę Marcelo Corona Feliz, jak czytam, który na co dzień współpracuje z samym Rickiem Martinem.
1: Absolutnie tak.
0: Jezus, co tu się wyprawia?
2: Zawodnicy są tacy...
0: No właśnie czytam, tak.
2: I długodystansowi, tak, i tak, krótkodystansowi, tak. Ale ci...
0: Ale przyznajcie się szczerze, jak to wyglądało od kuchni? Czy podczas, wiecie, spinania tego materiału, czy, nie wiem, częściej leciały w powietrzu, nie wiem, połamane pałeczki perkusyjne i soczyste polskie przekleństwa, gdzieś tam rzucane na utracone, nie wiem, połączenie internetowe, czy jednak z uśmiechem na ustach tańczyliście gdzieś tam tym salsem wokół konsolety? Jak to wyglądało?
1: Radku, posłuchaj, ci powiem tak. No. Pierwsze nagrania, piosenki, które pierwsze powstały, były tak słabej jakości, tak zwane te nasze rybki, które wysyłaliśmy Hiszpanom, tam Chilijczykom.
0: Ale to jest...
1: Jest różnica znaczna, oczywiście. I byłem przerażony, mówię, oni jak to posłuchają... Powiedzą, panowie, no posłuchajcie, no do Piaskownicy to jest tam droga, a do nas jest zupełnie inna droga. Co się okazało? Ludzie byli niesamowici, wysłali nam taki materiał do takich gniotów pierwszych, które dostali, że mi było wstyd to wysyłać, no ale to mieliśmy akurat w tym momencie. I od tamtego momentu wysłali nam raz, drugi, zaczęły być telefony, zadzwoniliśmy, poznaliśmy ludzi, kim oni są, bla, bla, bla, jakaś tam delikatna rozmowa po angielsku, no bo chłopcy nam sobie radzą w miarę po tym angielsku i tak dalej, my po hiszpańsku sobie nie radzimy, więc doszło do tego, a osoby, ci ludzie byli poznani przez naszego basistę byłego już w tym momencie, Rafała.
0: Czyli on był tym tłumaczem i mediatorem.
1: Tak,
2: współzałożycielem.
1: Współzałożycielem zespołu, który tak naprawdę na stałe mieszka w Holandii i to przez niego się wszystko stało. Znaleźliśmy kontakt do tych ludzi. Absolutnie przerośli nas, byliśmy w pełnym szoku, a budynie mieliśmy na twarzach takie...
0: Wiesz co, ale jak mówisz o tych Chilijczykach, ja pamiętam, że, nie wiem czy dobrze pamiętam, w Hiszpanii był taki skład, bardzo popularny swego czasu, właśnie grający ska, nazywali się Czesudaka. Ale czy to akurat ktoś od nich, nie wiem. Później sobie, słuchajcie, przeprowadzę swoje prywatne małe śledztwo, bo teraz zastanawia mnie ten potężny, ale jakże intrygujący dysonans, który serwujecie na debiutanckim albumie Good Old Times Are Today. Z jednej strony dajecie nam muzykę, przy której no nogi absolutnie same rwą się do skakania. Jest ta energia właśnie ska, potężna dynamika punka i ten gorący latynoski puls właśnie. Ale z drugiej strony, kiedy człowiek wczyta się w te teksty, uderzacie w bardzo poważne, słuchajcie, bardzo poważne tony.
1: Ja mam troszeczkę takie jakby inne zdanie na ten temat, przepraszam, że tak no. muszę powiedzieć. Są one poważne, ale zauważyłem przez ten ostatni rok, bo płyta wyszła dokładnie już, no można powiedzieć, rok temu i spotkałem się, skonfrontowałem się z ludźmi, którzy też rozmawiali ze mną na temat tekstów i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby mówiłem, a ktoś powiedział mi, słuchaj, to są teksty licealne. Ktoś powiedział do mnie, słuchaj, to o tym już nie warto śpiewać, to już było, to już minęło. Ktoś inny powiedział, no tak, ale wiesz co, tak naprawdę, kto chce słuchać o tym, że wypiliście parę piw w barze z dziewczyną i skończyliście w łóżku, a następnego dnia rano zostawiła ci numer telefonu i chciała kontynuować znajomość, bla, bla, bla. Ja mówię, no słuchaj, to są historie z życia wzięte, więc... nie wiem, co powinienem powiedzieć na ten temat,
0: Radek,
1: że są...
0: To przecież to tekst na miarę autobiografii, perfekt. Ale wiesz, to ja tak się zastanawiałem, czy to nie jest jakiś przypadkiem taki właśnie trochę muzyczny podstęp. Wiesz, najpierw zaciągnąć niczego nieświadomego słuchacza pod scenę do szalonego, beztroskiego takiego pogo, a kiedy już złapie zadyszkę i opuści garnę, uderzyć go prosto w twarz takim właśnie ciężkim, życiowym przekazem.
2: Ale jeszcze jedno, tutaj my wyraźnie podkreślamy jeszcze może to trochę celowo. Albo inaczej, tak, celowo podkreślamy to. Bardzo poważny tekst, bardzo poważny sprzeciw w utworze No War, prawda? Kolejny utwór New Trap, o czym nam mówi Radek?
1: Mam powiedzieć naprawdę? O czym?
2: Nie, nie, no,
0: o czym? Pewnie, że możesz powiedzieć.
1: Słuchajcie, dlatego, że jest to taki temat, który...
2: Jednym zdaniem, bo chcę coś powiedzieć.
1: Jednym zdaniem, pandemia.
2: Dobra, i teraz tak, mamy dwa utwory, które stylistycznie są troszeczkę innego gatunku. Bo teraz tak, jeżeli my gramy, każdy mówi, wy poruszacie w ska, troszeczkę latino i tak. I ten gatunek jest tak zachowany tak jakby przez całą tą płytę, nie? I nagle pojawia się utwór regałowy totalnie.
0: Tak.
2: Z innym tekstem, sprzeciwem i utwór rock'n'rollowy. Prawda? To są takie dwa zestawienia, prawda? A drugie jeszcze a propos tej naszej muzyki, bo nie powiedzieliście o jednym najważniejszym, bo my nie gramy tak naprawdę ska. Ska to jest bardzo energiczna muzyka, także z trąbami, ale dosyć lekko zagrana. Lekko. U nas sekcja idzie rockowo. Nie wiem, czy można to zauważyć. Są te rytmy zachowane, ale to jest mocne brzmienie. Dlaczego? No bo po prostu my mamy takie doświadczenie sceniczne. I perkusista Filip, i ja, prawda? I Michał, gitarzysta, prawda? I ty też w zasadzie, Radek, prawda? Całe gdzieś lata temu graliśmy naprawdę ciężką
0: ten
2: muzykę.
0: Ten wokal też nie jest taki do końca ska, tak?
2: Oczywiście!
1: Słuchajcie, tak. Z tym wokalem już... Zapomnijmy na chwilę o tych tekstach. Z wokalem zostałem absolutnie wrubiony, bo powiedzieli, to ty będziesz śpiewał. Ja mówię, ja skąd? Ja absolutnie się nie nadaję. Ja w życiu takich rzeczy nie robiłem. No i zostałem wrubiony generalnie. I teraz ktoś mówi, Radek, no tam jest fałsz i tak dalej. Ja mówię, ludzie słodcy, naprawdę? To już do tego doszło, że teraz będziecie mi wypominać, kiedy ja byłem najlepszym wokalistą ogniskowym po 3-4 piwach?
0: No.
2: Tak.
0: Panowie, tak nie wolno. Skoro już tak ładnie wytłumaczyliście nam etymologię.
2: Etymologię, dobrze.
0: Dwóch tytułów utworów, tak. To teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do Pony Pack. Co to jest ten Pony Pack?
2: To już jest lekka piosenka.
1: Pony Pack na...
0: Ja próbuję rozgryźć tytuł.
1: Na zachodzie...
0: Pony, wiem co to jest pony.
1: Na zachodzie Europy tak przyjęło się, przynajmniej było, mi się wydaje, tak, znaczy nie wydaje mi się, wiem to na pewno, w latach 80-tych, 90-tych, były... To jest taki mały woreczek z czymś takim dobrym...
0: Ach, dobra, już wiem.
1: Dla kogoś, kto potrzebuje...
0: A to się nie pisuje jako pack? Nie.
1: 3 litery.
0: Dobra, okej. Okay. Pony Pack. Dobra, panowie, my tu gadu. A najwięcej do powiedzenia ma przecież wasza muzyka. Drodzy państwo, przed nami absolutna wizytówka najnowszego wydawnictwa naszych gości. Przygotujcie się na taki solidny zastrzyk endorfin. Robimy głośniej przed wami Flaming Heart i ich fenomenalny single Pony Pack. Słuchamy i wracamy do rozmowy.

0: I tak oto to było. To było Pony Park z najnowszej płyty zespołu Flaming Heart. Płynnie przechodzimy teraz do kolejnej kwestii, moi panowie drodzy, tutaj zebrani w studio w osobach dwóch osobach, Radka i Marcina. Rzecz, która bardzo mnie intryguje. Jako człowiek, który w domowym zaciszu, wiecie, uwielbia usiąść sobie gdzieś tam przed porządnymi kolumnami i łowić te wszystkie detale, muszę zapytać o samą strukturę waszego brzmienia, bo za mix i mastering, tak jak mówiłeś, Marcinie, odpowiada...
1: Javier?
0: Javier, tak.
2: Tak, Javier.
0: Javier, który no, odwalił tutaj kapitalną robotę, myślę. Ten album w ogóle brzmi bardzo tak nowocześnie, bardzo selektywnie, ale jednocześnie nie stracił absolutnie nic z tego, wiecie, garażowego charakteru, tego punkowego brudu. To też się wyczuwa. I macie ze sobą też potężne występy na żywo. Graliście chociażby w Ostródzie, prawda? Na festiwalu reggae czy rok na bagnie. Macie też wicemistrzostwo w ska plebiscycie na najlepszy zespół. Jest coś takiego, tak. Powiedzcie mi, jak trudno jest, czy trudno w ogóle jest przełożyć to dopieszczone w hiszpańskim studio wielowarstwowe brzmienie z sekcjami dętymi na surowe takie warunki koncertowe?
1: Ja myślę, że jest to do osiągnięcia, ale na pewno, tak jak powiedziałeś, jest to trudne. Jest to trudne. Ktoś, kto... wie, o co chodzi. Ja mówię o realizatorach dźwięku, osobach, które zajmują się tymi wszystkimi za wielkiej konsolecie potencjometrami i suwaczkami. Oni muszą dobrze wiedzieć, jak to ukręcić. I najlepiej, jeżeli tacy ludzie mają troszkę więcej doświadczenia niż zwykle, bo generalnie już nie raz tak było, że wydawało nam się, że wszystko robi robotę na scenie, zdawało się, że gra to, a ludzie spod sceny mówili, a to nie było aż tak dobre i na przykład to było przesadzone, czy na przykład największy chyba problem ludzie mają, czy duży problem ludzie mają z nagłaśnianiem dęciaczków na scenach. Jest to takie...
2: A tutaj ja powiem też od drugiej strony, no, bo muzycznie my żeśmy wszystko nagrali. Aranż nagrali nasi koledzy z Hiszpanii, ale to tak jak było kiedyś, pamiętasz, w zespołach rockowych. Dlaczego one brzmiały tak indywidualnie? Dlatego, że one to grały. I ten zespół, nawet jeżeli troszeczkę gorzej zagrał na koncercie, prawda? On będzie brzmiał i pachniał tak samo. My tak samo pachniemy po prostu. Bo my to żeśmy nagrywali, to jest spod naszych rąk. I ta łatwość tylko na tym polega, prawda, że tak samo. No i teraz druga rzecz, no człowiek, który będzie siedział za heblami, prawda. Jeżeli on to słyszy, no to zrobi wyśmienicie, prawda. Jeżeli będzie czuł, że trąby tu są bardzo istotne, zrobi to po prostu rewelacyjnie.
0: Czyli wszystko w rękach realizatora. No może nie wszystko, ale bardzo dużo.
2: Tak, bardzo dużo, prawda?
0: No dobra, panowie, ja wiem, że wy wyglądacie mi trochę na takich filozofów ska-rockowych. Skupmy się trochę na warstwie lirycznej. Na początku naszej audycji usłyszeliśmy utwór To Co Było. Świetny otwieracz w ogóle, moim zdaniem, w którym pada, słuchajcie, bardzo mocny, wręcz manifestacyjny taki wers. To, co było nam zabrane, przez nas zostanie odebrane. Jakoś tak mniej więcej, przepraszam, jeżeli nie dosłownie. To brzmi, słuchajcie, jak otwarte wypowiedzenie wojny. Ale no właśnie, kiedy wgryzam się w ogóle w waszą twórczość, ja nie słyszę w niej ślepego, chaotycznego buntu takiego, wiecie, tylko no, z jakim się kojarzy w ogóle klasyczny punk. Z czym tak naprawdę dzisiaj, w 2026 roku, walczycie? I co dokładnie ekipa Flaming Heart zamierza odebrać i zwrócić w nasze ręce?
1: Ja ci powiem tak, że jestem troszkę przerażony tym wszystkim, bo... Nie widzę tego wśród ludzi, takich rzeczy, że ludzie są zmęczeni tym systemem. Cholera, jasna, ja się boję o tym, zaznaczmy to, co nie? Że jak powiem, że już walka z systemem i tak dalej, to było obite tysiące, miliony razy przez wiele lat, to było pompowane, tak dalej, tak dalej. Mi się wydaje, że w tym momencie ludzie mają to w nosie, tak naprawdę. Że ja sobie mogę pokrzyczeć do ściany i to, co ja chcę powiedzieć, to się tam odbije i poleci. Ale ja nie mogę w ten sposób żyć. Ja muszę o tym mówić, nawet jeżeli nikt nie słucha tego. To przynajmniej dla mnie to jest jakaś ulga
2: No, ale to ja myślę, że tutaj też Radek chce powiedzieć, to już nawet nie chodzi o system, to chodzi o wszystko, prawda? Bo tak naprawdę wszystko jest nam zabierane. My nawet tego nie wiemy. Począwszy od, nie wiem, no, od czegokolwiek, prawda? Już nawet nie mówię o sytuacjach, co się dzieją w telefonie, rzeczy różne, prawda?
0: Ładną masz torbę, skórzana?
2: Tak. No i Radek mówi tutaj o tym, że no, my musimy sobie sami to odebrać, prawda?
1: Słuchajcie, mamy taką niewidzialną smycz nałożoną na swoje gardła. Mamy taką piosenkę, która się nazywa też to. Smycz.
0: To chyba jedna z najstarszych waszych piosenek, nie?
2: Tak, w ogóle, nie jesteśmy, słuchajcie, nawet czasami świadomi tego, że ktoś nas trzyma.
1: Prowadzi jak pieska
2: na... A my po prostu idziemy sobie naprzód.
1: Mhm. Jest wygodnie ludziom w ten sposób, naprawdę. Wygodnie im się żyje. Nie zdawać sobie sprawy z pewnych rzeczy, nie myśleć o nich. Jak te... Ale mówię, to było wszystko już tak
0: jeszcze,
1: wiele
0: jeszcze,
1: razy
0: słuchaj, powiedziane. Jeszcze Radku, jeżeli ta smycz odstrasza wszelakie robactwo i w ogóle, wiesz, to wszystko, co źle na ciebie wpływa, to jesteś... Jesteśmy, słuchajcie, w niezwykle wygodnej sytuacji wtedy.
2: Tak, to masz rację.
0: Kolejna rzecz, która bardzo mocno przykuwa uwagę na waszym debiucie, no to płynne przeskakiwanie między językami. No bo sam tytuł płyty Good Old Times Are Today jest anglojęzyczny. Pony Pack również, ale mamy przecież ten mocny polskojęzyczny ciężar gatunkowy w innych numerach. I zastanawiam się, jak wygląda w waszym zespole ten proces decyzyjny. Czy ta językowa dwubiegunowość to naturalny efekt jakby ubocznego, nie wiem, efekt uboczny waszego międzynarodowego składu, rozciągniętego właśnie przez między Polskę, Holandię, prawda, Hiszpanię, USA, czy może po prostu pewne społeczne diagnozy, o tak bym to nazwał, frustracje, nie wiem, łatwiej jest wykrzyczeć prosto w twarz w języku Szekspira, zamiast ubierać je w te nasze szeleszczące, takie trudne słowa, prawda?
1: Z jednej strony tak, to jest prawda, tak rzeczywiście było. Z drugiej strony było to założone od razu, bo mamy taki plan i jak najbardziej wierzę w to, że się wydarzy. Będziemy troszkę koncertować po zachodzie Europy, więc do tamtych ludzi, żeby też troszkę bardziej dotrzeć, a nie właśnie, tak jak powiedziałeś, tymi liściami z buzi. A jeszcze jedna rzecz jest taka, że sporo piosenek, są takie kompozycje moje dosyć starsze, niektóre mają po 80 lat, które są na nowo gdzieś zyskały jakby...
0: Zabrzmiało jak 80, nie? Tak. Marcin zauważył, tak, 80, tak.
1: 80 lat, tak. I były w języku angielskim, dlatego zostały w języku angielskim zaśpiewane.
0: Jasne, rozumiem. Dobra, czas zatem na kolejne uderzenie z waszej płyty. No właśnie, może coś anglojęzycznego. Ja proponuję, żebyśmy polecieli w stronę słońca, choć z takim odpowiednim punkowym zacięciem właśnie. Przed państwem informacja Flaming Heart i niezwykle klimatyczny utwór Casablanca.

0: I taka właśnie jest Casablanca z repertuaru naszych dzisiejszych gości formacji Flaming Heart. Słuchajcie, ten tytuł Casablanca mimowolnie przywołuje na myśl takie kultowe kino, a to za tym idzie ogromną nostalgię. I to jest wręcz idealny muzyczny pomost do kolejnej kwestii, która od samego początku nie daje mi spokoju, bo panowie, zatrzymajmy się na chwilę przy samym tytule waszej płyty Good Old Times Are Today, czyli w wolnym tłumaczeniu dobre stare czasy są dzisiaj. I bądźmy szczerzy, no bo brzmi to trochę jak świetnie wymierzona prowokacja w ustach muzyków, którzy zjedli już, nie wiem, zęby na niejednej scenie. O tak. Przez lata współpracując chociażby z Wandą i Bandą, prawda? Czy Izabelą Trojanowską. I zazwyczaj, gdy artysta osiąga pewien sceniczny staż, bardzo łatwo wpada w pułapkę narzekania. Tak myślę. I ach, kiedyś to było granie, a teraz to tylko te smartfony, nie wiem, algorytmy, prawda? Wy natomiast z uśmiechem na ustach, takie mam wrażenie, oznajmiacie światu, że te mityczne złote lata dzieją się dokładnie w tej sekundzie.
1: Tak, tak. Tak właśnie jest, bo już mówię szybciutko z Rafałkiem, basistą, kiedy zakładaliśmy ten zespół, powiedzieliśmy, nie, to my graliśmy kiedyś w latach 90. jakieś dziwne inne rzeczy hardkorowe, byliśmy rodziną, takie i takie mieliśmy marzenia o takich rzeczach i takich, chcieliśmy takie rzeczy robić. Teraz je zrobimy. Teraz je zrobimy. Po tych wielu, wielu latach udało nam się. Robimy sobie cofeczkę. To jest ta rodzina, to jest ten czas właśnie, żeby teraz po tych 30 latach zrobić.
0: Pięknie, pięknie. Panowie,

0: No bo nam jest po prostu wygodnie i łatwo, prawda? Oczywiście chętnie zagramy tutaj, u was w Warszawie i okolicy, prawda? Także czekamy na zaproszenia.
1: Czyli wystarczy, słuchajcie, że będziecie podążać za tymi płonącymi, płomiennymi sercami. Ja teraz jeszcze na zakończenie przygotowałem dla was mały redakcyjny test bojowy. Szybki quiz, krótka piłka, cztery pytania. Nie ma czasu, słuchajcie, na narady i zastanawianie się nad odpowiedzią. Strzelajcie pierwszym, co wam przyjdzie do głowy. Kto pierwszy, ten lepszy. Nie, to razem odpowiada się. Zatem gotowi? Na to lecimy.
0: Gotowi.
1: Tak.
0: Spróbujmy.
1: Hiszpańskie słońce, relaks i dopieszczenie brzmienia w zachodnim studio, czy szara polska jesień, zamknięte drzwi od garażu i totalny punkowy brud na próbie?
0: Teraz punkowy brud na próbie.
1: Marcin,
0: tak,
1: ty
0: tak
1: też.
0: Będzie,
1: dobra.
0: Tak,
1: no. Kurczę, panowie się zgadzają. Ogromna scena na wielkim letnim festiwalu dla tysięcy ludzi, czy duszny, ciasny, zadymiony klub, gdzie podkap jest z sufitu?
2: Na demyt obydwa.
0: Te, bo właśnie to samo miałem mówić.
1: No dobra, to na sam koniec. Co lepiej definiuje duszę Flaming Heart? Idealnie wypolerowana, lśniąca w światach reflektorów trąbka, czy podrapana, poobijana na setkach koncertów gitara?
0: Ja myślę, że dobrze nastrojona perkusja.
1: O, dobrze. A muzyczna IQ to?
0: Najlepszy program.
1: O, widzicie, no już mi się podobają. No, panowie, i wszystko jasne. To była absolutna przyjemność gościć was dzisiaj w studiu. Ogromnie dziękuję za tę dawkę potężnej, nieskrępowanej energii. Moimi waszymi gośćmi w pierwszej połowie dzisiejszego muzycznego IQ była rewelacyjna formacja Flaming Heart, którą reprezentowali Radek i Marcin. Trzymam kciuki za płytę i do zobaczenia gdzieś pod sceną. Wielkie dzięki.
2: Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pozdrawiamy słuchaczy.
1: Trzymajcie się. A teraz słuchamy ostatniej na płycie moich gości kompozycji Flaming Heart, piosenka jak nazwa zespołu. Wszystko jasne. Nie uciekajcie od odbiorników. Zaraz kolejna dawka energii i rozmowa z kolejnym gościem.

zespół Flaming Heart w utworze o dokładnie to, o tym samym tytule Flaming Heart. Panowie powoli pakują już sprzęt i opuszczają nasze studio. My płynnie i bez zbędnej zwłoki zmieniamy muzyczny front. Drodzy słuchacze, mówiłem na początku, że dzień leniwych spacerów mamy już za sobą. Zostawiamy go przed redakcją. I po tym latynosko-punkowym huraganie przenosimy się w zupełnie inny

0: tak, ale również żywiołowy świat. Zmieniamy asfalt i beton na pachnące ziołami słowiańskie knieje, ale uwaga, bez żadnej straty na muzycznej energii. W naszym studiu zasypana została już przepaść między pokoleniami, bo gościmy dzisiaj reprezentację zespołu, który od 30 lat jest na polskiej scenie folk-rockowej. Mają na koncie ponad 850 koncertów, jak czytam. Grali na przystanku Woodstock czy w Opolu. No tak. Jest ze mną po drugiej stronie mikrofonu, uśmiecha się już do mnie, wokalistka formacji Rzepczyno, Karolina Żuk. Cześć!
1: Witam serdecznie, cześć!
0: No, takiej energii nam tutaj brakowało.
1: Trzeba!
0: No, też panowie też sobie dali radę,
1: nie? Nie, oni byli świetni. Słuchałam tam w pokoiku i mówię, kurde, ale dają, ale energia.
0: Tak jest, dobrze. Droga Karolino, świętujecie w tym roku okrągłe 30-lecie istnienia. No. Z jednej strony macie w składzie weteranów, takich jak Paweł Tomaszewski, który zakładał ten zespół w 96 roku, a ty jesteś tym takim, mam wrażenie, fantastycznym muzycznym pomostem, który przejął ludową wrażliwość, a z drugiej strony macie na pokładzie Franka Kurkowskiego, który dołączył do was jako 13-latek, a dziś ma, nie wiem, 17, 18?
1: Tak, lada moment będzie miał 18 lat.
0: No i powiedz mi, czy po tym potężnym folkowym koncercie na przykład, jak już jesteście po, wy, starszyzna, przepraszam za słowo, gonicie Franka do hotelu, żeby rano zdążył, nie wiem, napisać sprawdzian z matematyki, czy może to właśnie Franek, z racji tego, że jest młody, młodego wieku, zbiera rano całą tą uśpioną po koncercie starą gwardię i mówi: dobra, dziadki, wstajemy, mamy kolejny festiwal do zagrania. Jak to wygląda?
1: Jak to bywa? Jak to jest? Faktycznie mamy taki przekrój wiekowy. Najmłodszy członek ma 60 lat, mamy 50-latków, mamy 40-latków, mamy 30.
0: Nie, najmłodszy powiedziałeś 60, nie?
1: No tak, 7. Bo trzeba to jakoś odwrócić.
0: A,
1: co,
0: dobra,
1: nie?
0: Dobra,
1: że
0: najmłodszy
1: Franek
0: ma 60.
1: Jestem najstarszym po prostu. Najlepsze jest to, że właśnie Janek, który był moim pierwszym nauczycielem muzyki, więc my mamy taki totalny przekrój. I
0: to ten człowiek od akordeonu, tak?
1: Człowiek od akordeonu, tak. I jak tu Franek się odnalazł? Fantastycznie się odnalazł. Aż po prostu go podziwiam, że on umie z nami rozmawiać, my umiemy z nim, jakoś nie czuć tej takiej bariery wiekowej, gdzie ja x lat temu, jak przyłączyłam się do zespołu, to miałam totalną jakąś blokadę, byłam taką świeżynką i mówi tutaj do Janka teraz: Janku, przecież to mój nauczyciel od muzyki, no to był jakiś taki totalnie dziwne, więc Franek fantastycznie tu daje radę. No, zespół pokoleniowy przede wszystkim, Rzepczyno.
0: Dobra, to ja myślę, że to było takie dobre pytanie na rozluźnienie, chociaż ty w ogóle nie jesteś spięta, ale zanim pociągnę cię za język i wejdziemy w głębiej w to, jak po 30 latach na scenie krzesa się z siebie tę nową iskrę, musimy absolutnie zaczarować nasze studio. I moi drodzy, jak spoglądam w kalendarz, mamy 19 czerwca, co oznacza, że magiczna noc świętojańska dosłownie czai się już za rogiem, o czym rozmawiałem zresztą z chłopakami z Flaming Heart. Zatem moment na to nagranie jest wręcz perfekcyjny. Porzucamy na chwilę miejski zgiełk. Przed nami utwór, który pachnie ziołami, wilgotnym lasem i dawnymi słowiańskimi wierzeniami. Zanurzcie się w tę historię, bo to ballada, która... Ballada? No, myślę, że ballada to dobre słowo też. Która wciąga jak rwąca rzeka. Przed państwem zespół Rzepczyno i ich najnowszy, niezwykle klimatyczny singiel Poszłabym za ciebie.

0: Rzepczyno i utwór Poszłabym za ciebie. No nie poszła za mnie, ale przyszła do mnie, kochani. Karolina Żuk. Ten numer z jednej strony otura delikatnością, ale z drugiej no niesie ze sobą potężny emocjonalny ciężar. Tam mamy historię Kasi i Janka, tak?
1: Tak, i ta historia nie kończy się dobrze, ale ten
0: no z każdą utwór, minutą gęstnieje.
1: Gęstnieje. Ten utwór świetnie się teraz wpisuje w ten klimat Nocy Świętojańskiej, Nocy Świętego Jana, Nocy Przesilenia, bo z 23 na 24 czerwca, no ale teraz akurat w weekend są wszystkie te imprezy wiankowe i absolutnie ten kawałek tutaj polecam, no bo w Noc Świętego Jana jam ci obiecana. A to, że się ta historia kończy...
0: Jak się kończy?
1: Jak się kończy. No nie zawsze te historie w naszych utworach są piękne, olane kwiatami. No czasami i takie historie też się zdarzają, więc dobrze o tym posłuchać i tyle.
0: Tak jest. Karolina wspomniała o wiankach, moi drodzy. Później sobie zrobimy zdjęcie, wrzucimy na nasze social media i zobaczycie, jak ona pięknie dzisiaj wygląda, bo przyszła właśnie z wiankiem na głowie, między innymi z wiankiem, ale i są czerwone korale, ale dobra, już więcej nie będę wam opisywał, zobaczycie już niebawem. Poszłabym za ciebie, to taki krok w mrok, o, tak trochę rymują. Krok w szept, wiesz, ten nasz klasyczny słowiański fatalizm, wiesz, gdzie ta wielka miłość zazwyczaj musi skończyć się tragicznie. Taki, wiesz, Trystan i Izolda trochę. Powiedz mi z perspektywy frontmanki, czy na scenie trudniej jest zapanować nad tłumem i wykrzesać z niego energię do takiego radosnego, folkowego pogo, czy znacznie większym wyzwaniem jest właśnie takie obnażanie się z emocji i zmuszenie kilkutysięcznej takiej festiwalowej, powiedzmy, publiczności do absolutnej niemal nabożnej ciszy, tak żeby, wiesz, wysłuchali tej tragicznej historii do samego końca. Ja nie wiem, czy wy już graliście to na żywo, ten utwór, czy
1: tak,
0: masz jakieś doświadczenie?
1: Mówisz, pytanie jest, co jest trudniejsze?
0: No właśnie, znaczy, czy w ogóle ludzie się skupiają na tekście, jak słyszą taką energię muzyczną?
1: Wiesz co, może z mojej perspektywy, ja w ogóle uwielbiam zachęcać ludzi do wspólnej zabawy i uważam, że zespół Rzepczyno ma główne zadanie zachęcić ludzi do wspólnego śpiewania, tańczenia, ale dobrze, że są takie rodzynki, ja to nazywam rodzynki, takie przystanki w koncercie, gdzie właśnie zachęcają ludzi do, a o czym to kurczę jest, oj, o, tak, do takiej refleksji, więc główne zadanie, bawimy się, tańczymy, śpiewamy ojdana, ojdana, bo przeważnie te teksty są bardzo proste, więc łatwo ludziom zapamiętać i wciągnąć ich do wspólnej zabawy, ale takie rodzynki w postaci Poszłabym za ciebie, czy gdzieś tylko jeden dom, który pewnie gdzieś jeszcze dzisiaj wybrzmi, który uwielbiam, zawsze mówię przed tym utworem, żeby się wszyscy wsłuchali w ten tekst, no ale to za chwilę.
0: Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co znaczy to sformułowanie, ojdana, ojdana?
1: Wiesz co, jakie to pytanie mi zadałeś
0: teraz? Wiesz co, bo ja teraz sam zacząłem o tym myśleć, tyle razy to śpiewałem. Czy to chodzi o Danutę? Oj, Dana.
1: Oj, Dana, chodź tu, Danuta.
0: Chodź tu z rana, Danuta. Tak
1: Dana, Dana, chodź, no. Powiedz, ale mi zadałeś teraz pytanie.
0: A może to chodzi o dancing?
1: Oj, taki Dana. Dancing ludowy.
0: No.
1: Taki, no oj, po prostu Dana, najprostsze, oj, Dana, najprostsze słowo, czy zlepek tak. Sylab, które świadczą...
0: Słuchaj, niech to będzie zadanie domowe dla naszych słuchaczy. Jeżeli wiecie, skąd pochodzi fraza oj, Dana i co dokładnie znaczy, napiszcie do nas na muzyczna@małpa.com albo na profilu naszej stacji na Facebooku oczywiście znajdziecie. Możecie na przykład zrobić taki komentarz pod postem zapowiadającym dzisiejsze z Karoliną spotkanie. W opisie tego utworu pojawia się sformułowanie, że jest to kompozycja bardzo filmowa i też zrobiliście tego bardzo ciekawy wideoklip. Powiedz mi, czy ty nie sądzisz, bo ja tak trochę mam, jak słuchałem tego, że ta historia jest na tyle uniwersalna, że ten las mógłby równie dobrze rosnąć, wiesz, gdzieś tutaj, tuż przed, nie wiem, pod współczesną Warszawą, albo być jednym z wielkomiejskich parków, a w tę tragiczną, miłosną pętlę moglibyśmy pisać dzisiaj nastolatków, nie wiem, ze smartfonami w kieszeniach, gdzieś zagubionych w ciemnościach. Nie wydaje ci się, że to taka, nie? To dosyć uniwersalna historia chyba.
1: Czy to uniwersalna?
0: Pomijając całą tą magię dookoła, nie? Dobra, nie było pytania.
1: Jakie pytanie, bo po prostu tak zakręciłem,
0: no właśnie,
1: się,
0: widzisz,
1: zgubiłam
0: tak,
1: się
0: tak,
1: w tym lesie.
0: Tak. Czyli ale to, tak, tę bo... historię możemy przenieść na współczesny język, na współczesne realia.
1: No myślę, że tak, chociaż wolałabym o historii takich tragicznych nie przenosić.
0: No nie.
1: Bardziej bym wolała zachęcić tutaj słuchaczy do zerknięcia na ten teledysk, bo faktycznie nagrywaliśmy go na Kaszubach w miejscowości Mikrowo, w lesie, nad jeziorem. wieczorem, przy zachodzie słońca, nasza skrzypaczka wchodziła do tego jeziora. Był też zespół Febris z ogniami, więc absolutnie to wszystko też nawiązuje do tej natury, do tej ludowizny, czyli ten las, błogość, ogień, wianki, woda. I my chyba czasem lubimy wrócić do takich naturalnych... Mimo, że to niby z jednej strony dla naszej młodzieży teraz obciach, jakie wianki, jaki las, to tak naprawdę imprezy w ogóle Nocy Świętego Jana na stałe wpisały się w kalendarz polskich obchodów.
0: Tak, tak.
1: I absolutnie i młodzież, i starsi, mniej starsi, i bardziej starsi się przy tym fantastycznie mogą bawić i... Nie wiem, w którą stronę teraz poszłam z
0: odpowiedzią. Bardzo dobrą
1: na
0: stronę poszłaś. Ja chyba się zakręciłem, ale wiesz co, to przez tą Danę chyba tak. Wiesz co, wydaje mi się, że my byśmy dobrze potańczyli sobie na jakieś tam... O, jest,
1: oczywiście, by było. Że tak.
0: Ale dobra. Moi drodzy, ja wracam do tego singla, pięknego zresztą, bo kiedy zespół częstuje, wiesz, nas tak intrygującą i klimatyczną przystawką, no apetyt słuchaczy na pewno rośnie, wiesz, i od razu zaczynają dopytywać o danie główne. Obchodzicie w tym roku, no przepiękny jubileusz, 30-lecie, tak. I czy macie w planach wyjątkowe jakieś wydarzenia, jak choćby ten, nie wiem, być może album długogrający?
1: Nasze wyjątkowe wydarzenie. Już pierwsze się odbyło 9 maja, gdzie mieliśmy to nasze 30-lecie w RCK-u w Kołobrzegu, gdzie byli zaproszeni goście w postaci na przykład naszych starych i nie tylko starych muzyków. Muzyków, którzy z nami gdzieś tam współpracowali albo współpracują. Także niektóre kawałki wybrzmiały w ogóle w nowej odsłonie, ponieważ na przykład Lipka zabrzmiała na 3 żeńskie głosy, gdzie na co dzień jest jedna wokalistka, gdzie Gajowy wybrzmiał z 4 skrzypkami, gdzie jest jedna skrzypaczka. Z wydarzeń to na pewno będziemy mieli koncert w Radiu Koszalin na jesienie oraz też totalnie nowa odsłona, że nasze utwory zabrzmią z orkiestrą symfoniczną z Słupska, więc to będzie zupełnie jakieś nowa odsłona naszych utworów. W planach oczywiście, że mamy nagranie kolejnych kawałków. Trochę się rodzą w bólach, albo nie w bólach, wróć.
0: Czyli nie możemy...
1: One dojrzewają.
0: Dobra, czyli na pewno żadnej daty nie możemy tutaj zdradzić, bo takiej w ogóle nie ma jeszcze na razie, ale pracujecie nad nowym albumem.
1: Pracujemy, zapraszamy na koncerty. Na koncertach też w tym roku zwłaszcza śpiewamy nowy kawałek 3 dekady, który troszeczkę odbiega od klimatu takiego rockowego, mocnego, gitarowego, ale jest to utwór mówiący o tych 30 latach i też znowu fajnie wciągający ludzi do wspólnego śpiewania. Znowu tak, mało sylab się pojawia.
0: Ale żeby nie było, to wasze 30-lecie to nie było takie zwykłe ojdana, moi drodzy. Ja chciałbym, żebyśmy na moment, te wasze 30 lat, przepraszam, cała wasza historia, chciałbym, żebyśmy na moment cofnęli się właśnie w czasie. Spójrzmy na wasz dorobek. No, wasz drugi album to potężny kamień milowy. Przyniósł wam w 2006 roku prestiżową nominację do Nagrody Fryderyka w kategorii Album Roku Etnofolk.
1: Tak.
0: No i jakby nie było, ugruntował jakoś w jakiś sposób waszą pozycję na scenie. I przypomnijmy sobie zatem, jak to brzmiało, bo to jest absolutny fundament tego, czym Rzepczyno jest, moi drodzy, dzisiaj. Drodzy słuchacze, podkręcamy tempo i wracamy do korzeni. Przed wami Rzepczyno w utworze, no właśnie, tutaj Karolina prosiła, żebyśmy się wsłuchali w ten tekst. Tylko jeden dom.

0: Szepczyno i tylko jeden dom. Pozdrawiamy naszego słuchacza Pawła, który napisał do nas z Antwerpii.
1: Ładnie. Pozdrawiamy! Zobacz,
0: jak się okazuje, też pochodzi z zachodniopomorskiego. Zobacz, Szepczyno, niedaleko jego domu, jak napisał, 20 kilometrów. Cały czas jest ze mną oczywiście wokalistka zespołu Szepczyno, Karolina Żuk. Słuchaj, ktoś kiedyś powiedział, znalazłem sobie taki cytat: dom buduje się z cegieł i drewna, a tworzy z nadziei i marzeń. To nasza prywatna linia frontu, na której zaprowadzamy własny porządek. Anonim jakiś, ale ładne. Trzeba przyznać, że ładne. Powiedz mi, gdzie po tych trzech dekadach mieści się wasz prawdziwy muzyczny dom? No i jak wygląda ta wasza prywatna linia frontu?
1: Wow, gdzie nasz dom? To jest ciężkie pytanie, bo jesteśmy bardzo rozproszeni, no ale niech będzie, że domem jest Szepczyno, ponieważ tam, znaczy domem, takim początkowym domem, bo tam mieściła się Szkoła Rzemiosła Artystycznego, w której członkowie, pierwsi założyciele uczyli się, muzykowali i stąd jest ta nazwa Szepczyno. Większość członków zespołu faktycznie jest zachodniopomorskiego. Ja się oderwałam tutaj w Warszawie, sobie mieszkam, więc czasami daleko mam na próby, ale dojeżdżam. Próby mamy w Koszalinie, więc chyba takim centrum dowodzenia i prób jest Koszalin na dany moment.
0: Mało tego, słuchajcie, Karolina zdradziła im przed audycją, że jutro z samego rana wybiera się do Szczawnicy.
1: Oczywiście, jutro zapraszamy w Szczawnicy, gramy o 21:00, dokładniej w Jaworkach, a następnego dnia Będzino o godzinie 17:00, będziemy świętować Noc Świętego Jana. Także przybywajcie, bo będziemy się dobrze bawić i oczywiście tak. Ojdana będzie.
0: Ojdana, tak jest. Ja myślę właśnie, że tym właśnie ostatecznym azylem, tym najlepszym domem jest właśnie ta scena, na której wy chyba się najlepiej odnajdujecie.
1: Fajnie
0: i rozumiecie, nie?
1: Tak. Podsumowałeś, dokładnie.
0: Uf,
1: tak.
0: W końcu się
1: to
0: udało.
1: W końcu blondynka zrozumiała pytanie.
0: Nie. Przepraszam, nie o to mi chodziło. To ja, dobra. O jest.
1: Nie, ładnie to powiedziałeś. Tak, naszym domem ostatecznie
0: wody.
1: Jest scena.
0: Uwaga, gazowana, lekko gazowana. Uwaga, piję.
1: Także na tej scenie się najlepiej odnajdujemy.
0: Karolina przejmuje stery.
1: Dobra. Nie.
0: Karolina, macie na liczniku grubo ponad 850 zagranych koncertów, jak już wspominałem.
1: Jesteśmy dumni.
0: Tak jest. Byliście na przystanku Woodstock. Żyjecie w trasie. Ale kiedy spojrzy się na waszą studyjną dyskografię, no powiedzmy sobie szczerze, nie ugina się ona od nadmiaru płyt. No.
1: My
0: co się
1: bardzo
0: dzieje?
1: Powoli dojrzewamy i my przede wszystkim zapraszamy ludzi na koncerty. My przede wszystkim ten kontakt, zespół, żywy człowiek. Tak naprawdę nagrywamy. Zespół miał przez te 30 lat różne sytuacje się zdarzały. Przez chwilę jakby zespołu nie było, zreaktywowaliśmy się. Dobrze odgrzaliśmy kotlety w postaci fajnych kawałków naszych, ale stwierdziliśmy, ile można grać to samo. Mimo, że wiadomo, jeszcze cała Polska nas nie zna. Nie wszędzie wybrzmiało nasze ojdana, więc jeszcze mamy gdzie pojechać. Ale taki głód nas dopadł jednak tworzenia jakichś nowości. Więc tworzymy. Kiedy będzie płyta? Plany są takie, że kolejne kawałki powstaną do końca roku, ale ostatecznych
0: dat nie mamy. Tak, moi drodzy, zrobię wszystko, żeby ściągnąć ich tutaj do studia, jak już będzie ta kolejna płyta. I porozmawiamy sobie wtedy więcej, nie, Karolino?
1: Oczywiście, pewnie większość zespołu zjedzie. Nasz też rodzinny zespołowy historyk, Paweł Tomaszewski, który właśnie jest założycielem i on zna takie historyjki
0: o zespole. Będzie się działo.
1: Tak.
0: Dobra, Karolino, to ja mam na koniec dla ciebie taki krótki quiz. 4 szybkie strzały. Nie wiem, czy będą 4, ale będzie kilka. 0 czasu na analizę. Odpowiadasz pierwszym. Co podpowiada ci intuicja? Gotowa?
1: Nie. Jedziesz.
0: No to startujemy. Słowiańska, mroczna melancholia snuta szeptem przy ognisku, czy absolutna rockowa petarda i skaczący tłum na przystanku Woodstock?
1: Rockowa petarda i skaczący przystanek Woodstock.
0: Dobra.
1: Energia.
0: Klasyczny, pięknie zdobiony, akustyczny akordeon, na którym grał twój mistrz, czy potężnie przesterowana, rycząca z głośników gitara elektryczna?
1: Rycząca gitara elektryczna.
0: Rycząca,
1: tak.
0: Jednak gitara.
1: Przesterowana, koniecznie.
0: Dobra, odpoczynek w absolutnej leśnej głuszy, gdzieś na wsi, bez grama zasięgu w telefonie, czy tętniące życiem głośne ulice wielkiego miasta?
1: Las, spokój, trawa, cisza. Trzeba się zregenerować po koncertach.
0: Dobra, no to jeszcze jedno. Jedzenie w biegu ze stacji benzynowych o 3:00 nad ranem, czy powrót do domu i perfekcyjnie wypieczony, ciepły posiłek prosto z domowego grilla?
1: O, tak, grill, posiłek domowy, uwielbiam.
0: No normalnie dana taka, że... Nie, no to po prostu tak się nam zrobiło swojsko, że ja chyba jadę do tego Rzepczyna, słuchajcie, razem z Karoliną. Chociaż nie, ty jedziesz jutro do Sztabnicy.
1: To jest z nami, chodź na te ojdana, już ty, już
0: nie
1: refreny
0: mogę,
1: znasz.
0: Zrobię wszystko, że jak będę miał tylko okazję, no na Rzepczycę na pewno pojadę. Na Rzepczyno, przepraszam.
1: Spoko.
0: Na Rzepczyno na pewno pojadę. Także, droga Karolino, egzamin zdany śpiewająco. Pięknie odpowiedziałaś na pytanie. Ogromnie ci dziękuję za to dzisiejsze, niezwykle klimatyczne spotkanie. Ja trzymam kciuki za wasz jubileuszowy rok, plany, za ten epicki koncert, tak? W Słupsku
1: i w Koszalinie. Ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, za wywiad. Bardzo energetyczny. Jesteś mega z takim spontanicznym człowiekiem, że...
0: Ale i ty mi jakoś tak naładowała, że ja nie wiem. Mam nadzieję, że mnie drugi raz dzisiaj policja już nie zatrzyma.
1: Trzymam kciuki.
0: No i tak, moi drodzy, tym... Karolina Żuk, oczywiście.
1: Witam. Znaczy witam.
0: Żegnam. Była moim państwa gościem. Bardzo ci dziękuję. I tym folkowym, bardzo radosnym akcentem zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Dzień leniwych spacerów powoli przechodzi do historii. Przed mikrofonem był z wami Radek Kruciński. Jeżeli nam Ela Mazol pozwoli, to być może wybrzmią jeszcze trawy. Zatem odpoczywajcie, słuchajcie mądrej muzyki i pamiętajcie, że nasz radiowy radar nigdy nie śpi. Słyszymy się dokładnie za tydzień, w kolejny piątek, punktualnie o 19:00. Dobrego wieczoru. Ojej.
1: Dobrego.

0: Muzyczne IQ.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Reklama.
2: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
4: Karol Maurycy de Talleyrand.
2: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.

0: Hands up in the air. Muzyka millennialsów.
1: Witam was, nie millennials. Powiedzcie mi, piszcie do mnie, no oczywiście na mazol@wnet.pl, ale tam będzie czytała tylko Ela Mazol, która Radkowi ponoć udostępnia swoją część audycji, ale dzisiaj nie ma Eli. Powiedzcie, jak się mścić na takich, co w radio robią taki rzut, że wchodzą na twoją audycję, taką 5 minut, a jakie to jest 5 minut z godziny, to sporo, co? No jak się tam mścić na tych, co byli przed tobą, a nie skrzywdzić tych, co są po tobie? No zastanawiam się, muszę to przemyśleć. W każdym razie dzisiaj audycję dla millennialsów poprowadzi ponoć Dziaders i bardzo dobrze, będzie się mścił na poprzednikach, z pewnością. Teraz tak, Wilson Phillips na początek i Hold On, a potem coś, czego ja bym tutaj nie wrzucił, ale dobra, to jest audycja Eli Mazol, wiecie jak się czyta skrót. No nie będę mówił na antenie, bo nie ma 22, ale Hands Up in the Air. Okej, to jest ta audycja. Muzyka dla millennialsów. Przeróbcie sobie skrót. Roxette później, I Must Have Been Love. I powiem wam tak, dzisiaj mam ponoć nowych słuchaczy. I to dlatego taki byłem rozrażniony, bo na przykład oni włączyli, no i co słyszą? Słyszą inną audycję. O 20. No dobrze, ale że... No my się niestety lubimy, więc nie wiadomo jak się mścić na sobie, ale no cóż, trzeba coś wymyśleć. Także ta para na początek i jedziemy z muzyką. Tylko...

Piszecie do mnie, żebym się tak nie denerwował, nie przejmował, że w sumie z wielką chęcią posłuchaliście w mojej audycji. Ciekawe, że on mnie nie posłuchał w swojej. No, jak ja mam to zrobić? Jakoś sobie radzę z tymi emocjami. Tym bardziej, że zostałem tutaj jako spadochroniarz rzucony przez Elę, która podróżuje, szuka inspiracji do kolejnych audycji, a mnie tutaj zrzuciła stopką billboardu z roku 1990. Cóż, co ja mogę powiedzieć o piosenkach, których słuchaliśmy? No, Roxette to ja w tamtym czasie nie słuchałem, moi drodzy, i to byłaby chyba największa obraza, żebym ja sobie Roxette puścił, nie wiem, na korytarzach nie wiem, polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Więc to zupełnie nie ta opowieść muzyczna wtedy w innym świecie, jak żyłem. A chociaż de facto jeździłem i słuchałem, powiedzmy, Run DMC, ale to nie wcześniej, gdzie tam, to w latach 80. W każdym razie piszecie, że was to poruszyło, że wam wróciło ten czas. I mnie w jakimś sensie też, bo to jest, to ostatnio tego porównania używałem, jak powiedzmy Fiat ma taki design, że to jest samochód roku, tam jakiś Fiat, dajmy na to Stillo, albo nie wiem co jeszcze, Panda. Nie, samochód roku. I po latach patrzysz na ten samochód i wiesz, że to był rok 1993 albo 72, Fiat 127, co nie? Że to jest design z tego roku, bardzo trafiony, nowoczesny samochód roku, ale on się też szybko starzeje. Nie jest takim klasykiem. Oczywiście tutaj jest pole do dyskusji, do sporu. Oczywiście może się okazać po latach czymś fajnym, tak jak niektórzy teraz zachwalają Malucha i widziałem taki, byłem w Łodzi chyba zjazd Maluchów, no i rzeczywiście imponująco to wygląda, że ktoś jeszcze się w tym mieści i nie wszyscy stracili nogi i stawy biodrowe. Podczas wypadków oczywiście, ponoć to obcinało. Tam ta przednia klapa taka. No więc tak, ten czas Maluchów mi to przypomina. Nie miałem ani Malucha, ani nie słuchałem takiej. Ale jest teraz piosenka, którą dedykuję, jeśli słucha nas Ania z Oliwy, jej właśnie, bo dzisiaj rozmawialiśmy. I kto by się spodziewał, że taki prezencik może mieć dzisiaj. I to jest przepiękna i jedyna wersja, innych nie trawię, chociaż nawet wersji autora, czyli Prince'a. Nothing compares to you i Sinéad O'Connor oczywiście, a potem Belle Biv DeVoe i utwór Poison.

Zdecydowanie era świetnych producentów, którzy jeszcze wtedy nie lansowali się tak mocno jak dzisiaj na czoło. Ela zapewne by wam powiedziała, kto to był producentem tej przed chwilą pieśni. Ja nie powiem, bo nie wiem, może się znaleźć. Aha, tak jak mówiłem, piszcie do mnie na mazol@wnet.fm i to przeczyta Ela, czyli to będzie zgodne z duchem tej audycji. Ja też maila nie, ale jeśli tak jak robicie, piszecie na Messengerze, to bardzo, bardzo proszę. No, podsunął mi pomysł, wyobrażacie sobie, że sam winny wymyśla sobie karę. Taki pomysł, że żebym Radkowi dedykował najgorszą piosenkę, której nie lubię. Żeby to była taka złośliwość. No to ja na to odpalam mu, że sztywny pal Azji, że wystarczy mi sama nazwa, że to jest tak obrzydliwe. Już nie mówię o muzyce, nawet nie wspominam. Tym bardziej nie mogę mu tego puścić złośliwie. Z dwóch powodów. Że no oni nigdy nie trafili na listę billboardów. Nie trafili, nie trafią i nie będą trafiać. Nigdy. Nigdy, cokolwiek by zrobili. Na dodatek, no, są tak złe te piosenki, że żadnej nie kojarzę. To znaczy, kojarzę jedną, to najbardziej znaną, ale to już jest szczyt, co nie? Tam Zamki na piasku oczywiście, mam tą na myśli. No to jest okrutne, wiecie. Piosenka studencka z elektryczną gitarą to jest miazga, co nie? I oni jeszcze teraz się reaktywowali. Tragedia po prostu. No ale to jest mało powiedziane. Na to radio pisze, że on niektóre kawałki lubi. To jak ja mam puścić coś, czego ja bardzo nie lubię, a on lubi? No to żadna kara. Żadna, żadna. To teraz dwie wspaniałe panie, które będą tańczyć na jego cześć i z opóźnieniem o 5 minut oczywiście, Radku drogi, Madonna i Mariah Carey. Madonna zaśpiewa utwór Vogue, a Mariah Carey chyba Vision of Love. Słuchamy.

No, piękny głos ma ta Maria. Tak. Tańczyłem przy tym. Tak. Doszliśmy do porozumienia z Radkiem. Przeszkadzał mi, cały czas korespondował ze mną uparcie. Jakoś się domagał przebaczenia, też samobiczował się. Ponoć ukarała go żona, kupiła mu betonowe buty ze znaczkiem, który nie koresponduje z naszą audycją, ani nie wymówimy tej nazwy na antenie. Wstyd, wstyd, naprawdę. Nie powiem o kolorze, no, zapewne biały. Ale Radek zaoferował, że odda mi pół godziny swojej audycji w przyszłym tygodniu. No i to też, no może mi oddawać, proszę bardzo, a ja w przyszłym tygodniu nie prowadzę tej audycji. No i co? I jak to zrobimy? Bo po co mi pół godziny? Chodziło o 5 minut. No dobrze, to piszcie, co wy byście zaradzili. Piszecie, ale niektóre rzeczy są tak okrutne, nie mogę na nie powiedzieć. Tym bardziej w stronę Radka, bo on jest bardzo taki wrażliwy chłopak. I bardzo, bardzo szanuję jego pracę. W ogóle jesteśmy przyjaciółmi radiowymi. Spotykamy się z dużą przyjemnością. A jak ktoś nie uszanuje pewnych reguł, może być, że stanie komuś na odcisk albo na 5 minut na odcisk. Też Radka żonę pozdrawiam serdecznie, bo ona pociesza go, też próbuje jakoś zaradzić tej sytuacji, a ja zaradzę czym? Piosenką. Oczywiście, bo to piosenka jest dobra na nie wszystko, ale czasem, no cóż, jak nie ma innego wyjścia, to pojawia się nagle Phil Collins i Another Day in Paradise, to jest cudne. A potem Hold On i powinniśmy zamykać audycję, bo to znowu ten sam tytuł, ale wykonawca inny. En Vogue. Zaczęliśmy od Hold On Wilsona Phillipsa, a teraz będzie En Vogue. Ale najpierw ten Phil Collins z najcudowniejszego okresu.

Hold On, jak słyszycie, i to jest NWOK. Co za sekcja, jaka tłusta i dobra. Mam nadzieję, że się równie dobrze bawiliście jak ja, jak my. Z Radkiem Rucińskim odpłynęliśmy już w pokoju na łódce przyjaźni. On poszedł wieczór i ja też pójdę w ten piękny wieczór. Zapraszam was, zostańcie z Radiem Wnet, a ja was pożegnam dwoma świetnymi utworami. Billy Idol, który ostatnio pokazał się żyw wciąż, Cradle of Love, a później John Bon Jovi, który, ja go już pamiętam tylko jako aktora, Blaze of Glory. I w tym tanecznym, nieco metalowawym nastroju i kroku zostawiam was. To była audycja Hands Up in the Air, Eli Mazol, mówił do was Jerzy Mazol, Adam Czerpak mnie realizował z Warszawy. Trzymajcie się pięknie, pa!

0: Hands up in the air. Muzyka millennialsów.
1: Autopromocja.
2: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
3: Dzień dobry, Joanna Rawik. Pragnę bardzo serdecznie i gorąco zaprosić do mojej audycji sobotniej Sztuka jest magią, gdzie będzie frapująca rozmowa z aktorem i reżyserem Tomkiem Borkowskim, znany jako Różowy. Fantastyczna rozmowa o teatrze, aktorstwie, istocie teatru i w ogóle szerokich aspektach. Zobaczycie, jak będzie świetnie. Do usłyszenia. Pa, pa. Dziękuję.
1: To była autopromocja.
4: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Chart. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie wnet.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.

0: Z wrocławskiego gmachu Radia Wnet mówi wam dobry wieczór Sławek Orła, natomiast z krakowskiego przedmieścia mówi wam dobry wieczór.
1: Adam Czerpak, dobry wieczór.
0: Witam cię Adamie, witam państwa i rozpoczęliśmy nieprzypadkowo od tego utworu w języku czeskim, gdyż on wprawdzie na liście nie jest, ale mówi o czerwezie, a czerweza Adam, no to tam w Meksyku, no musi być ten wyraz, tak, ten sam
1: akurat...
0: co...
1: Akurat kolejna rzecz, która się splata, ponieważ cerveza to piwo w języku hiszpańskim, czyli w języku, który używa na najbliższy przeciwnik Czechów, gdzie no, mają ciężki orzech do zgryzienia, no ale szans nie brakuje. Także na pewno będziemy trzymać za nich kciuki.
0: Tak jest, drodzy państwo. To, co Adam powiedział, to święta prawda, albo jak to mówią górale, to jest prawda, bo tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz. Czesi są w tej chwili najsilniejszą drużyną z listy Polish Chart, która jest na mundialu, bo Polacy i Słowacy tam nie pojechali, niestety. A co będą tam się strasznie denerwować? Czesi mają nerwówkę, a my sobie spokojnie oglądamy i luzaczek i w ogóle i tak dalej, woda mineralna.
1: Chociaż myślę, że w ten czwartek 25 to i tak jakaś tam nerwówka będzie. No przynajmniej ja osobiście kibicuję. A jest ta szansa, że no Meksyk, skoro już sobie zapewnił miejsce w 1.32, to może odpuści, może szanse wzrosną, paradoksalnie.
0: Oraz, że ci nie odpuszczę aż do śmierci, tak?
1: Tak.
0: Słuchaj, Adam, coś ci powiem, to jest tak. Czesi płacą tę samą karę, którą płacą niektóre inne zespoły, które sobie chciały zagrać na minimalistyczne sposoby. No i teraz mają problem, ponieważ zremisowali z RPA, przegrali z Koreą, no i teraz muszą niestety wygrać z Meksykiem, czyli z gospodarzem, który gra świetnie.
1: Tak,
0: a żeby było jeszcze... Tak. A jeszcze, żeby było śmieszniej, bo to trochę będzie teraz zabawne, co powiem. Mianowicie na liście Polish Chart numer 200, notowanie 285, dobrze mówię? Dobrze mówię. Nie, 287 już.
1: Tak.
0: Już jest tyle tych notowań, że już nawet mi się mylą, co dopiero państwo. Drodzy państwo, to będzie taka sytuacja trochę niesłychana. Mianowicie na miejscu 50 Adam. Widzisz to?
1: Widzę. Banjo Band.
0: Iwan Mladek. Ten sam Iwan Mladek, który zaśpiewał Trzęsłynnego Jorzina z Bażin, tym razem zaśpiewa coś, co właśnie jest na czasie. Także idealnie państwo zagłosowali, gdyż tytuł tej piosenki W Meksiku w taksiku, czyli opowieść o pewnym turyście czeskim, który znalazł się w taksówce w środku Meksyku podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Posłuchajmy miejsce numer 50.

0: To się nie mogą nadziwić, skąd ja tutaj wyczasnąłem ten utwór. No, ja jestem tutaj, jeśli chodzi o specjalizację, to od muzyki czeskiej i słowackiej mógłbym sobie spokojnie już pisać pracę magisterską, nie będąc magistrem wcale w Czechach. Natomiast jak ci się podobała piosenka, bo tutaj mój gość, którego trzymam na razie w niepewności, ale za chwilę go ujawnię, to sobie tańczył nawet.
1: Czyli do mnie to było pytanie, jak mi się podobało?
0: To było pytanie do ciebie na razie.
1: No bardzo, bardzo mi się podobało. Ma ten taki sznyt, taki klimacik, który właśnie miał ten, oczywiście jest słynny Jozin. I no, chciałbym znać czeski, żeby móc docenić tą warstwę komediową, która na pewno tam była, ale bardzo mi się podobało też w kwestii tej muzycznej.
0: A to jest wyborne upłynie stajne i chudba czeska jest bardzo, bardzo kameracka.
1: Widzę, że tutaj ja, nie tylko ze znajomości coś sceny muzycznej mógłbyś tam zabłysnąć.
0: No, mieszkałem pomiędzy nimi przez 15 lat.
1: Słuchaj, nie wiedziałem.
0: No. Natomiast, drodzy Państwo, za chwilę będę miał niespodziankę dla Was. Mianowicie, wyobraźcie sobie, że w niedzielę w klubie Vertigo, to jest klub jazzowy, odbędzie się koncert z piosenek Magdy Umer, świętej pamięci Magdy Umer, w wykonaniu dwukrotnej zwycięzczyni naszej listy przybojów sprzed wielu miesięcy, ale jednak, Natalii Bali, która, można powiedzieć, jakby miałem określić, skąd ona jest, to miałbym kłopot, bo skąd jesteś, Natalio? Witam cię serdecznie.
2: Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Dobry wieczór, Sławku. No, skąd ja jestem? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo jak wchodziłam ostatnio na GOV, to pielęgniarkę mam z Małopolski, lekarza prowadzącego z Nysy, a z Wrocławia mam położną, także pochodzę z Małopolski, studiowałam w Opolskim, w Nysie, a teraz mieszkam we Wrocławiu.
0: Taka globtroterka się zrobiła, co nie, Adamie?
1: Tak, tak, na polską modłę, ale tak.
0: No i to nawet używa tutaj sformułowań czysto związanych z służbą zdrowia, co jest, jak wiesz, ostatnio modne i niebezpieczne trochę nawet.
1: No tak, z tym modnym to nie da się ukryć.
0: Natomiast Natalia wystąpi, bo dlaczego to jest takie ważne dla niej i dla nas też, ponieważ to będzie pierwszy znany mi w ogóle recital piosenek Magdy Umer po jej niestety odejściu zbyt wczesnym, gdyż nikt, przynajmniej nikt mi znany do tej pory, jeżeli ktoś gdzieś był na koncercie piosenek Magdy Umer, proszę mi dać znać, bo mi się wydaje, że będzie to pierwszy koncert, taki oficjalny, dłuższy recital z piosenek tej artystki, ale Natalio, myślę sobie, że, bo ty jesteś bardzo młodą osobą, masz ponad 20 lat, jeszcze wolno mówić, ile masz, więc myślę sobie, że twoi rówieśnicy w dużym stopniu nie wiedzą, kto to jest Magda Umer. Zgodzisz się ze mną, czy się nie zgodzisz?
2: Myślę, że wiele osób może wiedzieć, ale są też pewne osoby, które mogą nie wiedzieć, więc przybliżę, że to dla mnie przede wszystkim wspaniała osoba, ale także ikona, można powiedzieć, piosenki literackiej, artystka przez wielkie A, pieśniarka i reżyserka.
0: No pięknie o tym opowiadasz, o tym, o tej postaci. Myślę sobie, że zrobimy tak, że żeby przybliżyć Państwu, tym, którzy są zbyt młodzi, żeby ją pamiętać z najlepszych czasów, posłuchajmy piosenki pod tytułem
2: Koncert jesienny na dwa świersze.

0: Jej repertuar, można tak nazwać, Natalio, tutaj się zgodzisz ze mną czy nie, że to jest połączenie dwóch światów w formie zapowiadania takich piosenek, jak ona sobie miała, bo z jednej strony jest to bardzo subtelna muzyka literacka, a z drugiej strony bardzo inteligentny dowcip zbliżony do dowcipu Andrzeja Poniedzielskiego.
1: Tak, ja myślę, że pani Magda Umer słynęła właśnie z inteligentnego humoru, co też możemy usłyszeć poprzez jej interpretację różnych utworów, które często się zdarzało, że ludzie właśnie pisali specjalnie dla niej. I ona była po prostu jedyna w swoim rodzaju i się nie da skopiować i nawet nie będę próbowała tego robić, ale naprawdę ten jej naturalny półszept, którym śpiewała i to, że ona była obecna w tych utworach i w życiu też dla innych ludzi, że człowiek czuł się przy niej po prostu ważny, to na pewno było wspaniałe.
0: Widzę, że jesteś nie tylko przygotowana do tego koncertu muzycznie, ale też i informacyjnie. Dużo przekażesz na pewno ze sceny o tejże artystce. Natomiast my byśmy chcieli sobie przypomnieć, bo ja oczywiście znam cię już ładnych parę lat, ale wielu naszych słuchaczy, najnowszych zwłaszcza, nie kojarzy ciebie z dwóch piosenek, które wygrałaś. Jeden z nich to był cover, więc sobie go na razie schowajmy. Natomiast masz piosenkę, która zwyciężyła parę naście miesięcy temu, która jest swoją piosenką autorską w języku angielskim. I piękną muzyczną oprawę aranżacyjną, taką trochę, niektórzy mówią, że słyszą tam lata 70. Jak byś oceniła piosenkę Jar of Butterflies i ten piękny teledysk, baśniowy wręcz teledysk, który do tej piosenki powstał?
1: Ja myślę, że tę piosenkę stworzyli przede wszystkim ludzie i słychać wkład każdej osoby z osobna. Więc jestem za to bardzo wdzięczna. Też poza tym, co było słychać i widać na teledysku, kryje się za tą piosenką wiele wspaniałych historii i wiele wspaniałych przeżyć. Oryginalną wersję, którą Państwo za chwilę usłyszą, na fortepianie zagrał Dominik Mąkosa, który również ze mną współtworzy projekt Magda Umer Cztery Pory Roku na jazzowo, który będą Państwo mieli okazję usłyszeć w Vertigo już w najbliższą niedzielę.
0: Czyli pojutrze.
1: Tak. Utwór A Jar of Butterflies powstał również z moim przyjacielem, go pisałam, bo nie napisałam sama tej muzyki, o tym warto też wspomnieć. Także warstwę smyków napisał mój przyjaciel Michał Kurda.
0: Posłuchajmy tej pięknej balady Jar of Butterfly, a potem jeszcze chwilę porozmawiamy na temat tego koncertu, który ma być pojutrze i też przedstawisz swoich członków załogi. A teraz posłuchajcie Natalia Balik w utworze, który był kiedyś numerem jeden naszej listy, Jar of Butterflies.

0: No tutaj z zachwytów nie było końca. Poza anteną rozmawiałem z Adamem i jest zachwycony. Adam, powiedz to sam, żeby to było takie od ciebie, a nie, że ja...
1: Oczywiście, że tak, bardzo chętnie. Mi się bardzo... Już nie zaczynać możemy od głosu, który po prostu bardzo fajnie się komponował i no słychać po tym, jak mówisz, że po prostu jak zaśpiewasz, to będzie to super. A druga rzecz to oczywiście język angielski, który właśnie, jak zauważyliśmy podczas rozmowy, nie jest prostym językiem dla Polaków, żeby śpiewać i operować nim. Mamy ten akcent na przedostatnią sylabę, a po angielsku można w ogóle nie kończyć pewnego wyrazu, on i tak będzie zrozumiały dla każdego. To jest no, rzecz, którą trzeba nabyć, trzeba się nauczyć i za to wielkie brawa, naprawdę bardzo mi się podobało.
2: Tak, dokładnie. Ja bardzo przykładam się do języka angielskiego, jak już mam coś zaśpiewać w tym języku. Nie mówię biegle po angielsku, dlatego jest to dla mnie dodatkowe wyzwanie. Na pewno też sprawia trudność w nauce tekstu po prostu na pamięć.
0: Mm-hmm. Natomiast wiem, że szykujesz nowe swoje utwory. Nie będzie to na razie, jest trochę tajemnicy w tym, niech będzie. Jeszcze w tym roku prawdopodobnie usłyszymy Natalkę w bardzo wielu, w kilku przynajmniej nowych piosenkach. Nie mówimy co i jak, to się wszystko samo gdzieś tam wydarzy.
2: No, mogę zdradzić, że to będzie dla mnie wyzwanie i fajny projekt. Będzie to, może tak uchylę rąbka tajemnicy, współpraca z pewnym gitarzystą wrocławskim, który będzie nagrywał swoje utwory i jestem zaszczycona, że właśnie mnie wybrał do tego, żebym zaśpiewała.
0: No to będzie w takim razie dla mnie też bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ nie znam cię jeszcze od tej strony, kiedy śpiewasz czyjeś utwory, bo generalnie śpiewałaś tylko swoje lub znane covery. Natomiast to będzie coś jakby piosenka autorska, ale napisana przez kogoś, a ty tylko tutaj podkładasz głos, ale tylko jasz, ponieważ ja wiem, że jest to bardzo wymagający artysta, więc skoro wybrał ciebie, to musi być święto. Święto będzie twojej muzyki.
2: Tak, to prawda. Jest bardzo wymagający i dużo rozmawialiśmy też o tym, o czym są tak właściwie te utwory, bo wiadomo, każdy jak pisze coś własnego, to ma coś konkretnego na myśli, jakieś przeżycie. My możemy to interpretować inaczej niż ten ktoś pisząc to.
0: To może w takim razie zrobimy w ten sposób, że teraz nie będziemy mówić o tym zespole, bo jest to jeszcze rąbek tajemnicy, tylko uchylony. Natomiast nie jest żadną tajemnicą, że pojutrze wystąpisz z tak zwaną, to się nazywa fachowo, Natalia Balik Quintet.
2: Tak.
0: Z piosenkami McDoomer. I w jakim składzie to się będzie odbywać? Kto tam będzie grał i występował z tobą?
2: Koncert zatytułowałam Magda Umer 4 pory roku na jazzowo. Wystąpią ze mną wspaniali muzycy wrocławscy. Już czuję ogromne emocje z tym związane, ponieważ na saksofonie tenorowym i sopranowym zagra z nami Adam Bławicki. Na basie zagra Bartek Chojnacki. Na fortepianie zagra Dominik Mąkosa. A na perkusji zagra Mateusz Maniak.
0: To są bardzo znani artyści rzeczywiście, zwłaszcza w Vertigo się obracają i pochodnych, bo klimatach. Ponieważ ja tam zdarzy mi się bywać Vertigo na koncertach, to się przewijały te nazwiska czasami rzeczywiście podczas różnego rodzaju koncertów. I powiem ci szczerze, że drodzy Państwo, ja też muszę coś od siebie powiedzieć, że jestem wzruszony tym wszystkim, bo znam się już z Natalią sporo lat. I powiem szczerze, że tempo, w jakim to zdobywa tutaj sceny wrocławskie, mi się bardzo podoba i jestem pod wrażeniem, jak sobie to gdzieś tam poukładałaś w swoich terminarzach i w swoich pragnieniach, żeby to zrobić i realizujesz to sobie. I bardzo się cieszę, że się gdzieś tam już to dzieje, co kiedyś sobie założyłaś, kiedy to jeszcze było bardzo, bym powiedział, odległe w swojej realizacji. Natomiast, drodzy Państwo, tutaj jeszcze Natalia oczywiście z nami chwilę będzie, bo zapowiedziała swój koncert i będzie się jeszcze przesłuchiwać. A my, tak jak powiedziałem, 328 notowanie i miejsce 49. Darek Bańka to jest artysta z Londynu, spod Londynu w zasadzie. Myślę, że też kolega z czasów, kiedy byłem też mieszkańcem Wielkiej Brytanii. I powiem szczerze, że bardzo mi się podoba jego ciąg na bramkę, jak to w cudzysłowie można powiedzieć, bo gdzieś tam spadło mu się na z listy i był bardzo tym przerażony, natomiast powiem szczerze, że chyba nie ma drugiej takiej listy na świecie jak moja i nasza, gdzie daje szansę wszystkim tym, którzy nie weszli do top 30, że mogą jeszcze raz startować, jeżeli będą tego chcieli bardzo, i ja się na to zgodzę. Oczywiście się zgodziłem, bo ta piosenka mi się bardzo podoba, zresztą w ogóle Darek robi świetne rzeczy. Tylko musi upłynąć według regulaminu tydzień czasu przerwy pomiędzy takim, który spadł, i nie miał jeszcze Darek w 30 tej piosenki, dlatego awansuje ona po raz drugi do naszej listy jako nowość. Darek Bańka 49 i teraz tytuł jest bardzo taki złowieszczy, Adasiu. I drodzy Państwo, zostawiłaś mnie dla niego.
1: Dla innego.
0: Dla innego.

0: Drodzy Państwo, jest to program Polish Chart i ta Angelinka, która leci w tle, to jest dowód na to, że to jest ten program, bo zawsze ona sobie tam leci w tle, odkąd istnieje nazwa Polish Chart jeszcze z czasów brytyjskich. Ale my tutaj żyjemy też nie tylko muzyką w czasie wakacyjnym, a już tym bardziej w czasie wakacyjnym futbolowym, mundialowym. I właśnie w tej chwili o 21, kiedy myśmy rozpoczęli nasz program, to jest w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się mecz Stany Zjednoczone-Australia i okazuje się, Adam tam pilotuje, że się zrobiło 1-0.
1: Tak, zgadza się. Amerykanie objęli przewagę. I to nawet jakoś wcześniej, nie wiem, czy to by było 12-13 minuta, zaraz to zweryfikuję, ale no szybko przeszli na prowadzenie. Uderzenie główką miało miejsce. No i zobaczymy, która kolonia okaże się lepszą. Jak na razie wygląda to na dominację Stanów Zjednoczonych.
0: Więc może, słuchajcie, żeby rozruszać kibiców obu drużyn, rozpocznijmy to wydarzenie, to ciśnienie, które gdzieś tam znajduje się w kibicach amerykańskich. Myślę, że od lepszej piosenki dla nich, takiej bym powiedział, działającej na ich psychikę i emocje, w tym momencie nie znaleźlibyśmy. Posłuchajmy.

Muszę ci się przyznać, Adamie, i państwu również, że mam też związki uczuciowe z Australią, ponieważ od lat 60. mieszka tam moja już teraz nieżyjąca ciocia chrzestna, ale jej dzieci w postaci moich kuzynów, kuzynek, które słabo już mówią po polsku, tam ciągle sobie żyją, istnieją, a jeszcze tym bardziej słabiej mówią po polsku, że powychodziły sobie te dziewczyny za mąż, za anglojęzycznych Australijczyków. Nawet miałem okazję się ponad rok temu spotkać na wrocławskim rynku, gdyż po raz pierwszy od wielu, wielu dekad przyjechali do Europy. Poznać nawet ich dzieci. Dlatego I gonna send the greetings for the Polish community, all the Polish community in Australia, because in Melbourne there is my family members. So that's the reason that I have in my heart these people. So I can speak in English because some of you can speak only this language. Ale oczywiście pozdrawiam wszystkich Polaków z Australii. I mam dla was, kochani, niespodziankę. I have the surprise for you, the Polish community members in Australia, because in Melbourne, where they live, my family members, exactly in Melbourne, in 1962 was having created band The Seekers. And the band The Seekers has in this... at the moment will be the moment of... Emission. Znalazłem piosenkę, która jest dla mnie zaskoczeniem, że mają taką samą emocjonalną piosenkę jak Amerykanie. Właśnie Born in the USA, The Seekers, I am Australian, i sami posłuchajcie, czy ona nie działa na emocje związane z tym i nadaje się do takiego dnia jak dzisiaj, kiedy grają z USA.

0: We Are Australian i okazało się, że nie miał szczęścia ten kawałek niestety sytuacji na boisku.
1: Utwór nie przyniósł szczęścia niestety, chociaż można im powiedzieć, że przyniósł, ponieważ przed chwilą mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której został odgwizdany spalony, podczas kiedy by piłka wylądowała w bramce Australijczyków. No ale niestety niewiele później już pełnoprawna bramka trafiła na konto Stanów Zjednoczonych, także no... Ostatecznie wynik jest 2-0 dla Stanów Zjednoczonych.
0: Mam nadzieję, że Australijczycy będą gonić.
1: Tego im życzymy.
0: No, bo tak jak mówię, no, jakieś tam związki emocjonalne odczuwam z Melbourne szczególnie, bo Sydney jest mi mniej znane, chociaż jest to największe miasto Australii, ale Melbourne... Znaczy z tego co wiem, to Alicja mi z Philem i z synem swoim Andrew mieszkają w tej chwili w Adelaide, ale tam pochodzą z, znaczy ich miejscem rodzinnym, że tak powiem, bo to trudno mówić o miejscu rodzinnym, kiedy one miały tam po 4 latka, kiedy przyjechały i 3, bo ja jej pamiętam jeszcze z Polski, my byliśmy prawie rówieśnikami, no i potem właśnie ich drogi skierowały się do Melbourne. Ciocia już niestety odeszła z wujkiem, no ale zostały mi wspomnienia i takie momenty, które są mi bliskie. Dlatego trzymam kciuki za Australię, aczkolwiek życzę Stanom Zjednoczonym jak najbardziej również spełnienia marzeń, bo robicie na mnie wrażenie, Amerykanie, powiem szczerze, bo pamiętam czasy, kiedy ich granie było takie trochę zabawowe, a dzisiaj też tak na poważnie grają.
1: No na pewno dochodzi do tego wielka presja, jednak jako gospodarze to też chcą się bardziej pokazać niż to jest zwykle. Tak.
0: Ale powiem ci, że nie różnią się swoim poziomem, jak oglądałem te dwa mecze poprzednie. Nie różnią się swoim poziomem, znaczy się jeden mecz to był. Wiem, że grali bardzo dobrze i opierali się nie tylko na swoich graczach z swojej ligi, ale też na angielskiej. No i drodzy Państwo, teraz będziemy wracali do listy Polish Chart numer 328 i teraz będzie piosenka, którą graliśmy jako propozycję z Igorem tydzień temu i proszę bardzo, spodobała się Wam. Agnieszka Wasiłek w utworze Cisza jak ta z repertuaru Budki Suflera, zwłaszcza, że jest to szczególnie trzymający w napięciu utwór, gdyż kojarzy nam się przede wszystkim nie tylko z pięknym wykonaniem Krzysztofa Cugowskiego, ale przede wszystkim tym, że na grobie Romka Lipki został to wyryte ten napis Cisza jak ta Agnieszka Wasiłek. Jej wersja w tym słynnym jej vibrato, które bardzo się podoba wielu fanom tej wokalistki Agnieszka Wasiłek.

0: To była Agnieszka Wasiłek w utworze Cisza jak ta z Budki Suflera repertuaru. No i drodzy Państwo, mam, nie wiem jak u Was w Polsce i poza Polską, ale u nas we Wrocławiu jest straszna burza przechodzi w tej chwili. I że tak powiem, tuż koło nas jest w tych minutach, dobrze mówię Natalko?
1: Ja myślałam, że to petardy strzelają, bo mam słuchawki na uszach, ale nagle tak łysło i no burza.
0: Tak, to jest, idzie na burzę, drodzy Państwo. Natomiast Adam, który jest naszym tutaj dzisiaj współprowadzącym, pilnuje nie tylko mundialu, ale też i niektórych dat w kalendarium. I co się wydarzy w najbliższych dniach, Adamie?
2: Zgadza się, pilnuje data, ale no, data to jest akurat dla mnie szczególnie ważna, więc no, jeżeli chodzi o to pilnowanie, to po prostu miałem ją z tyłu głowy, ponieważ mówię o autorze książek, który naprawdę na pewno mocno wpłynął na to, jaką osobą jestem dziś. I jestem naprawdę wielkim fanem jego twórczości. Oczywiście zaczęło się właśnie wszystko od książek, które są powiązane z utworem, który będziemy za chwilę puszczać, bo tutaj chodzi o serię Wiedźmina i Andrzeja Sapkowskiego, ale osobiście, jako już dorosły człowiek, po przeczytaniu trylogii Husyckiej jestem zdania, że no to jest faktycznie jego opus magnum, że da się po tej książce poznać, że to było coś, co on faktycznie chciał robić, a nie został w pewien sposób wmanewrowany. Przez to istnieje ta cała historia z magazynem Fantastyka i to, że po prostu społeczność tak dobrze przyjęła Wiedźmina, że w pewien sposób wmanewrowała go w pisanie o czymś, co on wcale aż tak nie był, nie miał aż takiego zapału, jaki miał do innych treści, które tworzył. I ja z tego miejsca właśnie, mimo że to jeszcze nie dzisiaj, bo dopiero w niedzielę, 21 czerwca, Andrzej Sapkowski będzie obchodził swoje urodziny. Ja już dzisiaj po prostu życzę mu wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i osobiście mu dziękuję za to, że wpłynął na to, jakim człowiekiem jestem. Bardzo dużo godzin, wiele godzin super zabawy miałem, czytając po prostu treści, które on stworzył. Także dziękuję. A co do piosenki, o której będziemy słuchać, no jest to piosenka, która jest z polskiego serialu, z polskiej adaptacji Wiedźmina. Piosenka, którą śpiewa pan Zamachowski. Może ty chcesz, Sławku, coś jeszcze powiedzieć na temat tego utworu?
0: To znaczy, wiesz co, dla mnie zawsze, dlaczego dałem to, wytłumaczę się też, dlaczego dałem to na listę, żeby przypomnieć, drodzy Państwo, że ten serial, który miał bardzo różne odbiory, kiedy powstał, ponieważ mówiło się o tym, że to jest tak po tanich kosztach, nie ma tych takich amerykańskich szaleństw, jeśli chodzi o technikę i te różne efekty specjalne i tak dalej, ale wiesz co mnie bardziej tam uderzyło, że grający tenże aktor w rolę główną, Żebrowski, dla mnie jest tak przekonującym jako Wiedźmin, że nie ma
2: tak,
0: potem...
2: Tak, na pewno jest swego rodzaju ikoną, przez którą my patrzymy, jak oglądamy te teraz adaptacje. Na pewno on istnieje w naszych głowach każdego, kto zobaczył ten serial, jako no, coś, co można uznać za pierwowzór, albo po prostu wzór takiej adaptacji tego, kim powinien być Geralt z Rivii.
0: Poza tym druga sprawa jeszcze jest taka, że drodzy Państwo, tu się też wielu z Was zgodzi pewnie ze mną, że kiedy się ogląda tę polską wersję, oczywiście śmieszą tam czasami niektóre momenty, jak na przykład walka Wiedźmina ze strzygą, która mnie rozbawiła do łez, czy z diabłem i takie różne historie. Natomiast, co trzeba wspomnieć, są tam aluzje do świata rzeczywistego, którym wam w naszej historii jest bardzo dobrze znany, na przykład zagłada elfów do Holokaustu, te wszystkie bandyckie napady na ten klasztor żeński, który został całkowicie...
2: Oczywiście cały dylemat moralny opierający się na wybieraniu mniejszego zła. Jakby czym jest mniejsze zło czy faktycznie można uznać to za dobrą decyzję i dobrą drogę, żeby wybierać mniejsze zło, co obiektywnie uważamy, że jest dalej w czynieniu zła.
0: No właśnie, przypomina te wjazdy na przykład po to, żeby wyniszczyć ludzi, którzy tam gdzieś żyją sobie spokojnie i tak dalej, przypominają różne gwałty SS i innych nazistowskich, niemieckich band, które sobie grasowały podczas wojny i wyniszczały naszą ludność. I to wszystko gdzieś tam, to się dzieje w naszych umysłach, kiedy oglądamy właśnie tą wersję polską. Bo kiedy oglądałem tą... Powiem tak. Przestałem oglądać już na drugim na drugim sezonie, bo jeszcze pierwszy obejrzałem w Netflixie i co stwierdziłem, że niestety tamten serial nie powinien się nazywać Wiedźmin, tylko Yennefer, ponieważ ona tam jest główną
2: ja obejrzałem z kolei wszystkie odcinki tego serialu, ale wycofam się od oceny z racji tego, że jestem fanem tej produkcji, w sensie chodzi mi oczywiście o oryginał, czyli książki, całą sagę Wiedźmina, którą przeczytałem kilkukrotnie, to myślę, że najlepszym komentarzem dla całej tej serii jest fakt, że bohater, który się wcielił w rolę Wiedźmina, aktor Henry Cavill, po czwartym sezonie zrezygnował z udziału w tym serialu, argumentował swoją rezygnację tym, że przeczytał książki. Myślę, że to się samo komentuje i nie trzeba jakby swojej opinii na ten temat wystawiać. Zrobił to człowiek, który przeczytał książki i brał w tym udział.
0: Myślę, że pan Sapkowski uśmiecha się pod wąsem, jak to się mówi. Kiedy słyszy takie komplementy, bo to najlepszy komplement, można stwierdzić.
2: No tak, tak, ale myślę, że pan Andrzej Sapkowski akurat złej krwi nie ma wobec twórców tego serialu, ponieważ no, mówmy się, trochę kuponów odciął w związku z tą produkcją.
0: No i teraz posłuchajmy w takim razie Zbigniew Zamachowski i Grzegorz Ciechowski, muzyka Zapachniało jesienią, i przenieśmy się w klimat tegoż właśnie artysty, jakim jest pan Andrzej Sapkowski.
3: Zapachniało powiewem jesieni, z wiatrem zimnym uleciał

0: Wieczny ogień, który jest nadzieją.
1: To.
2: No i tutaj słychać i tą średniowieczną modę na trubadurów i rybałtów i tak dalej. Jednocześnie też trochę słychać tych Celtów, więc jest to pięknie. Znaczy Grzegorz zawsze miał czuja w tym wszystkim, co robił, bo na przykład czy to robił jako Republika, czy jako obywatel GLC, czy robił ten film, czy zrobił dla pani Steczkowskiej, to wiedział, jakich środków wyrazu użyć, żeby to było jak najbardziej szczere. Ale jest tu koło mnie Natalia Bali, która miała okazję osobiście poznać pana Zamachowskiego, a my nie, więc opowiadaj.
3: Pan Zbigniew Zamachowski to jest bardzo pozytywna osoba, wspaniała. Ma też talent reżyserski. Podczas studiów miałam tę przyjemność go poznać trochę bliżej. Wystawialiśmy przygody Tomka Sawyera w Nyskim Domu Kultury. I pan Zbigniew jest naprawdę bardzo ciepłą osobą i uwielbiam jego głos, ale także osobowość.
2: No proszę, widzisz, Natalia, to jest o tyle piękne, że pan Zamachowski to jest w zasadzie jaskier. Ja sobie nie wyobrażam nikogo na miejscu jaskra w tej chwili, jeżeli chodzi o kogoś innego aktora, jak właśnie pan Zbigniew Zamachowski. Przy okazji powiem tutaj, że rozpoczął swoją karierę filmową w filmie Wielka Majówka. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ Wielka Majówka jest filmem, gdzie jest, oprócz tego, że jest tam Zbigniew Zamachowski w głównej roli, to też muzyka zespołu Manam, a w tych dniach obchodziliśmy kolejną rocznicę odejścia Marka Jackowskiego i to też jest pewien rodzaj klocków domina, które się składają tutaj na te wspomnienia i na to, co gramy. Ale my teraz przejdziemy do piosenek z miejsca numer 46 i 45 i zagrajmy je razem, ponieważ na 46 jest Silna Lina z zespołu Lux Torpeda, a na 45 Flapjack i teraz uważaj, Natalia, No Stress. Ona wie, o co chodzi. Drodzy Państwo, posłuchajmy. Poznań się kłania. Ilica Friedrich Robert.

0: Drodzy Państwo, to były dwie piosenki, które połączył gitarzysta i wokalista przynajmniej w jednym zespole Lux Torpeda, Robert Lica Friedrich, Silna Lina, i gitarzysta w flapjacku No Stress, który zresztą ten flapjack miał bardzo swoją burzliwą historię, łącznie z odejściem jednego z członków zespołu w inny wymiar, i to, że dzisiaj istnieje, to też jest piękne, ponieważ byliśmy tutaj z kolegami, których pozdrawiam, Krzysiek Małecki i Robert Janicki, zwany Bobikiem, na wrocławskim koncercie w Starym Klasztorze, które obydwa te bandy zagrały jeden po drugim. No oczywiście Lica zagrał oba jako jedyny z wszystkich. Natomiast my mamy w tej chwili też przy telefonie perkusistkę zespołu Lazy Snails. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj rozpoczęły się muzyczne dni Lubina. Lubina, który jest nam bliski z tytułu, że dwa zespoły w nim występujące i pochodzące z tego kręgu, czyli Lazy Snails, który właśnie za chwilę się odezwie, i Destiny, to są zespoły, które są właśnie z tego miasta, a Lazy Snails miał zaszczyt dzisiaj rozpocząć te dni muzyczne właśnie. Witam Cię, Kasandro. Jak tam było?
1: Witam.
0: Opowiadaj.
1: Sławku, zanim zaczniemy rozmowę, czy ja mogę mieć prośbę do redaktora, żeby mi dał Ciebie głośniej w telefonie?
0: Dobrze. Poproszę realizatora. Bo tam rozumiem, że jesteś w terenie w tej chwili.
1: Jestem w terenie, ale też Cię słabo słyszę z jakiegoś powodu, a już mam bardzo głośno już telefon ustawiony.
0: Dobrze, już poproszę w takim razie Adama, żeby rozgłośnił mnie trochę. Kasandro, widzę, że chyba świętujecie to wydarzenie, jakim był wasz występ. Jak wam poszło i jak dni Lubina są odbierane przez publiczność?
1: Poszło nam świetnie. Ja mogę powiedzieć, że to był jeden z naszych lepszych koncertów, szczerze. Scena była wyśmienita. Przyszło naprawdę strasznie dużo ludzi, ja się nie spodziewałam tylu osób, myślę, że tak na oku chyba z jakichś 250 osób przyszło i nawet mieli ze sobą taki baner, po prostu z nasprejowanym Lazy Snails i ślimaczkami, i ja myślę, że to było strasznie urocze. Dużo osób w naszych koszulkach, niesamowicie było zobaczyć ludzi bawiących się do naszej muzyki tak dobrze.
0: Natalia, bo Natalia Balik jest moim tutaj gościem też w studio, przeczytaj, jaki zespół mam na koszulce.
2: Lazy Snails.
1: Żółta, o kurczę.
2: 22.
0: Z dumą noszę tenże t-shirt, który posiada właśnie wasze ślimaki, które są leniwe. Powiem ci tak. Wasza sekcja rytmiczna to jest jeden z najsilniejszych punktów tego zespołu, co nie znaczy, że inne punkty są słabsze, ale naprawdę jestem pod wrażeniem twojej gry na perkusji i tutaj razem z jednym z kolegów, bodajże 14-letnim, tworzycie sekcję rytmiczną. Jak długo grasz na perkusji i co cię skłoniło do wyboru tej właśnie aparatury, a nie na przykład gitary, basa czy klawiszy?
1: No cóż, pytanie raczej nie jest, dlaczego akurat ta aparatura, ponieważ ja, szczerze mówiąc, gram na wszystkim. Mam też inny zespół, gdzie grałem na gitarze. Ja też w sumie z wykształcenia w cudzysłowie jestem basistką, ponieważ od 5 lat gram głównie na gitarze basowej, ale na perkusji skłoniło mnie granie dlatego, że jak jeszcze grałem w zespole Fata Morgana, to przychodziłem na próbę pierwsza i czekałem w zasadzie na resztę zespołu przez półtorej godziny, a na salce mieliśmy perkusję, więc ja się zaczęłam na niej uczyć grać po prostu z nudów i też dlatego, że chciałam po prostu też rozwijać się muzycznie i tak jakoś wyszło, że całkiem spoko mi na tym idzie. Ja też jestem pod swoim własnym wrażeniem, że to brzmi tak dobrze.
0: Powiem ci, że twój zespół, gdzie jesteś liderką, czyli Miracle Rats, też będzie na liście i całkiem nieźle się liczy, jeśli chodzi o naszą tutaj publikę. Czy myślisz o tym, że może kiedyś Miracle Rats też zagra na Dniach Lubina, czy nawet na innych dniach, może na przykład na dużej scenie Poland Rocka, czy innych sobie, czy masz teraz dwa zespoły, gdzie Lazy Snails i ten swój, które możesz sobie, że tak powiem, swoje emocje ładować i starać się o to, żeby jak najdalej zaszły. Będzie ci na tym zależało, jeśli chodzi o te koncerty największe w Polsce?
1: Znaczy tak, szczerze mówiąc, no zależy mi na Miracle Rats bardzo, ponieważ jednak jest to mój taki bardziej osobisty projekt, w którym faktycznie te teksty piosenki płyną prosto z mojego serca i z moich przeżyć. A w Lady Snow jest głównie jestem prosto od perkusji i od korekcji tekstów po angielsku oraz takiego, powiedzmy, trzymania w ryzach brzmieniowo, jeżeli chodzi o studio. Ale myślę, że Miracle Rats to... Ja bardzo chcę też grać właśnie takie na przykład koncerty jak Dni Lubina. Myślę, że Miracle Rats byłoby naprawdę świetny na takiej scenie. Ale nie będę też ukrywać, że ja osobiście się bardziej odnajduję w takich koncertach, gdzie jest o wiele większy kontakt z publiką, że nie ma tej takiej bariery scena i widz, czyli właśnie jakieś takie bardziej DIY koncerty w takich miejscach, gdzie scena na przykład zlewa się z podłogą, to jest bardziej właśnie taki mój klimat do grania. Ale
0: powiedziałeś, że Miracle Rats
1: zespół, tak samo jak Lazy Snails, to czemu nie? Dlaczego miałem...
0: Powiedziałeś, Kasandro, że Miracle Rats wypływa z twojego serca i bardziej jest twój osobisty. Czy możesz i czy chcesz podzielić się z nami, o czym to jest mniej więcej i czego dotyczą te teksty i jakie wywołują emocje u ciebie?
1: No cóż, w dużej mierze te teksty powstają w momencie, kiedy coś się stało takiego w moim życiu, że naprawdę czułam silne emocje, zwykle do pewnego rodzaju smutek albo jakiś żal lub złość. Czasami też jakieś takie po prostu brak poczucia kontroli nad tym, co się dzieje. Jest kilka piosenek, które opowiadają o moich zauroczeniach. Jest kilka piosenek, które opowiadają o moich problemach w relacjach z innymi ludźmi. No po prostu są to dosyć osobiste piosenki dla mnie. I ludzie, którzy mnie bliżej znają, pewnie wiedzą, o czym mówię, ale szczerze nie czuję się tak na tyle komfortowo, żeby się tak wszystkimi. Też znałem zasadę, żeby nie mówić ludziom, o których piszę piosenki, że to oni. Więc tutaj chcę się tego trzymać.
0: Muszę ci się przyznać, że mam na liczniku kilka tekstów, w tym antywojenny, jeden punkowy, kilka takich, bym powiedział, dramatycznych, uczuciowych o miłości. I też wymyśliłem sobie taką formułę na początku, że wokalistki śpiewają o swoich przeżyciach uczuciowych. To po to, żeby się zakamuflować w ich świecie ze swoimi właśnie. Takie miałem pomysły na siebie na początku, kiedy zacząłem pisać pierwsze teksty. Słuchaj, no cieszę się bardzo, że udało wam się, bo z tego co wiem, to koncert się udał, bo już też mi Kajetan pisał, że jest bardzo zadowolony. Czy ty potwierdzasz ten fakt, że koncert był świetny, że się udał i że będziecie, że tak powiem, dobrze go wspominać?
1: Ja potwierdzam jak najbardziej. Już z nagrań od moich rodziców na przykład, jak patrzyłam, to wyglądało niesamowicie. Spektakularne wyświetlacze z tyłu, takie telebimy, efekty specjalne na żywo, na wideo i nagłośnione jeszcze fenomenalnie po prostu. I to naprawdę jeden z lepszych koncertów. Żałuję tylko, że bardziej sobie od słuchu nie dogadałem z realizatorem, ale słyszałem wszystkich tak w miarę okej.
0: No to fajnie. To drodzy Państwo, my posłuchajmy w takim razie teraz piosenki zespołu, który jest Lazy Snails, który jest na liście w tej chwili, tylko że znacznie wyżej dzisiaj na pewno by nie poleciał, ale w związku ze świętem właśnie Lubina, gdzie reprezentował nas, naszą listę i siebie też nawzajem. Me, Myself and I, Lazy Snails. Dziękuję ci, Kasandro, i pozdrów cały zespół.
1: Dziękuję ci, Sławku.
0: Trzymaj się.
1: Również.

0: To było takie nadzwyczajne nagranie, niezwiązane z listą, chociaż po części związane, gdyż będzie tam znacznie wyżej sobie buszował ten utwór zespołu Lazy Snakes. Natomiast myśmy go zagrali dzisiaj dlatego i rozmawialiśmy z Kasandrą, że właśnie dzisiaj zespół Lazy Snakes dostąpił zaszczytu zagrania na tak zwanych dniach Lubina. Drodzy Państwo, tutaj teraz będzie kolejne miejsce, które jest bliska ta piosenka i mi, i Natalii, bo poznała się z tym panem wskutek pewnych wydarzeń i rozmów. Marek Andrzejewski to jest postać niezwykła, bo to jest największy tutaj potencjalny zdobywca numerów 1 i czołówek list przebojów naszej listy sprzed lat, kiedy na pewno obecni słuchacze w bardzo nielicznym gronie słuchali jeszcze listy i pamiętają to pasmo sukcesów Marka. Marek Andrzejewski, przypomnę, to jeden z filarów, trzech filarów męskich zespołu Lubelska Federacja Bardów, czyli Piotr Selim, Jan Kondrak i Marek Andrzejewski. I próbowaliśmy się nawet dodzwonić przed chwilą do niego, ale kiedy on ma wyłączoną komórkę, to znaczy, że będzie prawdopodobnie brał udział w koncercie, więc tym nie przeszkadzamy. Natomiast ta piosenka pod tytułem Drobinka jest ci bliska i w ogóle lubisz ten utwór i Marka też.
1: Wyobraź sobie drobinkę, jak się wspina na drabinkę.
0: Tak, i wszyscy jej złorzeczą, ściągają na dół i takie to polskie jest trochę, nie? Takie, bym powiedział.
1: Troszkę tak, ale porusza pewien bardzo ciekawy przypadek takiej osoby, która się nigdy nie poddaje.
0: Tak. I tutaj każdy, myślę, że prawie każdy z wielu z nas znalazł kawałek siebie, a czasem nawet i duży kawałek siebie w tej piosence. Posłuchajcie sami i ilu z Was przeżyło pewien rodzaj tych zachowań, o których śpiewa Marek Andrzejewski w piosence Drobinka, miejsce 44.

0: No i tutaj padły takie sformułowania z ust Natalii. Świetna piosenka, a Adam, ty?
1: Podzielam to zdanie zdecydowanie.
0: Podzielasz to. No właśnie, ja się cieszę, że Państwu się podoba ten utwór, bo mówi bardzo wiele na temat naszych zachowań, często te różne zazdrości, zawiści. To jest, nawet śpiewa o tym od wielu lat polski rock, bo pamiętacie taką piosenkę Sztywnego Pala Azji o tym, że nie wspinać się zbyt wysoko, nie wychylać się i tak dalej, i tak dalej. To jest problem Polaków i nie tylko Polaków, myślę, też wielu ludzi w innych krajach, tak zwanego równania wszystkich do jednego, czyli znak równości, jak śpiewa Republika. Natomiast teraz będzie ciekawa propozycja. Grzegorz Dąbrowski, to jest wokalista z Wielkiej Lipy i gitarzysta. Mała miejscowość, jak się jedzie do Żmigrodu z Wrocławia pociągiem, Wielka Lipa, i tam trzeba wysiąść wcześniej na dużej stacji, żeby do tej Wielkiej Lipy dotrzeć jeszcze. Ale też jest tam właśnie siedziba i miejsce do życia Grzegorza Dąbrowskiego, który zaśpiewa dla Państwa na miejscu 43 Oczko Antoniego. Dlaczego to jest takie ważne? Bo kiedy Antoni Kamiński miał 21 lat, dostał od swojego taty propozycję, żeby wymienił 21 największych cytatów i powiedzeń, różnego rodzaju stwierdzeń, aforyzmów i tak dalej. 21, które sobie upatrzył, i największych, jakie poznał w życiu swoim młodym. I potem zostały te 21 cytatów dane takiemu artyście jak właśnie Grzegorz Dąbrowski, który zrobił z tego, pozbierał do kupy, pozlepiał, dołożył swoje słowa i zrobił z tego piosenkę, którą muzycznie ktoś z moich znajomych określił jako najpiękniejszą piosenkę w historii Polski. Aż tak poszła tutaj ocena. Natomiast dlaczego to jest o tyle dla mnie ważne, ponieważ mam też dość dużą kolekcję książek, gdyż sobie tak wymyśliłem sposób na życie, i niektórzy bywalcy antykwariatu, z którymi się już zaprzyjaźniłem, rozmawiam, czasem mi coś sami dają, tak po prostu, bo chcą. I dostałem nie tak dawno dużo książek z aforyzmami i odkrywam dopiero teraz te historie, powiedzenia, cytaty, aforyzmy, i właśnie są one podzielone na różnego rodzaju wątki, jak i artystów, którzy je wypowiedzieli. I powiem Wam szczerze, że miałbym dzisiaj duży problem, Natalia, nie wiem jak Ty, znaleźć 21 takich najważniejszych cytatów, czy to biblijnych, czy to cytatów z filozofów. U Ciebie jak to wygląda?
2: Ja bardzo lubię sobie wypisywać cytaty i nawet mam taką tablicę przed biurkiem z różnymi cytatami, na kolorowo napisanymi. Najczęściej są to cytaty związane z wiarą w siebie, w swoje możliwości.
0: No to posłuchaj sobie, bo to jest piosenka, która nie tylko muzycznie jest piękna, nagrana też na gitarze akustycznej przez Grzesia, ale przede wszystkim właśnie tam pozlepiał ze sobą takie, na przykład mi się najbardziej kojarzy z tą piosenką powiedzenie: woda życia nie istnieje, ale warto po nią iść.
2: To piękne.
0: No i takich znajdziesz tam sporo. I

No i bardziej też uwypukla, bardziej to zespół, którym Grzesiek występuje na co dzień, który zresztą usłyszycie w lipcu bodajże na wrocławskim rynku. A teraz usiądźcie sobie spokojnie, zróbcie sobie kawę, zgaście światło i posłuchajcie tej piosenki, bo to jest piękna piosenka z wartościowymi przesłaniami.

0: ta, która zrobiła wrażenie widzę na Natalii, nie wiem jak na tobie Adam, ale
1: też
0: wnosi dużo przemyśleń do życia, nie?
2: Tak, myślę, że 1000 myśli na minutę, na sekundę bym powiedziała. I ta piosenka się tak nie spieszy i właśnie to jest fajne, bo człowiek ma czas, żeby sobie to wszystko przetworzyć.
1: Tak, i mimo tego, że było dużo, dużo takich właśnie cytatów, które miałyby wartość do zapamiętania, to ostatni podsumowuje wszystko tak naprawdę. Bądź miły. Tyle. Bądź miły.
0: Tak, dokładnie. To jest tak jak z piosenką...
2: Patrz na cenę, też mi się utkwiło.
0: Tak, to jest trochę podobnie jak z piosenką katedry, kiedy zgasło serce. Gdzie oni tam śpiewają, że tyle w nas miłości, ile nieba w nas, coś takiego tam występuje. I to jest właśnie podobna historia do tej, która w tej piosence występuje. Natomiast my jesteśmy już przy kolejnej propozycji, nie jest propozycja, bo zajęło to miejsce. Konkretnie 42. Tydzień temu, jak Państwo pamiętacie, zrobiłem audycję kantrową z 5 wykonawcami muzyki country i z Frankiem Sową, który był całym prowodyrem ich występowania na liście Polish Chart. Dziękuję Ci, Franku, dziękuję Wam wszystkim, a zwłaszcza w tej chwili się pochylam tutaj nad piosenką, którą w oryginale śpiewa Johnny Cash, a tutaj wystąpi młodziutki 24-letni Maciej Jakubowicz, który w piosence You Wild Colorado, która specjalnie nagrał dla listy Polish Chart, zajął miejsce 42 i gratuluję Ci, Maćku. Posłuchajcie, drodzy Państwo, jak brzmi ta piosenka, która jest dla mnie świetnie, wręcz inspirowana głosem Johnny'ego Casha.

0: Coś pięknego, jeśli chodzi o tą szczerość muzyczną, taką nagraną specjalnie dla nas. I tutaj Adam też to zauważył, że to jest, ma swoją wymowę, wartość i
1: zdecydowanie.
0: Bardzo pięknie.
1: Jedyne, co mogę panie Macieju zasugerować, to nagrać to na dwa mikrofony, bo faktycznie brzmiało to zjawiskowo, ale nie mogliśmy do końca docenić pańskiego głosu, ponieważ no, na jednym mikrofonie była nagrana i gitara, i pański głos, przez co pokój także został zebrany i dużo odebrało to prawdziwej mocy, którą pan zawarł w tym utworze. Naprawdę wydaje mi się, że jeżeli byłaby taka możliwość, żeby pan nagrał to jeszcze raz, posiadając dwa mikrofony, tak żebyśmy mogli ten wokal usłyszeć prawdziwie tak, jak on wybrzmiał, to byłoby to dużo, dużo bardziej zjawiskowe niż faktycznie było, a było. Także naprawdę czapki z głów.
0: No i cieszymy się, że to dzięki tej audycji, naszemu programowi, jakby tutaj cokolwiek się inspiruje w głowie naszego artysty młodego, będzie się coraz bardziej, że tak powiem, już wykluwało i gdzieś te uwagi usłyszy na pewno i będzie myślał o nich, a jak już artysta zacznie myśleć nad czymś, to Natalia wie jak to jest, bo sama jest artystką, to już gdzieś w tyłu głowy będzie się działo mu zawsze. Natomiast teraz będzie, drodzy Państwo, piosenka Budki Suflera, która kojarzy mi się z piosenką właśnie z repertuaru Budki z czasów, jak nagrywał jeszcze z Urszulą Dmuchawcą, a teraz chce wiatr. A dlaczego? Bo jest to też na 3/4, czyli w rytmie Walczyka. Piosenka, która odnosi się do wielkiego przeboju zespołu Pijama Porno, o tym, że tak pięknie boisz się miłości, a tutaj piosenka jest jakby adekwatnie do tej piosenki odpowiedzią jakoby, a jednocześnie jest to w rytmie 3/4, które w rockowej muzyce występuje rzadko, a jeżeli już występuje, to musi być to dobrze zrobione, żeby zapamiętać. I tak się też stało tutaj, piosenka autorstwa Mietka Jureckiego i Tomka Zaliszewskiego, Budka Suflera i Irena Michalska, młodziutka artystka na wokalu, Boję się kochać, i miejsce 41.

0: była Wódka Suflera w utworze Boję się kochać i zostajemy przy tematyce romantycznej, ponieważ z tego co widzę, tytuł następnego utworu jest Bonnie i Clyde i myślę, że przybliży nam go nasz współpracownik, nasz kolega z Radia Wnet, czyli Tomasz Rosłon, z którym właśnie jesteśmy na połączeniu. Witam cię, Tomku.
1: Halo, cześć Adamie, witam cię, Sławku, pozdrawiam was, pozdrawiam kogoś słuchaczy Radia Wnet.
0: No to tak, naszym następnym utworem jest 6-4, to jest zespół, czy to jest duet? Czym jest 6-4 najpierw, może tam, kto nam przybliż?
1: 6-4 to jest taki trochę jakby zespół mój i mojego przyjaciela Mikołaja pod ksywką Amadeo, na który już tam razem robimy około 3 lat mniej więcej, działamy sobie tam, no powoli robiąc utwory, dużo działaliśmy jeszcze zanim coś w ogóle wydawaliśmy, bo gdzieś tam chcieliśmy dojść do pewnego poziomu, zanim w ogóle zaczniemy to wstawiać online, żeby jakby nie zaczynać od takiego niskiego pułapu, tylko żeby już wejść
0: z miarę doświadczonym
1: jakby działem. No i tak sobie działem powoli, nie?
0: Mhm. Powiedz mi, za co jesteś odpowiedzialny w tym utworze, który słyszymy?
1: Ja robię produkcję, Mikołaj...
0: Halo, Tomku?
2: Myślę, że Tomek robi produkcję, a Mikołaj odpowiada za teksty, tak?
0: Tak, tak, tylko z tego co widzę, słyszę. Tak.
1: O. Halo, słyszymy się?
0: Tak, już? Tak. Teraz już jest wszystko w porządku. Przed chwilą coś tam zerwało. A powiedz mi, Tomku, czy możemy to jeszcze zobaczyć? Czy jest określone to jakimś wideo?
1: Tak, no tam jest taki prosty klip po prostu, jak Mikołaj śpiewa, połączony z 4 kadrami, jakby tak się dzieli, że po prostu co chwilę jakby jest zmiana sceny, zmiana scenerii na jakby inny kadr, postać, która śpiewa, w tym przypadku Mikołaj, tak, jakby robi inną czynność, coś takiego. Ciężko to zwizualizować, jakby polecam sobie obejrzeć, bo ciężko jest to opisać i wizualizować, nie?
0: Rozumiem, z racji, że odpowiadasz za tą warstwę produkcyjną, czyli za to, co możemy usłyszeć poza wokalem, czy miałeś jakiś wpływ na to, o czym ta piosenka była, czy jesteś w stanie coś nam przybliżyć, no jakby właśnie na temat tego utworu, czy znaczy, jest, o czym traktuje?
1: Ona jest tak bardziej typowo napisana, że jakby większość utworów jest taka bardziej szczera i tak dalej, a ten konkretny był bardziej taki, z takim jakby zamysłem, że on nie jest taki na poważnie do końca, że jakby chcemy zrobić love song, który nie do końca traktuje się poważnie, jest taki aż skrajnie miłosny, skrajnie romantyczny, taki trochę głupiutki jakby w swojej formie, ale jakby nie do końca jest poważny po prostu, nie? Że on nie jest taki mega szczyt, taki projekt po prostu, który chcieliśmy zrobić, jest taki troszkę też myślę, że
0: trzeba do niego
1: śmieszny,
0: podejść z dystansem.
1: Tak.
0: Rozumiem. No to nie pozostaje nic innego, jak zaprosić cię, żebyś zapowiedział swój utwór i dziękuję ci bardzo za to, że byłeś z nami i odpowiedziałeś na parę pytań.
2: Tak. Ja dziękuję się cieszę, Tomku, że po raz pierwszy się udało cię nakłonić do tego, że powiedziałeś coś i ludzie już teraz wiedzą, z kim mają do czynienia podczas realizacji. Tomek jest fantastycznym kolegą, który nie był znany dotychczas dla was z głosu, tylko nam był znany. Cieszymy się bardzo, że się zdecydowałeś i posłuchajmy tej piosenki.
1: Tak, to jeszcze tylko tak. Dziękuję ci, Sławku, też zawsze miło twój głos słyszeć. Dziękuję ci bardzo, Adamie, no i zapowiadam i zapraszam do odsłuchania naszego utworu 6-4 Bonnie i Clyde.

0: No i tak oto poznaliśmy tutaj jedną drugą zespołu duetu, który się nazywa 6-4. Nasz Tomek Rosłon, którego znamy bardzo dobrze, kolega z pracy, i nagle się tutaj objawił nam jako producent świetnej muzyki.
1: Tak, naprawdę gratulacje dla Tomka. Bardzo mi się podoba warstwa produkcyjna tego utworu i no, myślę, że jeszcze nie raz zadziwi nas.
0: Tak, a my tutaj na koniec postanowiliśmy się z Państwem pożegnać, bo to już taki czas będzie, ale nie gramy już listy przebojów na tą chwilę, tylko zagramy piosenkę, tak jak graliśmy dla Australijczyków i Amerykanów, zagramy tym razem dla Szkotów, którzy grają przecież, że grają...
1: Za godzinę się zmierzą z Marokiem.
0: Z Marokiem, które jest świetnym zespołem. Maroko, pamiętacie, było blisko już półfinałów przed paru lat. Więc teraz gra bardzo dzielnie. Dlatego Szkotom trzeba teraz... Ja pamiętam, jak moją wizytę w Edynburgu poznałem wielu szkockich kolegów, których potem miałem właśnie z Edynburga, i powiem szczerze, że oni są bardzo waleczni. Ten słowo Braveheart, które znamy z filmów z Gibsonem, no rzeczywiście ma odniesienie do ich dumy narodowej. Oni są bardzo blisko tego, żeby się oderwać od Wielkiej Brytanii. To już kilka referendów na ten temat było. Kto wie, co się wydarzy, kiedy nagle może się okazać, że będzie taka niespodzianka jak z Brexitem. Drodzy Państwo, ja się chciałem pożegnać do jutra, czyli z Igorem Toporowskim. Zapraszam na 20 jutro, tak jak zawsze w sobotę. Dziękuję Tobie, Adamie. Dziękuję Państwu.
1: Ja Sławku.
0: Dziękuję Tobie, Natalko. Natalia Balik była naszym dzisiaj gościem. Wiem, że chciałaś jeszcze coś powiedzieć.
2: Tak, ja chciałam bardzo podziękować przede wszystkim za zaproszenie i muszę powiedzieć, że to był naprawdę bardzo miły czas. I dziękuję również Adamie.
1: Dziękuję również.
0: Cieszę się, że Ci się podobało. Natomiast my specjalnie dla Szkotów, tak jak dla Australijczyków i Amerykanów, znalazłem taką piosenkę, która się nazywa, zespół się nazywa Ale Storm. Czyli takie, bym powiedział, szanty celtyckie połączone ze szkocką dumą narodową. I to jest utwór, który się nazywa Flower of Scotland, czyli kwiaty, kwiat Szkocji. Posłuchajmy i przejdźmy się myślami do Edynburga, okolic i Celtiku, i Rangersów, i w ogóle Szkotów. A ja się żegnam już do jutra.
1: Dobranoc Państwu. Uwagę.

0: nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NetFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat.
1: Autopromocja.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
3: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
4: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet. I spotkać się z Bogiem Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
5: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
6: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
1: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Na początek tego poranka w naszym studiu profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No dobrze, zaprosiłem pana profesora, nie wiedząc jeszcze, jaka to będzie skala afery w Szpitalu Południowym, no ale wydaje się, że mamy do czynienia z czymś, co bardzo intensywnie trzeba tłumaczyć i trzeba ruchy kadrowe robić. Wczoraj zarząd szpitala odwołany, rada nadzorcza może także poleci, sam pan Dawid Kacprzyk, to kiedyś był szef młodzieżówki, teraz już poza partią, poza pracą, oddaje pieniądze, 500 000 złotych jak na razie oddał, może i odda więcej, prokuratura. Jednym słowem, afera, panie profesorze. I jak się społecznie takie afery rozchodzą?
2: Ta afera ma wydźwięk polityczny przede wszystkim, ponieważ pan Kacprzyk jest byłym członkiem Platformy Obywatelskiej i radnym. I wszystko, co jest niekorzystne dla niego, jest również niekorzystne dla Platformy. Tak to przynajmniej jest odbierane przez ogłód kilku dni. I to jest chyba najistotniejsze, jeżeli chodzi o... Natomiast jeżeli chodzi o informacje, które z tego docierają na temat funkcjonowania służby zdrowia i mankamentów tego, no to można by powiedzieć, że... Ten system nie jest dobrze uregulowany. Wszystkie te problemy związane z niedopłacaniem służby zdrowia, to miał być główny mankament, który rzutował na te niezadowolenie społeczeństwa polskiego, jeżeli chodzi o oczekiwania na przykład na wizytę u lekarza i tę opiekę lekarską. To wydaje się, że to jest odzwierciedlenie, tak, kwestia tych nadmiernych wynagrodzeń lekarzy, pewnych mankamentów związanych z funkcjonowaniem czy dystrybucją środków na ochronę zdrowia, ponieważ co do samej afery, to w gruncie rzeczy trudno mieć pretensje do kogoś, że bardzo dużo zarabia.
1: No można mieć, bo zarabia trochę na publicznym. Wszyscy płacimy składkę, wszyscy, ale dużo z nas płaci składkę zdrowotną, ona została podniesiona. To są jednak publiczne pieniądze i jak działacz partyjny zarabia na publicznej...
2: To jest właśnie ten aspekt polityczny, o którym mówimy, że jest chyba takie oczekiwanie, że polityk nie powinien dużo zarabiać, a przynajmniej nie powinien zarabiać dodatkowo, skoro wykonuje funkcję polityka i otrzymuje za to już pieniądze, za to, że jest posłem, radnym, burmistrzem czy prezydentem, a tutaj ma jeszcze dodatkowe, bo jest lekarzem w związku z tym, ale to nie jest uregulowane prawnie i nie mamy tutaj do czynienia z naruszeniem prawa, tylko z oczekiwaniem, pewną normą.
1: Ale z oczekiwaniem, normą społeczną wobec lekarzy, że jednak lekarze to nie zawsze będą przedsiębiorcy, którzy będą prowadzić własną firmę i głównym celem będzie zysk. Jak to jest właśnie? Ta służba zdrowia, to jest delikatny obszar, że jednak w naszym wyobrażeniu lekarz to jest ktoś, kto raczej pomaga, czy się może godnie zarabiać, ale czy mając 28 lat, trzeba zarabiać 2 miliony złotych w rok? I to jeszcze na publicznych szpitalach? Czy to jest coś do przełknięcia dla polskiego społeczeństwa, które płaci tą składkę zdrowotną?
2: Pewnie akurat ta kwota, te 1,5 miliona jest nie do przełknięcia.
1: Tylko w jednym szpitalu, panie profesorze. Tak. On jeszcze miał pozostałe szpitale. Łącznie to było prawie 2 miliony.
2: To jest kilka jeszcze innych aspektów. Czy takich przypadków jest dużo, jak pan Kacprzyk, czy nie? Bo jeżeli to jest jeden przypadek, to...
1: Że... Obawiam się, że nie, bo w Grójcu znaleziono pana, który jest co prawda starszy, bo ma lat 32, ale też niezbyt sędziwy z naszego punktu widzenia, prawda, 32 lata, to jeszcze można uderzyć człowiekiem dość młodym i on akurat zarobił 3 miliony złotych.
2: A mógł zrobić nawet 5 milionów, jeżeli zdobył te 5 milionów uczciwie, to znaczy, że jeżeli spełnił pełne kryteria, o którymśmy tutaj mówili, na przykład dokończenie specjalizacji, w przypadku pana Kacprzyka tego nie było, no to jest na pewno naruszenie i pewnej, nawet nie normy prawnej.
1: Z ortopedii, ale pan doktor i bardzo dużo operował, podobno tak wykazuje, i dwoma szpitalami zarządza, ale w żadnym go nie było, bo siedział u starosty, z którym jest, zdaje się,
2: zakumplowany. To jest dodatkowe, co jest wątpliwe właśnie z punktu widzenia oczekiwań społecznych, odbiega od pewnej normy i na pewno jest oceniane negatywnie. Na pewno jest negatywnie dla samego pana Kacprzyka. A po drugie dla Platformy, tak jak żeśmy powiedzieli, pewnie i również dla premiera, dla rządu, no więc właściwie dla istniejącej władzy jest to kolejny element, który będzie na pewno wykorzystywany przez opozycję i tak można by to w gruncie rzeczy streścić.
1: Natomiast... Też, zanim to do opozycji przyszedłbym, widziałem ciekawe badania, pewnie nie spogłębione, pewno można się do metodologii czepiać, ale różne takie były sądy, były zapytania i Polacy aktualnie gremialnie na tym przypadku mówią: chcemy ustawowo ograniczyć płace lekarzy.
2: Kominy płacowe.
1: Tak jest. Czy jest nagle coś, co znikło, gdzieś tam się wypaliło parę lat temu, wróciła w polskim społeczeństwie taka potrzeba jednak pewnej egalitarności, że jednak nie może być tak, że na publicznym jej pielęgniarka zarabia 8 tysięcy czy 10 tysięcy miesięcznie na rękę, a lekarz 2 miliony. To jednak jest niesprawiedliwe. Jakieś poczucie sprawiedliwości zostało naruszone w tej sprawie.
2: Poczucie sprawiedliwości ma tutaj znowu dwa aspekty. Jeden aspekt, że ludzie akceptują nierówności społeczne, nierówności dochodów. Tak wynika z badań prowadzonych od lat 80. w kilkudziesięciu krajach, również w Polsce. Ja sam takie badania robiłem od lat 90. Polacy uważają, że ci, którzy zarabiają w tej chwili dużo, powinni zarabiać, a powinni też dużo zarabiać. Jest bardzo silna korelacja między tym, co się otrzymuje, a tym, co powinno. I taka norma jakaś funkcjonuje w świadomości społecznej. Jeżeli chodzi o lekarzy, to oni akurat w tej hierarchii lokują się w środku tej hierarchii, ponieważ w odczuciu społecznym to lekarze dużo nie zarabiają. Zresztą doskonale wiemy, na tym polegał jeden z problemów funkcjonowania naszej opieki zdrowotnej. Lekarze zarabiają za mało, wyjeżdżają za granicę i tak dalej. Natomiast ale drugim aspektem tej świadomości społecznej to jest to, że akceptujemy nierówności, ale nie powinny być zbyt duże. No i te sondaże, do których się pan odwoływał, czy wyniki badań o tym świadczą. To nie jest egalitaryzacja oczywiście, ale pewne spłaszczenie, czyli niedopuszczenie do tego, żeby ludzie zarabiający w tej chwili dużo, nawet jeżeli na to zasłużyli, zarabiali za dużo. Tutaj trudno przeprowadzić się granicę, jakiś punkt krytyczny, w jakim momencie tych kominów nie powinno się przekroczyć. Niemniej jednak oczywiście coś takiego jest. I tutaj ten przypadek pana Kacprzyka jest oczywiście takim czymś, co odbiega od normy i wywołuje tego rodzaju odczucia i napięcia i rzutuje na te kwestie polityczne, o których żeśmy mówili.
1: Panie profesorze, naszym gościem profesor Henryk Domański, to na sekundę posłuchajmy Donalda Tuska. To są dwie wypowiedzi sklejone w jedną, ale z tej samej konferencji prasowej wczoraj, gdzieś tam w kuluarach Rady Europy. Donald Tusk wyszedł do mediów i nie tylko o europejskich sprawach mówił, ale właśnie o tej sprawie raz jeszcze, bo wczoraj była też konferencja, więc dwa razy premier w sprawie afery w Stolu Południowym zabierał głos, co też pokazuje skalę tej afery, skoro premier musi i przed południem, i wieczorem jeszcze dopowiadać w tej sprawie. Posłuchajmy tych dwóch zlepionych ze sobą fragmentów, których dzieli 2-3 minuty.
3: Nie mam mowy, żeby usprawiedliwiać złe rzeczy tym, że inni robili gorsze rzeczy. Znaczy, gdyby rządził PiS, to ten młody człowiek ze Szpitala Południowego by został pewnie wiceministrem. I prosiłbym, żeby nikt tego argumentu nie używał.
1: Nie wiem, czy pan profesor słyszał tę całość, ale pierwsza wypowiedź była taka, nie ma zgody, żeby to upolityczniać. Po czym było, gdyby rządził PiS, to ten człowiek zostałby wiceministrem i naprawdę to jest jedna i ta sama konferencja i tą wypowiedź Donalda Tuska dzieli dwie i pół minuty od siebie. Sprawna komunikacja premiera?
2: No, to jest nie na temat trochę, no bo tu chodzi o to, żeby się usprawiedliwić oczywiście i żeby nie obciążać za to winą Platformy, bo problem powstał za rządów PiSu. Taka jest myśl przewodnia chyba tej wypowiedzi, żeby w jakiś sposób obronić swoją sytuację, bo Tusk doskonale wie, że będzie miał to właśnie takie konsekwencje polityczne. Jeden z argumentów kampanii wyborczej, jeden z takich przykładów. Natomiast w jego wystąpieniach nie było jakby takiego momentu, który był często w ciągu ostatnich nawet kilkunastu lat, tak jak były to takie przypadki pedofilów czy kiboli, z którymi od razu premier występował, powiedział, że on wykorzeni te patologie, a w przypadku lekarzy to on jest jednak bardziej powściągliwy. Wie, że tutaj nie można, a po pierwsze nie można takich oczekiwań społecznych naruszać co do lekarzy, że tutaj normą jest jednak taka powściągliwość, a z drugiej strony doskonale wie, że to może mieć również konsekwencje, jeżeli chodzi o notowania Platformy Obywatelskiej. Akurat w tym aspekcie, jeżeli chodzi o stosunek do tego, taki ambiwalentny trochę jest. Nie chcę zająć się jednolitego stanowiska, tak żeby móc z tego wybrnąć znowu za jakieś kilkadziesiąt godzin, w taki sposób, który jest korzystny dla Platformy i dla niego samego.
1: A ta próba to jest pokazanie, że PiS i tak był gorszy. To jest ta linia narracyjna, która się pojawia. Z jednej strony system jest zły, tu wszyscy, polityka nie ma znaczenia, ale gdyby był w PiSie, to już za chwilę ten młody człowiek się okaże, że faktycznie był w Prawie i Sprawiedliwości, a nie był szefem młodzieżówki Platformy, radnym Platformy i działaczem Platformy.
2: Powstaje pytanie, jak to działa na opinię społeczną, czy rzeczywiście przekona. W tej chwili rządzi Platforma Obywatelska, a nie PiS. Także to, że to PiS jest winien, to w tej chwili nie ma żadnego znaczenia. Tym bardziej, że ten ktoś, kto jest poddany takiej krytyce, należał do Platformy Obywatelskiej, był kojarzony jednolicie. Więc ja sądzę, że akurat jeżeli chodzi o siłę perswazyjną tego usprawiedliwienia, to ona będzie niska. Trzeba było coś innego by wymyśleć, ale on tego tutaj nie wymyślił, bo trudno tutaj w jakiś sposób usprawiedliwić to i nie przypisać tego sobie samemu pośrednio, rzecz jasna.
1: Jeszcze patrzyłem to tłumaczenie władzy, na przykład to oddanie pieniędzy, to jest dobry gest, zły gest, będzie odebrany jako uczciwy człowiek, no zreflektował się i oddał, czy jednak jako
2: przeprosił,
1: przyznanie się...
2: Przeprosił. No. Przeprosiny są w polityce przeprosiny zawsze są dobre, pożądane.
1: Czy jednak być odwrotnie, jak oddał, znaczy, że ukradł.
2: Przywłaszczył sobie, znaczy dostał w jakiś sposób, wziął, spłynęły na niego z jakichś powodów, ale on w tej chwili zdaje sobie sprawę, a wtedy sobie nie zdawał, no można by tak domniemywać, że takie rozumowanie, chodzi o uruchomienie tego typu myślenia w naszej świadomości. Nie był tego świadomy, że dużo zarabia w każdym razie, zbyt dużo.
1: I teraz oddaje ci tego typu ruchy, mogą jakoś zniwelować.
2: Nie, no za późno. Mleko się wylało, tak jak to się określa. Wydaje się, że nie, że to już jest, ale dobrze, że oddaje przynajmniej. No.
1: Pytanie, czy społecznie będzie to dobrze odebrane. A propos społecznych odebrań, patrzymy na sondaże. Szczególnie ciekawy był sprzed 3 dni, ale z początku tego tygodnia sondaż CBOS-u. Nie wiem, czy pan profesor się mu przyglądał.
2: Dostaję komunikaty CBOS-u na bieżąco, także jestem w
1: właśnie, tak kursie. Wiedziałem, że pan profesor jest na krótkich łączach, jeśli chodzi o te sondaże i ma bezpośredni wgląd. 2 miesiąc rzędu spada Platformie, rośnie PiS-owi i wszystkie partie koalicyjne pod progiem.
2: W ogóle jest tak, że jak się policzy średnią notowań tych poszczególnych partii w czerwcu, to mamy do czynienia oczywiście z pewnym skróceniem tego dystansu między PiS-em a Platformą do jakichś 6-7%, to tak jak wynika z badań, a przez ostatnich kilkanaście tygodni, to znaczy w maju, kwietniu jeszcze, czy w marcu, to było jakieś 10%. Niby nie jest to dużo, z 10 do 6-7, ale zawsze coś. I to tak jakby PiS raczej nadrabiał, bo jeżeli chodzi o notowania Platformy, to one się tam kształtują stale w okolicach 32-35%, a PiS awansował, jeżeli to tak można ująć, do jakichś 26-27% poparcia. No tam różne sondaże, jeden to był tylko, że chyba na tej survey za 2 tygodnie temu, że tylko różnica była 3% między PiS-em a Platformą. Jest jakby taki, co można by interpretować, tak by to chcieli pewnie zwolennicy prawicy, jako efekt Czarnka, że może ta efekt Czarnka zadziałał, albo jakieś błędy Platformy.
1: Efekt Czarnka, błędy Platformy. Właśnie na koniec efekt Czarnka, tak się patrzę na tą sytuację. Przemysław Czarnek zgłasza propozycje także programowe. Dzisiaj będzie naszym gościem i tak zastanawiamy się, czy Prawo i Sprawiedliwość już wie, kim chce być. Czy chce być partią prorozwojową, czy bardziej partią otwartej prawicy. Pan profesor się uśmiecha, ale tak spojrzałem na to, co mam tutaj napisane do Przemysława Czarnka i trochę tak to wygląda pstrokato.
2: Musi wyglądać pstrokrato.
1: Dlaczego musi pstrokrato?
2: No po pierwsze dlatego, bo jednak mamy w dalszym ciągu z dwoma stronnictwami w ramach Platformy Obywatelskiej, to prorozwojowe,
1: w ramach
2: Prawa i Sprawiedliwości, rzecz jasna, i właściwie te dwie frakcje zaczęły się kształtować od dobrych kilku lat, powiedzmy od 2019 roku, kiedy jednak no chyba dociera do liderów PiS-u taka wiedza, to przekonanie, taka tendencja, że w miarę upływu czasu elektorat PiS-u będzie się zmniejszał z powodów demograficznych. Zwiększa się liczebność emerytów z wyższym wykształceniem, czyli zwolenników Platformy Obywatelskiej. Emeryci głosowali na PiS, przestaną głosować na PiS i kilka tutaj innych rzeczy. Zmniejsza się elektorat rolników, którzy zawsze PiS popierali. W związku z tym trzeba byłoby uruchomić właśnie jakiś taki mechanizm promodernistyczny, zmieniający ocieplający wizerunek Prawa i Sprawiedliwości.
1: To mogą być dwie nogi. Jak wiemy, na dwóch nogach da się chodzić czasami nawet całkiem szybko. Znaczy to będą dwie głowy, a z dwoma głowami to już się trudno żyć.
2: Tak, to jest zawsze problem, jak pogodzić ten wizerunek PiS-u promodernistycznego, prorozwojowego, progresywnego tak zwanego, z takim przekonaniem, że ten wizerunek, dzięki któremu PiS do tej pory wygrywał wszystkie wybory, partii broniącej interesy kategorii lokujących się na niższych szczeblach hierarchii społecznej, popierający taki model państwa opiekuńczego, na ile ludzie przestaną wierzyć w to. Więc tutaj następuje, jest obawa, że nastąpi takie zderzenie tych dwóch wizerunków i na tym polegają dwie walka tych, czy walka, czy zderzenie się tych dwóch głów, dwóch nóg, dwóch płuc. Trzeba to w jakiś sposób zneutralizować.
1: Na razie tego zdarzenia nie ma, co może powodować zwyżkę sondażową, ale jak dojdzie, to z powrotem zacznie się spadek poparcia dla największej cały czas i to pewnie tak pozostanie partii opozycyjnej, a być może kiedyś największej partii w Polsce. Znów profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: Panie profesorze, za tą wstępną analizę, jeżeli chodzi o sytuację i po aferze, ale też na tym barometrze politycznych emocji Polaków.
4: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: A my płynnie przechodzimy do kolejnej rozmowy, bo na naszych łączach jest dr Piotr Kuczmieruk, rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to zacznijmy od tej afery. Zanim zajrzymy za kulisy Szpitala Południowego, panie doktorze, panie rektorze, to ja jeszcze poprosiłbym o taki całościowy opis, jak do tego mogło dojść i czy to było normalne, czy jest normalne w polskim systemie ochrony zdrowia, że polityczne VIP-y i tego poziomu, zdaje się, ogólnokrajowego i tego poziomu samorządowego mają prywatną ścieżkę na SOR-ze.
2: No, tak to mniej więcej wygląda. No, w niektórych szpitalach, szczególnie w szpitalach resortowych, mamy do czynienia też z takimi łóżkami VIP-owskimi. Wiadomo, że takim szpitalem jest szpitalem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, no, ale on dotyczy ściśle określonych osób w państwie i to jest mniej więcej jakoś tam uregulowane, że no, powinniśmy mieć też taki szpital dostosowany, no, ale nazwijmy to te VIP-y takiego trochę niższego rzędu, bo ja się nie dziwię, że prezydent musi mieć specjalną opiekę, ministrowie czy inne osoby, no bo sprawują funkcje, zdarzają się takie sytuacje. Natomiast powiedzmy VIP-y drugiej kategorii budują sobie takie no, mniejsze szpitale w ten sposób i po prostu załatwiają różne rzeczy poza kolejką. To jest dosyć częste zjawisko.
1: Jak częste zjawisko?
2: Ja myślę, że to dotyczy praktycznie rzecz biorąc każdego szpitala zarządzanego samorządowo.
1: A że w każdym szpitalu w Warszawie, w Lublinie?
2: Nie, w każdym szpitalu w Warszawie nie ma saloniku. Tutaj to już przegięliśmy, że tak powiem, myślę, że grubo, ale w każdym szpitalu, w którym jest powoływany jakiś dyrektor poprzez polityków, no po prostu ci politycy próbują załatwić sobie krótszą ścieżkę w podejmowaniu tej decyzji. Natomiast no tutaj szpital zinstytucjonalizował to. To znaczy załatwimy sobie prywatny salonik i będziemy no, przyspieszać różne procedury, które są objęte kolejką.
1: A to jak... Jak wyglądała ten rozrost patologii? Jak rozumiem, to musiało trwać, tak? To musiała być pewna droga od tego, że mam znajomego lekarza, że przyjdzie, on mnie szybciej przyjmie, po tym, że wstawiamy własnego koordynatora SOR, on robi własny salonik, to wyglądało pewną ewolucję zawłaszczania służby zdrowia, panie doktorze, tak czy nie?
2: Tak, to mniej więcej wygląda, to znaczy to jest szczególnie widoczne, kiedy w systemie pojawiają się kolejki, tak? Jeżeli tych kolejek nie ma, no to po prostu, jeżeli komuś tam, powiedzmy, ze względu na to, że jest VIP-em przyspieszono coś z 2 tygodni na od razu, no to społeczeństwo tego po prostu tak nie widziało, bo nie było to takie dotkliwe społecznie. Natomiast w tym momencie, kiedy mamy do czynienia z oczekiwaniem na niektóre badania przez 1,5 roku, no to ten problem przyspieszania i natychmiastowości stał się natychmiast dostrzegalny i on oczywiście budzi normalne społeczne kontrowersje i to jest mechanizm przegięcia w tym zakresie. A tutaj jeszcze po to, żeby nie tylko korzystać z przyspieszonego terminu, no to musimy się też oddzielić od społeczeństwa, żeby było lepiej, wygodniej. W związku z tym no, wydziela się obszar w szpitalu, który jest zabierany dla centrum leczenia kręgosłupa, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, i po prostu...
1: Warszawskie Centrum Leczenia Kręgosłupa, zarządzał tym centrum przez pewien czas dr Górski, który napisał na platformie X wczoraj, polemizując z panią poseł Anną Marią Żukowską z Lewicy, która także chciała go oskarżyć o ten udział, powiedział, to nieprawda, to pomieszczenie zostało wyłączone z obsługi pacjentów i przekazane właśnie w zarząd panu do niedawna koordynatorowi SOR w Szpitalu Południowym Dawidowi Kacprzykowi.
2: No tak było, to znaczy lekarz opisał faktyczny stan, który miał miejsce. W związku z tym no, ta sprawa też jest racjonalnie wyjaśniona, skąd się wzięły te pomieszczenia w tym szpitalu.

0: napisał. Tam są trzy punkty. Po pierwsze, że od kilku miesięcy już nie jest w szpitalu południowym. Po drugie, twierdzi, że nigdy nie był kierownikiem warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa. No i po trzecie, to w całości zacytuję, ani powstanie, ani lokalizacja tak zwanego VIP roomu nie były ze mną konsultowane, uzgadniane, ani przeze mnie inicjowane. Jedynym efektem tej decyzji było odebranie sali, na której wcześniej hospitalizowani byli pacjenci chirurgii kręgosłupa.
1: No to tylko potwierdza jeden fakt, że w tej sprawie też uczestniczył nie jako ordynator SOR-u, ale również dyrekcja szpitala, dlatego że decyzje międzyoddziałowe podejmuje kierownictwo, tak? Gdyby w tym procederze uczestniczył tylko sam koordynator SOR-u, no to koordynator SOR-u nie ma wejścia do Centrum Leczenia Kręgosłupa w tym zakresie, bo to są oddzielne jednostki organizacyjne i każdy zarządza swoim obszarem i każdy zarządza swoimi powierzchniami.
0: Dobrze, dlaczego było w Warszawie? Jest tak, że dyrektor szpitala może sobie uznać, a zrobię moim kolegom, rano wstaję, wypiję kawę i wpadłem na pomysł, zrobię VIP room. Czy to jednak musiało iść od góry, od polityków? Pani dyrektor, poprosimy tutaj o taką możliwość. Jak to się załatwia?
1: Ja myślę, że to było inaczej. To znaczy dyrektor ma takie uprawnienia i to w każdym szpitalu. Ja też jestem instytucją, to znaczy moja uczelnia, którą ja kieruję, też jest instytucją prowadzącą. Co prawda nie dla publicznego, ale dla prywatnego szpitala. W związku z tym też są podejmowane decyzje, że w momencie, kiedy jest mniej pacjentów albo przebudowuje się jednostkę organizacyjną trochę, no to zmienia się sposób eksploatacji pomieszczeń. W związku z tym dyrektor medyczny zwraca się do mnie albo w uzgodnieniu ze mną. Podejmowana jest decyzja, że zmniejszamy na jednym oddziale pewną ilość łóżek, a na innym oddziale tą ilość łóżek zwiększamy. I to jest jakby mechanizm normalny, jest to dostosowywanie do ilości pacjentów i za każdym razem to ma racjonalne uzasadnienie ekonomiczne. Nadmieniam akurat, że w przypadku szpitala uczelnianego to jest jednostka całkowicie prywatna i nie korzystamy z Funduszu Narodowego Ochrony Zdrowia.
0: Nie w prywatnej służbie, tak rozumiem, rynek decyduje. Chyba inaczej powinno być tam, gdzie jest publiczny pieniądz, tam, gdzie są politycy, mogło być troszkę skromniej, a jest znacznie, podejrzewam, bardziej to rozbuchane.
1: Jest. To znaczy my się staramy naprawdę w tym wszystkim oszczędzać, ponieważ nie dostajemy dotacji i musimy, no i nasze wynagrodzenia, czy nasze koszty pokrywa rynek. Na tym rynku występuje mimo wszystko jakaś konkurencja, więc nie można sobie pozwalać na przepalanie pomieszczeń czy przepalanie dyżurów. Tak? Nie można sobie również pozwalać na sytuację, w której prywatny klient płaci za pobyt w szpitalu, gdzie lekarz jest na dyżurze, a tego lekarza na dyżurze nie ma. To jest w ogóle niemożliwe. A w Państwowej Służbie Zdrowia, no tak jest, no przyjdzie kontrola i szpitala nie zlikwiduje.
0: Tak to wygląda, stąd może to urynkowienie pewne, no ale to jest dyskusja, nie będziemy w tej chwili jej rozstrzygać. Panie doktorze, naszym gościem Piotr Kuszmieruk, a przypominam, że widzimy się na YouTubie, można, jeżeli Państwo oglądają, subskrypcję zostawić, że taką, a propos tego elementu marketingowego, zaszyję tą autopromocję, subskrypcję na kanale YouTube. Panie doktorze, to co się działo w tym saloniku VIP? Dlaczego akurat Szpital Południowy i do czego on miał służyć elicie politycznej Warszawy?
1: To znaczy, ja powiem tak, mam te informacje, ponieważ u mnie na uczelni pracują byli pracownicy, a wiadomo, byli pracownicy podejmują, to znaczy szczególnie jak już mamy do czynienia z pracownikami, z którymi została rozwiązana umowa o pracę, to mają większą pamięć i więcej jakby do powiedzenia. No po prostu salonik służył do przeczekiwania, ale w momencie, kiedy nie trzeba było kogoś wzywać na oddział i można było zrobić prostsze procedury medyczne, no to wykonywano w tym saloniku prostsze procedury medyczne. Podanie leku, zastrzyk czy podanie kroplówki, było to realizowane. Zresztą to jest widoczne na zdjęciu, to znaczy tak jak zostało pokazane zdjęcie tego saloniku medycznego, to mamy do czynienia, że tak powiem, z cywilnym

0: tymi meblami plus jedna szafka medyczna. Znaczy, gdyby stojąca obok tych foteli, tak? Gdyby to miała być poczekalnia, no to nikt w poczekalni szafek medycznych nie wstawia, tak? Ta szafka medyczna generalnie służy do tego, żeby pielęgniarka przyniosła, postawiła tackę z zastrzykami albo w tej szafce...
1: Zastrzykami z czym?
0: Nie wiem, no komuś potrzeba antybiotyk podać, ale na przykład można też podać kroplówkę, tak?
1: Co też przynajmniej pan doktor mówił, że część, rozumiem, tych, którzy tam pracowali, mówili, że to była także takie miejsce, gdzie można było się odtruć po
0: alkoholu. Zdarzały się takie sytuacje, to mi jeden z pracowników powtórzył.
1: Także tam przyjeżdżali iluminarze warszawskiej platformy, żeby po dużej imprezie się...
0: To a pani nie rozróżniała, czy to byli iluminarze, bo to była pielęgniarka i ona jakoś tam nie siedzi specjalnie w polityce, no ale... Ale takie były rzeczy.
1: Przychodzili tam ludzie i w tym prywatnym saloniku się odtruwali po imprezach. W publicznym szpitalu.
0: Po alkoholu. Nie wiem, czy po imprezach. No mogli pić sami, no.
1: Nie zalecamy ani tej formy specjalnie, szczególnie, że nowa akcyza wchodzi, więc będzie drożej. No ale to jak zabiera się pomieszczenie z chirurgii kręgosłupa, gdzie, jak powiedział pan doktor Rafał Górski, który tam leczył, wcześniej leżeli tam pacjenci po operacjach być może, albo czekający na operację, zabiera się tym pacjentom chirurgii kręgosłupa pomieszczenie, żeby w tym pomieszczeniu odtruwać alkoholowo osoby, które wchodzą boczną kolejką na SOR.
0: No tak, albo poczekiwać, no oczekiwać, no wie pan, panie redaktorze, dla mnie też to jest nieetyczne, że większość społeczeństwa podlega jakiemuś rygorowi czekania na SOR-ze, który czasami jest kilku albo kilkunastogodzinny, bo te SOR-y różnie w tej Warszawie działają. Warunki no są słabe. Ja w ubiegłym roku byłem na SOR-ze w związku ze złamaniem w szpitalu na Szaserów. No to spędziłem tam, że tak powiem, razem z osobą blisko 12 godzin po drodze, która po prostu poślizgnęła się i złamała rękę, czy uszkodziła, bo to nie było złamanie, stłukła rękę i zanim zostałem, że tak powiem, właściwie przyjęty, no to musiałem spędzić ten czas na tym SOR-ze. No a tam różne osoby przyjeżdżają. No, niektóre faktycznie po libacji alkoholowej, niektóre zdjęte z miasta, bo wyszły z tej libacji i usnęły na ulicy i gdzieś tam były po drodze pobite, więc podjęto takie decyzje. Albo osoby ze swoimi trudnymi sytuacjami. Pobyt tam nie jest czynnością przyjemną. Te SOR-y nie mają żadnych synonimów luksusu.
1: I jeszcze się czeka, jest triaż, czasami czeka się tak jak z tą ręką kilkanaście.
0: I czasami się czeka, no dostaje się jak gdyby numer zaszeregowania, jesteś jedynką, dwójką albo trójką, w związku z tym jak jesteś tą trójką i siedzisz ze zbitą ręką, no to jesteś na ostatnim końcu, a po drodze ktoś wyprzedza kolejkę, no bo lekarz określa, czy to jest niskie zagrożenie życia, czy wysokie zagrożenie życia.
1: No dobrze,
0: życia.
1: Ale też lekarz określa, w tym przypadku jak rozumiem, no chyba się wszyscy tego przyznali, bo dyrekcja szpitala poleciała, pan Kacprzyk poleciał, czyli zdaje się jest to prawda, ale jest jeszcze czwarta ścieżka przez pana Kacprzyka, który mówi, bardzo proszę, ma pani stan podgorączkowy, gorzej się czuje, to zapraszam tą najszybszą ścieżką dla działaczy i polityków Koalicji Obywatelskiej.
0: No tak, no tam do tego pokoju też był zapraszany lekarz, żeby nie chodzić po gabinetach, więc na prostsze badanie nie pacjent przychodzi do lekarza, tylko w niektórych przypadkach, jak zauważyliśmy, być może lekarz przychodzi do pacjenta i osiągnęliśmy postulat partii Szymona Hołowni 2050, że lekarz przychodzi do pacjenta albo do niego dzwoni, tak.
1: To już na koniec zapytam, czy po tej aferze coś się w warszawskiej służbie zdrowia zmieni?
0: To znaczy reformy są potrzebne bardzo duże. Myślę, że to nie jest mechanizm jak gdyby tylko tego szpitala, ale na pewno moim zdaniem kontrola wewnętrzna w tym szpitalu realizowana przez miasto do niczego nie doprowadzi. To znaczy w tej sprawie swoje działania powinna podjąć prokuratura i Centralne Biuro Antykorupcyjne, czyli generalnie powinno zdjąć pliki binarne z systemu komputerowego, sprawdzić kto jak był obsługiwany i doprowadzić do sytuacji, w której do sytuacji, w której wyjaśni się tą sprawę. Chcę tylko zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z w szpitalu mamy do czynienia z pacjentami i z danymi medycznymi. W związku z tym, że to jest RODO i to jest RODO wyższego poziomu dotyczące stanu zdrowia, w związku z tym, jeżeli Rafał Trzaskowski wyśle nieodpowiednią instytucję kontrolną, która nie ma uprawnień, a miasto takiej instytucji kontrolnej po prostu nie ma w tym zakresie, no to ona nie będzie mogła tego systemu dokładnie skontrolować. Dokładnie mogą skontrolować bardzo precyzyjne organy, które mają uprawnienia do korelacji imienia i nazwiska ze stanem zdrowia pacjenta i nie naruszają przy tym dyrektywy RODO.
1: Czyli jeżeli chciałoby się to rozwiązać, no to trzeba byłoby zaprosić NFZ, jak rozumiem.
0: NFZ, CBA, prokuraturę, no, organy ścigania tak naprawdę.
1: Ale dlatego, że razie mają... mamy audyt przez premiera zgłoszony NIK-u i Miejski. One wyjaśnią sprawę.
0: Ja powiem tak, NIK ma takie uprawnienia, NIK działa wolniej. Nie wiem, jaka miejska instytucja audytoryjna może, że tak powiem, korzystać z tego typu danych. Nie potrafię znaleźć takich informacji, bo to są informacje wrażliwe. W związku z tym, tak jak powiedziałem, że jeżeli miasto to będzie kontrolowało, to do niczego nie doprowadzi oczywistego. Pomijając jeszcze fakt, że sam pan doktor podjął decyzję o dokonaniu korekty tych faktur i zwrócił te 500 000 z tego swojego konta. Natomiast ja powiem tak, po pierwsze nie wyczerpuje to znamion przestępstwa wyłudzenia środków, to tylko niweluje wysokość kary, to znaczy jest to okoliczność łagodząca w tym postępowaniu. A po drugie, moim zdaniem najbardziej poważnym elementem nie jest to, że pan dyrektor wystawił takie faktury, no i ktoś mu zapłacił za te faktury. Moim zdaniem problemem jest to, że ktoś podpisał takie umowy. Po podpisaniu takich umów uruchomił cały ciąg proceduralny w szpitalu, który po pierwsze przyjął te umowy, po drugie zweryfikował te umowy, po trzecie sprawdził, a po czwarte wypłacił. To też nie jest odpowiedzialność jednostronna strony wystawiającej umowy. Oczywiście ta strona ustaliliśmy, że jest nieuczciwa i że jest w tym wypadku sprawcą i powiedzmy również kozłem ofiarnym, ale to też jest sprawa związana z niewłaściwością, z niewłaściwym działaniem całego systemu rozliczeń w tym szpitalu. To znaczy nikt, po pierwsze ktoś się zgodził na tą umowę, a poza tym od początku do końca nikt tych faktur nie weryfikował. A mamy, że tak powiem, konkretną drabinę kierowniczą w tym szpitalu. To znaczy co, w księgowości nikt tego nie sprawdzał, w jakimś nadzorze nad kontraktami nikt tego nie sprawdzał, tak? I ta faktura przeszła i nagle wypłacono komuś 500 000 złotych górką. No, naprawdę sytuacja jest zaskakująca.
1: Przynajmniej 500 000, bo może jeszcze będą dalsze zwroty od pana lekarza Dawida.
0: No ja na razie, panie redaktorze, powołuję się na fakty, ale tak to wygląda. Tak.
1: Jeszcze wczoraj nie zwrócił nic, przedwczoraj nic nie było, zaraz 500 000 więcej. Jest to proces, panie doktorze, może się to nawet pogłębić, ten proces oddawania pieniędzy. I to
0: może tak być.
1: Może nie tylko przez pana lekarza Dawida Kacprzyka, doktor Piotr. A na koniec, czy to mógł być dyrektor, czy to musiało być wyżej? Że pan Dawid Kacprzyk mógł w ten sposób...
0: To znaczy, ja myślę, że po prostu pan dyrektor chciał zrobić dobrze dla tych wyżej.
1: No i to jest konkluzja naszej rozmowy. Doktor Piotr Kuszmieruk, polski naukowiec, rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki wnet.
3: Szczecin 98,9 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: My teraz włączamy w nasz poranek politykę zagraniczną. Naszym gościem Marek Budzisz. Dzień dobry.
2: Dobry.
1: No i patrzymy na Moskwę z pewnym, niektórzy przerażeniem, niektórzy satysfakcją, niektórzy zdziwieniem. Stolica Rosji w dymie i w ogniu. W piątym roku trzydniowej operacji specjalnej stolica Rosji staje się już niemalże dzień w dzień obiektem ataków, i to skutecznych ataków dronów, a nawet ten najbardziej spektakularny wczorajszy wybuch magazynu ropy, zdaje się, to dokonała zagubiona rosyjska rakieta obrony przeciwlotniczej, ten latający spodek, to właśnie w wyniku rosyjskiej rakiety, która zgubiła swój cel. Ale nie o technice wojskowej, o strategii. Co oznacza wczorajszy skuteczny atak na Moskwę w wymiarze geopolitycznym nawet, czy takim operacyjnym wojny na Ukrainie?
2: Po pierwsze oznacza to, że dotychczasowe działania strony ukraińskiej okazały się skutecznymi, bo ten atak jest raczej konsekwencją całej sekwencji działań, których celem było przede wszystkim osłabienie systemu obrony przestrzeni powietrznej. Moskwa uchodzi za miasto najsilniej na świecie, chronione wielowarstwowym systemem obrony. On był zresztą w ostatnim czasie jeszcze dodatkowo wzmacniany, o tym informowali dziennikarze. No ale jak się okazuje, strona ukraińska osłabiła na tyle ten system, że można przeprowadzać już uderzenia na taką skalę. I to jest ten drugi element. Skala tego uderzenia pokazuje, że możliwości strony ukraińskiej rosną, bo to przeprowadzenie ataku na taką odległość i o takiej precyzji rażenia jest długą operacją. To się planuje kilka miesięcy. I też siły dedykowane do tego rodzaju działania muszą być odpowiednio i doświadczone, i wyposażone, i odpowiednio liczne. W związku z tym tutaj też nastąpił po stronie ukraińskiej przełom. No i trzeci element, na który warto zwrócić uwagę, to jest element pojawienia się nowych zdolności technicznych. To jest ten sprzęt, którym posługują się Ukraińcy, stale jest ulepszany, ewoluuje. I to, co prezydent Zełenski i przedstawiciele firm produkujących drony dalekiego zasięgu mówili jeszcze jesienią ubiegłego roku, dzisiaj się materializuje. To jest o tyle ważne, że strona ukraińska mówi też, że pracuje nad rakietami balistycznymi. A w związku z tym, jeśli poprzednie zapowiedzi się potwierdziły, to trzeba zakładać, że być może również i te się potwierdzą, a to by oznaczało jeszcze kolejny etap tej wojny, bo rakietę balistyczną jeszcze trudniej przechwycić niż relatywnie wolno przemieszczające się drony. W związku z tym to nie jest ostatni atak, tych ataków na pewno będzie więcej na terenach okupowanych, na Krymie, na terenach nadgranicznych. To już jest właściwie stała faza wojny i to oznacza właśnie, że znaleźliśmy się w nowym etapie, gdzie strona ukraińska zaczyna odzyskiwać inicjatywę. To jest proces, to nie jest jednorazowe wydarzenie, ale ta tendencja jest wyraźna od kilku miesięcy. Tą stroną, która narzuca pewną logikę działań, to jest strona ukraińska i to już zmienia arytmetykę wojny i też perspektywy ewentualnych rokowań kończących konflikt.
1: No właśnie, bo wiele się mówi o tym, że ta wojna zmierza do jakiegoś końca, ale to będzie koniec szczęśliwy dla Rosji. Władimir Putin chciał przynajmniej neutralizacji Ukrainy, przynajmniej jej demilitaryzacji i stworzenia z niej takiej, no nawet nie szarej strefy, ale państwa bezwolnego, państwa marionetki wobec Rosji. Tego celu chyba nie osiągnie.
2: Ten cel jest dzisiaj z pewnością poza zasięgiem Federacji Rosyjskiej i Władimira Putina. W związku z tym, jeżeli Rosja nie zrewiduje swoich celów, tam jest jeszcze oczywiście drugi cel podnoszony regularnie przez rosyjskich polityków, czy to Putina, czy Uszakowa. Oni mówią o oddaniu przez stronę ukraińską Donbasu. tego anektowanego formalnie, w świetle formalnie oczywiście ustawodawstwa rosyjskiego, terenu ukraińskiego. Na to też się nie chce zgodzić prezydent Zełenski i strona ukraińska. W związku z tym to są te dwa podstawowe cele tej wojny, których Rosja dzisiaj nie jest w stanie osiągnąć. Więc jeżeli rozmawiamy o zakończeniu konfliktu i o jakiejś perspektywie zakończenia, to wszystkie te głosy mówiące o tym, że wojna się skończy w tym roku, zresztą rząd ukraiński też przedstawił taką prognozę budżetową kilka dni temu na rok 27 i kolejne dwa lata, i ta prognoza była budowana w oparciu o założenie, że wojna z końcem roku już ulegnie wygaszeniu albo negocjacyjnemu zakończeniu. Więc nie tylko obserwatorzy zewnętrzni, ale też i strona ukraińska uważa, że ten scenariusz zakończenia konfliktu jest dzisiaj znacznie bardziej prawdopodobny niż w poprzednich miesiącach, ale on jest prawdopodobny, a nie pewny. To dlatego, że on zakłada konieczność rezygnacji Rosji z ich celów wojennych, a to jeszcze się nie stało. Znaczy Rosja ma do wyboru albo eskalację, albo pogodzenie się de facto z tym, że wojnę przegrywa i jej i tych celów politycznych nie osiągnie. Ta decyzja jeszcze na Krymie nie została podjęta.
1: A w jakiej sytuacji jest sam Krym? Bo jest tak, że jeżeli patrzy się na teren zdobywany na Ukrainie, to w kwietniu i w maju, ale chyba też w marcu, o ile dobrze pamiętam, to zaraz pan redaktor Marek Bliś mnie poprawi, Rosja więcej traciła terytorium na Ukrainie niż zyskiwała. Ukraińcy odbijali swoje terytorium, no a teraz tej wojnie dronowej, oczywiście Rosja może porazić Kijów, ale na mieszkańcach Kijowa czy innych miast ukraińskich po 5 latach nie robi to takiego wrażenia, jak możliwość rażenia, i to chyba już regularnego rażenia najważniejszych miast rosyjskich z Moskwą na czele przez stronę ukraińską. Że ta wojna przestaje wyglądać tak jednostronnie, że Rosja naciera i może traci dużo żołnierzy, ale idzie do przodu. Teraz Rosja terytorialnie się cofa, a i w tej wojnie powietrznej przestaje być stroną dominującą, a może i zaczyna przegrywać.
2: No dlatego mówimy o zmieniającej się arytmetyce strategicznej tego konfliktu. W obecnej fazie jest, on przebiega w ten sposób, że strona ukraińska ma nieco więcej inicjatywy niż w przeszłości, narzuca Rosjanom swoimi działaniami jakby, czy ogranicza ich możliwość odpowiedzi. Strona ukraińska próbuje przenieść wojnę na Krym i próbuje to, o czym zresztą mówią dowódcy, czy to dowódca Korpusu Azow, czy dowódca systemów bezzałogowych Madziar Brovdi. Strona ukraińska próbuje objąć kontrolą ogniową cały obszar okupowany, czyli tą lądową autostradę wiodącą z kraju krasnodarskiego na Krym. Tam są atakowane w sposób ciągły właściwie cele rosyjskie w postaci konwojów z zaopatrzeniem dla wojska, również dla ludności cywilnej. To jest pewna nowa faza wojny. Ale to jeszcze nie oznacza, że strona ukraińska jest w stanie przeprowadzić jakąś wielką ofensywę i wysadzić desant na Krymie, przejąć ten półwysep, odbić go, mówiąc skrótowo, z rąk rosyjskich. Tego jeszcze nie obserwujemy, a przynajmniej jeszcze prócz zapowiedzi takich działań nie widać. Rosjanie mogą eskalować. Ta eskalacja może mieć wiele twarzy. Znaczy, po pierwsze, Putin może ogłosić to, czego nie robił w tej wojnie, mobilizację powszechną.
1: A to jeszcze dopytam, bo czas nas goni, ale troszeczkę nagniemy ramy. To cokolwiek da, bo w tej chwili nawet rosyjscy wojen blogerzy, nawet rosyjscy eksperci mówią, bo jeszcze rok temu, 2 lata temu, no chociażby Igor Girkin tak mówi, mobilizacja i rzucenie kolejnych dziesiątek czy setek tysięcy ludzi z kałasznikowami na front może coś by dało. W tej chwili przy tej dronizacji wojny to będzie bez sensu. To po co taka mobilizacja?
2: Tak, to jest dzisiaj środek, który znacznie byłby mniej skuteczny, gdyby Rosjanie się do niego odwołali niż w przeszłości, ale to nie oznacza, że nie mają innych możliwości. No, mogą używać większej liczbie, mogą eskalować i wertykalnie, i horyzontalnie, to znaczy mogą wertykalnie odwoływać się choćby do swojego potencjału nuklearnego, To jest bardzo ryzykowne dla Rosji. Wielu obserwatorów uważa, że Rosja tego nie zrobi. Ja też uważam, że Rosjanie będą mieli wielki problem, jeśli podejmą tego rodzaju decyzje, a strony ukraińskiej to nie złamie.
1: Dlaczego?
2: Natomiast
1: deeskalacja przez eskalację i rzucenie bomby atomowej na Charków na przykład. On może nie,
2: to... Bomby atomowej to jest za dużo powiedziane. Rosjanie mają ładunki nuklearne o niewielkiej mocy, takie, które można razić instalacje na froncie. Ten promień oddziaływania tego ładunku wynosi kilkanaście kilometrów. To nie musi być Hiroshima. Ten wachlarz możliwości...
1: No to gdzieś na Kramatorsk, gdzieś w Ługańsku, w Donbasie, tam na tej linii stycznej, która się nie ruszyła w zasadzie od roku 2015 często.
2: No tak, ale technika, czy... No musielibyśmy tu długo sobie rozmawiać, jak może wyglądać rosyjska eskalacja. Zakłada się, że jeżeli oni wejdą na tę drabinę, to nie zaczną od uderzenia w cele na ziemi, czy tam, gdzie znajdują się ludzie, tylko raczej zaczną od takiego sygnalizacyjnego odpalenia głowicy jądrowej, czy to w kosmosie, czy na terenach niezaludnionych, na przykład nad morzem, właśnie po to, żeby pokazać, że są gotowi pójść dalej. Może się też wydarzyć, umownie rzecz mówiąc, jakiś incydent w działających elektrowniach atomowych i to jeszcze tak przeprowadzona operacja, że nie do końca wiadomo, kto był winny i kto to zrobił. To też jest pewna mechanika działania Rosjan i to, jak oni się specjalizują. No i wreszcie jest kwestia możliwości eskalacji horyzontalnej, czyli zaatakowania innych państw, które w ten sposób miałyby być zastraszone i na przykład zmniejszyć skalę swojej pomocy dla Ukrainy.
1: To jest możliwość eskalacji. To już na koniec zapytam w tej wojnie, która się zmieniła na niekorzyść Rosji, jakie powinno być stanowisko Polski?
2: Ja uważam, że Polska powinna kontynuować swoją dotychczasową politykę, czyli wspierania wysiłku ukraińskiego. Oczywiście dbając też o to, żeby te relacje były relacjami równoprawnymi, partnerskimi, szanującymi naszą wrażliwość i nasze wartości. No choćby z tego powodu nam powinno na tym zależeć, że daje nam to czas na budowę własnych sił zbrojnych i modernizację, która trwa i która jest czasochłonna.
1: Warto kupować czołgi, transportery, artylerię, kiedy drony wygrywają wojnę?
2: To powinien być system mieszany, bo to nie jest tak, to oczywiście media akcentują dzisiaj bardzo silnie tą dronizację wojny. Ja zresztą od lat mówiłem, że to jest kierunek, w którym będą się rozwijały współczesne siły zbrojne, ale to nie jest tak, że te stare systemy są całkowicie nieprzydatne. Czołgi na Ukrainie też odgrywają swoją rolę, tylko one walczą w inny sposób niż wcześniej, podobnie systemy artyleryjskie. I to jest kwestią pewna proporcja. Ja uważam, że my mamy zaburzoną proporcję. Zbyt dużo pozyskujemy tych platform bojowych ze starych czasów. I je też trzeba zmieniać, one też muszą się modernizować. I powinniśmy przyspieszyć nasz rozwój w zakresie nowych systemów walki. Ale to nie jest tylko sprzęt. Tu jest cały ekosystem produkcji, szkolenia i używania przez siły zbrojne. W związku z tym sama polityka zakupów tutaj niczego nie zmieni.
1: O czym mówił Marek Budzisz. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

0: I słuchamy Radia Wnet. Jest 19 czerwca, piątek, godzina 8:16.
1: Kto tam?
2: Byliśmy umówieni na rozmowę.
1: Zapraszam na Wywiad Wnet.
3: Wywiad Wnet.
0: A gościem poranka Wnet Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na funkcję premiera. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłania się państwu i panu redaktorowi.
0: Wczoraj liczne kontrole poselskie w szpitalach warszawskich. Co udało się ustalić? Jak wyglądała od podszewki afera warszawskiej?
4: No, na przykład udało się ustalić posłowi Stefaniukowi i pani poseł Milczanowskiej, że w szpitalu brudnowskim, już nie południowym, ów zuch z Platformy Obywatelskiej, pan Kacprzyk, tylko w miesiącu marcu tego roku przepracował 296 godzin za 400 zł za godzinę, podczas gdy stawka dla normalnego, zwykłego lekarza wynosiła tam 300 zł za godzinę. No jak państwo policzycie, że tydzień ma pracowniczy 5 dni po 8 godzin, 40 razy 4 to jest 160, to ów zuch, pracując także jak w szpitalu południowym jako koordynator SOR-u, szpitalnego działu ratunkowego, dodatkowo w brudnowskim szpitalu przepracował 296 godzin, czyli można powiedzieć takie prawie 2 miesiące, po 400 zł za godzinę, to no, winszuję. Chciałbym też tak zarabiać.
0: Całkiem nieźle zarobił, ale
4: przede wszystkim
0: oddał.
4: Pada służba zdrowia. Nie płacą ludziom za szpitalom za świadczenia. Ludzi wysyłają z kolejek na następne 2 lata, a ten pan zarabia sobie w jednym, drugim, trzecim szpitalu mnóstwo pieniędzy i oddał 500 tysięcy, tak słyszałem.
0: To są właśnie
4: te pieniądze, które dostał za marzec w brudnowskim szpitalu.
0: Za jeden miesiąc.
4: Tak mi się wydaje, no policzcie sobie państwo.
0: Jakie będą dalsze konsekwencje tej afery? Wniosek o wotum nieufności? Chyba dla pani minister zdrowia już nie można, bo dopiero co było.
4: To nie ma sensu, dlatego że ta koalicja jest cementowana oczywiście różnymi tego rodzaju aferami. Miejmy świadomość tego, że to jest wierzchołek góry lodowej. To jest tylko afera, która ujawniła się, natomiast takich rzeczy w wykonaniu Platformy Obywatelskiej, PSL-u, który ma tyle za kołnierzem, że się w głowie nie mieści, będziemy to wszystko badać. Idziemy z kontrolami do wszystkich innych szpitali, także podległych PSL-owi, nie tylko szpitali i innym partiom z koalicji 13 grudnia jest mnóstwo, więc na pewno na koniec tego będą zawiadomienia do prokuratury, a później będzie rozliczenie tego również prawne, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie systemu.
0: Jak... prokuratura na kogo? Na pana doktora, na dyrektora szpitala południowego? Na Marcina Kierwińskiego? Kto powinien się w prokuraturze wyspowiadać w tej sprawie?
4: No to zobaczymy na końcu. Niech się wszyscy boją. Panie redaktorze, to nie jest kwestia systemu, jak chcą nam powiedzieć ludzie z Platformy, że system źle działa. System źle działa, lekarze za dużo zarabiają. Nie, bronię lekarzy. Jeżeli wie pan lekarz...
0: Ale kogo pan broni? Dawida Kacprzyka?
4: Bronię lekarzy, z normalnych, zwykłych lekarzy, którzy mają specjalizację i pracują na przykład na kontrakcie, wykonują na przykład zabiegi na zaćmę albo kolonoskopię, mając specjalizację. Pracują bardzo ciężko. Być może za dużo zarabiają, bo jest za mało lekarzy, dlatego otworzyliśmy nowe kierunki studiów, które oni chcieli zamykać. Natomiast generalnie bronię lekarzy. To jest oszustwo Platformy. To nie jest kwestia systemu. Oszustwo Platformy, którego wierzchołek góry lodowej ujawniliśmy właśnie w szpitalu południowym.
0: A ten system nie jest chory? System, który pozwala legalnie zarobić lekarzowi w Grójcu, który zarządza dwoma szpitalami, tym w Grójcu i tym w Nowym Mieście nad Piwnicą, i zarobił ponad 3 miliony złotych.
4: A to zobaczymy, czy legalnie. Bo tak samo mówiono o Kacprzyku. A Kacprzyk, wypisują sobie dyżury w szpitalu brudnowskim południowym, ja doszliście by w studiu telewizyjnym, czy legalnie, czy to jest oszustwo?
0: No w tym wypadku to jest poświadczenie nieprawdy.
4: No właśnie, tak, więc nie mówmy o systemie, na który chce zgonić winę Tusk, bo system jest do naprawy, bo jest za mało lekarzy, dlatego ja osobiście uruchomiłem kilkanaście nowych kierunków lekarskich, za co jestem ścigany przez NIK białostocki dzisiaj. Natomiast to nie jest system, tylko oszustwo. Więc nie
0: zwalajmy winy na lekarzy. Ten system pozwala na to, żeby 30 medyków zarabiało 3,5 miliona złotych miesięcznie. Są dane podane przez rynek zdrowia.
4: Panie
0: to nie jest patologia systemu?
4: Oczywiście, że tak, dlatego że jest za mało lekarzy. Jeżeli szpital na przykład powiatowy, na przykład w Rykach, ma utrzymać oddział taki albo inny, to musi zatrudnić lekarza, który będzie świadczył te świadczenia zdrowotne. Jeżeli nie ma innych na rynku, no to płaci tyle, ile lekarz sobie wymaga na kontrakcie. I to jest patologia, z którą my walczymy nowymi kierunkami lekarskimi i większą ilością lekarzy, ponieważ lekarzy jest za mało. Natomiast to nie jest ta kwestia. My nie mówimy o systemie. My mówimy o oszuście z Platformy Obywatelskiej.
0: To nie, może jest tak, że skoro starosta zarządza szpitalem, no to on ma dwa szpitale, zatrudnia sobie pana lekarza za 3 miliony. Pan lekarz nie jest ani w Nowej Mieście nad Pilicą, ani w Grójcu. Podobno jest w gabinecie u pana starosty i coś tam sobie robią, może piją kawę, ciasteczka. Może to jest błąd, że tak nisko jest to postawione, że to samorządy sobie rozdają podstawę te pieniądze, trzeba im to zabrać, no,
4: ale to
0: zmienić
4: pan,
0: system.
4: To pan chce skierować rozmowę na tory, które chce skierować również Tusk.
0: Nie, ja chcę, żeby służba zdrowia działała sprawnie.
4: Oczywiście, że tak, dlatego trzeba lekarzy. Dlatego uruchomiliśmy kilkanaście nowych kierunków lekarskich. Dlatego zwiększyliśmy liczbę miejsc na pierwszym roku studiów lekarskich z niecałych 6 tysięcy do ponad 10 tysięcy tylko w ciągu lat naszych rządów. Dlatego dzisiaj mnie ściga NIK, że na przykład w Kaliszu, w Nowym Targu, w Nowym Sączu, w Lublinie czy w Płocku są studia lekarskie, bo potrzebujemy lekarzy. Bo jak pan nie ma lekarzy, a pan ma oddział na przykład, nie wiem, interny, to pan musi zatrudnić lekarza, który ma specjalizację w tym względzie, bo jak pan nie zatrudni, to pan nie będzie miał oddziału. Rozumie pan? I wtedy lekarz stawia warunki, bo nie ma konkurencji na rynku. To jest normalna rzecz. Natomiast my o tym nie mówimy. My mówimy o cwaniaku z Platformy Obywatelskiej, który nie mając specjalizacji i kończąc ledwo co studia, został tak zwanym koordynatorem SOR-u, dodatkowo jeszcze zrobił salonik VIP dla swoich ludzi z Platformy i zarobi 1 600 000 rocznie.
0: Prezydent robił szczyt medyczny, wymieniliście konferencję medyczną, jest program, czy prawdopodobnie nie tylko powie cwaniak. To już wszyscy wiemy, chyba się przyznał, pieniądze oddał zwolnionego, a wszyscy wiedzą, że cwaniak, że wyłudził przynajmniej pieniądze, a może i coś więcej.
4: Wierzchołek Góry Lodowej wszystko sprawdzimy i damy do prokuratury.
0: No dobrze, ale...
4: I rozliczymy w sądach.
0: No dobrze, ale to ktoś może zapytać, przyjdą nowi, przyjdzie, zamiast Tuska będzie Czarnek i może zrobi to samo, może jednak ten system trzeba zmienić. Może,
4: pan redaktor,
0: czy wy
4: naprawdę...
0: macie pomysł, co zrobić z tą służbą, redaktor, ona działała? Czy...
4: Pan redaktor naprawdę nie zauważa, kto jest u pana w studio?
0: Przemysław Czarnek.
4: Dokładnie. A kto otworzył nowe kilkanaście kierunków lekarskich po to, żeby kilka tysięcy rocznie więcej studentów uczyło się na kierunku lekarskim, bo brakuje lekarzy? Kto?
0: Czyli co, po prostu dorzucić lekarzy do systemu?
4: Ale to jest zupełnie oczywiste. Jak pan nie ma konkurencji na rynku, jakby pan nie miał konkurencji w świecie dziennikarskim, to pan by mógł wymagać tutaj od swojego szefostwa pieniędzy wielokrotnie więcej, bo nie miał kto prowadzić audycji. Myśmy to zauważyli. Otworzyliśmy nowe kierunki, a pani Leszczyna je zamykała. Wstrzymywała nabór na te kierunki. Co więcej, NIK dzisiaj mnie ściga, że ja otworzyłem te kierunki, chociaż chwali je nawet Onet i Gazeta Wyborcza. My to zauważyliśmy już kilka lat temu. My na ten system odpowiadamy konkretnymi działami. Więcej lekarzy. No i nie uderzać w lekarzy. Są lekarze normalni. Większość to jest normalni ludzie. To są normalni ludzie. Oni normalnie zarabiają. Wie pan, nie zarabia się w klinice po specjalizacji na umowie o pracę? 12 tysięcy złotych brutto. Pan uważa, że to jest wygórowane dla lekarzy?
0: Myślę, że po specjalizacji nie jest to specjalnie, zależy od
4: perspektywy. Więc nie rzucajmy na Warszawę, nie uderzajmy w lekarzy. Proszę wszystkich, nie uderzajmy w lekarzy, tylko w cwaniactwo Platformy Obywatelskiej, złodziejstwo tego rządu, PO i PSL-u. To jest problem.
0: Dobrze, ale jeżeli nie uderzamy w lekarzy, to po co wasza propozycja, żeby podzielić służbę zdrowia? Że lekarze albo prywatnie, albo publicznie.
4: To nie jest podział służby zdrowia, tylko to jest usystematyzowanie spraw. Otóż dzisiaj rzeczywiście jednym z kanałów, w którym wypływają środki finansowe z NFZ-u i to bokiem, to jest kwestia nie podziału, tylko wspólnego działania na jednym rynku lekarzy działających na działalności gospodarczej i publicznej służbie zdrowia. I na przykład jest tak, że lekarz, jak zapłaci się panu w gabinecie dużo więcej, to pana ustawi w kolejce w innym miejscu do szpitala. Tak nie może być więcej. Są też takie sytuacje, w których płacimy za prywatną służbę zdrowia z pieniędzy publicznych z NFZ-u i to musi być ukrócone. Nasz pomysł jest absolutnie jednoznaczny. Albo pracujesz w publicznej służbie zdrowia, albo prywatnej. My nikomu nie stawiamy warunków. Możesz wybrać.
0: Donald Tusk mówi, nie pozwolę na żadne decyzje, które spowodują, że lekarze będą mniej pracowali, bo mniej pracy lekarzy będzie oznaczało mniejszy dostęp, dłuższe kolejki.
4: No, ale to moja siostra, która jest lekarzem po specjalizacji, dokładnie to mówi. Jeśli ograniczymy, tak jak chce Tusk, limity wprowadzimy na wykonywanie świadczeń na kontraktach, to znaczy, że pacjenci dzisiaj będą stać w kolejkach dużo dłużej niż dzisiaj. To jest zupełnie bez sensu. Nie na tym rzecz polega. Afera Kacprzyka i Platformy nie polega na systemie, polega na złodziejstwie i oszustwie. No i tyle. No,
0: no dobrze, ale przychodzi Konfederacja i mówi, ten system też jest zły, wprowadźmy tam trochę konkurencji, będzie lepiej.
4: No to właśnie Przemysław Czarnek utworzył 16 nowych kierunków, czy nawet 17 nowych kierunków lekarskich, bo jak pan chce prowadzić konkurencję?
0: No, konfederacja mówi podmiotami. Utwórzmy konkurujące podmioty, niech prywatne i publiczne konkurują
4: będzie,
0: o pieniądze z budżetu, to
4: będzie,
0: może nie będzie takich kominów płacowych,
4: droga konfederacjo,
0: bo rynek to zweryfikuje.
4: Droga konfederacjo siedząca przy kominku, z nogą na nogę i mądrująca się. A kto będzie to świadczenie wykonywał?
0: Jak rozumiem, lekarze.
4: A gdzie są ci lekarze?
0: No,
4: trzeba najpierw ich wykształcić. Dlatego my wprowadziliśmy nowe kierunki lekarskie. Zwiększyliśmy limit przyjęć na studia lekarskie z 6 tysięcy do ponad 10 tysięcy po to, żeby każdego roku po kilka tysięcy więcej lekarzy wychodziło na rynek. Tylko wtedy pan wprowadzi konkurencję. To jest zupełnie oczywiste. Chyba że Konfederacja chce sprowadzać, nie wiem, lekarzy z Afryki. Chce?
0: No, za rządów Prawa i Sprawiedliwości dużo lekarzy z Gruzji, z Ukrainy do Polski przyjechało.
4: Kiedy? W jakiej sytuacji?
0: Na sytuacji wojennej na przykład, ale też sytuacji z Gruzji niewojennej.
4: Nie, w sytuacji pandemii koronawirusa, kiedy rzeczywiście lekarze bez konkurencji przestali przyjmować pacjentów i na telefon przyjmowali w pozostałych. Pamięta pan taką sytuację?
0: Pamiętam no nawet dodatki covidowe.
4: Skandal.
0: I pamiętam, kto je wprowadził. To też był skandal.
4: A dlaczego? No, oczywiście, że tak. Dlaczego?
0: Czyli dodatki covidowe były skandale.
4: A dlaczego musieliśmy to wprowadzić?
0: To już do pana pytanie.
4: Dlatego, że nie było konkurencji na rynku.
0: Pan był w tamtym rzędzie.
4: Ale oczywiście, wie pan, jeżeli pan jako redaktor z Wnetu powiedziałby, nie przyjdzie pan do studia, ponieważ pan się boi koronawirusa i nie ma na pana miejsce żadnego innego człowieka, to co? To się panu płaci.
0: Nie było takiej sytuacji.
4: Ale mówimy o lekarskim rynku. Naprawdę zwróćmy uwagę na rzeczywistość i nie żartujmy sobie. Na rynku, na którym nie ma konkurencji, ci, którzy są na rynku, dyktują warunki. Dlatego my wprowadzamy konkurencję, i otworzyliśmy nowe kierunki studiów dla kilku tysięcy rocznie więcej lekarzy. Prosta rzecz. I to myśmy zrobili.
0: I ta prosta rozwiąże kłopoty systemu zdrowia. Po prostu wykształćmy całą masę lekarzy i to, jak czarodziejska różdżka rozwiąże problem służby zdrowia.
4: No, ale panie redaktorze, pan jest tak światłym człowiekiem, że pan to rozumie. Jak nie ma konkurencji na rynku, to ci, co są na rynku, dyktują warunki, tak czy nie?
0: Tak to z reguły wygląda, jeśli chodzi o podstawowe ekonomii. Zaczynamy, czy to się w systemie służby zdrowia sprawdzi. Powiedział pan w środę, że obecna koalicja może już powoli pakować walizki.
4: Oczywiście, że tak. Cała Polska krzyczy i widzi, co się dzieje. Wie pan, tu nie chodzi o to, że jeden cwaniak zarobi 1 600 000 złotych rocznie, nie mając do tego kompetencji. Tu chodzi o to, że w tym samym czasie 2000 ludzi w Garwolinie zostało odsuniętych w kolejce na koniec 2027 roku na badania kolonoskopii, ponieważ mają podejrzenie tego, że mają coś złego w swoim organizmie, mogą mieć raka na przykład. W czasie, kiedy 2000 ludzi zostało wrzucone z kolejki w Garwolinie tylko, a takich Garwolinów w Polsce jest mnóstwo, cwaniak z Platformy, tylko dlatego, że z Platformy, bez specjalizacji, wziął pieniądze zamiast tych badań kolonoskopijnych i Polska to widzi, społeczeństwo to widzi. Dlatego ja twierdzę, że dzisiaj już społeczeństwo mówi, żegnajcie. Nie tylko Platformie, także PSL-owi. Także PSL-owi, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, które firmuje ten rząd. Także partii Razem, które ten rząd popiera, tak czy inaczej. Także Lewicy.
0: Bo partia Razem ostatnio głosuje z wami, jeżeli chodzi o...
4: Przepraszam bardzo, gdyby nie partia Razem, to nie byłoby tego rządu. Więc niech pan Zandberg nie żartuje sobie ze społeczeństwa, że on nie popiera rządu, który właśnie poparł. Bo gdyby nie pan Zandberg, to nie byłoby tego rządu. Dzisiaj wszyscy, którzy firmują ten rząd i którzy wyganiają z kolejek ludzi chorych, za 2 lata, a cwaniak z Platformy dzięki Zandbergowi, dzięki Kosiniakowi-Kamyszowi, dzięki Ślizowi, dzięki Pełczyńskiej-Nałęcz, dzisiaj ten cwaniak zarobił 1 600 000 tylko w zeszłym roku, a za marzec wypracował w cudzysłowie 296 godzin za 400 zł, to jest ich wina. I społeczeństwo to widzi, dlatego wszystkim mówi adios.
0: Mówi albo nie mówi, patrzy na sondaże. W ostatnich sondażach faktycznie Prawo i Sprawiedliwość lekko rośnie. To jest efekt Czarnka?
4: To jest efekt Prawa i Sprawiedliwości, panie redaktorze.
0: Czarnek, na czym on polega?
4: Polega na tym, że tylko my przygotowujemy kompleksową ofertę programową. Jesteśmy najbardziej aktywni, jeśli chodzi o partie polityczne w ogóle, nie tylko opozycyjne. I to my pokazujemy, jaka jest rzeczywistość i jak na nią odpowiemy. Dlatego społeczeństwo zaczyna wracać do normalności, bo normalność to była wtedy, wracając do służby zdrowia, kiedy pani Leszczyna mówiła, pani Leszczyna, nie my, że PiS przyzwyczaiło szpitale do tego, że płaci za wszystko. I będziemy płacić za wszystko, bo państwo płacicie składki na NFZ i macie prawo do świadczeń zdrowotnych w szpitalach. To jest normalność, to jesteśmy my.
0: Jak relacje z Mateuszem Morawieckim po spotkaniu w województwie lubuskim?
4: Ale wczoraj, wie pan, to spotkanie to już było 10 dni temu, a wczoraj się spotkałem z Mateuszem i z panią premier Beatą Szydło w jednym pokoju razem z panem prezesem Kaczyńskim po mszy świętej w Krakowie i można powiedzieć, że jadłem z ręki Mateusza, bo podała mi arbuza, żebyśmy sobie razem zjedli na wieczór, bo było rzeczywiście gorąco. Świetne rozmowy, znakomita przyjacielska relacja. Pozazdrościć partii Prawo i Sprawiedliwość.
0: Na takich spotkań będzie więcej. Wieców, gdzie jest na jednej scenie i pan jako Przemysław Czarnek, kandydat na premiera, i Mateusz Morawiecki jako były premier PiSu.
4: Jestem o tym przekonany. Nie tylko Mateusz Morawiecki, także wielu innych ludzi postrzeganych dzisiaj jako ci, którzy nie są, że tak powiem, zwolennikami jedności. Otóż nie. Jedność jest. Są różne zdania.
0: To jest tandem polityczny, który zmieni politykę, który wygra wybory. Tandem polityczny Czarnek-Morawiecki.
4: No, wie pan, gdyby tak było, to Polska, i jestem przekonany, że tak będzie, to Polska rzeczywiście wróci na tory normalności. Na tory płacenia wszystkim w służbie zdrowia za świadczenia, na tory rozwoju, natomiast wielkich inwestycji w gminach, na temat braku, na tory braku bezrobocia, pracy dla młodych. Wie pan, był taki czas w Polsce, kiedy młodzi nie patrzyli na to, kiedy skończą studia i wyjadą do Niemiec czy do Ameryki, tylko patrzyli na to, kiedy skończą studia i będą mogli zacząć pracować na rynku u siebie w gminie, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość inwestowało ogromnie wiele pieniędzy w gminę. Tak będzie, jak wrócimy do władzy.
0: A Mateusz Morawiecki już się pogodził, że może być wicepremierem w pańskim rządzie. To oferował mu Jarosław Kaczyński w ostatnim wywiadzie dla Wirtualnej Polski, mówiąc, że to byłoby dobry układ, żeby naprawić chociażby finanse publiczne.
4: A dlaczego pan Mateusza Morawieckiego ustawia w jakiejkolwiek pozycji albo mnie?
0: To Jarosław Kaczyński, nie ja.
4: My dzisiaj walczymy o to, żeby wygrać wybory, odsunąć Tuska od władzy, przywrócić normalność Polsce. A kto będzie kim po wyborach, to będziemy decydować już po zwycięskich wyborach. Naprawdę w tym państwie jest tyle pracy, na tylu odpowiedzialnych funkcjach, że i dla Mateusza Morawieckiego, i dla Przemysława Czarnka, i dla Piotra Glińskiego, i dla wszystkich innych wystarczy pracy. Trzeba tylko rąk do pracy.
0: Mateusz Morawiecki jest hojniejszy od pana. Pan zaproponował w Kielcach w podniesienie drugiego progu podatkowego w skali PIT dla osób fizycznych ze 120 do 180 tysięcy złotych. Mateusz Morawiecki powiedział, że wedle jego analiz to może być nawet 200.
4: Ja się cieszę bardzo, dlatego że to wskazuje na to, że nasze analizy, które są dość ostrożne.
0: A to macie dwie różne analizy, dwa różne zespoły?
4: Nie, absolutnie. Mateusz Morawiecki tylko podbił to wszystko. Powiedział, że nawet 200 mogłyby być, bo to nie jest problem w tym, że w ogóle się podnosi stawkę, czy tam drugi próg podatkowy. Nasi koledzy z Konfederacji mówią, że nie zrobimy tego, bo mieliśmy 8 lat, nie zrobiliśmy. Jak to nie zrobiliśmy? Nawet Szłapka chyba wczoraj powiedział to. Przypominam wszystkim, to rząd Prawa i Sprawiedliwości od 1 stycznia 2022 roku podniósł drugi próg podatkowy z ponad 86 tysięcy na 120 tysięcy. To myśmy zrobili. I teraz zrobimy dokładnie to samo na 180. Wyliczenia Mateusza wskazują na to, że nawet 200 tysięcy by nie zaszkodziło. Jestem zadowolony z tych wyliczeń.
0: A jest pan zadowolony, jeśli chodzi o Ukrainę, bo powiedział pan, nie powinno być pomocy militarnej dla Ukrainy, jeżeli tam się nie skończy z banderyzmem. Mówiąc w pewnym skrócie, Mateusz Morawiecki, to już cytuję dokładnie, nasze wspólne interesy bezpieczeństwa oraz wolności każdego narodu żyjącego obok Rosji muszą być chronione, podkreślając, że nie zgadzam się z zablokowaniem pomocy militarnej, ponieważ wolę, żeby w czołgach ukraińskich ginęli ukraińscy żołnierze, niż żeby polscy żołnierze ginęli w polskich czołgach. Jak to jest z tą do Ukrainy?
4: Ja się zgadzam. Nie. Ja, tu jest nieporozumienie. Ja jestem dokładnie tego samego zdania. Wolę, żeby w czołgach ukraińskich ginęli ukraińscy żołnierze niż w czołgach polskich polscy żołnierze. To jest zupełnie oczywiste. Dlatego od początku pomagaliśmy. Natomiast dzisiaj, na tym etapie wojny, nie na początkowym, kiedy była inwazja lądowa i Ruscy podchodzili pod sam Kijów i robili ludobójstwo w Irpieniu, w Buczy, co wszyscy widzieliśmy. Tylko dzisiaj wojna, w której to Ukraina nawet przejmuje ofensywę, jak wczoraj na przykład atakiem na Moskwę, dzisiaj można postawić warunki Ukrainie dalszej współpracy w sytuacji, kiedy Ukraina zachowuje się w sposób skrajnie nielojalny w stosunku do najbliższego sojusznika, bo to jest skrajna nielojalność, wręcz zdrada sojusznika najbliższego, bez którego dzisiaj nie byłoby niepodległej Ukrainy. Więc ja jestem dokładnie tego samego zdania, co Mateusz Morawiecki. Wolę, żeby to inni żołnierze w innych czołgach, a nie polscy w polskich czołgach ginęli, ale dzisiaj możemy postawić warunki w sytuacji, kiedy jesteśmy zdradzani, absolutnie zdradzani przez tych, którzy żyją tylko dzięki temu, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, na czele którego stał Mateusz Morawiecki, pomógł im na początkowym etapie tej wojny.
0: Ale jest pan zdziwiony tą zdradą? Jak to jest? Bo wiele osób mówiło, byliście naiwniakami.
4: Nie, to nie jest kwestia naiwności. Wie pan, gdzie pan mieszka?
0: Pod Warszawą.
4: A ja mieszkam pod granicą ukraińską. I dla mnie perspektywa, w której natychmiast po 24 lutego 2022 roku na granicy w Dorohusku nie stałyby już czołgi ukraińskie, tylko rosyjskie Putina, była perspektywą śmiertelnego zagrożenia dla moich dzieci, moich wnuków. Tam jest inny punkt widzenia, bo jest bliżej granicy. Myśmy nie pomagali Ukrainie dla Ukrainy. Myśmy pomagali Ukrainie po to, żeby Ruscy nie zajęli Ukrainy, dlatego że z perspektywy Polski Ukraina i Białoruś jako odrębne państwa to jest zawsze lepiej niż pod butem rosyjskim.
0: Wczoraj była wspólna konferencja w Sejmie wicemarszałka naszego Sejmu Krzysztofa Bosaka i lidera Frontu Narodowego, prawie na pewno kandydata tej formacji do urzędu prezydenta Francji, który ma spore szanse, aby wybory wygrać, pana Bardelli. No i wspólna deklaracja nie dla przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Jakie jest wasze stanowisko?
4: Dokładnie tak samo.
0: Czyli tu z Konfederacją?
4: Absolutnie tak.
0: Czyli Kijów, jeżeli będzie rząd PiSu, nie ma szans na integrację.
4: Perspektywa najbliższych kilku, co najmniej kilkunastu, może kilkudziesięciu lat Ukrainy w Unii Europejskiej, to jest perspektywa absolutnie nie do przyjęcia w moim przekonaniu. Zwłaszcza teraz, kiedy Ukraina stawia się poza światem cywilizowanym decyzjami władz Ukrainy. To nawet Niemcy piszą we Frankfurter Allgemeinen Zeitung. To nie jest tylko nasze zdanie. To jest niemożliwe. Dzisiaj spotykam się z panem przewodniczącym Bardellą. Będziemy rozmawiać pewnie wiele godzin na ten temat, także cieszę się z tej rozmowy.
0: Jarosław Kaczyński mówił w wywiadzie, o tym wspomniałem w Aktualnej Polsce, że to będzie szeroka lista Prawa i Sprawiedliwości. Jak szeroka, kogo chce wprowadzić? Nawet wspomniał o Konfederacji, że może jakaś taka współpraca.
4: Wie pan, sytuacja, która się odwróciła po 7 marca, po tych 3 miesiącach naszej bardzo intensywnej pracy programowej i politycznej, powoduje, że coraz więcej środowisk prawicowych otwiera się na nas.
0: A wy się otwieracie na listy?
4: Znaczy, my jesteśmy cały czas otwarci, natomiast wszyscy byli zamknięci, że PiS to B, PiS to C i
0: tak dalej. Ale to o kim pan mówi?
4: Zostawmy to między nami, dobrze? Nie. Wszystkie środowiska prawicowe są absolutnie zainteresowane tym, żeby z nami współpracować, a my jesteśmy otwarci na współpracę, dlatego że prawica musi wygrać i rząd w Polsce już w najbliższych kilkunastu, nie kilkudziesięciu miesiącach musi być prawicowy po to, że Polska zdrowo szła do przodu.
0: Marek Jakubiak dostał się do Sejmu z waszych list, założył własną partię, wróci do waszych list, czy nie?
4: Marek Jakubiak jest moim serdecznym przyjacielem, serdecznie go pozdrawiam, współpracujemy, rozmawialiśmy nawet przedwczoraj na temat współpracy w lipcu. Cześć Marek.
0: Wspólny front prawicy także z Robertem Bąkiewiczem i Ruchem Obrony Granic?
4: Wszyscy, którzy są na prawicy aktywni, którzy reprezentują polską prawicę w przestrzeni publicznej, są zapraszani do współpracy.
0: Ale na listy również?
4: A to jest kwestia strategii, taktyki, to już nie jest kwestia rozmowy nawet z tak wybitnym redaktorem w tak wspaniałym radiu jak Radio Wnet, nawet tak przysposobionym zieleniem jak dzisiaj.
0: No trochę żeśmy tutaj dżunglę polityczną. Na sekundę, a posłuchajmy dźwięku, zrobimy pewien eksperyment. Wczoraj wypowiadał się dla jednego z mediów, a propos Roberta Bąkiewicza, tego ty mówi, a propos Niemiec, Grzegorz Braun.
5: No chyba jednak warto szanować suwerenność państw i suwerenność władzy. I skoro chcielibyśmy, żeby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej to do polskiej władzy rządu, samorządu i służb policyjnych, żeby należało ostatnie słowo, i skoro chyba byśmy nie chcieli, żeby z kolei

0: wyprowadzania na cudze terytorium rozgrywki politycznej, która w Polsce się toczy. No bo nie ma co tu tutaj, nie ma co tu obijać bawełnę, że to była akcja, która była skierowana na rynek wewnętrzny, prawda?
1: To jest stanowisko Grzegorza Brauna co do zajść w Berlinie i pacyfikacji ruchu obrony granic.
2: Bardzo dziękuję panu Grzegorzowi Braunowi za ten głos, dlatego że to jest kolejny głos, który przyczynia się do zwycięstwa prawicy w Polsce, czyli Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Zapraszam wszystkich patriotów, którzy dzisiaj jeszcze popierają Grzegorza Brauna, do poparcia Prawa i Sprawiedliwości, bo jak widać, pana Grzegorza Brauna popierać się nie da. To są skandaliczne słowa Grzegorza Brauna. Jest mnóstwo ludzi, którzy dzisiaj orientują się na Konfederację Koronę Polską. Ja ich rozumiem w pewnym sensie, natomiast zaczynają widzieć, że jako lider tej formacji, pan Grzegorz Braun przestaje popierać po prostu Polskę patriotyczną. Jeżeli ktoś dzisiaj w jakikolwiek sposób próbuje usprawiedliwiać brutalność policji i służb niemieckich, którzy spacyfikowali, zbili, spałowali polskich patriotów tylko dlatego, że oni w przestrzeni publicznej próbowali wnieść krzyż na miejsce, gdzie on powinien stać, a nie zwykły głaz, który nic nie oznacza i on niczym nie świadczy, to znaczy, że nie jest za tymi, którzy popierają rzeczywiście polskich patriotów. No taki jest Grzegorz Braun dzisiaj. No jeżeli Grzegorz Braun ma w środowisku ludzi, którzy dzisiaj bronią pomników czerwonoarmistów przed rozbiórką, bo mówią, że to są bohaterowie, nie zważając na to, że ci sami czerwonoarmiści mordowali polskich żołnierzy niezłomnych. Jeżeli Grzegorz Braun ma dzisiaj wokół siebie ludzi, którzy mówią, że święty Jan Paweł II nie był papieżem, bo oni wyznają sede wakantyzm. Jeżeli dzisiaj Grzegorz Braun mówi, że uznaje jednak mimo wszystko racjonalność działania policji niemieckiej, która spacyfikowała, spałowała, zbiła polskich patriotów w Berlinie tylko do tego, że nieśli krzyż, no to chcę zaapelować do wszystkich, którzy dalej popierają Grzegorza Brauna. Macie odpowiedzialną prawicę i odpowiedzialną również ofertę programową prawicy. Nie musicie w tej chwili otwierać oczu ze zdumienia, co mówi wasz lider Grzegorz Braun.
1: Chociaż trzeba zaznaczyć, że Włodzimierz Skalik, czyli lider koła Konfederacji, bardzo popierał i poparł i solidaryzował się z Robertem Bąkiewiczem.
2: No ale pan przed momentem puścił mi wypowiedź Grzegorza Brauna, a nie pana Skalika.
1: Ona była późniejsza. Najpierw
2: Skalika, ale jakby pan puścił wypowiedź Skalika, to bym się odniósł do odpowiedzi Skalika.
1: Puściłem wypowiedź Brauna, bo jest późniejsza.
2: Mam nadzieję, że się dobrze wyraziłem, jeśli chodzi o tą wypowiedź pana Grzegorza Brauna, która według mnie jest skandaliczna.
1: Na koniec wróćmy do Warszawy. Kto poniesie odpowiedzialność za aferę ze Szpitalem Południowym? To jest afera Kierwińskiego, afera Trzaskowskiego czy afera Tuska?
2: To jest afera całej koalicji 13 grudnia. Nie tylko Tuska, nie tylko Kierwińskiego, także Kosiniaka, Kamysza i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pamiętajmy, że w szpitalach również wojewódzkich pod zarządem Struzika z Polskiego Stronnictwa Ludowego i wymiana tych kadr w radach nadzorczych między Struzikiem a Trzaskowskim jest ogromna. My to dopiero odkrywamy, więc za tą aferę poniesie odpowiedzialność cała koalicja 13 grudnia, w szczególności Koalicja Obywatelska Tuska, Kierwińskiego, Domańskiego, jak i Polskie Stronnictwo Ludowe pana Kosiniaka-Kamysza, które zdradziło Polskę.
1: O czym mówiłby Przemysław Czarnek, poseł na Sejm, wiceprezes i kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, kłaniam się państwu.
3: Nocne powtórki w net.
4: Budzisz się i słuchasz Radio w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Piotr Grzybowski, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Zresztą związany z Warszawą, to zapytam o Warszawę najpierw. Afera Szpitala Południowego, salonik VIP. Politycznie co to będzie oznaczać dla koalicji rządzącej? Przemysław Czarnek przed sekundą był na pana redaktora miejscu, no i mówił początek końca.
2: No, koalicja rządząca robi wszystko, żeby to nie był początek końca. Odcina wszystko, co może, żeby, jak powiem, linki jakiekolwiek na górę, jeżeli idą do struktur partii politycznych związanych z koalicją, przestały istnieć. Podejmuje decyzje, których chyba nie pamiętam tak mocnych decyzji, to znaczy począwszy od personalnych, zwolnienie lekarza, który przysłużył się tej aferze i szefa SOR-u, zarząd, pewnie za chwilkę rada nadzorcza, to pewnie zgromadzenie wspólników, właścicieli tego szpitala tego dokona. No wszystko po to, żeby ochronić struktury, czyli pewnie prezydenta, nie wiem, ministra spraw wewnętrznych. No, w wersji komunikacyjnej jest to porażka. Jest to porażka, tym bardziej, że chodzi o zdrowie. Gdyby pewnie chodziło, nie wiem, o dostęp do lodowiska i jakichś tego typu usług, które są, czy przyjemności, które są nieistotne, to byśmy tak tego nie komentowali. A tutaj chodzi o zdrowie, czyli najbardziej podstawowy element naszej troski, bezpieczeństwo nasze, zdrowie, życie w konsekwencji i w kontekście też problemów ze służbą zdrowia. Tak, z jednej strony mówi się, że jest źle, że nie ma pieniędzy, że są deficyty, że trzeba zamykać, a z drugiej strony mamy kontrkomunikat, który mówi wręcz odwrotnie, prawda, że jak ktoś chce, to się potrafi zakręcić i zrobić sobie dla jakiejś węższej czy szerszej grupy dobrze. I to może nie jest nawet nowe, ale to przypomnę nawet ostatnią taką sytuację, jak pamiętam, to przy szczepionkach covidowych też mieliśmy chyba taką grupę uprzywilejowanych, która gdzieś tam znalazła sobie ścieżki i potrafiła w pierwszej kolejności być właśnie zaszczepiona, żeby się ochronić. No, to jest myślę, że w każdej warstwie, i w warstwie politycznej, i w warstwie takiej, bym powiedział, społecznej, i w warstwie czysto ludzkiej, chyba to też jest okropna taka sytuacja, bo ponadpartyjna, no tutaj się nie broni to w żaden sposób.
1: Ponadpartyjna, chociaż rząd próbuje to w jakiś sposób upartyjnić, dokładnie robi to premier Donald Tusk.
2: Rząd że próbuje to, upartyjnić.
1: Tak, upartyjnić w tym sensie, że, no, że tak naprawdę to kiedyś było gorzej.
2: No, to jest jakaś metoda na obronę, ale to mówię, no, podstawowa chyba czynność naszego mózgu, czyli rozumienie, czytanie i patrzenie ze zrozumieniem mówi co innego, więc tutaj czy premierowi uda się nawinąć, że tak powiem, swoją narrację w szerszym wymiarze, osobiście wątpię. Natomiast rzeczą moim zdaniem nieładną czy grubą już jest obarczanie, bo to upartyjnienie to jest jedno, ale obarczenie tego w jakimś takim powszechnym faktem i obarczenie chyba środowiska lekarskiego, to jakbym bardziej dopatrywał chyba tego typu scenariusza, gdzie właśnie to odpartyjnienie w sensie koalicji obywatelskiej idzie w stronę ulekarzowienia, jeżeli mogę taki neologizm stworzyć. Nie wiem, czy on jest na miejscu, ale to jest rzecz chyba najgorsza, bo myślę, że 99,9% lekarzy są ludzie, którzy ciężko pracują, ciężko się kształcą i zarabiają naprawdę niewielkie pieniądze, zwłaszcza ci tacy właśnie 26-27 lat, którzy no w przypadku Warszawy czy innych miast, gdzie życie nie jest tanie, naprawdę wiążą koniec z końcem. To nie jest sytuacja. Potem sytuacja się ekonomiczna poprawia lekarzy, ale ten początek zwłaszcza jest trudny. No i chyba to, jak mówię, jest najgorsza rzecz z możliwych, czyli pokłócić się jeszcze ze środowiskiem lekarskim. Tu mówię o politycznych konsekwencjach.
1: No, ale może bez tej kłótni nie da się tego rozwiązać. Może partia, któraś z partii, no Przemysław Czarnek bardzo mocno mówił, nie atakujmy lekarzy. Rozwiązaniem jest no, zwiększenie liczby miejsc na studiach medycznych. Niech będzie więcej lekarzy, wtedy problem się rozwiąże, no bo nie będzie niedoboru, to i pensje będą niższe. No ale z drugiej strony jest wielu lekarzy, którzy pracują za nieduże pieniądze, czy nieduże, no tak. takie, powiedzmy...
2: Zagodziwe pewnie.
1: Zagodziwe, tak. Ale czasami też takie, no, jeżeli gdzieś, jeżeli jakiś lekarz, czy nie wiem, czy taki w ogóle istnieje, pracuje na gołym etacie, to gdzieś tam po specjalizacji może zarabiać 12 tysięcy brutto, tak? To nie są jakieś wielkie pieniądze. No i mimo to, że jest ta, pewnie taka grupa, no to są te jednostki, które zarabiają po kilka milionów rocznie. To może jednak to jest kwestia zmiany systemu, żeby te kominy płacowe ściąć.
2: Znaczy, być może tak jest. Ja nie jestem ekspertem od medycyny i od zarządzania w służbie zdrowia. Są nawet specjalne studia po temu. Ludzie kończą i powinni potrafić zarządzać szpitalami, ale poza systemem są ludzie i myślę, że świadomość człowieka, który zatrudnia, nie wiem, kadry czy dyrektorów szpitali, którzy zatrudniają na tak absurdalnych czasami warunkach finansowych, tak chyba trzeba to powiedzieć, no jakaś jest, prawda? I do tego system nie jest potrzebny. Wystarczy zdrowy rozum i chyba jakieś podstawowe pojęcia etyczne, prawda? Czy jakaś podstawowa moralność społeczna, jeżeli tak można by ją nazwać, to jest jedno. A czy w takiej atmosferze, nawet jeżeli coś wydarzyło się tak mocnego, jak ten, nazwijmy to, kryzys w Szpitalu Południowym, czy robić w tej aurze reformę, czy to jest dobry moment na to? Być może tak jest. Wszystkie siły polityczne pewnie powinny usiąść do tego, ale ja chcę inny wątek jeszcze do tego dołożyć, a mianowicie służba zdrowia jest elementem systemu bezpieczeństwa państwa, na wypadek WU zwłaszcza. My cały czas mówimy o bezpieczeństwie, mówimy cały czas o zagrożeniach, o wojnach hybrydowych, o możliwych wojnie kinetycznej. Zbroimy się na potęgę, a służba zdrowia gdzie w tym wszystkim, prawda? No jeżeli mówimy o wojnie, to musimy mieć sprawną służbę zdrowia, sprawnych medyków. Medycy idą zawsze w pierwszej linii razem z żołnierzami, może w drugiej linii, są zawsze obok, prawda? I mamy też chyba taki czas po temu, żeby tę służbę zdrowia reformować nie tylko pod kątem pensji i zarobków, prawda? I jakichś karier młodych lekarzy, ale przede wszystkim przygotowania całego systemu służby zdrowia na wypadek sytuacji kryzysowych. Czy pan redaktor słyszał kiedykolwiek taką dyskusję wśród polityków? Ja przyznam szczerze, nie słyszałem, więc jeżeli w tym momencie mogę taką dyskusję zainicjować i taką potrzebę chyba wywołać, to jest czas po temu, bo lekarze naprawdę są, zwłaszcza młodzi lekarze, którzy wybierają ten kierunek studiów, są świadomymi ludźmi swojej roli, funkcji, swojej misji i myślę, że no, z ich udziałem przede wszystkim ta reforma powinna się dokonywać, a nie tylko i wyłącznie polityków, którzy, no politycy są tego typu grupą zawodową, którzy wiedzą na każdy temat wszystko najlepiej, więc tu mam pewną wątpliwość czasami.
1: No dobrze, patrzę na też plakat, który pan redaktor przyniósł. Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. 25 czerwca roku 2026. Centralny przystanek Historia IPN.
2: No to prawda, to miał być główny temat naszej rozmowy, ale jeżeli już zaczęliśmy od szpitala, no to konferencja jest kolejną już z cyklu organizowanej przez Towarzystwo Ochrony Pamięci Powstańców Styczniowych, któremu mam zaszczyt też przewodzić, nim kierować, którą robimy właśnie w najbliższy czwartek, 25. I chcemy o tym powstaniu styczniowym nie tylko mówić z racji działań, które i celów, które żeśmy przyjęli jako towarzystwo, ale takiej realnej potrzeby, żeby o powstaniu styczniowym, który jest naprawdę gigantycznym rezerwuarem wszelkiej myśli społecznej, politycznej, no w tym wypadku geopolitycznej, prawda? Chcemy pokazać to powstanie styczniowe nie tylko w perspektywie bitew, strat, zsyłki na Syberię, ale tego, co powstanie styczniowe spowodowało. Ja tylko zainicjuję pewną myśl, a mianowicie, czy państwo wiedzą, że Stany Zjednoczone nie kupiłyby Alaski, gdyby nie powstanie styczniowe. Tutaj daję stawiam taką tezę, ponieważ sytuacja ekonomiczna Rosji, zarówno po wojnach krymskich, czy po wojnie krymskiej, która się w 1856 roku skończyła, później po powstaniu styczniowym, gdzie Rosja poniosła gigantyczne koszty i w ogóle ponosiła gigantyczne koszty na utrzymanie administracji sił zbrojnych, nie była w stanie bez tego typu decyzji, jak chociażby sprzedaż Alaski, stanąć na nogi. Oczywiście nie była to jedyna decyzja, pewnie była pewna refleksja działań reformatorskich, działań proekonomicznych, ale no między innymi powstanie styczniowe, jego konsekwencje spowodowały tego typu wydarzenie, a również w tym wydarzeniu po stronie amerykańskiej uczestniczył Włodzimierz Bonaventura Krzyżanowski, herbu Świnka, już wówczas generał armii amerykańskiej, który po powstaniu Wielkopolskim, czy po Powstaniu Polskim, jak się nazywało w 1848 roku, przez Hamburg wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i tam rozpoczął karierę w wojsku i był również po stronie ministra skarbu Stanów Zjednoczonych, niejakiego Swarda, który negocjował zakup Alaski, którą dzisiaj, bez której dzisiaj myślę, że trudno jest mówić o geopolityce.
1: To jest oczywiście... Zaprasza Towarzystwo Ochrony Pamięci Powstańców Styczniowych.
2: Tak.
1: Kto będzie uczestnikiem? Jak rozumiem, wstęp jest otwarty?
2: Wstęp jest wolny, oczywiście. Biletów żadnych nie ma. No, mamy znowu zacne grono profesorów, znawców tematów, ekspertów. Mamy profesorów z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Mamy profesora Marka Kodrata, mamy UKSW profesora Artura Guraka, mamy profesora Jacka Legiecia, to jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ja nazywam ten uniwersytet trochę rozsadnikiem myśli o Powstaniu Styczniowym. Mamy znowuż Instytut Historii Panu, czyli profesor Mariusz Kulik. Będzie też dyrektor Adam Siwek, to jest dyrektor Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa IPN-u, który z kolei będzie mówił o tej warstwie symboli, o warstwie cmentarzy, o warstwie pamięci, depozytu pamięci, które są również rozsiane i które gdzieś tam rezonują od Kaukazu, powiedzmy już, czy terytorium dzisiejszej Ukrainy, Białorusi, prawda, czy tereny Polski, ale nie tylko, bo powstańcy styczniowi, którzy zostali zesłani, czy zmarli, czy zostali straceni, ginęli w różnych miejscach świata. Więc grono zacne, zapowiadają się ciekawe referaty. Będzie i o reformie armii rosyjskiej, będzie o polskiej dyplomacji, która działała w czasach Powstania Styczniowego, przed Powstaniem Styczniowym, ale potem w konsekwencji aż do początku wieku XX, kiedy żeśmy odzyskali w konsekwencji niepodległość, więc no tematyka ciekawa. Ja pozwolę sobie wyjaśnić trochę, dlaczego o tej geopolityce warto mówić i dlaczego warto również sięgnąć do Powstania Styczniowego w tym kontekście, chociaż samo pojęcie geopolityki takiej współcześnie rozumianej kształtuje się dopiero końcem wieku XIX, to jest 1890 rok, kiedy powstają pierwsze prace, pierwsze opracowania naukowe i pierwsze rozumienie świata właśnie w tym kontekście. Coś rezonuje skutkiem działań w innym zupełnie rejonie świata. Prawda? I to są takie ciekawe rzeczy, które trzeba by pokazywać, czy chcemy pokazywać, łączyć, jak się dzisiaj mówi, kropki, prawda? Bo mechanizmy działania geopolityki, mechanizmy wojen się nie zmieniły. Zmieniło się otoczenie, zmieniły się narzędzia, ale te wszystkie kwestie, które rządzą światem, są od tysiącleci niezmienne.
1: O czym mówił Piotr Grzybowski, dziennikarz, publicysta. Dziękuję bardzo.
2: I dziękuję serdecznie.
1: Zapraszamy. 25 czerwca. To ja szybko zerknę, jaki to jest dzień tygodnia.
2: To jest czwartek.
1: W czwartek.
2: I Radio Wnet jest patronem medialnym. I też na falach Radia Wnet Państwo będą mogli usłyszeć jeszcze takie przypominacze.
1: Centralny przystanek historii IPN. Warszawa, ulica Marszałkowska 107, godzina 10. Zapraszamy, konferencja i także debata geopolityczne, konsekwencje Powstania Styczniowego.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Prawo bez cenzury.
1: Dziś jeszcze kilka słów o TSUE. Mimo iż zgodnie z traktatami jest to organ zapewniający przestrzeganie prawa w wykładni i stosowaniu traktatów unijnych, to faktycznie pełni on nieformalnie rolę jednego z głównych twórców niepisanego prawa unijnego. Wykracza tym radykalnie i bardzo często poza traktaty i w istocie pełni funkcję awaryjnego, poszerzającego zakres prawa traktatowego Unii podmiotu. Sprawy, które centrala Unii sobie uzurpuje, a które nie przeszłyby w trybie koniecznej zmiany traktatów, TSUE w cudzysłowie załatwia i przesądza swymi wyrokami, którym w fundamentalnych sprawach nadaje charakter tzw. zasad prawnych i uzurpatorsko swoją własną wolą zalicza do prawa pierwotnego Unii równego traktatom i zobowiązuje państwa członkowskie, podbudowywany tzw. unijną doktryną tworzoną przez różnych naukowców od różnych europejskich, do ich stanowczego respektowania, tak jakby to były postanowienia traktatowe, na które wszystkie państwa członkowskie wyraziły zgodę. A to oczywiście jest nieprawda. Tworzenie pozatraktatowo przez TSUE nowych, bardzo ważnych przepisów, których obowiązywanie narzuca się pod karami unijnymi, jest bezprawiem, antydemokratycznym nadużyciem praw suwerennych państw członkowskich przez TSUE. TSUE jest symbolem bezprawia sędziowskiego, bezprawia tworzącego znaczną część porządku prawnego Unii, ale skierowanego na pozatraktatowe, stopniowe odbieranie suwerennych kompetencji państwom członkowskim przy nadużyciu procedur niby sądowych, z którymi się nie dyskutuje. A nawet jeśli ktoś się nie zgadza na tę agresję TSUE na suwerenność państwa członkowskiego, to i tak musi się jej poddać, bo od decyzji TSUE w istocie politycznych nie ma procedury odwołań poza ten podmiot. TSUE swym orzecznictwem i sędziowskim tzw. aktywizmem w przeszłości i aktualnie dokonuje zmian traktatowych poza wolą państw, uzupełnia prawo wspólnotowe, nadaje mu dowolne, szerokie i nowe znaczenia lub je też dowolnie zawęża. Tak jak TSUE to rozumie. Znamy od niedawna te filozofie stosowania prawa też w Polsce. Za mojej kadencji w Polskim Trybunale Konstytucyjnym kilkakrotnie broniliśmy polskich kompetencji, polskiej konstytucji i polskiego ustroju przed agresywnymi, nielegalnymi, tak zwanymi ultra vires decyzjami TSUE w sprawy polskie. Trybunał Konstytucyjny orzekał między innymi o nielegalności wyroków TSUE dotyczących polskiej energetyki, ETS-u, elektrowni Turów, polskiego wymiaru sprawiedliwości, bezczelnego wyroku uchylającego nam, Polakom, przepis naszej konstytucji stwierdzający, iż najwyższym prawem RP jest polska konstytucja, a nie unijne regulacje i uzurpatorskie wyroki TSUE, wymierzone zresztą przeciwko suwerenności Polski, idące w kierunku ograniczania kompetencji państwa narodowego i budowania z nich scentralizowanego Eurolandu niemieckiego. TSUE pozatraktatowo ingeruje też w sprawy obyczajowe, narzuca aborcje i dewiacje seksualne. TSUE w zasadzie dziś głównie tym się zajmuje i coraz więcej trybunałów konstytucyjnych państw członkowskich buntuje się przeciwko tym bezprawnym praktykom. TSUE jednak w miarę narastania oporu przeciwko budowaniu zideologizowanych systemów w państwach członkowskich wkracza w coraz to nowe obszary suwerenności państw. Nie zwraca już uwagi na protesty obywateli. TSUE chce pomóc w domknięciu imperialnego, postkomunistycznego planu, stając się już głównym twórcą systemu prawnego tzw. Nowej Europy. Decyzje TSUE, mające w zasadzie charakter polityczny, doprowadziły do unicestwienia i zniszczenia pojęcia prawa i prawniczej logiki. Zniszczyły sens trójpodziału władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Sam TSUE wykonuje bowiem zarazem funkcje i sądownicze, ale i prawodawcze. TSUE zniszczył standardy państwa prawa i logikę prawniczych argumentacji. Za swą misję uważa tak zwaną wykładnię prawa wspólnotowego przychylną procesom integracyjnym i ogólnemu interesowi Unii Europejskiej. TSUE orzeka często wbrew logice zdrowemu rozsądkowi, wbrew prawu krajowemu, wbrew woli społeczeństw państw członkowskich. Orzeka według swych własnych politycznych wyobrażeń. Praktyka decyzyjna tej grupy polityków nazywanych TSUE jest w literaturze od dawna oceniana krytycznie. Wskazuje się też, że unijny trybunał nie jest obiektywny, że stosuje niejednakowe miary wobec organów unijnych i państw członkowskich, że swymi orzeczeniami ogranicza wolności obywatelskie, na przykład wolność gospodarczą i inne prawa podmiotowe jednostki oraz państw, zawsze usprawiedliwiając restrykcje organów unijnych pozorami różnych zmyślonych trosk o obywateli. Decyzje TSUE często nie są uzasadniane właściwie, prawniczo argumentowane. TSUE tworzy neologizmy i pojęcia niezrozumiałe i nadaje im jakieś bezsensowne, nieweryfikowalne rozumienia, na przykład istoty prawa definiowanej prostymi formułkami. TSUE powszechnie relatywizuje i powierzchownie analizuje zagadnienia dotyczące praw podstawowych. TSUE, a właściwie wcześniej już jego poprzednik, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, wbrew traktatom dopuścił do bezpośredniego stosowania w państwie członkowskim także dyrektyw, choć traktaty zezwalają na to tylko rozporządzeniem unijnym. Orzeczenia TSUE, a wcześniej ETS, zatarły więc granice i różnice między unijnym rozporządzeniem a dyrektywą, która w wielu sytuacjach zastąpiła rozporządzenia swymi bardzo szczegółowymi regulacjami. Choć miała tylko wskazywać państwu członkowskim cele do realizacji. To oczywiście degradowało i degraduje parlamenty narodowe, sprowadzając je już tylko do czynności wdrożenia tych szczegółowo już w Unii rozpisanych aktów. TSUE wbrew traktatom uznał także traktatowo powszechnie niewiążące decyzje za wiążące, o ile są bezwarunkowe i dostatecznie precyzyjne i nadają się do bezpośredniego stosowania. Podobnie TSUE, następca ETS-u, wbrew traktatom nakazał uznać za wiążące zalecenia i opinie, co zdaniem tych organów ma wynikać z unijnej zasady wierności, czyli lojalności wspólnocie. Obie te formy mają jednak charakter traktatowo niewiążący. Wiele wyroków i zasad wykutych przez dawny ETS, a po zmianie w 2009 roku nazwy TSUE, jest konsekwentnych i logicznych z punktu widzenia tworzenia scentralizowanego państwa unijnego. Są one niesprawiedliwe i zasadniczo sprzeczne ze standardami demokratycznymi i obopólnie korzystną współpracą międzynarodową. Na przykład słynna zasada lojalności i wierności wspólnocie, według której państwa nie mogą powoływać się na swoje interesy narodowe i trudności wewnętrzne dla jednostronnego wycofania się z przestrzegania przyjętych w Unii zobowiązań. Czy oczywiście bezczelna, agresywna i destrukcyjna jest zasada wykreowana poza traktatami o pierwszeństwie każdego przepisu prawa unijnego przed każdym przepisem prawa krajowego z konstytucją włącznie. Nie do przyjęcia jest też wyrok ETS-u, dawnego ETS-u, że raz przekazanych Unii suwerennych kompetencji państwo członkowskie nie może już odebrać. TSUE buduje swym orzecznictwem szaleństwo i utopię suwerenności unijnej. Uważa, że przekazanie suwerenności przez państwo członkowskie do Brukseli jest nieodwracalne. Takie i podobne poglądy i wyroki TSUE, a dawniej ETS-u, są jaskrawie sprzeczne z postanowieniami polskiej konstytucji. Pozbawiają bowiem bezprawnie i niepostrzeżenie polski naród, polskiego suwerena, jego kompetencji i przenoszą je do wymyślonego suwerena unijnego, na organizację międzynarodową. A członkowie tej organizacji o cechach państwa mają być jej lojalni i wierni. No, czyste szaleństwo. Pomijam już liczne bzdury wymyślone orzecznictwem sądu i organów unijnych, jak na przykład dyskryminacja pozytywna. Czy nienaturalne nazownictwo na naturalne zjawiska i rzeczy, na przykład kwalifikowanie ślimaków do ryb, a marchewek do owoców, czy prostytucji do poważnych zawodów, którym należy się szacunek i ochrona. Robi się niedobrze. Krystyna Pawłowicz. Prawo bez cenzury.
0: Nocne powtórki wnet.
2: Jak miesza się

0: Nocne powtórki wnet.
1: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
2: Stowarzyszenie antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
3: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej audycji antywiatrakowców, jak w każdy piątek. Dzisiaj w składzie troszeczkę okrojonym profesor Pienkowski.
4: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie.
3: Oraz ja, Zbigniew Zieliński, wiceprezes dość licznego stowarzyszenia. Konrada Mędrzyckiego, naszego prezesa, nie ma, ponieważ po raz kolejny opuścił łódź, nasze wody, łodzi podwodne i wyjechał, skorzystając z kolei w kierunku zachodnim, w sterach służbowych. W ubiegłym tygodniu o godzinie 10:10, zgodnie z zapowiedziami, nad balkonem Radia Wnet przeleciały cztery samoloty F-35, wykonując zwrot nad Placem Zamkowym w kierunku Wisły. I było to naprawdę imponujące zjawisko, ten charakterystyczny świst i grzmot silników samolotów odrzutowych. No, był miłym widokiem. I do tego można nawiązać konferencja, która się nawiązuje, to wydarzenie, do konferencji Fundacji SEC 17 czerwca, czyli we wtorek, Security, Energy and Technology, w której brało udział trzech panelistów związanych z radiem Wnet oraz ja jako czwarty taki uczestnik. A to do tej, poza normalnymi panelistami, uczestniczył Zbigniew Bogucki oraz Bartosz Grodecki, szefowie Kancelarii Prezydenta RP i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, co podkreśla wagę tej konferencji. Bardzo było ciekawe i miłe z mojego punktu widzenia to jest to, że była jedna osoba w sweterku, natomiast wszyscy byli co najmniej w marynarkach, a większość również w krawatach, co teraz się już nie zdarza. Ale teraz jeszcze bym tutaj przekazał głos profesorowi, który chciał poruszyć sprawę nowych regulacji, które się są przygotowywane.
4: Tak, no. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz. No, zacznijmy oczywiście od cytatu, no taki nie będzie specyficzny, ogólny cytat, który przyświeca naszej działalności, czyli... Jak to mówi do Sancho Pancho, wolność, Sancho, to jeden z najcenniejszych darów, jakimi niebiosa obdarzyły ludzi. No i korzystając z tej wolności, z gościnności Radia Wnet, dwa słowa, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu. Pierwsza rzecz to Ministerstwo Energii przedstawiło propozycję uchwały nowelizującej polski program energetyki jądrowej. I najważniejsza sprawa, nie ma tam żadnej rewolucji. Potwierdzono, że Polska potrzebuje od 6 do 9 gigawatów w wielkoskalowej energetyce, że pierwszy blok, ten na Pomorzu z reaktorem AP1000, ma zostać uruchomiony w 1936 roku, że pełna moc tej pierwszej elektrowni w 1938. Potwierdzono plany, że w przyszłym roku ma zostać podjęte decyzje mają być w sprawie drugiej elektrowni jądrowej. Rozważane są już tylko dwie lokalizacje, Bełchatów albo Konin. I
3: no, wybór chyba cztery były, tak? Chyba cztery były.
4: No było dużo, no ale już tak, już zostały te dwie do rozważenia. I no, już w przyszłym roku wydaje się, że rząd chce podjąć decyzję o wyborze technologii. Tu jeszcze raz przestrzegam przed taką decyzją. Ona jest, wydaje mi się, zdecydowanie przedwczesna. Dlatego, że musimy poczekać na naprawdę ostateczny werdykt. Czy AP1000 to jest bardzo dobry projekt dla Polski, taki sobie, czy raczej niedobry. I ocena, na ile dobry jest ten projekt AP1000 realizowany w Choczewie, no w 27 roku no nie będzie miarodajna za wcześnie. Wobec tego taka decyzja, jeżeli nowa elektrownia, ta druga, miałaby być robiona z AP1000, no nie będzie dobra, bo nie będzie podstaw do potwierdzenia, że to jest sprawdzona już technologia w Polsce, a z drugiej strony decyzja, która wybierze jakąś inną technologię, no podetnie skrzydła tej pierwszej i to jest proszenie się moim zdaniem o kłopoty i tu bardzo bym prosił o dużo refleksji. Kolejna rzecz, która jest potwierdzona w tej nowelizacji, to tak zwany local content, czyli udział polskiego przemysłu, polskiego biznesu w budowie elektrowni jądrowej. I przy pierwszej elektrowni, mówi się przy pierwszym bloku, że to jest 40%, ale przy następnym zakłada się 70%. I tu bardzo też przestrzegam i proszę o refleksję, mianowicie do 40% local content można osiągnąć bez wchodzenia w istotne elementy technologiczne, w tak zwaną wyspę jądrową. Natomiast 70% local content jest absolutnie poza horyzontem marzeń, jeżeli nie będziemy uczestniczyć w budowie najbardziej kluczowych elementów tejże elektrowni.
3: W przypadku, że te Żarnowce, to chyba był duży był wtedy lokal.
4: Żarnowiec. To są dawna epoka, mamy...
3: No ale tam zamysł jeszcze był, Racibórz coś produkował.
4: Produkowały te firmy tu wymienione, produkowały przede wszystkim dla dynamicznie rozwijającej się energetyki węglowej w owym czasie. Pamiętajmy, że w połowie lat 70. XX wieku Polską rządził tak zwany 20 stopień bezsilności. Codziennie w radiu było ogłoszone, gdzie nie będzie prądu. I wówczas zostały podjęte racjonalne decyzje. Akurat tu udało się racjonalne o budowie Bełchatowa przede wszystkim. I co zmieniło obraz polskiej energetyki, dało nam zasilanie, no aż do dzisiaj Bełchatów pracuje. I budowa tej energetyki, no, była oparta o własny przemysł. Nie dlatego, że akurat w ówczesnych czasach tacy byliśmy genialnie mądrzy, ale w ówczesnych czasach lokalnie było wytwarzane we wszystkich krajach, no, w zasadzie wszystko. Tam więcej przemysłu wszędzie było. Ten diabelski pomysł o globalizacji, czyli wszystko kupimy w Chinach, no jeszcze ten model nie obowiązywał.
3: Ale jeszcze w nawiązaniu do tych reaktorów AP1000, to one są niesprawdzone, bo mi się tam wierzy, że ładnych parę instalacji działa na świecie.
4: Działa na świecie, tak.
3: One przede wszystkim produkują prąd.
4: Tak, ale pytanie jest, za ile będą produkować, jakie to są koszty. Gdyby to było tak cudownie, to by Amerykanie już zaczęli budować kolejne elektrownie. Pamiętajmy, że ciągle są żywe pozwolenia, aktualne pozwolenia na budowę kilku bloków AP1000 w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajmy, że w Teksasie jest plan dowodzony przez Ricka Perego, byłego sekretarza stanu, o ile pamiętam, za pierwszej prezydentury Donalda Trumpa, budowy 4 bloków AP1000 i gdyby to było aż tak dobrze sprawdzone, to by na pewno ruszyły te budowy, bo zapotrzebowanie na energię rośnie.
3: Czyli co jest, no to więc, może być co ślepa uliczka, tak?
4: Można wydaje mi się, że Amerykanie chcą, żebyśmy my zapłacili to ekstra.
3: Ale Chińczycy chyba mają 4 u siebie.
4: No tak, Chińczycy mają 4 i budują Z20 pod nazwą China AP1000, dlatego że kiedyś był model promowany przez prezydenta Baracka Obamę, że Ameryka będzie zarabiać na własności intelektualnej, a wszystkie elementy będą robione w Chinach. I Amerykanie oddali, no sprzedali zapewne, ale de facto oddali we władanie.
3: Tak,
4: i Chińczycy mają prawo do budowy wszystkich elementów reaktora AP1000.
3: A to w takim razie to jest sprawny reaktor? To jest
4: bardzo sprawny reaktor, tylko pytanie jest, czy sprawnie można go wybudować za pomocą dostępnych środków i czy sprawnie potrafimy wynegocjować dobry kontrakt. To są pytania zasadnicze. Natomiast jeżeli zostanie zbudowany, no to będzie na pewno działał, bo tu nie ma.
3: No właśnie, to technologicznie problemu.
4: To jest technologicznie dojrzały, sprawdzony projekt.
3: Działający, bo właśnie w tej konferencji jeden z panelistów, pan Dąbrowski, chyba jeden z prezesów z tej fundacji, właśnie wspomniał też o tym, no bo jak Security Energy Technology, to musiało być poruszone. No i powiedział, że te negocjacje w sprawie Choczewa się przeciągają.
4: No i byli prezesi PGE, jak zabierają głosy na temat opóźnień, to ja to bardzo krytycznie na to patrzę, bo ja pamiętam, gdy pan Dąbrowski był prezesem PGE i wtedy stanął przed kluczowym zadaniem, czy projekt jądrowy ma być bardziej służyć firmie, który jest prezesem, czyli PGE, czy bardziej Polsce. I jak się stoi przed takim dylematem i się nie podejmuje decyzji, to efektem są opóźnienia. Także tu wydaje mi się, że rekomendacje akurat tej osoby nie są, ja rozumiem, że tak powiem, bardzo cenne.
3: Tylko jego opinie, bo jednak też w tym temacie, że są, no, że się to opóźnia, to w sumie widzimy nawet prezes Polskiej Energetyki Jądrowej, Elektrowni Jądrowej 1 też o tym mówił, że są opóźnienia, że w tym roku nie ma szansy na podpisanie umowy. Ale jeszcze pan Dąbrowski, ponieważ on zajmował się wiatrakami, których mu tu specjalnie nie przypadamy. W ogóle cała ta fundacja to w dużej mierze jest stworzona, występują tam osoby, które no aktywnie działały na rzecz transformacji energetycznej. Teraz może mają trochę inne poglądy, ale generalnie to właśnie budowały wiatraki. I wspomniał, jaki jest rzeczywisty koszt. No, powiedział to publicznie, więc mogę powtórzyć. Koszt megawattogodziny pochodzącej z wiatraków morskich, no bo on budował wiatraki morskie, PGE czy nadal buduje wiatraki morskie, włącznie po odliczeniu właśnie dotacji, jakichś upustów oraz potrzebnej infrastruktury do obsłużenia tego, no to wyszło 1000 zł za megawattogodzinę. No. To jest bardzo wysoka cena, więc może ta elektrownia atomowa, nawet jeżeli ona nie będzie idealnie ekonomicznie sprawna, może jednak będzie produkowała za 600 zł.
4: To, co potrzebuje polski przemysł, to co tydzień temu tutaj prezes Kludziński nam mówił, to potrzebuje polski przemysł prądu w cenie 300 zł. I do takiej ceny powinniśmy dążyć.
3: No właśnie, żeby dążyć taką... się nie nadają. Do tego można powiedzieć z definicji.
4: Z definicji się nie nadają. I teraz tak, żeby taka cena była dla przemysłu, to po pierwsze trzeba wybrać dobrą technologię, po drugie dobre prawo, po trzecie dobrą organizację i to musi być wysiłek wszystkich uczestników rynku. Bo dzisiejsze regulacje są takie, że mówienie, ile coś kosztuje, jest bardzo trudne, bo to zależy od tego, jakie są decyzje polityczne, jakie są uwarunkowania prawne. I jeżeli sobie postawimy za cel, mam nadzieję, że najbliższe wybory parlamentarne za rok taki cel postawił. Co należy zrobić, żeby polski przemysł miał prąd po 350 czy 300 zł za megawattogodzinę? To pytanie właśnie postawił tydzień temu prezes Łudziński, który tutaj u nas gościł. I realizacja tego celu, no to wyborcy powinni ocenić i to powinien być jeden z zasadniczych tematów. Natomiast jaka technologia będzie tu dostępna? Ja bym nie dyskryminował żadnej, nawet tych wiatraków, których...
3: Wiatraki też mają swoją, jasne.
4: Bardzo nie cenimy, w szczególności wtedy, kiedy ich jest za dużo, kiedy ich budowa jest napędzana nie argumentami ekonomicznymi, tylko hasłami planeta płonie i to tak, będzie czego dobrego nie prowadzić.
3: Tych 300 zł, bo pojawiło się opracowanie też Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, że potrzebujemy 300 złotych za megawattogodzinę. Potrzebujemy 100 zł. Tak trochę stawianie
4: Wydaje mi się, że to jest właśnie istota na różnicę.
3: I tam to jest takie długie opracowanie. W zasadzie można by zrozumieć, tak pomyśleć, że w zasadzie ono nie jest niepotrzebne, bo głównie to, że u nas jest energia elektryczna i energia staje się w ogóle droga, no to wynika wyłącznie z regulacji, a nie z warunków technologicznych.
4: Ze wszystkiego po trochu. I teraz, jeżeli mamy taką sytuację, jaką mamy, takie technologie dostępne, jakie mamy, taki system, jaki mamy. I wartością tego raportu jest postawienie celu. I oczywiście, żeby ten cel osiągnąć, 300 zł za megawattogodzinę, to trzeba wszystko uruchomić. I regulacje, i sprawę negocjacji z Unią Europejską, i możliwość energetyki węglowej. Wszystko. Wszystkie ręce na pokład. Ten raport jest pierwszym, który postawił cel. To, czy ten cel jest dobrze tam uzasadniony, czy nie, to...
3: Nie, cel to jest jakby zrozumiałe. Głównie są przeszkody prawne, wydaje.
4: Nie wiem, czy głównie... Chyba wszystkie, wszędzie są przeszkody. Ale właśnie, jeżeli chcemy osiągnąć cel, no to go osiągniemy, ale jeżeli nie stawiamy celu, to go na pewno nie osiągniemy. Dlaczego 100 zł jest złym celem? No bo jest na pewno nieosiągalny w żaden sposób. Dlaczego 600 zł jest złym celem? Bo będzie za drogo. Wydaje mi się, że ten cel 300, 350, może 400 zł jest po pierwsze osiągalny i po drugie ważne, żeby wszyscy zrozumieli, po co my to wszystko robimy.
3: Nie, no to chyba jest jasne, jeżeli chcemy coś produkować, no to że jest tania energia, no to można powiedzieć, no to tutaj trudno coś uzasadniać, ale w takim razie, jeżeli weźmiemy tą energetykę węglową, no to tam chyba ona daje nam około 300 zł.
4: To wszystko zależy od wielu elementów. Ten raport o tym trochę mówi. Może nie jest to aż tak bardzo dojrzały raport pod względem pokazania możliwości, jak to osiągnąć, ale jest to pierwszy krok. I wydaje mi się, że w tym kierunku byśmy działać.
3: Że ten raport właśnie ma to do siebie, że on chce ten cel osiągnąć, nie rezygnując z transformacji energetycznej. Jest tam tylko jedna osoba, która powiedziała, że trzeba zrezygnować z ETS-u, bo to tych regulacji. Bo jeżeli teraz w Polsce kolejne rozporządzenia są implementowane środowiskowe, teraz jakieś miody tam muszą, nie mogą być sprzedawane, bo jakieś regulacje weszły. Ale tutaj też w związku z tymi takimi trudnościami, to na tej konferencji wystąpił generał Wroński, który nie mógł, no, najbardziej takie dość miał emocjonujące wystąpienie.
4: Jeszcze zanim Broński, jeszcze do tego aktualizacji tego PPJ-u, bo tam jeszcze jeden wątek jest ważny. Po raz pierwszy się pojawił wprost, że SMR-y, czyli reaktory, których jeszcze nie ma, które budowę pierwszego first of a kind w Rumunii jest prowadzona w technologii New Scale'a, w Kanadzie jest prowadzona teraz w technologii Beaverix 300 i wydaje się, że lada chwila ruszy budowa pierwszego takiego Rolls-Royce SMR w Szwecji, w Wielkiej Brytanii. Także tu wiadomo, że coś kiedyś będzie i stąd bardzo otwarcie w Polskim Programie Energetyki Jądrowej pojawił się ten wątek i moim zdaniem w sposób racjonalny. To znaczy, że niewykluczone jest wsparcie dla rozwoju tych SMR-ów w Polsce, ale nie może być odbywać się na zasadzie automatycznej. A w przeszłości obserwowaliśmy coś takiego, że niektórzy próbowali się ze swoim tam projektem SMR, z tym BWX300, niejako rzecz biorąc, dokleić do specustawy mającej budować w Choczewo. No to było tak ewidentnie w tych propozycjach ustaw napisane, że na szczęście to zostało wykreślone, ale to, że w projekcie programu Polskiej Energetyki Jądrowej jasno to jest postawione, to wydaje mi się, że to jest w dobrą stronę. A teraz do generała Wrońskiego.
3: Bo ja bym w takim razie nawiązał do tego rozwiązania Rolls-Royce'a, bo to jest, ponieważ profesor jest kierownikiem zespołu SMR-ów w ramach katedry i akademii.
4: Tak, zespół jest jednoosobowy, to nie ma zespołu.
3: Tego nie wiem, ale na stronach jest zespół, jest kierownik. Czy ten SMR, który ten Rolls-Royce, no to jest dość dużych rozmiarów, 470 mocy elektrycznej. I też nie, do tej pory nie został wdrożony. Może parę słów na temat tego. Dlaczego? Ponieważ jedna z polskich firm również dostała zgodę na budowę elektrowni opartej właśnie o to rozwiązanie Rolls-Royce. To jest industria.
4: To nie była... To trudno powiedzieć, że dostała zgodę. To decyzja zasadnicza, nie była wiążąca w sensie wyboru technologii. Także to zainteresowanie w Polsce tymi akurat trzema projektami było. Dlaczego te trzy projekty są wyróżnione? Co je łączy, a co dzieli? Otóż jeżeli chce się wprowadzić coś nowego, co ma przełamać kryzys w budowie wielkoskalowej energetyki jądrowej, to podjęto dwukierunkowe działania. Jedna strategia mówi, po prostu trochę to zmniejszmy, po drugie zróbmy tak, żeby było wszystko standardowe i żeby łatwo się na plac

0: żadnych problemów z legislacją, żeby nie było żadnych problemów z wykonawstwem, żeby rynek był wykonawców otwarty.
1: Ale on jeszcze nie jest licencjonowany, to jest nowa konstrukcja.
0: To, że nie jest on licencjonowany, nie jest żadnym problemem. Przeszedł przez wiele tam projektów takich wstępnych i z analizy wynika, że tu nie będzie żadnych przeszkód, ponieważ tam nie ma żadnych nowinek technicznych, technologicznych.
1: To jest dobry projekt,
0: świetny projekt, tylko nie wiadomo, czy biznesowo się zepnie.
1: Nie, chodzi o ten
0: To jest jeden kierunek działania. Drugi kierunek działania polega na tym, zróbmy projekt od samego początku kompletnie nowy, łamiąc wiele zasad, które nie wiadomo dlaczego obowiązywały w energetyce jądrowej. Na przykład pierwsza zasada, że obudowa bezpieczeństwa ma mieć średnicę 40 metrów i wytrzymywać raptem 4 atmosfery nadciśnienia. I tą zasadę złamał projekt New Scale'a. Zrobił obudowę nie 40 metrów średnicy, a 4 metry średnicy, nie z żelbetu, a ze stali i wytrzymującą nie 4 atmosfery, tylko 70 atmosfer. Kompletna zmiana. Co to powoduje? Że oczywiście licencjonowanie, dopuszczenie do budowy, wydanie certyfikatów, no długo musi trwać, bo to jest nowina. I oni to przeszli. I nadal oczywiście jest zagadka, czy to będzie działać. Bo w Rolls-Royce, po pierwsze, w tej strategii nie ma nowinek, to znaczy, że ryzyko, że jak to wybudujemy i to nam nie ruszy, jest zerowe, albo prawie zerowe.
1: Ze względu na rozwiązanie.
0: Natomiast w New Scale'u ryzyko było, że to nie da się licencjonować, a i teraz jest ryzyko takie, że istotne elementy, moim zdaniem najbardziej istotnym elementem, co w kilku publikacjach naukowych opisałem, co było tematem rozprawy doktorskiej, którą prowadziłem, jest wytwornica pary. Helikalna, spiralna wytwornica pary. Czy ona zadziała? Czy ona będzie działać z taką wydajnością, jaką sobie projektanci wyobrazili? No tego nie wiemy. To dopiero trzeba zademonstrować. No i to jest ta druga strategia. No i jest oczywiście trzeci projekt, który stanął okrakiem. Dlatego jest najbardziej dziwacznym projektem, bo zaczął ten Beverly 300 od tego strategii takiej jak Rolls-Royce'a, czyli po prostu zmniejszamy, tniemy koszty, modularyzujemy, standaryzujemy i nie wprowadzamy żadnych nowinek. No ale popełnili na poziomie koncepcji dwa ruchy, które ciągną się do dzisiaj. Pierwszy ruch, który niszczy ten projekt, osłabia, to jest usunięcie pomp cyrkulacyjnych. Z reaktora typu wrzącego usunięcie pomp cyrkulacyjnych powoduje, że jak już nawet wybudujemy, to wiadomo, że on będzie bardzo trudno zmieniać jego moc, że będzie
1: trudno sterowalny.
0: Sterowalny, tak. Że będzie miał problemy ze stabilną pracą i że będzie przez użytkowników to kiepsko oceniany tutaj. I druga rzecz, proponowali bardzo ciasny budynek reaktora, który łamał podstawowe, elementarne zasady bezpieczeństwa. Musieli ten budynek znacznie powiększyć. Żeby uciec z kosztów, to uciekli z żelbetu w coś, co nazywa się STCV. I to nie wiadomo, czy to się da wybudować, bo to wymaga precyzji spawów na 1 mm na odległościach elementów o długości 20 metrów. Jeszcze te spawy mają być zalane betonem. Dostali na to pozwolenie, zaczęli to budować.
1: Się,
0: tak, ale czy to wybudują, ile to będzie kosztować, to dopiero dowiemy się. Także ten projekt po prostu razi brakiem konsekwencji, bo wyszedł z jednego założenia, a wylądował w drugim. Wyszedł, że tylko zmniejszamy, a wylądował, że wprowadzamy wielką innowację.
1: Ale wracając do New Scale'a, to mieliśmy być może unikalną szansę na własny content intelektualny do tego projektu. No tak. Żeśmy chyba tutaj oddali to Rumunom, tak?
0: Nie wiem, czy oddali, nie. Tutaj no można było spłupnienie.
1: Teraz już nie zyskamy tego. KGHM nie będzie budował.
0: KGHM nie uczestniczył w budowie pierwszego demonstratora. Czy była taka szansa? Była taka szansa. Trzeba oczywiście każda...
1: iść.
0: Każda analiza wsteczna zawsze jest skuteczna. Gdy wiemy, jak się potoczyły losy świata, to wiemy, jakie trzeba było podejmować.
1: Nie, warto było w to wchodzić?
0: Oczywiście, że warto było.
1: My mieliśmy unikalną szansę, bo w porównaniu z to, co robiła industria, no to kupiła od Rolls-Royce'a. W pewnym sensie Rolls-Royce
0: nic produkuje... Nic nie kupiono tam.
1: No nie, czy zamierzała kupować
0: Nie.
1: To były podobne, małe reaktory.
0: To były podobnej klasy pomysły. To, że...
1: New Scale i ten Rolls-Royce?
0: Nie, to, co robiła industria i to, co robił KGHM. Otwartość na inne rozwiązania technologiczne.

0: później przyjrzenie się no po kolei każdemu z nich. To, że industria zaczęła od Rolls-Royce'a, to wcale nie znaczy, że miała skończyć na Rolls-Royce'ie. Przecież zainwestowane
1: pieniądze... Ale to zgodę zasadniczą to dostała na tą elektrownię. No,
0: tak, ale to...
1: Wypisane,
0: tak, ale nie była w żadnym kontraktowym sposób związana z tą jedną technologią, a w zgodzie w decyzji zasadniczej dla KGHM-u od razu było 6 wpisanych rozwiązań technologicznych, no bo... Bo ale nie było zgoda, żadnych podstaw do...
1: Ale zgoda KGHM-u też była tylko dla...
0: Nie, oczywiście, że KGHM czytałem. Rozmawiał ze wszystkimi.
1: No możliwe, ale tak było. Dobrze, to niech już tak będzie. To wróćmy na chwilę do generała Wrońskiego, który zaprezentował bardzo... To kiedyś my się tutaj zastanawialiśmy się na temat bojowych wiatraków.
0: Tak,
1: czy
0: tak.
1: Jest zastosowanie wojskowe, bojowe? Jest. Po prostu... I to dyrektor, generał Wroński tutaj roztrzęsiony o tym wspomniał, że lotnisko w Świdwinie, które, na którym jednym z dwóch, na którym mają stacjonować nasze nowe samoloty F-35, to mieliśmy oglądać, jest demolowane poprzez budowę wiatraków na podejściu do lądowania. Będzie może powodować zawirowania. I po prostu nazwał to dywersją.
0: No
1: i to trzeba przyznać, że to jest jedna z nielicznych osób, która powiedziała to, co należy powiedzieć, że to po prostu jest dywersja, czy to dotyczy ETS-ów. Zresztą wszystkie te konferencje, powiedzmy, prawej strony, jeżeli można tak powiedzieć, czy kongresy, w odróżnieniu od tej postępowej, to charakteryzują się pewnym takim smutkiem, ponieważ w tych dotyczących dekarbonizacji, elektrociepłowni, zamiany na gazowe, i tak, tam jest absolutnie pełen entuzjazm, również wiatraki, po prostu tam jest tempo, natomiast te po drugiej stronie, które wątpią w to, tak jak ta kongres SET, to tam nie ma takiego zapału. Z drugiej strony wydaje mi się, że uczestnicy, poza może generałem właśnie Wrońskim i jeszcze paroma osobami, to nie dostrzegają tego, co się dzieje za oknem, że po prostu zamieniamy po prostu kraj w ogród botaniczny i żadnej produkcji tu nie będzie, nie będzie żadnego cyfrowego okręgu przemysłowego i będzie po prostu... Nie będzie jak tą naszą odporność energetyczną czy wojskową, no bo jak jeden z generałów powiedział z kolei, że nasze wojsko jest tygodniowe i właściwie składa się ze składaków, bo te nawet chałubice, kraby to też są w zasadzie składakami produkcji zagranicznej. Ale jeszcze bym nawiązał tutaj do KGHM-u, które tutaj poruszyliśmy, temat tych złóż.
0: No tak.
1: Bo tam wtedy tutaj mieliśmy bardzo interesującą rozmowę z byłym prezesem, panem Marcinem Chludzińskim, który nam opowiedział i uzmysłowił rozmiar tej kopalni, która pod ziemią jest, to przekracza rozmiar Warszawy. Po prostu ogromna. I trafił mi się taki artykuł Financial Times, który się zainteresował złożami pod Nową Solą, czyli tymi, które Lumina Metals zamierza eksploatować i chyba już przystępuje do budowy kopalni. To jest oczywiście, są dziesiątki miliardów złotych nakładu, ale oni powiedzieli, że projekt Zielona Nowa Sól, bo tam są trzy lokalizacje, to ma taką nazwę Mieć Złoto. I podali zawartość złota w tych, które oni ocenili, w te, które wydobywa KGHM, bo w KGHM również wydobywa złoto i srebro. I okazuje się, że te złoża miedzi są nie tylko bogate w srebro, ale również w złoto. I KGHM wydobywa złoto, tego złota jest tam 45 gramów na tonę, według tych danych, które publikuje KGHM. Srebra jest około 1,5%. Natomiast te nowe, trudno dostępne, ponieważ tam jest, tak jak prezes Chludziński mówił, o wysokiej temperaturze i trudności wydobyciu, jest 50-60 stopni, 2000 metrów pod powierzchnią, to te nowe, nowosolskie złoża to mają od kilku do kilkunastu procent, gdzie niegdzie. Natomiast złota mają 1200 gramów na tonę.
0: Piękny folder reklamowy.
1: Nie, ale Financial Times to nie mówił w takim, że reklamowy. W każdym razie no, oni to podają jako pewne dane geologiczne. No, nie można dostać tego. Znaczy, nie, ja tu biorę to bardzo pod uwagę. że pomimo wielkich kosztów w tej nowej kopalni, przy takim poziomie zawartości złota i srebra, miedzi, srebra i złota, to będzie się opłacało.
0: A ja powiem, że nie wiem. Luminal Metals był bohaterem naszego spotkania z profesorem Kludzińskim tydzień temu, ale Luminal Metals stał się bohaterem też w tym tygodniu za sprawą wejścia na polską giełdę papierów wartościowych. No i laudacja, którą wygłosił premier Donald Tusk w sprawie pojawienia się tego nowego inwestora, nowego firmy na giełdzie, po prostu mnie przeraziła. I wszystkich, którzy wysłuchali tych wielkich słów premiera Tuska, jak to jest wspaniale, że będzie można tu zainwestować. No, wszystkich potencjalnych akcjonariuszy, no, odsyłam przede wszystkim do naszej audycji sprzed tygodnia, kiedy no, prezes Kludziński pokazał, że ta firma przede wszystkim poszukuje kapitału. Oni wiedzą, że to jest bardzo drogie i oni przyszli nie tu po to, żeby swoje pieniądze zainwestować, tylko po to, żeby wejść na giełdę i pozyskać od nas kapitał. Więc...
1: A czy od nas w sensie?
0: Od nas Polaków, tak.
1: Ale
0: tak.
1: W jakim sensie?
0: Że no wtedy no, no, kupimy akcje, tak.
1: A nie jak coś zagraniczni?
0: Nie.
1: Bo tam no, jeszcze fluor wchodzi, tam jest więcej.
0: Nie wiem, ale poszukują pieniędzy wszędzie. I oczywiście ten folder reklamowy mówiący, ile tam jest złota, gorączka złota, piękna rzecz, ale... Powiedziałbym, że tu potrzebne jest bardzo dużo rozsądku i ta laudacja premiera rządu polskiego no była moim zdaniem nie na miejscu. Po prostu nie na miejscu, bo to wielu ludzi to ma zaufanie do rządu i bardzo słusznie, bo rząd polski musi się cieszyć zaufaniem polskich obywateli, ale w tym momencie no, premier nie może tak po prostu zachęcać i podziwiać, że tutaj coś ważnego i fajnego się dzieje. Podczas gdy wiemy, chociażby z audycji sprzed tygodnia, że ta inwestycja jest wielce ryzykowna, a przede wszystkim kapitałochłonna i że Kanadyjczycy przyszli tu nie po to, żeby zainwestować swoje pieniądze, tylko po to, żeby szukać u nas pieniędzy na realizację swoich celów. Uważam, że trzeba bardzo dużo rozsądku i...
1: Z takim nadmiarem 1200 gramów do 45, to w ogóle jest...
0: Hurra, jedziemy, kopiemy.
1: To Financial Times nie jest jakimś takim, no to nie jest...
0: No Financial Times reprezentuje interesy akcjonariuszy Financial Times.
1: No, dobrze, ale czy nie mogą... Mogłyby powiedzieć, że napisali, że jest 2-3 razy, to byłoby dużo. A nie napisali, że jest 20 razy więcej. No to jest w ogóle dla mnie jakiś szok.
0: No ale 300% jeszcze, normy Pstrowski.
1: Ale jeszcze w tym tygodniu został opublikowany Krajowy Plan Energii i Klimatu, który został omówiony na tej kongresie SET.
0: No tak.
1: I to jest dosyć interesujące, ponieważ ja przeczytałem ten, zachęcony przeczytałem z grubsza, przejrzałem ten krajowy plan i tam faktycznie są trzy rzeczy, które stawiają pewne pytania, jak to będzie z naszą tą energią, czy to wszystko się dobrze idzie, że ma być tańsze, to OZE tańsze, wiatraki tańsze, wszystko ma tanieć. I tam są trzy punkty, że takie ważne, że polskie sieci energetyczne, czy też Polska musi budować połączenia transgraniczne, które nam zapewnią możliwość importu. Co prawdopodobnie można domyślać się, że chodzi o, że nie będziemy mieli stabilnych źródeł energii, więc musimy mieć możliwość importowania. Również mają być budowane magazyny energii. No one wiadomo, że są dość kosztowne. To już rozmawialiśmy tutaj, że zarówno elektrownie szczytowo-pompowe, jak również akumulatory, no to są bardzo drogie, ale to ma być budowane w celu zapewnienia jakoś możliwości działania naszego systemu energetycznego oraz kolejny, czyli to jest przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. W tym całym pędzie coraz niższych cen energii, my mamy je coraz wyższe i rzeczywiście pojawi się problem ubóstwa, że ludzi nie będzie stać na zapłacenie rachunków. Tak jak w Pakistanie, gdzie 1/3 pensji to jest prąd średniej. I to jest, no, tak jak również nawiązuje do tego, w tym tygodniu odbył się kongres Carbon Capture, Storage and Utilization, czyli wychwyt dwutlenku węgla, który pociągnie za sobą nieprawdopodobnie wysokie koszty i to jest taki nawet alert europejski, że musimy w to wchodzić, jest już plan, mają być pieniądze i takie pojawia się pytanie, to w jaki sposób mamy tą energetykę węglową ratować, który tak obstaje profesor, jeżeli wszystko się sprzeciwia temu i nie mamy żadnej takiej, dlatego ta wydźwięk tego kongresu był taki dość smutny, że po prostu bez siła jest. No, muszę sobie mówić, że byłoby lepiej, że powinniśmy być na przykład liderem w Europie Środkowej tutaj, a wszystko wskazuje na to, żeby już zachowania naszych sąsiadów pokazują, że nikt się z nami nie liczy. Więc jak my mamy te elektrownie węglowe zbudować, kiedy nie potrafimy poradzić sobie z ETS-a?
0: No, skąd się bierze konieczność powrotu do węgla, powrotu, zatrzymania, utrzymania energetyki węglowej? Bierze się ze spowolnienia wszystkich decyzji w sprawie energetyki jądrowej i zbyt powolnego rozwoju. Jeszcze raz. Polska potrzebuje w roku 2040 około 10 gigawatów takiej energetyki cieplnej. W 40 roku około 10 gigawatów energetyki cieplnej, która jest sterowalna. I
1: to jest ostatnie słowo jeszcze.
0: Ostatnie słowo. No, czekamy na wydarzenia następnego tygodnia. W szczególności czekamy na pojawienie się psaru ze strony OSGE obiecanego.
1: To ja w takim razie ostatnie słowo. Kto jak nie my? Dziękujemy Państwu.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
3: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza. Nocne powtórki wnet.
4: Szczecin 98,9 FM. Radio.

0: Nocne powtórki w net.
1: Mamy już połączenie z naszym pierwszym gościem. Jest z nami pan Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Panie pośle, wiceminister infrastruktury, pan Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jaki komentarz w tej sprawie?
2: No cóż, można powiedzieć, że zaszła jakaś pomyłka, bo lider ruchu Stop CPK został powołany na szefa CPK. Pomyłka została rychło w czas, bo już po 2,5 latach, po 2,5 roku skorygowana.
1: A co wiemy na temat jego następcy?
2: Piotr Malepszak to osoba, która jest niewątpliwie technologicznym fachowcem od kolei. I no, gdybym ja na przykład miał taką możliwość, to chętnie bym go czasem zaczerpnął jego opinii w tych sprawach, ale na pewno bym się nimi nie kierował, ponieważ tu jest problem z zarządzaniem strategicznym, z tymi decyzjami strategicznymi, które pan minister no jakby w ogóle ich nie widzi. W ogóle nie widzi korzyści całościowych, systemowych, jest czysto zafiksowany na tabelce kolejowej, prawda? Ja to czasem nieco żartem, ale sobie pozwolę na taki grubszy żart, że współczynnik pośladków pasażera na oś wagonie. To jest jedyne, co go interesuje.
1: Tutaj rozumiem spora dawka ironii, ale pan Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK, mówił ostatnio na antenie Radia Wnet, że właśnie kolej jako ta bardzo ważna część tej infrastruktury, jaką ma być Centralny Port Komunikacyjny, jest tutaj gdzieś zaniedbywana w tym projekcie, więc może to dobrze.
2: Nie, niestety nie, ponieważ to zaniedbanie jest właśnie wynikiem decyzji pana ministra Malepszaka. Nie jest tajemnicą, że pan Maciej Lasek zupełnie się na tym nie znał i po prostu no, był biernym odbiorcą decyzji, które istotowo w tej sprawie podejmował pan Malepszak, który właśnie jako ten taki specyficznie rozumiany miłośnik kolei chciał, to jest jego ulubione słowo, optymalizować, czyli właśnie, żeby to były takie super szybkie pociągi, takie bardzo drogie zabawki, które jak ktoś jest miłośnikiem kolei, to jest fajne, bo to tak jakby, nie wiem, miłośnikowi motoryzacji tam kupiono jakiegoś bardzo drogiego Mercedesa czy Bentleya, a my potrzebujemy w obszarze kolejowym takiej Skody albo takiej innej marki, która będzie solidna, nie najdroższa i będzie służyła wszystkim. No, a nie właśnie takiej drogiej zabawki dla mieszkańców kilku największych metropolii w Polsce.
1: A czy moglibyśmy jeszcze zastanowić się, albo ewentualnie postarać się odpowiedzieć słuchaczom na pytanie, dlaczego odszedł? No bo jest to nagła dymisja. Czy tutaj pojawiają się takie pytania, czy to może mieć jakiś związek ze Szpitalem Południowym?
2: Tego nie wiemy. Oczywiście no nie jest tajemnicą, bo sam zainteresowany o tym mówił, że pan Maciej Lasek tam miał swoje problemy z